0: sam i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego w wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór. Co roku stwierdza się go u 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Ewa Kurowska, specjalistka ginekologii, podkreśliła w Polskim Radiu 24, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnić w zależności od wieku pacjentki.
2: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy. Można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię, co 2 lata wykonywaną na NFZ, a w tym roku przerwy robienie USG piersi.
1: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie potrzeba skierowania. NFZ refunduje również bezpłatne testy na obecność wirusa HPV, który może prowadzić do raka szyjki macicy. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, miejscami do 3 cm. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni. W niedzielę przelotne opady deszczu, na wybrzeżu burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura w dzień od 11 do 15 stopni.
3: Noc. Polskim Radiu 24.
4: Tu Polskie Radio 24. Przed nami kolejny temat dotyczący ubezpieczenia pojazdów, którymi się poruszamy. A tych pojazdów wiemy, że może być całkiem sporo. Pytanie, czy wiemy, które ubezpieczyć. Bo też mimo coraz wyższych kar rośnie liczba osób jeżdżących pojazdami bez ubezpieczenia. I między innymi o tym teraz więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
3: Powtórka programu.
5: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
5: Jesień się zbliża, przeglądamy nasze samochody, niedługo będzie trzeba wymienić także opony. Troszeczkę się tego nazbiera, ale powinniśmy zerknąć na to, czy mamy aktualne ubezpieczenie OC, bo powiem szczerze, ostatnie dane mnie mocno zdziwiły. Kary są...
6: Nas też.
5: Tak. Kary są coraz wyższe.
6: No tak, opłata są coraz wyższe. Tak, zaraz będziemy mówić, od czego zależą.
5: Tak jest. Nieuchronność kary też występuje.
6: Drodzy Państwo, nie liczcie, nie uda się.
5: No to jakim cudem, jak to się dzieje, że liczba nieubezpieczonych samochodów w Polsce cały czas rośnie?
6: No tak, był taki pewien moment, jakieś tam powiedzmy 2-3 lata temu, kiedy to się zatrzymało, ale dalej było na wysokim poziomie, bo rozmawialiśmy wtedy o liczbie, o powiedzmy 300-350 tysięcy pojazdów, które w ciągu roku miały jakiś tam kawałek czasu, okres przerwy w ubezpieczeniu OC.
5: To i tak duże miasto wojewódzkie pod względem populacji.
6: Bardzo duże, 350 tysięcy, tak? No i nagle przeszedł 2025 rok. My, mimo Państwa życzliwości, pisania o tym, mówienia na platformach społecznościowych, tłumaczenia, wyjaśniania, tak, po to jesteśmy, bo lubimy opowiadać o tych ubezpieczeniach. I nagle konstatujemy, że ta liczba to jest grubo ponad 400 tysięcy.
5: 400 tysięcy samochodów bez OC zarejestrowanych.
6: Tak, tak, tak, tak, tak. No oczywiście jeszcze dochodzą te, które wyjechały na drogę, nie były zarejestrowane, ale były pojazdami mechanicznymi. Mhm. Włączone zostały do ruchu. Tutaj oczywiście moje myśli zmierzają w stronę niesławnych niestety pojazdów zwanych hulajnogami, które hulajnogami nie są.
5: Albo rowery elektryczne.
6: Tak, dokładnie. Albo rowery elektryczne, te jedne i drugie, czyli te tak zwane hulajnogi i tak zwane rowery elektryczne, nie bójmy się tego powiedzieć, one bardzo często

0: To są motorowery, proszę państwa, ale o tym będziemy pewnie...
1: Bez homologacji.
0: Tak, ale uwaga, nie jest problemem dowiedzieć się, czy ta homologacja w momencie zakupu jest i czy przypadkiem, sprawdzałem to na wielu stronach, wielu różnych firm oferujących takie pojazdy, okazuje się, że w specyfikacji technicznej jest podana moc znamionowa silnika, jest na przykład plik PDF do ściągnięcia z homologacją.
1: I można zarejestrować.
0: Tak, ale mało tego, w niektórych miejscach sprzedawcy zupełnie wprost i uczciwie mówią, uwaga, ten pojazd wymaga homologacji, proszę macie ją, rejestracji, ubezpieczenia, no i czego jeszcze, drodzy rodzice, uprawnień do prowadzenia motoroweru. Mhm. Jeśli ich nie ma, no to pociecha ma kłopot. Ale wróćmy do tej liczby.
1: Tak, wróćmy do liczby, bo
0: grubo, one są grubo ponad 400 tysięcy pojazdów bez ważnego OC w 2025 roku. Mhm. No i tak myślę, że ja powinienem chyba w państwa redakcji sobie rozłożyć łóżeczko polowe i może byśmy po prostu codziennie przypominali, aczkolwiek mam wrażenie, że słuchacze Polskiego Radia, oczywiście przypominajmy, niech to się niesie, niech ludzie mówią ludziom, słysząc to, o czym my rozmawiamy, no ale mam nadzieję, że tutaj, że tu ta świadomość będzie rosła.
1: Dobrze, to zacznijmy od początku. Kto i dlaczego nalicza kary za brak OC? Bo ja użyłem słowa kara, ja wiem, że zaraz będzie kontra z pana strony, że to wcale nie, to nie jest żadna kara, to jest opłata.
0: Tak, państwo, mówimy tym samym językiem, ale używamy innych wyrazów. Może tak.
1: Dobrze.
0: Kto i dlaczego nalicza? Ja jeszcze tylko dosłownie, 10 sekund. Profil typowego zobowiązanego. Uwaga, drodzy państwo, mniej więcej 35-45 lat, 30-45 lat, duże miasto i wielkie miasto, korzystający z dobrodziejstw techniki i cyfryzacji. W związku z tym nie uwierzymy w to, że ta osoba jest wykluczona cyfrowo i nie wie, jak zawrzeć umowę. To tak tylko gwoli rozsądku.
1: A to kolejne zaskoczenie.
0: Kolejne zaskoczenie też są rekordziści, jeśli chodzi o województwa. Tu pozdrawiam bliskie mi dolnośląskie i lubuskie. Śląski i Mazowsze również. To jest czołówka. Ale są też tacy, których trzeba pochwalić. Drogie Podkarpacie, cieszymy się, że jeździcie z obowiązkowym OC. Tak trzeba. Dobra. Pytanie brzmiało...
1: Dlaczego i kto?
0: Dlaczego i kto? No właśnie. I tu pewnie będzie zaskoczenie, bo wszyscy mówią, a to fundusz nałożył na mnie karę.
1: Na kto?
0: No właśnie, tylko uwaga. My tej opłaty dochodzimy. A opłata, uwaga drodzy państwo, wynika wprost z ustawy. Znaczy tam nie jest napisane... Nie zostało napisane, że fundusz nalicza karę, tylko uwaga, czy opłatę, tylko uwaga, jest wprost powiedziane. Jeśli ktoś nie ma OC dla takiego i dla takiego pojazdu przez taki i taki okres czasu, to ma taką i taką stawkę, kropka. I to wynika wprost z przepisu. Czyli ja powinienem wiedzieć tak naprawdę, co mi grozi. No, zapraszam na stronę ufg.pl, łatwo znaleźć ustawę. I w internecie również. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ja powinienem wiedzieć, co mi grozi, jak nie mam OC, a powinienem mieć. Natomiast fundusz został zobligowany przez ustawodawcę, został wyznaczony do tego, żeby tej opłaty dochodzić. Czyli ktoś może powiedzieć, no ale to wy nałożycie. No, technicznie tak, natomiast prawnie ustawodawca określa, jeśli nie masz, należy się tyle i tyle. No dobra, powiedzmy ile bym może, bo to bym tak sobie na...
1: Dobrze, bo to nie jest tak, drodzy państwo, że to urząd nakłada opłatę, czy jak ja wolę karę, tylko po prostu to jest kwota wyliczana z konkretnego algorytmu.
0: Tak, bazą i podstawą do wyliczenia tej kwoty jest, uwaga drodzy państwo, i naprawdę warto sprawdzać ważność OC, do czego byśmy nie wsiadali, co jest pojazdem mechanicznym. Bazą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za płacę.
1: Która rośnie.
0: Za pracę, przepraszam. Mhm. Która rośnie, tak, bo przecież redaktor na antenie bardzo regularnie państwo informujecie o tym, że rząd przedstawia projekt, pomysł jest taki i taki, konsultacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś zawsze, co roku jesienią jest rozporządzenie Rady Ministrów określające wysokość tej minimalnej płacy. No i to jest podstawa. Teraz... Konkretnie jak to zostało określone, nie jak my liczymy, tu nie ma taryfikacji, nie robi tego fundusz. Powtórzę, jest napisane w ustawie. Jeśli przykładowo mamy samochód osobowy, ma przerwę, mówimy o tym roku, ma przerwę dłuższą niż 2 tygodnie w 14 dni w ubezpieczeniu OC, to uwaga, ponad 9600 zł.
1: Auć.
0: Auć. Jeden dzień 1900 złotych tam z małymi groszami. I jeszcze raz podkreślę, nie my to ustalamy. Jesteśmy zobligowani, tak jak Urząd Skarbowy, do pobierania należności.

0: wynikających z podatków, tak my jesteśmy zobowiązani do tego, co ustawodawca określił jako opłatę za brak OC. Kropka.
1: I za jeden dzień już jest kara?
0: No tak, tylko że ja mam zawsze taki argument. Ta tak zwana większość jednodniówek to jest, a dobra, to może jutro. Już dobra, już nic nie będzie. Będzie. Znaczy, drodzy państwo, jeśli, ja tutaj serdeczne pozdrowienia dla też bliskiej mi redakcji Polskiego Radia, Radia Kierowców. Jeśli mamy napisane na znaku 50, to jedziemy 50, a nie 150, tak? No więc jeśli mamy napisane na w ustawie, że ten znak drogowy też wynika z ustawy, przypomnę. Jeśli mamy w ustawie napisane, że nie może być ani jednego dnia przerwy, no to nie może być.
1: Ale jak przekroczymy ten 1 km na godzinę i pojedziemy 51, to rośnie prawdopodobieństwo, że policja udzieli nam na przykład pouczenia.
0: No tak, tylko że ustawodawca skonstruował to tak, że policja ma narzędzie do udzielenia nam pouczenia, a tutaj jest opłata nałożona z góry. I jeszcze jedno, ja wiem jak to przekornie zabrzmi, proszę nie poczytywać tego za wyraz mojej arogancji, absolutnie nie. Ale zawsze na pytanie, a jak uniknąć tej opłaty, odpowiadam. Sprawdzać OC i zadbać o to, żeby się nie skończyło. Kropka. I wiem, że jest spora liczba osób, która... Tak, proszę państwa, czytam internet, patrzę na fora, patrzę na platformy społecznościowe. Ja to wszystko rozumiem. Tylko czasem myślę, że mamy do czynienia z tłumaczeniami takimi, że naprawdę wysiłek włożony w sporządzenie czy w przygotowanie takiego tłumaczenia przeznaczyłbym na coś innego.
1: No dobrze, to czy jest jakaś ścieżka odwoławcza? Czy są sytuacje, w których rzeczywiście urząd może w jakiś sposób odstąpić od tej kary? Bo ja dam przykład. Ktoś wylądował na przykład w szpitalu. Albo jakieś ważne sprawy rodzinne. No różne są sytuacje.
0: Dobra, to ja od razu powiem. Nie to, że nie jest nałożona opłata na sztywno i my nie mamy prawa kształtować jej wysokości, czyli w przeciwieństwie do policji nie mamy taryfikatora, to nie oznacza, że nie można sobie ulżyć w tej opłacie. I drodzy państwo, z pełną odpowiedzialnością, zresztą pytały mnie o to też redakcje portali internetowych, media drukowane, tak, oczywiście, że są sposoby do tego, żeby sobie, na to, żeby sobie ulżyć w takiej opłacie. No i teraz, jak do tego podejść, o co chodzi? Pierwsza rzecz, pierwsza porada, którą się mogę podzielić. Jeśli państwo otrzymacie pismo, nie lekceważcie go. Pismo od nas, bo my w tym piśmie na pierwszej stronie, tak, na drugiej stronie, ja te rozmowy prowadzę codziennie, bo państwo do mnie dzwonicie, piszecie maile. Tak, na drugiej stronie my piszemy, rzeczywiście jest ramka z napisem wezwanie, ale pierwsza strona naszego pisma to jest taka, że dla pojazdu i takiego, my dla dacie takiej i takiej stwierdziliśmy brak ubezpieczenia OC. W związku z tym, uwaga, cytuję, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy istniał, czy nie istniał obowiązek ubezpieczenia, bo mógł go pan sprzedać, bo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Mógł pan zezłomować ten pojazd, ale teraz wrócę do tego, bo to była ta pierwsza porada. Odpowiedzmy na pismo, które dostaliśmy. I teraz uwaga, ja rozumiem, że takie pismo może wywołać określony stres, czy po prostu, no to jest rzeczywiście, jak dostajemy to pismo, nie będę udawał, że jest inaczej, ta wiadomość może nas zaszokować, ale proszę się z nami skontaktować. Najpierw proszę wejść na stronę ufg.pl i dokładnie zerknąć, co jest napisane, naprawdę prostym językiem, w zakładce dostałem wezwanie. I tam państwo znajdziecie, oprócz stawek opłat aktualnych, oprócz tego, jak to zostało i przez kogo nałożone, oprócz wszystkich tych szczegółowych informacji, z którymi warto się zapoznać, jest jedna informacja kluczowa dla każdego zobowiązanego. Mianowicie, mamy możliwość ulżenia w nałożonej opłacie. Zacznę od liczb. Też zupełnie oficjalna, szczera odpowiedź. My mamy rocznie nawet około 100 tysięcy spraw, w których możemy zastosować ulżenie w opłacie.
1: Ulżenie.
0: Tak, a teraz powiem, jakie są te, jak ustawodawca określił to ulżenie. Stety i niestety ustawodawca zapisał to wprost w ustawie, że podstawą do ulżenia jest wyjątkowo ciężka sytuacja życiowa i finansowa i szczególne okoliczności, które uzasadniają zastosowanie ulgi przez fundusz dla takiej osoby zobowiązanej. Czyli mamy furtkę ustawową. Teraz jak podchodzimy do tego praktycznie. Pierwsze, są osoby i tak też piszą do mnie, dzwonią do mnie, że chcą wejść na portal, że chcą zobaczyć, jak to się robi, że chcą o to wystąpić, no bo nie ma

0: mają nic na swoje usprawiedliwienie, można rozłożyć sobie na nieoprocentowane raty. To jest to najmniejsze ulżenie, w sensie taki podstawowy rodzaj ulżenia. Do 24 nieoprocentowanych rat, pod warunkiem, że sprawa nie jest w egzekucji. A teraz jedno małe zastrzeżenie. W egzekucji tak, ponieważ prowadzimy nasze postępowania na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym brak kontaktu z nami po którymś wezwaniu, czy po którymś z tych pism skutkuje tym, że sprawa trafia do komornika. Bo my wtedy stwierdzamy, no dobrze, jeśli ten ktoś się nie odzywa, no to mamy problem, to znaczy, że ten obowiązek jest, no bo nie chce nam udowodnić, unika kontaktu. Ale postawię tutaj kropkę i wracam do głównego toku, bo on będzie interesujący dla naszych słuchaczy. O tym podstawowym, czyli tak, można prawie, że z automatu, czy z automatu, nawet jak się do nas dzwoni, jest opcja tam na IVR-ze, na tym wyborze głosowym jest opcja raty. Jak się zalogujemy w portalu, też są raty. 24 równe raty. Można sobie ustawić zlecenie. Powiedzmy sobie szczerze, 70 czy 80 zł mniej boli przez te kilkanaście miesięcy niż jednorazowo 2000, tak? Ale to jest pierwsza rzecz. Te szczególne okoliczności, o których pan redaktor wspomniał. Również rozmawiamy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków rocznie, jak nie więcej. Więc ta obiegowa opinia, nie, w ogóle z nimi nie ma rozmowy i tak dalej, absolutnie nie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pokazywaliśmy publicznie takie dane. Tylko, drodzy państwo, jeśli ktoś mi mówi, że był chory, był w szpitalu, to naprawdę wysłanie maila, gdzie to jest napisane, no obawiam się, że nie pomoże. Dlatego, że my musimy mieć podstawę do tego, żeby móc wydać taką decyzję, że rzeczywiście... Tu mamy, uwaga, epikryzę wypisową, zaświadczenie ze szpitala, diagnozę lekarską, cokolwiek. Mamy ciężką sytuację finansową, bo samotnie wychowujemy dziecko, albo opiekujemy się starszą osobą, albo w ogóle pomagamy starszej osobie. To powinno zostać udokumentowane. Bo ja nigdy nie mogę się nadziwić, jeśli ktoś ubiega, nie chcę powiedzieć ubiega się, ale jeśli ktoś składa wniosek o... zwolnienie i teraz znowu porozmawiamy o rodzaju ulżenia. Częściowe albo całkowite umorzenie tej kwoty.
1: Powiedzmy o tym, proszę.
0: No właśnie. Jeśli ktoś składa o ten wniosek, to ten wniosek musi być udokumentowany. No jak inaczej wykażemy to, co ustawodawca napisał, jeszcze raz cytuję, szczególnie ciężka sytuacja życiowa, finansowa, uzasadniająca okoliczności, dla których tam nie zawarte zostało ubezpieczenie i tak dalej. No nie zrobię tego na podstawie rozmowy z kimś, nawet nagranej, czy nie zrobię tego na podstawie maila, w którym mam, a naprawdę dostaję takie wiadomości, proszę mi umorzyć, bo ja nie wiedziałem, albo byłam chora, albo coś tam, kropka. No nie. Ale oczywiście, dostajemy maile z dokumentacją lekarską i tak, to idzie na komisję, jest regulamin umarzania tych wierzytelności. Mało tego, w tej zakładce, o której ja wspomniałem, cofamy się do strony ufg.pl, klawisz czy kafelek na stronie, na samej górze, na środku, nie sposób przeoczyć, nie ukryte, na wierzchu, nawet na komórce widać, jest kafelek, dostałem wezwanie. Jak tam wejdziemy, znajdziemy sobie takie pole, inne informacje, w tym możliwość ubiegania się o zwolnienie, czy tam możliwość złożenia wniosku o ulżenie w tej opłacie. I uwaga, tam jest gotowy wzór wniosku. Czyli przygotowany wzór dla tych, którzy mają taką szczególną sytuację i chcieli po prostu złożyć wniosek. Wypisują podstawowe informacje, dołączają nam dokumentację lekarską, mówię przykładowo, zaświadczenie lekarza, diagnozę, leczenie, koszty utrzymania na przykład, bo są samotnymi osobami, którym źle się w życiu powodzi, czy gorzej się w życiu powodzi. Tylko uwaga, jeśli ja składam wniosek, żeby ktoś, kto musi mieć do tego podstawę, przypomnę, bo tak określił to ustawodawca, żebym ja wydał decyzję, że na przykład zwolnię tę osobę z połowy kwoty prawie 10 tysięcy złotych, czyli de facto 5 tysięcy złotych zostaje w kieszeni tej osoby, tak? No to do tego trzeba wykazać jakąś podstawę. Nie zrobię tego, proszę mi zwolnić z połowy, bo ja nie mam, kropka.
1: I to jest bardzo ważne, żeby tego typu wnioski były dobrze udokumentowane, bo jak dobrze wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Ja znalazłem taką opinię również na jednym z forów, czy w mediach społecznościowych. Młody człowiek z potężną karą, bo okazało się, że ta hulajnoga była troszeczkę za mocna, którą się przemieszczał. I odpowiedź, ja nie wiedziałem. Hulajnoga to hulajnoga.
0: No, powiem tak. dziwnym trafem bardzo, jak, nie chcę powiedzieć bardzo dużo, ale jakaś część

0: prowadzących te pojazdy, zdaje sobie sprawę z ich mocy i szybkości i w związku z tym zakłada na głowę kaski profesjonalne z ochraniaczem szczękowym. I te same osoby chcą mnie przekonać, że nie wiedziały, że to jest coś mocniejszego niż zwykła hulajnoga. Przypomnę, do 20 km na godzinę, a potem prędkość musi spadać, a jeśli tu mamy manetkę, którą odkręcamy, mówiąc kolokwialnie, jak w motocyklu, i nagle się okazuje, no drodzy państwo, państwo sami widzicie, wszyscy mamy trochę śmiechu z tego, tylko często to jest śmiech przez łzy. Ja zaraz podam jedną niestety tragiczną informację, ale widzimy filmy, na których ludzie jeżdżący na tak zwanych hulajnogach, a ja powiem, tak jak powinno się powiedzieć, na motorowerach, potrafią wyprzedzić peleton kolarzy. No to przepraszam, o jakiej prędkości rozmawiamy i czy na pewno chcemy sobie udowadniać, że to jest dalej hulajnoga? No nie jest. Do tego młodego człowieka. Ja mam gorący apel do rodziców. Wciąż jesteśmy w momencie, kiedy dzieciaki rozpoczęły rok szkolny, studenci właśnie lada moment temu, czy chwilę temu rozpoczęli rok akademicki, poruszają się po mieście różnymi pojazdami. Jeśli ktoś jest, chce korzystać z takiego urządzenia, niech się na pewno dobrze dowie i to jest apel zarówno do młodych użytkowników, czy młodocianych, ale i do rodziców, żeby się dobrze dowiedzieli, co temu człowiekowi kupują, albo co ten człowiek sobie sam kupuje. No bo ja pamiętam reakcję, proszę sobie wyobrazić, ja to z chęcią opowiem, bo to znowuż to jest trochę przykład śmiechu przez łzy, kiedy policja w ramach kontroli, a tych kontroli będzie więcej. Tu pozdrowienia dla naszego wspólnego znajomego inspektora Roberta Opasa z Wydziału Ruchu Drogowego.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tych kontroli będzie coraz więcej i te kontrole widać. I nie będzie z miłej, dlatego że rozmawiamy o tym, mówiąc wprost, ja nie mam ochoty, żeby państwa pociecha wjechała we mnie na czymś, co nie jest hulajnogą, waży ponad 30 kilo, dodajmy masę pociechy, kasku, plecaka, wszystkiego, mamy kilkadziesiąt kilo z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i żeby mnie ta pociecha trafiła na pasach, na chodniku, a również jako rowerzystę prawidłowo jeżdżącego drogą dla rowerów, bo te pojazdy, przypomnę, jeśli są motorowerami, nie mają prawa wjechać na drogę dla rowerów. I teraz wróćmy do tego apelu. Ja pamiętam, ze zdumieniem czytałem relację, kiedy policjanci zatrzymali taką młodą osobę nieletniego, który nie miał uprawnień. Okazało się, że to jest oczywiście, że motorower leci 60 km na godzinę, waży kilkadziesiąt kilo, po 20 km odkręcamy manetkę, on dalej przyspiesza. Nie ma chyba żadnych wątpliwości. Przywieźli delikwenta razem z tym pojazdem do domu. I proszę sobie wyobrazić, że pani mama nakrzyczała na policję, że nie daje się pobawić swojemu dziecku. Drodzy państwo, apeluję o zdrowy rozsądek. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tych dróg. Pozwolę sobie przypomnieć, nie straszyć, ale jesteśmy przerażeni tym, ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. My w tym kontekście ubezpieczeniowym, policja w tym kontekście związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Od początku tego roku mamy kilkanaście śmierci na hulajnogach w ogóle. Naprawdę, ja i teraz nie rozsądzam, czy tam był winien kierowca autobusu, czy nie był winien. Mi samemu prawie pod koła na drodze, na łuku drogi z autobusu wyskoczyła grupa młodych ludzi w kaskach z ochraniczami szczękowymi na hulajnogach. Tylko klakson i odbicie, dobrze, odbicie, znowu kolokwializm, ale zmiana gwałtowna kierunku jazdy, na szczęście no, normalnej prędkości, czyli 50, bo to droga między osiedlami, więc jedziemy normalnie. Mało tego, jechałem ze swoim dzieckiem, którym od razu wytłumaczyłem, zobacz, nie tędy droga, bo ten ochraniacz, mówię, powiem zupełnie coś, ja wiem, że będzie brutalnie, ale trudno, bo trzeba o to apelować. Ten kask z ochraniaczem szczękowym pomoże o tyle, że w razie poważnego wypadku przynajmniej będziemy mogli stwierdzić, kto to jest. Taka jest brutalna prawda. Bo jak widzę kogoś, kto jedzie krótkie spodenki, czy zwykłe spodnie dresowe, buty sportowe, jedzie na motorowerze i rozwija nadmierną prędkość, czy wręcz szaleje, omija w ruchu ulicznym autobusy i tak dalej, no naprawdę, gorący apel, uważajmy na to, bo na końcu ta dolegliwość związana z opłatą za brak OC, tutaj 1600 zł, od razu mówię, w przypadku kontroli i jeśli to jest osoba nieletnia, nie ma źródła finansowania, to tak, oczywiście, że zapukamy do rodziców. Mało tego, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, a mamy przypadki oczywiście, gdzie taka osoba na tak zwanej hulajnodze albo tak zwanym rowerze elektrycznym uderzyła w samochód, poturbowała kogoś na ulicy. To są obrażenia w postaci złamań, zerwań więzadeł, skręceń, urazów głowy i tak dalej. To uwaga, koszty leczenia pokryją rodzice.
1: I teraz generalna informacja i też taki apel. I to

0: dotyczy zarówno tych hulajnóg, które w sposób naturalny dominują dyskusję
1: tak,
0: opinii
1: zrobiło się
0: publicznej,
1: modne niestety.
0: Ale także samochodów, wszystkich samochodów.
1: Wszystkich pojazdów, tak.
0: Wszystkich pojazdów, motocykli również, motorowerów. Pamiętajmy o tym, że ta kara, jak ja nazywam, czy też opłata, tak, jak nazywa fundusz, to nie jest najgorsze, co może nas spotkać, bo możemy sobie wyobrazić, że tego pierwszego dnia, kiedy nie mamy ważnego OC, dojdzie do kolizji, dojdzie do niewielkiego zdarzenia, ale to niewielkie zdarzenie może spowodować, że naprawdę koszty wynikające z konieczności naprawy szkody, no, mogą być dramatycznie wysokie.
1: No to ja podam przykład z życia wzięty. Festyn łamane przez dożynki, bardzo miła impreza, radosny nastrój, tak? Lokalna społeczność. Pojazd, który powinien mieć OC, nie miał tego OC w ruchu. To był jakiś pojazd taki, który służył trochę jako element dekoracji i tak dalej. Był pojazdem nietypowym samochodem, ale miał mieć OC, kropka. I to po stronie właściciela leży zorientowanie się, czy ja powinienem, czy ja muszę. No drodzy Państwo, mamy internet, mamy infolinię ubezpieczycieli, mamy swoich agentów.
0: Mamy obywatela,
1: mamy wszystko, dokładnie. Ten pojazd przejechał po stopie osoby. Bardzo skomplikowane złamanie, trudności w poruszaniu się, utrata możliwości zarobkowania, konieczność opieki lekarskiej, już po leczeniu, ale jeszcze rehabilitacja i tak dalej. Nie miał OC, podkreślę. To OC kosztowałoby pewnie na rok kilkaset złotych. Średnia cena OC w Polsce teraz to jest mniej więcej 650 zł. Możecie sobie Państwo policzyć wydatki, które z własnej kieszeni będzie ponosił i już ponosi ta osoba, która była właścicielem tego pojazdu, bo uwaga, co poszkodowanego? Pana, mnie, wszystkich innych, jeśli oby nie, obyśmy nie byli nigdy. Poszkodowanego obchodzi, że ktoś nie miał OC. No, on odniósł, ma wyrządzoną szkodę. Pal 6, bo naprawdę majątek to majątek, ale nie daj Boże, jeśli mamy szkodę na osobie, jesteśmy ranni i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie ma tej polisy, a powinna być, bo to pojazd mechaniczny, płaci fundusz. Nie epatując liczbami, 150 milionów rocznie, myślę, że pokazuje, na czym polega gwarancyjna rola funduszu. Ponad 2 miliardy złotych od początku naszej historii. Przez te 30 lat można sobie policzyć. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie płacimy za nieubezpieczonych, którzy powinni byli mieć to ubezpieczenie. W związku z tym, jak powinni byli mieć, to my do nich przychodzimy i mówimy, słuchajcie, my musimy te pieniądze mieć na potrzeby leczenia przyszłego tych, których wy poszkodowaliście, pokrzywdziliście, ale uwaga, zwracacie te pieniądze, bo nie mieliście ważnego OC. Nie ma dyskusji, po prostu nie ma dyskusji. Zresztą, proszę zobaczyć, nieraz rozmawiamy i poza anteną, jak są jakieś większe, no niestety też katastrofy komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym, może tak to imiemy, jakieś duże wypadki, kiedy sobie tłumaczymy, że a OC działa, jak nie działa, to ten sprawca, znaczy jak OC nie ma, to ten sprawca to już w ogóle ma podwójnie, dobrze powiem kolokwialnie, w plecy.
0: Damian Dziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
0: A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Przed nami kolejne propozycje dla Państwa. Wracając do tego, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, między innymi ten unijny budżet i o nim też więcej. Piszemy na portalu Polskiego Radia 24 o irlandzkiej prezydencji, która zaproponowała te duże 8% cięcia w tym nowym unijnym budżecie, ale to dobra informacja, ją powtarzamy, że nie dotyczą one funduszy dla Polski. Mówiąc o budżecie, sporo czasu też poświęcamy tym planom budżetowym na 2027 rok i nie będzie inaczej w tym momencie. Właśnie do tego planu budżetowego na 2027 rok teraz wracamy w Polskim Radiu 24.
4: Kapitał i praca. Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska. Zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego zajmowała się ona projektem budżetu państwa na rok 2027. Są oczywiście wyznaczone terminy do przedstawiania rozmaitych opinii, opinii także partnerów społecznych one były. Są terminy dla rządu, potem dla Sejmu. No,

0: To wszystko wiemy, ale my dzisiaj spojrzymy na ten przyszłoroczny budżet, postaramy się przynajmniej z różnych stron, oczami ludzi, którzy na co dzień analizują rynek pracy, inwestycje, szeroko rozumiane finanse państwa, system ubezpieczeń społecznych, no bo w budżecie te wszystkie wątki oczywiście są i są nawet kluczowe. Moimi gośćmi są panowie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Grzegorz Sikora, który reprezentuje Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Witam panów. Projekt budżetu na 2027 rok już wcześniej był przedmiotem analizy Rady, przynajmniej częściowo, zespołów. No to się na różnych etapach odbywa. Wcześniej już były oczywiście analizowane założenia budżetowe, więc to wszystko było brane pod uwagę. I podkreślano wówczas, że te prognozy zostały opracowane przy założeniu stanu gospodarki. Wówczas, ja tylko przypominam, na koniec lutego 2026 i wskazywano, że nie uwzględniano skutków eskalacji tam konfliktu na Bliskim Wschodzie i tak dalej, że to był po prostu błąd. Wskazywała na to też Rada Fiskalna, która, ja może tylko dodam, że została w jakiś sposób, powiem, dokooptowana, a przynajmniej no, bierze udział, o tak, powiem to nawet udział aktywny w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. To tu zapytam Grzegorza Sikorę, czy w tym budżecie, o którym teraz jakby rozmawiamy, to się zmieniło? To znaczy, czy już te założenia się poprawiły i nie ma tego błędu pierwotnego, o którym tak była, taka była mowa, a jednocześnie, jak już wspomniałam o Radzie Fiskalnej, to dodam ten fakt, że ta Rada już po tym wszystkim, teraz, ostatnio, powiedziała, że 16 miliardów w budżecie zabraknie. Nawet przy tych założeniach, które są i które zakładają dochody podatkowe. Przewidziane w projektach ustaw, które jeszcze, że tak powiem, nie ma ich, ani uchwalonych, ani podpisanych przez prezydenta. No to czy ten błąd pierwotny jest zlikwidowany? I odniesienie do tych braku 16 miliardów. Grzegorz Sikora.
2: No, czytałem z uwagą tą pierwszą w zasadzie historyczną, premierową opinię Rady Fiskalnej. Ona jest dosyć ciekawa. Natomiast wydaje mi się, że tych pieniędzy zabraknie trochę więcej, dlatego że jeśli widzimy, jak jest wykonanie w tym roku w stosunku do założeń w latach poprzednich, to zawsze te założenia, no niestety, ale się mijają trochę z rzeczywistością. Raz, że taka jest ich natura, a dwa po prostu, że mam wrażenie, że coraz bardziej te założenia są, bym powiedział, podyktowane bardziej czynnikiem politycznym, wyborczym niż elementem takiej twardej, chłodnej analizy. To jest raz. Dwa, z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim z moim zdaniem z takiego deficytu oceny ryzyk, dlatego że ta ocena ryzyk w kontekście i dochodu, i wydatków, ona jest generalnie napisana moim zdaniem trochę na kolanie. Te wszystkie elementy opisu czynników ryzyk są opisane dosyć standardowo, bym powiedział, po to, żeby je napisać. To jest między innymi element dotyczący kwestii konfliktu za wschodnią granicą. To jest oczywiście też kwestia deficytu oceny ryzyka w kontekście sytuacji w Niemczech, we Francji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym to jest kwestia tego, że najprawdopodobniej prezydent Karol Nawrocki zawetuje ten pakiet ustaw podatkowych i szkoda, powiem szczerze, tego mi chyba w zasadzie bardzo mocno zabrakło w uzasadnieniu do projektu ustawy na przyszły rok.
0: Że o tym nie wspomniano?
2: Nie, że po prostu nie założono jakby dwóch wariantów w jakimś stopniu. Że nie założono dwóch wariantów, poza tym
0: wydaje się to ryzykowne.
2: Wydaje się to dosyć ryzykowne, no ale też biorąc pod uwagę pytanie, dlaczego tych pieniędzy aż tyle ma zabraknąć, tak? No między innymi też dlatego, że ja wiem, że to jest bardzo wyidealizowany, być może naiwny sposób myślenia, no ale my mamy świadomość tego, co się wydarzy po 2027 roku. No bo albo nam Komisja Europejska jeszcze przedłuży jakby tą sytuację związaną z nadmiernym deficytem, no albo rozpocznie się jakiegoś rodzaju zawężanie, jakiegoś rodzaju konsolidacja, tak? No i to się oczywiście zbiega też z tym, że mamy ten przyszły rok mamy trochę, znaczy przyszły rok mamy trochę rokiem wyborczym, prawda?
0: Znaczy mamy.
2: W związku z tym ja bym chciał też powiedzieć, że szkoda, że w tym roku nie odbyła się, czy nawet rok temu, kiedy już wiedzieliśmy, że ten moment konsolidacyjny, taki czy inny, wcześniej czy później się zbliża, że nie porozmawialiśmy o tym, bym powiedział, trochę bez tych chorych emocji politycznych, o tym, jak ta sytuacja finansów publicznych ma wyglądać, bo utrzymujemy. Mam wrażenie, że nie do końca te wszystkie elementy systemu wydatkowego są funkcjonalne i wynikają z czegoś więcej niż z kwestii politycznych.
0: Dają tak radykalne.
2: Natomiast, no a na przykład kosztem

0: sektora pracowników sektora finansów publicznych. Przypominam, to jest propozycja 3-procentowej nominalnej podwyżki.
1: No to nie wiem, że każdy tylko mówi o podwyżce, nikt nie powie, a przeznaczmy te pieniądze na inwestycje, na rozwój, zaniechaliśmy wielkich inwestycji.
0: Ale to ja do tego chcę też zmierzać powoli, tak? Znaczy inaczej, kadry sektora finansów publicznych, ja już mówiłem o tym na antenie tej audycji, kadry sektora finansów publicznych w kontekście tego, jaki mamy w tej chwili deficyt odporności, jakie zagrożenia się z tym wiążą poniżej progu wojny, to jest inwestycja strategiczna, tak? I niestety się o tym boleśnie przekonamy, zaboli nas to, może nawet bezpośrednio. Zobaczymy, jak to jest mieć po prostu słabe państwo niedofinansowane pod tym względem, ale jeśli chodzi o kwestię dotyczącą inwestycji, no to w ogóle jakby mamy oczywiście w tej sławetnej tablicy 1 ukazane tempo, jeśli chodzi o spożycie publiczne, etc., nakłady na środki trwałe brutto, no szkoda, że nie ma odniesienia do PKB, nagle to zniknęło, nie wiemy, znaczy ja nie wiem, może mój rozmówca, może drugi powie z pracodawców, jak to ma wyglądać w kontekście PKB. Natomiast rzeczywiście jedna rzecz boli. Jak się czyta to uzasadnienie i widać te wszystkie właśnie wydatki na rozwój, na naukę, to widać, że nie ma dzisiaj koncepcji, jak w przyszłych okresach, przynajmniej do końca dekady, zbudować jakiś nowy silnik wzrostu, oprócz tego, że będzie nam po prostu...
1: Konsumpcja.
0: Oprócz popytu, tak, oprócz popytu spożycia prywatnego. I to jest, powiedziałbym, taka projekcja dosyć tragiczna.
1: No właśnie, no to teraz Łukasz Kozłowski. Po pierwsze, rzeczywiście zabraknie tych pieniędzy, zabraknie ze względu... Pytanie, Rada Fiskalna, dlaczego stwierdziła, że 16 miliardów zabraknie? Bo nie chodziło o te podatki, tak? Natomiast czy ze względu też tych podatków zabraknie? No, tak. Znaczy jakby o co
2: tak,
1: tu chodzi?
2: Znaczy to jest ryzyko wydatkowe, które jest związane z niedoborem środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tutaj Rada Fiskalna opiera się tak naprawdę na analizie zależności, które występują od kilku lat. Ponieważ widzimy, że już od kilku lat systematycznie dotacja podmiotowa zrzutu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczająca.
1: Na przyszłość jest stwierdzone, dobrze mówię, 17 miliardów?
2: 41,5 miliarda złotych.
0: O 17 więcej.
1: 17 więcej.
2: Założenie miało być, że to jest 17 więcej. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia ma wzrosnąć o 26 miliardów złotych. Natomiast to jest porównanie planu do planu. Natomiast w praktyce wykonanie jest znacznie wyższe, o dobre kilkanaście miliardów złotych w tym roku. I podobnie też będzie w roku przyszłym.
1: Mieliśmy o tej tak zwanej dziurze w budżecie, że tam niektórzy mówili 23 miliardy, tak porównamy,
2: to
1: nie mamy więcej.
2: Jest sam podwójny problem. Znaczy wydatki, jest duże ryzyko, że wydatki będą wyższe niż zakłada plan, a przychody budżetowe będą niższe, ponieważ właśnie część z tych ustaw podatkowych prawdopodobnie nie wejdzie w życie. Inna sprawa, że prognoza dochodów budżetowych też jest potencjalnie zawyżona, ponieważ tutaj uwzględniono również oczekiwane efekty związane z uszczelnieniem stanu podatkowego, poprawą ściągalności podatków związanych między innymi z wdrożeniem krajowego systemu e-fakturowania. Natomiast nie mamy zupełnej pewności, jakie będą efekty w tym zakresie, biorąc pod uwagę w szczególności to, że te nisko wiszące owoce związane z uszczelnianiem stanu podatkowego, one zostały zerwane już 10 lat temu, prowadzając JPK i inne rozwiązania uszczelniające. Teraz możemy być może kilka miliardów tych więcej wciąż uzyskać z tego tytułu, ale to już nie są kwoty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów, które budżet jest w stanie wycisnąć tylko przez poprawę efektywności systemu podatkowego. Dochody podatkowe, ich wzrost jest zakładany na poziomie ponad 10% rok do roku, w sytuacji, kiedy spożycie publiczne, czyli baza podatkowa, spożycie prywatne, ma wzrosnąć o 5,7% nominalnie. Więc to ma być prawie dwukrotnie szybszy niż wzrost bazy podatkowej. Przy wzroście zakładanym w tym roku dochodów podatkowych rzędu wielkości około 5%. Więc jest w tym momencie mamy założenie osadzone w projekcie budżetu państwa dwukrotnego przyspieszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych. To jest założenie bardzo optymistyczne i ono jest obarczone, musimy sobie to uczciwie powiedzieć, obarczone sporym ryzykiem.
1: Panie
2: A jednocześnie
1: Łukaszu,
2: strona wydatkowa...
1: Nie od dzisiaj pan analizuje budżet. To dlaczego, niech pan powie, dlaczego pana zdaniem ta tak rząd to sformułował, tak to zrobił. Zrobił tak ryzykowny budżet, tak ryzykowne założenia dochodowe i wydatkowe w jakimś stopniu też, kiedy, przecież pamiętamy o tym, jak rozmawialiśmy nieraz na ten temat, kiedy mówiliśmy, że budżety są na przykład ostrożne, nawet niedoszacowane, bo tak lepiej, bo tak powinno być. To

0: dlaczego jest teraz inaczej?
1: Ponieważ większa ostrożność oznaczałaby założenie de facto większego deficytu budżetowego. Więc to by oznaczało, że jesteśmy na ścieżce...
0: A on jest ogromny.
1: Tak.

0: wzrost PKB może oscylować nawet blisko 4% realnie. Więc to jest faktycznie bardzo, bardzo korzystna sytuacja. A mimo to, no właśnie, sytuacja finansów publicznych jest daleka od równowagi i nie mamy jasnej ścieżki przywrócenia tego stanu bliskiego równowagi, ponieważ rosną koszty obsługi długu publicznego.
1: O, tu jeszcze muszę zadać to pytanie. Zaraz jeszcze, zanim do Grzegorza Sikory, jeszcze pani Łukaszu jedno pytanie. Jak jesteśmy przy tej obsłudze długu, to wiemy, że jedna z agencji ratingowych nam kolejny raz obniżyła nasz rating już teraz do tej A3, tak? Do tego poziomu A3. Czyli nasza obsługa długu jakby rośnie, będzie coraz to droższe. Czy sądzi pan, że mogły na to wpłynąć te nasze założenia budżetowe, ten nasz wielki dług, ta nasza sytuacja, o której mówimy, że no nie możemy się z tego wygrzebać, mówiąc kolokwialnie?
0: Myślę, że absolutnie to nie jest przypadek, że decyzja o obniżce ratingu kredytowego Polski nastąpiła po publikacji projektu budżetu państwa.
1: No właśnie.
0: Ponieważ ten projekt budżetu państwa nie pokazuje wiarygodnej ścieżki powrotu do stanu względnej równowagi finansów publicznych i to jest ta kropla, która przelała czarę goryczy po stronie agencji ratingowej, właśnie Moody's, która zdecydowała o tym, że po 18 latach obniżyć poziom ratingu kredytowego Polski.
1: Tak, co spowoduje oczywiście, powoduje automatycznie spadek tego zaufania do Polski, do naszych papierów i tak dalej. No to wiadomo. No dobrze, to teraz Grzegorz Sikora może się oczywiście do tego tematu odnieść, ale jak jesteśmy przy tym temacie, ja chciałam też trochę do innych jakby pozycji przechodzić i na przykład zapytać o poziom inflacji na przyszły rok. Dlatego, że tutaj też nieco wzrosło, tak? Początkowo było 2,5 założenie, potem na 2,8. I pytanie moje jest takie, bo zaczęliśmy trochę od tych wojen, od tego, że tam było nierealne założenie i tak dalej. Mamy sytuację, jaką mamy. Mamy wojnę, gdzie mamy. Mamy ceny paliw, jakie mamy. To te 2,8 jest realne?
2: To znaczy, sądząc po tym, jak ta ścieżka inflacyjna wygląda w tym roku, to można powiedzieć, że to założenie jest no, nierealne. No, to krótka odpowiedź, tak? Natomiast i to będzie oczywiście miało inne konsekwencje, to jest jasne. Natomiast znaczy nie sądzę, żeby dało się utrzymać ten element, chociażby ze względu na to. Ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Tak, a propos właśnie tej wielkiej niewiadomej, która wpływa później na kwestie inflacyjne. No my zakładamy, i to też mam wrażenie trochę wynika wprost z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej, mianowicie autorzy tego projektu założyli, że istnieją takie dwie rzeczywistości, takie dychotomiczne. Jedna to jest ta zła, która trwa teraz dla nas, tak? Ona wiąże się z tym, że ta wojna na Ukrainie trwa. I jak ona się w jakiś sposób zakończy, to będzie super.
1: Ja myślę, że na inflację to ta druga wojna wpływa.
2: Znaczy, no niekoniecznie. Myśmy już mieli problemy związane z tak zwaną
1: dostawami paliwa i tak dalej, ale to się za długo ciągnie niestety.
2: To znaczy, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeśli ta wojna się tam zakończy, czy ona będzie zamrożona i tak dalej, to jest też jakiegoś rodzaju nowe dla nas otwarcie, które może wygenerować nam również ewentualny wzrost inflacji. Ale to po pierwsze. Po drugie, chciałem się odnieść do tego, co powiedział przedmówca. Znaczy, raz, że mamy w tej chwili rzeczywiście wzrost gospodarczy i to wszystko, mamy generalnie dobrą koniunkturę, tylko będziemy musieli się, powiem kolokwialnie, konsolidować w momencie, kiedy to tempo wzrostu zacznie nam wygasać. To jest podwójny problem. I teraz a propos agencji Moody, bo pani powiedziała, jakby ustaliliście, że może mieć wpływ komunikacja tego projektu ustawy budżetowej, tak? I to, na co też zwraca Rada Fiskalna, że nie ma dzisiaj transparentnego, dobrze komunikowanego, uczciwie komunikowanego jakiegoś przynajmniej zrębu planu konsolidacyjnego, tak? Więc, a my, jak mówiliśmy jako Forum Związków Zawodowych, powielokroć właśnie, zresztą to jest między innymi element naszej opinii do tego projektu ustawy budżetowej, że właśnie zmarnowaliśmy ten czas na to, żeby o tym porozmawiać, no to argument zawsze jest taki, że no ale wiadomo, że w obecnym jakby kulturze politycznej to jest niemożliwe. No i właśnie płacimy za to cenę. To znaczy to obniżenie ratingu jest też między innymi pośrednio ceną za to, jaką płacimy za brak dialogu społecznego. Właśnie za to, że nie dyskutujemy o wyzwaniach strategicznych.
1: Dobra, kolejny punkt. Przechodzimy do kolejnego, jakby, bo trochę ich mamy, różnych takich, które na pewno są interesujące też dla naszego słuchacza. No to przejdźmy może do wynagrodzeń. To jest w ogóle kolejna kwestia, mianowicie wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń się zakłada.

0: spada, że tak powiem. A tutaj przeciętny wzrost gospodarce narodowej ma wynieść 3,3% w ujęciu realnym, nominalnie 5,9%. Takie jest założenie. Czy te dane, które ostatnio się pojawiły, a pojawiły się takie, że wynagrodzenie średnie zmalało, jest to jakimś symptomem na przyszły rok, panie Łukaszu? To do pana to pytanie. I dalej idźmy, bo połączmy to może. Zaraz panowie będziecie odpowiadać. Z wynagrodzeniem minimalnym na tym poziomie prawie 5%, które jest zakładane, czyli wydaje się, że to ma poprawiać, no rozumiem, bo ono idzie w górę, no chociaż niezadowalająco dla strony związkowej, sytuację materialną przeciętnego Polaka, co jest sprawą kluczową w tym momencie, skoro nasz wzrost gospodarczy ma się na konsumpcji prywatnej właśnie opierać. No to jak to z tymi wynagrodzeniami?
1: Znaczy ja nie kwestionuję tych założeń makroekonomicznych dotyczących wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Mm-hmm. Widzimy faktycznie, że w ostatnich latach ten nominalny wzrost wynagrodzeń zaczyna wyhamowywać i to jest element pewnej normalizacji sytuacji na rynku pracy. Po tym, kiedy rekompensowaliśmy sobie ten spadek realnych płac po okresie podwyższonej inflacji, kiedy no, wzrost płac nie nadążał za inflacją. Później mieliśmy do czynienia z zjawiskiem odwrotnym, czyli trochę nadrabialiśmy te zaległości. Teraz sytuacja zaczyna powracać do pewnej normy. No i też zwróć uwagę na to, że dynamika PKB jest zakładana jednak na niższym poziomie 3% w 2027 roku, co również niestety nie sprzyja szybszemu wzrostu jej wynagrodzeń. Oczywiście korzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby płace szybciej rosły, to też byłby silnik dodatkowy wzrostu w postaci konsumpcji. Natomiast wydaje się to założenie w kontekście innych elementów jakby tej prognozy makroekonomicznej w miarę realne i rozsądne. No przede wszystkim tutaj założenie zbyt szybkiego wzrostu płac po prostu powodowałoby, że to założenie byłoby nierealistyczne pod kątem dochodów z PIT-u czy innych parametrów makroekonomicznych. Samo w sobie to, jaki rząd założy wzrost przeciętnego wynagrodzenia gospodarce, no nie ma szczególnego znaczenia w wymiarze praktycznym, w tym sensie, że jakby tutaj nie decyduje o tym, w jaki sposób wzrost faktycznie rosną te płace w gospodarce, no poza samymi wskaźnikami, które są powiązane z tą prognozą, czyli na przykład wysokością składek ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą, które są powiązane właśnie z prognozowanym poziomem przeciętnego wynagrodzenia i dlatego dobrze by byłoby, żeby ta prognoza była jak najlepiej pokrywająca się po prostu z tą rzeczywistością, z którą mam. Oczywiście osobną kwestią jest sama dynamika wzrostu płacy minimalnej, czy wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To są faktycznie parametry, na które rząd ma bezpośrednie oddziaływanie i w ten sposób też kształtuje poziom wzrostu płac w gospodarce. Jeśli chodzi o płace w sferze budżetowej, no to ten obszar no właśnie jest de facto to jest obszar wydatków, który jest wypychany przez inne wydatki, inne priorytety wydatkowe, które w dalszym ciągu utrzymuje rząd, kształtując no, taki, a nie inny projekt budżetu państwa. Czyli prowadzone są różnego rodzaju działania wydatkowe, związane z programami społecznymi, wydatkami na obronność, na ochronę zdrowia, rosnącymi kosztami obsługi długu i w ostatnich latach nigdy nie jest zarezerwowane miejsce na to, żeby właśnie ten wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie tego wskaźnika przystawał choćby do tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, co faktycznie również w naszej ocenie jako pracodawców wiąże się z ryzykiem obniżenia sprawności państwa, czyli gorszej jakości usług publicznych, które są świadczone przez państwo z uwagi na to, że no, sytuacja pracowników sfery budżetowej jest mniej korzystna na tle pozostałych pracowników i też trudniej przyciągać w sferze publicznej pracowników na odpowiednich kompetencjach czy kwalifikacjach.
0: Powiedział pan o wzroście wynagrodzeń, od tej części, która zależy od przedsiębiorców, potem o tej części, która zależy od państwa. Połączyliśmy to z wynagrodzeniem minimalnym. To ja jeszcze coś dodam, zanim do Grzegorza Sikory ocena tego się zwrócę, czy to też jest realne i uzasadnione. W obu wątkach minister rodziny sama przyznała w wypowiedzi, że dochodzi i że to jest widoczne spłaszczenie wynagrodzeń. Sama tak powiedziała. A pracodawcy na posiedzeniu rady przestrzegali przed zwiększeniem szarej strefy. Ja tam już nie będę dodawać, że cały czas się starzejemy, więc rynek pracy. Ale jakby generalnie, no to jak oceniamy w związku z tym tę sytuację wynagrodzeniową? Spłaszczenie minimalne chcemy w górę. Pan Łukasz mówi, będzie się normalizować, czyli rozumiem, tak, nie podwyższać, a nawet obniżać.

0: obniżać przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej i jednocześnie pracodawcy mówią, szara strefa, będziemy płacić podstawowo. Jak to pokazuje nam rynek pracy? Jaki to jest obraz na przyszły rok?
1: Znaczy to wynika z kilku elementów, no między innymi z kwestii sytuacji demograficznej, z tego, w jaki sposób ten rynek pracy był kształtowany w ciągu ostatnich lat.
0: Walczyliśmy z szarą strefą, ograniczaliśmy szarą strefę, a teraz mówią pracodawcy, będziemy rosła szara strefa.
1: Z całym szacunkiem, ale już wiele razy już pracodawcy tak mówili i to się nie stało. To znaczy rzeczywiście jest problem wypłaszczenia, istnieje, to bezwzględnie, natomiast ta lepsza, jest to, ja zawsze to powtarzam, że to jest o wiele lepsza sytuacja, niż sytuacja, w której mieliśmy wysokość płacy minimalnej, która kompletnie nie pozwalała na osiągnięcie jakiegoś minimum egzystencji.
0: Czyli bardziej niech będzie płasko, bo mnie się wydaje, że
1: znaczy lepiej płasko niż
0: takie,
1: antygodnościowo.
0: Że takie wypłaszczanie to może prowadzić do ewentualnie właśnie do płacenia części pod stołem. Tak sobie to wyobrażam. Tej grupie, która jakby tej płaskości nie jest
1: no
0: w stanie
1: zaakceptować. Jaką mamy systemową dzisiaj alternatywę? To znaczy nie zauważyłem, żeby ruch związkowy nadmiernie w tej chwili komunikował potrzeby, przynajmniej jeśli chodzi o nas jako Forum Związków Zawodowych, nadmiernie komunikował potrzeby podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, to po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić też uwagę właśnie na kwestię państwowej sfery budżetowej. Tak? To znaczy,
0: no tam bym powiedziała, że jak mówicie 15 zamiast 3, no to spora różnica.
1: Panie redaktor, no ale wielokrotnie przecież, wielokrotnie żeśmy wyjaśniali, skąd ten postulat się bierze. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jakie są zaniechania ostatnich lat. No to jeśli pan Łukasz mówił właśnie o kwestiach nadganiania w sektorze prywatnym kwestii inflacyjnej, no i jak się policzy skumulowaną inflację w kontekście tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, mówię, w gospodarce narodowej, no to ewidentnie widać, że sektor przedsiębiorstw pokonał tą inflację, a w sektorze publicznym do tego nie doszło i to będzie rodzić tragedię.
0: Panowie, pytanie na podsumowanie naszej rozmowy. Dlaczego nie ustaliście wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa? Byłoby to wspaniałe, gdybyście zajęli wspólne stanowisko i wobec rządu stanęli, że tak powiem, razem. Powiem więcej, chyba tak dobrze, panie Łukaszu, nawet pracodawcom wspólnego stanowiska.
1: No
0: zresztą związkom też chyba, tak?
1: Nie.
0: Związkowcy, tak. Znaczy, no to pracodawcom nie udało się wspólnego stanowiska.
1: Ja nie, doprecyzuję. Znaczy nie były podjęte ustalenia w kontekście tego, żeby budować wspólne stanowisko w kontekście projektu ustawy budżetowej po stronie pracowników, ale nie ze względu na różnice, tylko ze względu na to, że kładziemy pewne inne akcenty.
0: No, tak? Pamiętam wspólne
1: ale nie
0: stanowiska.
1: Ma różnic.
0: Ja pamiętam wspólne stanowiska, więcej ile to było? 10-12 lat temu. Pamiętam.
2: Znaczy obecne spojrzenie po prostu uczestników tych dyskusji jest takie, że jednak te pewne elementy związane z postulatami, na przykład dotyczącymi kształtowania wynagrodzeń czy płacy minimalnej, są też nieodzownym elementem patrzenia czy oceny projektu budżetu państwa, czy na przykład waloryzacji emerytur i rent. I dlatego też no, nie występujemy tutaj ze wspólnym stanowiskiem w tym zakresie. Tak naprawdę to też kwestia również jest związana z terminami ustawowymi, które mamy, ponieważ zespół do spraw budżetu wynagrodzeń świadczeń socjalnych spotyka się w zasadzie mniej więcej tydzień po tym, jak otrzymujemy projekt budżetu państwa do analizy.
0: Trudno wypracować.
2: Zanim mielibyśmy możliwość zajęcia wspólnego stanowiska, jako wspólnie strona pracowników, strona pracodawców, nie mamy możliwości na przykład zapoznania się z opinią Rady Fiskalnej, która rzeczywiście była bardzo interesująca w kontekście tych aspektów na przykład średnioterminowych, czy ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych, ponieważ pierwszy próg ostrożnościowy, to i Rada sygnalizuje, że to już w przyszłym roku może zostać przekroczony.
0: Tak,
2: a to jest o poważne implikacje też związane z automatycznymi działaniami sanacyjnymi. Więc dlatego też no, w ostatnim okresie niestety nie udaje się nam osiągnąć porozumienia w tym zakresie. No, być może kolejne lata będą wyglądały po tym względem.
0: Chociaż jak słyszymy w wielu kwestiach takich związanych z ogromnym zadłużeniem, tak, radzeniem sobie z tym i tak dalej się zgadzacie. Tak. No taka jest prawda. Dziękuję panu uprzejmie dzisiaj za rozmowę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych, byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Ja dziękuję za tydzień. Kolejna audycja już dziś. Zapraszam. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca. Powtórka programu.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Rano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy premiera Donalda Tuska. Spotkanie zostało zwołane w związku z atakami, z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Dotychczas policja skontrolowała prawie 50 tysięcy placówek i zatrzymano 76 osób. W czwartek w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach 15-latek zaatakował 3 osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Dzień wcześniej w szkole w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. W wielu polskich szkołach brakuje psychologów. Najgorzej pod tym względem jest w zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. W całym kraju na specjalistów czeka ponad 1000 etatów. Bardzo często poza uczniami pomocy szukają też dorośli, mówi dyrektor publicznej szkoły podstawowej numer 3 w Radomiu Michał Jagiełło.
1: Trzeba też pamiętać, że o wsparcie zwracają się do nas nie tylko dzieci, ale również rodzice, którzy mają jakiekolwiek problemy w domu. No i my jako szkoła, jako pedagog, jako psycholog staramy się również to rozwiązać, bo problemy dziecka nie wynikają tylko i wyłącznie z jakichś osobistych niepowodzeń.
0: Jak mówi pedagog Małgorzata Ziółkowska, coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z rówieśniczymi relacjami i brakiem zainteresowania dorosłych.
2: Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, zwracają się do nas z różnymi problemami. Czasem przychodzą zapłakane do gabinetu i proszą o pomoc. Zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże.
0: W szkołach zatrudnionych jest około 10 tysięcy psychologów. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju, a także zakaz promocji cenowych na alkohol. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Makowski.
3: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
4: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11 to jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
3: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Jan Śpiewak, liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12 plus 12.
5: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej i fizycznie i jest bardzo tani.
3: Zakaz sprzedaży małpek, czyli alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Porozumienie Waszyngtonu z Moskwą to policzek dla Europy, ocenia premier Czech Andrzej Babiš. Odniósł się w ten sposób do decyzji prezydenta USA, który zniósł sankcje na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Pozwoli to Rosjanom dostarczyć na amerykański rynek na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego.
6: Szef czeskiego rządu nazwał porozumienie szokującym. Zwrócił uwagę na sprzeczność między decyzją Waszyngtonu a wcześniejszą krytyką Donalda Trumpa wobec europejskich państw kupujących rosyjskie surowce. Rozumiem, że czekają go wybory, ale dla Europy to wielki policzek. Jestem ciekaw, co powie reszta Rady Europejskiej. Stwierdził Babiš, oczekując reakcji unijnych przywódców na przyszłotygodniowym szczycie. Do porozumienia między Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem odniósł się też premier Słowacji. Mają gdzieś cały świat i dbają wyłącznie o interesy swoich państw, powiedział Robert Fico, krytykując jednocześnie unijną politykę sankcyjną wobec Rosji. Premier Słowacji stwierdził, że Europejczycy mogą wkrótce tankować drogi amerykański olej napędowy rosyjskiego pochodzenia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Polsko-białoruski dziennikarz.

0: Pisarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut odwiedzi Uniwersytet Łódzki. Andrzej Poczobut, który spędził prawie 5 lat w białoruskim więzieniu, wygłosi wykład dotyczący działania reżimów, mówi Kacper Szczepaniak z uczelni.
1: Spotkanie będzie poświęcone mechanizmom, którymi posługują się współczesne reżimy autorytarne, podporządkowując sobie nie tylko media, debatę publiczną i pamięć historyczną, ale także samo pojęcie prawdy oraz system prawa.
0: Spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 18 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W drugiej połowie nocy na wschodzie kraju lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni. W dzień przelotne opady deszczu, na wybrzeżu też burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura w niedzielę od 11 do 15 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
3: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj obieramy kierunek niezwykle bliski Polakom. To Wilno. Miasto z niesamowitą, melancholijną duszą, ale i potężną dawką wolnościowej energii. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a do stolicy Litwy na jesienny wypad zabieramy się z Joanną Mikulską z Go Vilnius. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Zanim wtopimy się w wileński klimat, zacznijmy od bazy, którą Polacy po prostu muszą zaliczyć. Ostra Brama, Kościół Świętej Anny, cmentarz na Rossie, ale także Muzeum Adama Mickiewicza, wokół którego krąży pewien mit dotyczący rękopisu pana Tadeusza. Znajdziemy go w Wilnie?
4: Nie, niestety rękopisu w Wilnie nie znajdziemy. I na dany moment odwiedzający miasto także niestety nie mają szansy odwiedzić także Muzeum Mickiewicza, ponieważ jest podczas renowacji. Dlatego do Muzeum Mickiewicza zapraszam w następnym roku.
3: A ktoś, kto chce koniecznie zobaczyć rękopis pana Tadeusza, musi raczej przyjechać do Wrocławia, bo to tutaj właśnie we Wrocławiu ten rękopis znajduje się w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich. Każde miasto ma swój specyficzny zapach, specyficzny urok, specyficzną energię. A czym oddycha Wilno? Gdzie pójść? Co przeżyć, żeby poczuć, że jesteśmy właśnie tutaj, a nie w innym miejscu na ziemi?
4: No oczywiście. W Wilnie jednym z najważniejszych obiektów to jest Stare Miasto. I co jest też szczególne w Wilnie, że ta nasza starówka, mimo tych dwóch wojen takich światowych, które tutaj przeszły, została taka, jaka była. Ale drugi punkt to jest to, że ona nie została zawłaszczona przez turystów i Wilnianie wciąż tu mieszkają i spędzają wolny czas i chętnie odwiedzają także lokalne kawiarnie i restauracje, ponieważ nasza gastronomia jest na wysokim poziomie.
3: O tym jeszcze porozmawiamy.
4: I także odwiedzają nie tylko Stare Miasto, ale też te dzielnice obok, tak jak dzielnice Zarzecze, dzielnica Nowa Pałupis, która się też szczyci ze swojej gastronomii. A dla innych bardzo też lubią dzielnicę Szklaną, gdzie się także były zalążki najsławniejszej historii miłosnej w Wilnie. To historii miłosnej Barbary Radziwiłłówny i Zygmunta Augusta.
3: To przytoczmy ją pokrótce.
4: Barbara Radziwiłłówna to była szlachcianka z Wilna i nie miała właśnie tej krwi królewskiej. I mimo to zachwyciła Zygmunta Augusta, króla Polski, wielkiego księcia Litwy i potajemnie się pobrali w Wilnie. I o tej historii można też się dowiedzieć więcej poprzez audioprzewodnik Sekretna Miłość lub przez wycieczki poświęcone właśnie tej historii.
3: To z historii ucieknijmy do współczesności, do tej dzielnicy Pałupis. Kiedyś to były surowe tereny przemysłowe, prawda? Dzisiaj to jest taka architektoniczna perełka wtopiona w zieleń, kanały wodne. Jest tam Paupys Market, taki pasaż przeszklony, pełen knajpek. Ciekawa transformacja.
4: Dokładnie. Ta dzielnica była taka bardzo industrialna.

0: industrialna. Mniej więcej 5 lat temu pięciu architektów z Wilna połączyło swoje siły i postanowiło tę dzielnicę wskrzesić na nowo. I spacerując po tej dzielnicy, czasami się można nawet zastanowić, czy jest się w Wilnie, czy gdzieś w Skandynawii, bo mamy tam mieszankę pięciu różnych styli, pięciu architektów. I także właśnie te stare budynki, które zostały przekształcone na targowisko Paupis, o którym pan wspominał, z targowiskiem gastronomicznym, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
1: I jeszcze jedna rzecz. Wilno to chyba jedyna europejska stolica, nad której ścisłym centrum legalnie latają balony na gorące powietrze.
0: Tak, balon na gorące powietrze to jest jednym z naszych takich wizytówek miasta. I też Litwa ma jeden z najwyższych wskaźników liczby pilotów na świecie w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. I no, możemy latać także nad Starym Miastem.
1: Ale możemy latać, czy tylko popatrzeć, jak piloci latają?
0: Nie, można także zamówić lot balonem w każdej porze roku, bo wrażenia są naprawdę na długo.
1: A jak balony akurat nie startują, możemy przespacerować się w Wilnie po dachach.
0: Tak, mamy sporo tarasów i różnych kawiarni, które są usytuowane na dachu. Jedną z takich popularnych na dany moment nazywa się Trzy Muzy, które się znajduje na dachu Teatru Dramatycznego. Ale jeżeli nie mówiąc o dachach, to można odkryć też inne smaki i Wilna. Na przykład jedna z kawiarenek, Klub Deserów, wieczorami staje się barem chlebnym.
1: O, barem chlebnym. Cały czas nawiązujemy do tego jedzenia. Dojdziemy do tego. A teraz jeszcze rzućmy okiem na taką historię najnowszą, bo przecież dla wielu Polaków Wilno jest też symbolem zrywu z przełomu lat 80. i 90. Przecież to tutaj zaczął się taki niewiarygodny ludzki łańcuch, szlak bałtycki od Wilna po Tallin. 2 miliony ludzi chwyciły się wówczas za ręce. Czy dzisiaj znajdziemy jakieś ślady tamtych dni w Wilnie? Co może zobaczyć turysta, który chce dotknąć, posmakować tej historii?
0: Tak, o łańcuchu bałtyckim można znaleźć informacje w kilku miejscach i także ta data jest upamiętniana w kilku miejscach w Wilnie. Między innymi w wieży Gedymina można znaleźć wystawę zdjęć z tego wydarzenia. Na Placu Katedralnym mamy taką płytę, która się nazywa Stebukłes, czyli cud. Właśnie w tym miejscu ten łańcuch się zaczynał. I także mamy poświęcony temu wydarzeniu osobną rzeźbę wzdłuż jednego z rond w Wilnie.
1: A ta płytka to są odciśnięte stopy. Tak? To ma symbolizować właśnie to, że ludzie stali, 2 miliony ludzi, trzymając się za ręce i żądając wolności.
0: Akurat mamy tam właśnie na Placu Katedralnym dwie płytki. Jedna tak, jedna jest właśnie z tymi stopami, a druga jest magiczna, na której można stanąć, wymyślić jakieś marzenie i przekręcić się 3 razy wokół swojej osi. To się marzenie spełni.
1: No proszę. No ale jest jeszcze słynna wieża telewizyjna, prawda?
0: Tak, wieża telewizyjna między innymi w ostatnich latach przeżywa swój renesans, ponieważ właśnie niedawno otworzyło na nowo swoją restaurację, która się nazywa Droga Mleczna, która się obraca wokół swojej osi. Mają także 2 apartamenty na 170 metrów wysokości z pięknymi widokami, które można sobie wynająć na przykład na romantyczny weekend, albo wypróbować takie rzeczy z adrenalinką. Na przykład spacer na linie z linką po talerzu wieży telewizyjnej.
1: To troszeczkę tak jak na UFO Tower w Bratysławie. Tam też można takiej adrenaliny zażyć na wysokości 90 metrów. Ale tam jeszcze u podnóża tej wieży telewizyjnej stoją krzyże. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to za krzyże są?
0: Litwa ogółem była pierwszym państwem sowieckim, które ogłosiło niepodległość. I zaczęła się ten efekt domino rozpadu Unii Radzieckiej, Unii Sowieckiej. I 13 stycznia 1991 roku, już po ogłoszeniu niepodległości, jeszcze wojska sowieckie były na Litwie i nie chciały stąd wychodzić, więc odbywały się protesty pod wieżą telewizyjną i przy Sejmie Republiki Litewskiej. I podczas zamieszek wojska sowieckie

0: zamordowały osoby pod wieżą telewizyjną. I te krzyże upamiętniają właśnie te wydarzenia.
1: Okej, dość mrocznej historii, aczkolwiek jest takie jedno miejsce, które tę mroczną historię łączy z nowoczesnością i nawet z jazzem. To jest więzienie Łukiszki.
0: Więzienie Łukiszki to jest nasz lokalny Alcatraz, tak bym powiedziała. To było
1: jeszcze
0: więzienie...
1: za cara tam trzymali ludzi.
0: Za cara, tak, tak. Zostało otwarte w 1904 roku. Na tamten okres to było najbardziej i nowoczesne więzienie. No, ale na dany moment nie spełnia warunków europejskich, więc została zamknięte w 2019 roku. I także biorąc pod uwagę to, że się znajduje obecnie już w centrum miasta. Gdyby obudowane było na obrzeżach miasta, ale w ciągu XX wieku miasto się na tyle rozrosło, że teraz się znajduje w centrum miasta.
1: Ale zamiast po prostu zrobić z niego pomnik, to wpuszczono tam artystów, muzyków, rzemieślników i dzisiaj to jest gigantyczne, tętniące życiem centrum kulturalne.
0: Dokładnie. Można tam udać się na wycieczkę i poznać, jak to więzienie działało, ale także można się udać na lunch, na koncert. To miejsce, mimo swojej mrocznej historii, staramy się też tam wpuścić trochę tej pozytywnej, nowoczesnej kultury.
1: Cały czas schodziliśmy na jedzenie, no pora, żeby coś powiedzieć w końcu o tradycyjnych litewskich potrawach, ale znowu, cepeliny to jest taka litewska klasyka, prawda? Tłusta i sycąca jak śląska rolada z kluskami, ale co jeszcze takiego w Wilnie, w ogóle na Litwie zjeść, żeby lokalny smak poczuć, ale niekoniecznie tylko i wyłącznie skończyć na cepelinach?
0: Cepelina oczywiście tak, ale jednym z faworytów turystów to jest właśnie nasz chłodnik litewski, który jest na tyle popularny, że doczekał się swojego festiwalu i w następnym roku będziemy obchodzili już piąty jubileusz festiwalu, odbędzie się w ostatni weekend maja i w tym roku ten festiwal zebrał ponad 170 tysięcy osób, więc naprawdę dzieje się dużo. Także z takich potraw, już powiedzmy takich tradycyjnych, dużą popularnością się cieszy smażony chleb z czosnkiem. To jest najlepsza zakąska do kwasu chlebowego, który jest także...
1: Chlebowy, właśnie. Tak. Ale jeszcze na chłodne dni to tak może ten chłodnik litewski niekoniecznie, ale... Może kibiny, może coś innego, takiego typowego litewskiego na ciepło?
0: Kibiny, zupy różnego rodzaju oraz różnego rodzaju zakąskie. Także chciałabym akcentować też współczesną litewską kuchnię. Mamy też sporo restauracji, które tą tradycyjną lub szlachecką kuchnię odtwarza na nowo. Na przykład Ertlo Namas, Bistro Number 2, którego szefem jest właśnie Polak z Wilna, Łukasz Palkowski. I na te ciemne, zimne dni mamy też wydarzenie Tydzień Gastronomii Litewskiej, które się odbywa 9-15 listopada w tym roku. I ten festiwal zachęca do odwiedzenia różnych restauracji i każda z tych restauracji też proponuje coś nowego i interpretuje kuchnię litewską na nowo.
1: A zapraszała Joanna Mikulska z Go Vilnius. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Dzień dobry, mam nadzieję, że te ekspresy już skończyły robić kawę. Agnieszka Drążkiewicz, to jest właśnie Kafe Armia. Ze mną i z Państwem dzisiaj jest wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota, który odpowiedzialny jest w tym ministerstwie właśnie za kwestie szeroko pojęte zbrojeniowe. Oczywiście pan pełni nadzór w imieniu głównego ministra aktywów państwowych właśnie nad tymi spółkami, które chociażby produkują, nie wiem, armatochaubice, czołgi i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dokładnie tak.
1: Tak, panie ministrze, zaczniemy rzeczywiście od tych dwóch tematów, które na paskach się pojawiały. Mówimy o alertach dla zachodniej Ukrainy i mówimy oczywiście o poderwaniu też i o tych wzmożonych wtedy od razu działaniach po polskiej stronie. To jest forma testowania, bo to już wiele razy padało ze strony przedstawicieli rządu, ale czy te testy mają

0: jakąś granicę pana zdaniem i czy rzeczywiście możemy w jakikolwiek inny sposób odpowiadać na to, czy tylko no właśnie tym, żeby podrywać chociażby dyżurne pary myśliwców?
1: No to zależy, jak byśmy nazwali to reagowanie. Dzisiaj naszą podstawowym zadaniem jest po pierwsze zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i dlatego podrywane są myśliwce. Jest pokazanie Federacji Rosyjskiej, że pilnujemy swojej przestrzeni i przestrzeni NATO. Oczywiście jest to taka operacja i psychologiczna ze strony Rosji i trochę na wyczerpywanie naszych zasobów, więc na poziomie wojskowym są prowadzone analizy, jakie środki dobierać w którym momencie. Jeżeli chodzi o jakąś większą odpowiedź, no to już takie rzeczy koordynuje się na poziomie NATO. I proszę mi wierzyć, że takie rozmowy są na wielu poziomach prowadzone.
0: I one też będą prowadzone po weekendzie, bo będzie bardzo ważne spotkanie w Warszawie, dwudniowe Warsaw Security Forum. Tam rzeczywiście no, największe nazwiska, jeżeli chodzi o to szeroko pojęte bezpieczeństwo, będą gościły w Polsce. To jest też bardzo szczególna formuła tego spotkania, dlatego że to spotkanie jest reglamentowane chociażby dla nas, dla dziennikarzy. Trzeba mieć specjalne akredytacje, dużo wcześniej przyznawane. Nawet nie jest do końca zdradzane miejsce na początku, gdzie się no, ci najważniejsi, jeżeli chodzi o Stary Kontynent, przedstawiciele bezpieczeństwa spotykają. To jest też będzie takie miejsce od poniedziałku, które, gdzie będzie się rozmawiało no właśnie chociażby o tym, jak odpowiadać, jak cały sojusz ma odpowiadać i co robić, żeby nie wyczerpywać tych zapasów, o których pan powiedział.
1: Dokładnie. Znaczy, to jest rozmowa na takim najwyższym szczeblu, jeżeli chodzi i o decydentów, i analityków. Bardzo często w zamkniętym gronie. Co się dzieje, jak to należy czytać, jakie mamy środki odpowiedzi, jakie mogą być scenariusze na przyszłość. Warszawa co roku, a w tym roku jeszcze mocniej niż wcześniej, staje się takim światowym centrum rozmów o bezpieczeństwie, gdzie no właśnie mniej ważne są te rzeczy, które są pokazywane opinii publicznej, te rzeczy, z których państwo zobaczycie zdjęcia czy filmiki, tylko ważniejsze są rozmowy za zamkniętymi drzwiami.
0: Te rozmowy mają tak naprawdę spowodować to, panie ministrze, tak sobie myślę, no żeby no chociażby właśnie nasz kraj, czy te wszystkie inne państwa, które tworzą tak zwaną wschodnią flankę NATO, żeby były bardziej odporne na to, co może przyjść z Federacji Rosyjskiej.
1: Żeby były bardziej odporne, żeby też Federacja Rosyjska dostała jasny sygnał. Proszę pamiętać, że to jest taka, to co robią Rosjanie, to jest próba zniechęcenia nas. Zniechęcenia.
0: Ale zniechęcenia do reakcji?
1: Zniechęcenia do reakcji, bo się przyzwyczajamy do tego, że coś się dzieje. Zniechęcenia do pomocy Ukrainie, bo wtedy przecież Rosja coś robi. Jedyną odpowiedzią na to może być zdecydowane i niewzruszone reagowanie i prowadzenie swojej agendy. Rosjanie chcą nas zmęczyć też psychologicznie poprzez różnego rodzaju operacje w sieci, dezinformacje. I to jest test dla nas. To jest test dla całego kolektywnego Zachodu i rozmawiamy o tym, w jaki sposób bardziej aktywnie na te rzeczy odpowiadać, bo nie ma żadnego powodu, żebyśmy na to nie odpowiadali. Nie ma żadnego powodu, dla którego mamy sobie pozwolić na to, żeby Rosjanie próbowali, mówiąc wprost, z butami wchodzić na nasze podwórko.
0: Zanim o tych takich twardych też narzędziach, które mają pomagać chociażby polskiemu rządowi czy polskiej armii w tym, żeby dobrze no właśnie przygotować się na zagrożenie, raczej chyba hybrydowe bym powiedziała, pod tym progiem wojny, bo tak często ci wojskowi analitycy mówią, żeby działać, przeciwdziałać temu, to muszę pana jeszcze zapytać o to, co było w naszych serwisach od rana, czyli o decyzję Donalda Trumpa, informację, którą przekazał o tym, że no Federacja Rosyjska dostarczy na rynek światowy, no tak to określił, ponad 4 miliony ton oleju napędowego i to jest w ramach porozumienia takiego właśnie pomiędzy prezydentami, czyli prezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydentem Federacji Rosyjskiej. Ta zapowiedź, te informacje zza oceanu wywołały bardzo różne komentarze, opinii. Jaka jest pana?
1: Znaczy, żeby formułować opinię, trzeba znać szczegóły tego porozumienia, a na razie znamy informacje pana prezydenta Trumpa. Od informacji, którą zamieszcza, do szczegółów i do konkretów czasami jeszcze bardzo długa droga. Myślę, że te komentarze będą szły w dwóch kierunkach. Jeden aspekt jest taki, że to źle się dzieje, dlatego że to są pieniądze, które trafią bezpośrednio do budżetu Rosji, zasilając budżet wojenny Rosji. Chyba, że jest coś za tą informacją, o czym jeszcze nie wiemy. Czyli w zamian za realne wsparcie gospodarcze poprzez zakupy Rosja zgodziła się czy na wycofanie swoich sił, czy przestanie atakowania infrastruktury cywilnej,

0: czy jeszcze jakieś dalsze ustępstwa. Więc ocena według mnie powinna przyjść chwilę później. Ja bym powiedział, że niedobrze się dzieje, jeżeli słyszymy tylko jedną część przekazu. Bo gdyby to miała być taka rzeczywiście jedna część tylko przekazu, że prezydent Trump próbuje rozwiązać poprzez to problemy na rynku amerykańskim z cenami diesla i z buntem tam, gdzie chce wygrać wybory, bo rolnicy, farmerzy się buntują, że diesel jest coraz droższy, to byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Jeżeli okaże się, że za tym stoi jakaś deeskalacja działań wojennych, to wtedy ten komentarz powinien być inny.
1: Ja tutaj mam przed sobą depeszę naszego korespondenta Jana Pachlowskiego, który napisał dosyć obszerną informację, no właśnie z Miami. I przypomina on w tych informacjach, że na Donalda Trumpa tak naprawdę od jakiegoś czasu wywierana jest no, presja polityczna, aby podjął właśnie działania, żeby obniżyć ceny paliw. I tutaj to się wiąże z tym, co pan powiedział, no właśnie chociażby z tymi naciskami wewnętrznymi na prezydenta Trumpa przed tym listopadowymi wyborami.
0: Są wybory połówkowe w Stanach, jest ta psychologiczna granica ceny paliw powyżej 4 dolarów za galon. To już ta psychologiczna granica została przekroczona i mając wybory połówkowe w listopadzie, Donald Trump próbuje uspokajać nastroje społeczne. No i zostawiłbym to może na razie bez komentarza, póki nie będziemy wiedzieli więcej, bo łatwo coś powiedzieć na zasadzie wydaje mi się, a potem to wydaje mi się może mieć rozdźwięk z rzeczywistością.
1: Ale więcej na pewno możemy powiedzieć o tych kwestiach, dla których tak naprawdę dzisiaj pana zaprosiłam, bo pan i też przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej byliście całkiem niedawno w Waszyngtonie, tam prowadziliście rozmowy no właśnie z przedstawicielami administracji amerykańskiej na temat tego, że u nas, znaczy między innymi oczywiście, bo to dwie najważniejsze kwestie były, czyli możliwość produkcji, współprodukcji pocisków PAC-3 do systemów
0: Patriot.
1: Tak, do systemów Patriot. Mhm. Na jakim jesteśmy etapie? I po co była ta wizyta? No właśnie taka wspólna, czyli Ministerstwo Aktywów Państwowych i pan, który odpowiada za spółki zbrojeniowe z udziałem Skarbu Państwa i Ministerstwo Obrony, konkretnie dwie osoby, pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i pan minister Paweł Zalewski, czyli dwie osoby, które tak naprawdę też są wytypowane przez wicepremiera Kośniaka-Kamysza do tych takich szczegółowych rozmów ze stroną amerykańską.
0: To jest naturalna konsekwencja tego, że my w sposób bardzo regularny ze sobą rozmawiamy. Co tydzień na Komitecie Bezpieczeństwa wymieniamy się informacjami i koordynujemy swoje działania. Część ta monowska, czyli pani minister Sobkowiak-Czarnecka, minister Zalewski, skupiali się dużo bardziej na spotkaniach z administracją w Pentagonie. Moja część wizyty była bardziej skupiona na rozmowach z przemysłem, z tymi największymi amerykańskimi firmami, a część spotkań odbywaliśmy razem. To miało pokazać koordynację. Zresztą wtedy minister Sikorski był w Nowym Jorku, prezydent był w Nowym Jorku. Staraliśmy się te wszystkie działania skoordynować, pokazując stronie amerykańskiej, że podchodzimy do tego całościowo, że to nie jest jakoś sektorowo dyskutowane. Czemu to służyło? Jeżeli chodzi o rakiety Patriot, mieliśmy spotkanie w Lockheed Martin, który jest za to odpowiedzialny, ale też w administracji. Powtarzaliśmy to, co wcześniej zaprezentowaliśmy w swojej ofercie umiejscowienia tego, nazwijmy to, bo tak umownie mówimy fabryka. Fabryka serwisowania, a później produkcji tych rakiet.
1: Ale musimy też to tak wyjaśnić dokładnie, co to znaczy, no bo to nie to będzie tak, że zakład od A do Z
0: nie
1: powstanie.
0: Dzisiaj rakiety Patriot produkowane są tylko w Stanach Zjednoczonych. Jedyne miejsce na świecie to jest jeszcze Japonia. Ale to jest bardzo ograniczona produkcja, 60 sztuk pod bardzo ścisłym nadzorem amerykańskim i oni do tego dochodzili 20 lat. Pierwszym krokiem, żeby tych rakiet nie trzeba było, które już posiadamy, które są wyprodukowane, wysyłać za ocean, jest zbudowanie w Europie takiej, znowu nazwijmy to w cudzysłowie, fabryki.
1: Centrum serwisowego.
0: Centrum serwisowego. Ale dlaczego mówię fabryki? Bo od takiego centrum serwisowego, gdzie robimy przegląd tych rakiet, wszystko sprawdzamy, czy działa i tak dalej, do produkcji. A już trzeba 2-3 elementy dołożyć. To już nie jest dużo. Myślę, że kolejnym krokiem za kilka lat, może za rok, może za dwa, będzie decyzja o tym, żeby to rozszerzyć do produkcji, ale to jest też kwestia dojrzewania do tej myśli administracji amerykańskiej i też wyskalowania produkcji w Stanach, bo wiadomo, że tych rakiet brakuje. produkcja jest za mała, trzeba ją zwiększyć.
1: A dodatkowo jeszcze, tak jak pan powiedział, trzeba też te rakiety serwisować, więc po co je wysyłać za ocean, skoro można je w Europie, tutaj w

0: Polsce nad Wisłą serwisować.
1: Dokładnie. To jest w ogóle jest bardzo skomplikowana technologia, to wymaga bardzo wielu umiejętności. Jest konsorcjum czterech krajów: Holandia, Szwecja, Polska, Niemcy, które się mają podzielić odpowiedzialnością za ten cały projekt. My tutaj rywalizujemy o największą część. I teraz tak, delegacja amerykańska nie jedna była w Polsce. Odpowiadaliśmy bardzo szczegółowo na zapytania strony amerykańskiej. My w Polsce w ramach grupy PGZ jesteśmy już w łańcuchu produkcyjnym rakiet Patriot, bo są elementy, które produkujemy w Polsce. Niektóre produkujemy jako jedyni na świecie. Więc
0: ma
1: mamy
0: pan na myśli między innymi zakład chyba pod Warszawą, tak?
1: Tak. Przechodziliśmy przez, ale nie tylko, przechodziliśmy przez wieloletni proces certyfikacji. Wiemy, na jakich procedurach Amerykanie pracują przy tych rakietach. I ta wizyta miała na celu powtórzenie tego, porozmawianie na poziomie politycznym, ale też biznesowym, z czym jeszcze moglibyśmy to powiązać. Jak wygląda nasze długofalowe myślenie o tej współpracy polsko-amerykańskiej i usłyszenie, co strona amerykańska ma nam do powiedzenia. Jeżeli chodzi o to ostatnie, to są
0: no
1: czasami
0: właśnie,
1: takie momenty...
0: No właśnie, co strona amerykańska ma nam do powiedzenia? To... No panie ministrze, my jesteśmy bardzo głodni też tej wiedzy, bo
1: ja
0: dużo było opowiadane o tym, no właśnie, chociażby tak jak pan powiedział, że była ta rozbudowana delegacja ze Stanów Zjednoczonych. Oni spotykali się na śniadaniu, spotykali się w takich nieformalnych grupach, jeździli po Polsce. Mhm. No my byliśmy podekscytowani jako dziennikarze tym. No i?
1: No i? Jeszcze decyzja ostateczna nie jest podjęta, więc jak my pytamy, słuchajcie, jak będzie, to gdyby mieli taką grę, jak my mamy w przedszkolu, to by odpowiadali pomidor. Bez przesądzania, żeby to nie zostało źle odebrane, klimat rozmów, jakie tam prowadziliśmy, napawa mnie optymizmem.
0: A co na to strona niemiecka? Bo tak naprawdę, no, mówimy, bo to się stało w lipcu, w trakcie takich rozmów przed głównymi obradami w Ankarze, czyli mówimy o spotkaniu sojuszników w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. No było to forum, było właśnie, tak jak pan powiedział, podpisanie takiego porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a czterema państwami, a firmą Lockheed Martin, czyli producentem tych drogocennych pocisków i w ogóle systemów Patriot. No i teraz, kto będzie na wierzchu? Kogo będzie na wierzchu?
1: Z tych czterech krajów dwa najbardziej zabiegają o główną część, Polska i Niemcy, każdy w inny sposób. Niemcy mają bardzo dobrze rozwinięty przemysł obronny. My mamy przewagi, według mnie, i polityczne, związane też z tym, że jesteśmy, to my bronimy wschodniej flanki NATO i zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. I im więcej kompetencji będzie tu w Polsce zlokalizowane, tym paradoksalnie bezpieczniejsze będzie całe NATO. Więc rywalizujemy ze sobą. Niemcy prowadzą swoje zabiegi dyplomatyczne, my prowadzimy swoje zabiegi dyplomatyczne, biznesowe. Mam nadzieję, że w ciągu kilku, maksymalnie kilkunastu tygodni, myślę, że do końca roku, przed końcem roku, ostateczne decyzje zostaną w Waszyngtonie podjęte. Ale to też nie jest tak, to nie jest gra o sumie takiej zerowej. To nie jest tak, że wszystko trafi do jednego kraju, a do drugiego nic. Mamy kilka elementów. I jeden i drugi kraj stara się o te najważniejsze, największe, ale nawet ten, który przegra, dostanie pewne elementy tego całego systemu Patriot, tej obsługi, serwisu, modernizacji.
0: Te największe elementy, o które my walczymy, to czego dotyczą dokładnie? Gdzie one mogłyby być umiejscowione? Bo często też w prasie branżowej pojawiają się Dęblin i Poznań.
1: To ja teraz odpowiadam pomidor. Jest kilka lokalizacji, które pokazaliśmy. Rozmawiamy bardzo szczegółowo, ale absolutnie jest za wcześnie, żeby o tym mówić.
0: A jakie kompetencje by nam, dla nas, dla naszego przemysłu zbrojeniowego byłyby najlepsze? Może w ten sposób zapytam.
1: A ja odpowiem każde. Jeżeli chodzi o systemy rakietowe i o tak skomplikowany sprzęt, jakim są PAC-3 i cały system Patriot, każdy dodatkowy transfer technologii wzmacnia nas bardzo, jeżeli chodzi o nasze kompetencje. W tym roku oddawaliśmy na wiosnę w Gdyni hale, gdzie będą produkowane płytki, bardzo zaawansowana, bardzo precyzyjna praca, też związana z tymi systemami. I też będziemy jedynym miejscem na świecie, w którym to się dzieje poza Stanami Zjednoczonymi. Im więcej kompetencji, im więcej kompetencji, im więcej technologii na zasadzie licencji, transferu wiedzy, transferu technologii do nas trafia, tym po pierwsze nam jest łatwiej się rozwijać, jesteśmy też bezpieczniejsi, bo to jest kluczowe dla całego NATO. Dodatkowo stajemy się z każdą kolejną kompetencją,

0: stajemy się coraz bardziej naturalnym partnerem przy większych projektach i przy nowych projektach. I to jest nasz cel.
1: Bardzo dziękuję. Konrad Gołota, wiceminister aktywów państwowych.
0: Wszystkiego dobrego państwu życzę również.
2: Kafe Armia. Powtórka programu. Kierunek kino.
3: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. PR24, Polskie Radio, audycja Kierunek Kino. Ale dzisiaj mamy kierunek serial i właściwie geograficznie kierunek Włochy. I to bardzo, bardzo południowe. Dotrzemy na sam koniec włoskiego obcasa. Laura Breszka jest gościem w naszym programie, a pretekstem do spotkania jest serial Felicita.
4: Dzień dobry, bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś.
3: Witamy serdecznie, tak. Chodzi o to, że bardzo nam się podoba to, jak jest ułożony serial, bo to taka polsko-włoska produkcja na chyba sporą skalę.
4: Tak, dokładnie tak. Łączymy się z Włochami w tej produkcji i też grają włoscy aktorzy, gramy po włosku, więc jest tych Włoch dużo i też pokazujemy słoneczne Włochy.
3: Słoneczne Włochy się bardzo dobrze pokazuje. Miasteczko, w którym rozgrywa się ta część włoskiej akcji, Polignano a Mare w Apulii, jest cudowne i podobno ładniejsze w rzeczywistości niż na zdjęciach.
4: Dokładnie tak, dokładnie tak. Wydawałoby się, że to nie jest możliwe, ale jednak tak. Zdjęcia nie oddają tego, jak piękne jest. I nawet w deszczu jest naprawdę bardzo urokliwe.
3: A wyjaśnijmy może, co sprowadziło główną bohaterkę, Zośkę, do tego miejsca.
4: Przeszłość. Przeszłość i miłość do córki, bo gdyby nie córka, to Zośki noga chyba nawet w całych Włoszech by już nie postanęła. Bo tak była straumatyzowana tym, co się wydarzyło we Włoszech kilka lat wcześniej z udziałem jej świętej pamięci męża.
3: No właśnie, czyli Zośka jest jednocześnie wdową. Czy jest w trakcie żałoby, czy przeżywa ten proces?
4: Poznajemy ją już dobrych kilka lat po procesie żałoby, ale pokazujemy również w serialu retrospekcję, więc zarówno moment przeżywania samego, nie wiem jak to nazwać, aktu zgonu swojego męża, jak i potem żałoby jest pokazany i jeszcze będzie pokazywany na przestrzeni odcinków.
3: A jednocześnie też jest wiele innych tajemnic i oczywiście wątków, bo jak się okazuje, zmarły małżonek pozostawił po sobie wiele nieotwartych drzwi.
4: Tak, pozostawił po sobie wiele, mimo swojej wielkiej otwartości i miłości do mnie, to znaczy do serialowej Zośki. Okazuje się, że miał wiele tajemnic. Pozostawił po sobie syna niespłodzonego z Zośką.
3: Niesamowite.
4: Przykre, można powiedzieć, dla niektórych.
3: No tak, i teraz bohaterka musi się uporać z tym faktem.
4: Tak, przede wszystkim ma córkę, moja bohaterka, która jest w takim wieku, że ma prawo chcieć poznać swojego brata. To, że ma brata, było przed nią z różnych powodów ukrywane. W pewnym momencie Zośka decyduje się na to, żeby przekazać jej list od ojca, który napisał na łożu śmierci i w którym przyznaje się albo po prostu informuje córkę, że ma brata. No i jako kochająca matka musi się ugiąć prośbą córki i pojechać do tych Włoch, żeby córka mogła poznać brata, żeby po prostu stanąć na wysokości zadania, bo Zośka jest psychoterapeutką. No i tak nie wypadałoby, żeby nie dźwignęła tego tematu, chociaż nie jest łatwo.
3: Tak jest, nie może tego odłożyć ani na później, ani na nigdy, nigdy, prawda?
4: Tak, no zdecydowanie to jest moment tu i teraz. Moja córka dowiaduje się o tym, że ma brata, bardzo to przeżywa i dla niej to jest bardzo ważne, żeby go poznać, żeby zobaczyć, żeby poznać też przeszłość swojego taty, żeby poznać go lepiej. No i właśnie taką podróż sobie wspólnie robimy.
3: Spróbujmy namalować obraz tej Zośki. Dlaczego w ogóle Zośka, a nie Zofia albo Zosia? Zastanawiałaś się nad tym?
4: Myślę, że różne osoby do niej mówią różnie. Zośka, wiesz co, ja chyba tak po prostu, jako Laura Breszka, spontanicznie mówię na nią Zośka. Czasami mówimy na nią Zofia i też dosyć często pada takie imię.

0: serialu. Więc nie, akurat jeżeli chodzi o imię, to Zośka ma różne twarze. Czasami jest Zofią, ponieważ Zośka jest osobą, która dużo trzyma w sobie i ogólnie jest dosyć wsobna. I poznajemy ją właśnie w takim momencie, kiedy ta skorupa się rozpada.
1: Aha. Czyli była jakaś skorupa jednak.
0: Oj tak. Zośka jest osobą, która wszystkim pomaga, wszystkim doradza, ale jeżeli chodzi o siebie, to bardzo dużo trzyma w sobie i ma taką trudność w przeprowadzeniu pewnych procesów przez siebie.
1: Czy to wynika z przeżyć, jakie ją spotykają, czy też jej zawód, psychoterapeutka, psycholożka, powoduje, że ma takie ograniczenia trochę, albo takie zatrzymania?
0: Zośka ogólnie jest taką dosyć porządną dziewczyną, porządną kobietą, z poczuciem humoru, ale taką trzymającą cały czas fason. Jej mąż, świętej pamięci, jest bardziej szalony i jest tą taką iskierką w ich związku, więc się dobrze uzupełniają. Niemniej, kiedy dochodzi do zdrady, a potem do śmierci męża, jeszcze tej sytuacji, prawda, że ma syna we Włoszech, to zaczynają się w niej budować pewne blokady, ponieważ musi sobie poradzić na zewnątrz, po prostu chce być dalej tą Zośką zorganizowaną, w związku z tym wiele dusi, kisi w sobie, no i kipi w niej to, aż w końcu wybucha.
1: Ale dobrą zasadą serialu jest to, żeby plasterek po plasterku odkrawać, plasterek po plasterku.
0: Więc staramy się, tak. Tam w serialu będzie jeszcze bardzo wiele wątków pokazanych, będzie wiele postaci. Tak naprawdę każdy odcinek, szczególnie od teraz, będzie trochę o czymś innym i widz nie do końca może się spodziewać, co będzie w następnych odcinkach. Teraz mniej więcej była jakaś taka... taka włoska opowieść, a teraz zacznie się ta przygoda, która naprawdę właśnie w której dochodzą nowi bohaterowie, nowe wątki. No już teraz będzie tak bardzo intensywnie i nie spodziewam się tak.
1: Ale bohaterki będą wracać do Włoch.
0: Oj, będą. No trzy właśnie. Razy wracają do Włoch w całym serialu.
1: Okej. Okay. No właśnie. Gdybyś mogła powiedzieć, jak czytałaś scenariusz, kiedy już ta rola przyszła do ciebie, to co myślałaś o tej postaci? Czy to był fajny kąsek aktorski?
0: Przede wszystkim ja jestem osobą, która ma bardzo dużo energii. Jestem taka dosyć ekspansywna. A Zośka jest zupełnym przeciwieństwem mnie, więc cała trudność polegała na tym, żeby wszystkie te moje... No, żeby dużo w sobie schować, wciąż zachowując pewien wigor, to znaczy wigor, to złe słowo, wciąż zachowując pewien charakter postaci, żeby nie ściągnąć z niej po prostu wszystkiego, żeby Zośka nie stała się nudna, bo to był mój taki największy problem. Jak to zrobić, żeby ta osoba z tyloma blokadami była też ciekawa. Aha. Mam nadzieję, że może mi się udało.
1: Też mamy taką nadzieję, też nam się wydaje, że to dobrze się kręci, rozkręca i rozwija. Tak jak mówisz, w wiele kierunków idzie ta opowieść, bo taka jest zasada dobrego kina telewizyjnego, prawda? I dobrego rysowania postaci.
0: Tak staraliśmy się razem z reżyserem Makarem Janowskim.
1: A jak wam się kręciło? Ile tygodni spędziliście w Apulii?
0: W Apulii spędziliśmy cały kwiecień, kręciliśmy ze wnętrza włoskie, bo wnętrza staraliśmy się kręcić w Polsce, chociaż kiedy przyjechaliśmy do Apulii był taki deszcz, ulewa. Można powiedzieć, że część scen trzeba było przepisać na wnętrza. Aha. Zamiast po prostu siedzieć na przykład w ogródku restauracyjnym, no musieliśmy zrobić to w środku, no bo nikt w deszczu nie siedzi w ogródku.
1: No właśnie, i gdzie ta Dolce Vita?
0: Ale ja akurat jestem fanem Apulii, to znaczy fanem Apoliniano Amare w deszczu. Wygląda to przepięknie i jeszcze akurat tak się udało nakręcić dosyć takie dramatyczne sceny w tym deszczu. Jeszcze ich nie ma, jeszcze nie były pokazane widzom, więc mam nadzieję, że to doda dramaturgii, takiego właśnie dramatycznego sznytu całej historii.
1: Czyli cały miesiąc we Włoszech.
0: Cały miesiąc.
1: Rozumiem, ekipa włosko-polska.
0: Włosko-polska, tak. Szczególnie takie... posilaliśmy się w taką włoską techniką, prawda? I takimi, no, jeżeli chodzi o lokacje, prawda? I takie, no, takie rzeczy, których nie warto było przywozić do Polski. Aha. Jak nie, barobusów akurat nie było. Mieliśmy jedzenia takie w różnych restauracjach i na placach jedliśmy.
1: Naprawdę, tak?
0: Tak. Tam w ogóle jest zupełnie.

0: inny catering. Nie ma takiego wyboru jak u nas. Jest inaczej.
1: Czyli zupełnie inny catering niż w Polsce. A twoja współpraca z tym działem aktorskim włoskim, jak przebiegała?
0: Dobrze, wiesz, wszyscy jesteśmy aktorami. Aktorzy to jest też specyficzny

0: niemieckojęzyczną aktorką. Urodziłam się w Austrii. Mhm. Też nie umiałam po włosku, kiedy dostałam rolę. Nie miałam też do końca czasu nauczyć się perfekt po włosku. I to rzeczywiście, no to była jakaś trudność, ale no powiem ci, żałuję trochę, że jest ten lektor, bo ja się uczyłam, to znaczy, wiesz, było dużo dubli, żeby to powiedzieć naprawdę perfekcyjnie, żeby każda spółgłoska wybrzmiała, a tu zagłusza mnie lektor. Chociaż podobno na VOD dla naszych włoskich widzów będą napisy, no więc może... Tak.
1: A jak mówisz po włosku, wypowiadasz te kwestie, to ten język dodaje ci od razu jakiegoś temperamentu, zmienia barwę, podnosi energię, no wiesz, włoski styl życia.
0: W ogóle przede wszystkim mówiłam zupełnie inaczej po włosku niż włoscy aktorzy, ponieważ ja mówiłam bardzo powoli, rozumiejąc, przynajmniej starając się rozumieć każde słowo. Nie jest to najprostsze, wiesz, jeszcze dodać intencje, kiedy to nie jest twój rodzimy język i... No i masz tych scen naprawdę dużo, więc to nie było takie najprostsze zadanie, więc naprawdę zwalniałam te kwestie, a Włosi mówią bardzo szybko po włosku, więc sama nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno mi coś dodawało, ale czy tego takiego wigoru, to nie wiem.
1: No tak, a jednocześnie jesteś postacią cudzoziemki, prawda, która mówi po włosku jako obcym językiem, więc wolno ci mówić wolniej.
0: Wolno mi mówić wolniej, to tak, aczkolwiek według serialu, według scenariusza mówię perfekcyjnie po włosku, więc wolno, ale perfekcyjnie. W różnych uprzednich czasach, przyszłych, przeszłych. Mhm. Więc nie było to takie bardzo proste.
1: Tak, jak obserwujemy życie i zmagania się Zośki ze światem i z tymi problemami do rozwiązania. Obserwujemy tam sytuację, ważną sytuację w związku z domem w Apulii, w Polignano. Połowa domu.
0: Tak, jest taki wątek prawniczy.
1: Tak jest. I są dwie kobiety. Ty i Julia.
0: Mm-hmm. Naprawdę Zośka nie rozumie, dlaczego on jej przepisał połowę domu swojej kochanki. Mm. To jest bez sensu. Jak już jej kupił ten dom, jak już mają ten dom wspólnie, to po co ją w to wkręca. Także tutaj jest taka trochę no, dla Zośki rzecz ciężka do przejścia.
1: Aha, ale Zośka w tych zmaganiach swoich nie jest sama. Po pierwsze jest córka, która jest nastolatką, wymaga jakiejś opieki i wychowania jeszcze, ale to dosyć samodzielne stworzenie, ale jest też jej dobry, mocny świat w Polsce, w Warszawie. Jest i przyjaciółka, i mama.
0: Tak, ma takie dwie dobre dusze, które ją bardzo wspierają.
1: I w tych rolach obserwujemy nie byle kogo. Anna Dereszowska.
0: Tak, Anna Dereszowska i Dominika Bednarczyk,
1: tak jest,
0: która gra moją mamę.
1: No właśnie.
0: Anna gra prawniczkę i moją przyjaciółkę.
1: Felicita. Felicita to szczęście. Czy to jest w związku z tym opowieść o poszukiwaniu szczęścia?
0: Bardzo dobrze to ująłeś. Bardzo dobrze to ująłeś, bo to nie jest historia o szczęściu, ale właśnie o poszukiwaniu szczęścia, które czasami się pojawia, czasami znika. Na końcu też kończy się, cały sezon kończy się dosyć ciekawie. Tak, to jest dokładnie o poszukiwaniu szczęścia historia.
1: Żeby było dobre zakończenie i widz był nasycony, ale nie do końca, to zakończenie musi być lekko otwarte.
0: Zawieszone.
1: O, zawieszone.
0: Tak. Scena końcowa jest naprawdę mocna i taka dla mnie też była trudna. Nie powiem jaka, ale jest, no jest to widowisko.
1: Laura, bardzo gratuluję tej roli, tego serialu już. Natomiast czy on wywróci twoje życie aktorskie, zawodowe do góry nogami? Jak się spodziewasz? Jak to odbierasz? Co się dzieje teraz?
0: Szczerze mówiąc, wiesz, jako aktorka 38-letnia, trochę już jestem na tym rynku. Wiem, że wiele osób może kojarzyć mnie już teraz tylko z tej Felicity. Więc ja trochę takie swoje wielkie marzenia schowałam do kieszeni. Zaspokoiłam swoje ego, bo mam jakichś takich swoich fanów. Zresztą sam powiedziałeś, że mnie kojarzysz z Saturday Night Live. Więc mam taką swoją rzeszę wiernych fanów, którzy we mnie wierzą. Zresztą ostatnio przeczytałam taki komentarz. Laura, proszę pani Laura, niech pani wyciśnie tę Felicity jak cytrynę. tak, drunk history, SNL, pamiętamy. Także gdzieś tam, oczywiście jest to bardzo miłe dostać główną rolę i absolutnie jestem bardzo wdzięczna za tę możliwość. Mhm. Ale po prostu ja już dawno oczekiwania schowałam do kieszeni. Niemniej moim marzeniem jest oczywiście grać

0: dwa filmy rocznie dla HBO i Amazona, a resztę czasu sobie na przykład siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze, czy coś takiego.
1: O, przepraszam bardzo, uchwycę się tego wątku. Po pierwsze, Sycylia, to przypadek?
0: Nie, ja tam kupiłam dom, wprawdzie do remontu, taki no, część domu. Wiesz, no, musiałam wybrać jakieś miejsce, gdzie bym chciała mieszkać. To sobie wybrałam tę Sycylię, bo jest morze ciepłe.
1: Ale niebezpieczny wulkan.
0: Aj, ja się nie boję. Ja daleko akurat, ja w Marsalii, to po drugiej stronie.
1: A, rozumiem. Dobrze. No, daleko, daleko.
0: Daleko, nie Katania.
1: Tak jest, daleko od Katanii. Ale Etnę słychać i widać, prawda? Bo Etna dominuje nad Sycylią.
0: Nie, w ogóle w Marsalii nie ma tego tematu. Zresztą dwa lata temu byłam, kiedy taki był malutka erupcja się wydarzyła. Byłam właśnie w Katanii. To tak naprawdę oprócz tego, że loty wstrzymano, akurat ja dzień wcześniej udało mi się przylecieć, no to był taki pyłek w Syrakuzach. Bardzo taki łatwy do strzepnięcia, ciekawy, bo nie brudzący. Ale całe życie się toczyło. Oczywiście... Ja to jestem z takich ludzi, co się za bardzo nie boją. Jak mam umrzeć, to jak mam umrzeć pod lawą, to trudno, taka widocznie, tak podobno. Tak widocznie miało być.
1: A czy to jest ten dom, to jest taki słynny dom za 1 euro do włoskiego remontu?
0: Nie, ale przyznam, że od tego tych słynnych domów za 1 euro się zaczęło. I tak potem no, tak wzrastała ta cena, kiedy zaczęłam poszukiwania, bo jak kupujesz dom za 1 euro, to równie. No po prostu musisz bardzo dużo w niego zainwestować.
1: No właśnie.
0: Więc to traci swój taki pierwotny sens.
1: I jeszcze tam był wątek siedzieć na Sycylii i pisać scenariusze.
0: Tak, tak.
1: Cóż to oznacza? Czy jest tobie taka żyłka kreatywna?
0: Oj tak,
1: potrzeba?
0: Tak, tak.
1: Piszesz wtedy o sobie, czy stwarzasz inne nowe światy?
0: Wiesz co, mam taki pomysł na fabułę, bardzo fantastyczny pomysł, który mi siedzi kilka lat i wiem, że na pewno po prostu wierzę w niego bardzo. I to jest taki, nie napisałam wielu scenariuszy, ale jeździłam na takie zgrupowanie, to się nazywa Kino Cabaret, to jest ruch francuski z lat 90. I polega na tym, że amatorzy i filmowcy zbierają się w jednym miejscu, zjeżdżają się w jedno miejsce i przez tydzień tworzą filmy i są pokazy w takich największych kinach. Ogólnie to się dzieje w całej Europie, już teraz bardziej na świecie. W Polsce chyba w Lublinie coś takiego się odbywa. Z Polski dosłownie garstka ludzi jeździ. Taka jest piątka ludzi, która jeździ na te kinokabarety i tam jeżdżę jako reżyser. Aha. I bardzo lubią to, co robię. To są takie krótkie formy, ale po prostu jakby to powiedzieć, sprawdziłam się w tym. Poza tym to jest coś super. Oczywiście jestem aktorką i bardzo jestem za to wdzięczna. Aktorką zawsze będę, ale tak chciałabym stworzyć swój film.
1: No, piękna idea. Ale jest słówko więcej o tej fabule, o tej świetnej fabule. No chociaż pierwsze zdanie, jedno zdanie.
0: Ojej,
1: czy to jest historia współczesna, czy retro?
0: Nie, to jest historia współczesna, ale... Ale jakby to powiedzieć, ja kocham filmy, gdzie za pomocą małego zabiegu zmieniamy całą rzeczywistość świata. Czyli po prostu wprowadzamy jakąś taką fikcyjny motyw. Na przykład, nie wiem, ludzie witają się... No to jest akurat... Głupi przykład, ale na przykład witamy się za pociągnięcie za ucho na przykład. Nie, i w pewnym momencie oglądając ten film już wiesz, że wszyscy się tak witają i to jest ta rzeczywistość. Więc trochę w tę stronę bym poszła. Nie mogę powiedzieć, bo to jest
1: dobra,
0: w jednym zdaniem mogłabym powiedzieć, o czym będzie film, ale jak to powiem, to zdradzę po prostu cały pomysł, a pomysł jest naprawdę świetny. Potem ci powiem, wiesz? No po prostu nie tutaj, nie przed mikrofonem.
1: No dobrze, tajemnica musi pozostać tajemnicą, aż któregoś dnia zostanie odkryta. Jak rozumiem, scenariusz jest, ale prace nad nim trwają, tak?
0: Ja wiesz co, pomysł jest, co jest jakiś tam zarys, szkielet. Już nawet wyjechałam na jakiś tam wyjazd specjalnie, żeby go pisać, ale to jest proces i też takie, no trzeba się poświęcić, prawda? I tak skupić bardzo na tym, a z czasem mam problem.
1: Aha.
0: No bo jednak dzieci, prawda? I praca, i dom.
1: A Zosia Samosia.
0: A Zosia Samosia.
1: Tak. I jeszcze do tego jesteś aktorką, co niezwykłe, która żyje i pracuje bez agenta, bez agencji?
0: Teraz mam menadżera. Mam menadżera, Julita Strzałkowska. To jest też taka moja dobra, bardzo można powiedzieć, już przyjaciółka. Tak, wiesz co, od COVID-u nie mam agencji, chociaż teraz niedawno miałam taką roczną przygodę z agencją. Zauważyłam, że po prostu najwięcej sobie dałam sama. Propozycje, które do mnie przychodzą, to są propozycje, które sobie sama wywalczyłam. Czyli często to polega na tym, że po prostu ktoś zadzwoniłby do mnie, ale dzwoni do agencji. Nie spotkałam się z agencją, która rzeczywiście by mi wywalczyła jakąkolwiek

0: większą rolę. Może tak. Po prostu ja to nazywam takim syndromem dobrego mechanika. Ja jestem dobrym mechanikiem. Ja od kiedy skończyłam szkołę w 2010 roku, po prostu kiedy dostaję propozycję zawodową, staram się oddać dobry projekt, czyli dostaję samochód do nas z reperowania i oddaję go dobrze nareperowanego i do mnie się wraca, bo do dobrego mechanika się wraca. No i tak właśnie, tak sobie wyczłapałam tę rolę do Felicity.
1: To jestem w stanie zrozumieć, ale też w tego rodzaju działalności negocjuje się stawki. I ty też robisz to sama.
0: Tak.
1: Własnoręcznie.
0: No, tak. Wiesz co, agencja wbrew pozorom wcale takich dobrych stawek ci nie wywalcza, bo zawsze chcą jeszcze kilku aktorów tam docisnąć swoich, więc idą na kompromis. Ale czasami, że tak, no czasami zaniżam sobie stawkę, nie znając rynku, czy zdarzyło mi się to. Ale generalnie jestem w tym też całkiem niezła. No, nauczyłam się tego. Tak, jak ty się nie będziesz cenił, to nikt cię nie będzie cenił.
1: To dobre przesłanie. Też chyba dla płynące tak trochę z życia i serca bohaterki, o której rozmawialiśmy, o Zośki z Felicity, która też walczy o swoją wartość, o to, żeby sama siebie też szanowała w tej trudnej, tajemniczej, pełnej niespodzianek i schodów, krętych drzwi i klatek miejsc.
0: Tak, Zośka walczy. Oj, walczy. Cały czas walczy.
1: I tak będzie aż do ostatniego odcinka. Bardzo dziękuję za twoje spotkanie z naszymi słuchaczami. Laura Breszka, Zośka z Felicity, którą oglądamy codziennie, to znaczy od poniedziałku do środy.
0: Tak, o 20:30.
1: Bardzo dobre pasmo, wiesz?
0: No, dziękuję, dziękuję. Aż teatr telewizji przesunięto.
1: No,
0: ostatnio Bartek Gellner mi mówił, że już chciał włączyć teatr telewizji, a tu była Felicita, więc obejrzał. Więc to jest taka trochę pułapka dla widzów teatru telewizji, ale też mamy powtórki w sobotę o 10:30. Także zapraszam. Ten, kto nie ma czasu od poniedziałku do środy, może znajdzie czas w sobotę.
1: A i wtedy zostajemy całą porcję,
0: blok. Tak,
1: półtorej godziny.
0: Tak, mniej więcej, bo są głosy, że te 25 minut to troszeczkę za krótko, więc dla tych właśnie idziemy im naprzeciw i zapraszamy w sobotę o 10:30.
1: Laura Breszka, bardzo, bardzo dziękuję. W sobotę 10:30, tak?
0: Tak,
1: powtórka, to dobrze, bo to zaraz po naszej audycji, wiesz.
0: O, włączajcie, proszę włączać zaraz. I jedynka, TVP1.
1: Tak jest. A my polecamy nie bez dumy i z przyjemnością. Andrzej Sołtysik i Paulina Olak, bardzo dziękujemy za to spotkanie. Nasza audycja powraca w Polskim Radiu 24 za tydzień. O tej samej porze. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Kierunek kino.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
4: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
5: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
6: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
5: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
6: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
4: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
5: Jacek Czarnecki
6: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, USA i państw europejskich. Miały one na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W piątek w Miami odbyła się pierwsza i, jak się okazało, ostatnia runda rozmów. Sobotnie negocjacje odwołano. Powodem decyzji było porozumienie Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy prawie 5 milionów ton oleju napędowego.
1: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi. Niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Mówił Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Arsenał broni w domu 14-latka pod Garwolinem. Chłopak trafił do ośrodka wychowawczego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od rodziców jednego z uczniów, informuje komisarz Małgorzata Pycner.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14-letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu 14-latka w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.
0: Nieletni odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Policja apeluje do rodziców i opiekunów o monitorowanie aktywności dzieci w mediach społecznościowych oraz reagowanie na niepokojące sygnały. Po atakach w szkołach i groźbach w internecie na Mazowszu, w stolicy i graniczących z nią powiatach trwa akcja policji. Funkcjonariusze ustalają i zatrzymują autorów groźb. Interweniują też wobec osób, które swoim zachowaniem mogą generować zagrożenie dla innych ludzi. Dotyczy to szczególnie uczniów szkół podstawowych i średnich. 48 uczestników, w tym 8 Polaków, bierze udział w pierwszym etapie Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Każdy ze skrzypków musi wykonać między innymi jeden kaprys Wieniawskiego. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że dla wielu muzyków udział w tym konkursie to spełnienie marzeń.
3: Wszystkie dzieci marzą, jak będę wygrywał konkursy, jak będę najlepszy, to może zakwalifikuję się kiedyś do konkursu Chopinowskiego czy konkursu Wieniawskiego. No i tutaj mamy ten moment. Oni się zakwalifikowali, oni wszyscy są świetni. Odpowiedzialne jury jest kolosalna, żeby dostrzec to, czego szukamy, czyli perfekcję.
0: Rywalizacji skrzypków w konkursie Wieniawskiego można posłuchać m.in. w radiowej dwójce. Setki drzew do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych to efekt planowanej modernizacji na odcinku Bystrzycy w rejonie Pracz Odrzańskich. Pojawiły się pytania o to, czy wycinka jest konieczna i czy można ochronić najcenniejsze drzewa, mówi przyrodnik Małgorzata Piszczek.
4: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
0: Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wycinka drzew jest najlepszym rozwiązaniem, tłumaczy Katarzyna Matysiak.
5: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte. To jest oczywiste. Ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa. No, mniej więcej mamy taki wybór, prawda? To dosyć brutalny.
0: Prace obejmą ponad 4-kilometrowy odcinek wałów, a łączny koszt inwestycji to 15 milionów złotych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego.

0: Radia.
1: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm. Na wschodzie lokalnie możliwe mgły, ograniczające widzialność do 400 metrów. W dzień na termometrach od 11 do 15 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24.
2: Tu Polskie Radio 24. Przed nami kolejny temat dotyczący ubezpieczenia pojazdów, którymi się poruszamy. A tych pojazdów wiemy, że może być całkiem sporo. Pytanie, czy wiemy, które ubezpieczyć. Bo też mimo coraz wyższych kar rośnie liczba osób jeżdżących pojazdami bez ubezpieczenia. I między innymi o tym teraz więcej w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
1: Powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 24, Marek Klapa, dzień dobry. Rozpoczynamy weekendowe wydanie magazynu Saldo Ekstra, a moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan Damian Ziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Jesień się zbliża, przeglądamy nasze samochody, niedługo będzie trzeba wymienić także opony. Troszeczkę się tego nazbiera, ale powinniśmy zerknąć na to, czy mamy aktualne ubezpieczenie OC, bo powiem szczerze, ostatnie dane mnie mocno zdziwiły.
4: Kary są... Nas też.
3: Tak? Kary są coraz wyższe.
4: No tak, opłata są coraz wyższe. Tak, zaraz będziemy mówić, od czego zależą.
3: Tak jest. Nieuchronność kary też występuje.
4: Drodzy Państwo, nie liczcie, nie uda się.
3: No to jakim cudem, jak to się dzieje, że liczba nieubezpieczonych samochodów w Polsce cały czas rośnie?
4: No tak, był taki pewien moment, jakieś tam powiedzmy 2-3 lata temu, kiedy to się zatrzymało, ale dalej było na wysokim poziomie, bo rozmawialiśmy wtedy o liczbie, o powiedzmy 300-350 tysięcy pojazdów, które w ciągu roku miały jakiś tam kawałek czasu, okres przerwy w ubezpieczeniu OC.
3: To i tak duże miasto wojewódzkie pod względem populacji.
4: Bardzo duże, 350 tysięcy, tak? No i nagle przeszedł 2025 rok. My, mimo Państwa życzliwości, pisania o tym, mówienia na platformach społecznościowych, tłumaczenia, wyjaśniania, tak, po to jesteśmy, bo lubimy opowiadać o tych ubezpieczeniach. I nagle konstatujemy, że ta liczba to jest grubo ponad 400 tysięcy.
3: 400 tysięcy samochodów bez OC zarejestrowanych.
4: Tak, tak, tak, tak, tak. No oczywiście jeszcze dochodzą te, które wyjechały na drogę, nie były zarejestrowane, ale były pojazdami mechanicznymi. Mhm. Włączone zostały do ruchu. Tutaj oczywiście moje myśli zmierzają w stronę niesławnych niestety pojazdów zwanych hulajnogami, które hulajnogami nie są.
3: Albo rowery elektryczne.
4: Tak, też. Dokładnie. Albo rowery elektryczne, te jedne i drugie, czyli te tak zwane hulajnogi i tak zwane rowery elektryczne, nie bójmy się tego powiedzieć, one bardzo często to są motorowery, proszę Państwa, ale o tym będziemy pewnie...
3: Bez homologacji.
4: Tak, ale uwaga, nie jest problemem dowiedzieć się, czy ta homologacja w momencie zakupu jest i czy przypadkiem, sprawdzałem to na wielu stronach, wielu różnych firm oferujących takie pojazdy, okazuje się, że w specyfikacji technicznej jest podana moc znamionowa silnika, jest na przykład plik PDF do ściągnięcia z homologacją.
3: I można zarejestrować.
4: Tak, ale mało tego, w niektórych miejscach sprzedawcy zupełnie wprost i uczciwie mówią, uwaga, ten pojazd wymaga homologacji, proszę macie ją, rejestracji, ubezpieczenia, no i czego jeszcze, drodzy rodzice, uprawnień do prowadzenia motoroweru. Mhm. Jeśli ich nie ma, no to pociecha ma kłopot. Ale wróćmy do tej liczby.
3: Tak, wróćmy do liczby, bo
4: grubo,
3: one są
4: grubo ponad 400 tysięcy pojazdów bez ważnego OC w 2025 roku. Mhm. No i tak myślę, że ja powinienem chyba w Państwa redakcji sobie rozłożyć łóżeczko polowe i może byśmy po prostu codziennie przypominali, aczkolwiek mam wrażenie, że słuchacze Polskiego Radia, oczywiście przypominajmy, niech to się niesie, niech ludzie mówią ludziom, słysząc to, o czym my rozmawiamy. No, ale mam nadzieję, że tutaj, że tu ta świadomość będzie rosła.
3: Dobrze, to zacznijmy od początku. Kto i dlaczego nalicza kary za brak OC? Bo Ja użyłem słowa kara, ja wiem, że zaraz będzie kontra z pana strony, że to wcale nie, to nie jest nie, żadna kara, to jest opłata.
4: Tak, państwo, mówimy tym samym językiem, ale używamy innych wyrazów. Może tak.
3: Dobrze.
4: Kto i dlaczego nalicza? Ja jeszcze tylko dosłownie, 10 sekund. Profil typowego zobowiązanego.

0: Uwaga, drodzy państwo, mniej więcej 35-45 lat, 30-45 lat, duże miasto i wielkie miasto, korzystający z dobrodziejstw techniki i cyfryzacji. W związku z tym nie uwierzymy w to, że ta osoba jest wykluczona cyfrowo i nie wie, jak zawrzeć umowę. To tak tylko gwoli rozsądku.
1: A to kolejne zaskoczenie.
0: Kolejne zaskoczenie też są rekordziści, jeśli chodzi o województwa. Tu pozdrawiam bliskie mi dolnośląskie i lubuskie. Śląski i Mazowsze również. To jest czołówka. Ale są też tacy, których trzeba pochwalić. Drogie Podkarpacie, cieszymy się, że jeździcie z obowiązkowym OC. Tak trzeba. Dobra. Pytanie brzmiało...
1: Dlaczego i kto?
0: Dlaczego i kto? No właśnie. I tu pewnie będzie zaskoczenie, bo wszyscy mówią, a to fundusz nałożył na mnie karę.
1: Na kto?
0: No właśnie, tylko uwaga. My tej opłaty dochodzimy. A opłata, uwaga drodzy państwo, wynika wprost z ustawy. Znaczy tam nie jest napisane... Nie zostało napisane, że fundusz nalicza karę, tylko uwaga, czy opłatę, tylko uwaga, jest wprost powiedziane. Jeśli ktoś nie ma OC dla takiego i dla takiego pojazdu przez taki i taki okres czasu, to ma taką i taką stawkę, kropka. I to wynika wprost z przepisu. Czyli ja powinienem wiedzieć tak naprawdę, co mi grozi. Zapraszam na stronę ufg.pl, łatwo znaleźć ustawę. I w internecie również. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Ja powinienem wiedzieć, co mi grozi, jak nie mam OC, a powinienem mieć. Natomiast fundusz został zobligowany przez ustawodawcę, został wyznaczony do tego, żeby tej opłaty dochodzić. Czyli ktoś może powiedzieć, no ale to wy nałożycie. No, technicznie tak, natomiast prawnie ustawodawca określa, jeśli nie masz, należy się tyle i tyle. No dobra, powiedzmy ile może, bo to żeby tak sobie na...
1: Dobrze, bo to nie jest tak, drodzy państwo, że to urząd nakłada opłatę, czy jak ja wolę karę, tylko po prostu to jest kwota wyliczana z konkretnego algorytmu.
0: Tak, bazą i podstawą do wyliczenia tej kwoty jest, uwaga drodzy państwo, i naprawdę warto sprawdzać ważność OC, do czego byśmy nie wsiadali, co jest pojazdem mechanicznym. Bazą jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za płacę.
1: Która rośnie.
0: Za pracę, przepraszam. Która rośnie, tak, bo przecież redaktor na antenie bardzo regularnie państwo informujecie o tym, że rząd przedstawia projekt, pomysł jest taki i taki, konsultacje społeczne i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś zawsze, co roku jesienią jest rozporządzenie Rady Ministrów określające wysokość tej minimalnej płacy. No i to jest podstawa. Teraz... Konkretnie jak to zostało określone, nie jak my liczymy, tu nie ma taryfikacji, nie robi tego fundusz. Powtórzę, jest napisane w ustawie. Jeśli przykładowo mamy samochód osobowy, ma przerwę, mówimy o tym roku, ma przerwę dłuższą niż 2 tygodnie w 14 dni w ubezpieczeniu OC, to uwaga, ponad 9600 zł.
1: Auć.
0: Auć. Jeden dzień 1900 złotych tam z małymi groszami. I jeszcze raz podkreślę, nie my to ustalamy. Jesteśmy zobligowani, tak jak Urząd Skarbowy, do pobierania należności wynikających z podatków, tak my jesteśmy zobowiązani do tego, co ustawodawca określił jako opłatę za brak OC. Kropka.
1: I za jeden dzień już jest kara?
0: No tak, tylko że ja mam zawsze taki argument. Ta tak zwana większość jednodniówek to jest, a dobra, to może jutro. Już dobra, już nic nie będzie. Będzie. Znaczy, drodzy państwo, jeśli, ja tutaj serdeczne pozdrowienia dla też bliskiej mi redakcji Polskiego Radia, Radia Kierowców. Jeśli mamy napisane na znaku 50, to jedziemy 50, a nie 150, tak? No więc jeśli mamy napisane na w ustawie, że ten znak drogowy też wynika z ustawy, przypomnę. Jeśli mamy w ustawie napisane, że nie może być ani jednego dnia przerwy, no to nie może być.
1: Ale jak przekroczymy ten 1 km na godzinę i pojedziemy 51, to rośnie prawdopodobieństwo, że policja udzieli nam na przykład pouczenia.
0: No tak, tylko że ustawodawca skonstruował to tak, że policja ma narzędzie do udzielenia nam pouczenia, a tutaj jest opłata nałożona z góry. I jeszcze jedno, ja wiem jak to przekornie zabrzmi, proszę nie poczytywać tego za wyraz mojej arogancji, absolutnie nie. Ale zawsze na pytanie, a jak uniknąć tej opłaty, odpowiadam. Sprawdzać OC i zadbać o to, żeby się nie skończyło. Kropka. I wiem, że jest spora liczba osób, która... Tak, proszę państwa, czytam internet, patrzę na fora, patrzę na platformy społecznościowe. Ja to wszystko rozumiem. Tylko czasem myślę, że mamy do czynienia z tłumaczeniami takimi, że naprawdę wysiłek...

0: włożony w sporządzenie czy w przygotowanie takiego tłumaczenia, przeznaczyłbym na coś innego.
1: No dobrze, to czy jest jakaś ścieżka odwoławcza? Czy są sytuacje, w których rzeczywiście urząd może w jakiś sposób odstąpić od tej kary? Bo ja dam przykład. Ktoś wylądował na przykład w szpitalu albo jakieś ważne sprawy rodzinne. No różne są sytuacje.
0: Dobra, to ja od razu powiem. Nie to, że nie jest nałożona opłata na sztywno i my nie mamy prawa kształtować jej wysokości, czyli w przeciwieństwie do policji nie mamy taryfikatora, to nie oznacza, że nie można sobie ulżyć w tej opłacie. I drodzy Państwo, z pełną odpowiedzialnością, zresztą pytały mnie o to też redakcje portali internetowych, media drukowane. Tak, oczywiście, że są sposoby do tego, żeby sobie ulżyć w takiej opłacie. No i teraz jak do tego podejść, o co chodzi? Pierwsza rzecz, pierwsza porada, którą się mogę podzielić. Jeśli Państwo otrzymacie pismo, nie lekceważcie go. Pismo od nas, bo my w tym piśmie na pierwszej stronie, tak, na drugiej stronie, ja te rozmowy prowadzę codziennie, bo Państwo do mnie dzwonicie, piszecie maile. Tak, na drugiej stronie my piszemy, rzeczywiście jest ramka z napisem wezwanie, ale pierwsza strona naszego pisma to jest taka, że dla pojazdu i takiego, my dla dacie takiej i takiej stwierdziliśmy brak ubezpieczenia OC. W związku z tym, uwaga, cytuję, uprzejmie prosimy o wskazanie, czy istniał, czy nie istniał obowiązek ubezpieczenia. Bo mógł go pan sprzedać, bo coś innego i tak dalej, i tak dalej. Mógł pan zezłomować ten pojazd, ale teraz wrócę do tego, bo to była ta pierwsza porada. Odpowiedzmy na pismo, które dostaliśmy. I teraz uwaga, ja rozumiem, że takie pismo może wywołać określony stres, czy po prostu, no to jest rzeczywiście, jak dostajemy to pismo, nie będę udawał, że jest inaczej, ta wiadomość może nas zaszokować, ale proszę się z nami skontaktować. Najpierw proszę wejść na stronę ufg.pl i dokładnie zerknąć, co jest napisane naprawdę prostym językiem w zakładce dostałem wezwanie. I tam Państwo znajdziecie, oprócz stawek opłat aktualnych, oprócz tego, jak to zostało i przez kogo nałożone, oprócz wszystkich tych szczegółowych informacji, z którymi warto się zapoznać, jest jedna informacja kluczowa dla każdego zobowiązanego. Mianowicie, mamy możliwość ulżenia w nałożonej opłacie. Zacznę od liczb. Też zupełnie oficjalna, szczera odpowiedź. My mamy rocznie nawet około 100 tysięcy spraw, w których możemy zastosować ulżenie w opłacie.
1: Ulżenie.
0: Tak, a teraz powiem, jakie są te, jak ustawodawca określił to ulżenie. Stety i niestety ustawodawca zapisał to wprost w ustawie, że podstawą do ulżenia jest wyjątkowo ciężka sytuacja życiowa i finansowa i szczególne okoliczności, które uzasadniają zastosowanie ulgi przez fundusz dla takiej osoby zobowiązanej. Czyli mamy furtkę ustawową. Teraz jak podchodzimy do tego praktycznie. Pierwsze, są osoby i tak też piszą do mnie, dzwonią do mnie, że chcą wejść na portal, że chcą zobaczyć, jak to się robi, że chcą o to wystąpić, no bo nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Można rozłożyć sobie na nieoprocentowane raty. To jest to najmniejsze ulżenie, w sensie taki podstawowy rodzaj ulżenia. Do 24 nieoprocentowanych rat, pod warunkiem, że sprawa nie jest w egzekucji. A teraz jedno małe zastrzeżenie. W egzekucji tak, ponieważ prowadzimy nasze postępowania na podstawie postępowania egzekucyjnego w administracji. W związku z tym brak kontaktu z nami po którymś wezwaniu, czy po którymś z tych pism skutkuje tym, że sprawa trafia do komornika. Bo my wtedy stwierdzamy, no dobrze, jeśli ten ktoś się nie odzywa, no to mamy problem, to znaczy, że ten obowiązek jest, no bo nie chce nam udowodnić, unika kontaktu. Ale postawię tutaj kropkę i wracam do głównego toku, bo on będzie interesujący dla naszych słuchaczy. O tym podstawowym, czyli tak, można prawie, że z automatu, czy z automatu, nawet jak się do nas dzwoni, jest opcja tam na IVR-ze, na tym wyborze głosowym jest opcja raty. Jak się zalogujemy w portalu, też są raty. 24 równe raty. Można sobie ustawić zlecenie. Powiedzmy sobie szczerze, 70 czy 80 zł mniej boli przez te kilkanaście miesięcy niż jednorazowo 2000, tak? Ale to jest pierwsza rzecz. Te szczególne okoliczności, o których pan redaktor wspomniał. Również rozmawiamy o kilkudziesięciu tysiącach przypadków rocznie, jak nie więcej. Więc ta obiegowa opinia, nie, w ogóle z nimi nie ma rozmowy i tak dalej. Absolutnie nie. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Pokazywaliśmy publicznie takie dane. Tylko, drodzy Państwo, jeśli ktoś mi mówi, że był chory, był w szpitalu, to naprawdę wysłuchajcie.

0: wysyłanie maila, gdzie to jest napisane, no obawiam się, że nie pomoże. Dlatego, że my musimy mieć podstawę do tego, żeby móc wydać taką decyzję, że rzeczywiście, tu mamy, uwaga, epikryzę wypisową, zaświadczenie ze szpitala, diagnozę lekarską, cokolwiek. Mamy ciężką sytuację finansową, bo samotnie wychowujemy dziecko, albo opiekujemy się starszą osobą, albo w ogóle pomagamy starszej osobie. To powinno zostać udokumentowane. Bo ja nigdy nie mogę się nadziwić, jeśli ktoś ubiega, nie chcę powiedzieć ubiega się, ale jeśli ktoś składa wniosek o zwolnienie i teraz znowu porozmawiamy o rodzaju ulżenia, częściowe albo całkowite umorzenie tej kwoty.
1: Opowiedzmy o tym, proszę.
0: No właśnie, jeśli ktoś składa ten wniosek, to ten wniosek musi być udokumentowany. No jak inaczej wykażemy to, co ustawodawca napisał, jeszcze raz cytuję, szczególnie ciężka sytuacja życiowa, finansowa, uzasadniająca okoliczności, dla których tam nie zawarte zostało ubezpieczenie i tak dalej. No nie zrobię tego na podstawie rozmowy z kimś, nawet nagranej, czy nie zrobię tego na podstawie maila, w którym mam, a naprawdę dostaję takie wiadomości, proszę mi umorzyć, bo ja nie wiedziałem, albo byłam chora, albo coś tam, kropka. No nie. Ale oczywiście, dostajemy maile z dokumentacją lekarską i tak, to idzie na komisję, jest regulamin umarzania tych wierzytelności. Mało tego, w tej zakładce, o której ja wspomniałem, cofamy się do strony ufg.pl, klawisz czy kafelek na stronie, na samej górze, na środku, nie sposób przeoczyć, nie ukryte, na wierzchu, nawet na komórce widać, jest kafelek, dostałem wyzwanie. Jak tam wejdziemy, znajdziemy sobie takie pole, inne informacje, w tym możliwość ubiegania się o zwolnienie, czy tam możliwość złożenia wniosku o ulżenie w tej opłacie. I uwaga, tam jest gotowy wzór wniosku, czyli przygotowany wzór dla tych, którzy mają taką szczególną sytuację i chcieli po prostu złożyć wniosek. Wypisują podstawowe informacje, dołączają nam dokumentację lekarską, mówię przykładowo, zaświadczenie lekarza, diagnozę, leczenie, koszty utrzymania na przykład, bo są samotnymi osobami, którym źle się w życiu powodzi, czy gorzej się w życiu powodzi. Tylko uwaga, jeśli ja składam wniosek, żeby ktoś, kto musi mieć do tego podstawę, przypomnę, bo tak określił to ustawodawca, żebym ja wydał decyzję, że na przykład zwolnię tę osobę z połowy kwoty prawie 10 tysięcy złotych, czyli de facto 5 tysięcy złotych zostaje w tej w kieszeni tej osoby, tak? No to do tego trzeba wykazać jakąś podstawę. Nie zrobię tego, proszę mi zwolnić z połowy, bo ja nie mam, kropka.
1: I to jest bardzo ważne, żeby tego typu wnioski były dobrze udokumentowane, bo jak dobrze wiemy, nieznajomość prawa szkodzi. Ja znalazłem taką opinię również na jednym z forów czy w mediach społecznościowych. Młody człowiek z potężną karą, bo okazało się, że ta hulajnoga była troszeczkę za mocna, którą się przemieszczał. I odpowiedź: ja nie wiedziałem. Hulajnoga to hulajnoga.
0: No, powiem tak. Dziwnym trafem bardzo, nie chcę powiedzieć bardzo dużo, ale jakaś część prowadzących te pojazdy zdaje sobie sprawę z ich mocy i szybkości i w związku z tym zakłada na głowę kaski profesjonalne z ochraniaczem szczękowym. I te same osoby chcą mnie przekonać, że nie wiedziały, że to jest coś mocniejszego niż zwykła hulajnoga. Przypomnę, do 20 km na godzinę, a potem prędkość musi spadać, a jeśli tu mamy manetkę, którą odkręcamy, mówiąc kolokwialnie, jak w motocyklu, i nagle się okazuje, no drodzy państwo sami widzicie, wszyscy mamy trochę śmiechu z tego, tylko często to jest śmiech przez łzy, ja zaraz podam jedną niestety tragiczną informację, ale widzimy filmy, na których ludzie jeżdżący na tak zwanych hulajnogach, a ja powiem, tak jak powinno się powiedzieć, na motorowerach, potrafią wyprzedzić peleton kolarzy. No to przepraszam, o jakiej prędkości rozmawiamy i czy na pewno chcemy sobie udowadniać, że to jest dalej hulajnoga? No nie jest. Do tego młodego człowieka. Ja mam gorący apel do rodziców. Wciąż jesteśmy w momencie, kiedy dzieciaki rozpoczęły rok szkolny, studenci właśnie lada moment temu, czy chwilę temu rozpoczęli rok akademicki, poruszają się po mieście różnymi pojazdami. Jeśli ktoś jest, chce korzystać z takiego urządzenia, niech się na pewno dobrze dowie i to jest apel zarówno do młodych użytkowników, czy młodocianych, ale i do rodziców, żeby się dobrze dowiedzieli, co temu człowiekowi kupują, albo co ten człowiek sobie sam kupuje. No bo ja pamiętam reakcję, proszę sobie wyobrazić, ja to z chęcią opowiem, bo to znowuż to jest trochę przykład śmiechu przez łzy, kiedy policja w ramach kontroli, a tych kontroli będzie więcej. Tu pozdrowienia dla naszego wspólnego znajomego inspektora Roberta Opasa z

0: Wydziału Ruchu Drogowego.
1: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy serdecznie. Tych kontroli będzie coraz więcej i te kontrole widać. I nie będzie z miłej, dlatego że rozmawiamy o tym, mówiąc prost. Ja nie mam ochoty, żeby państwa pociecha wjechała we mnie na czymś, co nie jest hulajnogą, waży ponad 30 kilo, dodajmy masę pociechy, kasku, plecaka, wszystkiego. Mamy kilkadziesiąt kilo z prędkością kilkudziesięciu kilometrów na godzinę i żeby mnie ta pociecha trafiła na pasach, na chodniku, a również jako rowerzystę prawidłowo jeżdżącego drogą dla rowerów, bo te pojazdy, przypomnę, jeśli są motorowerami, nie mają prawa wjechać na drogę dla rowerów. I teraz wróćmy do tego apelu. Ja pamiętam, ze zdumieniem czytałem relację, kiedy policjanci zatrzymali taką młodą osobę, nieletniego, który nie miał uprawnień. Okazało się, że to jest oczywiście, że motorower leci 60 km na godzinę, waży kilkadziesiąt kilo, po 20 km odkręcamy manetkę, on dalej przyspiesza. Nie ma chyba żadnych wątpliwości. Przywieźli delikwenta razem z tym pojazdem do domu. I proszę sobie wyobrazić, że pani mama nakrzyczała na policję, że nie daje się pobawić swojemu dziecku. Drodzy państwo, apeluję o zdrowy rozsądek. Wszyscy jesteśmy użytkownikami tych dróg. Pozwolę sobie przypomnieć, nie straszyć, ale jesteśmy przerażeni tym, ludzie, którzy na co dzień się tym zajmują. My w tym kontekście ubezpieczeniowym, policja w tym kontekście związanym z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Od początku tego roku mamy kilkanaście śmierci na hulajnogach w ogóle. Naprawdę, ja i teraz nie rozsądzam, czy tam był winien kierowca autobusu, czy nie był winien. Mi samemu prawie pod koła na drodze, na łuku drogi z autobusu wyskoczyła grupa młodych ludzi w kaskach z ochraniczami szczękowymi na hulajnogach. Tylko klakson i odbicie, dobrze, odbicie, znowu kolokwializm, ale zmiana gwałtowna kierunku jazdy, na szczęście no, normalnej prędkości, czyli 50, bo to droga między osiedlami, więc jedziemy normalnie. Mało tego, jechałem ze swoim dzieckiem, którym od razu wytłumaczyłem, zobacz, nie tędy droga, bo ten ochraniacz, mówię, powiem zupełnie coś, ja wiem, że będzie brutalnie, ale trudno, bo trzeba o to apelować. Ten kask z ochraniaczem szczękowym pomoże o tyle, że w razie poważnego wypadku przynajmniej będziemy mogli stwierdzić, kto to jest. Taka jest brutalna prawda. Bo jak widzę kogoś, kto jedzie krótkie spodenki, czy zwykłe spodnie dresowe, buty sportowe, jedzie na motorowerze i rozbija nadmierną prędkość, czy wręcz szaleje, omija w ruchu ulicznym autobusy i tak dalej. No naprawdę, gorący apel, uważajmy na to, bo na końcu ta dolegliwość związana z opłatą za brak OC, tutaj 1600 zł, od razu mówię, w przypadku kontroli i jeśli to jest osoba nieletnia, nie ma źródła finansowania, to tak, oczywiście, że zapukamy do rodziców. Mało tego, jeśli ta osoba wyrządzi szkodę, a mamy przypadki oczywiście, gdzie taka osoba na tak zwanej hulajnodze albo tak zwanym rowerze elektrycznym uderzyła w samochód, poturbowała kogoś na ulicy. To są obrażenia w postaci złamań, zerwań więzadeł, skręceń, urazów głowy i tak dalej. To uwaga, koszty leczenia pokryją rodzice.
1: I teraz generalna informacja i też taki apel. I to dotyczy zarówno tych hulajnóg, które w sposób naturalny dominują dyskusję.
0: Tak, zrobiło się modne niestety.
1: Ale także samochodów. Wszystkich samochodów.
0: Wszystkich pojazdów, tak.
1: Wszystkich pojazdów. Motocykli również, motorowerów. Pamiętajmy o tym, że ta kara, jak ja nazywam, czy też opłata, tak, jak nazywa fundusz, to nie jest najgorsze, co może nas spotkać. Bo możemy sobie wyobrazić, że tego pierwszego dnia, kiedy nie mamy ważnego OC, dojdzie do kolizji, dojdzie do niewielkiego zdarzenia. Ale to niewielkie zdarzenie może spowodować, że naprawdę koszty wynikające z konieczności naprawy szkody no, mogą być dramatycznie wysokie.
0: No to ja podam przykład z życia wzięty. Festyn łamane przez dożynki, bardzo miła impreza, radosny nastrój, tak? Lokalna społeczność. Pojazd, który powinien mieć OC, nie miał tego OC w ruchu. To był jakiś pojazd taki, który służył trochę jako element dekoracji i tak dalej. Był pojazdem nietypowym samochodem, ale miał mieć OC, kropka. I to po stronie właściciela leży zorientowanie się, czy ja powinienem, czy ja muszę. No drodzy państwo, mamy internet, mamy infolinię ubezpieczycieli, mamy swoich agentów.
1: Mamy obywatela,
0: mamy wszystko, dokładnie. Ten pojazd przejechał po stopie osoby. Bardzo skomplikowane złamanie, trudności w poruszaniu się, utrata możliwości zarobkowania, konieczność opieki lekarskiej, już po leczeniu, ale jeszcze rehabilitacja i tak dalej. Nie miał OC, podkreślę. To OC kosztowałoby pewnie na rok kilkaset złotych.

0: Średnia cena OC w Polsce teraz to jest mniej więcej 650 zł. Możecie sobie Państwo policzyć wydatki, które z własnej kieszeni będzie ponosił i już ponosi ten, który ta osoba, która była właścicielem tego pojazdu, bo uwaga, co poszkodowanego? Pana, mnie, wszystkich innych, jeśli oby nie, obyśmy nie byli nigdy poszkodowanego, obchodzi, że ktoś nie miał OC. No, on odniósł, ma wyrządzoną szkodę. Pal 6, bo naprawdę, majątek to majątek, ale nie daj Boże, jeśli mamy szkodę na osobie, jesteśmy ranni i tak dalej, i tak dalej. Jeśli nie ma tej polisy, a powinna być, bo to pojazd mechaniczny, płaci fundusz. Nie epatując liczbami, 150 milionów rocznie, myślę, że pokazuje, na czym polega gwarancyjna rola funduszu. Ponad 2 miliardy złotych od początku naszej historii. Przez te 30 lat można sobie policzyć. To jest kilkadziesiąt milionów rocznie płacimy za nieubezpieczonych, którzy powinni byli mieć to ubezpieczenie. W związku z tym, jak powinni byli mieć, to my do nich przychodzimy i mówimy, słuchajcie, my musimy te pieniądze mieć na potrzeby leczenia przyszłego tych, których wy poszkodowaliście, pokrzywdziliście, ale uwaga, zwracacie te pieniądze, bo nie mieliście ważnego OC. Nie ma dyskusji, po prostu nie ma dyskusji. Zresztą, proszę zobaczyć, nieraz rozmawiamy i poza anteną, jak są jakieś większe, no niestety też katastrofy komunikacyjne, katastrofy w ruchu lądowym, może tak to imiemy, jakieś duże wypadki, kiedy sobie tłumaczymy, że a OC działa, jak nie działa, to ten sprawca, znaczy jak OC nie ma, to ten sprawca to już w ogóle ma podwójnie, dobrze powiem kolokwialnie, w plecy.
1: Damian Dziomber, rzecznik Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję pięknie.
1: A to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Przed nami kolejne propozycje dla Państwa. Wracając do tego, o czym słyszeliśmy w serwisie informacyjnym, między innymi ten unijny budżet i o nim też więcej. Piszemy na portalu Polskiego Radia 24 o irlandzkiej prezydencji, która zaproponowała te duże 8-procentowe cięcia w tym nowym unijnym budżecie, ale to dobra informacja, ją powtarzamy, że nie dotyczą one funduszy dla Polski. Mówiąc o budżecie, sporo czasu też poświęcamy tym planom budżetowym na 2027 rok i nie będzie inaczej w tym momencie. Właśnie do tego planu budżetowego na 2027 rok teraz wracamy w Polskim Radiu 24.
4: Kapitał i praca.
5: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Kapitał i Praca. Na ostatnim posiedzeniu plenarnym Rady Dialogu Społecznego zajmowała się ona projektem budżetu państwa na rok 2027. Są oczywiście wyznaczone terminy do przedstawiania rozmaitych opinii także partnerów społecznych one były. Są terminy dla rządu, potem dla Sejmu. No, to wszystko wiemy, ale my dzisiaj spojrzymy na ten przyszłoroczny budżet. Postaramy się przynajmniej z różnych stron, oczami ludzi, którzy na co dzień analizują rynek pracy, inwestycje, szeroko rozumiane finanse państwa, system ubezpieczeń społecznych, no bo w budżecie te wszystkie wątki oczywiście są i są nawet kluczowe. Moimi gośćmi są panowie Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Grzegorz Sikora, który reprezentuje Forum Związków Zawodowych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Witam panów. Projekt budżetu na 2027 rok już wcześniej był przedmiotem analizy Rady, przynajmniej częściowo, zespołów. No to się na różnych etapach odbywa. Wcześniej już były oczywiście analizowane założenia budżetowe, więc to wszystko było brane pod uwagę. I podkreślano wówczas, że te prognozy zostały opracowane przy założeniu stanu gospodarki. Wówczas, ja tylko przypominam, na koniec lutego 2026 i wskazywano, że nie uwzględniano skutków eskalacji tam konfliktu na Bliskim Wschodzie i tak dalej, że to był po prostu błąd. Wskazywała na to też Rada Fiskalna, która, ja może tylko dodam, że została w jakiś sposób, powiem, dokooptowana, a przynajmniej no, bierze udział, o tak, powiem to nawet udział aktywny w posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego. To tu zapytam Grzegorza Sikorę, czy w tym budżecie, o którym teraz jakby rozmawiamy, tu się zmieniło? To znaczy, czy już te założenia się poprawiły i nie ma tego błędu pierwotnego, o którym tak taka była mowa, a jednocześnie, jak już wspomniałam o Radzie Fiskalnej, to dodam ten fakt, że ta Rada już po tym wszystkim, teraz, ostatnio,

0: wiedziała, że 16 miliardów w budżecie zabraknie. Nawet przy tych założeniach, które są i które zakładają dochody podatkowe. Przewidziane w projektach ustaw, które jeszcze, że tak powiem, nie ma ich, ani uchwalonych, ani podpisanych przez prezydenta. No to czy ten błąd pierwotny jest zlikwidowany i odniesienie do tych braku 16 miliardów? Grzegorz Sikora.
1: No, czytałem z uwagą tą pierwszą w zasadzie historyczną, premierową opinię Rady Fiskalnej. Ona jest dosyć ciekawa. Natomiast wydaje mi się, że tych pieniędzy zabraknie trochę więcej, dlatego że jeśli widzimy, jak jest wykonanie w tym roku w stosunku do założeń w latach poprzednich, to zawsze te założenia, no niestety, ale się mijają trochę z rzeczywistością. Raz, że taka jest ich natura, a dwa po prostu, że mam wrażenie, że coraz bardziej te założenia są, bym powiedział, podyktowane bardziej czynnikiem politycznym, wyborczym niż elementem takiej twardej, chłodnej analizy. To jest raz. Dwa, z czego to wynika? No wynika to przede wszystkim, moim zdaniem, z takiego deficytu oceny ryzyk, dlatego że ta ocena ryzyk w kontekście i dochodu, i wydatków, ona jest generalnie napisana, moim zdaniem, trochę na kolanie. Te wszystkie elementy opisu czynników ryzyk są opisane dosyć standardowo, bym powiedział, po to, żeby je napisać. To jest między innymi element dotyczący kwestii konfliktu za wschodnią granicą. To jest oczywiście też kwestia deficytu oceny ryzyka w kontekście sytuacji w Niemczech, we Francji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No a poza tym to jest kwestia tego, że najprawdopodobniej prezydent Karol Nawrocki zawetuje ten pakiet ustaw podatkowych i szkoda, powiem szczerze, tego mi chyba w zasadzie bardzo mocno zabrakło w uzasadnieniu do projektu ustawy na przyszły rok.
0: Że o tym nie wspomniano?
1: Nie, że po prostu nie założono jakby dwóch wariantów w jakimś stopniu. Że nie założono dwóch wariantów, poza tym...
0: Wydaje się to ryzykowne.
1: Wydaje się to dosyć ryzykowne, no ale też biorąc pod uwagę pytanie, dlaczego tych pieniędzy aż tyle ma zabraknąć, tak? No między innymi też dlatego, że ja wiem, że to jest bardzo wyidealizowany, być może naiwny sposób myślenia, no ale my mamy świadomość tego, co się wydarzy po 2027 roku. No bo albo nam Komisja Europejska jeszcze przedłuży jakby tą sytuację związaną z nadmiernym deficytem, no albo rozpocznie się jakiegoś rodzaju zawężanie, jakiegoś rodzaju konsolidacja, tak? No i to się oczywiście zbiega też z tym, że mamy ten przyszły rok mamy trochę, znaczy przyszły rok mamy trochę rokiem wyborczym, prawda?
0: Znaczy mamy.
1: W związku z tym ja bym chciał też powiedzieć, że szkoda, że w tym roku nie odbyła się, czy nawet rok temu, kiedy już wiedzieliśmy, że ten moment konsolidacyjny, taki czy inny, wcześniej czy później się zbliża, że nie porozmawialiśmy o tym, bym powiedział, trochę bez tych chorych emocji politycznych, o tym, jak ta sytuacja finansów publicznych ma wyglądać, bo utrzymujemy... Mam wrażenie, że nie do końca te wszystkie elementy systemu wydatkowego są funkcjonalne i wynikają z czegoś więcej niż z kwestii politycznych.
0: A dają tak radykalne propozycje.
1: Natomiast, na przykład kosztem pracowników sektora finansów publicznych, przypominam, to jest propozycja 3% nominalnej podwyżki.
0: Ja to nie wiem, że każdy tylko mówi o podwyżce, nikt nie powie, a przeznaczmy te pieniądze na inwestycje, na rozwój, zaniechaliśmy wielkich inwestycji.
1: Ale to ja do tego chcę też zmierzać powoli, tak? Znaczy, inaczej, kadry sektora finansów publicznych, ja już mówiłem o tym na antenie tej audycji, kadry sektora finansów publicznych w kontekście tego, jaki mamy w tej chwili deficyt odporności, jakie zagrożenia się z tym wiążą poniżej progu wojny, to jest inwestycja strategiczna, tak? I niestety się o tym boleśnie przekonamy, zaboli nas to, może nawet bezpośrednio, zobaczymy, jak to jest mieć po prostu słabe państwo niedofinansowane pod tym względem, ale jeśli chodzi o kwestię dotyczącą inwestycji, no to w ogóle jakby mamy oczywiście w tej sławetnej tablicy 1, ukazane tempo, jeśli chodzi o spożycie publiczne, etc., nakłady na środki trwałe brutto, no szkoda, że nie ma odniesienia do PKB, nagle to zniknęło, nie wiemy, znaczy ja nie wiem, może mój rozmówca, może drugi powie z pracodawców, jak to ma wyglądać w kontekście PKB, natomiast rzeczywiście jedna rzecz boli, jak się czyta to uzasadnienie i widać te wszystkie właśnie wydatki na rozwój, na naukę, to widać, że nie ma dzisiaj koncepcji, jak w przyszłych okresach, przynajmniej do końca dekady, zbudować jakiś nowy silnik wzrostu, oprócz tego, że będzie nam po prostu...
0: Konsumpcja.
1: Oprócz popytu spożycia prywatnego. I to jest, powiedziałbym, taka projekcja dosyć tragiczna.
0: No właśnie, no to teraz Łukasz Kozłowski. Po pierwsze, rzeczywiście zabraknie tych pieniędzy, zabraknie ze względu... Pytanie, Rada Fiskalna, dlaczego stwierdziła, że 16 miliardów

0: zabraknie, bo nie chodziło o te podatki, tak? Natomiast czy ze względu też tych podatków zabraknie? No, tak. Znaczy jakby o co tak, tu chodzi?
1: Znaczy to jest ryzyko wydatkowe, które jest związane z niedoborem środków w Narodowym Funduszu Zdrowia. I tutaj Rada Fiskalna opiera się tak naprawdę na analizie zależności, które występują od kilku lat. Ponieważ widzimy, że już od kilku lat systematycznie dotacja podmiotowa z rzutu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia jest niewystarczająca.
0: Na przyszłość jest przewidziane, dobrze mówię, 17 miliardów?
1: 41,5 miliarda złotych.
2: O 17 więcej.
0: 17 więcej.
1: Założenie miało być, że to jest 17 więcej. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia ma wzrosnąć o 26 miliardów złotych. Natomiast to jest porównanie planu do planu. Natomiast w praktyce wykonanie jest znacznie wyższe, o dobre kilkanaście miliardów złotych w tym roku. I podobnie też będzie w roku przyszłym.
0: Mówiliśmy o tej tak zwanej dziurze w budżecie, że tam niektórzy mówili 23 miliardy, tak porównamy,
1: to
0: są ogromne kwoty. To już nic nie mamy więcej.
1: Więc mamy podwójny problem. Znaczy wydatki, jest duże ryzyko, że wydatki będą wyższe niż zakłada plan, a przychody budżetowe będą niższe, ponieważ właśnie część z tych ustaw podatkowych prawdopodobnie nie wejdzie w życie. Inna sprawa, że prognoza dochodów budżetowych też jest potencjalnie zawyżona, ponieważ tutaj uwzględniono również oczekiwane efekty związane z uszczelnieniem stanu podatkowego, poprawą ściągalności podatków związanych między innymi z wdrożeniem krajowego systemu e-fakturowania. Natomiast nie mamy zupełnej pewności, jakie będą efekty w tym zakresie, biorąc pod uwagę w szczególności to, że te nisko wiszące owoce związane z uszczelnianiem systemu podatkowego, one zostały zerwane już 10 lat temu, prowadzając JPK i inne rozwiązania uszczelniające. Teraz możemy być może kilka miliardów tych więcej wciąż uzyskać z tego tytułu, ale to już nie są kwoty rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu miliardów, które budżet jest w stanie wycisnąć tylko przez poprawę efektywności systemu podatkowego. Dochody podatkowe, ich wzrost jest zakładany na poziomie ponad 10% rok do roku, w sytuacji, kiedy spożycie publiczne, czyli baza podatkowa, spożycie prywatne, ma wzrosnąć o 5,7% nominalnie. Więc to ma być zostaje dwukrotnie szybszy niż wzrost bazy podatkowej. Przy wzroście zakładanym w tym roku dochodów podatkowych rzędu wielkości około 5%. Więc jest w tym momencie mamy założenie osadzone w projekcie budżetu państwa dwukrotnego przyspieszenia tempa wzrostu dochodów podatkowych. To jest założenie bardzo optymistyczne i ono jest obarczone, musimy sobie to uczciwie powiedzieć, obarczone sporym ryzykiem.
0: Panie
1: A jednocześnie
0: Łukaszu,
1: strona wydatkowa...
0: Nie od dzisiaj pan analizuje budżet. To dlaczego, niech pan powie, dlaczego pana zdaniem tak rząd to sformułował, tak to zrobił. Zrobił tak ryzykowny budżet, tak ryzykowne założenia dochodowe i wydatkowe w jakimś stopniu też, kiedy przecież pamiętamy o tym, jak rozmawialiśmy nieraz na ten temat, kiedy mówiliśmy, że budżety są na przykład ostrożne, nawet niedoszacowane, bo tak lepiej, bo tak powinno być. To dlaczego jest teraz inaczej?
1: Ponieważ większa ostrożność oznaczałaby założenie de facto większego deficytu budżetowego. Więc to by oznaczało, że jesteśmy na ścieżce...
0: ogromny.
1: Tak, on jest rzędu... W całych finansach publicznych to jest ponad 7% PKB. I to będzie... 2027 rok będzie trzecim rokiem z rzędu, kiedy będziemy mieli do czynienia z tak dużym deficytem fiskalnym w Polsce. To jest sytuacja bezprecedensowa, ponieważ do tej pory w Polsce zdarzały się okresy wysokiego deficytu. Na przykład po pandemii, po kryzysie finansowym 2008 roku. Ale w kolejnym roku powracaliśmy już znacznie bliżej stanu... stan równowagi, a to jest wyjątkowo długi okres nierównowagi finansów publicznych i to w warunkach, kiedy jednak koniunktura w gospodarce jest dobra. Znaczy wyzwania oczywiście mamy spore związane z energią, ale no w tym roku tak naprawdę wzrost PKB może oscylować nawet blisko 4% realnie. Więc to jest faktycznie bardzo, bardzo korzystna sytuacja. A mimo to no właśnie, sytuacja finansów publicznych jest daleka od równowagi i nie mamy jasnej ścieżki przywrócenia tego stanu bliskiego równowagi, ponieważ rosną koszty obsługi długu publicznego.
0: Tu jeszcze muszę zadać to pytanie, zaraz jeszcze zanim do Grzegorza Sikory i jeszcze panie Łukaszu jedno pytanie. Jak jesteśmy przy tej obsłudze długu, to wiemy, że jedna z agencji ratingowych nam kolejny raz obniżyła nasz rating już teraz do tej A3, tak? Do tego poziomu A3. Czyli nasza obsługa długu jakby rośnie, będzie coraz to droższe. Czy sądzi pan, że...

0: mogły na to wpłynąć te nasze założenia budżetowe, ten nasz wielki dług, ta nasza sytuacja, o której mówimy, że no, nie możemy się z tego wygrzebać, mówiąc kolokwialnie.
1: Myślisz, że absolutnie

0: na przyszły rok. Dlatego, że tutaj też nieco wzrosło, tak? Początkowo było 2,5 założenie, potem na 2,8. I pytanie moje jest takie, bo zaczęliśmy trochę od tych wojen, od tego, że tam było nierealne założenie i tak dalej. Mamy sytuację, jaką mamy. Mamy wojnę, gdzie mamy. Mamy ceny paliw, jakie mamy. To te 2,8 jest realne?
1: To znaczy, sądząc po tym, jak ta ścieżka inflacyjna wygląda w tym roku, to można powiedzieć, że to założenie jest no, nierealne. No, to krótka odpowiedź, tak? Natomiast i to będzie oczywiście miało inne konsekwencje, to jest jasne. Natomiast znaczy nie sądzę, żeby dało się utrzymać ten element, chociażby ze względu na to. Ja jeszcze chcę jedną rzecz powiedzieć. Tak, a propos właśnie tej wielkiej niewiadomej, która wpływa później na kwestie inflacyjne. No my zakładamy, i to też, mam wrażenie, trochę wynika wprost z uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej. Mianowicie autorzy tego projektu założyli, że istnieją takie dwie rzeczywistości, takie dychotomiczne. Jedna to jest ta zła, która trwa teraz dla nas, tak? Ona wiąże się z tym, że ta wojna na Ukrainie trwa. I jak ona się w jakiś sposób zakończy, to będzie super.
0: Ja myślę, że na inflację to ta druga wojna wpływa.
1: Znaczy, no niekoniecznie. Myśmy już mieli problemy związane z tak zwaną
0: dostawami paliwa i tak dalej, ale to się za długo ciągnie. Niestety,
1: to znaczy, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że jeśli ta wojna się tam zakończy, czy ona będzie zamrożona i tak dalej, to jest też jakiegoś rodzaju nowe dla nas otwarcie, które może wygenerować nam również ewentualny wzrost inflacji. Ale to po pierwsze. Po drugie, chciałem się odnieść do tego, co powiedział przedmówca. Znaczy, raz, że mamy w tej chwili rzeczywiście wzrost gospodarczy, i to wszystko mamy generalnie dobrą koniunkturę, tylko będziemy musieli się, powiem kolokwialnie, konsolidować w momencie, kiedy to tempo wzrostu zacznie nam wygasać. To jest podwójny problem. I teraz a propos agencji Moody, bo pani powiedziała, jakby ustaliliście, że może mieć wpływ komunikacja tego projektu ustawy budżetowej, tak? I to, na co też zwraca Rada Fiskalna, że nie ma dzisiaj transparentnego, dobrze komunikowanego, uczciwie komunikowanego jakiegoś przynajmniej zrębu planu konsolidacyjnego, tak? No więc, a my, jak mówiliśmy jako Forum Związków Zawodowych, po wielokroć właśnie, zresztą to jest między innymi element naszej opinii do tego projektu ustawy budżetowej, że właśnie zmarnowaliśmy ten czas na to, żeby o tym porozmawiać, no to argument zawsze jest taki, że no ale wiadomo, że w obecnym jakby kulturze politycznej to jest niemożliwe. No i właśnie płacimy za to cenę. To znaczy, to obniżenie ratingu jest też między innymi pośrednio ceną za to, jaką płacimy za brak dialogu społecznego. Właśnie za to, że nie dyskutujemy o wyzwaniach strategicznych.
0: Dobra, kolejny punkt. Przechodzimy do kolejnego, jakby, bo trochę ich mamy, różnych takich, które na pewno są interesujące też dla naszego słuchacza. No to przejdźmy może do wynagrodzeń. To jest w ogóle kolejna kwestia, mianowicie wzrost wynagrodzeń. Wzrost wynagrodzeń się zakłada, że tak powiem. Tutaj przeciętny wzrost gospodarce narodowej ma wynieść 3,3% w ujęciu realnym, nominalnie 5,9%. Takie jest założenie. Czy te dane, które ostatnio się pojawiły, a pojawiły się takie, że wynagrodzenie średnie zmalało, jest to jakimś symptomem na przyszły rok, panie Łukaszu? To do pana to pytanie. I dalej idźmy, bo połączmy to może. Zaraz panowie będziecie odpowiadać. Z wynagrodzeniem minimalnym na tym poziomie prawie 5%, które jest zakładane, czyli wydaje się, że to ma poprawiać, no rozumiem, bo ono idzie w górę, no chociaż niezadowalająco dla strony związkowej, sytuację materialną przeciętnego Polaka, co jest sprawą kluczową w tym momencie, skoro nasz wzrost gospodarczy ma się na konsumpcji prywatnej właśnie opierać. No to jak to z tymi wynagrodzeniami?
2: Znaczy ja nie kwestionuję tych założeń makroekonomicznych dotyczących wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Mm-hmm. Widzimy faktycznie, że w ostatnich latach ten nominalny wzrost wynagrodzeń zaczyna wyhamowywać i to jest element pewnej normalizacji sytuacji na rynku pracy. Po tym, kiedy rekompensowaliśmy sobie ten spadek realnych płac po okresie podwyższonej inflacji, kiedy no, wzrost płac nie nadążał za inflacją. Później mieliśmy do czynienia z zjawiskiem odwrotnym, czyli trochę nadrabialiśmy te zaległości. Teraz sytuacja zaczyna powracać do pewnej normy. No i też zwróć uwagę na to, że dynamika PKB jest zakładana jednak na niższym poziomie, 3% w 2027 roku, co również niestety nie sprzyja szybszemu wzrostu jej wynagrodzeń. Oczywiście korzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby płace szybciej rosły, to też byłby silnik dodatkowy wzrostu w postaci konsumpcji, natomiast wydaje się to założenie w kontekście innych elementów jakby tej prognozy makroekonomicznej w miarę realne i rozsądne.

0: No przede wszystkim tutaj założenie zbyt szybkiego wzrostu płac po prostu powodowałoby, że to założenie byłoby nierealistyczne pod kątem dochodów z PIT-u czy innych parametrów makroekonomicznych. Samo w sobie to, jaki rząd założy wzrost przeciętnego wynagrodzenia gospodarce, no nie ma szczególnego znaczenia w wymiarze praktycznym, w tym sensie, że jakby tutaj nie decyduje o tym, w jaki sposób wzrost, faktycznie rosną te płace w gospodarce, no poza samymi wskaźnikami, które są powiązane z tą prognozą, czyli na przykład wysokością składek ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność gospodarczą, które są powiązane właśnie z prognozowanym poziomem przeciętnego wynagrodzenia i dlatego dobrze by byłoby, żeby ta prognoza była jak najlepiej pokrywająca się po prostu z tą rzeczywistością, z którą mam. Oczywiście osobną kwestią jest sama dynamika wzrostu płacy minimalnej, czy wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. To są faktycznie parametry, na które rząd ma bezpośrednie oddziaływanie i w ten sposób też kształtuje poziom wzrostu płac w gospodarce. Jeśli chodzi o płace w sferze budżetowej, no to ten obszar no właśnie jest de facto to jest obszar wydatków, który jest wypychany przez inne wydatki, inne priorytety wydatkowe, które w dalszym ciągu utrzymuje rząd, kształtując taki, a nie inny projekt budżetu państwa. Czyli wprowadzane są różnego rodzaju działania wydatkowe związane z programami społecznymi, wydatkami na obronność, na ochronę zdrowia, rosnącymi kosztami obsługi długu i w ostatnich latach nigdy nie jest zarezerwowane miejsce na to, żeby właśnie ten wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej na poziomie tego wskaźnika przystawał choćby do tempa wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, co faktycznie również w naszej ocenie jako pracodawców wiąże się z ryzykiem obniżenia sprawności państwa, czyli gorszej jakości usług publicznych, które są świadczone przez państwo z uwagi na to, że no, sytuacja pracowników sfery budżetowej jest mniej korzystna na tle pozostałych pracowników i też trudniej przyciągać w sferze publicznej pracowników na odpowiednich kompetencjach czy kwalifikacjach.
1: Powiedział pan o wzroście wynagrodzeń, o tej części, która zależy od przedsiębiorców, potem o tej części, która zależy od państwa. Połączyliśmy to z wynagrodzeniem minimalnym. To ja jeszcze coś dodam, zanim do Grzegorza Sikory ocenę tego się zwrócę, czy to też jest realne i uzasadnione. W obu wątkach minister rodziny sama przyznała w wypowiedzi, że dochodzi i że to jest widoczne spłaszczenie wynagrodzeń. Sama tak powiedziała. A pracodawcy na posiedzeniu rady przestrzegali przed zwiększeniem szarej strefy. Ja tam już nie będę dodawać, że cały czas się starzejemy, więc rynek pracy. Ale jakby generalnie no to jak oceniamy w związku z tym tę sytuację wynagrodzeniową? Spłaszczenie minimalne chcemy w górę. Pan Łukasz mówi, będzie się normalizować, czyli rozumiem, tak, nie podwyższać, a nawet obniżać przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. I jednocześnie pracodawcy mówią, szara strefa, będziemy płacić podstawowym. Jak to pokazuje nam rynek pracy? Jaki to jest obraz nam przyszły rok?
2: Znaczy to wynika z kilku elementów, no między innymi z kwestii sytuacji demograficznej, z tego, w jaki sposób ten rynek pracy był kształtowany w ciągu ostatnich lat.
1: Walczyliśmy z szarą strefą, ograniczaliśmy szarą strefę, a teraz mówią pracodawcy, będziemy rosła szara strefa.
2: Z całym szacunkiem, ale już wiele razy już pracodawcy tak mówili i to się nie stało. To znaczy rzeczywiście jest problem wypłaszczenia, istnieje to bezwzględnie, natomiast ta lepsza, jest to, ja zawsze to powtarzam, że to jest o wiele lepsza sytuacja niż sytuacja, w której mieliśmy wysokość płacy minimalnej, która kompletnie nie pozwalała na osiągnięcie jakiegoś minimum egzystencji.
1: Czyli bardziej niech będzie płasko, bo mnie się wydaje, że takie...
2: Znaczy lepiej płasko niż takie, antygodnościowo.
1: Że takie, tak? Wypłaszczanie to może prowadzić do ewentualnie właśnie do płacenia części pod stołem. Tak sobie to wyobrażam. Tej grupie, która jakby tej płaskości nie jest
2: no
1: w stanie
2: zaakceptować. Jaką mamy systemową dzisiaj alternatywę? To znaczy nie zauważyłem, żeby ruch związkowy nadmiernie w tej chwili komunikował potrzeby, przynajmniej jeśli chodzi o nas jako Forum Związków Zawodowych, nadmiernie komunikował potrzeby podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, to po pierwsze. Po drugie, chciałem zwrócić też uwagę właśnie na kwestię państwowej sfery budżetowej. Tak? To znaczy,
1: no tam bym powiedziała, że jak mówicie 15 zamiast 3, no to spora różnica.
2: Panie redaktor, no ale wielokrotnie przecież, wielokrotnie żeśmy wyjaśniali, skąd ten postulat się bierze. Wielokrotnie mówiliśmy o tym, jakie są zagrożenia.

0: zaniechania ostatnich lat, no to jeśli pan Łukasz mówił właśnie o kwestiach nadganiania w sektorze prywatnym kwestii inflacyjnej, no i jak się policzy skumulowaną inflację w kontekście tempa wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, mówię, w gospodarce narodowej, no to ewidentnie widać, że sektor przedsiębiorstw pokonał tą inflację. A w sektorze publicznym do tego nie doszło i to będzie rodzić tragedię.
1: Panowie, pytanie na podsumowanie naszej rozmowy. Dlaczego nie ustaliliście wspólnego stanowiska w sprawie przyszłorocznego budżetu państwa? Byłoby to wspaniałe, gdybyście zajęli wspólne stanowisko i wobec rządu stanęli, że tak powiem, razem. Powiem więcej, chyba tak dobrze, panie Łukaszu, nawet pracodawcom wspólnego stanowiska. No zresztą związkom też chyba, tak?
0: Nie.
1: Związkowcy, tak. Znaczy, no to pracodawcom nie udało się wspólnego stanowiska.
0: Ja nie, doprecyzuję. Znaczy nie były podjęte ustalenia w kontekście tego, żeby budować wspólne stanowisko w kontekście projektu ustawy budżetowej po stronie pracowników, ale nie ze względu na różnice, tylko ze względu na to, że kładziemy pewne inne akcenty.
1: No, tak? Pamiętam wspólne
0: ale nie
1: stanowiska.
0: Ma
1: ja pamiętam wspólne stanowiska, mniej więcej ile to było? 10-12 lat temu. Pamiętam.
2: Znaczy obecne spojrzenie po prostu uczestników tych dyskusji jest takie, że jednak te pewne elementy związane z postulatami, na przykład dotyczącymi kształtowania wynagrodzeń czy płacy minimalnej, są też nieodzownym elementem patrzenia czy oceny projektu budżetu państwa, czy na przykład waloryzacji emerytur i rent. I dlatego też no, nie występujemy tutaj ze wspólnym stanowiskiem w tym zakresie. Tak naprawdę to też kwestia również jest związana z terminami ustawowymi, które mamy, ponieważ zespół do spraw budżetu wynagrodzeń świadczeń socjalnych spotyka się w zasadzie mniej więcej tydzień po tym, jak otrzymujemy projekt budżetu państwa do analizy.
1: Trudno wypracować.
2: Zanim mielibyśmy możliwość zajęcia wspólnego stanowiska, jako wspólnie strona pracowników, strona pracodawców, nie mamy możliwości na przykład zapoznania się z opinią Rady Fiskalnej, która rzeczywiście była bardzo interesująca w kontekście tych aspektów na przykład średnioterminowych, czy ryzyka przekroczenia progów ostrożnościowych, ponieważ pierwszy próg ostrożnościowy, to i Rada sygnalizuje, że to już w przyszłym roku może zostać przekroczony. A to jest o poważne implikacje też związane z automatycznymi działaniami sanacyjnymi. Więc dlatego też no, w ostatnim okresie niestety nie udaje się nam osiągnąć porozumienia w tym zakresie. No, być może kolejne lata będą wyglądały pod tym względem.
1: Chociaż jak słyszymy w wielu kwestiach takich związanych z ogromnym zadłużeniem, tak, radzeniem sobie z tym i tak dalej się zgadzacie. Tak. No taka jest prawda. Dziękuję panu uprzejmie dzisiaj za rozmowę. Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i Grzegorz Sikora, Forum Związków Zawodowych byli gośćmi audycji Kapitał i Praca. Ja dziękuję za tydzień. Kolejna audycja już dziś zapraszam. Do usłyszenia.
3: Kapitał i praca. Powtórka programu.

0: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Trzy osoby zostały poszkodowane w ataku nożowniczki na terenie jednej z niepublicznych szkół na warszawskiej Pradze Południe. 21-letnia kobieta, uczennica szkoły, została zatrzymana.
1: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
2: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
1: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Rano w kancelarii prezesa Rady Ministrów

0: Ministrów odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
1: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: Lokale wyborcze będą czynne od godziny 7 do 21. Szefowa unijnej dyplomacji krytycznie o zawieszeniu przez Stany Zjednoczone sankcji na rosyjski olej napędowy. Kaja Kallas ostrzegła, że to oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie wojny na Ukrainie.
2: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu 2 dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Będzie to uderzenie w kompleks przemysłowo-wojskowy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Czas na nowego prezydenta, mówi tymczasem Donald Trump i oskarża ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Tymczasem przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich. Miały one na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Sobotnie negocjacje odwołano. Czesi wybrali lokalne władze. Komentatorzy wskazują na sukces niektórych ugrupowań opozycyjnych, podczas gdy partie rządzące nie mają powodów do zadowolenia.
3: W największych miastach, Pradze i Brnie, najprawdopodobniej powstaną szerokie koalicje, a ruch Andreja Babisza pozostanie w opozycji. Ugrupowanie premiera zwyciężyło w Ostrawie i 5 innych stolicach regionów. To, gdzie obejmie władzę, będzie jednak zależało od powyborczych negocjacji. Zaskoczeniem jest porażka ruchu ANO w Uściu nad Łabą, gdzie przez ostatnich 8 lat partia Babisza miała swojego burmistrza. W 1/3 okręgów wybierano także senatorów. 5 kandydatów może być już pewnych mandatu. Żaden z nich nie przypadł reprezentantowi partii premiera Babisza. O obsadzie pozostałych miejsc w Senacie rozstrzygnie zaplanowana na przyszły tydzień druga tura głosowania. Wiadomo już, że opozycja utrzyma kontrolę nad Izbą Wyższą Parlamentu. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W całej Polsce będzie dziś obchodzony Dzień Papieski. Tegoroczne hasło to Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz, mówi Kacper Kowalczyk, rzecznik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
4: To przypomnienie, że każdy, kto głosi Chrystusa, musi pamiętać o takiej osobistej relacji z Nim, ale także każdy wierzący powinien pamiętać o tym, żeby swoją wiarą dzielić się z innymi. To zachęta, żeby dostrzec źródła takiej postawy z jednej strony w nauczaniu Świętego Jana Pawła II, ale także zobaczyć, że to są określenia, które idealnie pasują do tego, jak święty Jan Paweł II żył.
0: Podczas Dnia Papieskiego odbędzie się zbiórka na program stypendialny dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W dzień na termometrach od 11 do 15 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Marzyciele i rzemieślnicy.
2: Szanowni Państwo, marzyciele i rzemieślnicy, Kuba Wygnański. No, to jest taka zgadywanka, gdzie ja nagrywam te wywiady. Ostatnich kilka było dość egzotycznych, ale teraz też jestem niedaleko od domu, tak bym powiedział, bo jestem w siedzibie Fundacji Panoptykon. Nie będę rozmawiał z Kasią Szymilewicz. Dzień dobry, Kasiu.
3: Dzień dobry.
2: Zacznijmy może, Kasiu, od tego, jeśli ja bym nie powiedział, że jestem na tej ulicy, to kto jeszcze wie, że ja jestem na tej ulicy? Jak to właściwie działa?
3: No właśnie, jak myślimy kto, to zaraz myślimy osobą, prawda? Jakiś urzędnik, policjant albo pracownik firmy. Z takich ludzi to ja myślę, że niewiele osób miałoby interes, zasoby, refleks, czas, żeby to ustalić. Myślę, że w tym momencie tylko ci wiedzą, którym to powiedziałeś, ale gdyby ktoś miał interes w tym, żeby dowiedzieć się, gdzie byłeś dzisiaj o godzinie tej i owej, bo na przykład stało się coś niepokojącego potem, oby nie w twoim życiu, gdzieś w Polsce, to sposobów na ustalenie tego jest co najmniej kilka. Zawsze, kiedy masz ze sobą telefon podłączony do sieci, która umożliwia nam staromodne dzwonienie i wysłanie SMS-ów, ten telefon łączy się z BTS-ami, czyli z wieżami, które rozsyłają sygnał. Tych wież w mieście jest dużo i one robią tak zwaną triangulację, czyli przynajmniej trzy próbują się łączyć z twoim telefonem zawsze, żeby ten sygnał był stabilniejszy. No bo wiadomo, ty, o ile mi wiadomo, poruszasz się szybko po mieście, motorem, więc one muszą przekazywać ten sygnał sprawnie, żeby on cały czas ci towarzyszył. I dlatego ten ślad, który za sobą zostawiasz, on jest wyznaczany przez te za każdym razem trzy źródła sygnału i na ich przecięciu jest twoja lokalizacja. Ona nie będzie bardzo precyzyjna, tak jak to mieszkanie, w którym siedzimy, ale dość precyzyjna, żeby wiedzieć, że to jest ulica i mniej więcej pewnie ten adres, tak? I to jest jeden trop, z którego najczęściej korzysta policja, bo policja i inne służby mają do takich danych od firm telekomunikacyjnych bardzo łatwy dostęp. One są w Polsce, nie tylko w Polsce, w większości państw Unii, przechowywane, jak to mówię, na wszelki wypadek. Czyli dzisiaj nikt się o nic nie podejrzewa, ani ciebie, ani mnie, ale jeżeli wydarzy się coś, co daje policji podstawę do sprawdzania nas i to raczej nie powinna być kradzież roweru. Oczywiście to może być coś bardzo grubego, typu terroryzm i szpiegostwo, ale też może być wszystko pomiędzy, tak? Czyli myślę, że nawet jakieś hakowanie, jakieś cyber, nawet taka sytuacja, w której okazujesz się, no nie ty oczywiście, ale ktoś okazuje się, nie wiem, hejterem w internecie i trzeba ustalić, czy jest prawdopodobne, że to on wysyłał z danego adresu IP rzeczy, to wtedy policja może po takie dane sięgnąć, bo one są przechowywane przez pół roku. Teoretycznie. Nie wiem, jak jest naprawdę, czy mogą być dłużej, czy krócej. Myślę, że to różnie bywa, szczególnie w stronę dłużej. I tam nie ma kontroli sądu. Czyli policja sięga po nie bezpośrednio, ma takie stałe łącze z telekomami i może te dane sprawdzać. Raportuje to raz do roku. My w Panoptykonie od wielu lat monitorujemy, jak to jest robione. I był taki okres w naszej pracy, kiedy generowaliśmy takie newsy, na przykład milion billingów. To były tego typu dane, bo dowiadywaliśmy się z raportów, że właśnie milion razy służby sięgały po dane telekomunikacyjne i było to dla nas jakoś tam istotne. Potem okazało się, że te liczby należy rozumieć inaczej niż my o tym myśleliśmy, że to często są zapytania masowe. Załóżmy, że wydarzy się w centrum Warszawy coś niepokojącego. Nie, próba zamachu w metrze albo inna sytuacja kryzysowa, którą policja próbuje badać, to oni wtedy, jak to mówią w swoim slangu, zrzucą cały BTS, czyli będą chcieli ustalić wszystkie numery, tak, jakie się logowały. I tego będzie bardzo dużo. I teraz to nam bardzo podbije te zapytania, mimo że nie jest to zapytanie o to, czy Wygnański widział się z Szymilewicz tego dnia i czy coś knuli. Więc to można rozumieć opacznie, jako inwigilowanie konkretnych ludzi, kiedy to są na razie tylko wstępne tropy w jakiejś sprawie, gdzie te numery się od razu odsiewa i zostają 2 z 1000, prawda? Więc tego typu tropy zostawiamy w telekomach i do nich dostęp mają policja, służby w ramach prawa, jakie obowiązuje. Potem mamy wszystko, co dzieje się na twoim telefonie, co nie wynika z dzwonienia i pisania po staremu, czyli aplikacje. I co ty tam masz na telefonie, to ja nie wiem, ale załóżmy, że masz wścibską latarkę, którą sobie ściągnąłeś, bo była darmowa i cię skusiło, albo nawet była tam zainstalowana, a ty jej nie odinstalowałeś i ona też może wiedzieć, gdzie ty jesteś. Jeżeli twój telefon nie ostrzeże cię, uwaga, ta latarka śledzi twoją lokalizację, wyłącz sobie to, człowieku. Coś takiego robią iPhony, bo są to relatywnie drogie telefony i firma Apple, która

0: no słynie z tego, że tak mówi o sobie, że projektuje bezpieczne urządzenia pod wymagających klientów i chce za nie dużo pieniędzy, opracowała taki system operacyjny, w którym tego typu powiadomienia dostajemy. Czyli ja nie muszę być tak czujna sama, bo telefon mnie trochę w tym prowadzi i mówi, uwaga, ta aplikacja chce twoją lokalizację.
1: Bardzo ciekawe, ja wszedłem do was do biura.
0: Czy na pewno tego chcesz?
1: To poszedłbym umyć ręce, ujmijmy to w ten sposób. I na waszej toalecie napisane jest strefa wolna o inwigilacji, ale zapomniałem, telefon miałem ze sobą.
0: Aha.
1: To jest trochę kłopotliwe teraz, jak patrzę na to wszystko razem. Wrócimy do tych wątków. No oczywiście chciałbym trochę pogadać o rzeczach typu Pegasus, no bo jak państwo działa po to, żeby chronić nasze bezpieczeństwo, no ale nie zawsze działa tylko z tego powodu. Jest pytanie, kto...
0: To tylko skończę tą myśl o tym, jakie tam są warstwy tej inwigilacji, że jeżeli ktoś zaczyna się tobą interesować, no to to już jest zupełnie inna gra. Tak? Jeżeli wchodzimy w takie rzeczy jak Pegasus, czyli no, świadomie przez kogoś instalowane oprogramowanie szpiegowskie na twoich urządzeniach, no to powiedziałabym sky is the limit, tak? Jak mówią Amerykanie, czyli tutaj bardzo ciężko będzie ci się ukryć, ale to są ekskluzywne przypadki, więc na taką masową skalę, jeżeli myślimy o tym, że ktoś może coś o nas wiedzieć, to ja przede wszystkim myślałabym nie o tych starych, dobrych telekomach, które coś tam rzeczywiście mają i mogą policji udostępnić, kiedy jest jakaś sprawa, ale przede wszystkim o takich aplikacjach, których mamy mnóstwo na urządzeniach, żeby im nie dawać dostępu do rzeczy im niepotrzebnych, typu kontakty, lokalizacja, historia połączeń, bo one tego naprawdę nie muszą zbierać, a one to zbierają nie po to, żeby nas wystawić policji, tylko po to, żeby nas wystawić reklamodawcom na jakichś giełdach. I to jest taka trywialna strona śledzenia nas, ale na co dzień o wiele bardziej kłopotliwa i ekologicznie, i ekonomicznie, no bo na koniec ktoś na tym zarabia i to zarabia dzięki naszej być może nieuwadze, a to my obrywamy tym profilowaniem, tak? I dostajemy reklamy, które albo są bez sensu i nas drażnią, albo mają sens, co gorsze, uderzają w jakieś nasze czułe punkty i mogą nas manipulować, a przecież możemy sobie tego nie życzyć.
1: Tak, tego, że już kupiłaś, to cały czas to cię trafi. Ale zanim dojdziemy jeszcze do tego, to pomyślałem sobie, bo państwo to słyszą, część pewnie, na pewno nawet zna Katarzynę. No ty jesteś wojowniczką, to chyba tak trzeba powiedzieć. I próbuję zobaczyć, kiedy gdzieś był początek tego. Bo nie dla każdego nagle przedmiotem życiowej pasji w jakimś sensie jest to całe zagadnienie panoptykonu, bo znajdujemy się właśnie w tej fundacji i pewnie ty lepiej niż ja rozszyfrujesz, skąd taka nazwa panoptyka, co to właściwie znaczy?
0: Ta historia nazwy jest trywialna, bo chodziło nam przede wszystkim o to, żeby nie powtórzyć istniejących nazw, które są taką mową trawą organizacji społeczeństwa obywatelskiego typu Fundacja na Rzecz Tego i Owego, albo Demokracja, albo Otwartość, albo Prawa Człowieka. My to wszystko szanujemy, kochamy i o to walczymy, no ale jedna rzecz mieć to w sercu, a druga rzecz mieć to w nazwie i po prostu zanudzać tą nazwą ludzi albo musieć używać skrótów, więc chodziło nam o znalezienie słowa, które by coś znaczyło, byłoby w miarę unikatowe i odsyłałoby tych, którzy to słowo słyszą, we właściwe rejestry. No i chyba nie przemyśliliśmy tego tak bardzo, że wybraliśmy słowo, które jest zaprzeczeniem oczywiście świata, w jakim chcemy żyć. Czyli wybraliśmy sobie na symbol, na nazwę dystopię.
1: No
0: zagrożenie. Panoptykon to jest pojęcie ukute przez Jeremy'ego Benthama dawno temu, tak? To jest chyba XIII wiek. Bentham, filozof brytyjski, opracował projekt idealnego więzienia, które polegało na tym, to jest ona, ta architektura była wykorzystywana, nawet chyba istnieją całe czyste więzienia gdzieś tam w Europie i w Polsce bodajże jest jedno, ale teraz nie pamiętam gdzie. Koncept był bardzo prosty i filozoficzny, bo potem powiem dalej, co się z tym konceptem stało. To było więzienie na planie koła, gdzie w środku jest wieża strażnika i ta wieża ma reflektor, przez co strażnik jest niewidoczny, bo jest w cieniu, a reflektor chodzi po kole. Więźniowie mają cele, które są podświetlane, kiedy padnie na nich to oko Saurona, to oko reflektoru. Nie cały czas, no bo nie mogliby spać i byliby tym szefem. Nie chodziło o to, żeby ich terroryzować, żeby ich torturować światło. Chodziło o to, żeby oni nie wiedzieli, kiedy na nich padnie snop światła i przez to się co? Dyscyplinowali.
1: No, tak.
0: Żeby oni się zachowywali porządnie, nawet kiedy nikt nie patrzy, bo w zasadzie nie wiadomo, kiedy to nad nich panie, albo jeżeli pada cały czas światło, no to tym gorzej dla nich, bo oni myślą sobie, jest strażnik, nie ma, patrzy na mnie, nie patrzy, nie wiem, ale może tam być. No to ja się zachowam tak jak należy, w obawie przed karą. I ta koncepcja na tyle była dobrą metaforą życia w społeczeństwie, że wziął ją potem Michel Foucault, gdzie my na nim trafiliśmy, bo przecież nie od Benthama bezpośrednio ją wzięliśmy. Nie zajmujemy się więziennictwem, zajmujemy się nadzorem. Czyli sytuacją egzystencjalną, można powiedzieć, w której człowiek, ludzie, społeczeństwo, raczej w swojej masie niż indywidualnie, odczuwamy na sobie takie oko kamery, oko

0: nie strażnika więziennego, ale osoby, która nas może dyscyplinować. No Foucault opisywał to na przykładzie szkoły, szpitala, więzienia, takich instytucji karcących, gdzie człowiek jest poddawany dyscyplinie, ale potem przeniósł to na całe społeczeństwo, mówiąc, że my tak w zasadzie działamy. To znaczy zawsze człowiek jest socjalizowany do tego, żeby myśleć, ktoś mnie ocenia, ktoś ma na mój temat opinię i na podstawie tej opinii da mi dostęp, albo mi go odmówi, pochwali mnie, albo mnie zgani, zapłaci mi więcej albo mniej, zatrzyma mnie policjant na światłach czy tam na ulicy, bo wyglądam podejrzanie, albo nie zatrzyma. I no, my uznaliśmy, że my nie chcemy żyć w panoptykonie, a w naszych czasach, w XXI wieku, to już nie chodziło o fizyczne przestrzenie, tylko chodziło przede wszystkim o te przestrzenie, które pytasz, te przestrzenie wirtualne, ale jest zarazem bardzo realne, w których śladów, które my zostawiamy, jest tak dużo, jest tak gigantycznie dużo, że nie sposób jest na tym zapanować. I podmiotów, mówię świadomie podmiot, nie człowiek, organizacji biznesowych, państwowych, które mogą coś z tym zrobić, jest ogromnie dużo. Więc zaczyna się taka gra w to, że każdy trochę każdego może tutaj profilować, oceniać. I wiadomo, że im większa władza, tym większy problem. Jeżeli to robi bank, ubezpieczalnia, ZUS, rząd, policja, no to ja się bardziej boję, niż jak to robi jakaś tam prywatna firma. Ale jeśli ta prywatna firma staje się...
1: Bo się boisz?
0: No tak mówię...
1: O to ci chciałem zapytać,
0: tak,
1: bo ja
0: mówię
1: z tego
0: klasycznie,
1: pokolenia pozarządowego, właściwie pozarządowy, ale też propaństwowy. Nigdy nie miałem satysfakcji z tego, że państwu się coś tak bardzo nie udaje. Ja widzę to na każdym kroku, ale myślę, że wielu... To chyba, czekaj, chyba Krastev kiedyś napisał ten tekst. In mistrust we trust. To znaczy mamy domniemanie złych intencji państwa. Ja tego na przykład nie mam, ale rozumiem, że wyrośliśmy z takiej tradycji. Są dobre historyczne powody. I chyba przegapiliśmy coś, co w tej chwili staje się bardzo ważne. Wśród książek, które tutaj wchodząc od razu, wielki, po prostu wielka książka, Age of Surveillance Capitalism. Czy, nie wiem jak powiedzieć, no, kapitalizm uwagi. No, nie
0: surveillance. I na polski wiek kapitalizmu inwigilacji.
1: Inwigilacji, tak, bo surveillance jest inwigilacji. Ale gdzieś pojawiły się te inne, nazwijmy to twory, które tak jak rządy lubić, nie lubić, ale niektóre z nich w każdym razie mają jakieś mechanizmy demokratycznej kontroli i zgodnie z prawem powinny działać w ramach prawa. Tak wielkie firmy, i to rozumiem, że chyba dość późno przebudziliśmy się z tym, żeby zrozumieć, że jest jeszcze ktoś inny, kto jest nie mniej groźny.
0: Co więcej,
1: żeby dać sobie radę, potrzebujemy jednych przeciwko drugim. To znaczy my, bo o to też cię zapytać, chciałem, jeżeli ten panoptykon tak wygląda, zresztą pierwszy rozdział Orwella w 1984 roku też jest taki moment, że jest to urządzenie na ścianie, które nie wiesz, kiedy ciebie słucha. Możesz się ściszyć, ale nie możesz go wyłączyć. I że te wszystkie rzeczy jakoś potwornie się wzmocniły. A jest jakaś metoda? Widziałem, pamiętam jakiś z Jimem Hackmanem film, Public Enemy się nazywał? Że oni robią wszystko, żeby się jakby odłączyć. Mamy zresztą wspólnych znajomych, którzy zdaje się praktykują ten rodzaj ascezy. Czy ty uważasz, że w ogóle istnieje jakaś metoda wymknięcia się z tego?
0: No tak, tutaj spakowałeś dużo pytań. Wracając do big techów, bo to rozumiem, że o nich mowa, czyli o wielkich firmach technologicznych, które okazało się, no dla nas okazało się wcześniej, dosyć pokazało się, panoptykon wyrósł na refleksji na temat tych firm. Dla nas to jest historia sięgająca już teraz 18 lat. My w przyszłym roku skończymy 18 lat. Jest to jakoś tam dla mnie osobiście deprymujące, że to już tak długo. I pamiętam, że wcześniej, chyba w pierwszym roku działalności panoptykonu, która faktycznie wzięła się ze sprzeciwu wobec państwa, które robi rzeczy, bo to chcę powiedzieć, które robi rzeczy no niewybaczalne. To był czas wojny z terroryzmem, która miała też taki przejaw jak więzienia CIA, jak porwania ludzi, jak ich torturowanie. Więc my z tego wyrośliśmy, z takiej obawy, że państwo degeneruje się w tym kierunku i nie jest kontrolowane przez obywateli i instytucje demokratyczne, tylko właśnie zaczyna prowadzić jakieś wojny za naszymi plecami, niby w naszym imieniu, ale tak naprawdę niezgodnie ze wszystkim, w co wierzyliśmy. Mnie to poruszyło, bo pytałeś też o to, co mnie poruszyło. No to właśnie mnie poruszał ten scenariusz, w którym państwo, wycierając sobie mną gębę, mną jako człowiekiem, zabija innych ludzi i mi wciska odpowiedzialność za to. Ja nie chciałam żyć w takim świecie i jak sobie poczytałam tego Foucault i Agambena, wtedy dużo czytałam, byłam na studiach w Londynie, na SOAS i mogłam sobie pozwolić na takie lektury, no to poczułam się oszukana. Poczułam, że w tym liberalnym polskim porządku mi tego nikt nie mówi, że ja jestem używana. Nie podpisałam takiego kwitu, w którym powiedziałam, tak, możecie używać mojego PESEL-u i mojego obywatelstwa, żeby podpierać sobie takie polityki, jakie wówczas rząd stosował, czyli wpisał się w wojnę z terroryzmem, założył więzienie, pozwolił sobie na prowadzenie więzienia w Szymanach i tam torturowano ludzi. A w naszym państwie robiono, stawiano mury, robiono, nie wiem, inwigilację pod euro 2012, bo uznano, że tak trzeba i dawano służbom kolejne kompetencje. Więc ja nie chciałam takiego państwa, ale rzeczywiście niewiele nam

0: zajęło, żeby zrozumieć, że państwo to jest mały, słaby gracz. W tej grze o to, kto będzie ustawiał ludzi w tych celach, rozstawiał ich po tych celach i mówił behave, tak? Miej się na baczności i orientuj się. Ponieważ państwo ma przymus i przemoc, a firmy mają coś innego. Firmy mają obietnicy wolności, wygody.
1: Tak, one uwodzą, tak naprawdę.
0: One uwodzą. I to opisał dobrze Bauman i David Lyon. W ich książki Płynny nadzór, Liquid Surveillance, książka Davida Lyona dla nas bardzo ważna właśnie o Surveillance Society, ona jest o innej relacji. Ona nie jest o relacji Foucaultowskiej, relacji przymusu, że jest strażnik, który stoi z pałką, tylko jest o relacji uwodzenia i tego, że ludzie, no co, pragną być widziani. To jest zwycięstwo największe tej machiny, że ten człowiek mówi, ale patrzcie na mnie, jestem okej, więcej niż okej, jestem super, jestem świetnym instagramerem, jestem świetnym obywatelem, dajcie mi wyższy scoring, dajcie mi kredyt, bo ja go na pewno spłacę, dajcie mi reklamę, ja chcę to kupić, ja chcę to mieć. I okazało się, że tu się kapitalizm i inwigilacja spotkały w takim mariażu no, perfekcyjnym. I mistrzami tego organizowania takiej świadomości były te firmy, które opisuje Zubow, profesor Szoszana Zubow w książce, którą przywołałeś, Wiek kapitalizmu i inwigilacji. I tam nie pojawia się moment przymusu nigdzie. Nikt nas tam nie opesalował i nie wpisał do bazy danych wbrew naszej woli, tak jak rodzimy się w państwie i nie mamy wyjścia. My tam jako ludzie zgłaszamy się do Big Techów, mówimy, hej Google, daj mi darmowego maila, hej Facebook, słyszałam, że masz tam jakąś społeczność, ja też tam chcę być. Przychodzimy do nich wabieni obietnicą komfortu, wygody, przynależności, darmochy, darmowego lunchu i to lunchu, który jest gotowany pod nas, z tego co tam nie masz na to alergii i najbardziej ci się śni. Taka jest obietnica. Realność jest zupełnie inna. Realność przypomina bardziej tego strażnika z pałką, który dyscyplinuje, ale ta realność jest schowana. I my w Panoptykonie szybko sobie wzięliśmy na sztandar pokazywanie niewidzialnego. Zresztą to jest hasło ukute przez inną organizację nam bardzo bliską, Tactical Technology Collective, założoną przez między innymi Polaka Marka Tuszyńskiego. Mam nadzieję, że kiedyś pogadacie. My chcieliśmy pokazywać ludziom, jak są profilowani, jak są manipulowani, jak są ustawiani w tym kapitalizmie inwigilacji. Nie w swoim interesie. To znaczy pakuje im się do głowy historię, gdzie oni są klientem, a w rzeczywistości są gałkami ocznymi. To najlepiej, tak? To tak mówi branża reklamowa, że to są gałki oczne. To jest ich tekst, nie mój. Ja mówię bardziej biomasa cyfrowa. I to mówimy nie po to, żeby obrazić szanownych członków i członkini biomasy, tylko żeby otrzeźwić wszystkich. No nas też, bo już my też tym siedzimy. Człowieku, jeżeli myślisz, że jesteś tam klientem i że coś możesz, to pomyśl jeszcze raz. Bo tam nikt cię nie zaprasza do tego, żeby tobie było dobrze. Gdyby tak było, to byłaby cena za tę usługę, bo żyjemy, chcąc, nie chcąc, w sensie ja tego nie wybierałam, ale żyjemy w systemie, w którym pieniądze są istotne. I nikt nie będzie inwestował miliardów dolarów w bardzo skomplikowaną infrastrukturę, testował ją bez przerwy, ulepszał, zatrudniał najlepszych naukowców na świecie, tworzył biura na całym świecie, lobbował za gigantyczne pieniądze w Brukseli po to, żeby zrobić ci człowieku darmowy lunch i wcisnąć ci go za darmo. No przecież to tak nie działa. Więc o co chodzi? No chodzi o to, żeby ta biomasa cyfrowa dzieliła się nieświadomie wiedzą na swój temat i żeby z tej wiedzy te wielkie firmy mogły wyciągać wnioski, których nikt inny nie posiada. To są wnioski, które oni wyciągają z olbrzymiej masy, no niewyobrażalnej dla nas masy, bo czy umiemy sobie wyobrazić bazę danych, w której są miliardy ludzi i to bazę zasilaną codziennie, tak jak powiedzieliśmy na przykład twojego telefonu, no śladami ruchu tych ludzi, tym co oni oglądają, na czym się zatrzymują, na czym klikają. To jest niewyobrażalna ilość danych. Nawet byśmy ją dostali do przejrzenia, jakiś rząd by to dostał, jakiś organ, to nic by z tym nie zrobił. Do tego musi być przypięty AI, czyli algorytmy sztucznej inteligencji, żeby w tym poruszać się jakkolwiek i wyciągać wnioski. I te wnioski okazały się w naszej historii współczesnej niezwykle cenne. Nikt inny nie ma takiej wiedzy jak te firmy o tym, jak ludzie myślą, co nim powoduje, jakie mają ukryte, głębokie motywacje, jak reagują na treści, nie wiem, hejterskie, dezinformujące, przerażające. To wszystko widać dopiero w tej wielkiej skali. I jeśli, bo też pytałeś mnie o to, czy się można wypisać. Oczywiście, że możesz się wypisać, bo to ma cenę. Ale nawet jeżeli zrobisz bardzo dużo, żeby ciebie tam nie było, na przykład ograniczysz się do tego, żeby nie mieć profili takich osobistych, tylko tam sobie zaglądać jako anonimowy jakiś tam numer IP, tak? Będziesz miał, nie wiem, maila w jakiejś domenie, która nie jest oczywiście Googlem, na przykład Panoptykon.org ci da nasz bardzo koszerny, świetny mail, który blokuje mnóstwo instytucji, bo wydaje mi się podejrzany. To taka cena za bycie niezależnym w domenie mailowej, ale potem się okazuje, że i tak

0: wchodzić do internetu. I tak tam wejdziesz i dorzucisz swoje, bo będziesz musiał zobaczyć, co na serwisie typu YouTube tam umieścił, nie wiem, premier, bo tam umieścił, tak? Czy co powiedział prezydent, bo będziesz chciał to wiedzieć. Wejdziesz na stronę gazety takiej czy innej, na której będziesz miał skrypty śledzące, które połączą ten ślad cyfrowy, nawet z tym twoim koszernym mailem, połączą go z tą osobą, która sprawdzała wcześniej YouTube'a, a wcześniej coś innego, a wcześniej coś innego, a może dziecko cię coś poprosi ze szkoły, żebyś tam sprawdził na Facebooku,
1: Pamiętam, bo tam...
0: To i tak się zbuduje.
1: To jest taka podstawa, rudymentarna zasada filozoficzna, że rzeczy, które mają wartość, kosztują. I myślę, że gdyby to mieć sobie napisane na lotówce, to szybko byśmy doszli, no, że wolność jest zagadnieniem kosztownym, także w tym sensie, nie są to wielkie.
0: Ale zobacz, Amerykanie, bo to był ich tekst, przecież to nie my powiedzieliśmy there is no free lunch, tak? U nas to nie ma lunchu. To oni to wymyślili, czyli ci sami, ta sama kultura, na której wyrosły te bardzo danożercze, uwagożerne i manipulujące nami firmy, zawsze była kulturą, która, no tak przynajmniej postrzegam, która była merkantylna, nastawiona na zysk i mówiła to. To było nam powiedziane i my nadal daliśmy się zwabić. Czyli jest też w nas, tak mówią psychologowie, których czytam, bo sama psorożką nie jestem, psychologowie społeczni, że jednak my ewoluowaliśmy, no powoli ewoluuje nasz mózg i cały czas jesteśmy, jak to Jonathan Haidt powiedział, jesteśmy jak jeździec na słoniu. Nam się wydaje, że jesteśmy tym jeźdźcem i że no jeździec kieruje tym słoniem, jest taki potężny, ma słonia, okiełznam go, ale nie, nie, to słoń powoduje jeźdźcem. I ten jeździec to jest ten nasz system 2 w psychologii tak opisywany, czyli ta część racjonalna, która mówi, no przecież ja wiem, że nie ma nic za darmo, przecież ja wiem, że jak jestem, jak nie płacę, to jestem produktem i tak dalej, te wszystkie nasze mądrości nabyte w toku edukacji i doświadczenia tutaj się mieszczą w tej części mózgu, ale system 1, czyli stary system, gadzi mózg odpowiedzialny za nasze szybkie reakcje, nasze reakcje automatyczne, to jest ten słoń. I jak on nam się spłoszy, albo będzie chciał zjeść gałązkę z drzewa, albo będzie chciał uciec przed stadem lwów, to nic nie zrobisz. Nic nie zrobisz. I to do tego słonia, mówią projektanci maszyn, to do tego słonia twój telefon pika, mówiąc sprawdź, sprawdź, sprawdź, przecież tam coś ważnego jest, na pewno coś się pali, na pewno wojna wybucha, na pewno twoje dziecko cię szuka. Oczywiście, że tak nie jest, bo gdyby tak było, to byś o tym wiedział z trzech innych źródeł, ale odruch, zbadane to jest bardzo dobrze, że my czujemy fantomowo.
1: Wiem, że ludzie płacą ciężkie pieniądze, to od dawna za te terapie, w których są pozbawieni telefonu. I tu wchodzimy właśnie w taki moment, w którym no chyba jestem starszy, mam już, ale właśnie mam wrażenie, że wszystko zrobiłem źle. Znaczy w tym sensie, że najpierw z miłości kupiliśmy 10 telefony, teraz z miłości powinniśmy je odebrać. Jak to im wytłumaczyć? Te badania, które widzę, bo w Anglii w tej chwili robiono duże takie badania i ich zapytano o te ograniczenia dla młodych ludzi, to w środowisku tych młodych ludzi przyzwolenie na to wynosiło 19%, a wśród dorosłych 82%. Więc widać, że też my coś musimy zrobić, no i tu pojawia się jakaś taka, no nie wiem, jakiś moment paternalizmu tak naprawdę, państwa, nas jako rodziców. Ja pamiętam kiedyś była taka informacja, że Chińczycy, to już kilka lat temu, o 22 wyłączali po prostu platformy do gier sieciowych. No okropni są ci Chińczycy, ale wielu
0: mają to z TikTokiem ustalone, że on się o któryś tam wyłącza i no śmieszne
1: właśnie,
0: jest
1: jako
0: to.
1: Jako matka i aktywistka i patrzysz na te społeczne kredyty i tak dalej, kiedy myśmy, bo teraz coraz więcej jest taki moment przebudzenia, nawet histerii, strachu.
0: No moralnej paniki.
1: Dwa tygodnie temu chyba ten wywiad, czy trzy tygodnie Maska, w którym mówi, że za 10 lat różnica będzie między nami, a sztuczną inteligencją, jak między szympansami a nami. Dziennikarka go dopytuje. No on jest taki...
0: No akurat tak. Akurat tych ludzi, którzy robią pieniądze na bardzo złym dla ludzi biznesie, to bym nie słuchała tak jeden do jednego, bo oni mają... Pamiętajmy, że oni mówią w konkretnym interesie, tak? I akurat straszenie nas... Zupełnie nie kupuje tej narracji straszącej o tym, jak to AI nas podporządkuje sobie i zaorze, bo serwują ją nam ludzie, którzy chcą odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, co robią tu i teraz w tej technologii. Tam są bardzo realne, konkretne problemy typu, gdy systemy się mylą, popełniają błędy, te błędy mogą kosztować w najgorszym przypadku ludzkie życie. My potrzebujemy i mamy zresztą w Europie coraz lepsze regulacje, które nas przed tym chronią. My potrzebujemy inwestować w suwerenne technologie, również na polu AI, żeby nie być zależnymi od takich masków. Jest wiele konkretnych rzeczy, które państwo, Unia albo robi, albo za chwilę powinno robić, o których warto rozmawiać i nie jest nią scenariusz, który serwuje nam Elon Musk, który jednocześnie straszy po to, żeby wezwać do, jak oni to mówią, do zamrożenia, do zatrzymania prac.
1: Bardzo byłem ciekaw tego, co ty na ten powiesz, bo tam 50 noblistów najpierw.
0: Tak. To już któryś
1: raz. Spotkanie prezydentów Chin, bo to wygląda jak taki wyścig, którą obydwie strony musiałyby spasować, bo inaczej bez przerwy muszą się gonić. Bardzo byłem ciekaw twojego

0: poglądu na temat tego właśnie, no jak mamy się zachowywać? Mamy zwolnić, gdzie jakieś prohibitory, to no, dokąd to prowadzi?
1: Te decyzje realnie zapadają poza gremiami takimi jak parlamenty. My na nie nie mamy wpływu. To znaczy, jeżeli oligarchowie technologiczni, szefowie firm takich jak OpenAI, Google, Microsoft chcą się dogadać jako faktyczny oligopol, żeby czegoś nie robić za szybko, mogą to zrobić. To znaczy, dopóki nie przyjdzie ktoś od konkurencji i konsumentów, jakiś urząd nie powie im, że to jest zmowa, która zagraża rynkowi, mogą sobie tak rozmawiać między sobą i niech to robią. To znaczy, ja nie mam, myślę, że my jako społeczeństwo nie mamy interesu w tym wyścigu. To w ogóle nie jest wyścig o nasz dobrostan i o korzyści dla nas. Ta cała narracja wyścigu została świadomie wykreowana przez liberalne elity po to, żeby wzmagać deregulację rynku, żeby przenosić pieniądze publiczne na inwestycje prywatne. Jest to pierwszy znany, tak mówią znawcy tego tematu, ja ich cytuję, bardzo polecam na przykład Amba Kak, szefowa AI Now, takiego think tanku progresywnego, z którą Jakub Dymek zrobił wywiad dla Panoptykonu parę lat temu, to jest na naszej stronie, teraz ją cytuję, która mówi o tym wyścigu, że ścigają się najwięksi o to, kto szybciej zrobi jakiś przeskok w technologii, oczekując pomocy ze strony państwa, bo przecież to o tym jest ta rozmowa, ona nie jest o tym, pozwólcie nam działać, albo pozwólcie nam nie działać. Voilà, no możecie, jesteście wolni, jesteście przedsiębiorcami, no do cholery, no to kto ma większą wolność, jakiś przedsiębiorca amerykański? Niech robi co chce. Nie, oni oczekują, że państwo coś zrobi, bo czegoś nie zrobi. Na przykład ich nie ureguluje, tak jak my byśmy chcieli, nie zabezpieczy pewnych interesów społecznych, a jednocześnie przeznaczy gigantyczne pieniądze publiczne na to, żeby im było łatwiej. Łatwiej zrobić co? Kolejny przeskok w jakimś modelu językowym, który da nam co? My nie mamy rozmowy o interesie publicznym tutaj. Ona jest możliwa. Ja nie twierdzę, że to wszystko jest bez sensu. I to też mówi Amba Kak. Oczywiście, że można myśleć konkretnymi użyciami tej technologii dla interesu społecznego. Można byłoby się skupić na ulepszeniu już takich plakatowych, tokenowych rozwiązań, o których zawsze jest mowa w takich dyskusjach, czyli na przykład optymalizacja transportu publicznego, żeby nam lepiej jeździło i się nie spóźniało. Albo skanowanie ludzkiego ciała w poszukiwaniu różnych aberracji w komórkach. Podobno maszyny robią to lepiej niż ludzie, ale potem na to wchodzi diagnosta, którego nie można z tej pętli decyzyjnej wyprosić, bo dzieją się rzeczy fatalne. Tłumaczenia tekstów, no oczywiście obliczenia, tak? Komputery wzięły się z potrzeby liczenia i ta potrzeba nie zniknęła. Pewnie loty w kosmos obsługują komputery lepiej niż ludzie i tam optymalizują jakieś procesy, ale czy my musimy latać w kosmos i czy musimy do tego mieć wpięty AI? Nie wiem. Wiedzą to, a raczej zakładają, że wszyscy się z nimi zgadzają i nawet nie mówią tego wprost. Ci, którzy naciskają na przystąpienie Europy do tego wyścigu, w którym biorą udział Chiny i Stany Zjednoczone, bo chcą zrobić szybciej, potężniejszy model. Jest oczywiście aspekt bezpieczeństwa, który jest bardzo ważny. Jeżeli my przegapimy to, że ktoś tam zrobił w Chinach albo w Ameryce narzędzie, które będzie na przykład potrafiło przełamać nasze zabezpieczenie, albo będzie mogło sterować, to już jest możliwe niestety, sterować dronami, samolotami, jakąś bronią autonomicznie i no, bardzo skutecznie nas pozabijać, a my przegapimy ten moment i nie będziemy mieli na to odpowiedzi, no to będzie słabo. I jeżeli o czymś warto byłoby rozmawiać, to o tym wyścigu zbroi. No, ale to nie jest nowa rozmowa. Ta rozmowa sięga zimnej wojny.
0: No właśnie, co to znaczy autonomiczne? Są dyskusje o sztucznej inteligencji w Stanach. Były prowadzone, jako stocznia przyglądamy się, to się nazywa National Issue Forums. Chodzi o to, że ludzie w różnych miejscach mogą spotkać i o różnych rzeczach rozmawiać. I ta rozmowa, obowiązuje 10 lat temu, może mniej, dotyczyła autonomicznego samochodu. Tak zostało to zdefiniowane, ale co on może? I ludzie próbowali to zrozumieć i myślę, że to by było ciekawe, bo pokazałaś kilka rzeczy, które można zrobić i dla ciebie one są oczywiste, ale byśmy trochę jeszcze się przy tym zatrzymali. Jeden to jest ta kategoria tych algorytmów, prawda? Już wszyscy wiemy, że one są. I teraz jaka powinna być reakcja nasza, czy reakcja państwa? Bo rozumiem, że stoisz na tym stanowisku, że państwo ma jakieś zobowiązania w tej sprawie. No, powinno bardziej absolutnie złożone niż dofinansowywać prywatny biznes. Jakbyśmy trochę powiedzieli o algorytmach, bo rozumiem, że tam jest zagadnienie tego człowiek w pętli. To znaczy, że pewnych rzeczy nie możemy oddać do końca maszynom. To jest chyba jedno. Drugie to jest zrozumienie czy otwartość tych algorytmów. To jakbyś trochę to słabszym opowiedziała, o co tutaj chodzi. Z tym prawo do człowieka, chyba tak to się nazywa.
1: Prawo do ludzkiej interwencji, tak. Do decyzji człowieka. Algorytmy to oczywiście nie jest kwestia ostatnich 20 lat, one są z nami dłużej i nawet stare, dobre prawo chroniące dane osobowe, najpierw była tam taka dyrektywa w latach 90. przyjęta, potem pojawiło się RODO już w XXI wieku, czyli taka duża horyzontalna regulacja

0: chroniące dane osobowe, którą mamy też w Polsce, bezpośrednio się stosuje i to hasło na pewno się Państwu kojarzy z danymi, to już tam jest artykuł, nie pytam, 20 któryś, który mówi o algorytmach, tak? I mówi o tym, że nie może być tak, że Twoje dane, człowieku, są zasane przez jakiś system, który to system wypuszcza na podstawie Twoich danych, na podstawie jakiejś wiedzy o Tobie, która może być niekompletna, może być nieprawdziwa, a nawet prawdziwa, bo to jest drugorzędne, czy ona jest prawdziwa, czy nie. System wypływa decyzję, która ma znaczenie. To jest istotne. Nie byle jako. Na przykład, jeżeli system wyświetla mi rekomendacje, kliknij sobie filmik o kocie, bo oglądałaś przed chwilą o kocie, to ja nie określiłabym tej decyzji jako mającej znaczenie. Tak. Ale jeżeli system mówi, nie ma dla ciebie ubezpieczenia, człowieku, bo miałeś 3 stłuczki w tym kwartale, a ty mówisz, ale zaraz to nie miałem, albo ale co z tego, że miałem, ale nie było z mojej winy, albo miałem i zawiniłem, ale dalej chcę mieć ubezpieczenie, bo to jest moje prawo, no to tutaj ta decyzja wypluta nie może być w pełni automatyczna. Musi wejść człowiek, który ciebie wysłucha i powie ci, masz rację, nie masz racji i możesz się odwołać, możesz skorygować dane, możesz powiedzieć, to nie byłem ja. Wystawiam ci mandat, ty mówisz, to nie jest moje zdjęcie, albo ktoś mi ukradł samochód. Te wszystkie momenty, kiedy ktoś podejmuje decyzję istotną na twój temat albo taką istotną w znaczeniu kontraktu z tobą, możesz do pracy być przyjęty, nie możesz być przyjęty.
1: No właśnie, bo jest szkoły. Sytuacja, która świetnie by się do tego, no, do przeglądania już ilości CV, regulowanie ruchu kierowców taksówek, no mogę sobie mnóstwo, nawet określanie wielkości świadczeń. I teraz na przykład
0: tak,
1: taki
0: wszędzie tam są
1: maszyny na pewno się pomylą, no ale co zrobimy z tym, jeśli się okaże, że maszyny mylą się rzadziej niż ludzie.
0: Oczywiście, dokładnie taka jest logika tego i my tę logikę szanujemy. Bardzo polecam książkę Hanny Fry, nie pamiętam teraz jej tytułu, ale to taka jest, ona po polsku wyszła i ona jest o AI, o różnych obszarach, w których używane jest AI i ona w sposób bardzo przyjazny, przystępny krytykuje albo chwali logikę tego użycia. Bardzo krytykuje użycie AI do samochodów autonomicznych, mówiąc, że to się nigdy nie uda, że to jest po prostu poroniony pomysł, ponieważ olbrzymie zasoby są potrzebne na to, żeby ten samochód działał dobrze w ruchu drogowym, a i tak ryzyka jego błędów są potworne, tak? Tu wchodzi w grę ludzkie życie. O wiele sensowniej byłoby przekierować uwagę na autonomiczne tiry jeżdżące po torach albo wyznaczonych trasach, które transportują rzeczy, a nie ludzi i jeżdżą, nie wiem, w nocy, tak? Albo w jakimś innym kanale i dzięki temu, że jeżdżą bez kierowcy, no to mogą właśnie nie zamulać na ruchu drogowego. Albo na pociągi, które zasadniczo rzadziej się zdarzają, powinny się rzadziej zdarzać. A jeżeli się zdarzają, to zwykle z winy człowieka, który im wjechał na tory, a nie z winy maszynisty albo systemu, który pilotuje, metro i tak dalej, i tak dalej. Ale właśnie nie samochody, które są jakimś fetyszem miejskim, a warto byłoby w co innego pójść. I tak samo te przykłady, które dałeś. Mnóstwo jest sfer, w których algorytm, czy teraz mówimy AI. AI to jest po prostu, no tak, chyba nie chcę w to wchodzić, w te definicyjne rzeczy, ale tak zwana sztuczna inteligencja, no to jest takie słowo worek, w którym mnóstwo ludzi rozumie pod tym różne rzeczy, ale jest to pojemny worek. My możemy w nim umieścić dosyć prymitywne technologicznie systemy, w których jest proste drzewo decyzyjne, jak oni to mówią, proste dla komputera, trudne dla człowieka, czyli mamy tam, nie wiem, 100 parametrów, taka baza danych ZUS załóżmy, w której ZUS, żeby ocenić, czy zasługujesz człowieku na zasiłek, bada jakieś kategorie danych na twój temat, które ma. One nie są tajne, nie mogą być tajne, ale to też nie są rzeczy banalne. To znaczy urzędnik mógłby się w tym pogubić, mógłby coś przegapić, to trzeba jakoś zważyć. A jak system dostaje te dane i dostaje wagi, akurat ZUS dokładnie coś takiego ma, bo to badaliśmy. I tam, nie wiem, twoja płeć jest ważona, ale tak, żeby nie dyskryminować kobiet, ale i jest czynnikiem, bo na przykład jeżeli chcesz macierzyński, jesteś mężczyzną, no to będziesz mieć 0 punktów, bo system uzna, że ściemniasz, że jednak tego dziecka nie urodziłeś, masz prawo do ojcowskiego, czy tam innego urlopu, ale nie macierzyńskiego i tak dalej. Ale będą tam kryteria typu właśnie choroba, przewlekła, nieprzewlekła, wiek człowieka, jakieś ryzyka i na bazie tego system wylicza ci jakąś punktację.
1: No zawsze to i ubezpieczenia i to, zawsze były
0: tak, i to są systemy statystyczne w zasadzie. Dobra. Tam nie ma żadnego zgadywania. Ale można to określić jako AI przy pewnych warunkach. Oraz AI-em w dzisiejszych kategoriach są systemy predykcyjne, nazywane często czarnymi skrzynkami, które działają w takiej zasadzie jak taki algorytm na Facebooku, YouTubie czy TikToku, który gromadzi, zasysa wszystko, co się da. Mieli wedle jakichś prewideł, które wymyślają ludzie, bardzo mądrzy ludzie, bardzo sprytni ludzie, mnóstwo ludzi nad tym pracuje, to nie są też przypadki, ale powstaje tam wiele takich klastrów, grup danych, które ten system próbuje jakoś połączyć i na swój sposób zrozumieć, co ciebie, człowieku, zatrzyma przy filmie na przykład, co sprawi,

0: że ty zareagujesz. I taki system nie wypluje odpowiedzi prostej. Jeżeli go odpytasz, dlaczego wyświetliłeś Kubie Wygnańskiemu rekomendację wywiadu z Kaśką Szymilewicz wczoraj, bo szedł do niej dzisiaj, to ty będziesz uznać, że to jest dobra rekomendacja. I być może ten system się wcale nie pomylił w tym, że to ciebie nie interesuje, ale nie będzie prostej odpowiedzi taką, jaką ty byś mi dał, taką, jak my to rozumiemy. Więc na tym polega problem z nimi, bo one nawet kiedy trafnie podpowiadają coś, to my nie do końca wiemy, na jakiej zasadzie to się dzieje. I teraz jak to jest rekomendacja w filmiku, to można powiedzieć ok.
1: No tak, ale chyba w tych badaniach było, że polska młodzież bardziej wierzy, ostatnio jedyna w Europie, bardziej wierzy czatowi niż nauczycielom. Mm-hmm. I rozumiem, że jak ktoś idzie do wyborów i zapyta, na kogo mam głosować, to jawność algorytmów, znaczy to w ogóle chyba nabiera...
0: Jawność niczego tu nie zmienia. Moim zdaniem to jest pułapka w myśleniu, czy to jest taka kalka w myśleniu od tych starych czasów, kiedy...
1: Tak, no właśnie, wtedy tak się mówiło, że ten open data, open...
0: Tak, no bo jak mamy
1: open
0: taki...
1: code, tak to się brało.
0: Dlatego ten przykład ZUS-u tutaj może nam się ładnie przyda. ZUS ma jawny algorytm, że my wydobyliśmy od nich informację o tym, jak działa ich algorytm do kontrolowania, czy były przyznane prawidłowo. Więc przyznaje człowiek zawsze, ale algorytm pomaga kontrolerowi i tam też jest człowiek kontroler, który sprawdza, czy podpowiedź miała sens. Więc tam jest wszystko, zdaje się, bardzo legitnie zrobione.
1: Czyli nie, że to jest złudzenie, ten cały open code.
0: Tam mamy otwarty algorytm. Możemy zobaczyć, jakie kategorie on bierze, ten system, jakie wagi przypisuje. I możemy to skrytykować albo pochwalić. Ale są systemy, takie jak te wszystkie, na których działa internet, gdzie otwartość jest złudzeniem. Twitter ma otwarty algorytm. Czy umiałbyś go zrozumieć? Bo pamiętacie, kiedy Twitter i to już za Elona Muska. Elon Musk to zrobił. Otworzył ten, nie cały chyba, ale w przeważającej części otworzył algorytm. I to, patrzcie sobie. Zobaczcie, co my robimy. Oskarżacie nas, że takie patałachy z nas, że tacy źli jesteśmy, że manipulujemy. Proszę bardzo, macie algorytm. Myślisz, że coś się zmieniło dzięki temu? Powstało sporo ciekawych tekstów, które my czytamy i to długo nam zajmuje, żeby je przeczytać. Teraz niedawno miałam warsztat, gdzie przyszedł człowiek zajmujący się danymi, bardzo ciekawy, który też pisze algorytmy i o tym mówiliśmy. I on powiedział, ja tego nie rozumiem. Mało kto to rozumie. Czy to są przeskomplikowane systemy i one się uczą, one się zmieniają dynamicznie. My możemy odpytać je z jakichś działań. My możemy próbować przeprowadzić śledztwo, dlaczego system coś wypluł. My możemy wykluczyć pewne błędy.
1: Tak, co z tym zrobimy? Dobrze, rozumiem, że one są nieinteligentne.
0: Ale
1: nie zrozumiemy tego. I to jest bardzo trudne. Tutaj miałem przygotować, zacząć od tego wywiad, że mam tu różne książki. Ta jest z tego roku, Beth Simon Nowek. Ona była kiedyś, wojowniczka też i gwiazda, no Yale to wydało w tym roku, nazywa się Reboot AI and the Race to Save Democracy. Mnie to bardzo interesuje, czy sztuczna inteligencja ukradnie demokrację, czy może ją naprawi. Jestem w tym fragmencie, w którym ona mówi, był jakiś taki concept liquid democracy, czyli tego, że niby zasada jeden człowiek, jeden głos, ale to jest dosyć uciążliwe, więc w niektórych sytuacjach można by wymyśleć kogoś, kto jest twoim proxy, kogoś, kto... Na przykład gdybym ja miał prawo, mówię, w sprawie regulowania algorytmów, to mój głos ma Szymielewicz. I to jest dynamicznie przyznane. W innych sprawach...
0: Słyszeliście to. Powołać.
1: Absolutnie. W tej chwili właściwie, gdyby zadać ludziom 200-300 pytań, to spokojnie może zrobić agenta, który właściwie z dużą dozą trafnych predykcji powiedziałbym, ale gdyby mnie zapytali i miałbym więcej czasu, to jaki miałbym pogląd? To jest bardzo dużo rzeczy.
0: I no, myślę, że i byłoby to bardziej racjonalne niż instruktywne głosowanie człowieka.
1: Ostatni numer więzi. Ja akurat pisuję do więzi, ale zobaczyłem na okładkę. Spójrz, co tartalni katolicki z 70-letnią tradycją, z czego składają się te tytuły.
0: Wszystkie trzy mają w sobie akronim AI, tak?
1: No i ten papież, który pisze to, co napisał, cytuje Gandalfa i w ogóle są bardzo ciekawe rzeczy. Watykan 10 lat temu powołał specjalną grupę, która zastanawia się, jakie będą konsekwencje fundamentalne, dlatego że AI powoli, czy tam cała ta technologia, właściwie przyjmuje atrybuty boskie.
0: Bardzo mi się podoba to, co tutaj jest.
1: W sposób tego kwestionować.
0: Sądzę, że pod tytułach to my się tutaj bardzo zgodzili. Jak zostać rebeliantem AI? Tragiczny technooptymizm. Czyli rozumiem o tym, żeby być sceptycznymi raczej i nie przekazywać odpowiedzialności, nie delegować odpowiedzialności za ważne rzeczy na te systemy. Ubodzy w epoce obiecanej obfitości. Czy to nie jest dokładnie to, co my mówiliśmy? Tak. Wabiono nas usługą, dostaliśmy niewolnictwo, zostaliśmy zubożeni, podporządkowani. Tworzyć szybciej, ale po co?
1: No właśnie, bo to są te pytania fundamentalne. Świetne pytanie. Na Technę i Pronezis. Techne to jest często pytanie, dlaczego to zrobiłeś, bo mogłem to zrobić, że pytania, czy coś zrobić, są bardziej fundamentalne i czasami pewnie to jest ślepa uliczka, ale jeśli weźmiesz pod uwagę ważne rzeczy typu troska o innych, wychowywanie, opieka nad starszymi, no to takie kraje, nie wiem, jak Japonia, których bilans demograficzny jest w ogóle okropny, jaką część tego możesz robotyzować?
0: Jak ludzie, musisz, to całą, ale czy to jest dobre scenariusz?
1: Liczą na to, że wnuk zadzwoni albo

0: rozumiesz, dadzą się ołgać temu, że po prostu kupiłem ci taką maszynę, która jest cierpliwa i co więcej, zawsze ci będzie mówić, że z tobą jest w porządku. Więc myślę, że część z tego to są pytania nie z zakresu techne, tylko roztropności.
1: A teraz pomyślałam o takim scenariuszu naprawdę tragicznym, w którym dzwoni AI podszywając się pod wnuka i robi to tak dobrze, że ten człowiek nie wie, że rozmawia z AI, a nie wnukiem i wszystko załatwia.
0: W ogóle cały ten...

0: że jednak to nie jest tak, że po prostu jest technologia, robicie co chcecie, to od nas nie zależy, tylko rozumiem, że to ten, kto jej dostarcza, musi naprawdę różnego rodzaju zabezpieczenia.
1: Oczywiście.
0: Nie
1: I,
0: wiem, nie skrolowa- no,
1: i
0: nie
1: właśnie
0: wiem.
1: w Stanach to się wydarza w procesach sądowych, dochodzą do bardzo podobnych wniosków, do których Chiny doszły niezależnie swoją ścieżką autorytarną, a my w Europie doszliśmy do tych samych zasad, oczekiwań do niewielkich firm drogą demokratyczną, bo w Europie przyjęliśmy kilka lat temu przepisy regulujące największe firmy. Taki pakiet przepisów, one hasłowo nazywają się DMA, DSA, w naszym żargonie to chodzi o akt o usługach cyfrowych, DSA i akt o rynkach cyfrowych. One są wymierzone dokładnie w te firmy, trafnie i robią przewrót kopernikański w myśleniu o tym biznesie, bo po raz pierwszy w historii świata, nie ma takiej drugiej regulacji na ten temat, mówią, to nie jest business as usual, to nie jest zwykła usługa, to nie jest mydło. To nie jest tak trywialne jak to, że dostanę rekomendacje głupiego filmu z kotkiem zamiast mądrego filmu z Kubą tłumaczącym świat. Nie. Te usługi są projektowane w sposób szkodliwy dla ludzi, dla społeczeństw i jakby z definicji wiążą się z nimi duże ryzyka. Te ryzyka zostały nazwane, jest długa lista ryzyk dla wszystkiego, co ważne. Prawa człowieka, prawa konsumenta, środowisko naturalne, cyberbezpieczeństwo, proces demokratyczny, ich stabilność, debata publiczna, wszystko to jest na liście ryzyk, które zdaniem Unii Europejskiej i tego prawa, które mamy, my w tym dużo robiliśmy, więc też uważam tutaj się za jakąś tam współwinną, odpowiedzialną, że takie prawo mamy, te ryzyka firmy owe mają diagnozować, opisywać, raportować i co najważniejsze zatrzymywać, przeciwdziałać im. I jeśli tego nie robią, a nie robią, no bo to możemy sobie odpowiedzieć od razu, że tak szybko tego nie zrobią, to potrwa pewnie dobrą dekadę, żeby one to zrobiły, to wchodzi komisja i wchodzi, jest już 16 takich spraw, a będzie więcej, i bada, co mogłyby zrobić inaczej i zaczyna je karać. I teraz powiedzie, no dobra, ale ich stać na wszystkie kary tego świata. Tak, ale jak wchodzą w grę kary rzędu 6% globalnego obrotu, czy to już są miliardy, a nie miliony dolarów, to nie jest to tak całkiem na waciki, a Unia zapisała w tych przepisach coś o wiele ważniejszego, najważniejszego. To jest straszak, ale ważny. Prawo Unii do zawieszenia możliwości świadczenia usług u nas. Czyli wypad z baru.
0: Wyłączyć z gniazdka mogą prąd.
1: Znaczy, mówimy nie przestrzegać naszych reguł, żerujecie na danych naszych konsumentów, świadczycie im pseudousługę, która jest szkodliwa, rozwalacie nam procesy demokratyczne, rozwalacie nam media, instytucje, spadajcie. Nie chcemy was. I my to możemy zrobić.
0: To jest jeszcze jeden z dowodów takich, że ta Unia no, jakiś ma pożyw, bo rozumiem, oni są tak wielcy, że kraje pojedyncze miałyby bardzo...
1: No nie. Są rozgrywane jak dzieci w przedszkolu i to doskonale widać po takich sytuacjach jak podatek cyfrowy. Dlaczego my tego nie robimy? No do tej pory Europa funkcjonowała w oparciu o jednak paradygmat globalizacji jako czegoś nieuchronnego i wymiany handlowej jako czegoś, co jest fajniejsze niż tłuczenie się w wojnach i cyberprzemoc i wykradanie sobie systemów. I był taki paradygmat współpracy. Przecież USA no to jest to dziecko, to genialne dziecko Europy. Tak to rozumiem, że Europa cały czas poczuwa się do bycia tą matką chrzestną czy tą kolebką tak cywilizacyjną dla USA, ale to było dawno. Ostatnie 3 dekady rozwoju kapitalizmu w wersji opisywany przez Zubow, czyli w wersji, w której zasobem eksploatowanym jest człowiek. Oczywiście planeta też, ale teraz my jesteśmy ciałem, którym żywią się te firmy. I dlaczego my na to pozwalamy? Więc to my musimy postawić temu tamę i tutaj Unia nas zawiodła. W tym momencie, uważam, bo bardzo późno się obudziła z tym. Te regulacje, o których mówię, to są ostatnie 3 lata, a degeneracja tego rynku to są 3 dekady. Uważam, że to, kiedy Panoptykon powstawał, to już było bardzo późno. My mamy te 17-18 lat i my wtedy byliśmy głosem na pustyni. Nikt wtedy nie chciał słuchać, poza takimi ludźmi jak Tuszyński w Berlinie, czy jakieś hakerzy w Holandii, w Berlinie, na północy Europy, ludzie, którzy to widzieli. Uważano nas za wariatów, że my mówimy, że technologia jest problemem, bo ona była widziana wyłącznie jako rozwiązanie. To jest ten technosolucjonizm, przy którym przestrzega nas teraz Kościół i bardzo dobrze, ale oni się wszyscy odezwali 2 dekady za późno. I teraz jak ja idę na spotkania i ludzie mnie pytają, jak do tego doszło, to ja mówię, no doszło. W jakim sensie media, obywatele pozwoliły politykom być głupimi? Bo gdybyśmy my w masie swojej zobaczyli, że politycy są głupi i regulują nie to, co trzeba i że zamiast otwierać rynek, robić tak zwaną innowację, ścigać się z jakimś wyimaginowanym celem typu będziemy jak Chiny, ale po co, ale chyba jednak nie chcemy być jak Chiny, a może jednak chcemy, zamiast robić robaczkowe, nieprzemyślane, pozorne ruchy, a jednocześnie rozkładać czerwony dywan big techom, zamiast robić to, my mogliśmy

0: chronić konsumentów i chronić swój rynek i budować zupełnie inne modele zarabiania pieniędzy w sposób uczciwy w sieci 20 lat temu. I teraz zbieramy grat z tej burzy.
1: Myślisz, no widzę, ale czasami tego rodzaju zaniechania upośledzają nas w sposób trwały. Tak na koniec, gdybyś...
0: Jakąś nadzieję byśmy chcieli.
1: No jakąś nadzieję, albo jakiś w każdym razie konstruktywny postulat. Co uważasz, że w Polsce, w szczególności chodzi mi o administrację i rząd, mamy robić? Budować własne maszyny, algorytmy, modele? Nie wiem, co byś powiedziała, bo część załatwi za nas, nazwijmy to Unia, znaczy załatwi.
0: Tak, nie, Unia ma dobre karty, tylko nimi nie gra, bo się boi, bo nie czuje oparcia.
1: A co tu nad Wisłą możemy...
0: No, na pewno możemy dać oparcie. My, Warszawa, stolica w Warszawie, to nie jest mała stolica. Nas w skali Unii Europejskiej jesteśmy średnim krajem i takie średnie kraje są bardzo ważne w negocjacjach nowych, różnych rozwiązań. A niezależnie od tego, że powiedziałam to, co powiedziałam, czyli powstały ważne regulacje antybigtechowe i będą kolejne powstawały chroniące konsumentów, co się też dzieje, to niejako drugą ręką Unia cały czas próbuje rozkładać czerwony dywan przedsiębiorczości, bo też do tego jest rynek, tak, powołana jest do tego, ma ten rynek dbać i okej, ale my mówimy, no to dbajcie o rynek, który ma wartość dla Europy, właśnie wartościowe rzeczy twórzmy, wspierajmy, a nie modele szkodliwe. I tutaj jest pies pogrzebany w tym, żeby odróżnić jedno od drugiego. I powstają przepisy rozregulowujące te stare regulacje pod hasłem omnibus, czyli takich super regulacji, które mają upraszczać, kodyfikować. Super fajnie to brzmi. Ja też wolę takie niż skomplikowane i nakładające się przepisy. No ale przy okazji rozwalane są fundamenty ochrony danych na przykład. Więc ja bym chciała, żeby Warszawa stała na straży tych fundamentów jako kraj, który ma do powiedzenia sporo w Radzie z uwagi na swój rozmiar. Więc jedna rzecz to jest, że my musimy być aktywnym graczem w tej polityce unijnej, wspierającym ten wspólny fundament, na którym to wszystko stoi. I to jest raz. Dwa, my mamy oczywiście swoje bazy danych, mamy swoje szkoły, szpitale, i ZUS-y, i ministerstwa. I tu możemy zrobić bardzo dużo dobrego albo złego. Tu możemy stać na umownym Microsoftie. Teraz nie chcę wskazywać, że wszystko stoi na, chociaż przeważnie na Microsoftie, ale to nie jest aż takie proste. Tych firm jest więcej. Albo możemy budować wręcz autarkię, czyli budować teraz od zera. Żadna z tych skrajności nie jest dobra. Ja jestem gdzieś pośrodku i też Unia jest gdzieś pośrodku z takimi wskazaniami, które napisano w nowym, jest taki akt o chmurze, kryptonim CADA, gdzie pojawiło się dobre myślenie, że mamy różne poziomy bezpieczeństwa, różne poziomy ryzyka. I jeżeli wchodzą w grę usługi krytyczne dla społeczeństwa, jakieś militarne, czy dotyczące zdrowia, czy transportu, kolei, to tam tam jest bardzo wysoki standard suwerenności potrzebny. Czyli nie, że chmura Big Techa i umowa na tą chmurę, a nóż zadziała, bo ktoś ci może wyjąć wtyczkę, kiedy potrzebujesz mieć ten system, tylko absolutnie niezależność od dołu, od kabli, od serwerów do samej góry. Ale są systemy, które nie muszą mieć aż takiego poziomu i możemy kupić je od kogoś, ale mieć na to dobrą umowę, mieć na to, nie wiem, ludzi, którzy to negocjują i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj nie jest to czarno-białe i chyba też jest niekontrowersyjne. To, gdzie mi bardzo brakuje aktywności polskiego rządu i administracji. I to się troszeczkę zmienia za sprawą na przykład reformy edukacji, która mi się podoba w założeniach i tego, co mówi minister Nowacka i tego, co mówi, nie zawsze robi, ale mówi wicepremier Gawkowski. To są takie narracje mi bliskie, że trzeba zrobić porządki tam, gdzie my wpuściliśmy big techy na zasadzie wiary w to, że to jest nowoczesność, że to jest łatwość, że to jest wygoda. I to jest to, o czym mówimy, ten darmowy lunch. Nie dziękujemy, nie będziemy wpuszczali Facebooka z okularami VR-owymi do szkół, żeby dzieci oglądały sobie Powstanie Warszawskie. Ja wolę, żeby zobaczyły ryciny albo porządny film i nie miały PTSD, jakim się tam jakiś trup na tym VR-ze wyświetli, bo tak też się zdarzało, że dla dzieci to było za dużo. To się stało, Facebook wchodził do szkół z takim filmikiem powstańczym, bo taki był zeitgeist, że przecież fajnie, nie? Będziemy sobie oglądać, jak ludzie z kanału wychodzili na takich okularkach dających złudzenie bycia tam. Nie dziękujemy za tablety w każdej klasie i przedszkolu. Nie dziękujemy za tablice multimedialne, które zastępują tablice na każdych zajęciach, również, nie wiem, przyrody, gdzie o wiele fajniej jest mieć to, tak jak teraz proponuje Nowacka, zblokowane, żeby dzieciaki mogły wyjść na podwórko i zebrać liście. Jak mamy przyrodę w dużym bloku, to można zrobić o wiele fajniejsze rzeczy, niż wyświetlać ludziom, nie wiem, mapy na geografii z Google'a, zamiast pokazać im terytorium, na którym są i żeby rysowały same. Więc takie krytyczne podejście do technologii w domu i zagrodzie, to znaczy, żebyśmy też my w swoich domach wykręcili się z tego myślenia modernizacyjnego, które jest takie kolonialne. Jest kolonialne, ponieważ jak zobaczymy na wzorce zachowania bogatych ludzi w Kalifornii, one są radykalnie inne. I to nie są anegdoty.

0: To znaczy wszyscy, których ja znam, którzy tam bywają, mieszkają i chodzą, mówią to samo. Nie ma
1: Ten
0: urządzeń
1: mój
0: na
1: kolega
0: spotkaniach,
1: napisał książkę
0: nie ma szkół z ekranami.
1: Analog will be new organic. To
0: Tak,
1: znaczy, że to
0: znam go.
1: zmierza do tego,
0: To jest stara książka, no już ma 10 lat.
1: ale w ogóle sam koncept, że nagle właśnie to się
0: Andreas
1: takie
0: Wilkens.
1: regresywne, a jednak to tak nie jest. I rzeczywiście te osoby bardziej zamożne, no tak,
0: Które na to stać,
1: które na
0: nie?
1: to stać, ich dzieci uczone są przez nauczycieli, a nie przez to.
0: Ale my możemy uczynić to, tak jak Finlandia, która miała moment zachłyśnięcia się tabletami, Finlandia, Norwegia, i wychodzą z tego.
1: No.
0: Oni już to przetestowali, wychodzą. My możemy to uczynić paradygmatem edukacji, paradygmatem relacji między urzędami i obywatelami. Ja nie mam nic przeciwko obywatelowi, wręcz dużo mi on w życiu ułatwił, ale niech to będzie opcja. Ja nadal chcę mieć okienko i mam, nie chcę powiedzieć, że go nie mam, ale chcę, żeby to było jako wartość, tak? Że ta możliwość porozmawiania z panią w skarbówce, która mi powie, albo panem, ostatnio z panem miałam spotkanie, no rewelacyjne. Obawiałam się, coś tam zrobiłam źle w picie, myślałam, że będzie jakaś katastrofa. Poszłam tam, okazało się, że ten człowiek pomógł mi w 5 minut. Nie było
1: To
0: żadnej
1: samo dotyczy
0: katastrofy.
1: pocztowców, listonoszy i tak dalej.
0: Tak.
1: Słuchajcie, to życzmy sobie tej organiczności. Myślę, że w rzeczy
0: I takiego krytycznego podejścia do technologii,
1: bardzo
0: żeby
1: często
0: wpuszczać się na naszych warunkach
1: giną
0: tam, gdzie
1: przesyły. My nie jesteśmy w
0: one
1: takiej sytuacji.
0: coś zmieniają dobrego.
1: Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.
2: To była audycja Marzyciele i Rzemieślnicy. Powtórka programu. Ogłoszenie społeczne. Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
3: Kwestuję dla Powązek od 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
2: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
3: Za Twój gest podziękują Ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policyjne patrole w szkołach do odwołania, poranna odprawa premiera z ministrami na początek reakcji na ostatnią falę przemocy wśród nieletnich. Zabici i ranni w ataku na lotnisko w Rijadzie. Jest potępienie ze strony amerykańskich władz. W Krakowie druga tura wyborów prezydenckich. Lokale otworzą się za godzinę. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy prowadzone są w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji powiedziała Polskiemu Radiu, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
2: Będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne. Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
1: Ostatnie akty przemocy w szkołach i fala dezinformacji będą tematami porannej odprawy premiera z udziałem ministra edukacji, spraw wewnętrznych, zdrowia, cyfryzacji, a także ministra koordynatora służb specjalnych. W odprawie wezmą też udział przedstawiciele służb, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Początek o 8:30. Atak na lotnisko w Rijadzie to coś strasznego i nie do zaakceptowania, tak powiedział prezydent Donald Trump i dodał, że będzie rozmawiał z następcą tronu Arabii Saudyjskiej i premierem tego kraju Mohammedem bin Salmanem. W ataku na lotnisku w saudyjskiej stolicy zginęło co najmniej 12 osób, a 309 zostało rannych. O jego przeprowadzenie Saudyjczycy oskarżają jemeńskich rebeliantów.

0: Huti. Po eksplozjach z lotniska w Rijadzie ewakuowano pasażerów i wstrzymano ruch lotniczy. Demokraci skrytykowali decyzję prezydenta Trumpa o zniesieniu sankcji na rosyjską ropę w obliczu globalnych niedoborów paliw. Problemy z dostępnością surowca pogłębiają się w związku z amerykańskimi działaniami zbrojnymi przeciw Iranowi oraz wojną Rosji z Ukrainą. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie, na początek, 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek.
1: Sytuacja ta ma miejsce w czasie, gdy Partia Republikańska, walcząca o utrzymanie kontroli nad kongresem w listopadowych wyborach, mierzy się z rosnącym niezadowoleniem amerykańskiego społeczeństwa z powodu wzrostu kosztów życia za rządów administracji Donalda Trumpa. Lider mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Clayton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina. Podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
0: Krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru tylko dwójkę kandydatów, Łukasza Gibałę lub Monikę Piątkowską. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Od północy do zamknięcia lokali i od północy od soboty do zamknięcia lokali dziś trwa cisza wyborcza. Przypomina o tym Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
2: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
0: A zaraz po 21, po zamknięciu lokali wyborczych w Polskim Radiu 24 rozpocznie się wydanie specjalne, a w nim pierwsze wyniki exit poll, relacje reporterów i komentarze gości. Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór. Co rok stwierdza się go u około 20 tysięcy Polek. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Specjalistka ginekologii Ewa Kurowska podkreślała w Polskim Radiu 24, że podstawowy kalendarz profilaktyki będzie się różnił w zależności od wieku pacjentki.
3: Po 20 roku życia wykonujemy test HPV. Must have to są badania z krwi, też przynajmniej raz w roku, jak chociażby morfologia, ferrytyna. Po 30 roku życia absolutnie to, co było do tej pory, plus kontrola tarczycy. Można przeprowadzić różne badania diagnostyczne, chociażby chorób infekcyjnych, które w ciąży mogą być groźne, takie jak różyczka, toksoplazma, cytomegalia. Po 45 roku życia mamy mammografię. Co 2 lata wykonywano na NFZ, a w tym roku przerwy zrobienie USG piersi.
0: Dla kobiet po 45 roku życia do wykonania mammografii nie potrzeba skierowania. NFZ refunduje również bezpłatne testy na obecność wirusa HPV, który może prowadzić do raka szyjki macicy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela będzie dość chłodna i deszczowa. Od rana pada głównie na wschodzie i południowym wschodzie, ale opady pojawią się też na północy i zachodzie i tam również możliwe będą burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 do 14 stopni. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, na zachodzie i północy porywisty. Silne podmuchy również w górach.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce o poranku jest bardzo dobra lub dobra, a 23% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można będzie normalnie korzystać z prądu. Na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami.
4: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 6 razem z Państwem witamy nowy dzień. To niedziela, 11 dzień października i 284 dzień roku. Słońce wzejdzie 7 minut przed godziną 7, a zajdzie 9 minut przed 18. Dzień będzie trwał 10 godzin.

0: godzin i 58 minut. 11 października swoje imieniny obchodzą Aldona, Aleksander, Brunon, Emil, Maria i Marian. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Pozdrowienia także dla tych, którzy dzisiaj świętują swoje urodziny. Ewa Wasążnik. Dzień dobry. Witam Państwa razem z całą ekipą, która poranny program dla Państwa przygotowuje i realizuje, a dziś są to Andrzej Abgarowicz, Aleksandra Augustyniak i Adam Brzeziński. I zaczynamy, jak zwykle, od kalendarium historycznego.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 11 października w roku 1779 w wyniku ran odniesionych dwa dni wcześniej w bitwie pod Savannah zmarł Kazimierz Pułaski. Był jednym z najwybitniejszych dowódców Konfederacji Barskiej i bohaterem wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
10: Jest znany z bardzo skutecznie prowadzonej walki typu partyzanckiego, wojny szarpanej, z użyciem lekkiej jazdy, takiego klasycznego, powiedziałbym, XVIII-wiecznego szlacheckiego rodzaju broni prowadzenia walki. Mówię oczywiście o Konfederacji Barskiej, której Pułaski był jednym z głównych dowódców wojskowych, bardzo skutecznym, zresztą dobrym organizatorem. Wsławił się organizacją oddziałów Konfederacji ratów na Podolu, później obroną Częstochowy, słynną, znakomicie zresztą prowadzoną.
9: Mówił historyk i publicysta Marek Urbański. Od roku 1933 rocznica śmierci generała Pułaskiego jest obchodzona w Stanach Zjednoczonych jako Pułaski Day. W roku 1900 urodził się lektor i jeden z pierwszych speakerów Polskiego Radia, Tadeusz Bocheński.
11: Jednym z najczęściej stawianych mi pytań jest pytanie, w jaki sposób zostałem speakerem. No, mógłbym powiedzieć krótko, że na speakera trzeba się urodzić, bo jeśli ktoś się nie urodził, to nie może być speakerem. No, ale ten wątpliwy i wartości dowcip oczywiście nie rozwiązuje całości kwestii.
9: Był związany z Polskim Radiem przez ponad 40 lat. Dziś 110. rocznica urodzin generała Antoniego Hedy. Dowodził wieloma udanymi akcjami zbrojnymi, między innymi rozbiciem kieleckiego więzienia i uwolnieniem ponad 350 więźniów UB w 1945 roku.
12: Kiedy już widziałem sytuację zbrodni w kieleckim więzieniu się odbywają przez Urząd Bezpieczeństwa i przez wojewodę kolaboranta niemieckiego, dlatego zdecydowałem się uderzenie na więzienie. Musiałem to zrobić tak, żeby się powiodło, musiałem wszystkich ludzi wypuścić. 95% ludzi zdążyłem wypuścić.
9: Generał Heda był również wieloletnim doradcą kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przed 110 laty urodził się pisarz Julian Kawalec.
13: Ziemia, w moich książkach takie głosy mnie dochodzą. Nieraz się dowiaduję, że u mnie to słowo, to pojęcie brzmi dostojnie.
9: Wydał 22 książki, a jego dzieła były tłumaczone na ponad 20 języków. Tego dnia, lecz w roku 1938 prezydent Ignacy Mościcki wydał dekret o złączeniu Zaolzia z Polską.
14: Prezydent Ignacy Mościcki miał nadzieję, że ten dekret zamknie ostatecznie długi, bo trwający od pierwszych lat niepodległości polsko-czechosłowacki spór o Zaolzie, spór, który trwał od zarania II Rzeczypospolitej. Dziś wiemy, że te nadzieje były złudne.
9: Przypomniał dr Janusz Osica. 11 października w roku 1968 na emigracji w Kanadzie zmarł generał Kazimierz Sosnkowski. Był więziony wspólnie z Józefem Piłsudskim w twierdzy w Magdeburgu.
15: Oszalaniająco radosną niespodzianką był dla mnie ów pamiętny moment, gdy mój dozorca zapowiedział mi, że wkrótce będę przeprowadzony do Cytadeli cum general Piłsudski. Od chwili przylotnego spotkania w Szpandawie nie wiedziałem nic o losach komendanta i nie przypuszczałem nawet, że więziony jest tak niedaleko.
9: Wspominał dla Radia Wolna Europa. 57. urodziny obchodzi dziś muzyk Jacek Łągwa. Jest jednym z założycieli oraz głównym kompozytorem zespołu Ich Troje.

0: Jest jedynym dzieckiem aktorów Janiny Borońskiej i Andrzeja Łągwy. 40 lat temu odszedł Andrzej Szalawski, znany aktor teatralny i filmowy.
1: Bóg patrzy na waszą zdradę! Rady zbawić.

0: Na godzinę śmierci waszej oddajcie mi dziecko.
1: Wołał w swojej najsłynniejszej roli, czyli Juranda ze Spychowa w Krzyżakach w reżyserii Aleksandra Forda. Dziś 30. rocznica śmierci botanika profesora Stanisława Tołpy. Całą naukową karierę poświęcił badaniom nad torfem.
2: Z naszym preparatem badania też idą w Stanach Zjednoczonych i są rezultaty.
1: Efekty tych badań wykorzystał przy tworzeniu własnej marki kosmetycznej. Dziś 6. rocznica śmierci Pawła Kelnera Rozwadowskiego. Jako dziennikarz muzyczny współpracował z Polskim Radiem RDC, a jako wokalista i autor tekstów tworzył takie zespoły jak Deuter czy Izrael.

0: Kalendarium historyczne.
1: Przygotował jeszcze pan Wawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak. 13 minut po godzinie 6. Zapraszamy teraz państwa na jesienny spacer po lesie.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, dzień dobry. Każda pora roku jest dobra, żeby wybrać się do lasu. Dlatego dziś na początek naszej audycji zabieram państwa na radiowy leśny spacer Szlakiem Łosia. To nowa ścieżka edukacyjna, którą kilka dni temu otwarto w Kampinoskim Parku Narodowym. Liczy 3,5 km i łączy Centrum Edukacji przy Dyrekcji Parku w podwarszawskim Izabelinie z Leśnym Ogródkiem Botanicznym. Gotowi na spacer? Zaprasza Marta Hoppe, a naszą przewodniczką będzie Magdalena Kamińska, rzeczniczka Kampinoskiego Parku Narodowego, która przekonuje, że to niezwykłe miejsce na mapie świata.
4: Kampinoski Park Narodowy to jest taki ewenement na skalę światową. Jedyny park narodowy w Polsce, położony na województwie mazowieckim, na Mazowszu, no i graniczący bezpośrednio ze stolicą. To jest, tak jak mówię, ewenement na skalę światową. Nie spotyka się tak często, a raptem kilka razy tylko na świecie, kilka jest takich przypadków, kiedy park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody, wyjątkowe miejsce, taka perełka przyrodnicza, graniczy z tak wielką aglomeracją, jaką jest Warszawa, więc tak na dobrą sprawę na styku wielkiego miasta, no i tej takiej przyrody, którą chronimy, właśnie jest park narodowy. I jeśli chodzi o turystów, no to rzeczywiście można tak powiedzieć, że większość tutaj osób odwiedzających park, korzystających z jego zasobów, to są właśnie mieszkańcy Warszawy. My szacujemy, że średnio odwiedza nas każdego roku około 1,5 miliona turystów i to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają, korzystają z tej bliskości, dlatego że wystarczy komunikacją miejską 25 minut przejechać i już można wejść do Kampinoskiego Parku Narodowego.
5: No i jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie młodzież, jak może państwo słyszą, radośnie spaceruje. Ścieżka Szlakiem Łosia, nowe miejsce, nowa atrakcja, otwarta po to, żeby przybliżyć łosia, czy żeby było więcej atrakcji w parku?
4: Raczej, żeby właśnie przybliżyć łosia, żeby mogły, mamy tutaj ścieżkę też sensoryczną, żeby mogły skorzystać z takich miejsc dzieci, dorośli, ale też osoby ze specjalnymi potrzebami, dlatego że ta ścieżka jest dostosowana do tego, żeby mogły z niej skorzystać na przykład osoby niepełnosprawne, na wózkach inwalidzkich, ale też osoby niedowidzące. Tutaj w bardzo bliskiej odległości mamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej i nasze tablice, które tutaj na tej ścieżce przygotowaliśmy, mają tam tabliczki w języku Braille'a. Mogą tam z tego korzystać właśnie osoby niedowidzące, które mogą za pomocą specjalnej aplikacji odsłuchać w danych przystankach o miejscach, w którym jesteśmy, więc bardzo się właśnie z tego cieszymy i zapraszamy.
5: No i szczególnie o łosiu dowiemy się z tej ścieżki tropem łosia, bo to jest to zwierzę, które jest symbolem Kampinosu. To zwierzę, które tutaj się pojawiło, kiedyś go nie było, teraz powrócił w całkiem zacnej liczbie, więc o łosiu najwięcej informacji tutaj uzyskamy.
4: Myślę, że tak, jak najbardziej. Też zapraszam do tego, żeby odwiedzać oczywiście park,

0: ale skoro tak mówimy, to tutaj jeszcze zachęcę, jeśli ktoś nie może na przykład przyjechać do parku, a chciałby się dowiedzieć czegoś o łosiu, to też mam okazję, to zaproszę do tego, żeby zerkać sobie na przykład na nasze profile internetowe, na nasze media społecznościowe. My tam mamy dużo informacji, zamieszczamy też filmiki z fotopułapek z łosiami w roli głównej, więc są takie różne narzędzia, z których możemy korzystać i, że tak powiem, czerpać wiedzę, ale tutaj przyjeżdżając tak jak najbardziej, nawet mamy ławki takie, tutaj patrzę w tym kierunku, mamy nawet ławki na tej ścieżce szlakiem łosia, gdzie też są różne informacje, właśnie między innymi łosiu. Rzeczywiście można tą wiedzę poszerzyć dotyczącą łosia i poznać go, a jak coś poznamy, to wtedy rozumiemy, o czym mówimy i bardziej z większym szacunkiem podchodzimy do tego.
1: Bliskość stolicy to z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej jednak przekleństwo. Tak duża liczba odwiedzających to duża presja na przyrodę. Dlatego Magdalena Kamińska przypomina o zasadach, które obowiązują w takim miejscu.
0: Park jest bardzo duży. To jest drugi co do wielkości park narodowy w Polsce po Biebrzańskim. Żeby sobie też tak wyobrazić, bo to bardzo działa na wyobraźnię, to powiem, że jest on większy od Krakowa. To wtedy wszyscy mówią, wow, ojej, taki wielki. No to ja wtedy zwykle dodaję, że tak, on jest drugi co do wielkości, jest bardzo duży, ale wszystkie parki narodowe, 23 w Polsce, zajmują tak naprawdę tylko 1% powierzchni Polski. To jest takie, no naprawdę taka perełka przyrodnicza, minimum 1%. Co to jest? Nic tak naprawdę. No i my, czyli służba Parku Narodowego, wszyscy, którzy tutaj pracujemy, którzy jesteśmy w służbie, służymy tej przyrodzie, staramy się edukować, mówić o tym, czego nie wolno, mówić o zasadach, które tutaj obowiązują i zachęcać do tego, żeby przestrzegać regulaminu parku. A regulamin parku mówi na przykład, że poruszamy się tylko i wyłącznie po szlakach pieszych, po szlakach parku. Natomiast, no, mimo że ta świadomość wzrasta, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy, no, turyści chcą wejść gdzieś głębiej. Chcą wejść na przykład zerwać grzyby. Grzybobranie to taki sport narodowy po piłce nożnej Polaków i my bardzo lubimy grzyby zbierać. No ale z kolei tutaj kłania nam się kolejna zasada. My nie zrywamy w parkach narodowych grzybów. Nie dlatego, że mamy takie widzimisię. To jest nałożone ustawowo. To wynika z ustawy o ochronie przyrody. Bo niektórzy mówią, no dobrze, no ale jeden grzybek. Okej, ale tak jak właśnie powiedziałam, 1,5 miliona turystów i to nie jest tylko jeden grzybek. Jeśli każdy by wszedł po jednego grzybka, no to uwaga, przeważnie schodzimy wtedy ze szlaków, no więc robimy pierwsze wykroczenie, tak? Depczemy te cenności, które my, służba parku, tutaj chronimy. Płoszymy zwierzęta, czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, tak? Gdzieś w tych ostojach puszczańskich żyją łosie, żyją właśnie rysie, bo mamy tu ich kilka, żyją inne zwierzęta. Płoszymy je, tak? One mają tam swoje terytoria, rozmnażają się, na świat przychodzą młode. Cały ten ekosystem, no najlepiej, gdyby on sobie pozostał sam, bez człowieka. Bo to jest też takie ciekawe, bo my chronimy puszczę dla człowieka, ale i przed człowiekiem. Więc, no mówię, tych zasad jest tutaj dużo. Po parku oczywiście poruszamy się od świtu do zmierzchu po to, żeby dać tę przestrzeń, to bezpieczeństwo tym zwierzętom, tym mieszkańcom dzikim puszczy, żeby oni mogli odpocząć. Jest wiele takich gatunków zwierząt, które poruszają się głównie w nocy. W nocy wychodzą na żer, potrzebują tego spokoju. Więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok tych turystów, o których mówimy, liczba wzrasta. Mamy dużo ścieżek turystycznych, dydaktycznych, mamy polany wypoczynkowe, a więc można tutaj sobie wybrać taką formę spędzenia czasu, jaką my preferujemy.
1: A na najnowszą ścieżkę edukacyjną szlakiem łosia w Kampinoskim Parku Narodowym zabrały nas rzeczniczka parku Magdalena Kamińska i Marta Hoppe. Ze spaceru wracamy do szkoły, ale spokojnie, to będą bardzo ciekawe lekcje. Wraz z nowym rokiem szkolnym Fundacja Banku Ochrony Środowiska ruszyła z kolejnym sezonem projektów ekologicznych dla szkół. To m.in. projekty z zakresu zdrowego odżywiania czy transformacji energetycznej. Więcej o nich opowiedział mi Przemysław Radwan z zarządu fundacji.
2: Myślę, że jeżeli dzieci i młodzież mają zmienić stosunek do środowiska, rozumieć, co się dzieje z tym środowiskiem, to przede wszystkim muszą się nim kiedyś zachwycić. A żeby się zachwycić, to trzeba wychodzić ze szkoły. W związku z tym te nasze projekty zakładają, że trzeba

0: wychodzić ze szkoły i jeszcze robić coś wokół szkoły. W jednym z nich zachęcamy do zaprojektowania szkolnego takiego zielonego zakątka, tradycyjnego sadu. I najlepsi mają szansę na grant, na założenie takiego sadu.
1: Jak to w takim razie działa od początku? Szkoła najpierw musi się zgłosić.
0: Tak. Szkoła na początek musi się zgłosić do jednego z naszych projektów do 21 października. Wszystkie informacje są na naszej stronie, w internecie, na Facebooku. Zarejestrować. Nauczyciel rejestruje szkołę do udziału. Wtedy ma dostęp do i materiałów edukacyjnych, i scenariuszy zajęć, które trzeba zrealizować. Jak się je zrealizuje, to składa się sprawozdania. Te sprawozdania są oceniane przez komisję sędziowską. No i ci, co najlepiej zrealizują te scenariusze, najciekawiej, najpełniej, mają szansę na otrzymanie, w zależności od programu, różnego rodzaju wsparcia. Mamy trzy projekty takie, które dzieją się w szkołach. Projekt Zdrowo Jem, Więcej Wiem, to jest dla przedszkoli i młodszych klas o żywności i o tym, jak nasze decyzje takie żywnościowe wpływają na środowisko. O tym, czy lepiej jeść jabłko, które przyjechało kilka tysięcy kilometrów, czy może 50 sadów, które są w okolicy naszej miejscowości.
1: Też w ogóle bardzo aktualny temat, bo przecież jesteśmy po reformie żywienia w szkołach, prawda, po wprowadzeniu nowych zasad w szkołach podstawowych. Przypomnijmy, że chodzi o to, że ma być raz w tygodniu posiłek na bazie roślin strączkowych, więcej dań roślinnych, mniej mięsnych, zawsze na każdym posiłku alternatywa roślinna dla uczniów, którzy są na dietach wegetariańskich, no i to obrosło rzeczywiście dyskusją o wolności żywienia i prawie do żywienia dzieci według własnych
0: Więc
1: upodobań.
0: My zachęcamy nauczycieli, żeby razem z dziećmi patrzeć, skąd bierze się żywność i trochę pokazywać, co to znaczy, że po coś sięgniemy wraz z rodzicami w sklepie. Pokazujemy, że po pierwsze lepiej sięgać po to, co jest z okolic, co też wspiera po prostu lokalne gospodarstwa, produkcję rolną w Polsce, a jednocześnie nie powoduje tego śladu węglowego, czyli nie przyjechało kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów czasem do naszych sklepów. I to jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę dzieci rozumiały i potrafiły same decydować kiedyś, co będą jadły, jak będą jadły, co jest dobre dla środowiska, co jest dobre dla zdrowia.
1: Myślę, że to też jest ważne z punktu widzenia edukacji rodziców, bo po tej dyskusji właśnie, która się przetoczyła, chyba oni równie potrzebują takich wskazówek,
0: tak.
1: I przypomnienia o tym, że no właśnie, to jabłko z Grójca jest lepsze niż jabłko z Chin.
0: Z Nowej Zelandii, tak? Bo to najczęstsze zielone, ale oczywiście ci, co mieszkają w środkowej Polsce, to mają jabłka z Kotliny Sandomierskiej. Ci, co na południu, to z okolic Nowego Sącza. Tych zagłębi sadowniczych w Polsce mamy bardzo dużo. Drugi projekt to jest program tradycyjny SAD, projekt właściwie dla całej podstawówki i liceum, w którym zachęcamy do przyglądania się, jaka jest rola zieleni. To oczywiście mądrze brzmi, adaptacja do zmian klimatu, ale przecież chodzi o to, żebyśmy sobie po prostu zdawali sprawę i wiedzieli, jakie mamy zyski z tego, jeżeli wokół naszej szkoły, wokół naszego domu jest zielono, o ile jest niższa temperatura, o ile te tereny magazynują wodę, o ile jest ciszej, o ile jest lepsze powietrze, bo żywopłoty czy drzewa chronią nas przed pyłem z ulic. I te scenariusze w tym projekcie właśnie dotyczą tego typu zagadnień. No i najlepsze szkoły mają szansę dostać mikrogrant od nas na założenie takiego zielonego zakątka. Co roku w kilkudziesięciu szkołach takie zakątki powstają. Tych tradycyjnych sadów z kilku drzewek już tam kilkaset przez lata powstało. Teraz poszerzyliśmy i po prostu zachęcamy do tego, żeby poza tradycyjnymi odmianami drzew owocowych dosadzać krzewy, byliny, żeby powstawały takie zielone zakątki, ale tak naprawdę chcemy, żeby to był impuls w ogóle do myślenia o tym, że zieleń wokół szkół jest potrzebna, bo to jest też ta dodatkowa przestrzeń, do której można wyjść w upalne dni na lekcje. Być może z czasem te parki wokół szkół, jeżeli będą powstawać, a niektóre samorządy już to robią, to będzie też przestrzeń dla seniorów.
1: Otwarta, tak.
0: Ale przede wszystkim jest to cisza, jakość powietrza i chłód, bo to już wiemy, że tam, gdzie jest zielono, jest chłodniej niż tam, gdzie jest wybetonowane.
1: Ale myślę, że to też jest ważne w kontekście bardzo intensywnej ostatnio rozmowy o dobrostanie takim psychofizycznym dzieci i młodzieży. Wiadomo, jak dzieciaki są przebodźcowane, więc takie przebywanie w zieleni to też jest uspokojenie
0: bardzo wielkie
1: dla nich.
0: To myślę, że to, że wyjdzie się na przerwie ze szkoły, siądzie się na trawie.
1: Ze szkoły, w której nie można używać telefonu komórkowego. prawda? Teraz od nowego roku szkolnego również.

0: Więc można pójść z kolegami, koleżankami.
1: I pogadać, pogadać w piłkę, posiedzieć i to jest bardzo ważne. I jeszcze jeden mamy szkolny projekt, to jest Postaw na Słońce, projekt, w którym dla starszych klas, szóstych, siódmych, ósmych, gdzie scenariusze mówią w rzeczywistości o energii, o też tej zmianie energetycznej, która w Polsce się dzieje, o tym, jakie są nowe źródła energii, ale też pozwalają sprawdzić, ile szkoła zużywa energii, co to znaczy. I tutaj najlepsze szkoły dostają od nas takie zestawy edukacyjne dotyczące OZE, z których można eksperymentować, wytwarzać energię z różnych źródeł.
0: Ale to rzeczywiście jest taki temat dość trudny, żeby zainteresować nim młodzież, no to też trzeba podejść w taki nieszablonowy sposób.
1: My tak naprawdę chcemy, żeby te starsze dzieci w szkole podstawowej po pierwsze rozumiały, o co chodzi w tym procesie, co się zmienia.
0: I że ten proces
1: i
0: już
1: po
0: się
1: co
0: dzieje tak
1: i
0: naprawdę,
1: on się dzieje.
0: Prawda?
1: I że mamy różne źródła i jak te źródła wyglądają, bo mamy ich bardzo wiele, tak? Mamy wiatr, mamy słońce, mamy biogazownie, mamy jeszcze gaz i węgiel i przez długie lata będziemy mieli, a część tych aktywów ze względów bezpieczeństwa będzie utrzymywane. No i budujemy elektrownię atomową i dyskutujemy o wodorze. I myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że takie te źródła są, ale też patrzyli na swoją okolicę, co w tej okolicy jest, tak?
0: Że czasem
1: rodzice mają
0: właśnie
1: fotowoltaikę, że szkoła ma, czy inne budynki użyteczności publicznej, że gdzieś się pojawia wiatr, a gdzieś jest biogazownia, że to istnieje w naszej przestrzeni, a że można zajrzeć na stronę polskich sieci elektroenergetycznych i zobaczyć, jak to w danym momencie, skąd ta energia w Polsce, że tam w to południe, w słoneczny dzień to fotowoltaika przede wszystkim, a może morski wiatr powoli, bo...
0: Powoli,
1: ale będzie go coraz więcej.
0: O czym mówił Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Szczegóły, jak dołączyć do projektów na stronie fundacji. A dziś w audycji to wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Autopromocja.
3: Warczące motocykle, tramwaje i ciężarówki. Prace remontowe, głośni sąsiedzi, imprezy masowe w pobliżu osiedli. To wszystko to hałas. A hałas szkodzi naszemu zdrowiu. I według WHO jest drugim po smogu największym zagrożeniem środowiskowym wpływającym na ludzkie życie. O tym problemie wciąż jest jednak za cicho. Dlatego zapraszam na nowy podcast na antenie Polskiego Radia 24. Proszę o ciszę w każdą niedzielę po 7 rano. Katarzyna Pilarska, do usłyszenia.
4: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
5: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla Państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
2: Autopromocja. Reportaż na rano.
6: Dzisiaj mamy dla Państwa reportaż Janusza Deblesema na huśtawce. Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku od 2014 roku w każdą ostatnią sobotę miesiąca zaprasza na subiektywne zwiedzanie wystawy Narodziny Solidarności z nietypowym przewodnikiem. Do dzielenia się na wystawie stałej ECS wspomnieniami, emocjami i anegdotami zapraszamy twórców polskiej wolności nieprzerwanie od 11 lat. Każdy spacer jest inny, indywidualny subiektywny. Cieszą się one wielką popularnością wśród zwiedzających. Każdorazowo w zadziwiający sposób kumuluje się energia. Ekspozycja

0: Akcja staje się niemal teatralną scenografią do opowieści, a wspomnienia sprawiają, że ożywa i nabiera nowego wyrazu. Tak piszą na swoich stronach organizatorzy cyklu spacerów pod tytułem Tak to pamiętam. 26 września 2026 roku swoimi wspomnieniami z czasów PRL-u dzielił się Jacek Klajf, autor piosenek, współtwórca legendarnego kabaretu Salon Niezależnych. W roli gospodarza wystąpił wtedy Adam Czubaszek z Europejskiego Centrum Solidarności.
1: 5 marca 1953 zdechła bestia, czyli umarł Stalin, a jednocześnie była rocznica ślubu moich rodziców i w domu byli już radośnie nastukani wódeczką ze śledzikiem jakimś, co najmniej 10 osób przyjaciół zaufanych, a ja przyszedłem zapłakany, że mi umarł tatuś. W moim przedszkolu w PRL-u w 1953 były 3 koniki na biegunach. Jeden nie miał płozy, to ten, co na nim się huśtał, zawsze nazywał się Cyrankiewicz. Ten, co nie miał jednej rączki, to był Bierut, a w pełni sprawny konik na biegunach, jak ktoś dopadł, to już był Stalinem. No i nagle Stalin umarł i myśmy wszyscy płakali przez cały dzień razem z przedszkolankami. Wprowadzają mnie do domu, a tam alibi takie, że jest to przecież jedynie rocznica ślubu rodziców, ale właśnie dziś zdechła bestia, więc oni po prostu są euforycznie, ekstatycznie nastukani wódeczką. I mój tata tańczy kozaka i śpiewa, ech, Kalinka, Kalinka. I na to wszystko wprowadzają mnie zapłakanego. I ja im mówię, że mi umarł tatuś. Tu jest twój tatuś. A ja mówię, nie, mi umarł ten ważniejszy tatuś. I płaczę. To oni w śmiech ze mnie. A ja wtedy tak wziąłem oddech i mówię tak. Jutro wszystko będzie u pani. No i matka mi wmówiła na 6 tygodni chorobę, dużą gorączkę i zmieniła przedszkole.

0: Nie ma co pytać koledzy i koleżanki, a robiło i tak jej wyszło. Nikt nie wymyślał specjalnie tego, o czym żyć nam przyszło, jak uprzedzam o tym lojalnie.
1: Nazywam się Adam Czubaszek, pracuję w dziale wystaw Europejskiego Centrum Solidarności. Jesteśmy tutaj wewnątrz, w budynku ECS-u. On jest otwarty dla zwiedzających od 2014 roku. I od samego początku, od otwarcia, realizujemy taki cykl, który nazywamy subiektywnym oprowadzaniem po wystawie ECS. Biorąc udział w takim przedsięwzięciu, słuchacze mogą poznać historię z pierwszej ręki.
2: Nazywam się Jacek Klejf. Urodziłem się w 1947 roku z matki pochodzącej z nacjonalistycznej dosyć rodziny polskiej, tokarska Aniela, i ojca pochodzenia żydowskiego o holenderskich korzeniach, Zygmunta Klejfa. Matka postanowiła nakazać ojcu, żeby mi nie mówił o moim połowicznym, aczkolwiek dla Żydów nie dość wystarczającym, bo po ojcu, żydostwie. A najlepszym dowodem na to, że nasiąkłem antysemityzmem, było to, że w pierwszej klasie szkoły podstawowej byłem w tej hałaszce dzieciaków z workiem lecących za Jankiem Rejem, który na religię nie chodził, krzyczących: ty, Żydu jeden.

To tyle, jeżeli idzie o głęboki PRL. I w tych nastrojach, nie wiedząc, że jestem trefny dla antysemitów, w ogóle nic o tym nie wiedząc, wchodzę w marzec 68. Mam niebieskie oczy, jaśniejsze włosy. Nie wyglądam za bardzo wtedy semicko. Wchodzę na mównicę i wygłaszam płomienne przemówienia przeciwko wyrzucaniu Mariana Alstera.

0: z wydziału, nie wiedząc, że ubecy za moimi plecami śmieją się i mówią sobie, co ten Żydek popierdala. No i z tym wstępem chciałbym zaprosić Państwa do trzech sal tego wspaniałego budynku.
1: Jeśli chodzi o tą lokalizację, to znajdujemy się oczywiście na terenach typowo historycznych, bo na terenie byłej Stoczni Gdańskiej, gdzie ruch Solidarność ma swoje korzenie.
2: No nie jesteśmy tutaj sami, siedzimy, nie wiem jak to miejsce nazwać, w holu.
1: To miejsce nazywamy ogrodem zimowym. To jest przestrzeń ogólnodostępna. W tej chwili dwie przestrzenie są biletowane, czyli wystawa Stocznia i nasza wystawa stała właśnie opowiadająca o historii Solidarności. To są przestrzenie biletowane, natomiast tu, gdzie teraz jesteśmy, przestrzeń ogrodu zimowego, czy biblioteka, czy taras widokowy na szóstym piętrze, to są przestrzenie ogólnodostępne, do których zapraszamy. Słuchacze tego nie mogą zobaczyć, ale tutaj wewnątrz jest sporo roślinności, mimo że jesteśmy w środku roślinności całorocznej, stąd ogród zimowy, bo zielono jest tutaj również zimą.
0: Już mogę? Wszyscy są? Dobra. Słuchajcie, więc to jest pierwsza sala, główna w ogóle całego ECS-u, w której trochę wyprzedzamy, bo ja doprowadziłem Was do marca 68, czyli mojego startu świadomego w tych wszystkich wydarzeniach, a to jest sala, w której już są te skutki tych wszystkich PRL-owskich zdarzeń. W roku 80 wybuchła Solidarność, a 12 lat wcześniej na strajku w Politechnice, którego byłem jednym z aktywniejszych rozrabiaczy, jako że byłem z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, czyli specjalistą od liternictwa, brałem udział w formowaniu postulatów bardzo podobnych 12 lat wcześniej, w 68 roku, postulatów ruchu studenckiego marca 68 i myśmy je pisali na wielkich płachtach, które zostały zawieszone na budynku Politechniki Warszawskiej, a dlatego o tym teraz mówię, że ich jest 21, a tamtych 12 lat wcześniej studenckich było również 21 i były bardzo podobne treściowo, tylko o 12 lat wcześniejsze. I tyle. Mamy suwnicę Anny Walentynowicz, ta za waszymi plecami. Mamy wózek Wałęsy elektryczny. Pan Lech Wałęsa reperował wózki elektryczne jako elektryk. A my teraz przechodzimy dalej, tak? To prowadźcie.
1: Centrum jest kilkoma rzeczami naraz faktycznie. Paradoksalnie nie jest muzeum, formalnie przynajmniej nie mamy statusu muzeum. Jesteśmy instytucją kultury, ale mieści się tutaj oczywiście wystawa, właściwie dwie wystawy o charakterze historycznym. Jest tutaj biblioteka, jesteśmy też centrum naukowym, badawczym, organizującym konferencje naukowe. Działamy też jako wydawnictwo. Mamy też dział projektów edukacyjnych, który zajmuje się edukacją najmłodszych, więc myślę, że jesteśmy przede wszystkim aktywną instytucją kultury.
0: Teraz tak, uwaga, tu jest cela, do której można zajrzeć przez te siteczko. Jak to się odkręci, tam jest cela i jest łóżko. I to był taki świat, w którym była cela, a za ścianą było normalne mieszkanie. Zapraszam na chwilę tutaj. Wejdźcie na chwilę wszyscy, nawet w tłoku. Poczujmy to. Te meblościa, te komutkę, te cepelie. Tego dostojnika na ekranie. No, nakręcamy budzik, syfon.
3: Z telewizji cztery znawcy od nawozów i od świata orzekają, co się zdarzy w Gwatemali za 3 lata. No więc masy pracujące stracą, gdy realna płaca spadnie, bo Gwatemala nie dostrzega, iż elita władzy tam kradnie.

0: CS na Placu Solidarności znajduje się pomnik poległych stoczniowców. To pomnik, który upamiętnia ofiary z roku 1970, czyli 10 lat przed powstaniem Solidarności doszło do protestu robotniczego, który został krwawo stłumiony. Więc też budowa tego pomnika była jednym z żądań strajkujących z roku 1980. To, że w kraju komunistycznym mógł powstać pomnik upamiętniający de facto ofiary tego reżimu, jest właściwie też zasługą sukcesu strajku z 80. roku.
1: To jest pokój przesłuchań. Chodźcie zobaczyć. Lampka w oczy i tego. Ja akurat byłem kilka razy przesłuchiwany, ale lampki w oczy jeszcze w marcu nie miałem. I teraz jesteśmy przed wejściem do jednego z tragiczniejszych miejsc, to znaczy będzie 70. rok, więc chciałbym, żebyście się tutaj wszyscy jakby zebrali bliżej, skupili, bo chciałbym jeszcze opowiedzieć coś o marcu. Był wielki strajk na Politechnice Warszawskiej, na którym myśmy rysowali te tablice i była ta noc, kiedy myśmy myśleli, że przyjdą robotnicy, a w ogóle nawet się nie wybierali. Na szczycie Politechniki, budynku Politechniki Warszawskiej był szpital zrobiony, dziewczyny w białych kitlach, bandaże. Myśmy mieli powyrywane nogi z taboretów kreślarskich jako pały. A każde wejście do Politechniki, jak się wchodziło, to było po schodach. To na tych schodach były wszystkie stoły z sal ustawione w domino, że jak wbiegnie milicja, żeby pchnąć ten górny stół i zabarykadować i ten. Więc to wszystko było wymyślone i całą noc taka nerwowa, a rano przyszedł rektor, że jakieś tam połowiczne porozumienie, że rozejdźmy się, bo nagle nie przyszli robotnicy. To było to, że w 68 roku nie przyszli robotnicy, a tu jest 70 rok, to się studenci obrazili. I dlatego KOR był tak wielki i wspaniały, że nagle połączył te dwa żywioły.
2: A wtedy paru kombatantów, wydarzeń wspólnie przeżywanych, patrzą, czy aby się nie zmieniam w pieśni tak niezdecydowanej. Czy jeszcze wiem, co nasza sprawa, a kto nie z nami, bo nas zdradza, a ja są w świecie tym rachunki krzywd. Lecz gdy tłum

Jest 68 rok, styczeń, i zdejmują Dejmka Dziady w Teatrze Narodowym w Warszawie. Wielkie historyczne przedstawienie, w którym troszeczkę Dejmek się nie certolił i po prostu kwestie proste od Mickiewicza brzmiały jak współczesne przesłanie do narodu na okoliczność Moskali. No i ruski ambasador wyszedł w trakcie, zdaje się, albo w Kanadzie tuż po, zrobił dużą aferę. No i przychodzi zawiadomienie do nas na studiach, na Politechnice, że uniwerek, nie wiedzieliśmy jeszcze, kto to komandosi, kto to Michnik i tak dalej, 8 marca na dziedzińcu przed uniwerkiem. No i weszliśmy w to i się rozpoczął ten marzec, który potem był tym wiecem, tym dużym okupacyjnym strajkiem na Politechnice, w ramach którego robiliśmy te napisy. Tak wybuchł marzec, ale został stłumiony przez brak porozumienia ze światem robotniczym, który to świat robotniczy przy kolejnej, wszystkie te wydarzenia kolejne, szczególnie jeżeli idzie o świat robotniczy, to były wydarzenia mięsne, bo polegały na tym, że zapalnikiem była podwyżka cen mięsa i wybuch. Najtragiczniejszy moment tej całej sytuacji, grudzień 70. Tu za chwilę zobaczycie skórzaną kurtkę chłopaka, który nie żyje, i są dwa wloty kul w okolicach serca. Zobaczcie to. Serce tego budynku to jest ta kurtka. Ręka i dwa w okolicach serca, kredą zaznaczone wloty kul.

0: Przychodzi rok 75 i Gierek chce wylizać wszystko, co się da Breżniewowi i wymyśla zmianę konstytucji, dodając punkt w 75 roku, dodając punkt o wiecznym związaniu Polski ze Związkiem Radzieckim. I przychodzi do mnie Stanisław Baranczak i Ryś Krynicki w Warszawie i przynoszą mi ten list. 59 osób go podpisało, bo tylko do 59 osób oni dotarli. Tu by pewnie było dużo więcej. Ale mam przyjemność być tutaj wymienionym jako jak to się nazywa? Ten, co podpisał. Sygnetariusz. Listu 59. Co spowodowało, że mój teatrzyk Salon Niezależnych, który wybuchł w 71 roku i święcił triumfy przez 3 lata, kompletnie został już w tym momencie jakby zablokowany, aczkolwiek nie przestaliśmy działać, tworzyć, grać, pisać. Jestem w dalszym ciągu związany bardzo blisko z Michałem Tarkowskim, który był w Salonie Niezależnych, i świętej pamięci Januszem Weissem.
1: Głowa to jest jak walizka, można do niej wszystko wciskać, choć skończona to ogromna, choć nie wciskam, to nie pryska, to co czasem widać z bliska, choć nie wciśniesz, to przytomna. Ty pamięci zapominasz, że ta głowa, że to skrytka, że tę skrytkę drogocenną warto łatwo stracić, nie odzyskać. Oj, czy ty mnie aby czasem nie traktujesz jak rozbitka?
0: Słuchajcie, kochani, siedziałem przy tym stole parę razy, bo to jest stół Jacka Kuronia. I tu jest taka metaforyczna inscenizacja jego gabinetu. Książki stały bardziej pionowo. Tam jest spirytusowy powielacz. No to jest ta rzeczywistość tamtego czasu, ponieważ...
2: Panie Jacku, wejdzie pan tam do środka śmiało, jak już jest...
0: Przychodzi 76 rok i starsi państwo dają swoje adresy, imię, nazwiska. Proszę sobie poczytać, kto. Steinbergowa, ksiądz Zieja. No, nie będę wam tłumaczył. Rusza niesamowita sprawność powielaczowa i zaczynają wychodzić książki. Miłosz, Mrożek z kultury szmuglują taternicy, jest proces taterników i zawiązuje się KOR za sprawą tych dwóch ludzi. Nazwę wymyślił Antoni Macierewicz, a głównym motorem stał się Jacek. No znam ich wszystkich, co najmniej z widzenia. Lipski. Dobra, idziemy dalej.
3: Przeszliśmy teraz tak troszkę skrótowo właśnie przez salę pokazującą strajk w sierpniu 1980 roku. I ten strajk się zakończył powstaniem Solidarności. I ta sala też się tym momentem kończy, podpisaniem porozumienia gdańskiego. Słynne przemówienie Wałęsy nad bramą.
4: Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku.

0: a następne prawa ustanowimy już niedługo.
1: I przechodzimy dalej, tak, tam? Kiermasz wydawnictw niezależnych. Powstaje nowa, powstają pełne druki. Był, jak państwo, jeszcze się cofnę, chodźcie bliżej. Wydawnictwo Nowa i CDN. Równocześnie Jan Kelus wydał pierwszą kasetę. Samolicznie własnym sumptem.
2: Tak więc gwałcono ją w teatrze, z częścią zdumionej wciąż widowni. I zostaliśmy bez niej smutni i jeszcze trochę bardziej głodni.

zagramy trochę ją inaczej. I pisze: wracaj jak najprędzej, wracaj najprędzej jak się da. Czekam jak zwykle bez pieniędzy.

0: Jacek Kuroń miał co tydzień swoje spisze w telewizji, w których charczał, bo już miał gardło chore, już umierał niedługo, że KOR to już jest po 89 roku, jesteśmy wolność, on jest ministrem od spraw społecznych i przemawia w telewizji co tydzień i charcze i krzyczy, że KOR zwiększony o całą młodzież w trójnasób powinien wyruszyć na Warmię i Mazury, gdzie ci bezradni ludzie z PGR-ów siedzą i czekają, aż im ktoś węgiel zrzuci do piwnicy, ponieważ naród pęknie i będziemy mieli to, co trochę mamy. A Janek Kelus w tym samym czasie już mieszkał na Warmii i ile razy do niego dzwoniłem, to jakąś panią Stasię wiózł do okulisty. Bo tak powinien działać dalej KOR, a nie zadziałał. Załatwiać adwokatów, wozić kasę, załatwiać lekarzy. Nie zrobiliśmy tego. I dlatego wiele osób uznało naszą stronę, moją, mi bliską, że zostawiła tych ludzi i że naród pękł, czego dowód mamy do dziś. To było, i Kuroń to przewidział, krzyczał i umarł, że naród pęknie i że to, co się teraz dzieje, będzie miało miejsce. Dlatego tak wielka jest odpowiedzialność, czasami bezradność w stosunku do populistów, którzy ten populizm sieją.
1: Raz tylko damy ten czas, ani on twój, ani czyj, z czasem się wszystko stoi. Żyj! Póki co! Koniec koncerta.
2: Wysłuchali Państwo reportażu Na huśtawce autorstwa Janusza Deblesema. Jego bohaterem był Jacek Klejf, który swoimi wspomnieniami z czasów PRL-u dzielił się z gośćmi wystawy Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, a tytuł tej wystawy Narodziny Solidarności.

Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Za 3 minuty będzie godzina 7. O 7 u nas informacje, te najważniejsze, najciekawsze, najbardziej aktualne, podsumowujące to, co wydarzyło się w ostatnim czasie. A po godzinie 7 dzisiaj radio podcast Proszę o ciszę. Katarzyna Pilarska przygotowała dla Państwa cykl swoich materiałów dotyczących właśnie i ciszy, i hałasu, i higieny takiej dźwiękowej, tak to nazwijmy, bardzo radiowy temat. To po godzinie 7, z kolei po godzinie 8 w Polskim Radiu 24 Spakowani. Dzisiaj podróż po Dolnym Śląsku, niezwykle ciekawa.

0: ciekawym regionie naszego kraju. Wszystko to w porannym, przedpołudniowym programie Polskiego Radia 24.
1: Autopromocja.
2: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
3: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
4: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie poranna odprawa premiera z ministrami. Tematem ostatnia fala przemocy w szkołach. Po porozumieniu z Putinem Trump uderza w Zełenskiego i oskarża go o destabilizację rynku ropy. Ten problem dotyczy 2 milionów osób. Tylu Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Policyjne patrole w okolicach szkół do odwołania. Działania funkcjonariuszy prowadzone są w związku z atakami z użyciem ostrych narzędzi i groźbami takich ataków. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W trosce o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkół funkcjonariusze będą obecni w szkołach oraz ich okolicach, mówi Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Dotąd, dopóki będzie to konieczne, policjanci będą również wchodzili do placówek.
2: Zwiększeniu bezpieczeństwa ma służyć także zaplanowany na najbliższą sobotę, 17 października, krajowy trening rodzinny. Paulina Pawluczuk-Kośko z policji w Hajnówce mówi, że uczestnicy dowiedzą się, jak zachować się podczas takich sytuacji, do jakich dochodziło ostatnio w szkołach.
4: Jeżeli widzimy osobę z niebezpiecznym przedmiotem, powinniśmy się ewakuować, jeżeli mamy taką możliwość. Jeżeli jesteśmy w budynku użyteczności publicznej, w jakimkolwiek innym miejscu, gdzie mamy możliwość zabarykadowania się, zróbmy to.
2: W tym tygodniu doszło do 3 ataków nożowników na Mazowszu. Nie żyje 37-letnia woźna z placówki w Leszczy-Dole-Nowinach. Kilkanaście osób zostało rannych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Ostatnie akty przemocy w szkołach i fala dezinformacji będą tematami porannej odprawy premiera z udziałem ministrów oraz koordynatora służb specjalnych. Początek za 1,5 godziny. Czas na nowego prezydenta Ukrainy, mówi Donald Trump. Amerykański przywódca po raz kolejny oskarżył ukraińskiego prezydenta o destabilizację sytuacji z ropą naftową poprzez atakowanie rosyjskich rafinerii. Trump twierdzi, że to Zełenski tworzy teraz globalny problem. Zełenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, niech tylko nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. I on chce robić taki problem światu, naszym rolnikom, właścicielom ranch, bo Rosja dostarcza znaczną część oleju napędowego dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on dalej to robi. Niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Wcześniej Trump ogłosił porozumienie z Władimirem Putinem w sprawie dostaw ponad 300 tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego. Lokale wyborcze właśnie się otwierają. Krakowianie wybierają nowego prezydenta w drugiej turze przedterminowych wyborów, a weszli do niej, przypomnijmy, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. Lokale wyborcze będą czynne

0: do 21. Do ich zamknięcia obowiązuje cisza wyborcza. Za jej złamanie grożą kary finansowe. Nie ma zgody na przemoc fizyczną, psychiczną i finansową wobec współpracowników. Tak zarzuty byłych współpracownik posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka komentuje prawnik, mecenas Tymoteusz Paprocki. Kobiety miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Mecenas Paprocki przekonuje, że bez względu na zajmowane stanowisko, ta sprawa musi być dokładnie wyjaśniona.
1: Jeżeli te relacje potwierdzą się i będziemy mieli do czynienia z postępowaniem karnym, to w zależności oczywiście od ostatecznej kwalifikacji prawnej, byłemu ministrowi grożą bardzo poważne zarzuty, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.
0: Po upublicznieniu nagrań w tej sprawie przez kobiety, klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. 2 miliony Polaków żyje w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomniała w Polskim Radiu 24 doktor socjologii Marta Cobel-Tokarska.
2: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
0: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych, jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności. W Polsce głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela będzie dość chłodna i deszczowa. Na północy i zachodzie możliwe też burze i podmuchy porywistego wiatru. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 do 14 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Mamy niedzielę, to 11 dzień października i 284 dzień roku. Słońce wzeszło o 6:53, zajdzie 9 minut przed 18. Dzień będzie trwał 10 godzin i 58 minut i to jest czas, który warto poświęcić na przesyłanie życzeń i serdeczności jubilatom i solenizantom. Dzisiaj swoje święto obchodzą Aldona, Aleksander, Brunon, Emil, Maria i Marian. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu i teraz przed nami wielka premiera.
3: Podcast Polskiego Radia.
5: To jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie.
6: Są tacy, którzy muszą się pochwalić absolutnie wszystkim i zwrócić na siebie największą uwagę.
7: Często bywają takie tutaj pokazy na tych motorach, odpalają po prostu tłumiki, odpinają czy tam samochody. To jest totalnie uciążliwe.
6: Nieważne jak gorąco jest, nie jestem w stanie zasnąć przy otwartych oknach, pomimo że mam zatyczki, ja nadal w tych zatyczkach słyszę wszystko.
8: Teoretycznie nie można mieć pojazdu bez tłumika, ale w praktyce to jest w ogóle nieegzekwowane.
3: Proszę o ciszę. Podcast Polskiego Radia.
9: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pilarska i proszę o ciszę. Tak, ten podcast powstał z frustracji. Ale w myśl zasady, by złość przekuwać w coś dobrego, postanowiłam nagłośnić ten jakże irytujący problem. Odcinek pierwszy. Głośne dni, głośne noce.
10: O, nie, taki profesjonalny.
11: Jest i on, a nawet więcej.
10: O, drugi.
11: I trzeci nawet.
10: Tak, no i nawet jeśli tam, nie wiem, próbuję czasami nagrywać i wysyłać na policję, no to często nie mam czego wysłać, no bo oni tak szybko przejeżdżają, to jest bziu. No, no nie da się nawet, no nie da się zrobić zdjęcia rejestracji, no. Dla takich ludzi chyba jest jakieś osobne miejsce w piekle.
9: Wąska ulica, dziurawa, między blokami. Doskonałe miejsce, żeby się tak rozpędzić. Doskonałe. Kierowców głośnych motocykli i samochodów

0: w modyfikowanych i nie trzeba szukać. Sami znajdują nas w każdym miejscu. Nawet spacerując po parku, nierzadko usłyszymy w oddali ich ryk. Ale odwiedziłam mieszkańców kilku najgłośniejszych warszawskich ulic. Tamki, Grochowskiej, Czerniakowskiej, Puławskiej, Alei Waszyngtona. Ich historie, choć różne, są też bardzo podobne. To historie o złości, bezsilności, bezradności, frustracji.
1: Cześć.
2: Chodź.
1: Chętnie.
3: Ja mieszkam przy jednej z najbardziej ruchliwych warszawskich ulic, przy Grochowskiej, w okolicach Placu Szembeka. No i tu problem jest taki, że non-stop odbywają się wyścigi samochodowe i motorowe. Od niedawna mamy tutaj radar, ale nie zauważyłam, żeby to zmieniło sytuację. No ewidentnie kierowcy traktują Grochowską na tym odcinku trochę jako wylotówkę na Lublin i w związku z tym no, odbywają się po prostu bardzo głośne wyścigi. Zresztą ci, którzy jeżdżą w tych wyścigach, usuwają tłumiki w swoich autach czy motorach właśnie po to, żeby zaznaczyć swoją obecność. Także zwłaszcza wieczorami, powiedzmy między 22 a północą, te wyścigi są bardzo intensywne, co oczywiście słyszę przede wszystkim latem, ale zimą też. Jest to bardzo hałaśliwa ulica. No dodatkowo jeżdżą tu oczywiście pojazdy specjalne, takie jak karetki czy straż pożarna, co też wzmaga hałas. Także no, życie przy takiej ulicy jest życiem w hałasie nieustannym. No, dodatkowo mamy tu tramwaj, no i nieustanny ruch samochodowy też prawidłowo jeżdżących kierowców.
0: Na Grochowską jeszcze wrócimy. Przenieśmy się tymczasem na Puławską.
4: Jedna z głównych ulic w Warszawie dla tych, którzy nie mieszkają w stolicy. No zdecydowanie taka ulica, która hałasuje bardzo, bo jest jedną długą, prostą, gdzie bez skrępowania, zwłaszcza nocą, kiedy nie działa już sygnalizacja świetlna, nie trzeba się zatrzymywać na każdym skrzyżowaniu. No to kierowcy dają upust swojej fantazji i potrafią tymi silnikami hałasować bardzo, nie licząc się z tym, że gdzieś w tych domach mieszkają ludzie, śpią małe dzieci, ktoś wrócił zmęczony po nocnej zmianie właśnie i chce nad ranem usnąć. No to jest hałas niesamowity. Prawdopodobnie da się do niego przyzwyczaić, mieszkając już kilka lat. Natomiast na początki były bardzo ciężkie. Pierwsza, pamiętam, noc letnia, w której pozwoliłam sobie uchylić drzwi balkonowe i przejechał motor. No ja stałam na równe nogi, nie wiedziałam, co się dzieje. Miałam wrażenie, że przejechał mi przez środek łóżka. Byłam tak zdezorientowana, wybudzona ze snu, że naprawdę zdenerwowało mnie to bardzo. Gdzieś z tyłu głowy każdy z nas powinien mieć, czy przeszkadza swoim byciem i swoją pasją komuś innemu.
0: Z Puławskiej blisko już na Czerniakowską. Tam umówiłam się na pomiary hałasu. Alan Grinde z Fundacji Instytut Ekologii Akustycznej wykonał je na prośbę jednej z mieszkanek.
5: Już od kilku lat, wielu właściwie lat, różni mieszkańcy podejmują cały czas próby po prostu, żeby miasto nas wspomogło, jakoś postawiło nam jakieś ekrany. Dwukrotnie były pisane projekty do budżetu obywatelskiego. No ja w tym roku również zostałam odrzucona ze swoim projektem. Tutaj jest trudna sytuacja infrastrukturalna, ponieważ tam w trawniku są oczywiście jakieś rury kanalizacyjne, wodociągi i tak dalej, no ale chciałam zwęzić chodnik, który na tym odcinku jest bardzo szeroki, przynajmniej troszeczkę, żeby zrobić ekran akustyczne takie, no tutaj w ogóle zaczarował mnie Alan, jak powiedział swego czasu, że myśli o tym, chce wprowadzić do Polski taki pomysł, który jest w Danii, czyli wiklinowe ekrany akustyczne, co tutaj w tej okolicy na przykład, w ogóle to mogłoby Biuro Architektury Miasta to właściwie wziąć sobie jako takie eksperymentalne osiedle, żeby zrobić tutaj po prostu coś takiego, co byłoby nawet ciekawostką turystyczną, mam wrażenie. No i co? No i nas, cały czas nas po prostu odrzucają, ale nie poddajemy się, bo to jest tak, że nie tylko wyjść na zewnątrz, kawy napić się nie można. Przy otwartym oknie trudno funkcjonować, nawet przy zamkniętym. Czasami oczywiście, nie? Ruch jest różny. Dzisiaj powiedzmy, dzisiaj jest średni, ale też rano ciężarówki tędy przejeżdżają. Tutaj na tym odcinku to jest ograniczenie jest do 70 km na godzinę, więc którego nikt nie przestrzega, prują po prostu ile da, jak tylko można. Powiem szczerze, że ten hałas no, również dobiega tam do drugiego rzędu, na ulicę Dragonów, oczywiście w o wiele mniejszym stopniu i do części bloków tylko. No,

0: Ale tutaj to ludziom współczuję. Ja tutaj mieszkałam w tym budynku. Teraz mieszka tutaj też mój syn. Ja mam więcej szczęścia, bo mieszkam niby na Dragonów, ale 5, 6 rano, 5, 4:30 nawet czasami, jak zaczyna się ruch ciężarówek, no to mnie już potrafi też to obudzić. No i tak jakby to, że nic się nie da z tym zrobić, to do tego stopnia dochodzi, że zaczyna się osiedle różnić, znaczy ludzie się zaczynają poróżniać między sobą, bo trochę są pretensje na przykład do spółdzielni, że nic się nie stara spółdzielnia, nic nie robi, żeby te ekrany tutaj postawić. Kurczę, naprawdę jest trudno i będziemy walczyć do upadłego. Powiedziano mi w pewnym momencie, że muszę tak długo chodzić za tym, aż obrzydnę wszystkim do tego stopnia, że powiedzą, dajcie tej babie po prostu te ekrany akustyczne, żeby mieć od niej spokój. No i tak mam zamiar chyba działać.
1: A wiemy, jaki tu jest hałas? Czy to się czytuje tak na bieżąco? Co my tu przekrzykujemy dzisiaj?
2: Okej, dobra, już się jakby zapisujemy. Najgłośniej było, no to zakładam przy przejeżdżającym motorze, 96,9 dB. Znaczy, no z rury już mógł mieć więcej, nie? Jakby ktoś go przyłapał. Zobaczcie, tu to są te dwie istotne wartości, LAF i LCPK, czyli...
1: Średnio jest około 70 cały czas tego tak, słyszalnego, LAF, czyli tak. To jest oczywiście przekroczenie.
2: Jest paręnaście decybeli różnicy, nie?
1: To jest ten w drganiach, tak?
2: Tak.
0: Zapraszamy!
1: Wchodzimy na klatkę.
0: Jak myśmy stali przy ulicy, to cały czas przekraczało normę, nie?
3: No tak.
0: No ale to trzeba zarejestrować, mieć to po prostu udokumentowane, nie?
3: Szczególnie jak jest ruch duży, natomiast jak jest luźniej, to jadą szybkiej. Robią sobie przeloty i motory teraz, no bo już jest ciepło i tak na pełny gaz dają takie samochody, które dają po prostu, jak to się mówi, popalić. No, niestety tak jest, no ale cóż.
0: No, chcemy iść dalej do miasta, bo jednak jak się zmieniają warunki, no to mogliby też zmienić warunki.
3: Warunki były inne, jak się tutaj...
0: No więc właśnie.
3: Budowało w latach 70-tych, 80-tych, a teraz jest natężenie ruchu zupełnie inne, z tego względu, że nie było trasy łazienkowskiej, więc to było co innego. A trasa łazienkowska jest...
1: To jest to.
3: Dodatkowy ruch po prostu z góry.
1: Podobne historie mam nagrane z Poznania, Krakowa, Łodzi i wielu innych większych i mniejszych miast. Często powtarzają się w nich zdania o nieprzespanych nocach, ale też o przestraszonych zwierzętach.
4: Jako kierowca nienawidzę zimy, ale z drugiej strony jako właścicielka psa kocham zimę. Kocham zimę, bo wtedy kończy się sezon motocyklowy. To, co się zaczyna pod koniec, już czasami marca, to jest jeden wielki koszmar. Ja mieszkam przy Alei Waszyngtona, która jest dosyć dużą ulicą. Niestety to powoduje, że stanowi ona swego rodzaju autostradę do ścigania się, szczególnie wieczorem. Wydawałoby się, że takie hopki położone, spowalniające przed przejściem dla pieszych, teoretycznie powinny zlikwidować ten problem, ale okazuje się, że właśnie wieczorem, kiedy ruch jest mniejszy, a już na przykład w nocy, kiedy prawie go w ogóle nie ma, można bardzo swobodnie omijać te spowalniacze, te hopki. Nie wiem, ja mam wrażenie, że celowo nawet są podkręcane te motocykle, żeby były głośniejsze, że są żyłowane te silniki tak, żeby one robiły swego rodzaju jakieś takie wystrzały. One trochę przypominają wystrzały fajerwerków i właśnie to, co się dzieje wieczorem, czyli gdzieś od godziny pierwszej, drugiej w nocy, czyli takie buczenie, pierdzenie, jest to obrzydliwe i powiedziałabym jeszcze tak, że ja jako człowiek jestem w stanie to znieść. Ja bym to zniosła. Natomiast to, jak widzę, ile to kosztuje właśnie moje zwierzę, po prostu cierpię razem z nią, bo pies przy każdym takim wystrzale silnika, przy każdym takim głośniejszym huku, pod tym kręconym silniku, z rozbieganymi oczami, szuka miejsca po całym mieszkaniu, gdzie się może schować, jest spanikowane, wchodzi pod łóżko, trzęsie się, leki nie pomagają. I właściwie człowiek jest bezsilny, no bo cóż, jak można przyzwyczaić do takiego huku? Tym bardziej, że w ciągu dnia zwierzę przyzwyczaiło się do przejeżdżających tramwajów. Przyzwyczaiło się do normalnego ruchu samochodowego. Natomiast do tak kręconych silników i do tego typu jazdy, bo to też jest bardzo istotne, żeby to podkreślić, to jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie. Zastanawiam się po co i dlaczego i komu to sprawia radość, ale na pewno nie mojemu zwierzęciu.
1: Ola mówi wprost.
0: no jesteśmy tym hałasem torturowani.
1: I co najważniejsze, bezradność potęguje poczucie, że tacy kierowcy są zupełnie bezkarni.
5: Wiedzą, że są bezkarni, dokładnie.
6: Uważam, że są zupełnie bezkarni. Nie widzę, żeby byli ścigani. Nie słyszę o

0: o tym, żeby byli też skazywani za, czy karani może za to przekraczanie prędkości, zwłaszcza w terenie zabudowanym. No przecież ja dostrzegam, że oni jeżdżą po Grochowskiej w środku miasta na pewno ponad 100 km na godzinę, co powinno się dla nich kończyć już za którymś razem odebraniem prawa jazdy. Ale nikt ich nie łapie. Czytałam gdzieś taki reportaż, bodaj w Wyborczej, w dużym formacie, właśnie o tych wyścigach, który sugerował, że policjanci również jeżdżą w tych wyścigach i być może jest to powód, dla którego ścigający się są bezkarni. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale mam wrażenie, że na te wyścigi, a odbywa się ich w mieście przecież bardzo dużo, to nie tylko tutaj przy Grochowskiej, że jednak policja przymyka na nie oko. Ja mam takie poczucie, że to nie jest tak, że policja nie jest w stanie dogonić ścigających się, tylko po prostu ich nie ściga. Że to jest coś, czego się w ogóle nie egzekwuje.
1: Co na to policja? Odpowiada aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Komendy Policji.
2: Każde zgłoszenie, które wpływa na numer alarmowy 112, jednostkowe zgłoszenia dotyczące hałasów, mówimy tutaj też o motocyklistach i o samochodach osobowych, które niejednokrotnie mają poprzerabiane wydechy i generują nadmierny hałas, przeszkadzając w tym spokoju nocnym. Takie zgłoszenia do policjantów wpływają. My jesteśmy wszędzie tam, staramy się być wszędzie tam, gdzie takie zgłoszenia wpływają. Lecz jak sami wiemy, to zgłoszenie jest tu i teraz, natomiast taki pojazd, motocykl, porusza się z bardzo dużą prędkością, więc tak naprawdę, jeśli nawet patrol pojawi się za 5 minut na miejscu, znając życie tego motocyklisty czy tego samochodu, już na miejscu nie będzie.
3: Nie wiem, czy policja też ma to poczucie, ale myślę, że mieszkańcy mają takie poczucie, że wobec takich kierowców jesteśmy kompletnie bezsilni.
2: Pamiętajmy też, że jest kilka zasad, jeśli chodzi o samo mierzenie hałasu. Ponieważ jest to napisane w ustawie i policjanci, którzy dokonują pomiarów takiego hałasu, motocykla czy samochodu, ten samochód, jeżeli porusza się z bardzo dużą prędkością, generuje nadmierny hałas. Natomiast jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli i zgodnie z procedurą policjanci wykonają pomiar takiego hałasu, bardzo często się okazuje, że ten pojazd spełnia wszystkie normy. Ponieważ jest to określone w przepisach, w jaki sposób policjant ma dokonywać pomiaru tego hałasu, przy ilu obrotach policjant ma również to zrobić, więc ten hałas jest w normie spełniany. Więc
3: co tylko pokazuje, że przepisy nie przystają do rzeczywistości.
2: Na pewno motocykl, który porusza się z nadmierną prędkością, generuje dużo większy hałas niż taki, który stoi i jest w tym momencie kontrolowany przez policjanta. Ale póki są takie przepisy, które stanowią abecadło, powiedzmy, w tym momencie dla policjanta, no to do tych przepisów się musimy stosować.
3: Fakt, że rozmawiamy głównie o hałasie, ale w przypadku ścigających się mamy też do czynienia z przekroczeniem prędkości po prostu.
2: Przekraczanie dozwolonej prędkości, jak i niebezpieczne manewry są główną przyczyną zdarzeń drogowych. Policjanci oznakowani i ci policjanci w radiowozach nieoznakowanych dokonują pomiaru prędkości wszędzie tam, gdzie najczęściej do tego wykroczenia dochodzi.
3: Są takie ulice w mieście jak Tamka, Czerniakowska, Puławska, Grochowska i wiele innych, na których ten problem występuje codziennie.
2: Myślę, że wszędzie tam też będziemy mogli spotkać patrole. Natomiast zwróćmy uwagę na to, nie jesteśmy w stanie być wszędzie tam, gdzie by każdy tego chciał.
3: To w jaki sposób można działać, jeśli takiego generowanego hałasu się doświadcza?
2: Jeżeli nie dzwonimy na numer alarmowy 112, pozostaje do naszej dyspozycji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która na dzień dzisiejszy działa bardzo dobrze. Mamy możliwość w bardzo prosty sposób zaznaczenia danego zdarzenia na danym odcinku drogi, nawet na danym adresie pod wskazanym numerem. Działa to tak samo jak i mapy Google. Możemy właśnie zaznaczyć, że dochodzi do nagminnego przekraczania prędkości, do nadmiernego hałasu. W ciągu 24 godzin koordynator takiej krajowej mapy zagrożeń otrzymuje zgłoszenie u siebie i mają policjanci 7 dni na zweryfikowanie danej karty. Jeżeli dokonujemy kontroli prędkości na danym odcinku drogi, na przykład na ulicy Grochowskiej, policjanci dokonują pomiaru prędkości po raz pierwszy, dochodzi faktycznie do przekroczenia prędkości, ujawniają wykroczenie, kolejnego dnia po raz kolejny ujawniają wykroczenie, więc to może się stać również już stałym punktem dedykowanym przez na przykład naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, że właśnie w tym miejscu, o którym policjanci wcześniej na przykład nie wiedzieli, właśnie tam należy dokonywać pomiaru prędkości, gdyż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli KMZB, została zweryfikowana pozytywnie. pozytywnie.
1: Trudno nie odnieść wrażenia, że mieszkańcy i policja żyją w dwóch równoległych światach.
0: Nieraz, nie dwa dzwoniłam na policję, żeby zgłaszać te

0: wyścigi, a tutaj na miejscu nigdy nie stoi drogówka, przynajmniej nie ma jej w oznakowanych wozach. Miałam kontakt z Komendą Główną Policji, napisałam im maila na temat tych wyścigów, więc poinformowali mnie, że tutaj rzekomo stoją funkcjonariusze w nieoznakowanych wozach, w tym jednostki grupy SPID, która ma za zadanie ściganie właśnie tych, którzy organizują wyścigi, którzy ścigają się w tych wyścigach. No ale ja nie widzę tutaj żadnej poprawy.
1: Numer alarmowy, w czym mogę pomóc?
2: Dzień dobry, chciałbym zgłosić przerobione, hałasujące, ścigające się samochody pod moim mieszkaniem.
1: Ale skąd pan wie, że są przerobione?
2: No bo słyszę.
1: Ale ma pan sonometr w uszach? A skąd pan wie, że się ścigają?
2: Bo jeżdżą w grupie obok siebie grubo ponad dozwoloną prędkość.
1: Ale skąd pan może to wiedzieć? Ma pan też prędkościomierz w oczach? Dobrze, poproszę numery rejestracyjne, modele, marki, kolory tych samochodów. Proszę pana, jeżeli pan nic nie wie, to proszę nie blokować linii.
3: Wszystkie zdania zawarte w tej rolce Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mieszkańcy usłyszeli naprawdę. A ze mną w studiu są przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radna Miasta Stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście i Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: To zacznijmy od tego, jakie emocje wam towarzyszą, kiedy dzieje się hałas, bo mam wrażenie, że to pytanie dobrze pokazuje wpływ hałasu na ludzi.
4: Frustracja. Ogromna frustracja, że tak naprawdę nie ma osoby, instytucji, która nam pomaga w tym. To jest moje główne uczucie, bo to jest dosyć łatwa rzecz do naprawienia, w zależności oczywiście od źródła hałasu, ale dużo jest tak od ręki do realizacji, natomiast nikt nie chce tego zrobić. Poza tym oczywiście stres generalnie bardzo duży i oczywiście to są same negatywne naturalnie emocje.
5: Tak, ja też mam zestaw negatywnych emocji. To zależy od źródła i od sytuacji i odporności w danym dniu. Tak jak mieliśmy na przykład ciężki weekend po imprezie na lotnisku Babice, no to teraz odporność jest dość słaba i frustracja duża.
3: Co ciekawe, hejt spotyka ciebie, a nie tych, którzy generowali ten hałas.
5: Tak, na przykład na platformie X, no to tam po tym weekendzie wychodzę z tym, że jestem rakiem tego miasta, że mam w różny sposób wulgarny z tego miasta się usunąć, że mam się wreszcie zająć czymś sensownym. No jakby w sumie płacą mi za to, żeby właśnie zgłaszać problemy mieszkańców, oprócz tego, że wkładam własny wysiłek w weekend na przykład, żeby zainterweniować w jakimś temacie, to jeszcze potem mam bagaż emocjonalny, z którym muszę sobie poradzić, bo po prostu ktoś wylewa na mnie tonę hejtu. No ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że polityka się z tym wiąże, że każda osoba aktywna społecznie, a jeszcze nie daj Bóg, ma jakieś ideały i jakby nie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, tylko po prostu zrobić coś dobrego dla świata, no to poza tym musi zbudować niesamowitą odporność psychiczną na to, żeby sobie z tym hejtem i złością poradzić. Pustą zupełnie, bo to często jest hejt, który mam wrażenie w żaden sposób nie wiąże się z tematem. To znaczy, to nie są żadne sensowne rozwiązania dla problemu, tylko jakby pół Warszawy po prostu powinno się według tych ludzi wyprowadzić z Warszawy na wieś, prawda? Mhm. Mamy to zjawisko już suburbanizacji, więc dojechaliśmy rozwojowo do tego etapu i niestety jest tak, że to jest problem, za który wszyscy z naszych podatków, z naszych portfeli płacimy. No ale jakby hasło piękne, no to 1000 razy to usłyszałam w ten weekend w różnych komentarzach. No, więc tak wygląda zestaw emocji.
3: Zaprosiłam was do tego studia właśnie dlatego, że wy działacie. To znaczy mam wrażenie, że jak hałas jest tematem wciąż unikanym, udaje się, że go nie ma, tak jak przez lata było ze smogiem. Tak, wy się staracie coś zrobić, natomiast mam wrażenie, że jednak jest bardziej opór niż zrozumienie.
5: Społeczeństwo moim zdaniem bardzo mocno rozumie ten temat.
3: Ale akurat nie ci, co piszą te komentarze.
5: Też jest trochę tak, że na tych social mediach wiadomo, że to są jakieś tam mała grupa osób.
3: Tylko fakt, robi dużo hałasu, no.
5: Dokładnie, dokładnie. No i to jest po prostu nasz problem, żeby sobie z tym poradzić jakoś. Ale też powodują też to, że być może ludzie tacy zwyczajni po prostu, mieszkańcy często boją się napisać, boją się zgłosić, nie wiedzą gdzie to zgłosić, jakim coś przeszkadza. No więc my przyjęliśmy rolę takich ambasadorów i my mamy świadomość tego, że to poparcie społeczne dla zmian, dla uporządkowania tych kwestii, dla ukrócenia zjawisk, które są szkodliwe dla otoczenia, jest bardzo duże. Co potwierdził rok temu strajk, taki przemarsz, który zorganizowaliśmy i ponownie zorganizujemy. A wśród polityków, no i wśród lobbystów, czy osób, które jakby generują też trochę ten hałas, zrozumienie jest marne.
4: Myślę, że z roku na rok coraz więcej ludzi rozumie ten problem. I rzeczywiście marsz, o którym Marta wspomniała, do tego stopnia jest istotny,

0: że ludzie się nawet upominali, co z marszem w tym roku, więc tutaj zdecydowanie społeczeństwo jest przyjazne, w większości oczywiście, natomiast instytucje może niekoniecznie.
1: No właśnie o te instytucje chciałam zapytać, gdzie spotykacie opór, kiedy już realnie próbujecie działać?
0: Od początku policja to zdecydowanie ten organ, który mógłby zadziałać, a tego nie robi. I tutaj mam największe pretensje do policji, dlatego że jak jest tylko wola, czy ja nazwę to polityczną, czy wola w organie konkretnym, to się dzieje. I tutaj ewidentnie takiej woli brakuje. Ja już nawet nie dzwonię na numer alarmowy, dlatego że nie przynosi, odnieśli skutek. Nie reagowali, w związku z tym mieszkańcy wiedzą, że to nie ma najmniejszego sensu, poddali się po prostu. Jest to przykre, ale ja mówię jak jest. Szczerze, że ja osobiście nie dzwonię, ja wiem, że bardzo dużo mieszkańców już też nie liczy na policję w tym zakresie, a aktualnie to jest jedyny organ, bo nie mamy żadnej automatyzacji jak fotoradara akustyczny na ten moment, tylko policja może sonometrami na przykład takie pojazdy zabierać im dowód rejestracyjny i nie pozwalać jeździć, bo są niesprawne tak naprawdę, jeśli przekraczają normy, to policja może na przykład zakończyć głośną imprezę i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o co wyżej, no to fotoradary akustyczne zdecydowanie to jest to, gdzie kraje na świecie. Marta osobiście widziała takie maszyny na przykład w Nowym Jorku. Są w Paryżu, są w Rotterdamie. Jest tego, tylko trzeba chcieć faktycznie, żeby to wprowadzić do prawa. Z Ministerstwem Infrastruktury odbiliśmy się od niego parę lat, prawda? Jeżeli chodzi o ten konkretnie temat, mamy mały sukces, to jest jedna bitwa na tej długiej wojnie. Małym sukcesem jest to, że nasza petycja, którą poparło ponad 20 tysięcy ludzi w krótkim okresie i to z całej Polski, tak naprawdę małej grupy aktywistów z jednego miasta, pokazała posłom z Komisji do Spraw Petycji, że problem jest duży i wbrew negatywnej opinii ekspertów sejmowych, komisja poparła nasz projekt i przekazała dalej do Komisji Infrastruktury. Oczywiście prawdopodobnie będzie trwało to wiele lat, nim to się usystematyzuje, ale mały sukces już mamy.
2: Ale też Unia Europejska nas zmusi. Po prostu tutaj w Polsce się to nie dzieje, ale na świecie i w Unii Europejskiej to się dzieje. Po prostu co najwyżej Polska będzie na szarym końcu pewnych zmian. Rada Regionów wystosowała takie pismo w maju albo w czerwcu, nie pamiętam, do wszystkich krajów członkowskich, aby kwestie związane z hałasem były przedmiotem bardziej wzmożonych prac legislacyjnych i właśnie wypunktowano między innymi elementy maszyn pomiarowych jako formę, nad którą należy pracować. WHO razem z Unią Europejską też zwraca uwagę na to, że dostrzegają, że hałas powoduje choroby. Poza smogiem jest to najbardziej chorobotwórczy czynnik taki środowiskowy. I nawet już nie mówią, że hałas wpływa na chorobę układu krążenia, tylko mówią o takim zespolonym zjawisku, takiej chorobie odhałasowej, można tak powiedzieć. I wyszczególniają różne czynniki, bo hałas bardzo mocno wpływa na rozwój różnych stanów depresyjnych, lękowych, te wszystkie choroby, o których już bardzo powszechnie jako Polacy mówimy, a jakoś nie wskazujemy, że oprócz tego, że jakby jemy dobrze, powietrze musi być czyste, ale też musimy móc się wyspać i generalnie nie stresować tego naszego układu nerwowego, słuchowego, bo po prostu to też wpływa na nasz stan zdrowia. Depresje, choroby neurodegeneratywne, czyli też te wszystkie, które powszechnie moim zdaniem występują w naszych rodzinach i my to po prostu widzimy i ciągle negujemy, że hałas jest jednym z tych czynników, którym musimy się zaopiekować.
3: W ogóle właściwie nie przypisujemy tego hałasowi, nie? Ale tak. Nie tylko my, no właściwie lekarze też tego nie przypisują
2: hałasowi.
3: To jest ciekawe,
2: że lekarze bardzo mało zwracają uwagę na to i co więcej Ministerstwo Zdrowia w ogóle tego problemu nie dostrzega. Ja widzę, że ewentualnie zwraca się uwagę na hałas w szkołach i to jest jakiś tam element, ale to też takie panele akustyczne zmienimy, może zróbmy jakieś miejsce wyciszenia. Ale potem nie myślimy o tym, że te dzieciaczki wychodzące z przedszkola czy szkoły, jeśli są cały czas bombardowane hałasem, to ich zdolność rozwoju, zdolność w ogóle pochłaniania informacji jest słabsza.
3: To ciekawe, bo mówicie, że politycy będą musieli się tym zająć, natomiast wydaje mi się, że no, na ten moment, to też widzę po odpowiedziach, które dostałam ze wszystkich ministerstw i one się od siebie przesadnie nie różnią, to znaczy nie zawierają żadnego konkretu, że wciąż jednak to nie jest temat. To jest taki rodzaj zbywania i przepychania między resortami, że na ten moment trudno

0: uwierzyć, że to w ogóle jest dla nich temat i że oni wyczuwają ten nastrój społeczny.
1: To jest dla mnie zaskakujące, że jakby politycy nie wyczuwają, jak wielkie poparcie społeczne stoi za tym tematem, bo jeśli nawet nie interesuje ich nasze zdrowie, dobrostan i w ogóle, żeby zrobić coś dobrego dla świata, tylko głosy wyborców, no to za tym stoi ogromna grupa głosów. Więc albo lobby za tym, żeby nic nie robić w danych tematach jest tak ogromne, albo po prostu jakaś ignorancja względem tego tematu jest tak ogromna wśród polityków. Bo faktem jest, że po prostu to jest teraz rola mediów i dziękuję bardzo za ten podcast i wszystkie inne informacje dotyczące hałasu w mediach mogą tylko wymusić skupienie polityków, moim zdaniem. Dopiero kiedy jest zainteresowanie mediów, to dopiero politycy wyższych szczebli zaczynają się interesować i nagle się okazuje, że o, da się coś zrobić od tak.
0: A czy faktycznie zakup i postawienie tych radarów to jest tak skomplikowana sprawa? Czy realnie to jest dużo prostsze i wystarczy wola?
2: Spójrzmy na Paryż. Tam to funkcjonuje. Jeżeli coś już gdzieś funkcjonuje, to znaczy, że to się da zrobić. I ta wola polityczna, która, nie wiem, kiełkuje, mogę tak to określić, aktualnie dopiero, pokazuje, że trzeba chcieć. I jeżeli coś mamy, to wystarczy wprowadzić to i naprawdę można wprowadzić to szybko i potem szybko z tego korzystać. Dlatego ta frustracja, o której ja powiedziałem na początku, bardzo mocno towarzyszy mi w całym tym procesie walki o fotoradary akustyczne w Polsce, dlatego że od samego początku wiedzieliśmy, że te urządzenia są co najmniej na etapie pilotażu w innych państwach. W międzyczasie to już trwa tyle, że one już po prostu działają.
0: No, i przynoszą wymierne skutki, bo są po prostu wyniki na to, nie?
2: Finansowe również.
0: I finansowe,
2: prawda? Tak. Tego najbardziej nie rozumiem, że w Warszawie po postawieniu jednej takiej maszyny w centrum, po jednym weekendzie, mielibyśmy jakieś gigantyczne środki budżetowe, uważam, ponieważ taki, no, powiedzmy weekend, bo wtedy jest tego najwięcej, ale oczywiście absolutnie nie chodzi tylko o weekend. Cały rok oni jeżdżą przez cały tydzień, ale no, w weekendy to się jeszcze szczególnie nawarstwia, w okresie letnim jeszcze bardziej szczególnie, bo są motocykle. W związku z tym po takim jednym weekendzie, a może nawet jednym dniu, no aż chciałbym zobaczyć, ile takie nasze państwo by zarobiło na
0: może
2: mandatach.
0: Na kolejne radary by było.
2: Oj, na ile? Bo generalnie uważam, że dużo byśmy sobie kupili takich kolejnych fotoradarów akustycznych po takim jednym weekendzie w Warszawie. To jest ogromna skala.
0: Chociaż to warunek, jakiej wysokości byłyby te mandaty, bo też w tym momencie jest tak, że te kary są tak śmiesznie niskie, że są wpisane w koszt, w cudzysłowie, zabawy osób, które jeżdżą, więc to musiałoby też zacząć być dotkliwe, nie?
2: Tak, jak w Szwajcarii. W Szwajcarii jest prawo, gdzie jeżeli ktoś umyślnie modyfikuje swój samochód, to na polskie przeliczając jest ponad 40 tysięcy złotych mandatów.
0: Wiadomo, inny kraj, inne realia, ale być może jakby u nas to było chociaż 1000.
2: Proporcjonalnie i tak dużo,
0: tysięcy.
2: Prawda? Tak. No.
1: Takie mandaty też sobie wpisują w koszta swojej zabawy. Tak.
2: Ale jeżeli by przejechali po kilku takich fotoradarach akustycznych w mieście, jakby było to jednorazowe, jednym miejscu, no to już byłoby dotkliwe i myślę, że taka nauczka na przyszłość by była. Dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nasze państwo jest tak bierne w tym temacie, w związku z tym, że to są duże środki budżetowe. Czy to dla samorządu, czy to dla rządu, to jest kwestia wtórna, natomiast ten zysk gdzieś tam jest w zasięgu ręki.
0: Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy na przykład Warszawa może podjąć taką decyzję sama, że miasto postawi takie radary i nie będzie czekać, nie wiem, na decyzję Ministerstwa Infrastruktury.
1: Tak. Co znaczy inaczej, nie mogłoby wlepiać mandatów, ale w Paryżu przez dłuższy czas to był pilotaż i tam bardzo pięknie Paryż współpracował razem z ministerstwami i wręcz nawet były dwie maszyny oddzielnie miejska, oddzielnie postawiona przez ministerstwo. No i też to jest ważne, że te firmy, które potencjalnie mogłyby produkować tego typu fotoradary akustyczne, polskie też muszą móc w tej przestrzeni publicznej ten sprzęt testować, czyli jesteśmy na tym etapie. Oni mają prototypy, które mogliby wprowadzić do przestrzeni publicznej, no i potem doprecyzować, jak ta maszyna ma działać, dlatego że to jest kwestia fizyki, to jest kwestia ukierunkowania odpowiednio mikrofonu i kamery i sprawdzenia, jak to działa, a następnie legislacja, ale uznajmy, że kwestia budowania słowa w prawie tak, żeby to spełniało swoją całość, no to jest pewnie kwestia, nie wiem, roku, dwóch. I jeśli ten proces byłby już zapoczątkowany, to wydaje mi się, że odbiór społeczny byłby bardzo dobry. a my wciąż negujemy tą potrzebę, tak? I to jest najgorsze. I jest najlepsze w tym wszystkim to, że generalnie pomiar hałasu jest dość prostą czynnością. To znaczy, to nie jest coś, co kosztuje miliony złotych. My możemy to budować i jeśli chodzi o imprezy masowe, jeśli chodzi o hałas z samochodów, testować różne

0: rozwiązania, dlatego że nawet jeśli w ministerstwach nie ma zrozumienia dla danego tematu, gdyż nie wiem, gdzie pracownicy tych ministerstw mieszkają, że mają tak cicho, to możemy dać dane i dowód na to. Słuchajcie, ja jako prezydent apeluję o to, żeby zmienić zapisy ustawy o imprezach masowych, dlatego że z badań wyszło nam, że ludzie mają przy elewacji 85 decybeli o godzinie w nocy o północy nie mogą spać, albo nie wiem, okna im się trzęsą i to jest twardy dowód na to, że trzeba zareagować, bo my póki co, i to też jest bardzo trudno pokazać w mediach, na przykład hałas, nie odda nam, że to nie było przesadzone albo nie sfabrykowane i tak dalej. Tak.
1: No i aplikacja.
0: Dochodzi do tego jeszcze to, że mamy instytucje państwowe, które powinny, tak jak nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, dbać o nasze zdrowie i dobrostan. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska na przykład, czy tak jak było w przypadku Wilanowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy wręcz sanepid też mógłby zlecać takie pomiary hałasów, bo miasto, samorząd nie chce. Oni uważają, że oni nie są od tego, że ich no, nie interesuje, że będzie głośno pod elewacją, tak? Ale też nie poinformują tych instytucji państwowych, a te instytucje, jak rozumiem, pracują 8-16, no a koncerty i hałasy się odbywają zwykle wieczorem. No i mamy ten impas, czyli jakby brakuje też takiego lidera, kogoś, kto by uporządkował to, żeby te zasoby, które już posiadamy, sensownie wykorzystywać. Albo na przykład uzupełniać legislację, bo bardzo często się okazuje, że z niskimi tonami jest problem. I nie wiem, jest klimatyzator, który wydaje, czy jakaś wentylacja, która wydaje jakieś dźwięki. No i okazuje się, że na koniec specjalista mówi, ale my nie mamy legislacji dotyczącej tego zjawiska, więc państwo po prostu muszą mieszkać z tym poczuciem, że jest pan, nie wiem, na przykład niedobrze od niskich tonów, kręci się państwu w głowie, no trudno, ale muszą państwo po prostu zmienić mieszkanie co najwyżej.
2: Znowu to się wyprowadzi.
1: No, są takie samorządy w Polsce, które próbują, przynajmniej chcą.
0: Trójmiasto.
1: Dokładnie. To na przykład jest Gdynia. Prezydentka Gdyni chyba chce zakazać wjazdu motocyklom do centrum.
0: I Sopot też.
1: Tak mi się wydaje. Dlatego dla chcącego nic trudnego. Nawet przy takiej jak dzisiaj legislacji, jak ktoś chce, to robi. Niestety my w Warszawie tutaj mamy ciężej.
2: Pewnie zgodzicie się ze mną, że te modyfikowane wydechy z aut i motocykli to jest największy problem. I też
0: pani
2: pewnie
0: żona nawet nie są modyfikowane.
2: Albo i niemodyfikowane, najczęściej zgłaszany. Czy też słyszycie w tych rozmowach, że ludzie czują, że te osoby są zupełnie bezkarne?
1: Zupełnie bezkarne. Zupełnie bezkarne.
0: Tak.
2: Czujemy tą bezsilność, nie? Wobec
0: tak,
2: tego.
0: Tak, taka anomia społeczna. Takie zarzucenie wartości, norm dochodzi do tego, tak.
1: Kiedyś policja organizowała takie akcje Ciche Miasto, żeby
2: powiedzieć, nimi chwalą,
1: że coś to robią, ale generalnie aktualnie to parę miesięcy już takiej akcji nawet nie było, żeby się pochwalić. Więc jeżeli takiej akcji nie było, żeby się pochwalić, to znaczy, że absolutnie nie robią na co dzień nic. Dlatego, tak jak powiedziałam, policja na ten moment jest jedyną instytucją, która cokolwiek może, więc jeżeli ona nic nie robi, to znaczy, że ci motocykliści, ci właściciele samochodów sportowych, nie tylko sportowych, oni są po prostu bezkarni.
2: Nie no, policja jest na etapie, ale proszę nam zgłaszać ulice, na których jeżdżą motocykle.
0: Tylko
2: nie?
0: Pytanie, gdzie zgłaszać, bo potem radni próbują wyciągnąć statystyki dotyczące
2: liczby zgłoszeń. Nie ma takich statystyk, też ich nie dostałam.
0: Tak, tak, dokładnie. Albo na przykład mówią, że na ulicy Tamka to mieli jedno zgłoszenie. Nikt w to nie uwierzy, prawda?
1: Wszyscy.
0: Pytałam komendanta stołecznego policji, czy popiera ideę fotoradarów akustycznych przed tą podkomisją w Sejmie dotyczącą petycji i on odpisał, że tak, popiera i tak samo rzecznik policji, jak się spotykamy na różnych audycjach radiowych, też zawsze mówi, że automatyzacja kontroli byłaby fantastycznym rozwiązaniem i po prostu on bardzo czeka na te rozwiązania w formie fotoradarów akustycznych.
1: No i więc podczas tego czekania nic nie robią, bo tak naprawdę po prostu czekają. No, ja też oczywiście napisałem bardzo dużo pism jako i mieszkaniec, i zarząd wspólnoty. Tak, oczywiście, kontrolujemy, będziemy.
2: Często przy okazji tych ścigających się, to właściwie oba radary byłyby potrzebne, no bo tam jest też przekraczanie prędkości i bardziej pod to w tym momencie jesteśmy w stanie to podczepić, bo hałas nikogo nie obchodzi.
1: Weszły w życie.
0: Może sami się ścigają, kto to wie. To jest
2: takie
0: trochę
2: plotki
0: tak, że
2: też słyszałam.
0: Policja mogłaby postawić na stałe po prostu pojazd, który byłby trochę tak jak na przykład na Mickiewicza u pana prezesa na Żoliborzu. Zawsze stała policja, prawda? No to w ten sposób możemy przyzwyczaić kierujących, że w okolicy Tamki, przy moście Świętokrzyskim, czy na Świętokrzyskiej właśnie, policja po prostu bardzo regularnie stoi, pilnuje. Ale tego nie ma.
1: I jeszcze a propos wyścigów, to weszły w życie przepisy, które zakazują tych wyścigów, tej jazdy na jednym kole i tak dalej, więc wszyscy się politycy chwalą.

0: Widzisz, że to weszło w życie. No i co się wydarzyło?
1: Nic się nie wydarzyło.
0: Jak wyścigi były, tak są. Jedyną różnicą jest to, że te grupy tak bezczelnie nie umawiają się jawnie na Instagramie, nie wrzucają na relacje, że dzisiaj będziemy się ścigali w tym punkcie o tej godzinie, tylko robią to na prywatnych kanałach i to jest jedyna różnica. Chwila konsekwencji.
1: W Japonii sobie tak poradzono z wyścigami, bo to przecież jakby jest kulturowo jakby bardzo kojarzone z Japonią, prawda? Tam już ten problem nie występuje. I był taki moment, że po prostu policja wzięła się za ten temat i rozwiązała go.
2: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Byli ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radna miasta stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście i Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
0: Dziękujemy.
2: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Maile z pytaniami o to, jak rząd przeciwdziała hałasowi, wysłałam do kilku ministerstw. Klimatu i środowiska, zdrowia i infrastruktury. Za wprowadzenie do Polski fotoradarów akustycznych byłoby odpowiedzialne to ostatnie, ale z odpowiedzi można wnioskować, że w rzeczywistości temat ten nie jest priorytetowy.
3: Szanowna pani redaktor, wykorzystanie fotoradarów akustycznych do kontroli nadmiernego hałasu jest w obszarze zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury. W resorcie zostały przeprowadzone wstępne analizy z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych państwach, jak też możliwych sposobów wdrożenia takich urządzeń na gruncie polskiego prawa. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozpoczęcie prac nad przygotowaniem krajowych rozwiązań w tym zakresie we współpracy z innymi resortami. Z poważaniem, Anna Szumańska, rzecznik prasowy, Biuro Komunikacji.
2: Próba dopytania o więcej szczegółów zakończyła się jeszcze mniej konkretną odpowiedzią.
4: No to jest też pytanie, czy jest wola polityczna, tak? No jeżeli rozmawiasz z ministerstwem, no to gdzieś dla nich albo istnieje ten kierunek, jako istotny kierunek polityczny, albo nie istnieje. No i być może nie istnieje jednak. Są albo ważniejsze priorytety, albo w ogóle ten temat nie jest rozważany jako priorytet. W styczniu mieliśmy tutaj śmiertelny wypadek, potrącenie dziecka, które zmarło. Niestety byłam świadkiem tego wypadku, widziałam go z okna, widziałam akcję reanimacyjną. No, było to wstrząsające.
5: A to było spowodowane szybkością?
4: Ta sprawa jeszcze jest w toku, także trudno mi jest powiedzieć, czy to było spowodowane prędkością. Wiem, że nastąpiło wymuszenie przy skręcie w lewo. Ale no, jestem ciekawa, z jaką prędkością jechał drugi samochód, który zderzył się z tym wymuszającym. Wtedy też było ślisko, to była zima, więc myślę, że to być może miało też wpływ. Ale tak czy inaczej miałam takie poczucie, że to jest kulminacja, taka tragiczna kulminacja tego, co się tutaj dzieje na tej ulicy, to znaczy no, nieustannego przekraczania prędkości. Oczywiście jestem zadowolona, że wreszcie pojawił się tu radar. Ale też widzę, że to zupełnie nie wpływa na ścigających się, to znaczy no, można dojechać do radaru, no i od radaru ruszyć z piskiem opon. A mamy tu ścigających się właśnie na jednym kole motocyklistów i to jest nagminne, to nie jest tak, że zdarzyło się raz. To jest nagminne, tutaj po prostu ścigający przyjeżdżają, żeby się ścigać. No to jest przerażające i też wydaje mi się, że to jest cały czas na takiej granicy, która może doprowadzić do tragedii. O, teraz fajnie słychać motocyklistów.
6: Po drodze nawet widziałyśmy dwóch tutaj.
4: Nawet panów. Trzech było.
6: Nawet
4: tak.
6: Trzech było, ja widziałam dwóch.
4: Oni jeszcze nie jechali tak szybko.
6: Ale i tak byli głośni.
4: Tak.
7: Miałam też taką sytuację, nianiowałam wieczorem i przez godzinę nie umiałam uśpić dziewczynki. I ona mi potem powiedziała, że ona ma już dość tych motorów, że ona chce się przeprowadzić w ogóle z tego miejsca. Nawet okno było zamknięte, ale wciąż było to słychać, no bo to tutaj było na tamce.
2: Tylko w ciągu ostatnich kilku dni widziałam na mieście wlepki z napisami: hałas głośnych wydechów to przemoc. Hałas w Warszawie zabija.
8: Bardzo ciekawe zobrazowanie tego, czy policja łapie i pilnuje tego, czy pojazdy jeżdżą ze zmodyfikowanymi wydechami. Aleja Zielenicka obstawiona policją, bo będzie koncert na Narodowym. Tuż obok radiowozu przejeżdża samochód tak, że cała ulica go słyszy. Policji nawet powieka nie drgnęła. No więc, czy to nie jest zobrazowanie bezkarności?
2: Wniosek o fotoradary akustyczne trafił do Sejmowej Komisji Infrastruktury, tak. Więc i ja trafiłam do Sejmu. Ze mną przewodniczący tej komisji, Mirosław Suchoń. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Proszę powiedzieć, co teraz, co zrobicie z tą petycją, bo wiem, że no, bardzo wielu osobom na tym zależy i pewnie nie bez powodu Komisja do Spraw Petycji przesunęła ją do Państwa.

Oczywiście w wielu miejscach głośność jest poważnym problemem zakłócającym normalne życie mieszkańców, zakłócającym sen. Ta petycja trafiła do Komisji Infrastruktury.

0: znaczenie.
1: Oczywiście to jest wyzwanie, dlatego że transport wydaje odgłos i ten odgłos jest słyszalny, ale z drugiej strony potrzebujemy transportu.
0: Tak naprawdę w tych radarach nie chodzi o to, żeby łapać zwykłych kierowców, tylko o tych, którzy jeżdżą za szybko, ścigają się, mają zmodyfikowane wydechy, czyli no tak naprawdę tych, którzy też łamią prawo, jeżeli chodzi o prędkość najczęściej.
1: I rzeczywiście to są też najczęstsze takie obszary interwencji, o które proszą mieszkańcy w różnych miejscach w Polsce, gdzie kierujący pojazdami, najczęściej motorami, urządzają w środku osiedla czy na arteriach przelotowych wyścigi generujące hałas i to w sposób oczywisty zakłóca ciszę nocną, więc tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście jest policja, bardzo często jest straż miejska i w takich sytuacjach powinny interweniować, ale jest to też obszar, który można rozważyć pod kątem instalacji właśnie takich radarów reagujących na zbyt wysoki poziom dźwięku i to będzie oczywiście również przedmiotem pewnej debaty i refleksji Komisji Infrastruktury.
0: A czy ma pan już taką wiedzę, jakie są nastroje w komisji, czy raczej zespół jest za, czy przeciw?
1: Nie ma nastroju w komisji. Mam takie doświadczenie, że oczywiście każdy wchodzi na komisję ze swoimi poglądami, natomiast od tego zapraszam ekspertów na posiedzenia komisji, dlatego zapraszamy ministerstwo, przedstawicieli różnych instytucji, żeby poznać faktyczny obraz sytuacji. Mieliśmy też taką komisję, która była poświęcona licznikom czasu na skrzyżowaniach i tutaj też były zdania podzielone, dopóki nie przeprowadzono, jeden z instytutów nie przeprowadził rzetelnych analiz i w wyniku tych analiz ta wiedza jest teraz profesjonalna i okazało się, że instalowanie tego typu sekundników na skrzyżowaniach pomaga dbać o bezpieczeństwo, ale także o to, żeby ten ruch był bardziej płynny. Ale to wiemy dopiero po przeprowadzeniu realnych, konkretnych badań przez jeden z instytutów. Myślę, że podobnie będzie w przypadku radarów akustycznych. Na pewno każdy z nas, członków komisji, wejdzie ze swoimi poglądami, ze swoją wiedzą na posiedzenie komisji, ale będziemy zachęcać ministerstwo do przeprowadzenia głębokich analiz, które no, będą te prace kierunkowały.
0: To powiedzmy jeszcze, jak może wyglądać teraz ten proces, ile on może potrwać i co Państwo teraz w najbliższym czasie planują?
1: No tutaj dużo, jeżeli chodzi o wprowadzenie konkretnych regulacji, zależy od Ministerstwa Infrastruktury i od rządu, dlatego że to są te organy w państwie, które podejmują prace legislacyjne, mają do tego odpowiednie oprzyrządowanie, także w postaci instytutów, które mogą przygotowywać pewne normy czy konkretne techniczne rozwiązania i uwarunkowania. Rolą naszej komisji będzie zainspirowanie do takich prac. Na pewno rolą komisji będzie rozpatrzenie już gotowych projektów przepisów, jeżeli one oczywiście będą konieczne. Natomiast taka bardzo merytoryczna, konkretna, powiedziałbym techniczno-legislacyjna praca do wykonania jest po stronie odpowiednich organów państwa.
0: To jasne, ale pytam właśnie o komisję. Kiedy planują się Państwo tym zająć? Kiedy można tu liczyć na jakiś efekt tych prac?
1: To na pewno będzie druga połowa tego roku. Znajdziemy taką przestrzeń, dlatego że komisja pracuje według przyjętego harmonogramu. On jest dosyć bogaty. To są takie naprawdę bardzo, bardzo merytoryczne i konkretne posiedzenia, ale na pewno znajdziemy przestrzeń na to, żeby w drugiej połowie roku tą petycją zająć się i podjąć w tej sprawie decyzję, jeżeli taka będzie wola członków komisji, dlatego że komisja podejmuje decyzję jako ciało, kolegialnie.
0: To proszę pamiętać, że liczymy na Państwa.
1: Bardzo dziękuję i też nie uchylamy się od odpowiedzialności, wręcz przeciwnie. Natomiast to jest proces i tak jak w każdym państwie przyjmowane rozwiązania muszą mieć podstawy faktyczne, naukowe, techniczne, tak w tym przypadku myślę, że będzie podobnie, dlatego że ten proces do tej pory, o ile mi wiadomo, jeżeli chodzi o ruch drogowy, on, powiedziałbym, jest na takim etapie raczkującym.
0: A tymczasem wygląda na to, że to faktycznie Gdynia będzie pionierem zmian w Polsce.
2: No rzeczywiście Gdynia stara się tutaj kompleksowo zmierzyć z problemem hałasu w przestrzeni publicznej.
0: Opowiada rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni Tomasz Złotoś.
2: Już wiosną prezydent Gdyni powołał zespół, który przeanalizował sytuację w różnych częściach miasta i ta analiza uwzględniła zarówno hałas wynikający z natężenia ruchu drogowego, jak i tak zwany hałas incydentalny związany między innymi z przejazdami pojazdów ze zmodyfikowanymi czy też niesprawnymi układami wydechowymi. I ten zespół opracował katalog działań, które mogą zostać

0: wdrożone przez miasto. I ten materiał następnie został udostępniony mieszkańcom. W drugim etapie są konsultacje społeczne. Zresztą miasto już wcześniej prowadziło działania mające ograniczyć natężenia dźwięków, takie jak na przykład wprowadzenie stref tempo 30. Takie strefy mamy już na ponad 200 kilometrach gdyńskich ulic. Tu też montowaliśmy ekrany akustyczne. Ale są też kolejne pomysły. Ostatnio jeden z radnych zaproponował montaż systemu monitoringu wizyjnego, który automatycznie identyfikowałby motocyklistów wjeżdżających na ulicę Świętojańską. To jedna z najważniejszych ulic w mieście. I na tej ulicy, na znacznym jej odcinku, obowiązuje zakaz wjazdu motocykli. Ten system miałby przekazywać dane policji. Ten pomysł jest obecnie przez miasto analizowany. Sprawdzamy, czy instalacja takiego systemu jest technicznie możliwa. Oszacujemy koszty jego instalacji, no i też sprawdzamy, czy wykorzystanie tych danych jest prawnie dopuszczalne, czy też możemy zgodnie z prawem takie dane policji przekazywać. No, z motocyklistami jest jeszcze tego typu problem, że motocykle, jak wiadomo, nie mają z przodu tablic rejestracyjnych, a motocyklista jest w kasku, więc ukaranie sprawcy takiego wykroczenia no nie byłoby sprawą prostą. Niemniej jest taka interpelacja i miasto prowadzi tutaj badania, czy da się tutaj taki system wdrożyć.
1: Jeśli teraz przychodzi wam do głowy pytanie, to co ja właściwie mogę zrobić? Odpowiada Magdalena Kozerska, prawniczka zajmująca się hałasem.
2: To jest bardzo trudne z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim takich naszych systemowych. I rzeczywiście są przeszkody, bym powiedziała, takie trochę dziury w legislacji na dobrą sprawę. Jako zwykły człowiek zostaje nam zgłaszanie po prostu na policję i naprawdę z wytrwałością, upartością, że tak powiem, zgłaszanie na policję i ewentualnie do tych takich organów samorządowych, bo są na to środki, które można by było zastosować i ukarać takiego sprawcę. Tylko rzeczywiście problem polega na tym, że policja ma ten problem dowodowy. Myślę, że to trzeba jeszcze trochę popracować systemowo i zgłaszać na policję, to jest bardzo ważne, czy do miejskich takich organów, żeby rzeczywiście próbować poszukiwać dowodów, które by wskazywały na konkretnych sprawców, czyli na osoby, które taki pojazd prowadzą, czy ten motocykl prowadzą, żeby móc go ukarać, złapać za rękę, ten tak zwanym gorącym uczynku, co też często jest trudne, tak? No bo taka osoba rzeczywiście przygazuje nam motocyklem i zdjęcia na pewno nie zdążymy zrobić, tak? Więc można pomyśleć, właśnie to jest, mówię, tak systemowo trzeba poszukać tej ochrony, bo na przykład można było pomyśleć o kamerach, tak? Które by mogły nasze miasto wesprzeć na przykład i te kamery
3: nas czytają.
2: Tylko to
3: są działania na poziomie miejskim. A nie prywatnym.
2: Prywatnie zostaje nam tylko zgłaszanie po prostu na policję.
3: A jakie miejskie miejsca masz na myśli? Na przykład w Warszawie 19-115, tak? Czyli te takie interwencyjne.
2: Tak. No nie zapominajmy, że samorząd, czy nasza gmina, nie tylko Warszawa, ale też inne miasta czy miejscowości, one mają swoich gospodarzy. To nie jest taki byt miasto, które nie ma swojego gospodarza. Gospodarzem miasta jest samorząd, tak? No i trzeba się tam zgłosić, tak? Ma swoje obowiązki. Gmina, czy organy gminy mają, czy samorządowe w ogóle, tak ogólnie rzecz biorąc, i państwowe też, obowiązek dbania o nasze zdrowie, o to zdrowie publiczne, a tym elementem zdrowia publicznego jest cisza. Ten obowiązek dbania o nasz taki dobry i nasze zdrowie spoczywa między innymi też na organach samorządowych, czy tam na miejskich, tak? Tutaj, bo one są tymi samorządowymi organami, więc jak najbardziej trzeba to zgłaszać. Miasto jest zobowiązane do tego, żeby zadziałać, tak szczerze mówiąc. I tych, znowu, można poszukać te rozwiązania. I jest tutaj uprawnione do tego, żeby takie kamery zamontować.
1: Jeśli wciąż macie wiele pytań, to obiecuję, że w kolejnych odcinkach będą pojawiały się odpowiedzi. A do rozmowy z prawniczką jeszcze wrócimy, bo w drugim odcinku porozmawiamy o sąsiadach.
4: W punkt 6 już zaczynało się to wiercenie, gdzie tak naprawdę ktoś może jeszcze spać.
5: Już nawet kilka razy wychodziłam do ludzi i krzyczałam.
6: Hałas szurania, przesuwania mebli.
7: No ewidentny kargul z Pawlakiem odwieczny.
8: Dopiero zaczęłam krzyczeć, że proszę wyciszyć muzykę, bo inaczej wezwę policję.
4: Nie możemy się wiecznie wyprowadzać.
1: Katarzyna Pilarska, zapraszam.
9: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
3: Czyli także na portalach streamingowych.
10: Autopromocja.
11: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały?

0: nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytanie o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja zapowiada patrole do odwołania. Przed nami poranna odprawa u premiera. To reakcje na akty przemocy w polskich szkołach. Przedwczesny koniec negocjacji pokojowych na Florydzie. Powód? Porozumienie Trumpa z Putinem w sprawie oleju napędowego. Krakowianie decydują. Rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Za pół godziny ma się rozpocząć odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji, a także koordynatora służb specjalnych. Ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. Tymczasem, jak zapowiada podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji, patrole w pobliżu szkół i w szkołach będą trwały do odwołania.
2: Będą kontynuowane patrole policyjne dotąd, dopóki będzie to konieczne.
1: Dotychczas policja skontrolowała blisko 50 tysięcy placówek i zatrzymała 76 osób. Więcej na ten temat znajdą Państwo na polskieradio24.pl. Przedwcześnie zakończyły się negocjacje między przedstawicielami Ukrainy, USA i państw europejskich. Miały one na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W piątek w Miami odbyła się pierwsza i, jak się okazało, ostatnia tura rozmów. Sobotnie negocjacje odwołano. Powodem tej decyzji było porozumienie Donalda Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem, na mocy którego Rosja dostarczy na rynek amerykański i światowy blisko 5 milionów ton oleju napędowego.
3: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi. Niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta. Mówił Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Porozumienie Trumpa z Putinem skomentował w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji. Nasza ambasada raportuje braki paliw nawet w Moskwie, która jest zawsze preferowana w zaopatrzeniu. Ponadto poważne źródła donoszą, że Ukraina uszkodziła już około 50% rosyjskich zdolności rafinacyjnych. To skąd wezmą się nadwyżki na eksport? Tak czytamy we wpisie Radosława Sikorskiego na X-ie. Krakowianie decydują. Pod Wawelem przed godziną rozpoczęła się druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Lokale wyborcze będą czynne do godziny 21. W pierwszej turze startowało 8 kandydatów, do drugiej weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. O tym, jak oddać ważny głos, przypomina Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
4: Głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X przy jednym kandydacie. To są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wtedy mamy pewność, że nasz głos został poprawnie oddany.
1: Po zamknięciu lokali wyborczych o 21 w Polskim Radiu 24 rozpocznie się wydanie specjalne, a w nim pierwsze wyniki, relacje reporterów i komentarze gości.

0: Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-2034, ale dla Polski to za mało. Zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym, informuje nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka.
1: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Dziś obchodzony jest Dzień Papieski. To święto upamiętniające Jana Pawła II. W tym roku hasłem przewodnim jest Święty Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Słowa z homilii papieża Polaka cały czas przemawiają do nas, mówi Maria Wróbel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
2: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkich sytuacjach w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei, co bardzo mnie tak właśnie podbudowuje w jakichś cięższych momentach w życiu i to jest niby takie lekkie słowo do wypowiedzenia, ale ma ogromną moc i ta moc właśnie dzięki temu słowu, które święty Jan Paweł II wypowiedział już kilkadziesiąt lat temu, trwa do dzisiaj.
0: Dzień Papieski jest obchodzony w niedzielę przed 16 października, czyli rocznicą wyboru Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami dosyć chłodny i deszczowy dzień. Od rana pada głównie na wschodzie i południowym wschodzie. Opady również na północy i zachodzie kraju. Tam również możliwe burze. Na termometrach zobaczymy od 12 do 14 stopni.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 6 minut po godzinie 8 w naszym programie. Teraz czas na magazyn turystyczny. Dzisiaj będziemy odczarowywać stereotyp Legnicy, robotniczego, nieciekawego miasta. Zajrzymy do niezwykłego mauzoleum Piastów Śląskich, gdzie posągi wyglądają, jakby ze sobą rozmawiały. Sprawdzimy też, jak zmieniła się Mała Moskwa, czyli słynny sowiecki kwadrat, zamknięta dla Polaków dzielnica. Sprawdzimy także, które legnickie ulice zagrały w oscarowych hitach i gdzie był berliński checkpoint Charlie, przez który przemycano pułkownika Kuklińskiego. Ale spokojnie, w filmie Jack Strong. To wszystko dzisiaj w naszym magazynie turystycznym w Polskim Radiu 24.
3: Spakowani. Poradnik turystyczny.
5: Dzisiaj na City Break zamiast do europejskich metropolii zabieramy Państwa w miejsce, gdzie średniowieczne intrygi krzyżują się z zimnowojennym dreszczykiem szpiegowskim, a pruski przepych sąsiaduje z radzieckimi tajemnicami. Kierunek Legnica. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, to jest audycja Spakowani, a z nami jest kobieta, która tym miastem współzarządza, pani Aleksandra Krzeszewska, członek zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, a współzarządza, bo jest wiceprezydentem Legnicy. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Jak ktoś słyszy Legnica, to ma takie w głowie stereotypy. Miasto miedzi, jest to właściwie szara postsowiecka baza wojskowa, ten słynny kwadrat, kominy, huta, miasto robotnicze. Po co tu przyjeżdżać na weekend?
6: Ale to jest potężny błąd. Legnica jest absolutnie wyjątkowym miastem. Jest trzecim największym miastem Dolnego Śląska. Mamy absolutnie wyjątkowe zabytki, unikatowe dzieła sztuki, które są tutaj. Także nawet jeżeli komuś kojarzy się Legnica, która jest oparta

0: o ten przemysł, KGHM, hutę, no to jest błędne myślenie. Mamy tutaj dużo więcej do zaoferowania.
1: Spróbujmy zatem odczarowywać te stereotypy legnickie. Legnica, piastowska, polskość, a tu zdaje się, że to tak do końca wcale nie było. Był tutaj taki Hulaka, jeden z bardziej znanych książąt, Bolesław II Rogatka, człowiek, który wywarł bardzo duże piętno na Legnicy, ale no, tak z tą polskością to u niego było różnie.
0: Te ziemie odzyskane i ten piastowski mit. No bo faktycznie ci Piastowie tutejsi z linii Piastów legnicko-brzeskich kulturowo bardzo szybko się zniemczyli, no ale z tą polskością w tych późniejszych wiekach niewiele mieli wspólnego, przy czym byli dumni, niezależni, bardzo bogaci. No i chyba takie historie piszą się same i tych legend i wyobrażeń tego, jak Piastowie wyglądali, bawili się, żyli w naszym mieście jest bardzo, bardzo dużo. Ale jeżeli ktoś chce autentycznego Piasta, zapraszamy do Legnicy. Mamy takiego książę Bolesław II Rogatka. To jest postać, o której świetnie też pisał reporterzysta Klemens Krzyżogórski. A Rogatka, no to jest stuprocentowy średniowieczny łobuz.
1: Hulaka.
0: Hulaka, może trochę brutal, no ale do ekonomii podchodził też jak rasowy rekin współczesnego kapitalizmu.
1: Przypomnijmy pokrótce tą historię. Rogatka po prostu tak się bardzo zadłużył, że wiedział, że nigdy w życiu tych swoich długów nie spłaci, więc trwonił co miał, a na dodatek jeszcze pożyczał i tak wiódł żywot. Wielu Piastów śląskich można zobaczyć, znaczy ich nagrobki albo historię o nich w mauzoleum Piastów Śląskich.
0: Absolutnie unikatowy obiekt, w którym jestem absolutnie zakochana i myślę, że każdy, kto odwiedzi to miejsce, będzie miał podobne wrażenie. Wchodzimy do wyjątkowego, intymnego świata Piastów. Możemy obserwować ich rozmowę i tutaj nie przejęzyczyłam się. Postacie są ułożone, postać matki Jerzego Wilhelma, ojca Jerzego Wilhelma i siostry Karoliny Jerzego Wilhelma, który jest ostatnim Piastem z tej linii legnicko-brzeskiej, są ułożone w taki sposób, że prowadzą ze sobą rozmowę. Popatrzymy w górę, widzimy wyjątkowy fresk Heliosa, widzimy historię Piastów, tą, którą znamy z podręczników, ale mamy freski Carlo Rossiego, mamy absolutnie wyjątkowe uczucie przytłoczenia tym pięknem, które tam jest.
1: Bo dodajmy, że to mauzoleum mieści się w unikatowym obiekcie, w barkowym kościele świętego Jana Chrzciciela.
0: Czyli kościół, który jest widoczny z legnickiego rynku, ma tragiczną historię, to pożar jednej z wież, ale też taki właśnie symbol tego, jak mieszkańcy wszyscy potrafili połączyć siły, żeby ten kościół ratować.
1: Ale najważniejszym obiektem sakralnym w Legnicy jest katedra. Przepiękny, monumentalny obiekt.
0: Tak, Legnicka Katedra jest absolutną perłą gotyku z tego naszego XIII wieku. Przede wszystkim to jest potężna bryła i ona miała świadczyć o tej potędze tutejszego mieszczaństwa, ale we wnętrzu znajdziemy bezcenną renesansową chrzcielnicę, przepiękne epitafia i to, co fascynuje najbardziej, to właśnie te detale architektoniczne z zewnątrz. Sam portal północny to jest absolutnie arcydzieło rzeźbiarskie. No i tuż obok katedry mamy rynek, a tam kolejne perły architektury.
1: Ale my spróbujmy teraz przenieść się troszeczkę do współczesności. Jedną z takich zakorzenionych informacji o Legnicy jest to, że to było miasto dowództwa północnej grupy wojsk radzieckich ze słynnym kwadratem, zamkniętym miastem w mieście. Nie ma towarzyszy radzieckich, nie ma kwadratu jako zamkniętego miasta, ale chyba jest to bardzo atrakcyjne miejsce, które warto zobaczyć, jak ono się zmieniło, co tam było, jak ono wygląda.
0: Nie ma miasta w mieście, nie ma tego muru słynnego, nie ma zamkniętej bramy, ale są żywe wspomnienia mieszkańców, którzy handlowali, którzy chodzili do ruskiego sklepu, pokazuję tutaj cudzysłów, no bo to jest takie potoczne, i kupowali cukierki, bo te ruskie smakowały inaczej. Tu było ruskie kino, które mieściło się w domu oficera, aktualnie jest to kuria biskupia w Legnicy, także te pozostałe pozostałości w świadomości mieszkańców tych czasów, one dalej są i są żywe, no bo to jest nierozerwalna historia naszego miasta.
1: A jeśli turysta przyjedzie i odnajdzie ten kwadrat, odnajdzie łatwo te miejsca,

0: które były takie no, kluczowe wówczas.
1: Absolutnie tak. Legnica właśnie zachwyca tym, tą swoją historią, tą swoją wielokulturowością, ale też unikatami, takimi jak właśnie nasz Tarninów. To jest dzielnica, gdzie kiedyś mieścił się ten kwadrat, ale to są wyjątkowe poniemieckie wille, które były zabrane przez dowódców, między innymi generała Dubinina. Aktualnie mieści się w tej willi hotel i restauracja. Perły architektury. To jest spacer, który przeniesie nas naprawdę do zupełnie innego wymiaru. Mamy też specjalną mapę dla turystów, którzy chcieliby te ślady Armii Czerwonej tutaj w Legnicy odkryć.
0: Fani polskiej kinematografii tych mapek nawet nie potrzebują, bo przyjdą, rozejrzą się i zobaczą te wszystkie budynki z bardzo, bardzo znanych polskich filmów i seriali. No ten taki najbardziej znany to jest Mała Moskwa. To jest kultowy film właśnie.
1: Nierozerwalnie właśnie związany z historią Legnicy.
0: I nawet poprzez reżysera Waldemara Krzystka.
1: Jest to absolutny geniusz filmowy. Z pewnością słuchacze będą znali jego z filmu Mała Moskwa, o którym nie możemy nie wspomnieć tutaj, będąc w Legnicy, ale jeszcze filmy takie jak 80 milionów, czy seriale, które między innymi Telewizja Polska produkowała. Ale tak, historia Legnicy jest absolutnie wyjątkowa, jeżeli chodzi o kinematografię. Te plenery są na każdym kroku. W zależności od tego, w której części miasta się znajdujemy, odnajdziemy albo Berlin, albo odnajdziemy kadry filmu Wielka Woda, serialu, przepraszam, Wielka Woda. Możemy odnaleźć kobietę w Berlinie. Dolnośląskie Centrum Filmowe przygotowało taki spot lokacyjny najlepszych lokalizacji pod plan filmowy. I właśnie tam jest ulica Roosevelta, czyli te stare poniemieckie kamienice, które grają Berlin. No ale mamy tutaj oprócz filmów Waldemara Krzystka plan filmowy. Mam wrażenie, że jeden z ulubionych reżysera nominowanego do Oscara już po raz kolejny, czyli Pawła Pawlikowskiego. Tym razem z filmem Vaterland, ojczyzna.
0: Ale Zimna Wojna, zdaje się, też tutaj fragmenty były w Legnicy kręcone. W ogóle Legnica była bohaterem takiego serialu, który ostatnio Telewizja Polska emitowała, Wojna Zastępcza. Tutaj generał Dubinin ukrył bombę atomową. Dubinin nagrał Cezary Żak. No i chyba największy hit tutaj kręcono kultowego, legendarnego Jacka Stronga. Niektóre sceny, że Checkpoint Charlie to jest tak naprawdę Legnica, a nie Berlin.
1: Dokładnie tak. Checkpoint Charlie to jest akurat moja prywatna historia, bo to była bardzo ważna rola w moim życiu. Byłam statystką, ale może jakaś tysięczna część sekundy. To ja na ekranie w tym ważnym, bardzo ważnym dla fabuły aucie, który poprzedza właśnie przejazd busa, w którym ukrywa się Jack Strong i
0: to
1: przekracza...
0: Żółty Żuk, pamiętam.
1: Żółty Żuk, w którym właśnie główny bohater przekracza Checkpoint Charlie, był u nas kręcony na Nowym Świecie. Była zbudowana scenografia, ona budziła wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców, no ale my troszeczkę już do tego przywykliśmy. Legnica jest tym planem filmowym.
0: Dobrze, przenieśmy się teraz zupełnie do współczesności, bo macie państwo tutaj coś na kształt Centrum Kopernika, czy takie Centrum Wiedzy. Nazywa się to Centrum Vitellona.
1: Gdybym była nieskromna, to powiedziałabym, że lepsze Centrum Kopernika. To jest wspaniały budynek, również z historią, jak wszystko w Legnicy. Ten dom strzelecki, czyli budynek wyremontowany w zabytkowym, historycznym naszym parku miejskim, to miejsce, w którym całe rodziny będą mogły znaleźć atrakcje na wiele, wiele godzin. Czeka na nas wystawa Oko, perspektywa przyszłości. Brzmi tajemniczo, ale jest to taka wystawa, która pokaże nam pracę pryzmatu, pracę naszego mózgu. Do tego jest laboratorium chemiczne, gdzie odbywają się takie eksperymenty, że dzieci są po prostu zachwycone. I możemy oczywiście nazywać to fluorescencją, czy jakimiś takimi skomplikowanymi chemicznymi nazwami, aczkolwiek jak ostatnio rozmawiałam z dyrektorem Centrum Vitellona, powiedział, że zaprasza wszystkich na warsztaty slajma. Okazało się, że to jest właśnie ta fluorescencja, tylko to jest to takie określenie bardziej młodzieżowe.
0: Okej, Legnica Legnicą, ale obok macie również bardzo ważne miejsce, to jest Legnickie Pole. I tak naprawdę jak słyszymy bitwa pod Legnicą, to ona się odbyła pod Legnicą.
1: Pod Legnicą, to wszyscy wiemy, co się stało.
0: W Legnickim Polu. Natomiast różnego rodzaju artefakty, tak, no wiemy, że tam po prostu Henryk Pobożny, chociaż przegrał, to jednak zatrzymał Mongołów. Nie poszli dalej na zachód Europy, ale w Legnicy można zobaczyć artefakty z tej bitwy. Nie trzeba koniecznie jechać do Legnicy.

0: Wielkiego Pola, żeby złapać trochę klimatu roku 1241.
1: Dokładnie, jak już miną te 48 godzin w Legnicy, zobaczymy między innymi kościół ewangelicki augsburski Marii Panny, bo z tego miejsca Henryk Pobożny wyruszył na bitwę. Nawet jest taka legenda w naszym mieście, że był pewien sygnał ostrzegawczy dla księcia Henryka Pobożnego, który wychodząc właśnie po mszy przed bitwą zobaczył, jak spada cegła, która miała być ostrzeżeniem. Nie posłuchał tego ostrzeżenia. No i później po 6 palcach dopiero jego odnaleźli. Bez głowy niestety. W Legnickim Polu wyjątkowy rok 1241, rok jednej z najważniejszych bitew w historii Europy. Myślę, że faktycznie każdy, kto jest zainteresowany, chociaż w najmniejszym stopniu historią, no będzie chciał odwiedzić to pole. I ktoś może sobie pomyśleć, że co na tym polu można zobaczyć.
0: Tak jest, bo to zanim Wiedeń, zanim Grunwald, to najpierw było Legnickie Pole.
1: Dokładnie tak. A tam czeka oddział Muzeum Miedzi w Legnicy, czyli właśnie Muzeum Bitwy pod Legnicą. No i historyczna replika grobu Henryka Pobożnego.
0: Okej, okay, mamy jeszcze jedną rzecz koło Legnicy. Warmontowice Sienkiewiczowskie. Dlaczego Sienkiewiczowskie? Skąd się tam Sienkiewicz znalazł?
1: No i właśnie, to jest wyjątkowa anegdota, petarda, bo w Warmontowicach jest pałac, który Henryk Sienkiewicz otrzymał od mieszkańców, a samym właścicielem był pruski rotmistrz Alfred von Olszewski. Był on wielkim fanem Henryka Sienkiewicza, no i właśnie zachwycony jego twórczością zapisał mu w testamencie ten pałac.
0: I co? No Sienkiewicz przyjął, pisał Quo Vadis tutaj, potop?
1: No i to jest historia bez happy endu. Nie przyjął. Nie przyjął. Sprawa była skomplikowana prawnie. Pruskie władze robiły mu pod górę. No i finalnie pisarz dostał od narodu polskiego oblęgorek.
0: Panie Aleksandro, no, na deser spróbujmy typowo legnickiego deseru, czyli legnickiej bomby. To znowu jakiś niewybuch po tych Rosjanach? Czy
1: ależ
0: co, o co chodzi?
1: Absolutnie nie. To jest dopiero wybuch. Jak już Legnicę zobaczymy, to trzeba ją posmakować. I mamy taką legnicką bombę. Jest to piernik, ciasto, które było wypiekane jeszcze właśnie za czasów niemieckich w formule tortu. Jest nawet, to jest taka anegdotka, bo cukiernia, w której powstała legnicka bomba, dzisiaj zatoczyła historia koło i z powrotem mamy tam w tym miejscu cukiernię.
0: A gdzie ona się znajduje?
1: W samym sercu naszego miasta, w rynku. Można spróbować legnickiej bomby. Będą nią zachwyceni wszyscy fani marcepanu.
0: A kto nie lubi słodkiego, może poszukać kramów śledziowych, ale chyba śledzi już tam nie znajdziemy.
1: Nie znajdziemy.
0: Warto je zobaczyć, te kramy śledziowe.
1: Są przepiękne, naprawdę. To jak ktoś zrobi sobie właśnie po tej legnickiej bombie spacer po legnickim rynku, odkryje minimum 3 style architektoniczne. Mamy renesans, mamy barok, mamy neoklasycyzm.
0: Proszę opisać te kramy śledziowe naszym słuchaczom.
1: Myślę, że moglibyśmy je porównać do atrakcji, która znajduje się na poznańskim rynku. Tam też mamy takie kamieniczki, kolorowe kamieniczki, które wyglądają jak, no jak dla krasnoludków, bo mają bardzo malutkie wejścia, bardzo malutkie okiennice, ale też zdobienia skrafitowe. To jest wyjątkowy rodzaj zdobienia budynku, który polega na tym, że w fresk, który znajduje się na budynku, jest wydrapywany i przykład tego skrafito w Legnicy mamy na dwóch budynkach, także tych rzeczy nie można pominąć w Legnicy.
0: Do której zapraszała pani Aleksandra Krzyszewska, członek zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i wiceprezydent Legnicy. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Jest godzina 8:23.
1: Sport.
0: Była legnicka bomba, teraz też będzie bombowo, Rafał Bała. Bombowo,
2: dziękuję.
0: Czyli świetnie. Dzień dobry, Rafale.
2: Witam cię serdecznie, dziękuję za tę zapowiedź. No bo rzeczywiście świetni są polscy siatkarze. Przede wszystkim o siatkówce na początku będziemy mówić. Pamiętamy te wielkie emocje jeszcze sprzed kilku tygodni, kiedy zdobywali Mistrzostwo Europy. No rzeczywiście ten zespół jest jednym z kandydatów tych głównych do złota olimpijskiego. Na to cały czas czekamy, bo przecież 1976 w tym roku mamy 50. rocznicę tego. Zresztą w Lublinie te obchody się odbywają, no i tam się odbywa też turniej.

0: niej pamięci jednego z tych mistrzów, czyli Tomasza Wójtowicza. Fantastyczny zawodnik. Pamiętamy, że on u szczytu kariery, kiedy zdobywał te medale, czy mistrzostw świata, czy igrzysk olimpijskich, to wyjechał na zachód grać w latach 70., więc no, był wielką gwiazdą światowej siatkówki. Nie żyje już od kilku lat, ale ta jego pamięć jest podtrzymywana. No i turniej odbywa się. Bogdanka Luk Lublin, czyli fantastyczny polski zespół, wczoraj pokonał Fenerbahçe Stambuł 3-0 w półfinale. No i awansował do finału tego turnieju, a z rozgrywającym Bogdanki Marcinem Komendą rozmawiał Cezary Gurjew.
1: Marcin Komenda, no oczywiście wielkie szczęście, gdy jesteście w tej hali i kibice was kochają.
2: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić tutaj na halę. Już tęskniłem za tą atmosferą, za tymi ludźmi tutaj, którzy nas wspierają, no i za drużyną. Także bardzo się cieszę, że tak się przywitaliśmy z publicznością po tej przerwie kadrowej, po tej przerwie wakacyjnej. To był pokaz fajnej siatkówki i dobry prognostyk przed tym, co w tym sezonie przed nami. Także dobra robota wykonana. I co mogę powiedzieć? Nie było za dużo odpoczynku, ale wystarczająco, żeby być naładowanym na ten sezon.
1: Marcin, w tobie jest wiele entuzjazmu. Jesteś teraz na tym siatkarskim świeczniku, bo są sukcesy. Chłoniesz tam atmosferę, bardzo to lubisz. Ale piękne jest to, że w Lublinie pamięta się o Tomaszu Wójtowiczu, o dawnych mistrzach, gdy ty za 15 lat po zakończeniu kariery gdzieś pojedziesz, też będą cię tak witać. Będziesz bardzo szczęśliwy. Oczywiście to odległa przyszłość.
2: Powiem tak, na razie to są mistrzowie. Ja staram się być jak najlepszą wersją siebie. Staram się iść do przodu. Jeszcze mi dużo brakuje do tych mistrzów sprzed lat, natomiast po prostu staram się rozwijać, także dziękuję za te słowa i świetnie, że taki turniej jest organizowany na cześć właśnie pana Tomka, na cześć tych mistrzów z Montrealu, bo to byli zawodnicy, którzy tą siatkówkę w Polsce prowadzili na wyżyny.
1: Marcin, jeszcze jedna ważna sprawa, bo mówisz o wielkich mistrzach, ale ty masz tę cechę, że bardzo się rozwijasz, jesteś już genialnym rozgrywającym, ale masz tę empatię do otoczenia, do ludzi, masz czas, oczywiście nie zawsze, bo musisz pracować, popularyzujesz tę siatkówkę w ten sposób.
2: No ja się staram być po prostu dobrym człowiekiem i nie będę nikogo udawał, nie wszystkim to może pasować, że jestem uśmiechnięty, czy staram się być pozytywny, natomiast ja nie będę się zmieniał i taki będę. Jak ktoś mnie lubi, to bardzo się cieszę, jak ktoś mnie nie lubi, no to nic z tym nie zrobię i tyle. Dla mnie jest ważne to, żeby moja drużyna, nieważne gdzie gram, czy gram w Lublinie, czy w reprezentacji Polski, to po prostu chcę, żeby moja drużyna jak najlepiej się czuła i jak najlepiej funkcjonowała. Myślę, że ostatnie lata pokazują, że nieźle to wychodzi i mam nadzieję, że tak będzie jak najdłużej.
0: To nieźle to wychodzi, mało powiedziane. Przecież Polacy z każdej imprezy od kilkunastu lat wracają z medalem. Dobrze grają też siatkarze projektu Warszawa. Przypomnijmy, że jesteśmy u progu tego ligowego sezonu. To mówi się, że jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza liga świata na świecie, polska siatkarska. No i projekt Warszawa też jest absolutną czołówką tej ligi. Wczoraj wygrał ze Słoweńcami z Achwolej Lublana 3-1. No i zagra w tym finale z Bogdanką, w finale w lubelskiego turnieju. O mecz mówi przyjmujący projektu Bartosz Bednosz, no oczywiście też w rozmowie z Cezarem Gurjewem.
3: Bardzo cieszymy się z tego, że możemy mieć przyjemność grać na tym turnieju. Uważam, że sezon jest coraz bliżej, natomiast jeszcze jest kilka rzeczy, które musimy sobie poukładać. Jest trochę nowości w zespole, nowa idea, także dobre myśli jestem, natomiast wiem, że może być dużo, dużo, dużo, dużo lepiej.
1: Bartku, wiemy, że masz olbrzymie możliwości, jesteś niezwykle utalentowany i to dzisiaj też pokazałeś w końcówce, no to nie był przypadek. Ważne akcje twoje, które zapewniły w tych decydujących momentach, zwłaszcza w tym czwartym secie, awans do finału.
3: Bardzo dziękuję. Niezmiernie miło, że takie słowa padają w moją stronę. Tak, staram się zawsze grać swoją najlepszą siatkówkę i pomóc zespołowi, czy to na początku, czy na końcu. Taka jest też moja rola. Natomiast też czuję jeszcze, że to nie jest jeszcze ta forma, którą bym chciał. Natomiast cały czas ciężko pracuję nad tym, żeby wracać do tej takiej swojej dyspozycji po kontuzji.
1: Bartku, to dla ciebie oczywiście zamierzchłe czasy, tak to można powiedzieć. Nie masz prawa pamiętać występów Tomasza Wójtowicza, ale to jest niezwykłe, że jest taka pamięć o nim.
3: Oczywiście, że tak. To jest coś wspaniałego. Ja faktycznie wtedy jeszcze siatkówki nie oglądałem, natomiast szacunek ogromny i piękne jest to, że możemy brać udział w takich cudownych wydarzeniach, jakie są memoriały.
0: No to dziś w Lublinie finał Bogdanka Projekt. A turniej w Lublinie, jak słyszeliśmy, to okazja do przypomnienia osoby Tomasza Wójtowicza, zmarłego w 2022 roku, wybitnego siatkarza, mistrza olimpijskiego, mistrza świata. Członka złotej drużyny z lat 70. w rozmowie z Cezarym Gurjewem wspomina jego kolega z zespołu, ówczesny kapitan drużyny Edward Skorek.
1: Mistrz olimpijski, mistrz świata, Edward Skorek, Tomasz Wójtowicz. Co roku rozmawiamy, panie Edwardzie, o waszym koledze. To było niesamowite. Pan był niezwykle doświadczonym zawodnikiem, wielkim zawodnikiem. Tu pojawia się młokos, 10 lat młodszy. Była jakaś rywalizacja, czy od początku pan tak po siatkarsku pokochał Tomka Wójtowicza za jego umiejętności,

0: i za jego ujmujący sposób bycia, jak to było?
1: Ja myślę, że w każdym sporcie jest rywalizacja i tak samo tutaj była rywalizacja, tym bardziej, że Tomek dostał się do zespołu, był jako młody, najmłodszy można powiedzieć w tym okresie czasu. Była taka cicha rywalizacja, ale to nie miało wpływu na nasze, załóżmy, zachowanie i występy w drużynie.
0: Hubert Wagner potrafił wkomponować Tomka Wójtowicza do tego doświadczonego zespołu.
1: Ja myślę, że tutaj drużyna widziała ogromny potencjał, tym bardziej, że Tomek był w tym okresie jednym z wyższych zawodników. Ta siatkówka troszeczkę różniła się od tej, teraz jak się nie ma 2 metrów, to praktycznie nie ma rozmowy o tym, żeby być w reprezentacji. Co prawda są przykłady na to, że niżsi zawodnicy mają miejsce w tej reprezentacji i są, że tak powiem, nosicielem tych dobrych zmian, które trener widzi i uwidacznia.
2: W Lublinie trwa turniej siatkarski, a w Szanghaju tenisowy to ATP 1000 prestiżowy turniej. Hubert Hurkacz zagra za około pół godziny w trzeciej rundzie z reprezentantem gospodarzy Yi Zhum. Przypomnę, że przedwczoraj Hurkacz w imponującym stylu pokonał legendarnego Nowaka Dżokowicza. Naszego tenisistę chwali były kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik.
3: Od samego początku w tym sezonie przy powrocie dawał symptomy tego, że będzie niebezpieczny i na początku były to takie pojedyncze jaskółki, a które zaczynały się teraz przeobrażać w takie regularne granie na wysokim poziomie. Po pierwsze to, że już w tym momencie jest w okolicach 30 miejsca na świecie, to o czymś mówi. Po drugie, no, zwycięstwa i jakość gry z zawodnikami, z którymi gra, no, też jest na pewno bardzo dobra i to cieszy. Nawet jak boryka się z jakimiś małymi problemami, to sobie potrafi z nimi radzić i je pokonuje, jest w stanie się odbudować. Miał dużo momentów i trochę nieszczęścia w tym sezonie też, no bo świetne spotkania, niedokończone przez urazy. Dużo dobrych spotkań, które też nie zakończyły się zwycięstwem, ale to pokazywało, że jakby forma jest rosnąca.
2: Czekamy na kolejny dobry mecz Huberta Hurkacza. Tymczasem Magdalena Fręch nie zagra w tenisowym turnieju w Wuhanie. Polka przegrała w decydującej rundzie kwalifikacji z Japonką Aoi Ito w 2 setach. Wcześniej w kwalifikacjach odpadła Magda Nieto, no a w turnieju głównym w Wuhanie wystąpią na pewno Iga Świątek i Maja Chwalińska. Piłka nożna teraz, bo wróciła Ekstraklasa po przerwie na reprezentację. Jagiellonia Białystok uległa Górnikowi Zabrze 1-3 w meczu 10. kolejki Ekstraklasy. Trener Górnika Michał Gaszparik był bardzo zadowolony.
4: Bardzo ciężko jest grać przeciwko Jagiellonii. Bardzo ciężko jest grać po 3 tygodniach przerwy. Jak nie mieliśmy wszystkich chłopaków a jeden wspólny taktyczny trening a szacunek dla chłopaków, że wygrali tak ciężki mecz. Zdecydowaliśmy się, że chcemy na boisku w tej wieściowej 11 co najwięcej tych chłopaków, którzy z nami vo większości trenowali, że ten środek, stopery, napastnik ich Sondre, že oni byli s nami dlhšie, potom do nás dovončili skřídlovi Dimi i Machšuchuaň i Kilka v tréningoch. Tréningov s nami absolvovali, potom dovončili krajní obronci. Ťažký meč, čerpili chlopáci na bojsku, museli dobre broniť, ale ten kľúč sa pokázal, to co vlastne probovali sme, že potrebujeme byť aktívni, stvárať situácie, strieľať bramky, byť skutečný. Mali sme ich v pieršej, miala Jagiellonia v pieršej, dobrá intervencia alebo dobré intervencie od na jednej i druhej strane bramkažov. Vlastne ten meč mali sme, kde chceli sme mieť. Bylo gorúco, ale v koncovke meču potom tí chlopáci bardzo dobře to ustali, zagrali dobře i strelili sme ešte potom tou dodatkovou třetou bramke a no, tešíme sa, bo chceli sme utrímať to převage, tých 10 punktov minimálne utrímať a máme 13, co je bardzo dobrý vynik, bo Jagiellonia je jeden z našich rivalov, ktorý będzie walczył do tej puchary.
2: No to jeszcze tylko dodajmy, że w tym meczu na ławce trenerskiej Jagiellonii nie było Adriana Siemieńca. To skomplikowana historia, bo przecież pamiętamy, że ten trener, jeden z najlepszych na świecie, w Polsce, jeszcze nie na świecie, no kilka miesięcy temu dopuścił się rzeczy, która nie powinna funkcjonować w polskim futbolu, czyli wysyłał SMS-y do sędziów, żeby łagodniej traktowali jego piłkarzy. No później to wszystko wyszło na światło dzienne, no i Adrian Siemieniec na 6 meczów został zawieszony. Zastępuje go Mikołaj Łuczak. W innych sobotnich meczach Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1. Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Bramkarz Krakowi Sebastian Madejski nie krył radości.
5: Cieszę się bardzo, że w drugiej połowie udało się nam odwrócić losy tego spotkania. Fakt, że były to niby dwa karne, można powiedzieć, że szczęście, ale uważam, że bardzo ciężko.

0: pracowaliśmy my w tym meczu na to, żeby to szczęście było po naszej stronie, więc uważam, że wynik zasłużony, bo nie pamiętam, żeby Zagłębie miało aż tyle sytuacji strzeleckich, żeby mogli gdzieś nas stłamsić praktycznie przez cały mecz. Dawno nie wygraliśmy, więc tym bardziej to cieszy.
1: A w tabeli Ekstraklasy na czele same wielkie firmy prowadzi Górnik Zabrze przed Lechem Poznań i Legią Warszawa. Koszykówka. Tutaj Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Kingiem Szczecin 82-69. Druga kolejka Ekstraklasy. Jakub Nizioł, kapitan Śląska, podkreśla, że duży wpływ na końcowy sukces miała dobra postawa wrocławian w defensywie w drugiej połowie.
2: Nasza defensywa z dnia na dzień wygląda coraz lepiej, natomiast też należy pamiętać, że w pierwszej połowie Szczecinianie oddali bardzo dużo otwartych rzutów i po prostu ich nie trafili. Można powiedzieć, że tak, ta defensywa w drugiej połowie była naprawdę widowiskowa i z tego należy się cieszyć, ale musimy też wyjąć konsekwencje z tego, że nie wszystkie drużyny będą dostawały otwarte pozycje i nie będą po prostu trafiać tak jak Szczecinianie w pierwszej połowie dzisiaj. Myślę, że przygotowanie fizyczne na pewno, szeroka ławka, bo dzisiaj 11 zawodników weszło na boisko i to są nasze atuty.
1: W innym meczu MKS Dąbrowa Górnicza pokonał u siebie twarde Pierniki Toruń 87-83, no i MKS jest liderem tabeli. I na koniec o czymś takim, o czym w sporcie nie chcielibyśmy słyszeć, ale o zamieraniu pewnych dyscyplin sportowych, bo no, głównie jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie, jeśli coś jest w programie, no to ma szansę na rozwój, na pieniądze tak. dodatkowe, na szkolenie i tak dalej.
3: A
1: okazuje się, że w Igrzyskach, no to wiemy już od kilku miesięcy, tych zimowych 2030 nie będzie kombinacji norweskiej, czyli skoki połączone z biegami. No i już jest obawa w środowisku, czy ta dyscyplina przetrwa. Raczej może mieć z tym problem i o tym mówi trzykrotny mistrz olimpijski w kombinacji norweskiej Niemiec Erik Frenzel, bo patrzymy na to, co się działo z innymi dyscyplinami. Chociażby kajakarstwo slalomowe. Tam mieliśmy wicemistrzów olimpijskich z 2000 roku, Polaków, ale później ta konkurencja, czyli dwójki, została wycofana. No i nie jest już trenowana, nie jest rozgrywana w Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, ale też wiele innych dyscyplin, których już w igrzyskach nie ma. Dlatego bronią się przed tym wyrzuceniem z igrzysk zapasy. Też to było kilka lat temu głośno dyskutowane. Czy pięciobój nowoczesny, który też miał być wyrzucony, no ale zmienił. Już nie jeździ się w pięcioboju nowoczesnym na koniu, tylko biega się na takim torze przeszkód. Także wiele dyscyplin chciałoby pozostać w programie igrzysk. Inne się do tego programu pchają, no ale wiemy. Igrzyska też nie są z gumy, trwają kilkanaście dni.
3: Dlatego coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Nie będzie już prawdopodobnie kombinacji. Na pewno nie będzie w igrzyskach zimowych, a kto wie, może już za kilkanaście lat też już nie będzie uprawiania kombinacji norweskiej.
3: Rafał Bała, Rafale, bardzo dziękuję.
1: Ja będę w każdym razie. Dziękuję.
3: Liczymy na to i czekamy.
1: Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Czy seniorzy czekają na pomoc państwa w zapłaceniu rosnących rachunków za światło i ogrzewanie? Czy wzorem ubiegłych lat mają na to szansę? Kto może takie wsparcie otrzymać i na jakich warunkach? Porozmawiamy o tym w audycji Portfel Seniora już dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
4: Autopromocja.
3: Jest godzina 8:37. Na pewno państwo zorientowali się i zauważyli, że ostatnio słowo, tytuł, lalka jest odmieniane przez wszystkie przypadki. Trwa nawet ogólnokrajowa dyskusja na temat adaptacji filmowych, serialowych arcydzieła Bolesława Prusa. My także o lalkach teraz porozmawiamy, ale w trochę innym kontekście.
4: Ogrody sztuki.
6: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Witam państwa w jesienny poranek niedzielny. Wraz ze mną pan Marek B. Chodaczyński. Dzień dobry.
7: Dzień dobry państwu.
6: Proszę państwa, tajemniczo, tajemniczo jesiennie, ale dzisiaj, jak państwo za chwilę się zorientują, będziemy niemal przez wszystkie przypadki odmieniali słowo lalka. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy pod wrażeniem i filmu fabularnego, i serialu telewizyjnego, i spektaklu, i to słowo też na ustach niemalże wszystkich staje się takim hasłem, które pobudza dyskusje, różne tezy są wygłaszane, każdy ma jakieś zdanie na ten temat i dobrze. Ja jednak na początku naszej audycji nawiążę do chyba takiego najsłynniejszego, najczęściej cytowanego zdania z lalki Bolesława Prusa, refleksji Ignacego Rzeckiego o marionetkach.

0: marionetki, wszystko marionetki. I w związku z tym pan Marek B. Chodaczyński, dyrektor generalny Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych, Lalka też człowiek, tak w skrócie, panie dyrektorze.
1: Bardzo proszę.
0: Chcę prosić pana o takie słowo, które łączy się bardzo z tą marionetką, z tym określeniem lalki, określenie jednego z gatunków, z rodzaju lalek w teatrze lalkarskim.
1: To po pierwsze, Rzecki myślę, że używał tego w taki lekko pejoratywny sposób, to znaczy marionetka, lalka, czyli przedmiot bezwolny, animowany, czyli poruszany przez kogoś. A propos poruszany, teraz obecnie nazywa się to aktor lalkarz albo lalkarz. Kiedyś nazywało się to ruszacz. Taki chyba najbardziej znany lalkarz poprzez telewizję ubiegłego tysiąclecia, Jan Wilkowski, miał w legitymacji służbowej wpisane ruszacz.
0: Nie bywało.
1: A nie aktor lalkarz. Natomiast wracając do marionetek i do lalek, skąd w ogóle takie określenie przez Rzeckiego? Otóż w języku polskim nie ma specjalnego określenia na lalkę teatralną. W innych językach jest puppet na przykład, natomiast w języku polskim nie ma. Stąd, co później możemy wrócić do tego wątku, stąd w Polsce lalka kojarzy się z teatrem dla dzieci.
0: No właśnie, na to całym jest świecie, już tak straszny,
1: na całym świecie teatr lalek jest po prostu pewnym gatunkiem sztuki, jakby odrębną, zgadza się, niszą teatralną, jednak tak, chociaż ostatnio coraz częściej w tak zwanych normalnych, w cudzysłowie, teatrach coraz częściej używa się form animowanych, czyli ożywianych, mówiąc po polsku.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: W którym przenosimy się teraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Tam specjalna odprawa z udziałem szefa rządu i przedstawicielami służb oraz ministerstw po serii aktów przemocy, po atakach w polskich szkołach.
4: Zacznę od... Temat państwo znacie. Bezpieczeństwo w szkołach. Chcę zacząć od podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy policji. To... co było naszym celem, a więc zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie ewentualnym kolejnym jakimś niepokojącym zjawiskom. To udało się w decydującej mierze dzięki zaangażowaniu bardzo dużej grupy policjantów. Chodziło nam o to, żeby w każdej szkole wszyscy mieli świadomość, że reakcja będzie szybka, natychmiastowa. I dzięki temu zaangażowaniu to w piątek, jeśli dobrze pamiętam, 40 tysięcy policjantów. Także dzisiaj są kontrole, niektóre szkoły są z różnych powodów w niedzielę także czynne i okolice szkół. Dzisiaj, jeśli dobrze odnotowałem, dzisiaj 10 tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach i oczywiście będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach. A więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem. I mówię o tym nie dlatego, żebyście państwo sądzili, że odnotowujemy jakiś wzrost ryzyk, tylko wiadomo, że te incydenty, szczególnie te dwa brutalne ataki, one wzbudziły bardzo dużo emocji. To stało się tematem dnia w szkołach, między grupami rówieśniczymi, oczywiście w internecie. I zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy też spontanicznie jakiś głupi, niebezpieczny pomysł. I dlatego będziemy jeszcze w tych dniach na pewno intensywnie zarówno sieć, jak i szkoły monitorować pod tym kątem. Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne.

wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, ten wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach różnych państw i w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Przemoc dla przemocy, taka nihilistyczna przemoc, a więc niezwiązana z poglądami czy z jakimiś politycznymi zamiarami, tylko no, mamy do czynienia z bardzo ponurą modą na przemoc. Wśród tych grup, które identyfikujemy, tych aktywnych głównie w sieci, to zwraca uwagę grupa, która... To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie. Aktywnie, jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą tą, no, z czasów II wojny światowej. Kult siły. No i niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin. One są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci. To są także grupy, które są aktywne w rozmaitego typu grach komputerowych. Nawet tych bardzo banalnych, powiedziałbym, do których jesteśmy przyzwyczajeni, ale także w tych grach coraz częściej pojawia się przemoc dla przemocy i to uznajemy cywilizacyjnie za bardzo groźne zjawisko, no bo nie wiem, w takiego Minecrafta gra co drugi nie tylko dziecko, ale i dorosły. A jest wiele tych gier właśnie takich dość, czy nawet bardzo popularnych, gdzie ta przemoc też zaczyna się pojawiać w sposób coraz bardziej widoczny. Chcę powiedzieć, że jest pozytywny aspekt tego wzmożenia niektórych młodych ludzi i dzieci, tej fascynacji przemocą i tych zdarzeń, które mieliśmy w ostatnich dniach w Polsce. Pozytywny w tym sensie, że w bardzo wielu miejscach mamy sygnały, że rodzice włączają się w akcję kontrolowania tego, czym interesują się, czym się fascynują dzieci w sieci. To jest bardzo ważne, bo my oczywiście przecież nie będziemy kontrolować metodami policyjnymi szkół. Nie będziemy też wprowadzać jakichś radykalnych form cenzury w internecie. Ale współpraca policji, państwa, wszystkich służb, nauczycieli i rodziców, nie wymuszana przez nas w żaden sposób, ale taka autentyczna, ona może mieć wyjątkowo duże znaczenie, pozytywne znaczenie i otrzymujemy bardzo dużo informacji od rodziców, którzy są zatroskani, bo odkrywają nagle ku swojemu zaskoczeniu bardzo niezdrowe fascynacje swoich dzieci właśnie przemocą, czy ideologią nazistowską, czy postaciami w necie, postaciami masowych zabójców, którzy stają się celebrytami, idolami i stają się takimi popularnymi postaciami właśnie w sieci. No, już o tym informowaliśmy. Ta True Crime Community to jest jeden z przykładów no, takiej wspólnoty internetowej, która bierze się z w sumie niegroźnego zjawiska, to znaczy kulturowego. Ten true crime, no wiecie, są filmy, czasami gry, podcasty, które informują o zdarzeniach i zjawiskach kryminalnych, ale niestety wokół tego powstały właśnie takie wspólnoty, w cudzysłowie, internetowe, gdzie pozostała już tylko fascynacja nagą przemocą i fascynacja takimi postaciami jak właśnie masowi zabójcy. No w Polsce na przykład takie przypadki to jest, pamiętacie państwo, zabójcę z Uniwersytetu Warszawskiego. On też dla niektórych uczestników sieci stał się taką postacią fascynującą. Więc mamy do czynienia z działaniem, które podejmujemy tak na bieżąco, żeby zapobiec ewentualnym kolejnym zdarzeniom i tutaj jeszcze raz dziękuję za bardzo skuteczne działanie, ale mamy przed sobą wielką robotę jako społeczeństwo. Nie tylko jako państwo, ale właśnie jako rodzice.

nauczyciele, żeby uświadamiać dzieciom, że i ludziom bardzo młodym, że ta fascynacja i uczestnictwo w tych praktykach w sieci może doprowadzić do bardzo złych konsekwencji. No,

0: czy w szkole, czy w domu, czy w sieci. No, dobrze sobie zdać sprawę, że nawet wygłupy, przepraszam za ten kolokwializm, nawet straszenie się dla beki, dla zabawy, ono też powoduje realne zagrożenie. Po pierwsze, angażuje nas wszystkich niepotrzebnie w przeciwdziałanie, ale szerzenie tego typu jakby informacji i fascynacji, ono wreszcie, prędzej czy później, zawsze trafia na podatny grunt. I dla 99% to są tylko dowcipy albo taka zabawa w sieci czy w szkole, ale zawsze na końcu gdzieś może trafić ktoś, kto wyciągnie z tego te najgorsze wnioski i będzie autorem jakiejś przemocy. Także jeszcze raz zwracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami, z policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci. Teraz poproszę panie i panów ministrów i przedstawicieli służb o krótką informację, co się zdarzyło i jak będziemy pracowali w następnych dniach. Pan premier Krzysztof Gawkowski.
1: Panie premierze, szanowni państwo, od czwartku służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w internecie działają w trybie alarmowym. Wszystkie komunikaty, które pojawiają się w sieci, bez względu czy dotyczą spraw związanych z naśladownictwem, o których mówił pan premier, czy rosnącego zainteresowania tymi subkulturami związanymi z grupami zbrodniczymi, jakimiś są poddawane monitoringowi i zgłaszane bezpośrednio do policji. Zauważyliśmy w ostatnich godzinach, że też pojawiły się konta, które zostały w trybie natychmiastowym zablokowane, gloryfikujące tego człowieka, który dokonał zbrodni w czwartek. I te działania też przestrzegam wszystkich, że ktokolwiek chciałby tworzyć takie konta dzisiaj w internecie, wskazujące bądź w jakikolwiek sposób naśladujące, też są częścią tej paniki, którą niepotrzebnie wzbudzamy, a jednocześnie służby będą podejmowały w każdej takiej sprawie działania. Została też w czwartek wydana rekomendacja dotycząca odpowiedzialności za zwiększenie lekcji i różnego rodzaju działań bezpłatnych w sieci, które pozwalają na szkolenia, budowanie takiej wspólnoty odpowiedzialności i tego wszystkiego, co dotyczy bezpieczeństwa w internecie. W najbliższych tygodniach dwukrotnie zwiększona zostanie liczba zaangażowania edukatorów, którzy pracują w ramach NASK-u na rzecz bezpieczeństwa w internecie. I w ostatnim tygodniu, w czwartek, została przyjęta ustawa dotycząca bezpieczeństwa w internecie. Ustawa, która dokładnie pozwoliłaby na sytuacje takie, jeżeli rośnie jakaś społeczność, pojawiają się sytuacje, w których ludzie chcieliby transmitować jakieś sytuacje krytyczne na żywo, bądź wprost grożą albo wskazują, że mamy do czynienia z promocją śmierci albo samobójstwa, te treści będą mogły być blokowane. Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym. Już w najbliższy wtorek, panie premierze, o godzinie 8 odbywa się posiedzenie Komisji Senackiej i zostanie ta ustawa przyjęta w tym tygodniu również przez Senat, więc do końca tego tygodnia będzie na biurku pana prezydenta z jasnym oczekiwaniem, że ustawa o bezpieczeństwie w internecie, całość przepisów, które dają szansę, że możemy walczyć z mową nienawiści, z różnego rodzaju treściami patologicznymi, zostanie szybko przyjęta i będziemy mogli ją wdrażać, bo bez mocnego też przekazu dla platform społecznościowych, że nie wystarczy, że ich poprosimy, ale im nakażemy i w trybie de facto rzeczywistym te treści mogą znikać. Trudno będzie też pomagać rodzicom w całej Polsce, żeby mieli taką świadomość, że platformy cyfrowe w tej sprawie nie zwlekają, bo tutaj najważniejszy jest czas. Te wszystkie elementy są realizowane.
0: Dziękuję bardzo. I dziękuję za bardzo szybką pracę nad ustawą, którą będziemy chcieli ponownie przedstawić prezydentowi. I tutaj też gorący apel do wszystkich zaangażowanych w debatę publiczną, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. Znaczy, wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem agresji, pogardy, nienawiści. Znaczy, wolność słowa musi też mieć swoje granice. Podobnie przestrzegałbym przed uruchamianiem debaty o swobodnym dostępie do broni. Znaczy, żyjemy w czasie.

0: czasach, w których właśnie ta fascynacja przemocą i ta gotowość do szafowania i groźbami, a czasami niestety do gotowość do popełniania takich czynów w połączeniu ze swobodnym dostępem do broni doprowadza do masowych tragedii w wielu miejscach na świecie. Bogu dzięki, w Polsce nie mamy tego zjawiska i prosiłbym, żeby nie uruchamiać też emocji związanych z tym fałszywym pojęciem wolności. Znaczy, atakowanie człowieka to nie jest forma akceptowalna korzystania ze swojej wolności. Obrażanie innych ludzi, nawoływanie do przemocy, deprawowanie najmłodszych różnymi treściami. To wszystko musi zostać zastopowane i jeszcze raz zwracam się do wszystkich, żeby nie mieszali tych dwóch porządków. Wolności słowa, porządku moralnego z tym, co dzieje się na naszych oczach i co stanowić może zagrożenie, szczególnie dla najmłodszych. Panie ministrze.
1: Bardzo dziękuję, panie premierze. Krótkie podsumowanie działań policji. Przez te 3 ostatnie dni łącznie zaangażowanych prawie 40 tysięcy policjantów, narastająco liczba placówek czy kontroli, które zostały zrealizowane, prawie 65 tysięcy. Zatrzymano 117 osób. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Te zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze. Pojedyncze przypadki. Tak jak powiedział pan premier, dzisiaj także działania policyjne w okolicach szkół i w szkołach, które pracują w weekend. Około 10 tysięcy policjantów. Jutro planowanych 20 tysięcy policjantów i kolejne kontrole w szkołach na każdym poziomie i będziemy utrzymywać, tak rozmawialiśmy z panem komendantem Boroniem, będziemy utrzymywać ten stan kontroli do czasu, kiedy będzie to niezbędne. To, co równolegle działa także Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Treści internetowe są na bieżąco analizowane, przeglądane są nośniki też osób, które są zatrzymywane. Możemy wyodrębnić 3 grupy, panie premierze, jeżeli chodzi o te osoby, które obserwujemy. Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji przemocą, tak jak powiedział pan premier, także ideologią faszystowską. Jedna z osób, o której wczoraj było głośno, ewidentnie należy do tej grupy. Znaleziono wiele jej kontaktów, poszukiwania treści o charakterze faszystowskim w ostatnich tygodniach. Druga grupa to... Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata gier inspiracje, jeśli tak można powiedzieć, do tego, co robią. No i trzecia grupa, o której też warto powiedzieć, to są osoby, które zostały, proszę wybaczyć kolokwializm, uruchomione w związku z tym, że o tym temacie jest bardzo, bardzo głośno. To są najczęściej osoby, które po wizycie policji mówią, a zrobiliśmy żart, to nie było nic poważnego. To są także te osoby, które przychodzą na posterunki policji z rodzicami, bo rodzice zaobserwowali taką sytuację. Jeżeli chodzi o te 4 przypadki najgłośniejsze, czyli o tą tragedię, która zakończyła się zabójstwem, na dzień dzisiejszy potwierdzamy, że brak jakichkolwiek związków pomiędzy tymi przypadkami, więc nie wydaje się, aby te osoby ze sobą w jakikolwiek sposób się kontaktowały. Choć tutaj czynności, podkreślam to, czynności policji cały czas trwają. Brak jest także...
2: To odprawa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem premiera Donalda Tuska i ministrów, między innymi ministra Marcina Kierwińskiego, którego słyszeli państwo przed chwilą wcześniej, minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski i sam premier Donald Tusk, który w czasie tej narady stwierdził na podstawie doniesień służb, informacji, które stamtąd płyną, że ostatnie akty przemocy w szkołach to nie jest działanie zorganizowanej grupy, to są pojedyncze incydenty, chociaż jak wiemy tragiczne w skutkach.

0: 65 tysięcy kontroli policji w szkołach w czwartek, w piątek 117 zatrzymanych osób. Ich sprawy są kierowane do prokuratury lub sądów rodzinnych. To podsumowanie tego, co w związku z aktami przemocy w szkołach robi polski rząd.
1: To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Mamy ponurą modę na przemoc. Na początek słowa premiera na odprawie z ministrami po ostatnich atakach w szkołach. Paraliż internetu w Rosji to skutek ataku ukraińskich dronów na centrum spółki Yandex. Łukasz Gibała czy Monika Piątkowska? Krakowianie wybierają prezydenta miasta w drugiej turze. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Ostatnie ataki w szkołach i fala dezinformacji to tematy rozpoczętej pół godziny temu, zwołanej przez premiera odprawy z ministrami i przedstawicielami służb. Mamy ponurą modę na przemoc, mówił Donald Tusk, otwierając spotkanie.
3: Incydenty, szczególnie te dwa brutalne ataki, one wzbudziły bardzo dużo emocji. To stało się tematem dnia w szkołach, między grupami rówieśniczymi. Oczywiście w internecie i zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy też spontanicznie jakiś głupi, niebezpieczny pomysł i dlatego będziemy jeszcze w tych dniach na pewno intensywnie zarówno sieć, jak i szkoły monitorować pod tym kątem.
2: Jutro dzieci znów idą do szkół. Musimy być na to przygotowani, podkreślał szef rządu. Działania policji z ostatnich dni podsumował minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
4: Liczba placówek czy kontroli, które zostały zrealizowane, prawie 65 tysięcy. Zatrzymano 117 osób. W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych.
2: Odprawę u premiera śledzi nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Połączymy się z nią za mniej więcej pół godziny. Rosjanie nie mogą korzystać z części usług internetowych. W nocy ukraińskie drony uderzyły w centrum informatyczne spółki Yandex. Firma jest jednym z największych w Rosji i innych krajach dawnego Związku Sowieckiego dostawcą usług internetowych. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
5: Rosjanie nie mogą zamówić taksówki, nie mogą skorzystać z dostaw jedzenia, kwiatów czy innych towarów. Kierowcy skarżą się, że szwankują mapy nawigacyjne. Są też kłopoty z dostępem do usług bankowych. Ukraińskie drony, uderzając w centrum Yandexu w Włodzimierzu, spowodowały pożar. Informacje o uszkodzeniach potwierdziła sama spółka. Niezależne serwisy internetowe podały, że kłopoty z zamówieniem taksówki mają mieszkańcy kilkudziesięciu rosyjskich miast od Ulan-Ude do Moskwy. Skarżą się także na problemy mieszkańcy Serbii, Armenii, Kazachstanu i Białorusi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: W informacjach teraz Kraków, gdzie trwa druga tura wyborów na prezydenta miasta. Lokale wyborcze zostały otwarte o 7:00. W pierwszej turze startowało 8 kandydatów. Do drugiej weszli Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. O szczegółach z Krakowa Paweł Pawlica.
6: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców Krakowa. Utworzonych zostało ponad 450 obwodowych komisji wyborczych. W lokalach po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość krakowianie otrzymają karty do głosowania. Tym razem mniejszego formatu A5 z nazwiskami dwóch kandydatów w kolejności alfabetycznej, mówi Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
7: Stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
6: W związku z organizacją Krakowia Półmaratonu od godziny 10 do 13 utrudniony może być bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych, ostrzega Barbara Golanko.
7: Do 33 lokalizacji mogą nastąpić jakieś problemy z dotarciem. Do każdego lokalu będzie można dotrzeć pieszo.
6: Głosowanie potrwa do godziny 21. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest nie tylko prowadzenie agitacji, ale też zgodnie z zasadami wyborów przedterminowych podawanie cząstkowej frekwencji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: A zaraz po zamknięciu lokali wyborczych w Krakowie w Polskim Radiu 24 rozpocznie się wydanie specjalne, a w nim pierwsze wyniki Exit Poll, relacje reporterów i komentarze gości. Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez najbliższe 2 tygodnie będą pobierać próbki w autobusach i tramwajach. W ramach projektu Pasażerowie na Gapę sprawdzą, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie. Naukowcy skupią się na drobnoustrojach, które mogą mieć znaczenie przy zakażeniach i antybiotykooporności, mówi Krzysztof Migas, przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów Uniwersytetu Medycznego.
8: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych.

0: występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
1: Wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych dotyczących higieny w przestrzeni publicznej. Historia paryskiej kultury na dużym ekranie. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zorganizowano premierę trzyczęściowego filmu dokumentalnego poświęconego Jerzemu Giedroyciowi i fenomenowi paryskiej kultury. Reżyser jednej z części, Piotr Weichert, powiedział, że zależało mu na przypomnieniu wydarzeń ważnych dla naszej historii.
2: Zrealizowaliśmy kilka już dokumentów wcześniej o Giedroyciu, o Zofii Hertz i Harlingu Grudzińskim również, więc ta obecność była zawsze i teraz po prostu przypadły pewne rocznice, bardzo istotne rocznice i wydaje mi się, że ta sprawa jest ciągle za mało znana w społeczeństwie.
1: Do ożywienia pamięci o paryskiej kulturze przyczynia się też Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. Archiwum tej instytucji od 2009 roku znajduje się na liście pamięci świata UNESCO.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Październikowa niedziela dość chłodna i deszczowa, a na północy i zachodzie możliwe również burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 12 do 14 stopni.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra, a około 28% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Z kolei na wschodnim wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami.
3: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
4: 7 minut po godzinie 9 w niedzielę u nas to czas na może mało eleganckie, ale na pewno ważne i skuteczne zajrzenie do portfela. Portfela seniora.
5: Portfel seniora.
6: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel seniora. Podejmiemy dziś temat bardzo aktualny, jako że już jesień, tak zwany sezon grzewczy tuż przed nami. Pytanie, jak oczywiście będzie długi, na ile zima będzie dla nas łaskawa, na ile nie, a w zasadzie łaskawa dla portfeli seniorów, bo ich tutaj mamy na myśli, dla wielu seniorów jakiekolwiek wsparcie finansowe w ponoszeniu kosztów związanych z, no znowu musimy to otwarcie powiedzieć, bardzo dużym wzrostem cen energii elektrycznej, ale też gazu czy innych nośników ciepła, to ta pomoc na pewno jest bardzo istotna. Rozmaite propozycje pomocowe ze strony państwa w przeszłości były, choć w poprzednim roku seniorzy też z nich korzystali, bo to one raz były, raz nie były, w poprzednim roku były. Jak to wygląda w tym roku? Czy seniorzy na taką pomoc czekają? O tym wszystkim porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, panem Przemysławem Wiśniewskim, dyrektorem Instytutu Polityki Senioralnej i Fundacja Zaczyn. Dzień dobry panu.
7: Dzień dobry.
6: No to tak, na początek, czy seniorzy zgłaszają z pana doświadczenia, z pana praktyki, zgłaszają, że ciężar tych opłat za ogrzewanie mieszkania, oświetlenie, to co wiąże się z energią elektryczną, ogrzania wody też często, bo to często seniorzy też mieszkają w starych blokach, gdzie to wszystko na przykład jest elektrycznie zorganizowane. Czy mają z tym problem finansowy? Czy to jest dla nich problem finansowy? Mieszkają też, i to warto może zauważyć w tym momencie, w dużych mieszkaniach, dużych jak dla siebie, tak? Uważają, że starych drzew się nie przesadzą, często o tym mówią. No i takie mieszkanie trzeba oczywiście ogrzać, tak? W zasadzie powinno się całe, a nie, że tak powiem, wyłączać pokoje. No tak po pierwsze nie wolno robić w kontekście sąsiadów. Po drugie, no też nie będzie ciepło wtedy w tych innych. Nie ma się co oszukiwać, więc ogrzać trzeba. Czy to jest taki ciężar na tyle duży, że na przykład seniorzy stają właśnie przed dylematem, powiem tak brutalnie, na przykład opłaty czy leki, tak?
7: Ja mam wrażenie, że to jest bardzo duży problem. Problem, który oczywiście nie dotyczy większości osób starszych, ale jakiejś konkretnej rzeczywiście liczbowo grupy

0: Już tak. To zjawisko tego niedostatku finansowania wydatków związanych z energią, ogrzewaniem zimą wzrósło zwłaszcza w okresie COVID-u. No i potem w tym okresie wzrostu inflacyjnego, kiedy kilkaset tysięcy osób starszych bardzo mocno spadło jednak, jeżeli chodzi o realny rozporządzalny dochód. Więc problem się pogłębiał w ostatnich latach. Po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę no mamy do czynienia z eskalacją jeszcze problemów, dlatego że koszty ropy, koszty gazu rosną, są niestabilne, bardzo zmienne. W tym roku pojawiła się jeszcze wojna w Iranie, no niespodziewana właśnie, zupełnie, która te koszty najprawdopodobniej w tym sezonie nam jeszcze podbije. A więc dużo osób rzeczywiście ma ten problem i to też potwierdzają badania, które pokazują, że liczba osób, które mają ten dylemat, to znaczy ogrzać się, czy ograniczyć ogrzewanie po to, by kupić leki, po to, by kupić żywność i tak dalej. No liczba takich osób niestety jest dosyć duża. I problem być może niestety w tym sezonie się jeszcze trochę pogłębi.
1: No właśnie. Czy się pogłębi, czy nie, to myślę, że zaraz te kwestie rozstrzygniemy, a ja zadam panu teraz pytanie kluczowe. Bo wyjaśnijmy zatem, czy osoby żyjące z emerytury lub renty, najczęściej to mówimy o osobach starszych, więc pewnie z emerytury, ale jednak, mogą w tym roku liczyć na jakieś wsparcie w ogrzewaniu, oświetleniu swojego domu czy mieszkania.
0: Na pewno jest to wsparcie mniejsze niż to było jeszcze w zeszłym roku.
1: Tak, bo właśnie ja myślę, że możemy przypomnieć, jak to było w ubiegłym roku.
0: Tak, w ubiegłym roku mieliśmy bon ciepłowniczy, no, który obowiązywał na cały 2025 rok. Ten bon ciepłowniczy jest jeszcze tak naprawdę obecny w tym roku. Można było składać wnioski od 1 lipca do 31 sierpnia. W wypadku, gdy się mieszka w mieszkaniu, które jest częścią większej wspólnoty. Nie w domu jednorodzinnym, ale w takim mieszkaniu, gdzie ogrzewamy się systemowo. W takim wypadku, gdy koszt energii wynosił więcej niż 170 zł za tak zwany, za kilojoule, można się było o bon energetyczny zwracać. W tym momencie nabór jest zamknięty. Gminy, które przyjmowały zapotrzebowania, rozpatrują te wnioski, mają na to aż 90 dni i po rozpatrzeniu wypłacą rzeczywiście ten bon ciepłowniczy na rok 2026, więc obejmujący sezon, który już się zakończył przed wakacjami, jak i ten sezon jesienny. Osoby, które mają niższy koszt energii albo po prostu nie zdążyły, nie wiedziały na przykład, no już niestety o ten bon nie mogą się starać. Natomiast też warto podkreślić, to jest tylko za 2026 rok, a więc ktoś, kto nawet złożył to zapotrzebowanie o to dofinansowanie, już styczeń 2027 roku rozliczy całkowicie samodzielnie. Nie będzie miał żadnej dopłaty do tej energii. Oczywiście może jest tak, że rządzący w tej chwili rozważają różne możliwości, analizują finanse, analizują ryzyka,
1: zaraz o tym rozmawiam,
0: ale
1: jeszcze
0: rozwiązania oficjalnego na przyszły rok nie ma.
1: No właśnie, to jest to, co pan teraz powiedział, bardzo ciekawe. Ja myślę, że jeszcze raz powinniśmy to w jakiś sposób tak, że tak powiem, podsumować i powiedzieć. Czyli tak, osoby mieszkające w blokach, tak to popularnie nazwijmy, czyli nie w domach indywidualnych, do końca sierpnia trzeba było z tym zdążyć. Kto nie zdążył, jakby sprawa przepadła, nie ma już o czym mówić. No i oczywiście ten koszt energii jeszcze grał rolę, niech pan przypomni kwotę.
0: Tak, to musiało być minimum 170 zł za kilojoule energii.
1: Jasne.
0: Tę opłatę poznajemy na swoim własnym rachunku i ona czasami jest mniejsza, więc osoby mieszkające na przykład w takich spółdzielniach, w takich wspólnotach nie mogłyby się domagać dofinansowania. Natomiast jeżeli ktoś już ma tę energię droższą, no to mógł o tą dodatkową kwotę
1: Tak,
0: się
1: ja pamiętam, jak to było nawet w ubiegłym roku jeszcze, kiedy to było bardziej popularne, tak? Ten bon, to była taka sytuacja, że właśnie w niektórych miastach, na przykład małych jakichś miasteczkach, właśnie ta energia była tańsza. I to osoby były bardzo zdziwione, seniorzy byli bardzo zdziwieni, bo na przykład dowiadywali się, że w jakimś dużym mieście ktoś dostaje taką dopłatę, a oni nie. No i to chodziło o te pieniądze. Oczywiście nikt nie chce płacić więcej, ale jakby taki sposób myślenia był, dlaczego ja nie dostaję. Nikt nie patrzył na to.
0: To jest przykład nawet naszej wolontariuszki i jej siostry. To znaczy nasza wolontariuszka mieszkająca w Warszawie miała 250 zł kosztu właśnie energii cieplnej. Mieszkała we wspólnocie i o bon się mogła ubiegać i dofinansowanie dostała. Natomiast jej siostra mieszkająca rzeczywiście w mniejszej miejscowości w województwie łódzkim, miała tańszą energię, więc nie mogła liczyć na żadne dodatkowe środki.
1: A czy ma pan takie sygnały właśnie od seniorów, że liczyli w tym roku na bon ciepłowniczy też, że sądzili, że on będzie?
0: Mam wrażenie, że liczyli, że te osoby, zwłaszcza które ten bon miały, myślały, że to będzie dalej kontynuowane. To są osoby, które wiedzą, co się dzieje na świecie, które wiedzą, w jakiej niestabilności żyjemy i co się może wydarzyć zimą.
1: Oglądają
0: się trochę tego boją niestety, bo te koszty, no jeżeli

0: dużo rzeczy się nawarstwi, dużo nieoczekiwanych sytuacji się zdarzy, no to te koszty naprawdę mogą pójść mocno w górę.
1: No właśnie, teraz chodzi mi o to, jakbyśmy jeszcze też może powiedzieli, no mniej więcej za rachunki za energię elektryczną, no to teraz płaci się więcej. Teraz to tak może być, że w mieszkaniu, ja wiem, no standardowym powiedzieliśmy, że mają większe mieszkania, ale powiedzmy o średnim, jakieś 60 metrów, to nawet płaci się to załóżmy co kwartał albo co dwa miesiące, różne są te terminy płatności, ale to nawet może być jakaś taka kwota na przykład co dwa miesiące pod 300 zł sięgająca, więc dla seniora, no jeżeli wychodzi 150 zł na miesiąc, rzeczywiście spora kwota, prawda? Jak pan powiedział,
0: czasami
1: ten dylemat.
0: Są to dużo większe kwoty, bo rzeczywiście energia potrafi kosztować nawet 300 kilkadziesiąt złotych za ten kilojoul w niektórych miejscach. I jeżeli ktoś ma duże mieszkanie rzeczywiście i żyje rzeczywiście jeszcze żyjącym mężem albo żoną, tak, no to uniesie. Ale jeżeli żyje samodzielnie, jeżeli już jest osobą osamotnioną, bez partnera, bez tej drugiej emerytury, no to problem jest już w tych budżetach widoczny.
1: No rzeczywiście powiemy, że ma rentę wdowy, ale nie każdy, tak? Wystarczy parę groszy przekroczy kwotę i jakby już nic z tego nie ma. Ale no dobrze, to jeszcze chciałam o jedną rzecz, jakby do jednej rzeczy tutaj nawiązać, ponieważ pan powiedział, że jakby może rząd rozważa, może się zastanawia nad tym, żeby takie świadczenie było. No to ja powiem, że ta sprawa była podnoszona przez związkowców, chociaż to może bezpośrednio nie jest grupa, którą oni się interesują, no ale te częściowo emerytami również. I takie pytanie do Ministerstwa Finansów padło, czy właśnie przewidują coś takiego. No i z tego, co osobiście słyszałam, znaczy odpowiedzi nie było po prostu żadnej. To znaczy nie było ani negatywnej, ani pozytywnej, po prostu temat został, że tak powiem, pominięty. Do innego tematu ktoś tam przeszedł w tej rozmowie i ten temat pominął. Czyli raczej chyba nie należy się spodziewać, patrząc szczególnie na sytuację budżetową, bo te pieniądze były z budżetu, prawda?
0: Tak, ale proszę zauważyć też, że w momencie rozpoczęcia rzeczywiście tej nieszczęsnej wojny w Iranie, kiedy koszty zaczęły mocno rosnąć, no jednak rząd potrafił bardzo szybko wprowadzić takie rozwiązanie, które pomogło, ulżyło na pewien okres kierowcom.
1: Myślę, ale teraz już go nie ma.
0: Teraz już go nie ma. No, seniorzy są grupą wrażliwą, o którą trzeba szczególnie zadbać. Wiele osób żyje w niedostatku i nie ma możliwości dorobienia, łatwego pójścia gdzieś do pracy. Jak się ma 80 kilka lat, to jest to niemożliwe. Więc te osoby muszą być zauważone. Jeżeli takie rozwiązanie będzie potrzebne, a nie zostanie wprowadzone, no to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z dosyć dużym i poważnym problemem. Ale no cóż, trudno mi powiedzieć. Ja mam nadzieję, że jednak takie rozwiązanie alternatywne gdzieś w jakichś gabinetach zostało opracowywane w ostatnich tygodniach czy miesiącach. No i że może zostać jednak wyciągnięte. Ale co się stanie, to nam pokaże
1: czas.
0: Ale
1: ja myślę, że jest to mało prawdopodobne, jeżeli chodzi o to rozwiązanie takie dla wszystkich, które było, czyli powrót do tego, co było jeszcze przed rokiem. No dlatego, że właśnie tak jak wspomniałam, ktoś powie, no dobrze, renta wdowia to jest nowość dla samotnie gospodarujących, prawda? Druga sprawa, powie, no macie czternastki, macie trzynastki. No może z tego, czy rzeczywiście też tak jest, że na przykład seniorzy, to też do pana dochodzi, że na przykład właśnie czternastki, bo one, no wypłata wrzesień była tak, to że właśnie na to je przeznaczają, na ogrzewanie na przykład zostawiają sobie.
0: Jeżeli chodzi o osoby, które żyją w takich gospodarstwach domowych, niezależnych, nie w blokach, no to te osoby tak kupują we wrześniu i w październiku bardzo często węgiel, jeżeli się nim ogrzewają, jako groszek czy inne.
1: No ale może też zostawić ten, kto to ogrzewa się w domu wielorodzinnym energią elektryczną albo no po prostu świeci to światło, myślę, to też może zostawić
0: tak,
1: na ten.
0: Tak, oczywiście, ale ja myślę, że w tym roku to zjawisko będzie trochę większe, dlatego że ludzie wiedzą, że jest niepewna sytuacja i wolą się, jeżeli mogą się obkupić, że tak powiem, te materiały wcześniej, to zrobią. Natomiast czy odłożą na rachunki, które przyjdą dopiero za kilka miesięcy, osoby, które mieszkają rzeczywiście w blokach, no tutaj śmiem wątpić, bo są inne potrzeby też. Tą potrzebę odkładamy, tą potrzebę sfinansujemy w razie czego w sytuacji, kiedy będzie trzeba ją opłacić. No tylko, że wtedy może nam rzeczywiście do tego ostatniego dnia miesiąca, do tego dnia, w którym przychodzi ten rachunek za energię, no jednak już nie starczyć.
1: No to właśnie, bo tak rozmawiamy, od tego zaczęliśmy, od tej energii elektrycznej, o tym ryczałcie energetycznym, no ale jest jeszcze właśnie drożejący gaz, trochę tego dotykamy. Ten węgiel, pelet, tak, z cenami, którego tutaj huśtawka cenowa była i w tym roku też się zapowiada. No i sporo seniorów mieszka w domach, tak, i też musi o te domy zadbać. Często są to domy na wsi, często są to domy stare, a więc gorzej zabezpieczone tutaj przed chłodem, mają gorsze okna i tak dalej, i tak dalej. No i do tych zakupów, rozumiem, też nie jest przewidywana żadna dopłata w tym roku, tak?
0: Na tą chwilę nie jest. Na tą chwilę nie jest. Osoby, które miały te problemy

0: właśnie z oszczędnością energetyczną własnych budynków mogą w ostatnim czasie występować o dofinansowanie, tak, na przykład ocieplenia, zakupu pomp ciepła, tego typu rzeczy. I z tego, co wiem, to dużo osób rzeczywiście z tego korzysta, również starszych, dlatego że dopłaty były bardzo duże, nawet no, realnie do 100%. Ale nie wszyscy zdążyli się tym tematem zająć w tym roku. Nie dla wszystkich tych pieniędzy starczyło. Te osoby, które mają ten problem z nieszczelnymi
1: też
0: oknami,
1: samemu trzeba w to włożyć, tak, było.
0: Oczywiście,
1: to nie tak, że...
0: tak, to były koszty refinansowane, tak, później, więc pieniądze trzeba było wyjąć na początku. Więc no, mam wrażenie, będziemy się stykać z problemem no właśnie tego, że nie będzie starczać części osób na ogrzewanie. I teraz możemy tak powiedzieć, no państwo nic nie musi robić, bo to są osoby indywidualne, dbają o siebie i tak dalej. Ale w wypadku osób starszych, tych o niższej samodzielności, które nie mają rodziny, przyjaciół, którzy pomogą finansowo czy w jakiś inny sposób, no może to być bardzo poważne wyzwanie. Bo jeżeli przyjdzie taka zima, jaka nam się trafiła w tym roku,
1: no właśnie,
0: w styczniu,
1: była,
0: w lutym,
1: tak,
0: no to będzie bardzo źle. Nie wszyscy może już pamiętają, minęło lato, było piękne, ale w styczniu, lutym mieliśmy minus 10, minus 20, czasami przez wiele
1: dużo
0: dni.
1: Śniegu, tak.
0: I ogrzać mieszkanie było wyzwaniem, ale no, ktoś tak naprawdę pompuje nam w te kaloryfery, prawda? Ale jak jest dom indywidualny i trzeba opalać samodzielnie, mieć zapas węgla, czy jako groszku, czy innego materiału energetycznego, no to nagle zaczynamy żyć tylko tą potrzebą, żeby się ogrzać, żeby nie zamarznąć, żeby było... można funkcjonować w ogóle we własnym mieszkaniu.
1: No, no więc... u nas też ta kwestia energii elektrycznej jest dużym problemem, bo no to tak, lekarze zawsze twierdzą, że senior powinien mieć widno, no czyli dużo pali światła, no to dużo płaci, a u nas jest mało słońca, więc u nas jest ciemno, jakby dużo ciemno. Więc ten problem się, takie niby banalne kwestie związane, nie wiem, z pogodą, no cóż na to poradzimy, tak? Taki mamy klimat i tyle, ale jednak to ma potem ten wymiar finansowy dla tego seniora jakby szczególnie. Jest takie pojęcie, prawda, o którym pamiętamy, wiemy, chociaż chcielibyśmy zapomnieć, jak ubóstwo energetyczne, no i ono w dużym stopniu dotyczy właśnie seniorów. To oczywiście kiedyś dotyczyło bardziej rodzin z dziećmi, to częściej dotyczyło, a teraz właśnie bardziej dotyczy seniorów z różnych powodów, z różnych świadczeń, które też
0: tak,
1: są
0: dotyczy coraz
1: rodzin.
0: Bardziej seniorów i pomimo tego, że rzeczywiście mamy rentę wdowią, mamy inne rozwiązania, są jeszcze planowane tu bon senioralny, tu jakieś tak, inne, to jednocześnie te wydatki, które, znaczy te środki, które można pozyskać, no nie są do końca adekwatne do rosnących kosztów życia w niektórych sferach, zwłaszcza w kwestii właśnie ogrzewania, zakupu energii elektrycznej, tych rzeczy, z których nie możemy po prostu zrezygnować, a których ceny pędzą czasami w bardzo niekontrolowany sposób.
1: No właśnie, szczególnie właśnie, że z tym mamy teraz do czynienia. No dobrze, to brak kontynuacji tego programu, o którym tutaj rozmawialiśmy, że on już był, potwierdziło Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Wprost potwierdziło taki brak takiej kontynuacji tego programu, ale jednak, i tutaj trochę optymizmu, chociaż no, może do niewielkiej, serc niewielkiej grupy wlejemy, ale jednak są pewne grupy seniorów, którzy mogą liczyć na wsparcie finansowe w tej zapłacie za prąd, o tym mówimy. Powiedzmy może, jakie to są grupy, które mogą korzystać z tego comiesięcznego, tak, ryczałto energetycznego, to powiedzmy.
0: Tak, mamy ryczałto energetyczne, jest no, tak zwany bon energetyczny, mówiąc tak w dużym uproszczeniu. Uprawnione grupy, które mogą z niego skorzystać, to są osoby, które mają przede wszystkim status kombatanta. Nie jest to grupa taka bardzo mała, jak nam się wydaje, no bo od wojny minęło troszeczkę, ale to jest jednak ponad 100 tysięcy osób. Niektóre dane pokazują, że około 130 nawet tysięcy osób ma status kombatanta. Więc to są osoby, które mogą bon się ubiegać. Jest jeszcze taka druga grupa kluczowa, to znaczy to są ofiary represji politycznych. No zarówno takich represji wojennych czy powojennych zaraz, jak i osoby, które no, były represjonowane też w okresie wojennym w latach 80. Mowa tutaj o stanie wojennym.
1: Tak.
0: To też jest kilkanaście tysięcy żyjących osób. Mamy jeszcze taką grupę trzecią, ona jest chyba najmniejsza, mam wrażenie, i to są żołnierze, osoby, które były w armii, no, i które były kierowane do takich, nie chcę użyć słowa przymusowych, ale jednak na no, takich niewdzięcznych przynajmniej prac, na przykład w kopalniach, czy w kopalniach uranu, które działały w Polsce w ogóle no, po wojnie jeszcze przez długi czas. A więc chodzi o osoby, które pracowały w niebezpiecznych warunkach, no i w związku z czym państwo chce jakoś się odwdzięczyć za ten właśnie nakład pracy, no i no, pracę w warunkach, które bez wątpienia
1: to
0: wpłynęły
1: jaki
0: na
1: jest
0: zdrowie
1: ten,
0: tych
1: jaki
0: osób.
1: Jest ten bon? Od 1 marca 2020 roku, tak? Bo tak to się to zmienia. To on miesięcznie?
0: To jest miesięcznie 336 zł i zdaje się 16 groszy. No co w całym roku rzeczywiście daje nam taką sumę pod 4000 zł.
1: To może trochę...
0: Już...

0: umożliwiającą refinansowanie wydatków. Pamiętajmy o tym, że chodzi tutaj o wydatki na energię cieplną, ale też elektryczną. A więc tak naprawdę o te dwie ważne kwestie, które wpływają na wysokość rachunków. Taka osoba, która jest zainteresowana i uprawniona do pozyskania tego świadczenia, musi się zgłosić do ZUS-u. I uwaga, to jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo wspomniałem o tych grupach uprawnionych.
1: Ale to właśnie, ja właśnie chciałam trochę zapytać o te grupy uprawnionych, bo tam są jeszcze wdowy.
0: Tak.
1: Wdowcy, no żeby to tak już
0: osoby,
1: nie było, to powiedzmy po kim.
0: Przejmują de facto prawo do tego świadczenia, no od osoby, która zmarła i która była wcześniej
1: czyli
0: właśnie kombatantem.
1: Czyli po tych kombatantach albo tych żołnierzach, tak?
0: Dokładnie.
1: O którym tutaj mówiliśmy.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, ale to jest właśnie ciekawe. Tu bym chciała, żeby to może jakoś nam by brzmiało, że to świadczenie nie zależy od dochodów, tak? Tak, nie zależy od dochodów. No to mam do pana takie pytanie trochę no, nie zupełnie obok, tak bym powiedziała, ale jednak. Jak seniorzy to postrzegają, że to nie zależy od dochodów? No dlatego, czy postrzegają to jako niesprawiedliwe? Pytam dlatego, że przy rencie wdowie tego typu wątpliwości występują, że dostaną to tylko niektórzy, tam to zależy od dochodów, ale już takie, że tylko niektórzy, jaki element występuje. Jest takie poczucie między seniorami, jakieś takie niesprawiedliwości, nierówności. Gdzieś ktoś kiedyś im powiedział, że będziesz miał tyle, ile sobie wypracujesz, potem okazuje się, że nie zupełnie tak jest, taki dodatek, inny dodatek. No i jakby różnice robią się spore. Jak to postrzegają akurat, jeśli chodzi
0: no
1: o
0: myślę, że jest to poczucie, że jest to troszeczkę niesprawiedliwe. Tak jest w ręce wdowiej. Tak samo było zresztą w wypadku bonu ciepłowniczego.
1: Tak,
0: tam
1: właśnie
0: również obowiązywały progi dochodowe. Chociaż była też zasada złotówka za złotówkę, która trochę tam równoważyła. Tak. Natomiast no tak, jest tutaj takie wrażenie, że właśnie część osób, tych kombatantów, tych osób represjonowanych jest tak bardzo priorytetowo traktowanych przez państwo. I okej, ja rozumiem ten priorytet.
1: No powiedział
0: to są osoby zasłużone, to są osoby, które ucierpiały zdrowotnie, ucierpiały w bardzo różny sposób. Natomiast tutaj rzeczywiście nie ma tego progu dochodowego. Czyli osoba, która dajmy na to ma jednak wysoką emeryturę, otrzymuje 5-8 tysięcy.
1: A to może być w przypadku niektórych. Po niektórych mogą być one bardzo niskie, jak mówimy na przykład o tych osobach represjonowanych, one mogą być niskie, ale na przykład w przypadku żołnierzy mogą być wysokie. No tak przykładowo, to nie znaczy, że muszą, ale mogą, tak? Więc w związku z tym, no tutaj mogą być duże dochody. A teraz jeszcze zapytam pana o taką rzecz, czy ta pomoc zależy od wieku kombatanta, czy tego, tej wdowy, czy tego wdowca. Zależy w jakiśkolwiek sposób, czy nie?
0: Od wieku chyba nie zależy. To znaczy osoba, która ma po prostu uprawnienie emerytalne czy rentowe, no jak najbardziej może składać taki wniosek. Liczy się przede wszystkim status tej osoby.
1: Tak,
0: więc
1: status.
0: Również młodsza osoba, która ma status kombatanta, więc nie ma dzisiaj 60 lat, ale w stanie wojennym na przykład została zamknięta na chwilę w więzieniu. No to tak, no to ona również może się tutaj ubiegać o to wsparcie. No ale co do zasady. No, większość zdecydowana tych osób to są osoby, które 60 rok życia przekroczyły.
1: Dobrze, powiedział pan o formalnościach. To takiej formalności trzeba je dopełnić. Mówił pan o wniosku do ZUS. Jak to z tym jest?
0: Tak, jest taki wniosek, taki formularz, co się nazywa ZUS ERK. No i warto go sobie pobrać bezpośrednio, dając się do ZUS-u, jeżeli państwo macie taką możliwość. Można go ściągnąć ze strony internetowej ZUS-u, jeżeli ktoś z internetu korzysta. Jest to niezbyt skomplikowany formularz, można go samodzielnie uzupełnić. Natomiast, żeby go uzupełnić, no, należy oczywiście mieć potwierdzenie tych swoich uprawnień,
1: no
0: dlatego, że należy
1: to
0: wpisać.
1: Rzecz.
0: To może być numer legitymacji, to może być numer pewnego rodzaju zaświadczenia, którym te osoby operują. Te dane trzeba tam podać. No i składając taki wniosek, też trzeba pamiętać o tym, że ZUS zawsze może się do nas zwrócić z pytaniem
1: no, chciałam
0: o dodatkowe
1: informacje. Chciałam zapytać, czy to jest poddane jakiejś kontroli? To znaczy, czy trzeba udowodnić, na przykład w razie potrzeby ZUS-owi, na co te pieniądze wydaliśmy, że to rzeczywiście był zakup tych nośników, o których tutaj rozmawiamy, a nie wiem, żywności, czegokolwiek.
0: No co do zasady jest to ryczałt, a więc no, taki ryczałt nie jest tak weryfikowany formalnie bardzo mocno, a więc nie trzeba załączyć na przykład dowodu, że się płaci rachunki za gaz czy za energię elektryczną. Tutaj nie liczy się na przykład kwota zakupu jednego do tego właśnie wspomnianego kilojoula na przykład energii cieplnej. Ona może być niska, może być wysoka. Uprawnienie takiej osobie zostanie raczej przyznane z automatu, choć zawsze należy pamiętać, że ZUS może pewne informacje się zwrócić i jakieś weryfikować, ale raczej nas nie zapyta o to, ile rzeczywiście płacimy, na co te pieniądze wydajemy. Można tą kwotę traktować jako taki dodatek po prostu, który umożliwia operowanie w dowolny sposób. Ma być dedykowane na pokrycie kosztów energii czy innych. Cóż, nie zawsze tak
1: No
0: będzie.
1: To jeszcze pytanie, które jest bardzo, myślę ważne i interesujące dla wielu osób. Mianowicie, jak wygląda sytuacja? Czy jest prawo do takiego bonu, jeżeli senior mieszka w jednym domu?

0: domu, w jednym mieszkaniu, z rodziną, nie wiem, dziećmi, wnukami, bo wtedy bardzo często to oni opłacają tę energię i to ciepło. W takim przypadku w zasadzie trudno uznać, że one te pieniądze są, tak obiektywnie patrząc z boku, są seniorowi niezbędne. Czy ktoś to sprawdza, czy wtedy też się taki bon należy, czy się nie należy, jeżeli się mieszka w jednym mieszkaniu?
1: No tutaj mi pani zagięła, prawdę mówiąc.
0: No bo jeżeli to zależy od statusu.
1: No cóż, państwo podchodzi z takiego założenia, że nie liczy się dochód, no więc cóż, no też raczej nie liczy się formuła zamieszkania. Ważne, żeby ta osoba wystąpiła o taki bon, poświadczając, że no, mieszka w konkretnym miejscu, więc to jest najważniejsze i to jest może źródło też jakichś tam innych niesprawiedliwości, bo być może rzeczywiście na przykład dzieci mieszkające z tą osobą te rachunki realnie opłacają, ale jest to wtedy no, korzyść dla całego gospodarstwa domowego, no, które też odciąża innych domowników z tych kosztów, które, no mówiąc szczerze, no nie będą w takim wypadku pokrywane przez osobę starszą.
0: No to pytanie, czy te kwoty rosną, tak? Czy one są waloryzowane corocznie? Bo pan powiedział, że jest to kwota 336,16 w tym roku, ale jak to...
1: Tak, ta kwota będzie waloryzowana, ona będzie waloryzowana co roku. Tutaj decyzję podejmuje akurat nie ZUS bezpośrednio, tylko no, urząd odpowiedni powołany do spraw kombatantów, które decyzją swojego szefa, no właśnie 1 marca, czyli w dniu kolejnej waloryzacji emerytur, podejmuje decyzję, o ile ta kwota wzrośnie. Więc tak, ona będzie wzrastała każdego 1 marca. Mniej więcej będzie oparta o wskaźnik waloryzacji emerytura, więc no w przyszłym roku pewnie wyniesie nie 366 zł, tylko 340 parę, no bo nie spodziewamy się raczej bardzo dużej waloryzacji.
0: Tak, ona będzie się wszystko waha około 5%, tak bym powiedziała, troszkę więcej, trochę mniej, różnie się mówi, jeszcze tego nie wiemy. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Przemysław Wiśniewski, dyrektor Instytutu Polityki Senioralnej Fundacja Zaczyn, bo naszym gościem. Dziękuję panu.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: A ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora. Ogłoszenie społeczne.
3: Mam tu przed sobą mango, którego strasznie nie lubię. I ludzie mnie czasem pytają, jak to nie lubisz mango? A ja wtedy pytam, a jak można nie szanować czyichś tak prostych wyborów? Oczywiście w demokracji te wybory są bardziej skomplikowane. Dlatego wspieram Fundację Batorego, bo na co dzień upomina się o szacunek i tolerancję w życiu publicznym. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Tomasz Włosok.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
2: Autopromocja. Stan dnia.
6: Jesteśmy po specjalnej odprawie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z udziałem premiera, szefa rządu, ministrów i przedstawicieli służb, w której urzędnicy podsumowali akcję trwającą w szkołach. Skontrolowano 65 tysięcy takich placówek, zatrzymano 117 młodych osób, do tego 110 niebezpiecznych przedmiotów, w tym maczety i noże. To bilans policyjnej akcji po tym, jak w ubiegłym tygodniu doszło do tragicznych wydarzeń w polskich szkołach z udziałem młodych uczniów. Premier Donald Tusk, który spotkał się ze służbami i wysłuchał relacji poszczególnych ministrów odpowiadających za tę kontrolę, zapowiedział dalsze działania w placówkach oświatowych. Przenosimy się przed kancelarię premiera. Jest tam nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
7: Dzień dobry.
6: Co dokładnie mówił premier? Jakie będą podejmowane te kolejne działania w kolejnych dniach?
7: No na pewno będą kontynuowane kontrole w szkołach, wokół szkół. Jutro do placówek oświatowych ruszy około 20 tysięcy policjantów. Będą też prowadzone specjalne lekcje, które będą dotyczyły chociażby higieny w cyberprzestrzeni, ale także cyberbezpieczeństwa. I wszystko po to, aby właśnie w poniedziałek rano uczniowie, ale też ich rodzice czuli się po prostu bezpiecznie, tak mówił premier Donald Tusk.
8: Poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.

0: I mówię o tym nie dlatego, żebyście państwo sądzili, że odnotowujemy jakiś wzrost ryzyk, tylko wiadomo, że incydenty, szczególnie te dwa brutalne ataki, one wzbudziły bardzo dużo emocji. To stało się tematem dnia w szkołach między grupami rówieśniczymi. I zdajemy sobie sprawę, że w takiej atmosferze komuś może przyjść do głowy jakiś głupi, niebezpieczny pomysł. I dlatego będziemy jeszcze w tych dniach na pewno intensywnie zarówno sieć, jak i szkoły monitorować.
1: Te najbliższe dni to przynajmniej do środy włącznie. Wiemy, że w środę chociażby też będą się włączać do tych działań, które mają spowodować to, żeby ci właśnie młodzi ludzie nie zachowywali się tak niebezpiecznie, tak groźnie, jak w ostatnich tygodniach. Będą również do akcji włączać się specjaliści z Ministerstwa Zdrowia, ale też z Ministerstwa Edukacji. Szef rządu apelował, aby rodzice, nauczyciele też byli bardzo czujni w tych najbliższych dniach, reagowali na każde podejrzane zdarzenie. Zapowiedział też premier, że będzie zero tolerancji, jeżeli chodzi o tych, którzy w sieci będą się organizować, będą nawoływać do jakichś groźnych działań, będą się fascynować przemocą, a niestety takie grupy są identyfikowane przez cybersłużby i niestety tego jest coraz więcej, tak stwierdził szef rządu. I potwierdzał to też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, który opowiedział, że po tych groźnych zdarzeniach z ubiegłego tygodnia tak naprawdę no właśnie służby wyłoniły takie trzy główne grupy w internecie, które są mocno aktywne po tych wydarzeniach.
2: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji przemocą, ideologią faszystowską. Druga grupa to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata gier inspiracje, jeśli tak można powiedzieć, do tego, co robią. No i trzecia grupa, o której też warto powiedzieć, to są osoby, które zostały uruchomione w związku z tym, że o tym temacie jest bardzo, bardzo głośno. To są najczęściej osoby, które po wizycie policji mówią, zrobiliśmy żart, to nie było nic poważnego.
1: Rząd zapowiada bardzo pilne, ekstraordynaryjne, tak bym to określiła, działanie, jeżeli chodzi o zmianę przepisów, zmianę prawa, tego, które będzie pozwalało też dodatkowe narzędzia mieć, no właśnie, żeby przeciwdziałać chociażby tworzeniu się czy działalności tych grup ekstremistycznych w sieci. Mówił o tym z kolei wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: W najbliższych tygodniach dwukrotnie zwiększona zostanie liczba zaangażowania edukatorów, którzy pracują w ramach NASK-u na rzecz bezpieczeństwa w internecie. I w ostatnim tygodniu, w czwartek, została przyjęta ustawa dotycząca bezpieczeństwa w internecie. Ustawa, która dokładnie pozwoliłaby na sytuacje takie, jeżeli rośnie jakaś społeczność, pojawiają się sytuacje, w których ludzie chcieliby transmitować jakieś sytuacje krytyczne na żywo, bądź wprost grożą albo wskazują, że mamy do czynienia z promocją śmierci albo samobójstwa, te treści będą mogły być blokowane.
1: Ta ustawa do końca tygodnia ma być już gotowa i ma leżeć na biurku prezydenta Karola Nawrockiego wcześniej, bo już we wtorek rano o godzinie 8, tak jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, będą się nią zajmować posłowie z sejmowej komisji. Jest jeszcze też jedna informacja, która została potwierdzona w trakcie tej dzisiejszej odprawy i tutaj nawiązuje do wczorajszych też groźnych, niebezpiecznych wydarzeń na warszawskiej Pradze Południe przy ulicy Mińskiej, gdzie doszło też do ataku nożowniczki 21-latki i premier pośrednio w trakcie wypowiedzi poszczególnych ministrów potwierdził, że no właśnie ona również fascynowała się w ostatnich dniach, tygodniach i miesiącach ideologią faszystowską.
4: Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dziękuję za relację.
5: Komentarz.
4: Pan dr Paweł Ramiączek, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa, przyjął nasze zaproszenie do niedzielnej przedpołudniowej rozmowy i komentarza. Dzień dobry, panie doktorze.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: Panie doktorze, czy jest jakiś taki najwłaściwszy algorytm, to mocne słowo i modne słowo, jakaś procedura, która odpowiadałaby na tę sytuację kryzysową, z którą mamy teraz do czynienia, mieliśmy pod koniec zeszłego tygodnia. Czy jest jakiś sposób, w którym adekwatnie politycy rządzący powinni odpowiadać na tego rodzaju kryzysy?
6: Na pewno jest kilka narzędzi. Po pierwsze, egzekwowanie prawa, które powinno być skuteczne w zwalczaniu wszystkich zjawisk i incydentów, które mają miejsce w sieci. To, o czym powiedział pan premier Gawkowski, przyjęcie ustawy, która będzie zaostrzała przepisy prawne, jest krokiem w dobrą stronę. Z mojej perspektywy tak to wygląda. Natomiast wiem, że pojawiają się

0: komentarze przy różnych mediach, które już kategoryzują tę ustawę jako cenzurowanie sieci. Odniosę się do tego za chwilę, ale uważam, że jest to bardzo niesprawiedliwe nazywanie tych przepisów. No po pierwsze. Po drugie, oczywiście działania prewencyjne, te, które zostały wprowadzone, też mają sens. Natomiast działania prewencyjne mają to do siebie, że one nie stanowią rozwiązania ostatecznego w tej kwestii. Dlatego po wszystkich tych zdarzeniach, które miały miejsce, ja dostrzegam tutaj przede wszystkim dwa wyzwania. Pierwsze wyzwanie to jest to, o którym wszyscy mówimy. To jest bezpośrednie bezpieczeństwo szkół i tutaj mówię o zdolności do przede wszystkim wykrywania zagrożeń, no i reagowania na nie. Tutaj mówimy oczywiście również o aspekcie ochrony uczniów i nauczycieli. Sądzę, że w tym momencie jest dobry czas na dyskusję o tym, aby rozmawiać przede wszystkim z nauczycielami i z uczniami o sytuacjach kryzysowych i umiejętności reagowania na nie. I to jest po pierwsze. Po drugie również przeprowadzić cykl spotkań i szkoleń. Ja sugeruję, aby młodzież, aby nauczyciele potrafili w jakiś taki podstawowy sposób w tych sytuacjach kryzysowych reagować. No i oczywiście drugi temat, druga kwestia, ona jest bardzo, bardzo trudna i tu nie można ukrywać, że to jest temat, który można załatwić, zrealizować, skończyć jedną ustawą czy ogólnokrajowym porozumieniem politycznym w sprawie cyberbezpieczeństwa. Mówię tutaj oczywiście o przemocy wśród młodych ludzi, która jest inspirowana przestrzenią cyfrową, czy która ma źródło w przestrzeni cyfrowej. I w kontekście przestrzeni cyfrowej rzeczywiście tutaj wyodrębniono trzy podstawowe elementy, a więc ludzi zafascynowanych nazistowskimi treściami, ludzi zafascynowanych grami, które mają charakter przemocowy, odpowiednie grupy, fora, na których ci ludzie się zbierają, rozmawiają, ale i też wzajemnie, można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, nakręcają. A więc ta internetowa przestrzeń, która w mojej ocenie dzisiaj nie do końca jest kontrolowana, ale kontrolowana w znaczeniu tym bardziej pozytywnym w kontekście bezpieczeństwa, bo nie chcę też zabrzmieć jako ktoś, kto nawołuje do cenzurowania internetu, bo to kompletnie nie o to chodzi. A myślę, że dzisiaj przestrzeń publiczna właśnie nie jest czasami w stanie odróżnić, co znaczy dbać o bezpieczeństwo w sieci i zwalczać treści, które mają charakter nawołujący do popełniania przestępstw, a co znaczy cenzurować internet. To są dwie różne historie i nie można tego absolutnie mieszać. Więc ten moment, w którym młodzież czerpie inspirację z internetu, dzisiaj jest absolutnie punktem krytycznym i widać, że ma to odzwierciedlenie w zachowaniach.
1: Tak, mówił o tym dzisiaj premier także rano, o tym, że przemoc w szkołach stała się modna. Zastanawiam się, co takiego się wydarzyło. No to może jest bardziej pytanie do psychologów i socjologów, co się takiego wydarzyło, że przemoc stała się modna, a przestała być no, tematem tabu, bo też trudno ukrywać, że przemocy, szczególnie też tej rówieśniczej w szkołach wcześniej nie było, że to się zaczęło teraz i że to ma tylko związek z rozwojem internetu, gier internetowych i platform społecznościowych. No ale coś się zmieniło w postrzeganiu tej przemocy, że ona nie jest już gdzieś piętnowana, stygmatyzowana, a stała się czymś, czym warto się pochwalić i z czego warto także żartować, żeby w tym internecie, w mediach społecznościowych zaistnieć.
0: Młodzi ludzie, ja obserwuję takie zjawiska, młodzi ludzie szukają akceptacji, młodzi ludzie szukają, w cudzysłowie, sławy, młodzi ludzie szukają uznania. Często zachowania radykalne, często zachowania, z których nie do końca młodzież zdaje sobie sprawę. Mówię tutaj o konsekwencjach, bo przecież jest też grupa ludzi, którzy dla żartu robili te akcje, tak to nazwijmy. No, młodzież nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, ale właśnie ten model poszukiwania akceptacji, chęci zaistnienia, chęci pokazania się dla
1: bycia
0: świata,
1: zauważonym, prawda?
0: Bycia zauważonym, tak, jest modelem, który tutaj rzuca się w oczy. I to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, bo młodzież w kontekście tego zaistnienia posuwa się do bardzo radykalnych działań. Gdzie jest błąd, gdzie jest problem? Ja myślę, że to jest bardzo złożony temat. I to jest debata dla psychologów, bo modele wychowania dzieci, dzieci pozostawione same sobie, dzieci, które mają dostęp ciągły do treści w internecie, które dzisiaj, bądźmy szczerzy, są spatologizowane, a jeszcze do tego problematyka algorytmów, które przy okazji, gdy dziecko ogląda określoną treść, później jest ta treść jeszcze bardziej podstawiana pod oczy, właśnie przy

0: użyciu tego algorytmu, czy przy pomocy tego algorytmu, no jest problemem, który no, trzeba zauważyć i o którym trzeba mówić. Dzieci pozostawione bez rozmowy z rodzicami, brak wartości, które są wartościami nadrzędnymi. Mówię tutaj oczywiście o tych wartościach, których wcześniejsze pokolenia były wychowywane, jeszcze te pokolenia bez internetu, gdzie sprawiedliwość społeczna, ogólna miłość, zrozumienie to były wartości, wokół których budowało się codzienne życie. Dzisiaj mam wrażenie, że te wartości odeszły na drugi plan. Liczy się sława, liczy się przede wszystkim chęć zaistnienia, liczy się fame, w cudzysłowie, jak to młodzi ludzie mówią, i liczy się to, aby zdobyć jak największą rzeszę ludzi, którzy są zachwyceni określonym działaniem. Stąd widać również, ale to jest jeszcze wątek, który trzeba doprecyzować, że po zdarzeniach znajduje się grupa osób, które wręcz zjawisko to, czy określone wydarzenia jeszcze bardziej w internecie podkreślają i nawołują do tego, żeby podziwiać wręcz te niektóre zdarzenia. Ale tutaj warto też zaznaczyć, że w przypadku podziwu dla tych zdarzeń swoją rolę odgrywają konta, które też są lokowane jako konta w obcych państwach. Mówię to oczywiście o wschodzie, które właśnie mają na celu wprowadzenie tej dezinformacji, podbicia społecznego.
1: Chaosu i zamętu, oczywiście.
0: Tak jest.
1: To jest wszystko na to obliczone i to warto również zauważyć i podkreślić, panie doktorze. A wracając do reakcji naszych krajowych tutaj polityków, jak pan ocenia te pierwsze reakcje, pierwsze słowa, te pierwsze gesty przez polityków wykonywane i wypowiadane? Tutaj na pierwszy plan wysuwa nam się oczywiście premier Donald Tusk, no jeden z liderów opozycji, były minister edukacji Przemysław Czarnek, prezydent Karol Nawrocki i ludzie z jego otoczenia.
0: Przede wszystkim reakcja rządu. Ja oceniam ją pozytywnie, wbrew niektórym informacjom czy ocenom, które pojawiają się już na ten moment. Przed chwilą oglądałem w jednej z telewizji posiedzenie sztabu, który dzisiaj odnosił się do wszystkich tych zdarzeń. Ministrowie, przedstawiciele służb. I to dobrze, że takie posiedzenie ma miejsce, czy miało miejsce. I to dobrze, że kolejne tego typu dyskusje na szczeblu rządowym będą się odbywać. Oczywiście niektórzy eksperci krytykowali.
1: Tak, że to na pokaz, że pod publiczkę.
0: Że to na pokaz i tak dalej. Ale ja uważam, że ta krytyka jest w tej chwili nieuprawniona. Trzeba reagować i ta reakcja na ten moment jest reakcją, która w mojej ocenie jest właściwa. Nie możemy nic więcej zrobić. Co możemy więcej zrobić? No w tej chwili
1: trzeba patrole policji przed i w szkołach?
0: To jest bardzo dobry ruch. Mam nadzieję, że młodzież, która będzie świadoma tego, że w każdej chwili może zostać skontrolowana placówka przez odpowiednie służby, jednak trochę wyhamuje ze swoimi zapędami.
1: Szczególnie ci, którzy chcą to robić dla tak zwanej beki. Tutaj też cytuję premiera z dzisiejszego poranka.
0: I nie będą przynosić do szkoły przedmiotów, które, no, jak słyszeliśmy, to są noże, maczety. Ja jestem naprawdę zdruzgotany faktem, że kilkunastoletnie dzieci do szkoły przynoszą takie rzeczy.
1: A skąd, nóż, to rozumiem, no bo nóż pewnie w każdym domu, ale maczeta, skąd taki nastolatek, taki sprzęt może mieć?
0: No więc właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Pytanie, gdzie są rodzice, pytanie też, gdzie są rozmowy z dziećmi. Dlatego jeszcze kończąc wątek reakcji rządu. Uważam, że jest to prawidłowa reakcja, natomiast teraz nie chciałbym być świadkiem i myślę, że wszyscy nie chcielibyśmy być świadkiem, aby ta ustawa, która została przegłosowana w czwartek, była przedmiotem walki politycznej pomiędzy Pałacem Prezydenckim a premierem Rzeczpospolitej, a rządem Rzeczpospolitej Polskiej. Bo jeśli politycy znów tak poważne zagadnienie będą wykorzystywać do walki, no to wtedy ocenię, że jednak klasa polityczna jest klasą, która jeszcze ma dużo przed sobą do zrobienia, jeśli chodzi o dogadanie się.
1: Dużo lekcji do odrobienia domowej, a propos tej klasy, którą można różnie rozumieć. Panie doktorze, a jak pan w takim razie podchodzi do tych słów, które pojawiły się w jednych z pierwszych publicznych wypowiedzi premiera po tych tragediach, po Ostrołęce i pod tym, co się stało w szkole podwyżkowym, w których nawiązywał do prezydenckiego weta pod ustawą, która miała wprowadzać w Polsce unijne prawo o dostępie do usług cyfrowych. No i premier tam sugerował, bo nie powiedział tego wprost, ale można było taki wniosek wyciągnąć, że gdyby ta ustawa funkcjonowała, no to łatwiej byłoby takim tragediom zapobiec albo jeszcze skuteczniej na nie zareagować.
0: Wiadomo, że w każdym momencie silnych emocji publicznych używa się języka, który czasami jest językiem zmierzona.

w określone działania polityczne. To weto pana prezydenta jest wetem, któremu też wiele osób przygląda się z uwagą i też z niedowierzaniem. Ja uważam i myślę, że wielu ekspertów bezpieczeństwa to potwierdzi, że każda ustawa, która reguluje bezpieczeństwo,

0: dotyczącego właśnie dyskusji publicznej, która obraca się, czy przebiega wokół osi, że to szkoła powinna wychowywać dzieci, że to szkoła powinna dbać o to, aby dzieci nie wpadały w ten kanał przemocy, między innymi przemocy internetowej. No ja nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że po stronie rodziców, przede wszystkim po stronie rodziców jest wychowanie dziecka i po stronie rodziców jest kontrola, jak zachowuje się ich dziecko. I oczywiście można debatować nad tematami, nad modelami wychowań dzieci, bezstresowe, inne i tym podobne. Nie chcę wnikać, bo to jest debata dla psychologów, ale uważam, że współpraca pomiędzy przede wszystkim rodzicami a szkołami, pomiędzy rodzicami a nauczycielami, to jest jeden z elementów, który teraz powinien być istotnie wzmocniony. Bo oczywiście możemy patrole policji wysyłać, możemy nawet wprowadzić zapisy mówiące o tym, że w każdej szkole muszą być kontrole osobiste. Oczywiście ja już tutaj bardzo mocno, że tak powiem, abstrahuję od obecnej sytuacji, ale możemy wprowadzić bardzo ostre zapisy.
1: Tak, możemy
0: zapisy.
1: Szkoły zamienić w fortece, tylko co z tego?
0: Ale nikt nie zastąpi wychowania dziecka przez rodzica, nikt nie zastąpi dialogu i nikt nie zastąpi uświadamiania wartości, jakie powinny liczyć się dla dzieci i dla współczesnego świata. Bo uważam, że kontrola rodzicielska w postaci treści, jakie przegląda ich dziecko, choć ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale nawet minimalna kontrola rodzicielska tego, z jakimi treściami spotyka się w sieci młody człowiek, jest jednym z elementów codzienności, która powinna być stylem wychowania, a nie, powiedzmy sobie szczerze, takie bezwiedne pozwalanie dzieciom na to, aby zatapiały się godzinami w telefonach komórkowych, korzystając z nie wiadomo jakich stron internetowych. I ja dzisiaj, patrząc na to z punktu widzenia osoby, która wiele w bezpieczeństwie widziała, dostrzegam realne zagrożenie, nie wynikające z kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, tylko zagrożenie płynące właśnie z sieci. I to jest podstawowy nasz problem. Natomiast zgodzę się z jedną hipotezą czy tezą, którą postawił jeden z ekspertów bezpieczeństwa wczoraj. Walka w postaci przepisów prawa ze zjawiskami w internecie jest potrzebna, ale jest niezwykle trudna, bo uważam, że dzisiaj możemy wprowadzić wiele przepisów, które będą obowiązywały na terenie naszego kraju, ale internet nie ma granic i to, że my będziemy zakazywać się, czy będziemy ścigać pewne treści, nie oznacza, że ten dostęp do tych treści w 100% zostanie zamknięty. I to jest pytanie do ekspertów z dziedziny cyberbezpieczeństwa, jak temu zapobiec. Natomiast uważam, że informacja, czy też teza, która pojawia się w przestrzeni publicznej, aby ograniczyć do 16 roku życia dostęp dzieciom do mediów społecznościowych, jest godna rozważenia, ale będzie bardzo trudna do wyegzekwowania. Myślę, że tak czy inaczej znajdą się tacy, którzy ominą wszelkie przepisy. Ale trzeba walczyć, trzeba próbować, trzeba pokazywać, że nie jesteśmy bierni wobec zaistniałej sytuacji, a nie wyobrażam sobie, aby walczyć innymi narzędziami aniżeli prawo, bo dzisiaj tylko i wyłącznie prawo w kontekście treści w internecie jest w stanie w jakimś stopniu, jeszcze nie wiemy jakim, ale w jakimś stopniu zapobiec eskalacji takich zjawisk.
1: Spodziewał się pan jakiejś zgody ponad partyjnymi podziałami w tej sprawie? Bo również nawiązuje znowu do tej reakcji rządu, którą pan już ocenił, panie doktorze, no ale jeszcze mamy opozycję. W jaki sposób pana zdaniem tutaj ta opozycyjna strona zachowała się wobec tego kryzysu, z którym mamy do czynienia?
0: No ja spodziewam się, że opozycja będzie szła w retorykę cenzury. Już widzę w niektórych miejscach hasła typu ustawa o bezpieczeństwie, groźba cenzury czy walka o bezpieczeństwo. No, niestety, ale muszę powiedzieć jasno. Miałem przeświadczenie jeszcze, zanim ta cała sprawa została tak mocno wyeksponowana, miałem przeświadczenie, że jednak bezpieczeństwo będzie tematem ponadpartyjnym. Ale tak nie jest. I ja bez względu na to, jakie mam własne doświadczenia i poglądy na temat życia politycznego Polski, muszę powiedzieć to z wielkim żalem, że obserwuję polityków, którzy temat bezpieczeństwa starają się wykorzystać pod własne cele, pod jakąś bliżej niedookreśloną kampanię wyborczą.
1: I to takie bezpieczeństwo międzynarodowe.

0: narodowe ma pan na myśli, panie doktorze, i to bezpieczeństwo dotyczące właściwie każdego z nas w codziennym funkcjonowaniu.
1: Oczywiście, że tak. Szeroko pojęte bezpieczeństwo. Natomiast to jest moment i czas, żebyśmy przynajmniej z tej walki politycznej bezpieczeństwo jako pojęcie i jako wartość też, bo to jest pojęcie i wartość, która ewoluuje. Nie ma jednolitej definicji, bo ona jest zależna od czasów, w których żyjemy. Mhm. Abyśmy właśnie to pojęcie i tę wartość wyjęli z politycznej walki.
0: No, mieliśmy wszyscy nadzieję, że po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie utrzyma się ten konsensus dotyczący właśnie kwestii pomocy naszemu wschodniemu sąsiadowi. Potem to się dość szybko załamało. No jest taka groźba, że w tym przypadku może być podobnie i są już symptomy, które o tym świadczą.
1: Tak, może być podobnie, są symptomy, które o tym świadczą, natomiast gdzieś tam w głębi duszy, w głębi serca, jak to mówi się potocznie, liczę jednak na dojrzałość polityczną, zwłaszcza prezydenta. I mam nadzieję, że ta ustawa i być może jeszcze wiele innych ustaw, które będą regulowały problematykę przemocy w internecie. Raz jeszcze to podkreślmy. Problematykę przemocy w internecie, że to będzie punkt, który będzie łączył, mówię tu oczywiście o jedności klasy politycznej, a nie dzielił, bo w debacie publicznej często używamy sformułowań, które są ogólnikami, a dzisiaj, mówię o przepisach, sprawa dotyczy przemocy w internecie, nawoływania do popełniania przestępstw, nawoływania do ideologii, które są konstytucyjnie zakazane, tak jak chociażby ideologia nazistowska, faszystowska, szeroko pojęta. A więc to są treści, które wymagają zwalczania. Mówię tu o nielegalnych grupach, które się zrzeszają i nawołują właśnie do popełniania przestępstw poprzez nawet przekazywanie sobie informacji, jak skonstruować ładunek wybuchowy, w jaki sposób dostać się do placówki i co robić, mając w rękach takie czy inne narzędzie. To są treści, które muszą być zwalczane. A ponadto problematyka powstawania fałszywych kont, fejkowych kont, które też są inspirowane różnymi innymi służbami, mówię tu oczywiście o wschodzie, bo takie ślady też się pojawiły. No to jest tematyka, która musi być absolutnie zwalczana.
0: Pan dr Paweł Ramiączek, politolog i ekspert do spraw bezpieczeństwa, był naszym gościem. Bardzo panu dziękuję za tę poranną, niedzielną rozmowę.
1: Uprzejmie dziękuję.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Halo, czy jest tu ktoś?
4: Tak, to twój chatbot Marek.
5: Chcę rozmawiać z człowiekiem, a nie z maszyną. Coraz częściej to sztuczna inteligencja decyduje o Twoim życiu, wpływa na warunki Twojej pracy, kontroluje dane o Tobie. A kto pilnuje AI? Obywatelski Akcelerator Innowacji. Kontrolujemy, jak technologia wpływa na Twoje prawa obywatelskie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.oai.pl i dowiedz się, co robimy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W sprawie przemocy wobec dzieci państwo będzie działało bezkompromisowo, deklaruje premier Tusk. Od 3 godzin krakowianie głosują w drugiej turze, wybierają prezydenta miasta. 2 rowerzystki potrącone w Wielkopolsce przez młodego kierowcę samochodu. Jedna z kobiet zmarła. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To nihilistyczna przemoc niezwiązana

0: Z żadnymi poglądami. Tak o ostatnich aktach przemocy w szkołach mówi premier Donald Tusk. Z analiz wynika, że młodzi ludzie nie planują tych aktów przemocy. Działają przeważnie spontanicznie, mówił premier podczas odprawy z szefami resortów i służb.
1: Nie mamy do czynienia z żadną zorganizowaną na dużą skalę grupą ludzi, czy dzieciaków, czy młodych ludzi, którzy mają taki plan, aby tworzyć poczucie zagrożenia. To są bardzo często zachowania spontaniczne, wynikające głównie z aktywności sieci. Odnotowujemy oczywiście w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach, zarówno w Polsce, jak i na całym świecie, ten wzrost fascynacji przemocą. To już ma nawet swoje terminy w służbach przemoc dla przemocy.
0: W związku z ostatnimi incydentami policjanci skontrolowali prawie 50 tysięcy szkół. Zatrzymali 117 młodych osób, które w internecie miały kierować groźby pod adresem nauczycieli i uczniów, informuje komendant główny policji Marek Boroń.
2: Wszczęliśmy postępowania karne w ilości 105. Przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego, do oceny karnoprawnej w 46 przypadkach, ale już są pierwsze środki zapobiegawcze, kiedy sądy stosują, czyli mówimy to o tymczasowych aresztowaniach. W tych ostatnich przypadkach z Ostrołęki, z powiatu wyszkowskiego czy z Sierpca i są też tymczasowe nadzory kuratora, ale też osoby są kierowane do szpitali psychiatrycznych.
0: Jutro policjanci też będą patrolowali okolice szkół i same placówki. Jak zapowiada Ministerstwo Edukacji, nauczyciele i pracownicy podstawówek, liceów i szkół zawodowych dostaną instrukcje reagowania na ataki z użyciem ostrych narzędzi. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. W drugiej turze rywalizują Monika Piątkowska i Łukasz Gibała. W jednym z ponad 450 obwodowych komisji wyborczych był nasz reporter Paweł Pawlica.
3: Co się decyduje przyszłość naszego miasta?
4: Czy już zagłosowane?
5: Oczywiście. Wszystko lubię rano robić.
6: Według mnie są to ważne wybory.
7: Półmaraton nas wygonił z domu wcześniej, po prostu.
4: Czyli trzeba było przed tymi utrudnieniami w ruchu zagłosować?
7: Mieszkamy akurat w takim miejscu, gdzie zwykle wszystkie maratony i biegi trochę nam utrudniają życie.
0: Krakowia Półmaraton potrwa do 13. Z tego powodu bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych jest utrudniony. Głosowanie potrwa do 21.00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. 20-letni kierowca potrącił dwie kobiety, które prawidłowo jechały poboczem na rowerach. Jedna z nich zmarła, druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Do wypadku doszło rano w miejscowości Ziemin w powiecie grodziskim. Kierowca był trzeźwy. Jego krew została pobrana do dalszych szczegółowych badań. Słowa potępienia jemeńskich Hutich za atak na lotnisko w Rijadzie płyną z całego świata. Stany Zjednoczone rozważają militarne wsparcie Arabii Saudyjskiej.
8: Wśród ofiar śmiertelnych są Saudyjczycy, a także obywatele m.in. Bangladeszu, Stanów Zjednoczonych, Syrii i Jordanii. Ataki na saudyjskie lotniska, zwłaszcza to w stolicy, trwają od blisko tygodnia, ale choć powodowały ofiary i wywoływały straty, dotąd żaden z nich nie był aż tak krwawy. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podkreśla, że ataki na cele cywilne są sprzeczne z prawem międzynarodowym. Koalicja saudyjsko-jemeńska zapowiada odwet na jemeńskich Hutich. Dołączenie amerykańskiej armii do tej koalicji rozważa Donald Trump. Na południu Półwyspu Arabskiego w Jemenie trwają zaciekłe walki. W wyniku intensywnych ataków z powietrza Huti, którzy w połowie września przejęli kontrolę nad wybrzeżem wzdłuż cieśniny Bab el-Mandab, ponoszą teraz spore straty. Huti cały czas przetrzymują ponad 70 pracowników humanitarnych, głównie z ONZ. 7 z nich oskarżają o szpiegostwo, za co grozi kara śmierci. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: W kościołach w całym kraju obchodzony jest Dzień Papieski. Upamiętnia on papieża Jana Pawła II. Jest obchodzony w niedzielę przed 16 października. Wtedy mija rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Było to w 1978 roku. Słowa z homilii Jana Pawła II cały czas przemawiają do nas, mówi Maria Wróbel z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
9: Takim słowem, które on bardzo często powtarzał, ale które właśnie podnosi mnie na duchu w ciężkich sytuacjach w moim życiu, to żebyśmy się nie lękali, żebyśmy nie tracili tej nadziei, co bardzo mnie tak właśnie podbudowuje w jakichś cięższych momentach w życiu i to jest niby takie lekkie słowo do wypowiedzenia, ale ma ogromną moc i ta moc właśnie dzięki temu słowu, które święty Jan Paweł II wypowiedział już kilkadziesiąt lat temu, trwa do dzisiaj.
0: Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszą zbiórki pieniędzy na uzdolnioną młodzież z mniej zamożnych domów. Są to

0: też kiermasze charytatywne i festyny rodzinne.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Za oknem dużo chmur, ale jak zapowiadają synoptycy, będą też większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W całym kraju popada przelotny deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe burze. Miejscami spadnie krupa śnieżna. W Tatrach i w Sudetach będzie sypał śnieg. Temperatura od 11 do 15 stopni. Na zachodzie i północy porywisty wiatr. Poza tym wieje słabo i umiarkowanie.
2: Radio 24.
1: Słowem wszystko.
3: Krupa śnieżna i śnieg. No niezbyt optymistycznie brzmią te prognozy pogody na najbliższe godziny i dni. Teraz spróbujemy w Polskim Radiu 24 odwrócić nieco Państwa uwagę od tych niezbyt sympatycznych prognoz pogody. Przed nami solidna porcja wiedzy, ale podanej w bardzo przystępny sposób.
2: Studio Wiedzy.
4: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy porozmawiamy o tym, że żyjemy w epoce, w której człowiek stał się jedną z najpotężniejszych sił kształtujących naszą planetę. Zmieniamy klimat, to na pewno, ale też przekształcamy krajobrazy, wpływamy na przyspieszone wymieranie gatunków. Niektórzy badacze nazywają ten czas antropocenem, czyli epoką człowieka. Pytanie, czy ten człowiek, który jest główną, niestety, siłą niszczącą tę planetę, może również ją jeszcze uratować. No i czy może zrobić to w pojedynkę. Naszym gościem jest doktor habilitowany, inżynier Radosław Barczak z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pan doktor ma też bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o ochronę środowiska i w sektorze prywatnym, i w sektorze publicznym. Dzień dobry, panie doktorze.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
4: To wyjaśnijmy naszym słuchaczom dokładnie, czym jest antropocen, bo to też nie jest epoka uznawana przez wszystkich badaczy, prawda?
5: No, nie jest to epoka uznawana przez wszystkich badaczy, ale ona dotyczy, trzeba tutaj powiedzieć, skali geologicznej. I do tej pory te skale geologiczne, one były wyznaczane ze względu na charakterystyczne cechy w historii Ziemi, które dotyczyły dużych skal czasowych. Nie lata, nie dziesiątki lat, nie setki, tylko całe milenia czy miliony lat. I w tym momencie, czy już od kilku dobrych lat, badacze zaobserwowali, że wpływ człowieka na zmiany planety, na różnych komponentów planety jest na tyle duży, że można zaproponować antropocen jako człowiek, który jest w centrum tych zmian. I myślę, że ta epoka jest dosyć trafna. No, nasza siła sprawcza jest ogromna. Dotyczy całokształtu procesów, które odbywają się na naszej planecie. Więc myślę, że nie sposób się nie zgodzić. I co jest też bardzo istotne i też myślę, że kluczowe, co charakteryzuje tą epokę, że zmiany, które się odbywają, są bardzo szybkie. I myślę, że to jest bardzo istotne, bo ta skala geologiczna, która charakteryzuje epoki, ona jest bardzo rozciągnięta w czasie. I zmiany, które się odbywały, one obejmowały naprawdę długie okresy czasu. A my w przeciągu tak naprawdę jednego milenia od rewolucji przemysłowej, no, zmieniliśmy układ różnych komponentów atmosfery na znaczącym poziomie. Więc tutaj mamy bardzo krótki okres czasu, gdzie nasz wpływ jest ogromny. Więc...
4: No właśnie, bo zatrzymajmy się przy tym czasie na moment. Przyjmując, że żyjemy w epoce antropocenu, to jesteśmy, jak rozumiem, na jego początku. Jeśli za start tej epoki uznajemy wszystkie przeobrażenia, które rozpoczęły się wraz z rewolucją przemysłową.
5: Jesteśmy na początku, no bo znowu ta skala geologiczna, jeżeli mówimy o 100 latach, no to jest nic, to jest tam mrugnięcie oka, ale ta skala, ona będzie, ta spuścizna naszej działalności, ona na pewno będzie trwała. Ile? Nie wiadomo, ale zaburzyliśmy taką równowagę w naturze i nawet gdybyśmy teraz ograniczyli emisję dwutlenku węgla czy innych gazów cieplarnianych do zera, to i tak procesy, które zapoczątkowaliśmy, będą trwały. Że ta równowaga, którą zastaliśmy, powiedzmy, jako ludzie, która też umożliwiła rozwój ludzkości, żeby się ona z powrotem

0: ustaliła, to może zająć no, dziesiątki tysięcy lat. Więc zainicjowaliśmy ten antropocen, no i rzeczywiście on prawdopodobnie będzie trwał. Czy my będziemy, czy nie będziemy, to już jest inna historia.
1: No właśnie, miałam od razu zapytać o to, czy antropocen przypadkiem, patrząc na tempo tych zmian, nie będzie ostatnią epoką w dziejach ludzkości i naszej pięknej planety.
0: No, zdania są podzielone, niektórzy mają dosyć takie dramatyczne wizje, że no tutaj wymrzemy razem z innymi gatunkami, co też się dzieje, czyli może nie ludzkość, ale doświadczamy wymierania gatunków, bodajże szóste wielkie wymieranie gatunków, jak to jest określane przez biologów i badaczy tam historii biologii. No ja takich pesymistycznych wizji raczej nie mam, że no człowiek, jego no, ta spuścizna intelektualna jest na tyle duża, że mam nadzieję, że sobie też poradzimy z tym problemem i z tymi problemami, które nas będą dotyczyć, ale na pewno musi się dużo zmienić i na pewno musimy zmienić dotychczasowe nasze życie, możliwe, że nawet przyzwyczajenia. No i też nie wiadomo, w jakim kształcie ta ludzkość przetrwa, bo już teraz obserwujemy na przykład migracje związane ze zmianami klimatycznymi. Brak dostępu do wody, brak dostępu do pożywienia, to już nie jest przyszłość. To się już dzieje, to się dzieje i się dzieje z roku na rok coraz na większą skalę. No mamy też dysproporcje zasobów między krajami. No, prawdopodobnie kraje bogate też nie za bardzo będą chciały się dzielić. To też jest nasza natura, że jak mamy więcej,
1: to bronimy tych zasobów.
0: Tym mniej chcemy się dzielić. I to jest w takim szczeblu prywatnym, ale na szczeblu większych struktur, jak państwa, no jak najbardziej się to odbywa.
1: Co można zrobić, to o tym jeszcze na pewno porozmawiamy, bo nie chciałabym, żebyśmy utknęli w takim pesymistycznym tonie i fatalistycznym, że nic nas już więcej nie czeka. Jesteśmy spisani na, no właśnie, tutaj jakieś bardzo ciężkie słowa przychodzą do głowy. Więc o tym jeszcze porozmawiamy, ale chciałam wrócić do tych procesów, o których pan doktor mówił, czyli o tym śladzie odciśniętym przez człowieka właściwie w każdym obszarze. Jakie to są procesy, które zaszły w różnych sferach, które są no, sprawką człowieka i które trwale, jak rozumiem, już odkształciły naszą planetę?
0: To tutaj już pani redaktor wspomniała na temat zmian klimatycznych, które się dzieją.
1: Ale to nie są tylko zmiany klimatyczne, bo bardzo często antropocen kojarzony jest ze zmianami klimatu właśnie.
0: Ja myślę, że te zmiany klimatu, one były takim no, najbardziej istotnym czynnikiem. I no, trzeba też wziąć pod uwagę, że te zmiany klimatyczne niosą za sobą całe spektrum innych zdarzeń. Na przykład topiące się lodowce, co jest znowu związane dalej z podniesieniem poziomu wód globalnie. Ale oczywiście no, zmiany klimatu to nie jest wszystko. No, mamy wyznaczone tak zwane granice planetarne. Ich jest bodajże 9. One dotyczą zmiany klimatu, niszczenia strefy ozonowej w górnych warstwach atmosfery, bioróżnorodności, cały cykl biogeologiczne, obrotu azotu i fosforu, dostęp do wody słodkiej, wprowadzanie różnych związków chemicznych do atmosfery. I w tym momencie przekroczyliśmy już 7 z tych granic planetarnych. W 2016 roku przekroczyliśmy 3, teraz mamy 2026 i przekroczyliśmy ich 7. I wkraczamy w strefę podwyższonego albo dużego ryzyka. My do końca nie wiemy, jakie będą konsekwencje. No i te granice planetarne wyznaczają też, jak gdyby, i one też świadczą o tym, że ten antropocen jest zaawansowany, że my mamy wpływ na całą Ziemię. Oprócz tych granic planetarnych, no mamy na przykład, co tu już wspomnieliśmy, spadek bioróżnorodności, czy też zmianę kształtu bioróżnorodności i obserwujemy zanik dużych zwierząt na przykład, czy w ogóle ssaków. Na rzecz, może ta ilość w przeliczeniu na ten materiał biologiczny, na masę, ona może jest nawet większa niż sprzed rewolucji przemysłowej, czy tam sprzed może rozwinięcia się ludzkości, tylko jest zmiana struktury. Mamy teraz
1: wymiana gatunków,
0: która no,

0: zamiast różnych ssaków mamy bydło i trzodę chlewną, która stanowi pewnie teraz 90% masy wszystkich ssaków. Więc te zmiany, one się odbywają. No, mamy zakwaszenie oceanów. To też jest jedna z granic planetarnych. Bardzo niepokojące zjawisko, bo ono też wywołuje cały szereg różnych procesów. To nie jest tylko degradacja raf kolorowych. To jest stresowanie gatunków, które są bardzo podatne chociażby na zmiany tych stężeń roztworu wody, roztworu pH oceanów, że rozpuszczają się nie tylko rafy kolorowe, ale na przykład jakieś ślimaki czy jakieś żółwie, które nie mogą budować już sobie pancerzy. Więc te zmiany są dosyć znaczące i tak jak już mówiłem, my nie jesteśmy w stanie wszystkich ich zinwentaryzować na ten moment, bo cały czas wiedza się rozwija i cały czas zdobywamy nowe informacje.
1: To co może w tym momencie zrobić człowiek? Bo na razie rzeczywiście ta cała długa lista nie brzmiała dosyć optymistycznie. Przekroczyliśmy 7 z 9 granic planetarnych. Zanieczyściliśmy powietrze, glebę, wody. Zmieniliśmy strukturę bioróżnorodności na naszej planecie. Topią się oceany, zmienił się klimat. No i w tym momencie wchodzi człowiek taki jak pan doktor i taki jak ja. Jakie on ma możliwości lepszego funkcjonowania w tym czasie antropocenu?
0: No, nie jest to łatwy temat, ponieważ tak jak to obserwuję no, na przestrzeni już kilku dekad mojej kariery i mojej pasji, no to degradujemy środowisko głównie dlatego, że potrzebujemy więcej niż rzeczywiście potrzebujemy. Mhm. Że nasze...
1: Chcemy więcej niż potrzebujemy.
0: No i to jest też taka nasza natura, która, no myślę, że ona nas doprowadziła tutaj, do tego miejsca, w którym jesteśmy.
1: Czyli na skraju przepaści.
0: Na skraju przepaści. Te nasze konsumpcyjne, kapitalistyczne podejście do rzeczywistości degraduje środowisko. No i co możemy zrobić na takim szczeblu indywidualnym? No i to jest takie pytanie, no też trudne, bo myślę, że najpierw powinniśmy sobie uświadomić i wziąć odpowiedzialność indywidualnie za świat, w którym żyjemy. Bo te zmiany środowiska, zmiany planety, które obserwujemy, są wynikiem działalności każdego z nas. Oczywiście, no, indywidualna osoba no, nie ma żadnego wpływu i nie może zmienić świata. No, natomiast jeżeli będziemy mieć większą świadomość naszych działań, co możemy zrobić, no to już mamy masę krytyczną. Jeżeli będziemy też wpływać na polityków, żeby podejmowali niewygodne decyzje.
1: Ale oni nie są tym zainteresowani.
0: Nie są zainteresowani, ponieważ większość decyzji dotyczących ochrony środowiska wiąże się z tym, że albo zwiększa się koszty, albo się ogranicza tak naprawdę nasz komfort.
1: Mhm. Albo interes jakiejś grupy.
0: No i jak, jeżeli chodzi o przemysł, no to przemysł został w jakiś tam sposób strukturalnie ogarnięty. Tak kolokwialnie powiem. No,
1: ale też tylko w części świata, bo my rozmawiamy też z takiej perspektywy europejskiej, gdzie rzeczywiście z jednej strony, to jest moja perspektywa, z jednej strony ta konsumpcja jest gigantyczna. Z drugiej strony, no jest bardzo dużo mechanizmów i jakiejś takiej świadomości ekologicznej, ale mamy też całą resztę świata, czyli tę część świata, która takich decyzji na przykład nie podejmuje, a z drugiej strony ponosi konsekwencje naszej konsumpcji.
0: Tak, no oczywiście nie cały świat jest równy, ale myślę, że te emisje z przemysłu, one w większości krajów już są jakoś okiełznane. Oczywiście, no kuleje to w krajach rozwijających się, no bo one rozwijają się, chcą się rozwijać, ale rozwijają się kosztem środowiska. I to trzeba sobie powiedzieć, że też cały nasz świat, bogate południe, rozwinął się kosztem. I tym kosztem środowiskowym. Tak naprawdę dbanie o środowisko w takim wymiarze no, przemysłowym to też jest kilkadziesiąt lat. Na samym początku, na początku tej rewolucji przemysłowej, no to nikt się nie przejmował, że są ścieki zanieczyszczone, że jest emisja do powietrza, czy jest produkcja odpadów. No teraz to się zmieniło i zmienia się w krajach rozwiniętych również, tam wolniej. Ale ogarnięcie przemysłu jest łatwiejsze.
1: To co jest trudniejsze?
0: Trudniejsze jest przekonanie,

0: Zaangażowanie zwykłego człowieka, indywidualnego, do kreowania jakichś postaw, które są przyjazne środowisku. No i tu mamy całe różne spektrum działań, jakie możemy podjąć, żeby to środowisko chronić, żeby mieć wpływ na zmniejszenie emisyjności. To są takie codzienne też wybory. I tutaj jest tak trochę też niepoprawnie, powiem, no, politycznie, że dużo tych wyborów wymaga od nas jakiegoś rygoru i też zmniejszenia tak naprawdę konsumpcji. Żebyśmy może się skupili na tym, co naprawdę nam potrzeba. Co naprawdę nam potrzeba w sklepie. Co naprawdę nam potrzeba, żeby się na przykład ubrać. I wiele różnych aspektów. I przekonanie też indywiduum jest trudne. Jest trudne, bo my nie chcemy też ograniczać też naszego komfortu. My nie chcemy tego rezygnować. Możemy mieć tam głowy pełne też sloganów, ale my nie chcemy. Teraz też obserwujemy też taką trochę spychologię, że przerzucamy odpowiedzialność na polityków.
1: Albo na firmy.
0: Albo na firmy. I jest to...
1: Ale po ich stronie odpowiedzialność też powinna być. Ja uważam, że większa niż po stronie indywidualnej.
0: Oczywiście, że tak. No to jest też taka presja środowisk, powiedzmy, prośrodowiskowych, żeby wymóc zmiany na decydentach, no ponieważ decydenci też mogą narzucić jakoś przymusowo jakieś tam przepisy, jakieś zmiany. Ale jest to też jakaś forma spychologii. Odpychamy od siebie tą też niewygodną prawdę, że każdy z nas jest odpowiedzialny.
1: Ale z drugiej strony to też potwierdzają badania na gruncie polskim, że my na przykład jesteśmy chętni podejmować działania proekologiczne pod warunkiem, że widzimy w nich sens. Czyli był dosyć duży sprzeciw na przykład, jeśli wymieniało się słomki z plastikowych na papierowe, bo my w tym sensu za wielkiego nie widzieliśmy. Owszem, na plakatach były biedne żółwie w oceanach. Mówię to, żałuję, że trochę ironicznie, ale rzeczywiście, no, my tutaj wymieniamy słomki, podczas gdy druga część świata zanieczyszcza atmosferę albo żyje na górze śmieci.
0: No tak, tylko że znowu myślę, że tutaj trzeba należy wrócić do tej spychologii, że no nie róbmy nic, że tam nie ma sensu coś
1: oni
0: robić.
1: Oni nic nie robią, to ja też
0: no
1: nie
0: bo
1: będę
0: nic
1: robił.
0: Nie robią. No, myślę, że jeżeli chce się zmieniać świat, no należy zacząć od siebie. Nie zmienimy świata, mówiąc tylko, że się nie da, że się nie da. No i kto chce, szuka sposobu, kto nie chce, szuka powodu. No też mamy jakąś taką prawdę uniwersalną. I ta spychologia, ona odbywa się na wielu różnych płaszczyznach. To jest właśnie scedowanie tej odpowiedzialności, no nie wiem, na Chiny, czy na kraje właśnie rozwijające się. No ale ktoś
1: dlaczego
0: też musi
1: ja
0: dawać przykład.
1: Dlaczego ja na przykład muszę ponosić koszty i rezygnować ze swojego komfortu, podczas gdy bardzo bogaty 1% ludzkości takich kosztów nie podejmuje na przykład.
0: No nie podejmuje, ale znowu, no, możemy się oglądać i szukać.
1: To jest oczywiście znowu element tej spychologii.
0: I szukać, że ktoś nic nie robi, ktoś ma większy wpływ niż ja, więc ja już nie potrzebuję nic robić.
1: Ja noszę butelki do recyklomatu, a znana celebrytka do supermarketu lata odrzutowcem. Oczywiście no, w cudzysłowie.
0: Te dysproporcje są i one będą, ale jak mówiłem, no jeżeli mamy masę krytyczną i ta świadomość ekologiczna, to jest brzydkie słowo też przynajmniej dla mnie, zbyt takie wyświechtane, które nic nie mówi. No jeżeli ta masa się krytyczna zbierze, no to wtedy mamy, no myślę, że wymierny wpływ. No i też proszę zauważyć, że temat dotyczący środowiska w mediach no, istnieje. Istnieje w codziennych wydaniach czy gazet, czy prasy, czy telewizji, czy radia. Ten temat istnieje. On nie istniał od zawsze. To jest spuścizna też kilku lat, na jakichś 5 lat. Może nawet nie.
1: To jeszcze chciałam zapytać, panie doktorze, może kluczem do tego jest nie mówić jednostkom, które tworzą dużą grupę, że mają czegoś nie robić, tylko co mają robić?
0: Oczywiście ten przekaz taki pozytywny działa lepiej. No to też są badania psychologiczne, które to potwierdzają, że jak mamy czegoś nie robić, no to jakoś to ignorujemy. No więc... W życiu codziennym możemy podejmować naprawdę szereg różnych malutkich działań, które zmniejszają nasz wpływ na środowisko. Chociażby zakupy żywności i marnowanie żywności. Na świecie marnuje się codziennie miliony ton.

0: on żywności. Głównie robi to w bogate południe.
1: I głównie to są gospodarstwa domowe, a nie
0: przemysł. Głównie to są gospodarstwa domowe, co też jest istotne i szereg badań to potwierdza, że największe marnotrawstwo żywności jest no, u nas, w domu, w lodówce. No, kupujemy dużo więcej niż jesteśmy w stanie przejeść.
1: Co jest też paradoksem tego świata, który w drugiej swojej części potrafi głodować, a my bogaci wyrzucamy nadmiar jedzenia.
0: Dokładnie, więc no już takie no zastanowienie się, co my naprawdę potrzebujemy, jest to mała rzecz, ale ona będzie miała duży wpływ. Szczególnie też trzeba wziąć pod uwagę, że znaczna część emisji gazów cieplarnianych jest związana z produkcją żywności. Więc zmniejszając to, co kupujemy, no jesteśmy w stanie nasz świat węglowy ograniczyć. I to nie tylko świat węglowy, ale zmianę też struktury powierzchni planety. No bo też trzeba wziąć pod uwagę to, że lasy są wycinane głównie pod uprawy dla produkcji mięsa. Więc tutaj wchodzimy w kolejny, też mało dosyć popularny temat, zmiana takich patternów i struktury żywieniowej. No w tym momencie zjemy bardzo dużą ilość mięsa, które no przyczynia się w bardzo dużym stopniu do degradacji środowiska, do zmian klimatu. Jest to też politycznie niepoprawny temat, no i też nie chcemy rezygnować z naszych przyzwyczajeń. Więc te mięso, które no też ludzie nie jedli mięsa w zamierzchłych czasach w takiej ilości, jak my jemy. Było to coś odświętnego, że ktoś jadł mięso, oprócz no może królów, że przeciętny człowiek no takiej ilości mięsa nie spożywał.
1: No właśnie, to jest argument, którego raczej niechętnie przyjmujemy, bo chłopi, z których w większości się wywodzimy, jednak przede wszystkim jadali jarsko. Moglibyśmy o samej diecie w imię środowiska jeszcze długo pewnie porozmawiać, ale na razie musimy postawić kropkę, panie doktorze. I mam nadzieję, że mówił to pan jako naukowiec, a nie jako idealista, że jest jeszcze szansa pewne zmiany. Może nie odwrócić w 100%, ale chociaż trochę zatrzymać takimi indywidualnymi wyborami. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Radosław Barczak, Uniwersytet Warszawski, był gościem Studia Wiedzy. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: O reklamie. Komentarz.
12: Pan Łukasz Stępień, specjalista zarządzania kryzysowego z think tanku Obserwatorium Bezpieczeństwa, jest teraz z nami połączony. Dzień dobry, panie Łukasz.
13: Dzień dobry, witam Państwa.
12: Słowo bezpieczeństwo odmieniamy przez wszystkie przypadki już od dłuższego czasu, ale teraz

0: także w aspekcie tego, co dzieje się w polskich szkołach. I cały czas martwimy się i zastanawiamy, w jaki sposób to bezpieczeństwo w szkołach, w placówkach oświatowych zapewnić. Na czym polega specyfika szkoły jako miejsca, w którym dbać o to bezpieczeństwo trzeba? Czy są jakieś specjalne sposoby, wytyczne, jak szkołę jako instytucję traktować w tym aspekcie?
1: Z mojej perspektywy powinniśmy traktować szkoły tak samo jak każdą inną instytucję. Owszem, one mają swoją specyfikę ze względu na dzieci, rodzice, różne problemy. Natomiast każda dobrze zarządzana instytucja pod kątem bezpieczeństwa jest zarządzana w ten sam sposób. Co to znaczy? Przede wszystkim w sposób bardzo szeroki, z szerokiej perspektywy. Nie tylko, jak to czasami mówimy, z perspektywy 3S, czyli szlabany, strzelby, strażnicy, ale również pod kątem takich elementów współpracy, jedności, zgrupowania i wzajemnego wsparcia.
0: Czyli można to bezpieczeństwo, można dbać o nie na twardo i na miękko, tak? Czyli twarde te kwestie związane z ochroną, z tym szlabanem przysłowiowym czy wykrywaczem metali, ale także te miękkie umiejętności, miękkie kompetencje polegające na budowaniu wspólnoty i także takiego wzajemnego zaufania.
1: Nie powiem, że powinno się, ale trzeba, bo to nie są elementy albo-albo. To są elementy wzajemnie uzupełniające się. W chwili obecnej mamy duży, bardzo właśnie dyskurs na temat tego, żeby montować szlabany, montować wykrywacze metalu, dodatkowe ochrony i tak dalej. Okej, to jest jeden z elementów bezpieczeństwa. Na ile sensowny, to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast z mojej perspektywy zbyt mało się mówi o takich aspektach jak kwestie radykalizacji, dzielenia wsparcia. Ponieważ badania wykazują, że osoby, które doprowadzają do takich tragicznych czynów, one często o tym informują. To jest pewna forma często krzyku o pomoc, krzyku o wsparcie i na wcześniejszym etapie trzeba już takie elementy wyłapać, zareagować, podjąć działania i takie kompetencje również powinniśmy rozwijać zarówno wśród rodziców, jak i kadry pedagogicznej.
0: I wśród pewnie także samych tych młodych ludzi, uczulać ich na to.
1: Uczulać, a przede wszystkim rozmawiać, budować u nich zaufanie, no bo ci młodzi ludzie są najbliżej tej sytuacji, oni to widzą i jeżeli będą mieli zaufanie do rodziców, do instytucji, do nauczycieli, jeżeli będą czuli, że mogą przyjść, coś zgłosić i to się zadzieje, no to zrobią to. To im też zależy na tym, żeby żyć w bezpiecznym środowisku, natomiast ważne jest to, żeby dać im tą bezpieczną przestrzeń, a to się samo nie zrobi. No tutaj są wymagane działania zarówno po stronie szkoły, jak i nauczycieli, jak i rodziców.
0: Czyli tutaj rozmawiamy o tym etapie takiego zapobiegania takim sytuacjom kryzysowym. A co zrobić, kiedy już do niej dojdzie? Byliśmy tego świadkami, mamy to na świeżo. Po czwartku ostatnim, kiedy wydarzyło się to, co się wydarzyło w Ostrołęce i potem jeszcze bardziej drastyczny przykład, bo tragiczny w skutkach, nie żyje jedna osoba, atak młodocianego nożownika w szkole pod Wyszkowem i także tutaj obserwujemy reakcję ludzi, którzy byli tam na miejscu bezpośrednio, zderzyli się z tym doświadczeniem, z tym zagrożeniem i zareagowali tak, a nie inaczej. Mamy tę jedną ofiarę śmiertelną, ale mamy dwie osoby w szpitalu, już chyba już poza, ale też poszkodowane, czyli dyrektor i jedna z nauczycielek w tej szkole pod Wyszkowem, którzy zdecydowali się obezwładnić tego napastnika. Jak się zachowywać w takiej sytuacji odpowiedzialnie i skutecznie?
1: Międzynarodowe wytyczne są w tym obszarze jasne. W pierwszej kolejności, jeżeli widzimy sytuację zagrożenia, uciekamy, powiadamiamy służby o tym, co widzimy. Jeżeli nie mamy możliwości uciec, staramy się schować, na przykład w sali, zamknąć drzwi, zabezpieczyć się, a w ostateczności...
0: Nawet zabarykadować?
1: Przede wszystkim, jeżeli mamy takie możliwości, natomiast jeżeli nie możemy ani uciec, ani schować się, podejmujemy walkę, walczymy o swoje zdrowie i życie. Natomiast to, co jest najważniejsze, zawsze wzywamy służby i zawsze obserwujemy to, co się dookoła nas dzieje. Jeżeli widzimy jakiekolwiek wątpliwości, dziwne zachowania, natychmiast powiadamiamy służby i naprawdę w momencie zagrożenia oddalamy się, nie podchodzimy, nie kręcimy materiałów na TikToka, materiałów wideo. Wczoraj miała sytuację, na szczęście nie w szkole, ale na Podhalu, gdzie pani Land Roverem jeździła bardzo agresywnie i wokół niej było mnóstwo osób, które zamiast się oddalić, nakrywały materiały wideo na media społecznościowe. Tego na pewno nie robimy. Zgłaszamy służbom i oddalamy się.

0: co się takiego wydarzyło w naszych głowach, że kiedy dochodzi do takiej sytuacji bezpośredniego zagrożenia, nawet takiej, o której pan teraz wspomniał, z tą kierującą, która no, była takim potencjalnym zagrożeniem dla życia i zdrowia, traktujemy to jak nie właśnie takie bezpośrednie ryzyko, tylko tak jakbyśmy oglądali film albo uczestniczyli w grze komputerowej. To jest jakaś zmiana świadomościowa chyba, która zaszła w nas wszystkich.
1: Nie sądzę, żeby to była zmiana świadomościowa. Myślę, że to raczej jest kwestia właśnie braku zmiany tej świadomościowej, ponieważ do tej pory zbyt wiele się o takich sytuacjach nie mówiło, a przede wszystkim też się takich rzeczy nie ćwiczyło, bo to jest tak samo jak z pierwszą pomocą. No, uczymy się na fantomie, jak działać, po to, aby w sytuacji awaryjnej móc to już samodzielnie, automatycznie przeprowadzić. Również powinny być standardem właśnie ćwiczenia z zakresu reagowania w tych sytuacjach awaryjnych, po to, aby nasza głowa już zadziałała automatycznie. Widzę, że coś się dzieje, oddalam się, wzywam pomoc. Tutaj jeszcze dodam jedną ważną rzecz. W takich sytuacjach służby podejmują działania i służby muszą mieć przestrzeń do tych działań. Może być użyta broń palna, mogą być użyte inne środki. Broń palna, naboje mogą rykoszetować. Oddalając się, dajemy też szansę służbom na sprawne, efektywną reakcję i działanie.
0: No właśnie, bo to też jest ważne, że nasza współpraca ze służbami w takich kryzysowych sytuacjach nie zaczyna się i kończy jedynie na wykonaniu tego telefonu pod numer 112. Tutaj jeszcze trzeba na tyle współdziałać ze służbami, żeby może nie tyle im pomagać, ale przynajmniej nie przeszkadzać.
1: Nie przeszkadzać, ale również pomagać. Jak możemy pomagać służbom i sobie samym, swojemu otoczeniu? W pierwszej kolejności coś widzimy, zgłaszamy, raportujemy to. Jest numer 112. Jeżeli widzimy zagrożenie, ale na przykład boimy się wykonać telefon, polecam aplikację Alarm 112. Jest to aplikacja bezpłatna, stworzona przez MSWiA i tam można bez dzwonienia zgłosić zdarzenie, łącznie z geolokalizacją, czyli ta aplikacja dokładnie wskazuje, w którym miejscu jesteśmy. Dajmy szansę służbom zareagować.
0: Wspomniał pan o tych ćwiczeniach, warsztatach z pierwszej pomocy, które no już no chyba na trwałe się wpisały w taki codzienny krajobraz ich w szkołach i w innych instytucjach. One są prowadzone. No, oczywiście możemy dyskutować, jakiej jakości są takie ćwiczenia prowadzone. No, ale przyjmijmy, że wcześniej czy później każdy z nas na jakimś etapie swojego szkolnego albo zawodowego życia z takimi warsztatami, ćwiczeniami ma do czynienia. Czy teraz również powinno się pomyśleć o takich ćwiczeniach i warsztatach z samoobrony, może nie powszechnych dla wszystkich, ale dla jakichś wyznaczonych osób chętnych albo które mają określone predyspozycje, żeby no, pracownicy na przykład szkół, przedstawiciele administracji, obsługi albo nauczyciele mieli chociaż podstawowe pojęcie, jak skutecznie i bezpiecznie reagować w sytuacji takiego bezpośredniego zagrożenia?
1: Samoobrona brzmi tak, jakbyśmy chcieli zebrać nauczycieli i teraz na macie ich nauczyć, jak reagować na takie sytuacje. Przede wszystkim kwestia bezpieczeństwa to jest cały łańcuch wydarzeń, to jest wiele elementów, a jak wszystkie zawiodą, dopiero w tym momencie dochodzi do pewnej konfrontacji. I to są raczej szkolenia z przygotowania na sytuacje awaryjne i ja jako osoba realizująca takie szkolenia zauważam, że jest tym bardzo duże zainteresowanie, ale to nie są szkolenia, na których mówimy, jak obezwładnić osobę z nożem, no bo to jest tak naprawdę fikcja.
0: To czego uczycie?
1: Mówimy o tym, jak wykrywać zagrożenia, jak się przygotować, jak deeskalować napięcie, jak rozmawiać z taką osobą, jak udzielić wsparcia w takiej sytuacji. Staramy się to w praktyczny sposób przećwiczyć i zauważyłem na przykład, że w wielu organizacjach do tej pory były tak zwane dni bezpieczeństwa pod kątem BHP. W chwili obecnej już są włączane takie elementy jak przygotowanie na sytuacje awaryjne, jak przygotować plecak awaryjny, skąd czerpać źródła informacji, jak się by wspierać w lokalnej społeczności. I dla mnie to jest bardzo pozytywna zmiana, bo widzimy zmianę mentalności, zaczynamy dojrzewać do tego, że my jesteśmy częścią systemu bezpieczeństwa. I to jest coś, co ja zawsze powtarzam. Owszem, jest policja, straż pożarna, ale zanim oni przyjadą, to my jesteśmy na miejscu, to my mamy szansę pomóc podjąć działania.
0: Czy jest jakiś taki zbiór zasad, zbiór informacji, zbiór jakichś cech, oznak, symptomów, które powinny zwrócić naszą uwagę?

0: w zachowaniu osób, które potencjalnie mogą stać się takimi napastnikami, z terrorystami być może, z którymi mieliśmy do czynienia w mijającym tygodniu? Co powinno zwrócić uwagę?
1: Przede wszystkim powinniśmy zaufać samym sobie. Jeżeli my wiemy na co dzień, co jest normalne, co jest ok, jeżeli jakieś zachowanie, jakieś sytuacje budzą nas niepokój, jak one zdecydowanie, w zdecydowany sposób powinny zostać zeskalowane, zgłoszone na przykład do pedagoga, do rodziców. Takie przykłady to mogą być przede wszystkim agresywne zachowania, sytuacje przemocy rówieśniczej. To nie są jakieś niesamowite rzeczy, których nikt się nie spodziewa. Każdy z nas w podstawowym poziomie rozumie, jak to powinno działać, co jest nie tak. Natomiast problem, który ja dużo widzę, to jest to, co dalej się z takim zgłoszeniem stanie. Mam poważne obawy, że w tym całym dyskursie my zapominamy o tym, że szkoły, nauczyciele, rodzice często zostają sami z tym problemem ze względu na zbyt niskie dofinansowanie szkół, braki kadrowe. System nie jest w stanie sobie z tym poradzić, więc musimy o tym myśleć całościowo, jako o łańcuchu pewnych zdarzeń. Jest zgłoszenie, a następnie jest reakcja, więc ja po stronie pana ministra MSWiA, ministra edukacji, pana premiera, ja oczekiwam w chwili obecnej mniej dyskusji o szlabanach i o strażnikach, a więcej dyskusji o tym, o wdrożeniu jakichś programów zapobiegających, przeciwdziałających radykalizacji z tego obszaru.
0: Jakie jest ryzyko, że taki sygnał może zostać na którymś etapie zbagatelizowany?
1: Obawiam się, że takie ryzyko jest duże, natomiast nie nazwałbym tego jako zbagatelizowany, bo to oznacza raczej złą wolę jakiejś osoby. Ja bym się obawiał, że po prostu on zginie w setkach innych codziennych obowiązków, przytłoczeniu codziennymi zadaniami i zwyczajnych braków kadrowych.
0: Uważajmy na to ryzyko, bo ono może w tej sytuacji okazać się takim największym niebezpieczeństwem. Panie Łukaszu, rozmawiamy o tym bezpieczeństwie, nazwijmy to terrorystycznym, bo to, z czym mamy do czynienia, to pewnie takimi aktami można by określić, kiedy mamy w szkole takiego napastnika czy w innej instytucji, który dokonuje takiego ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Czym przeciwdziałanie czy reakcja w takiej sytuacji różni się od tych spraw, o których rozmawialiśmy jeszcze do czwartku zeszłego najwięcej, czyli to bezpieczeństwo, ochrona cywilna wobec zagrożeń, no nazwę to wprost, okołowojennych albo wprost wojennych?
1: Z naszej perspektywy nie ma większej różnicy, ponieważ reakcja zawsze powinna być taka sama z naszej strony. Przede wszystkim widzimy jakieś sytuacje niebezpieczne, zagrożenie, natychmiast to działamy, reagujemy. Jest informacja ze służb, postępujemy zgodnie z wytycznymi ze służb. Pani wspomniała o tych zagrożeniach, które miały miejsce wcześniej. Mhm. Chciałbym przypomnieć, że na przykład rosyjscy agenci, nasi adwersarze stosowali tak banalne narzędzie jak broń, jak ogień, podpalenia. I czy do podpalenia dojdzie na przykład w wyniku aktu terrorystycznego, czy w wyniku zwarcia instalacji, nasze działanie zawsze powinno być takie same. Natomiast bardzo ważny element w tym obszarze, jaki jest z mojej strony, to jest pamiętanie o odpowiedniej higienie informacyjnej. Tutaj niestety mieliśmy również z tym do czynienia, poszły jakieś informacje a propos Krwawego Piątku, że to zorganizowana akcja. W chwili obecnej my jako członkowie społeczności jesteśmy nie tylko odbiorcami wiadomości, ale również jesteśmy jej nadawcami, ponieważ my coś udostępniamy dalej, przekazujemy dalej. Więc powinniśmy bardzo odpowiedzialnie przekazywać dalej informacje. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, lepiej się wstrzymać, niż być częścią tego pożaru informacyjnego, który się rozlewa.
0: No właśnie, z jednej strony nie być częścią pożaru, a z drugiej strony nie ignorować i nie bagatelizować żadnych tutaj alarmujących nas symptomów, które powinny zwracać naszą uwagę i powodować, że podnosimy słuchawkę albo instalujemy aplikację tą ostrzegawczą. Bardzo to wszystko trudne, a do tego jeszcze dochodzi ten incydent też z ostatniego czasu, błędnie przekazanego alarmu do odbiorców, który miał dotyczyć ten alarm Lubelszczyzny, trafił do odbiorców z województwa lubuskiego, lubelskie, lubuskie pewnie tutaj zbieżność i bliskość

0: brzmieniowa tych dwóch nazw mogła mieć znaczenie, ale nie jest to absolutnie usprawiedliwieniem do tego, że ten alert omyłkowo trafił właśnie do odbiorców z Lubuskiego zamiast tylko do Lubelszczyzny. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przyznał, że doszło do pomyłki, a rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnił, że sprawa będzie dokładnie zbadana. Posłuchajmy.
1: Niewykluczone, że powinno być po prostu więcej etatów, bo sytuacja jest napięta, tych alertów jest całkiem sporo. I tak, trzeba przyznać, doszło do pomyłki i ta sprawa jeszcze na pewno będzie wyjaśniana, dlaczego do tej pomyłki doszło. Wiem, że pan minister Kierwiński będzie rozmawiał z kierownictwem RCB w tej sprawie. To jest oczywiście błąd, za co bardzo serdecznie przepraszamy. To nie powinno mieć nigdy miejsca, ale no, z każdego takiego błędu są wyciągane konsekwencje i takie rzeczy po prostu nie będą się powtarzać.
0: Błąd, kwestia tych braków kadrowych. Czy jeszcze widzi pan jakąś inną możliwą przyczynę tego, co się wydarzyło?
2: Szanowni państwo, ja słysząc taką wypowiedź, ja mam ciarki na plecach jako ekspert do spraw bezpieczeństwa, ponieważ ważna rzecz, błędy są, były i będą, bo błędów nie popełnia tylko ten, co nic nie robi. Natomiast ja tutaj usłyszałem, że będą wyciągnięte konsekwencje. Ja jako obywatel Polski, ja nie chcę wyciągania konsekwencji, ja chcę wyciągania wniosków, co poszło nie tak, jaka była tego przyczyna i jak możemy temu zapobiec w przyszłości. To mnie najbardziej interesuje.
0: Jest pan w stanie odpowiedzieć na tak zadane pytanie, co trzeba zrobić, żeby uniknąć tego na przyszłość?
2: Przede wszystkim z mojej perspektywy powinniśmy realizować wspomniane już wcześniej ćwiczenia. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że my jako państwo polskie jeszcze nigdy nie przeprowadziliśmy faktycznych, pełnoskalowych ćwiczeń ostrzegania i alarmowania. My robimy tylko i wyłącznie testy syren. I to jest jak najbardziej właściwe, to jest jak najbardziej okej. Natomiast z mojej perspektywy powinny być zrobione duże ćwiczenia, gdzie włączamy syreny, jest komunikat do służb, jest alert RCB, testujemy komunikację również na tym najniższym poziomie gminnym, powiatowym, samorządowym, no bo oni są najbliżej. Dla mnie świetnym punktem odniesienia jest miasto Wilno, które w zeszłym roku przeprowadziło realne testy ewakuacji 500 osób. To są prawdziwe testy pokazujące naszą sytuację, gdzie jesteśmy, co potrzebujemy. I to jest też ważny element pod kątem budowania pamięci mięśniowej, ponieważ mięśnie, które ćwiczą, będą potrafiły zareagować w sytuacji, kiedy są potrzebne.
0: Czyli te ćwiczenia, o których pan wspomniał w Wilnie, 500 osób fizycznie zostało zabranych z miejsca, nie wiem, swojej pracy, zamieszkania czy ze szkoły, gdzieś do miejsca schronienia, tak żeby fizycznie zobaczyć, ile to zajmie czasu, w jakich warunkach to przebiega i jak ci ludzie na takie na razie hipotetyczne zagrożenie reagują?
2: Jak reagują, jak działają procedury, standardy i tutaj muszę pochwalić bardzo mocno nasze MSWiA, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ponieważ niedawno miało miejsce i wspólne ćwiczenia właśnie polsko-litewskie w tym zakresie. To było, mam informacje od wewnątrz, to były bardzo owocne i bardzo efektywne spotkania, ćwiczenia, bo tylko w ten sposób właśnie sprawdzamy, gdzie my jesteśmy, bo wiemy o sobie tyle, na ile nas sprawdzono. I chciałbym również, aby takie ćwiczenia odbywały się również na niższych poziomach, ponieważ no, ja mam wgląd z racji tego, że doradzamy często administracji samorządowej, nie tylko, ja czasami widzę te dokumenty i one pozostawiają dużo do życzenia. No, niestety papier jest cierpliwy, a powinniśmy testować to w praktyce. Też niedawno minister Kierwiński wypowiadał się na temat tego, że są planowane plany ewakuacji wschodniej Polski. I to jest jak najbardziej właściwe. Każde miasto, każda gmina powinna mieć taki plan ewakuacji. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zagrożenia wojenne. To może być powód, awaria w zakładzie chemicznym. Także takie plany powinny być, ale również powinny być testowane. Również po to, żeby pracownicy, również po to, żeby mieszkańcy sami wiedzieli, jaka jest ich rola w tym systemie i co się będzie działo.
0: Ale wie pan, co mówią krytycy takiego podejścia? No po co ludzi straszyć?
2: A po co chodzić do lekarza i dowiedzieć się, że człowiek jest chory? A po co jeździć, a po co wozić koło zapasowe, skoro nigdy mi się opona nie przebiła? To jest element przygotowania się na sytuacje awaryjne, które na pewno będą, a ja chciałbym, żeby moje państwo i moi sąsiedzi byli przygotowani, ponieważ komu najbardziej zależy na tym, żeby być nieprzygotowanym?

0: zwanym, no, naszym sąsiadom ze wschodu.
1: To jeszcze wracając do tych alertów i do tej nieszczęsnej pomyłki, od której zaczęliśmy wątek tej naszej rozmowy. Jak powstają takie komunikaty, które dostajemy na nasze telefony komórkowe, które przychodzą z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Kto je pisze, kto je tworzy? Kto decyduje o tym, że w tym momencie właśnie do określonej grupy

0: pogodą, takie wykrywając potencjalne zagrożenia. Na tej podstawie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, eksperci, którzy tam pracują, podejmują decyzję o wysłaniu komunikatu i ten komunikat jest przekazywany następnie operatorom sieci GSM i jest wysyłany w formie SMS-ów. I właśnie, i to jest ten problem, ponieważ jak się robi masową wysyłkę SMS-ów, to te SMS-y mogą gdzieś tam nam utknąć, mogą nam nie dojść. Więc może dojść do sytuacji, w których siedząc w jednym pomieszczeniu, ja dostaję SMS-a z ostrzeżeniem o godzinie 10, a kolega o 14. To jest system bardzo, nie powiem, że to jest system, który jest dostosowany tylko i wyłącznie do ostrzegania, a nie do alarmowania. I to jest jego największa słabość, ponieważ on został zaprojektowany do tego, żeby ostrzegać i z pewnym wyprzedzeniem informować o zdarzeniach. W chwili obecnej jeszcze nie mamy systemu typowego do alarmowania takiego zdalnego. Mamy syreny, one jeszcze niestety nie są wszędzie, nie pokrywają wszystkich obszarów. Natomiast co ważne, trwają prace, na szczęście udało się zareagować na głosy eksperckie. Trwają prace nad systemem Cell Broadcast. Jest to system, który działa już w wielu innych państwach. I on w momencie wysłania natychmiast wyświetla na telefonie komórkowym powiadomienie o alarmie w trybie jednoczesnym do wszystkich osób na jednym terenie.
1: I to jest taki system wzorowany na tym, z jakiego systemu korzystają Ukraińcy, którzy, no, jak wiemy, co jest oczywiste, no, borykają się i walczą z tym wojennym zagrożeniem już takim wprost?
0: Nawet nie powiedziałbym, że Ukraińcy, ale Szwedzi, Niemcy, Czesi, Francuzi, Hiszpanie, to jest w chwili obecnej międzynarodowy standard. I to jest ważna rzecz, bo musimy rozróżnić element ostrzegania i alarmowania. Ostrzeganie to jest sytuacja, w której informujemy o tym, że coś się może zdarzyć. My to porównujemy często podczas szkoleń do systemu świateł ulicznych. Zielone światło to jest na bieżąco normalna sytuacja, nic się nie dzieje. Żółte światło to jest ostrzeżenie, uważaj, coś się może zdarzyć, bądź przygotowany. Na przykład do tego służy nam alert RCB. No i mamy czerwone światło, to jest już alarm, konkretnie dzieje się to, podejmij konkretne działania, zrób to, to i to. Natomiast duży problem, jaki obserwujemy, dlaczego też uniknąłem odpowiedzi na pytanie o to, jak wygląda tworzenie komunikatów, bo mam wrażenie, że w tym zakresie mamy taki trochę gotujący się bigos na kuchence, gdzie każdy podchodzi, coś zamiesza, coś dorzuci. Niedawno była wysyłka alertów z opisem alarm ostrzegawczy. Albo alarm, albo ostrzegawczy. Zdecydowanie potrzebujemy opracowania i ustandaryzowania komunikatów, jakie wychodzą ze strony rządowej. I jedna ważna rzecz. Tak, administracja rządowa robi błędy, tak, czasami są problemy, natomiast i tak to jest wciąż, natomiast wciąż informacje z strony administracji rządowej i samorządowej są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat tego, co się dzieje i powinniśmy się do nich stosować.
1: A czy ta wiarygodność tych komunikatów nie cierpi w sytuacji, kiedy tych alertów dociera do nas tak wiele, a szczególnie dociera do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego? My także Państwu, naszym słuchaczom je przekazujemy, te alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Często to jest kilkakrotnie w ciągu dnia albo nawet w ciągu na przykład poranka czy nocy. One są wysyłane, potem są odwoływane, potem znowu są wysyłane w miarę jak pojawia się to zagrożenie za naszą wschodnią granicą. Jak to wpływa na ich wiarygodność, na ich odbiór przez tych, którzy takie ostrzeżenia, takie komunikaty od RCB dostają?
0: Na pewno powinno zostać zweryfikowane, co jest wysyłane i w jakim celu. Nie powinniśmy wysyłać informacji typu nasze myśliwce są w powietrzu, bo to alert RCB to nie jest kronika działań wojska, to jest narzędzie do komunikowania. Natomiast ilość tych alarmów też może być przytłaczająca, natomiast też trzeba pamiętać o sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Za naszą granicą trwa wojna. Przelot takiego drona do niektórych miast na wschodzie Polski to jest około 6 minut, więc mamy bardzo ograniczony czas reakcji takiej sytuacji. I też takie przeciążenie informacyjne jest na pewno na korzyść naszego adwersarza.

0: za wschodu państwa rosyjskiego. Natomiast biorąc pod uwagę aktualną sytuację, na pewno administracja rządowa powinna zweryfikować jakość tych komunikatów, ich treść przede wszystkim, co tam jest przekazywane. Wiem, że organizacje pozarządowe działające na terenie wschodu, wschodniej Polski zwracały się do RCB z chęcią wsparcia, przekazania swoich uwag. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie wykazało zainteresowania, stwierdziło, że w aktualnym momencie nie planuje żadnych konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
1: Panie Łukaszu, ważne, żeby też naszym słuchaczom po tej naszej rozmowie zostało w głowie wiele, ale jedno przede wszystkim, że oczywiście możemy krytycznie do tej polityki informacyjnej w sytuacjach kryzysowych podchodzić, ale te komunikaty, które dochodzą do nas z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, jakkolwiek bywają gdzieś tam ułomne, to cały czas są tym najważniejszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji. Pan Łukasz Stępień, specjalista zarządzania kryzysowego Think Tank Obserwatorium Bezpieczeństwa, był z nami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę, a dla państwa mam jeszcze informację, która pojawiła się dosłownie przed chwilą, że za chwilę ma się odbyć spotkanie służb w związku z informacją dotyczącą możliwego zamachu na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. Funkcjonariusze ABW, Policji, Służby Ochrony Państwa będą uczestniczyć w tym spotkaniu i rozmawiać o tym, co się wydarzyło w związku z informacjami, które otrzymała polska policja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mogło dojść do zamachu na premiera i szefa MON-u. Taką informację ma policja. Blisko 120 osób zatrzymanych, głównie nastolatków, to bilans akcji policji po atakach nożowników w szkołach. Cieszymy się kolejnym zwycięstwem Huberta Hurkacza. Polski tenisista zagra w 1/8 turnieju w Szanghaju. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Na początek informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera i ministra obrony narodowej. Wpłynęła ona do policji. W związku z tą sprawą rozpoczyna się spotkanie służb, informuje rzeczniczka MSWiA. Od wczoraj policjanci szukają sprawcy ataku w autobusie miejskim w Warszawie. Doszło do niego w dzielnicy Bielany. Dwaj mężczyźni trafili do szpitala. Według policji mają oni rany cięte. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policjanci wytypowali już sprawcę. Rano odprawa na temat bezpieczeństwa w szkołach odbyła się w kancelarii premiera. Donald Tusk mówił, że nie mamy do czynienia ze zorganizowaną na dużą skalę grupą, której planem jest tworzenie poczucia zagrożenia. Szef rządu dodał, że zachowania te są bardzo często spontaniczne, wynikają głównie

0: głównie z aktywności w sieci. Premier Tusk zwraca uwagę na jedną z grup aktywnych głównie w sieci.
1: To nie jest grupa zorganizowana. Mówimy o pewnej liczbie młodych ludzi, którzy są aktywni w internecie. Aktywnie, jeśli chodzi o poszukiwanie treści nazistowskich związanych z przemocą tą, no, z czasów II wojny światowej, kult siły, no i niektóre z osób, które zostały zatrzymane w trakcie naszych czynności w ciągu tych kilkudziesięciu godzin, one są aktywne właśnie w tym ultraprawicowym środowisku, które angażuje niestety bardzo często nawet najmniejsze dzieci.
0: W ostatnich dniach w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli policjanci zatrzymali w całym kraju 117 osób, poinformował szef MSWiA. Jak mówił Marcin Kierwiński, zatrzymania to skutek szeroko zakrojonej policyjnej akcji. Brało w niej udział kilkadziesiąt tysięcy policjantów.
2: W każdym tego typu przypadku prowadzone są czynności, ewentualnie sprawy kierowane są do prokuratury bądź do sądów rodzinnych. Zatrzymane osoby to głównie osoby w wieku 13-19 lat, choć także zdarzały się osoby młodsze.
0: W najbliższych dniach w szkołach też będą obowiązywały wzmożone środki bezpieczeństwa. Od jutra do piątku w województwie mazowieckim będą się odbywały ćwiczenia pod kryptonimem Syrena 26. Uruchamiane będą syreny alarmowe, które działają w systemie alarmowania i ostrzegania ludności. Podczas ćwiczeń przez minutę syreny będą emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności, a także wewnętrznych procedur reagowania. Mazowiecki Urząd Wojewódzki prosi o zachowanie spokoju. Apeluje też, aby nie podejmować żadnych działań. Mieszane reakcje w Unii Europejskiej po tym, jak Irlandia, która w tym półroczu przewodniczy wspólnocie, opublikowała projekt europejskiego budżetu na lata 2028-34. Niemcy, które są największym płatnikiem do wspólnej kasy, zażądały większych cięć. Podobnie zareagowały pozostałe kraje zwane potocznie skąpcami. 8-procentowe cięcia mają wynieść 141 miliardów euro. Ominęły one Polskę. Warszawa nadal liczy na 123 miliardy euro.
3: Ta propozycja nie może być podstawą do zawarcia porozumienia. Jesteśmy daleko od niego, skrytykował najnowszy projekt kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Do tego chóru dołączyły Holandia, Szwecja, Dania i Austria. Na przykład holenderski minister finansów powiedział, że odsyła propozycję irlandzkiej prezydencji zwrotną pocztą, a szwedzka minister do spraw europejskich nazwała projekt budżetu nierozsądnym. Polska zareagowała z ostrożnym optymizmem na wieść o braku cięć w kopertach narodowych.
4: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość,
3: powiedział mi wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki, choć skrytykował cięcia. Teraz unijne kraje wejdą w kluczowy etap negocjacji. Grupa krajów oszczędnych, nazywanych skąpcami, już ostrzegła, że mało prawdopodobne wydaje się porozumienie do końca roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Na koniec mam dla Państwa dobrą informację sportową. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 finału tenisowego ATP 1000 w Szanghaju. Polak pokonał w trzeciej rundzie Chińczyka Yi Zhu 6-2, 3-6, 6-3. Następnym rywalem Hurkacza będzie lepszy z pary Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina, Amerykanin Frances Tiafoe.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przyjemnie w naszym studiu, jaśniej, bo wygląda zza chmur słońce. Przejaśnienia i rozpogodzenia będą w całym kraju, ale popada też przelotny deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe burze, miejscami spadnie krupa śnieżna. W Tatrach ma sypać śnieg. Temperatura przeważnie od 11 do 15 stopni.
6: Radio 24.
5: Słowem wszystko.
7: To już skoro wiedzą Państwo, że lepsze światło w studiu Polskiego Radia 24 zapanowało o godzinie 11:06 w niedzielę, to znak, że czas zająć się fotografią.
5: Głębia ostrości.
8: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębi Ostrości, audycja o fotografii, a w warszawskim

0: studiu tuż po premierze filmu, o którym dziś będziemy rozmawiać. Piotr Małecki, reżyser.
1: Dzień dobry.
0: Maciek Nabrdalik, reżyser.
2: Dzień dobry.
0: A tytuł filmu Igrając z diabłem. Panowie, jesteście po warszawskiej premierze. Jesteście w momencie, w którym wasz film dokumentalny, zdobywca kilku nagród, o tym zaraz powiemy, rusza w świat. Jak to jest, jak się wypuszcza takie dziecko, które, przy którym tak się dużo pracowało? Było wiele emocji, wiele wzruszeń zapewne, ale też nerwów. Jak to jest, jak wypuszczacie już film Igrając z diabłem, opowieść o fotografie Christopherze Morrisie w świat?
1: To wielka ulga przede wszystkim, bo już nie trzeba nad nim pracować dalej. Już większość pracy została wykonana. No i teraz możemy tylko to obserwować. Trochę takie wystrzeliwanie rzeczywiście z szały, którą się wcześniej bardzo tam pieściło, i żeby te piórka były ładne i żeby był ostry czubek. Ale to jest też strasznie duża przyjemność później, na przykład dla nas obu, żeśmy rozmawiali z Maćkiem na ten temat, strasznie przyjemnie jest siedzieć i patrzeć, jak ludzie oglądają film. Jak ten film jest na dużym ekranie, jak reagują.
0: Czyli dzielenie się historią, ale dzielenie się też tym filmem jako zamkniętą całością?
2: Zdecydowanie tak. Jak Piotrek powiedział, trochę się uśmiechamy, że nie opuściliśmy żadnego seansu, a ich kilka już było w czasie festiwali i dziennikarze po drodze jakby zakładali, że my w trakcie tego filmu będziemy wolni, będziemy z nimi mogli rozmawiać, a my zawsze przepraszaliśmy, że chcemy po prostu usiąść na widowni i zobaczyć, jak dana publiczność reaguje na nasz film. I to jest chyba takie wyjątkowe w tym, no bo tak samo jako autorzy zdjęć, fotografowie, to jest olbrzymia rzadkość, żeby widzieć, jak widz, odbiorca szczerze reaguje, nawet nie wiedząc, że my na niego patrzymy.
0: Jesteście fotografami, zrobiliście film o innym fotografie. Przyznam szczerze, że kiedy Maciek powiedziałeś mi o tytule filmu, to ja pokoleniowo pomyślałam od razu o teatrze telewizji i wspaniałej sztuce z Markiem Konradem w roli głównej i grając z diabłem. Co to będzie? Co to będzie za film? Ten tytuł oczywiście nie wszystkim pokoleniom się kojarzy i pewnie tym, którzy chodzą teraz do kina, może najmniej, ale skąd taki pomysł, żeby opowieść o Christopherze Morrisie, który jest osobą, staram się unikać takich słów, legendarny, wybitny, ale jednak gdzieś poruszamy się w tym obszarze słownym. Twój kolega z agencji, w której jesteś. Jak to się stało, że pomyśleliście, że to on powinien być bohaterem tego waszego projektu?
1: To, że on bohaterem powinien być, wyszło w praniu, dlatego że na początku mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić film o grupie fotografów wojennych, którzy jeżdżą wspólnie na rowerach. To Maciek przyszedł do mnie z tym pomysłem, zaproponował mi, ja się zapaliłem do tego strasznie. No a później okazało się, że przyszedł COVID. My już dostaliśmy pieniądze pierwsze z PISF-u na development tego filmu i przyszedł COVID i oni przestali jeździć razem na tych rowerach w tej grupie i zaczęliśmy szukać kogoś innego. Może tutaj dalej przekażę Maćkowi głos.
0: Kto też jeździ na rowerze? Bo pamiętam zdjęcie z filmu, też jest jazda na rowerze.
2: Tak, ale to bardzo zawsze spłaszczasz jazda na rowerze. To chodzi o ekstremalne, wyczynowe wręcz kolarstwo zwykle panów w średnim wieku, którzy przebierają się w lajkry i rzeczywiście z pasją pokonują góry i kilometry.
0: Ale to myślałam, że to we Włoszech, głównie w Hiszpanii, a wy pojechaliście do Stanów Zjednoczonych.
2: To jest też w Polsce i byś się zdziwiła, gdzie jeszcze. Natomiast rzeczywiście było tak, że zaczęliśmy pracować nad tym filmem o kolarzach tak naprawdę i fotografach, ale pandemia też spowodowała inne zmiany. Okazało się, że w sumie korzystne, bo ja wcześniej, pracując przy innych projektach z Christopherem, no zawsze czułem, że to jest najbardziej charyzmatyczny z fotografów w moim otoczeniu. Poza tym rzeczywiście, nawet jeśli nie powiedzieć legendarny, to najbardziej celebrowany w tym gronie fotografów wojennych, którzy byli też blisko mnie, ale myślę, że ogólnie. I on wręcz wprost mówił mi w paru sytuacjach, że on nigdy nie zgodziłby się być bohaterem dokumentalnego filmu, bo nie chciałby pokazywać swoich emocji, które te tematy wyzwalają w nim przed kamerą.

0: I gdy ta pandemia pokrzyżowała nam nasze pierwsze plany, zadzwoniłem do niego z takim pytaniem, czy może jednak by zmienił zdanie. A okazało się, że on w tym samym czasie zaczął wracać do swojego archiwum. Zdał sobie sprawę, że no, widząc ludzi, którzy odchodzą wokół niego, że może być następny i że to archiwum, które nie było uporządkowane, było gdzieś tam zabarykadowane dosłownie w jego domu, bez takiego jego skrupulatnego przejrzenia i opisania, zginie gdzieś tam w spadku, który zostawi córką. No i zaczął do niego wracać i te powroty wyzwoliły potrzebę rozmowy, więc nasze pytanie i jego potrzeba bardzo się w tym momencie dobrze zbiegły i stąd jakby stał się bohaterem naszego filmu.
1: Ja podałam parę przymiotników przed nazwiskiem waszego bohatera. Dlaczego on jest ważny w historii fotografii?
0: Jest niewielu fotografów, którzy dostali też taką szansę, jak on miał, bo praca na kontrakcie dla magazynu Time w tamtym czasie to tak naprawdę możliwość decydowania o kierunku, czasie swojego wyjazdu, dowolnych zmian w tych planach, czyli taka swoboda, która pozwoliła mu być przeważnie wcześniej w miejscach zapalnych niż jego kolegom, być tam dłużej, wejść głębiej, mieć dostęp też od wielu stron do różnych konfliktów. I przede wszystkim pozwoliło mu zbudować bardzo spójne archiwum olbrzymiej liczby konfliktów. 28 wojen, tyle Christopher naliczył w swoim archiwum. I przez to, że to jest właśnie spójne i że on ma do tego dostęp i że wciąż żyje i że może o tym archiwum jak nikt inny wciąż opowiadać, czyni go naprawdę, daje mu taką wyjątkową perspektywę.
1: Oglądałam niedawno jakiś fragment z jego amerykańskiego wywiadu, w którym powiedział, że miał taki paszport, że czasem brano go za pracownika CIA i nie wiedziano, kim jest, bo tam, gdzie rozpoczynały się konflikty, każda wojna, to on tam był. Zgadzały się daty, zgadzały się miejsca i jego tam obecność. Ale jak rozumiem, Piotrek, ciebie to też zainteresowało ze względu na te przeżycia. Co robi w człowieku 28 wojen?
2: Tak, z jednej strony sam nigdy nie byłem na wojnie, nigdy nie fotografowałem wojny i byłem ciekaw tych jego opowieści, ale również tego, w jaki sposób on dochodzi do siebie, ponieważ słyszymy wokół siebie mnóstwo różnych historii, często niestety nawet tragicznych, o ludziach, którzy właśnie wracają ze stref konfliktów, o dziennikarzach przeróżnych, nie tylko fotografach, którzy właśnie nie mogą dojść do siebie przez wiele, wiele lat. I ten temat bardzo mnie zainteresował. Drugi temat, który również mnie zafrapował, zresztą nas obu bardzo mocno, wyszedł troszeczkę też właśnie w praniu, dlatego że okazało się, że nasz bohater bardzo boi się o ten kraj, tą Amerykę, do której wrócił. Ponieważ
1: mieszka
2: rzecz...
1: w Tampie na Florydzie.
2: Mieszka
1: tak?
2: w Tampie
1: ta
2: na Florydzie.
1: Floryda jest istotna z punktu widzenia politycznego też dzisiaj.
2: Floryda jest bardzo mocno prawicowa. Jest jednym z tych takich najbardziej prawicowych stanów, najbardziej popierających Trumpa. A on tam mieszka, mimo tego, że jego poglądy są całkowicie odmienne. Więc on po prostu wrócił z tych wojen, widząc to wszystko, co doprowadziło często również do tych wojen. Ten podział społeczny między innymi, coraz większa, coraz silniejsza retoryka, taka czysto używanie różnych słów i język konfliktu. I po prostu obserwuje to samo w Stanach Zjednoczonych, w swoim własnym domu, do którego wrócił, myśląc, że wraca do spokojnego miejsca, gdzie będzie mógł wreszcie troszeczkę odpocząć i dojść do siebie po tych wszystkich rzeczach straszliwych, które zobaczył. A tutaj nagle okazuje się, że w tych Stanach też jest niebezpiecznie, też jest nieciekawie. Więc ten film bardzo też opowiada właśnie o tym. Opowiada, jest w pewnym sensie portretem tej Ameryki, widziany jego oczyma.
1: Przypomniał mi się Krzysztof Miller, kiedy mówiłeś o kolegach, dla których to było szalenie trudne i czasem te historie kończyły się tragicznie. Czy w waszym filmie jest trochę nadziei? Czy to igranie z diabłem ma jakieś jasne strony?
0: Nie wiem, czy koniecznie, czy samo igranie

0: diabłem, ma jasne strony. Natomiast Christopher i nasz film ma, mam wrażenie, sporo nadziei w tym przekazie. On ma wyjątkowo dobre poczucie humoru. I też dość wcześnie, jak na tę profesję, odkrył, że najważniejsze, co ma, to jest ta jego najbliższa rodzina. I myślę, że to jest też taka duża lekcja nie tylko dla, mam nadzieję, widzów, ale na przykład dla mnie. To obserwacja kogoś, kto wraca z tego świata, w którym ma dostęp do atrakcyjnych historii, do bardzo wielu różnych perspektyw, często trudnych. I powrót do realiów, które no, wydają się błahe i zwykle mogłyby być trudne do jakby skonfrontowania. Od niego też łatwo się nauczyć, że to jest najważniejsza część życia.
1: Ale te wojny, te konflikty, te miejsca trudne są często dla fotografa tak szalenie atrakcyjne, że wpada się w taką pułapkę. Oglądałam wczoraj, przygotowując się do naszej rozmowy, zdjęcie naszego bohatera. Biały, piękny koń w galopie na pierwszym planie, a dalej jakaś rozwalona maszyna, chyba czołg, no, krajobraz wojny. I ten piękny, galopujący, biały koń z rozwianą grzywą. No, to jest kadr, którego się nie zapomina. Nie sądzę, żeby szczególnie po takie kadry się jechało, ale jednak w jakiś sposób jest ta adrenalina i jest to wciągające, że się wraca po kolejne, licząc też na to, że można zmienić świat. Więc to jest taki miks trochę.
0: Na pewno jest to miks. Z jego perspektywy, mimo że parę razy sobie w czasie tej dość długiej kariery zdał sprawę, że chciałby skończyć i chciałby zmienić główny temat swoich fotograficznych zainteresowań, to często uznawał, że to jest niemożliwe, że po prostu już jest właśnie w takim wirze, że jedzie, dokumentuje, wraca, jest nagradzany nie tylko tak dosłownie, ale no ludzie mówią mu, jak jest wyjątkowy, a też dostaje te nagrody i orientuje się, że właściwie no nic innego nie potrafi robić, nigdzie nie potrafi się indziej odnaleźć i wraca do miejsc, które rzeczywiście pewnie wyzwalają jakiś rodzaj emocji, adrenaliny, który pozwala mu czuć się jak ryba w wodzie. Jednocześnie ma świadomość tego, że to, co widzi, przecież on też ma starszych kolegów i przyjaciół, że to, co widzi, nie jest obojętne. Więc rzeczywiście jest to konflikt, w którym też sam tkwi, taki decyzyjny.
1: Nie jest to obojętne. Przypominam sobie inną jego wypowiedź, w której opowiadał, jak odkrył Instagram, kiedy zaczął, bo redakcja tak sobie życzyła, wstawiać zdjęcia na Instagram, czarno-białe na początku, bo wydawało się, że to jest jego pomysł. Po jakimś czasie i po takim trochę odejściu od Instagrama, gdyż wydawało się, że to jest tak blisko, że robi zdjęcie komórką i wrócił na Instagram i okazało się, że ma kilkadziesiąt tysięcy followersów. I pamiętam jego wypowiedź, w której mówił, i ja zorientowałem się, że mam takie małe miasteczko, które czeka na moje zdjęcie, że to jest taka odpowiedzialność wielka. Czy wy czuliście tę odpowiedzialność? Zmienię troszkę temat. Robiąc film o takim człowieku, że to jednak idzie w świat, że to będzie oglądane, będzie komentowane. Nie tylko w Polsce, ale pewnie w Stanach Zjednoczonych, w innych krajach, no bo mówimy o międzynarodowym uznanym fotografie. Jak wy to odbieraliście?
2: To jest bardzo dobre pytanie, z którym się mierzymy od samego początku kręcenia tego filmu. Jest to pytanie o to, w jaki sposób go pokazujemy i czy nie robimy jemu, czy jego rodziny na przykład krzywdy, opowiadając o nim w taki, a nie inny sposób. Więc cały czas też z jednej strony jest chęć opowiedzenia historii, która jest prawdziwa, nieprzekłamana, która jest interesująca zarówno dla widzów, jak i dla nas. A z drugiej strony właśnie to, żeby też nie eksploatować swoich postaci. Są dokumentaliści, którzy na przykład zrezygnowali w ogóle z robienia filmów dokumentalnych właśnie z tego powodu, że

0: czuli, że za bardzo te postacie eksploatują, że w jaki sposób zostały one wykorzystane. Więc to są naprawdę bardzo często takie obawy, które towarzyszą nam wszystkim.
1: Ale czy to znaczy, że czy pokazać bohatera tylko w przestrzeni archiwum, zamknąć się z nim, z kamerą w tym archiwum, pokazywać zdjęcia, czy też wychodzić z nim i z jego rodziną gdzieś w tę przestrzeń prywatną? Jak wy do tego podchodziliście?
0: Tutaj w tym przypadku ta przestrzeń prywatna była niesłychanie ważna, dlatego że to jest jego ucieczka. Ten dom jak gdyby jest jego twierdzą. Ta rodzina, dwie córki, wspaniała żona, po prostu oni są dla niego tą ostoją, która go tak naprawdę utrzymuje przy życiu tak naprawdę. Więc oczywiście chcieliśmy opowiadać właśnie o tej rodzinie, o tej jego, to jest bardzo ważna część tego filmu.
2: Christopher jest, jak się okazuje, czuje się jak ryba w wodzie na tym Instagramie w tej chwili szczególnie. Myślę, że jak już wszedł głębiej do tego archiwum i to nie jest takie działanie, które ma na celu jakby tworzenie własnej marki osobistej i jej utrzymywanie. Ja rzeczywiście wierzę, że on robi to z misją taką, jakby, żeby dzielić się archiwum, które ma, które opowiada o współczesnej, jakby nie było tej najgorszej stronie historii świata, ale ja też nigdy nie miałem takiego poczucia, że jakby moje myślenie nie szło w kierunku, że my mamy jakąś odpowiedzialność za jakąś olbrzymią publiczność, ale to jakby oczywiście mamy taką nadzieję, że ten film będzie pokazywany, natomiast kino dokumentalne wciąż raczej wymaga publiczności, która aktywnie szuka tych filmów i świadomie je, mam nadzieję, ogląda. Chociaż chcielibyśmy oczywiście, żeby ten film był pokazywany szeroko i żeby ta odpowiedzialność była taka faktyczna. Jestem pewien, że ten portret, który stworzyliśmy Christophera, jest wyważony. Pokazuje go takim, jakim ja go znam. Zarówno przez te 20 lat przed kręceniem filmu, jak i po tym czasie, bo przecież poznałem go dzięki temu procesowi też z innej strony i czasami głębiej. I jestem pewien, że ta fotografia ma znaczenie w samym filmie, ale jego portret jest bardzo uniwersalny. I wierzę, że ludzie, którzy obejrzą film, znajdą też wiele podobieństw do siebie, niezależnie od tego, co robią i gdzie mieszkają, gdzie żyją.
1: Panowie, czy w tym filmie był taki moment, albo podczas jego kręcenia, że poczuliście się jakoś inaczej, tak wzruszająco i poczuliście, że to jest dobrze, że robicie taki film, bo to też jest ważne, żeby nie robić filmu, bo złożyło się wniosek, dostało się pieniądze i się robi. On też musi wychodzić z was samych, z was, reżyserów, fotografów, ludzi. Czy taki moment, niekoniecznie ten sam, ale czy poczuliście, że to jest właśnie to coś, to ważne?
2: Tak, od początku my chcieliśmy opowiadać o doświadczeniu człowieka, który z własnej lub zupełnie wbrew własnej woli stoi blisko wojny. I te oba tematy, tak naprawdę, czy te oba podejścia do tego samego tematu były tutaj zbieżne. To nie jest tak, że my dostaliśmy pieniądze i zmieniliśmy temat. Nasz temat to było, jak człowiek radzi sobie z traumą, która wynika też z tego doświadczenia. I gdy się rozejrzymy po naszych ulicach, to z dużym prawdopodobieństwem w każdym spojrzeniu dzisiaj widzimy osoby, których ta wojna dotyka bardzo bezpośrednio. I boimy się, że może dotknąć jeszcze większej liczby mieszkańców tutaj, choćby Warszawy. Więc to nie jest jakby film o fotografię w tym sensie i nie jest to biografia fotografa, którą sobie można wyobrazić. To jest rzeczywiście pod tym względem uniwersalny film i temat, który stał się dla nas ważny, jak i dla wielu ludzi, którzy po prostu obserwują, co się dzieje na świecie.
0: Ale odpowiadając na to pytanie, czy był taki moment, ja mam wrażenie, że dość szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy troszeczkę potrzebni tam. To było też fajne, dlatego że na samym początku baliśmy się, co to będzie, czy czasami my tam nie będziemy szkodzić bardziej niż pomagać.

0: ale i że będziemy sobie swoje realizować, a oni po prostu to wytrzymają i to wszystko. Natomiast kiedy przyjechaliśmy, okazało się, że Christopher bardzo dużo chce mówić do nas i do kamery, co zresztą było w sprzeczności z naszym pomysłem, żeby go filmować tylko i wyłącznie obserwacyjnie, bo my go filmujemy obserwacyjnie, obserwujemy tutaj, jak on chodzi, a on co chwila przestaje i zaczyna coś gadać do nas. Więc nas to troszeczkę zbijało, ale później stwierdziliśmy, że to jest tak, że to właśnie tak będzie, że to tak kręćmy, że te jego opowieści nie są opowieściami z wywiadowczymi typowo, że siedzi pan i mówi do kamery i odpowiadając na pytania, tylko że on po prostu w różnych momentach sobie różne rzeczy nagle przypomina i przerywa jakąś czynność czy coś robienia, bo on sobie nagle zaczyna coś przypominać i nam zaczyna opowiadać. Albo jadąc samochodem, albo pracując w ogrodzie, albo cokolwiek innego. I dlaczego on to robił? On nawet w pewnym momencie to mówi, nawet w filmie, że on to robi dlatego, że on nie może tego już opowiedzieć swojej rodzinie. Oni już nie chcą tego go słuchać. On też dodatkowo już nie chce ich obciążać, bo już ich wystarczająco mocno obciążył tym swoim PTSD. Natomiast my tutaj nagle dwóch przyjechało i słuchają go. I filmują, ich słuchają i on się może wygadać.
1: I mają czas, tak? Bo tak. To jest ważne. Czas Dokładnie. To jest coś cennego, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Przypomniałeś mi, Piotrek, dokument o Sebastiao Salgado, gdzie też było właśnie takie rozbicie na ten świat wojenny, świat Holokaustu, traumy i na ten świat, co potem. Powiedzcie, ostatnie pytanie naszej audycji. Dostaliście Nagrodę Publiczności w Krakowie. Wydawało się, Maciek, że to piękna nagroda, Nagroda Publiczności, a potem wychodziliście na scenę jeszcze dwa razy i zdobyliście główną nagrodę. Powiedzcie oficjalnie, nagroda dla filmu dokumentalnego Piotr Małecki, Maciek Nabrdalik, to?
0: Nagroda dla filmu dokumentalnego Złoty Lajkonik na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Piotr Małecki, Maciek Nabrdalik.
1: Ja myślę, że to nie jest ostatnie słowo. Nie o nagrodach to była audycja, proszę państwa, ale o wrażliwości na drugiego człowieka. I grając z diabłem, taki jest tytuł filmu, można go oglądać w kinach studyjnych czy w Polsce gdzieś w konkretnych miejscach?
2: Jeszcze w tym tygodniu, poza premierą, przy okazji której rozmawiamy, przez kilka najbliższych dni będzie właśnie pokazywany w Muranowie, ale też w ramach takiej trasy krakowskiego festiwalu filmowego Insider. On jest pokazywany rzeczywiście w wielu miastach i serdecznie zapraszamy państwa do łatwego poszukiwania i odnalezienia tej listy i znalezienia kina blisko was. Zapraszamy serdecznie.
0: Przypominamy tytuł I grając z diabłem. Można wyszukać. Poza tym ten film również będzie w którymś momencie, ponieważ koproducentem tego filmu jest Telewizja Polska, to ten film również pojawi się w ramówce telewizji w którymś momencie. Nie wiemy niestety jeszcze dokładnie kiedy.
1: To zapraszamy do kin, zapraszamy przed telewizory wtedy, kiedy przyjdzie na to pora. Maciek Nabrdalik, Piotr Małecki byli państwa i moim gościem. To była audycja Głębia Ostrości, Iga Niewiadomska. Dziękuję bardzo.
3: Głębia ostrości. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowie.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: W ko-

0: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po I wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
5: Ogłoszenie społeczne. Stan dnia.
7: Dnia, w którym krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem ich miasta. Do 21:00 pod Wawelem potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego podsumowała już pierwsze godziny głosowania. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Pawlica. Dzień dobry, Pawle.
8: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
7: Masz dla naszych słuchaczy te informacje, to podsumowanie, jak przebiega głosowanie.
8: Bardzo, bardzo spokojnie. Policja nie odnotowała przypadków złamania ciszy wyborczej, a lokale wyborcze zostały otwarte bez opóźnień i komplikacji. Wczoraj doszło do jednego incydentu w dwóch komisjach wyborczych. Mówi o tym Barbara Golanko z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
9: Komisji 94 i 95 zgłaszający oświadczył, że w trakcie liczenia kart do głosowania pojawiła się kobieta, która zaczęła się głośno zachowywać i przeszkadzać. Ukarana została mandatem w wysokości 500 zł, natomiast odmówiła przyjęcia tego mandatu.
8: No, jak się okazało, była to mama jednego z członków komisji. Zdarzenie o charakterze rodzinnym nie miało wpływu na bezpieczeństwo członków ani przebieg dzisiejszego głosowania. W związku z organizacją Krakowia Półmaratonu w Krakowie zawodnicy wystartowali o godziny 10, będą biegli do godziny 13. W związku z tym utrudniony może być bezpośredni dojazd do ponad 30 lokali wyborczych. Głosowanie potrwa do godziny 21:00. Do tego czasu obowiązuje cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko.
9: Także na chwilę obecną głosowanie przebiega bardzo spokojnie. Liczymy, że tak będzie do godziny 21:00. I korzystając z okazji, jeszcze raz przypominam, apeluję, trwa cisza wyborcza. Nie agitujemy, nie zachęcamy do głosowania na konkretnego kandydata, nie publikujemy w internecie żadnych treści. Życzmy sobie wszyscy, aby ten dzień tak spokojnie przebiegł jak pierwsza tura wyborów.
8: A ja po ranku odwiedziłem szkołę podstawową numer 25, gdzie zlokalizowane są 4 obwodowe komisje wyborcze. Tam pierwsi głosujący pojawili się już po godzinie 7:00. Tak wcześnie rano do głosowania?
10: Bo jestem umówiony, muszę jechać do garażu.
11: Co się decyduje przyszłość naszego miasta?
8: Czy już zagłosowane?
12: Oczywiście. Wszystko lubię rano robić.
8: Dlaczego to trzeba. Są ważne wybory?
12: Ja rządzę w domu i uważam, że dobrze, więc jeżeli chodzi o takie duże miasto, to też powinien dobrze rządzić. No, tak trzeba.
8: Z porannego treningu prosto do wyborów?
10: Prosto do wyborów, tak.
8: Trening udany, głosowanie udane?
10: Trening udany, głosowanie również. Udało mi się stawić krzyżyk przy odpowiednim nazwisku. Według mnie są to ważne wybory.
13: Półmaraton nas wygonił z domu wcześniej, po prostu.
8: Czyli trzeba było przed tymi utrudnieniami w ruchu zagłosować.
13: Mieszkamy akurat w takim miejscu, gdzie zwykle wszystkie maratony i biegi trochę nam utrudniają życie.
8: Ach, ci biegacze, ale ważne, żeby nawet mimo tych utrudnień przyjść zagłosować?
13: Oczywiście, mieszkamy w tym mieście.
8: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 000 osób. Odwiedzające lokale wyborcze po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość otrzymują karty do głosowania formatu A5, na których znajdują się imiona i nazwiska kandydata i kandydatki. Ważny głos to oczywiście postawienie znaku X w kratce przy jednym z nazwisk.
7: Przypominał o tym nasz krakowski, to ważne, podkreślenie, reporter Paweł Pawlica. Pawle, bardzo

0: Dziękuję. Do 21:00 lokale wyborcze w Krakowie otwarte. Przedterminowe wybory na prezydenta tego miasta. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską.
1: Gość Polskiego Radia 24.
0: Od polityki teraz odpoczniemy, bo porozmawiamy o zupełnie innych sprawach, być może mniej przyziemnych, ale równie ważnych. Pan Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, połączony z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani.
0: Jesteśmy po Tygodniu Noblowskim. Poznaliśmy w tym tygodniu nazwisko laureatki literackiej Nagrody Nobla. To ważne wydarzenie dla środowiska wydawców, literatów, czytelników?
2: No, bardzo ważne. Co roku czekamy z niepokojem, kto zostanie obdarzony tym tytułem, tą nagrodą. Zawsze czekamy, a może znowu Polak czy Polka. I cieszymy się jako wydawcy, jeśli jest to autor, który jest w tej chwili w tak zwanym naszym portfelu u wydawców. Ja miałem taką przyjemność 3 razy. Bo przez 10 lat, kiedy kierowałem Państwowym Instytutem Wydawniczym, zdarzyło mi się, że Nagrodę Nobla dostali pisarze, którzy byli wydawani przez PIF i można było w ciągu tego popołudnia noblowskiego podjąć szybką decyzję o dodruku, o zaoferowaniu czytelnikom zainteresowanym prozą aktualnego laureata jego książki. To był w 2007 roku, to była pani Doris Lessing, rok później Jean-Marie Gustave Leclézio i w 2014 roku Patrick Modiano. To oczywiście zawsze wzbudza zainteresowanie czytelników przecież.
0: No i rzeczywiście jest tak, panie prezesie, że szturm na księgarnię i czytelnicy biegną właśnie po to, żeby kupić książkę zaznaczoną na obwolucie, na okładce tym znakiem Literacka Nagroda Nobla?
2: Może nie biegną, ale śpieszą. Na pewno są zainteresowani. To jest oczywiste. To mamy na to wiele, wiele przykładów i dowodów, że ta nagroda u nas zawsze wzbudzają zainteresowanie u czytelników. Dla jednych jest to potwierdzenie. No tak, znam, czytałem, oczywiście powinien dostać, czy powinna dostać, a dla nich jest to odkrycie. I obie sytuacje są i dla wydawcy, i dla czytelnika bardzo pozytywne.
0: Wywołuje to taką chwilową, a może potem bardziej trwałą modę na czytanie już nie tylko twórczości tego wyróżnionego autora, czy też Nagrodą Nobla, czy wspomnianą także Nagrodą Nike? Ma to też taki potencjał?
2: Tak, oczywiście. To zainteresowanie co prawda po pewnym czasie opada, ale ono jest. I ja mam nadzieję, że zainteresowanie książką aktualnego laureata spowoduje też, że część czytelników pomyśli sobie, a kto dostał w zeszłym roku? A sprawdzę, kto tam dostał ileś lat temu. Wie pan, rzeczywiście na początku Nagrody Nobla z reguły były to potwierdzenia wielkości pisarza. Dzisiaj są to raczej odsłanianie nieznanego autora polskiemu czytelnikowi, chociaż tegoroczna laureatka ma chyba 3 tłumaczenia w Polsce już.
0: Tak, tak. I ma także na koncie Nagrodę Herberta, Zbigniewa Herberta, co również może świadczyć o tym, że jest znana polskim czytelnikom.
2: I warto, dziękuję, że pani to przypomniała, bo warto to właśnie przypominać, bo to kolejny powód zainteresowania potencjalnego czytelnika, a kim był ten Herbert, bo przecież nie wszyscy wiedzą.
0: A to, że to jest poetka, panie prezesie, to ma jakieś znaczenie? Bo chyba łatwiej sięgnąć po powieść, po opowiadania, po reportaż, niż zmobilizować się w tym naszym szalonym XXI wieku do tego, żeby usiąść wieczorem z tomikiem poezji i zagłębić się w tę twórczość i dać się zaprosić w taką podróż autorowi czy autorce Bo to wymaga...

0: Do więcej i skupienia, i kompetencji może?
1: Tak, tak, tak, oczywiście. Poezja współczesna według mnie jest poezją trudną. Jest poezją skierowaną do odbiorcy już w czytaniu i w rozumieniu tego, co się czyta, zaprawioną. Czym innym była poezja romantyczna, czym innym była poezja międzywojenna, satyryczna i tak dalej, i tak dalej. Dzisiejsza jest, jak powiedziałem, nieco trudniejsza, ale przecież wiemy doskonale i pamiętamy, jakim echem w świecie, ale także i w Polsce odbił się Nobel dla Wisławy Szymborskiej, która stała się wtedy głośną poetką świata, prawda? Bo miała bardzo wiele tłumaczeń. Miała tłumaczenia przed nagrodą, inaczej by jej nie dostała, ale miała bardzo dużo tłumaczeń później, bardzo dużo wydań u nas. I do dzisiaj jest w kręgu naszych zainteresowań jej poezja i jej życie.
0: Ależ jak to otwiera również to, co pan powiedział, kolejny wątek naszej rozmowy, czyli znaczenie i rolę tłumacza w tym, żeby rozpropagować twórczość autora czy autorki, przybliżyć ją kolejnym grupom czytelników, to jakie to jest tłumaczenie może również zaważyć na tym, albo nawet wprost, zawsze ma znaczenie dla odbioru tej twórczości wśród poszczególnych grup, no tutaj akurat językowych grup czytelników i odbiorców.
1: Tak, to jest bardzo ważne. Wie pani, ja mam doświadczenie z pierwszych lat po transformacji, kiedy też byłem w ruchu wydawniczym i wtedy działy się rzeczy dramatyczne, bo wydawcy chcący szybko wydać książkę i tanio kierowali się do kilku tłumaczy, dosłownie rozrywali książkę oryginalną i dawali po rozdziale, szybko te rozdziały były tłumaczone przez kilku czy kilkunastu, potem połączone bez porządnej redakcji i często się zdarzało, że bohater miał w pierwszym rozdziale inne imię niż w ostatnim. No ale to już jest przeszłość na szczęście, choć jest zagrożenie. Kolejne zagrożenie to jest sztuczna inteligencja. Która nigdy nie odda klimatu książki tłumaczonej. Tu bez człowieka się nie da.
0: No bo to nie wystarczy przekład, nie wystarczy ze słownikiem usiąść i przełożyć słowo do słowa. Trzeba jeszcze, no właśnie, co zrobić? Oddać charakter tej literatury, klimat?
1: Charakter, klimat, oddać, wie pani, no każdy autor dobiera słowa, dobiera pewne określenia, dobiera pewne symbole wedle własnego odczucia, wedle tej wizji piękna języka. I to trzeba oddawać w tłumaczeniu, a to jest
0: tak,
1: niełatwe.
0: Trzeba znać nie tylko język, ale także kulturę, kontekst. Tekst
1: tak,
0: to
1: oczywiście.
0: Tylko pretekst.
1: Tekst jest tylko takim przekaźnikiem pewnym.
0: Panie prezesie, a teraz jak to się odbywa? Bo mówi pan o tym i wspomina, jak to wyglądało na początku transformacji, że była to taka praca bardzo spontaniczna, a teraz to się wszystko bardziej profesjonalizuje, tak się domyślam.
1: Nie, to się oczywiście uspokoiło. Są świetni polscy tłumacze, ale też są świetni tłumacze obcojęzycznych, którzy tłumaczą naszych autorów i rolą państwa jest i winno być to, by ci tłumacze zagraniczni otrzymywali od Polski jakiś rodzaj pomocy, tak by ułatwić im wprowadzenie przetłumaczonych książek na rynku, bo nie zawsze jest tak, że to wydawca się zwraca, przetłumacz mi to i to, tylko tłumacz sam z siebie tłumaczy i dopiero oferuje wydawcom przetłumaczoną rzecz.
0: Mówimy o tym, jakie znaczenie nagrody literackie mają do tego, żeby rozwijał się rynek i czytelnictwo w ogóle, żeby się rozwijało, ale jesteśmy też ostatnio świadkami wielu spektakularnych ekranizacji, ale nie tylko, także takich adaptacji serialowych. Chociaż pewnie w przypadku Lalki, którą teraz mam na myśli, to słowo adaptacja, w przypadku serialowej interpretacji powieści Bolesława Prusa wielu

0: pewnie oburza. No ale o tym aspekcie właśnie wpływu na czytelnictwo, przenoszenia książek na mały i duży ekran chciałabym z panem porozmawiać. Panu ten trend się podoba?
1: Wie panie, ja zastanawiałem się przed naszą rozmową i przypomniałem sobie moją młodość licealną i troszkę po. I wtedy wydaje mi się, że większość adaptacji, także autorów zagranicznych, jak Dickensa czy Trzech Muszkieterów, że ja oglądając adaptację filmową znałem książkę. I to było takie uzupełnienie. To było zderzenie moich wyobrażeń z wyobrażeniami reżysera i aktora. Natomiast obawiam się dzisiaj, przy dzisiejszym stanie czytelnictwa utrzymującym się w tych poniżej średniej troszkę oczekiwań naszych, że adaptacja filmowa, a w tym wypadku myślę przede wszystkim o tym serialu, może spowodować, znam, nie muszę czytać. Więc to jest w obie strony. W obie strony to działa. Z jednej strony będą tacy, którzy będą chcieli przeczytać i zderzyć swoją wyobraźnię, ale będą tacy, którzy stwierdzą, nie muszę czytać, bo już wiem. To nie są tylko filmy, bo to jest i też wiele, wiele książek, na podstawie wielu książek były sztuki. W programie drugim Polskiego Radia było przypomnienie spektaklu Teatru Polskiego Radia według Klarki, więc to różnego rodzaju adaptacje, które motywują. Mam nadzieję, że jednak więcej jest tych, którzy będą motywowani do czytania.
0: A to, że tak chętnie twórcy ci filmowi, telewizyjni, także radiowi sięgają po klasykę. No niedawno byliśmy świadkami tej, no nie chcę powiedzieć rysunkowej, ale animowanej wersji Chłopów Reymonta, teraz Lalka. Słyszymy, że za chwilę również Noce i Dnie mają ponownie stać się właśnie takim źródłem inspiracji dla twórców filmowych, telewizyjnych. W czym pan upatruje źródła tego powrotu do klasyki, do tej XIX-wiecznej polskiej literatury?
1: Ja myślę, że to może być kłopot ze współczesnymi scenariuszami.
0: Że nie ma już tak dobrze napisanych historii, które dają się przełożyć na język filmowy?
1: No, oczywiście, że są znakomici pisarze, którzy zasługują na to, żeby ich dzieła były przekładane na język filmu czy teatru, ale myślę, że ja mówię o tych scenariuszach całkowicie jakby niezwiązanych z literaturą, że nie ma dobrych scenariuszy, dlatego sięga się po klasykę.
0: Po dobre, sprawdzone historie.
1: Po dobre, sprawdzone, byle nie przesadzić ze słownictwem.
0: Panie prezesie, czy ważne jest to, co czytamy, czy tylko ile czytamy? Bo też pan już wspomniał o tych rankingach, o tych statystykach związanych z poziomem czytelnictwa, o tym, ile książek statystyczny Polak czyta w ciągu roku, jak bardzo systematycznie po te książki sięga. My się co jakiś czas wokół tych danych skupiamy. Czy dla pana ważne jest to, ile czytamy, czy też ważne jest to, co czytamy?
1: To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Czy czytamy? Oczywiście jest ważniejsze, bo cieszmy się, że czytamy. A dopiero w drugim etapie powinniśmy się zastanawiać, co nasz rodak czyta i w jaki sposób możemy skłonić go, by przestał czytać, znowu wrócę do początku lat 90. Harlekiny. Zapewne pamięta pani, że był taki zalew, wysyp romansów o bardzo prostych konstrukcjach. Więc to jest drugie pytanie, które jest równie ważne, czyli próba skłonienia do

0: o wciągnięciu się w ogóle w czytanie, do osiągnięcia po literaturę bardziej ambitną.
1: Co to znaczy? Bardziej ambitną, trudniejszą?
0: Trudniejszą, no dałem przykład romansów, które się chętnie czyta.
1: A dzisiaj kryminały.

0: Więc ja nie stawiam kryminałów jako literatury gorszej. To jest dobra literatura. Zresztą wie pani, no, wszystko podlega ocenie. Literatura piękna też potrafi być byle jaka, bo literatura piękna to jest beletrystyka, prawda, ogólnie rozumiejąc. Więc ja mówię o tym, żeby stworzyć możliwość tego przechodzenia czytelnika z jednej kategorii zainteresowań do drugiej, tej bardziej ambitnej, bardziej artystycznej, bardziej literackiej, czy też bardziej historyczno-dokumentalnej, bo to jest odrębna grupa literatury.
1: Czy książka jest towarem takim jak inne? Jak się panu podoba to, że na przykład książki pojawiają się na półkach, w dyskontach, no, nie ujmując tego rodzaju sklepom i produktom, które mają także w ofercie między gdzieś papierem toaletowym, a mięsem i kiełbasą?
0: Wie pani, z jednej strony mi się to nie podoba, a z drugiej strony muszę się przyznać, że ja byłem pierwszym w Polsce dostawcą książek do takiej sieci marketów Billa. Ale wtedy te markety nie były przeładowane aż tak towarem spożywczym czy innym. I ta książka była, ja wiem, rodzajem wizytówki dla tych marketów, że tu u nas także możesz kupić książkę. Dzisiaj niestety do większości marketów, jak ja wchodzę, to książki widzę w dużych skrzyniach, w dużych pojemnikach, wrzucone bezładnie z ceną, nie wiem, wszystko po 5 zł, czy po 2, czy po 3, to już nie jest istotne, w każdym razie groszowe ceny. I ta książka wtedy jest traktowana rzeczywiście jak towar i to w dodatku towar przeceniony.
1: Doceniajmy wartość literatury, podkreślajmy ją, czytajmy książki. Bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Pan Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, był z nami. Dobrej niedzieli życzę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, dziękuję pani, dziękuję państwu.
1: A teraz informacja, którą przekazywaliśmy państwu pół godziny temu. Możliwy zamach na premiera i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej i w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Trwa teraz pilne spotkanie. Na miejscu jest nasz reporter Krzysztof Kuczyński. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry.
1: Co dokładnie wiemy na temat tej informacji, tych doniesień i tego spotkania?
2: Spotkanie trwa już prawie godzinę. Na razie nie wiadomo, czego dokładnie dotyczy informacja, którą otrzymała policja, ani na czym miało polegać potencjalne zagrożenie. Służby nie podały w tej sprawie dodatkowych szczegółów. Wiemy natomiast, że w spotkaniu uczestniczą przedstawiciele policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Spotkanie zostało zwołane w trybie pilnym przez koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Przekazał na swoich mediach społecznościowych rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prawdopodobnie po spotkaniu odbędzie się briefing prasowy, podczas którego poznamy więcej szczegółów.
1: Krzysztof Kuczyński zostaje na miejscu i będzie państwu przekazywał wszystkie te informacje. Krzysztofie, dziękuję i do usłyszenia.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
1: 4 minuty zostały do godziny 12. W samo południe przywita się z państwem Jakub Kukla, który przywita się już teraz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Czyli fast start?
1: O 12 przejmiesz stery. Zajmiesz moje miejsce i będziesz towarzyszył państwu przez całe niedzielne popołudnie.
5: Czekamy na rozwój wypadków, bo wiemy, że to jest pracowita niedziela dla przedstawicieli służb. Zobaczymy, co wyniknie z tej narady, która właśnie trwa i o której przed chwilą mówił nasz reporter. Do tych kwestii oczywiście będziemy wracać. Nie zabraknie dziś także spraw politycznych. Będą też kwestie międzynarodowe, bo na przykład we Francji dzieje się sporo i uczniowie i studenci protestują. Porozmawiamy też o tych mrożących krew w żyłach scenach z ostatnich dni z
1: Cały
5: Polski.
1: Cały czas jesteśmy w szoku i pod wrażeniem tego, co się wydarzyło.
5: To prawda. I pojawia się pytanie, jak zaradzić, co można zrobić, żeby ograniczyć tego rodzaju sytuacje. Do tych wątków też będziemy wracać. A czy możemy nieco wcześniej niż zwykle rozpocząć element autopromocyjny?

0: koniecznie.
1: Z pewną nieśmiałością chciałbym zaprosić na godzinę 17. Nie wierzysz? Naprawdę. Bo dziś rusza nowa audycja, mianowicie Prawdziwe Niemcy. Czyli będziemy przyglądać się temu, co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów. Przez długi czas wydawało się, że to jest kraj stabilny, kraj zasobny, żeby nie powiedzieć nudne.
0: Aż tu nagle pojawiła się alternatywa dla Niemiec.
1: Właśnie nie. To oczywiście jest jakiś tam symptom zmiany, ale tych wewnętrznych ruchów, tych podskórnych ruchów jest i było w Niemczech bardzo dużo, tyle że my ich często nie zauważamy. A może warto? Może warto byłoby się przyjrzeć tym mechanizmom, które napędzają naszych zachodnich sąsiadów, bo ma to wpływ na to, co dzieje się u nas. Wiemy doskonale z historii.
0: Jakub Kukla przygląda się uważnie temu, co dzieje się w Niemczech i efekt tej analizy o 17 w niedzielę. Od dzisiaj, dzisiaj premiera tego programu. Dziękuję bardzo za to spotkanie dzisiaj z Państwem.
1: Krótkie, bo krótkie.
0: Jakub Kukla zostaje z Państwem po godzinie 12. Ewa Wasążnik, dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Służby w stanie podwyższonej gotowości. Tak jest po informacji o groźbie zamachu na premiera i szefa MON-u. Po ataku nożownika w autobusie miejskim w Warszawie policja szuka sprawcy. Dwie osoby są ranne. Bez zakłóceń odbywa się druga tura wyborów prezydenta Krakowa. Można głosować do 21. Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Służby podejmują działania po informacji o możliwym zamachu na premiera i ministra obrony narodowej, przekazuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Według rzeczniczki MSWiA taki mail wpłynął do policji. Eksperci analizują adres IP nadawcy tej informacji. Od godziny trwa spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA. Biorą w nim udział funkcjonariusze policji, Służby Ochrony Państwa oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ochrona szefów rządu i MON-u została wzmocniona. Stołeczna policja szuka sprawcy ataku nożem na warszawskich Bielanach. Doszło do tego wczoraj wieczorem w autobusie miejskim linii 755. Podczas jazdy napastnik zaatakował nożem dwóch pasażerów. Ranni trafili do szpitala. Ich obrażenia nie zagrażają życiu, mówił w TVP Info młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Głównej Policji.
11: Dwaj mężczyźni, którzy zostali zaatakowani, posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu, zostali przetransportowani do szpitala. Napastnik oddalił się z miejsca zdarzenia przed przybyciem funkcjonariuszy i policjanci wytypowali już sprawcę i trwają jego poszukiwania.
10: Policja ustala okoliczności tego zdarzenia. Jutro też policjanci będą patrolowali okolice szkół. Wejdą również do podstawówek, liceów oraz innych placówek oświatowych. To skutek groźnych zdarzeń w ostatnich dniach z udziałem uczniów uzbrojonych w noże. Bezpieczeństwu w szkołach poświęcona była poranna odprawa ze służbami u premiera. Czego dowiedzieć?

0: dowiedzieliśmy się po tym spotkaniu? O tym nasza reporterka.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział dalsze kontrole w szkołach i monitorowanie sytuacji w sieci. Przyznał, że niestety wydarzenia z ubiegłego tygodnia pokazują groźną społeczną chorobę – fascynację przemocą.
2: Zwracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami, z policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci.
1: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po wydarzeniach z ostatnich dni.
3: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata inspiracje.
1: Trzecia grupa to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uruchomiła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację przemocą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Do tej pory policjanci zatrzymali blisko 120 osób, to głównie nastolatkowie. Znaleźli u nich niebezpieczne narzędzia. Te osoby szerzyły groźby wobec rówieśników. 8 lat więzienia może grozić nastolatkowi z Wysokiego Mazowieckiego. W ostatni piątek nagrywał on w szkole zabawy nożem. Udostępnił je z opisem Krwawy Piątek. Uczeń będzie odpowiadał jak dorosły. Usłyszał zarzuty stwarzania sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu, informuje rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa.
4: 17-letni chłopiec, który został zatrzymany przez policjantów z Wysokiego Mazowieckiego, usłyszał zarzut z artykułu 224a, paragraf 1 kodeksu karnego. Za ten czyn właśnie kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności. Jutro sąd zadecyduje, czy 17-latek trafi do aresztu.
0: O konsekwencjach nieodpowiedzialnych zachowań lub wątpliwych żartów jutro z uczniami podlaskich szkół porozmawiają policjanci. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. W drugiej turze mogą oddać głos na Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską, lub na Łukasza Gibałę, kandydata niezależnego. O tym, jak oddać ważny głos, przypomina Barbara Golanko z krakowskiego biura wyborczego.
5: Głosujemy na jednego kandydata, stawiając znak X przy jednym kandydacie. To są dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wtedy mamy pewność, że nasz głos został poprawnie oddany.
0: Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Do czasu ich zamknięcia obowiązuje cisza wyborcza. Na koniec oświadczenie prezydenta Ukrainy. Wstrzymamy ataki na rosyjskie rafinerie, jeśli Rosja przestanie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Tak deklaruje Wołodymyr Zełenski. Wszelkie kroki zmierzające do deeskalacji muszą być wzajemne i objęte rzeczywistymi gwarancjami, napisał ukraiński przywódca w serwisie społecznościowym. Wczoraj w Zaporożu, jak przypomniał, Rosja zabiła 23 osoby. W minionym tygodniu siły rosyjskie użyły do ataków na Ukrainę blisko 1500 bomb lotniczych, także ponad 1600 dronów uderzeniowych. Ponad połowa z nich miała napęd odrzutowy, przekazał prezydent Zełenski.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Po południu w wielu regionach powinno być więcej przejaśnień i rozpogodzeń. W Warszawie mniej chmur, przyjemnie grzeje słońce, widać błękitne niebo, ale może też popadać przelotny deszcz. Na zachodzie i Pomorzu możliwe burze, miejscami spadnie krupa śnieżna. W Tatrach i w Sudetach będzie sypał śnieg. Temperatura przeważnie od 11 do 15 stopni. Ciśnienie niskie w Warszawie wynosi 996 hektopaskali, ale przewiduje się jego wzrost.
6: Klimat.
0: Jakość powietrza w naszym kraju jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Prawie połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Sieć nie jest przeciążona. Na wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniem stanu wody.
6: Klimat. Radio 24.
7: Słowem wszystko. 7 minut po godzinie 12. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę. Jest 11 dzień października. Witamy Państwa serdecznie. Marzena Perdion, Rafał Roślik, Adam Brzeziński i Jakub Kukla. Zostajemy z Państwem do

0: o godziny 18. Chciałoby się powiedzieć, że to piękna niedziela, świeci słońce i jeszcze widzimy ślady złotej polskiej jesieni, ale to jest jednak dzień niespokojny. Dziś dwie narady, jedna z nich trwa, ta pierwsza poświęcona ostatnim niebezpiecznym, groźnym, z tragicznym skutkiem poniekąd wydarzeniom w szkołach. Ta druga, która trwa, dotyczy ewentualnego zamachu. Policja informuje o możliwych zamachach na premiera Donalda Tuska i na wicepremiera, szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Taką informację zamieścił na profilu X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Od godziny w centrum antyterrorystycznym ABW trwa pilna narada w tej sprawie. Wyłączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Agnieszko, monitorujesz tę sprawę. Powiedz, co w tej chwili wiemy?
1: Tak, wiemy na razie bardzo niewiele. Wiemy tak naprawdę to, słyszałam, że łączyliście się też z naszym reporterem Krzysztofem Koczyńskim, który przekazał tak naprawdę to, co w sumie powtarzamy od godziny, że rzeczywiście w związku z informacją, która wpłynęła według moich nieoficjalnych informacji drogą mailową właśnie do policji, mówimy o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i podobnym możliwym zamachu na wicepremiera, szefa resortu obrony narodowej właśnie Władysława Kośniaka-Kamysza. Wiemy, że minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak i też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński polecili podjęcie działań pilnych właśnie w tej sprawie i wiemy, że właśnie od tej godziny 11 trwa to spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale też przedstawicieli innych służb, które podlegają pod MSWiA, także służb, które zajmują się ochroną najważniejszych osób w państwie, czyli służby ochrony państwa, będą podejmowane działania, co dalej robić, czy będą omawiane też no właśnie te przypadki zgłoszone do policji. Z moich informacji wynika i potwierdziłam to dosłownie kilka chwil temu, że przed kancelarią premiera, gdzie ja teraz w tej chwili stoję i cały czas też obserwuję, co dzieje się wokół siedziby polskiego rządu, wyjdzie do nas, do dziennikarzy, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Administracji i na krótkim briefingu opowie to wszystko, co może oczywiście przekazać opinii publicznej, a co się wiąże właśnie z tymi możliwymi zamachami na premiera i wicepremiera.
0: A my Państwu te informacje oczywiście przekażemy. Przed trwającym spotkaniem teraz, przed spotkaniem w ABW, szef rządu i ministrowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo spotkali się na odprawie. Donald Tusk zapowiedział na niej, że kontrole w szkołach będą kontynuowane. Mówił też o grupach w internecie, które są bardziej aktywne po groźnych zdarzeniach, do jakich dochodziło w ostatnich dniach w polskich szkołach. Powiedz, o jakie grupy chodzi i jakie kroki będą w tej kwestii podejmowane?
1: Najpierw o tych krokach powiem, bo rzeczywiście premier Donald Tusk, rozpoczynając tę poranną odprawę, ona się rozpoczęła chwilę po godzinie 8.30, rzeczywiście mówił, że kontrole w szkołach i też monitorowanie sytuacji w sieci, te kontrole cały czas trwają. Dzisiaj około 10 tysięcy funkcjonariuszy jest w to zaangażowanych, bo przecież są takie placówki oświatowe, które również w niedzielę no, uczą po prostu. I jutro również do szkół na kontrolę wyruszy podobna liczba policjantów. Premier przyznał też, że no, te wydarzenia, które się wydarzyły w ubiegłym tygodniu, są, też pokazują groźne społeczne zjawisko, czyli fascynację przemocą.
2: Ta fascynacja i uczestnictwo w tych praktykach sieci może doprowadzić do bardzo złych konsekwencji. No, między innymi z tego powodu ponad 100 młodych ludzi zostało zatrzymanych ze względu na szerzenia albo gróźb karalnych, albo posiadanie niebezpiecznych narzędzi. W żadnym wypadku nie mogę powiedzieć, że były to osoby, które planowały coś złego, ale zachowywały się w sposób niepokojący.
1: Podstawą kontrolą, i teraz wracam do pytania twojego, Kubo, o te grupy. Właśnie są trzy takie grupy, które służby, które cały czas monitorują sieć, rzeczywiście zidentyfikowały. To są młodzi ludzie. Pierwsza grupa to są osoby zafascynowane faszyzmem, jeszcze tym z czasów II wojny światowej, zafascynowane przemocą, samą po prostu dla przemocy. Druga to są miłośnicy gier komputerowych, których inspiruje tak naprawdę też ta przemoc, która jest w tych grach zawarta, opisana. No i ta trzecia grupa, bardzo taka spontaniczna, tak określał to premier, która ujawniła się niejako, wzmożyła swoją działalność w sieci po tych ostatnich zdarzeniach w szkołach.
2: Chciałbym tylko zapewnić wszystkich Państwa, bo wiadomo, to są przykre tematy. Zawsze, kiedy przemoc jest w centrum uwagi, to budzi to i emocje, i niepokój.

0: My będziemy działać bardzo konsekwentnie i w sposób stały. To nie chodzi tutaj o jednorazową akcję wywołaną takim czy innym incydentem. To musi być stały, dobrze zorganizowany wysiłek i zarówno służb, nauczycieli, ale też wszystkich obywateli. Wszystkim nam powinno zależeć, żeby tak jak do tej pory Polska kojarzyła się z bezpieczeństwem. Polska szkoła jest jedną z najbezpieczniejszych na świecie i nie pozwólmy, żeby to, co wspólnie budowaliśmy przez lata, żeby to zostało zniszczone.
1: Mówił szef rządu Donald Tusk, zapowiedział też, że w kwestii bezpieczeństwa dzieci nie będzie żadnych ustępstw z jego strony, czy politycznych, czy jakichkolwiek innych. Oczekuje też na pilne zakończenie prac nad ustawą, która da narzędzia do zwalczania takich groźnych treści w internecie. Nad przebiegiem prac legislacyjnych, nad właśnie tymi przepisami czuwa wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
2: Sprawa dotycząca tej ustawy będzie procedowana w trybie ekstraordynaryjnym. Już w najbliższy wtorek odbywa się posiedzenie Komisji Senackiej i zostanie ta ustawa przyjęta. Do końca tego tygodnia będzie na biurku pana prezydenta z jasnym oczekiwaniem, że ustawa o bezpieczeństwie w internecie, całość przepisów, które dają szansę, że możemy walczyć z mową nienawiści, z różnego rodzaju treściami patologicznymi, zostanie szybko przyjęta i będziemy mogli ją wdrażać.
1: A już od jutra też w takie działania, które mają niejako uświadamiać też młodzieży, czy nauczycielom, czy też rodzicom, jeżeli chodzi o te nasze zachowania właśnie w internecie, do takiego działania ruszą edukatorzy NASK-u, tak zapowiadał wicepremier Gawkowski. Wiemy też, że od środy w takie działania prewencyjne włączą się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, już też są włączone specjalne numery wsparcia psychologicznego dla młodzieży, bo niestety, co też potwierdził dzisiaj premier Donald Tusk, opowiadając o tych wszystkich groźnych zdarzeniach. Niestety, przemoc rodzi przemoc i wszystkie te przypadki, które policja odnotowała w ostatnich dniach, niestety były to osoby, które same były w jakimś kryzysie psychologicznym, same też wcześniej doświadczały różnego rodzaju form przemocy.
3: Agnieszka Drążkiewicz, bardzo dziękuję. Przypomnijmy, około godziny 13 spodziewany jest briefing przed kancelarią premiera dotyczący trwającego w Centrum Antyterrorystycznym ABW spotkania. W tle informacje, które dotarły do policji, dotyczą możliwego zamachu na premiera i wicepremiera, szefa MON-u. Komentarz. Naszym gościem jest Piotr Drabik, dziennik Fakt. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Witam pana bardzo serdecznie. Dość niespokojna niedziela, przyzna pan. Dość niespokojne przedpołudnie. Jedna narada za drugą. Ta pierwsza poświęcona ostatnim wydarzeniom w polskich szkołach. Ta druga w związku z informacjami, które wpłynęły do policji. Czy w tej chwili wiemy bardzo mało? Czy pan wie może cokolwiek ponad to, co do tej pory zostało powiedziane?
4: Nie wiem nic więcej, ale biorąc pod uwagę to, co już zostało powiedziane i w jakim stylu zostało zakomunikowane, pozwala wyciągnąć pewne wnioski. To znaczy, po pierwsze, informacje, które przekazał przed chwilą rzecznik rządu Adam Szłapka, wskazują, że o godzinie 7 rano ta informacja z policji do służb została przekazana o możliwej próbie zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza. A dosłownie godzinę później, czy prawie godzinę później, Donald Tusk pieszo przeszedł ze swojej rezydencji przyparkowej do Alei Ujazdowskich, do kancelarii premiera, więc to na pewno nie było zagrożenie nagłe, tak? No bo w takiej sytuacji pewnie tą drogą premier nie dotarłby do kancelarii premiera na poranną odprawę. Więc myślę, że ta informacja ujawniona przez Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora spraw służb specjalnych, przepraszam, i rzeczniczkę MSWiA, panią Gałecką, jest pewnego rodzaju sygnałem, tak? To znaczy, gdyby faktycznie to było zagrożenie nagłe i byłoby lepiej, żeby służby tego nie podawały, to pewnie byśmy o tym nie wiedzieli. Dowiedzieliśmy się dopiero w sytuacji, kiedy rozbito by grupę, zatrzymano by osoby, które ten sygnał wysłały, te groźby. A tutaj, jak rozumiem, jest to pewnego rodzaju wysyłanie informacji. No pytanie teraz do kogo, tak? Mam nadzieję, że o godzinie 13, kiedy zaplanowana jest konferencja prasowa właśnie rzeczniczkiem MSWiA, dowiemy się więcej. Ale oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to, że jest ta informacja publiczna i że ona jest tak podana w sposób bezpośredni, pokazuje to, że też polski rząd, polskie władze chcą wysłać sygnał do potencjalnych osób, które takie akcje planują. Pytanie, czy jest to w jakikolwiek sposób związane z rosyjskim śladem, cieniem, czy to jest jakaś grupa, która po prostu się komunikowała w internecie, czy to jest jakaś poszczególna osoba, tak zwany samotny wilk. No bardzo ciężko jest to powiedzieć, ale może jest tylko jeszcze jedno zdanie, że wszyscy Polacy, którzy nas słuchają i obserwują te wydarzenia z poziomu opinii publicznej, mogą dojść do wniosku, że mamy w Polsce jakiś kryzys bezpieczeństwa, tak? I trzeba pamiętać o tym, że państwo działa, tak? To znaczy i działania policji w stosunku do ataków w szkołach i to, że

0: tutaj jest jakby bardzo szybka reakcja w stosunku co do możliwych gróźb, w stosunku do kierownictwa kancelarii premiera, no pokazuje, że właśnie to państwo działa, tak? Nie dopuszczamy do sytuacji, w której mogłoby dojść do tragedii.
1: Na razie znamy jedno zdanie, możliwy zamach na premiera. Czekamy na więcej szczegółów. Wtedy będziemy mogli jakoś się do tego odnieść, ale ta informacja pojawia się w dość szczególnym kontekście, w kontekście pewnego rozedrgania, który jest naszym udziałem od paru już dni, bo przecież nie dalej jak wczoraj wieczorem napastnik rzucił się w Warszawie na dwóch pasażerów miejskiego autobusu, a to wszystko odbyło się kilka dni po tym, jak doszło do tragedii między innymi w Ostrołęce i pod Wyszkowem. W sobotę, wczoraj kobieta zaatakowała trzy osoby w warszawskiej szkole policjalnej. Myśli pan, wierzy pan, ma pan nadzieję, że politycy staną na wysokości zadania i zajmą się w pierwszym rzędzie i przede wszystkim rozwiązaniem problemu, czy może jednak ta kwestia też będzie instrumentalizowana?
0: Znaczy to, co różni tą sytuację od tych, którą miały miejsce kilka tygodni, kilka miesięcy, kilka lat temu, jeśli chodzi o różnego rodzaju akty przemocy w opinii publicznej, to tutaj dotyczy to dzieci, dotyczy to uczniów i wszyscy politycy wszystkich partii politycznych zdają sobie sprawę z tego, że w ich elektoratach są rodzice i jakby próba wkładania, szachowania ich bezpieczeństwem, bezpieczeństwem najmłodszych, nieletnich, no zostanie bardzo źle odebrana przez jakikolwiek elektorat, więc podchodzą do tej sprawy bardzo ostrożnie, ale już widać, że ta sprawa jest wykorzystywana politycznie, no bo przecież koalicja rządząca mówi to przez Karola Nawrockiego, są ataki w szkołach, bo nie podpisał ustawy, bądź waha się nad ustawą najnowszą przyjętą w sprawie większej bezpieczeństwa w sieci, większego monitorowania różnego rodzaju zachowań, które w ocenie polityków konserwatywnych jest po prostu próbą jakiejś cenzury w sieci, za to zaś z drugiej strony przecież widzieliśmy te paski w telewizji publice, komentarze prawicowych komentatorów o tym, że rząd Tuska nie stanął na wysokości zadania, stąd rodzice boją się wysyłać dzieci do szkół. To wszystko jest niepoważne, tak? I oczywiście mam głęboką nadzieję, że politycy wszystkich ugrupowań i wszystkich stron politycznych, cały polityczny establishment nie będzie wykorzystywał tych spraw do jakiejś partyjnej gry, ale też, tak jak wspomniałem, politycy zdają sobie sprawę z wagi tego tematu, tak? To znaczy, jeśli na przykład policji, służbom nie udałoby się zatrzymać zapobiec kolejnym ataku nożowników, jakiejś takiej samonakręcającej się spirali przemocy, bo wszystko wskazuje na to, że to jest właśnie to, co obserwujemy w tym momencie, nie jest to zorganizowana akcja, no że będzie to po prostu no, coś, czego nie będzie się dało w żaden sposób obronić. Więc dzisiaj na przykład dlatego rano mieliśmy, przepraszam, naradę premiera i szefów służb w niedzielę rano, gdzie jeszcze pewnie duża część naszych słuchaczy po prostu spała, bo Donald Tusk chce po prostu wysłać sygnał razem ze swoimi koalicjantami, że panujemy nad sytuacją, pilnujemy sprawy, robimy wszystko, co jest możliwe. Piątek pokazał, że te wmasowane kontrole policjantów przyniosły skutek. Pytanie, jak długo policjanci będą w stanie codziennie pojawiać się przed szkołami w całej Polsce. Spodziewam się, że na dłuższą metę jest po prostu względów po prostu czysto osobowych niemożliwe do zrobienia.
1: Mówimy tak, o szkołach, czyli to są dziesiątki, jeśli nie setki tysięcy instytucji. Codzienna kontrola wszystkich tych miejsc jest po prostu fizycznie niemożliwa. Pytanie, na ile ustawa, która znów powraca w dyskusjach politycznych i w pracach parlamentarzystów, może ten problem jakoś zmniejszyć, może pomóc w opanowaniu tej kwestii, bo na to powołują się rządzący, tak jak pan powiedział, wskazując na prezydenckie weto, które ich zdaniem mogło pomóc w rozkręceniu spirali przemocy. Z drugiej strony słyszymy, że znów są zakusy, żeby cenzurować internet.
0: No na pewno niestety tutaj trzeba powiedzieć wprost, znaczy tak naprawdę chyba nie ma żadnej ustawy, która mogłaby w bardzo łatwy sposób rozwiązać ten problem, ponieważ nakłada się tutaj naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych czynników. Stan zdrowia psychicznego najmłodszych po pandemii COVID-19, wpływ social mediów. Też no, trzeba to sobie jasno powiedzieć, nie wszyscy rodzice wystarczająco wiedzą o tym, co ich dzieci robią w sieci, jakie mają kontakty, być może jakim wpływom ulegają. Też nie należy wykluczyć, oczywiście co prawda do tej pory służby tego nie powiedziały, ale też należy brać pod uwagę to, że rosyjskie służby specjalne wykorzystują wszelkie możliwości destabilizacji poczucia bezpieczeństwa mieszkańców krajów zachodnich właśnie na nakręcanie tej spirali. Tak? Więc nie zdziwiłbym się, gdyby nagle za chwilę okazało się, że szereg postów w social mediach, na Telegramie, w innych serwisach społecznościowych no były gdzieś nakręcane z

0: zewnątrz, żeby docierało to do młodych ludzi. I jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, o której trzeba powiedzieć, że bardzo często młodzi ludzie korzystają z kanałów komunikacji, których po prostu nie ma dorosłych, tak? Często to są fora w grach komputerowych, to są często serwisy społecznościowe, które dorosłym są nieznane, jak Discord czy Twitch, gdzie mogą praktycznie bez żadnego ryzyka, że ktoś z dorosłych będzie miał wstęp do tych dyskusji. I popatrzmy, co się wydarzyło w piątek. Policjanci skontrolowali 65 tysięcy szkół, zatrzymano 117 osób, głównie nieletnich, i w niektórych przypadkach ci nieletni mieli cały arsenał różnego rodzaju broni białej przede wszystkim. Tego pewnie byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie ta akcja policyjna i gdyby nie zwrócenie uwagi. Więc na razie na ten moment oczywiście wydarzyły się ogromne tragedie, między innymi ta, która miała miejsce w województwie mazowieckim, też te ataki z nożem. I miejmy nadzieję, że oczywiście przez tą wzmożoną aktywność służb tych ataków będzie jak najmniej. Politycznie oczywiście ten temat będzie bardzo mocno żył, no bo dotyka on jakby no tak najbliższych rzeczy praktycznie każdemu człowiekowi, tak? Czyli czy moje dziecko jest bezpieczne idąc do szkoły, tak? I myślę, że część rodziców naprawdę w piątek zastanawia się, czy to jest dobre, żeby moje dziecko w piątek było poszło do szkoły, skoro jest taka panika społeczna. I bądźmy szczerzy, Rosji zależy na tym, żeby ta panika społeczna była.
1: Pytam o ustawę, bo zastanawiam się, czy my aby zbyt często nie ulegamy pokusie, że jednym prostym ruchem możemy rozwiązać bardzo złożony i bardzo skomplikowany, wieloaspektowy problem. Tak jak pan wspomniał, to nie jest wyłącznie kwestia kontrolowania internetu, ale też świadomości. Raz, młodych ludzi, dwa, a może powinienem zacząć od rodziców, dorosłych, którzy mają przecież, powinni mieć jakiś wpływ na swoje dzieci.
0: Tak, tak, oczywiście, jak najbardziej. No jakby tutaj, zobaczcie państwo, jaka jest ogromna odpowiedzialność ciąży dla nas wszystkich, nawet w tym momencie na nas prowadzących tą dyskusję, tak? To znaczy, mówimy tutaj naprawdę o bardzo delikatnej materii, tak? To znaczy, mówimy tutaj o młodych, którzy bardzo często ulegają różnego rodzaju wpływom w internecie, o osobach, o tym, że oni konsumują treści, widzą, co mówią politycy, co im się wyświetla na TikToku, widzą też, co mówią rodzice, jak reagują ludzie dookoła, i naprawdę bardzo łatwo jest tutaj stworzyć jakiś, nie wiem, jakiś podział, jakąś polaryzację, powiedzieć, że ten jest zły, ten jest dobry, nie wiem, że do tych ataków z nożami dochodzi w szkołach publicznych, a szkoły prywatne są może bardziej bezpieczne. No jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, tak? I jakby tutaj naprawdę wszyscy powinniśmy zachować maksymalną wstrzemięźliwość, ale też oczywiście nie możemy wszyscy przymykać na to oko, tak? Jakby cieszę się, że jednak jest tutaj mocna reakcja ze strony rządzących, i jak rozumiem, opozycja przede wszystkim próbuje punktować poszczególne wypowiedzi polityków w koalicji rządzącej, a niekoniecznie samą ideę, tak, tego, że trzeba coś z tymi tematami zrobić. Ja tylko może zaznaczę jedną rzecz, że w Europie Zachodniej, bo już nie daję przykładu Stanów Zjednoczonych, bo jest to oczywiście przykład zupełnie inny, powszechna dostępność do broni palnej, ale w Wielkiej Brytanii, Francji i w innych państwach Europy Zachodniej zdarzają się właśnie bardzo często różnego rodzaju albo planowane ataki, albo już faktycznie ataki nożowników w szkołach. I no pytanie, czy jest możliwe jakieś wprowadzenie regulacji dotyczącej w ogóle ograniczenia sprzedaży czy dostępu do broni białej, tak? No bo jak państwo doskonale wiedzą, że te, i zobaczycie sobie państwo, kto został zatrzymany właśnie w tej ramach tej akcji policyjnej, no to nie były żadne scyzoryki, tak? To były naprawdę poważne bronie białe, bardzo długie noże. Pytanie, jak nastolatkowie mogli coś takiego kupić? Spodziewam się, że pewnie nie było z tym żadnego problemu. Zamówili przez internet, gdzieś w jakimś sklepie, mało kto w ogóle na to zwraca uwagę, więc może jest potrzebna regulacja właśnie w tą stronę, tak? To znaczy z jednej strony edukacja, rozmowa, pokazywanie tego, że to są bardzo złe wzorce, które młodzi mogą znaleźć w internecie, otwartość pewnego rodzaju, ale też regulacje prawne, na przykład dotyczące ograniczenia sprzedaży broni białej.
1: Być może kupili, a może po prostu wzięli z domu, bo Anusz, któryś z rodziców, kolekcjonuje maczety na przykład. Wspomniał pan o dostępie do broni palnej. Ten wątek też się ostatnio w Polsce pojawił. Prezydent Nawrocki proponował, żeby powrócić do dyskusji i zastanowić się nad powszechniejszym dostępem do broni palnej. Myśli pan, że najpóźniej teraz jednak od tej idei odstąpi?
0: No, jakby bardzo dobre pytanie, tak? To znaczy bardzo istotne jest tak naprawdę to, czy uda się znaleźć jakiś konsensus, tak? To znaczy, no bo umówmy się, no jakby rozmawialiśmy o bardzo wielu takich też polaryzujących sprawach w ostatnich tygodniach, miesiącach między koalicją rządzącą a pałacem prezydenckim, sprawa kryptowalut, właśnie zmniejszenia cen paliw, chodzi o zyski nadmiarowe spółek paliwowych, przez co udało się ostatecznie obniżyć te ceny paliw, ale tutaj mówimy o bezpieczeństwie najmłodszych.

0: Tak? Mówimy o tym, do czego mają dostęp dzieci, do czego mają dostęp nieletni i czy państwo jest w stanie no właśnie w miarę bardzo szybko wykryć treści, które po prostu ich mogą radykalizować niepotrzebnie. Przecież Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego kilka miesięcy temu w swoim raporcie wskazywała, że ten proces postępuje i jak widzimy w tym momencie, no mamy eksplozję tej przemocy, tak, która jest przez media relacjonowana i przez opinię publiczną. Więc oczywiście życzyłbym sobie, żeby tutaj pojawił się konsensus. Przykro mi, szczerze mówiąc, jest patrzeć i myślę, że państwo tak samo, na to, że politycy z koalicji rządzącej, z Pałacu Prezydenckiego kalkulują, jak tutaj to przedstawić, tą sprawę, czy może warto zawetować, a może warto podpisać tą ustawę, co się będzie bardziej opłacać, no to się nie będzie nikomu opłacać, tak? To znaczy branie ze zakładników polaryzacji politycznej najmłodszych zdrowia dzieci i bezpieczeństwa publicznego to absolutnie nie jest ta droga, którą powinni rządzący z każdej tak naprawdę strony politycznej.
1: To na koniec jeszcze słowo o politykach właśnie. Mamy niespełna 2 minuty. Czy oni nie powinni jednak wyciągnąć jakichś wniosków, bo niestety w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach doszło do powszechnej normalizacji drwin, wyzwisk, pogardliwych komentarzy na temat przeciwników politycznych. Oczywiście chcę być dobrze zrozumiany. Ja widzę różnicę między atakiem nożem czy maczetą, a wyzywaniem przeciwnika, ale paradoksalnie od przemocy słownej do przemocy fizycznej droga nie jest aż tak daleka, jakby się mogło wydawać.
0: Najgorsze jest dopiero przed nami, niestety. Ja mam okazję w ciągu ostatnich kilku lat prowadzić warsztaty w szkołach z dezinformacji i krytycznego myślenia i niestety wydaje mi się, że podczas zbliżającej się kampanii parlamentarnej przed wyborami 27 młodzi ludzie, czasem nawet w bardzo niskim wieku, będą bombardowani treściami hejterskimi, takimi polaryzującymi dotyczącym polityki i no niestety mogą wyciągać z tego bardzo złe wnioski, tak? To znaczy obserwując to, że na przykład politycy Konfederacji zajadle atakują koalicję rządzącą odwrotnie i tak dalej, czasem nawet wykorzystując generowane obrazki przez AI, mogą bardzo źle interpretować pewne sygnały. Jeszcze jedno zdanie na sam koniec. Administracja Donalda Trumpa planuje publiczną egzekucję więźnia wojennego na początku grudnia. Jeśli to faktycznie do tego dojdzie, to jaki to będzie przykład dla reszty świata, tak? Uczniowie też się o tym dowiedzą, też to zobaczą, tak? No po prostu ręce opadają.
1: Pozostawiamy to bez komentarza. Piotr Drabik, Fakt. Dziękuję panu serdecznie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Musicie myśleć o sobie w kategoriach
9: Sniów Chrystusa.
8: Jesteście dziedzicami Boga.
9: Macie być świadkami wiernymi i odważnymi.
8: Jesteście Kościołem jutra, Kościołem nadziei.
9: Chrystus wciąż ma uczniów. Wszyscy jesteśmy Jego uczniami.
10: 26. Dzień Papieski. Święty Jan Paweł II. Uczeń, misjonarz. Pomóż zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. Wejdź na stronę dzielo.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.

0: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Moim i Państwa gościem jest doskonale Państwu znany pan Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, ekspert od Deep Techu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie prezesie, sporo wycieków danych osobowych w ostatnim czasie nastąpiło. Wiele problemów po stronie wielu przedsiębiorców i to nie tylko tych związanych z branżą medyczną, ale także innych osób, które prowadzą swój własny biznes. Ja się tak zastanawiam. Oczywiście ochrona danych osobowych jest bardzo ważna, ale ja mam takie wrażenie, że my nie do końca jesteśmy świadomi, którędy te dane mogą uciekać. I tak, wykorzystanie sztucznej inteligencji. Taka prosta rzecz. Zanonimizuj mi umowę albo przeanalizuj umowę, którą dostałem od mojego kontrahenta. No i AI grzecznie analizuje, ale te dane gdzieś tam zostają. Czy to jest takie miejsce, gdzie faktycznie nasze tajemnice firmowe też, nie tylko dane osobowe, mogą uciekać?
1: Mogą i uciekają. I to jest oczywiste obszar, gdzie już od dłuższego czasu wyciek tych danych jest. On nie jest tak, że jesteśmy dotknięci nim bardzo, no ale w jakiś sposób udostępniamy te dane do przetwarzania, one zapisane są na serwerach, są wykorzystywane do uczenia kolejnych iteracji modelowych, do przetwarzania tych danych, więc jakkolwiek to zabrzmi, to przypadek akurat takiej dużej europejskiej firmy lotniczej, która znalazła w zapytaniach publicznych, w publicznym LLM-ie, znalazła dane swoich wewnętrznych projektów, które nie były upubliczniane, no bo się okazuje, że któryś z inżynierów przepuścił to przez publicznego LLM-a, a nie przez własnego. No i tak to się, i w tym momencie się okazało, że te dane już gdzieś tam funkcjonują, nie są łatwe do znalezienia, ale ta informacja jest do wyciągnięcia dla kogoś, kto się zna na rzeczy. No i jakkolwiek to zabrzmi, no dlatego na przykład ta firma postanowiła postawić swoje własne LLM-y, swoje własne centrum AI-owe zamknięte, które nie ma w tym momencie dostępu dla zewnętrza. Tak, żeby to wszystko się kotłosiło we własnym sosie. No ale to jest jeden z obszarów. No, w domu nie postawimy sobie własnego centrum AI-owego.
0: No właśnie, ależ to jest niebezpieczne. Czyli tak, jeżeli ktoś często rozmawia ze swoim botem, czy też ze swoim ulubionym językiem AI, no i wpisuje tam przeróżne rzeczy, swoje wątpliwości dotyczące, no strzelam, stanu zdrowia, sytuacji zawodowej, sytuacji prawnej również, czy osobistej, a także naszego stanu psychicznego, bo są też tacy, którzy szukają diagnozy nie u psychoterapeuty, ale właśnie gdzieś w modelach AI-owych. Czy to nie jest tak, że nagle ten system AI wie o nas więcej niż nas, nasz szef, nasz przyjaciel i nasz małżonek? Wszyscy razem wzięci.
1: A to zawsze, to już lata temu śmiano się, że historia przeglądarki mówi więcej o człowieku niż to, co powie na sesji na przykład terapeutycznej, ponieważ wtedy wszystkie jego lęki, które są anonimowo w jego przekonaniu wyrażane, no wyraża je, a z niektórymi innymi rzeczami byśmy się krępowali powiedzieć drugiej osobie o pewnych kwestiach, no zwłaszcza jeżeli mamy jakoś jeszcze relacje, to balibyśmy, jak się na tą relację to wpłynie, więc łatwiej nam porozmawiać z maszyną pod tym względem, to bez dwóch zdań. Jakkolwiek to może brzmi strasznie utopijnie, że znaczy przerażająco, że z maszyną łatwiej rozmawia się niż z drugim człowiekiem, no ale tak trochę jest, bo maszyna w teorii nie ocenia. No bo ona te dane po prostu zapisuje i agreguje. Ale generalnie wiele osób samo odczuło to już niejednokrotnie, że mikrofony w urządzeniach są włączone, nawet jeżeli nie są aktywnie używane przez nas i jak będziemy intensywnie rozmawiać o danym produkcie, to potem spersonalizowana reklama nas powita przy przeglądaniu internetu, na przykład na tym urządzeniu takim, jak jest telefon. Do tego już przywykliśmy, że tak jest najczęściej w świecie. Czasami jeszcze niektórych to dziwi, ale aż ja się dziwię, że ich to dziwi. A jak w tym momencie pomyślimy sobie o tym, że jeszcze aktywnie wprowadzamy te dane, nie tylko na zasadzie, że z osłuchu coś nas podsłuchał, tylko aktywnie wprowadzamy te dane w formie zapytań, w formie naszych dokumentów, nie wiem, aktów notarialnych, informowania o tym, co my myślimy i w jaki sposób ten nasz LLM powinien trochę wymyślić to opcję dla nas, no to tak naprawdę, no, ujawniamy największe swoje sekrety i te sekrety są gdzieś zapisywane i nie przejmujemy się tym. I moim zdaniem to nie jest też tak do końca, że ta prywatność jest takim jest tym dobrem, na które sobie możemy pozwolić. W mojej ocenie w XXI wieku przy tak wysoko postawionej cyfryzacji nie mamy już tej prywatności. Już

0: Nie zrezygnowaliśmy w jakiś sposób. Już częściowo tą prywatność oddaliśmy i trzeba po prostu mieć świadomość tego, żeby zarządzać tym, jakie oddajemy, które elementy oddajemy, a których elementów nie oddajemy. Natomiast jakąś cząstkę tej prywatności na pewno oddamy, bo ciężko już wrócić do lasu i ciężko żyć już jakby, nie wiem, jak 100 lat temu, czy jak 200 lat temu, chociaż i wtedy już byliśmy w jakichś rejestrach. Może nie cyfrowych, tylko papierowych, ale już byliśmy. No i trochę też na zasadzie, że no musimy się z tym liczyć po prostu, że tą prywatność oddajemy, tylko bądźmy świadomi, jak je oddajemy, bo najgorsze jest to, że zazwyczaj to robimy bezmyślnie.
1: I warto stawiać tutaj granice sobie samemu, jako użytkownikowi, ale teraz przekładając to na język biznesu. Wyobraźmy sobie, że jest firma, która pracuje nad jakimś rozwiązaniem. Chce osiągnąć przewagę rynkową nad konkurencją. Szuka różnych możliwości. I pracownicy, inżynierowie, ewentualnie eksperci od marketingu szukają rozwiązań również przy okazji różnego rodzaju abonamentów, czy po prostu sztucznej inteligencji. Teraz tak. Wchodzimy w sztuczną inteligencję, musimy wprowadzić oczywiście jakieś dane dotyczące planowanego produktu, czyli już tak na dobrą sprawę zdradzamy tajemnicę przedsiębiorstwa. To nie jest tak, że to wpada do studni, znika i wychodzi nam z tego fontanna pomysłów. Nie. Te dane gdzieś tam niestety na dnie tej studni zostają i mogą być wykorzystane.
0: Mogą i są wykorzystywane. Więc
1: i są wykorzystywane.
0: I są wykorzystywane, bo pamiętajmy o tym, że wszystko, co zgromadzą serwery, będą używały do kolejnych etapów uczenia się i do kolejnych iteracji, kolejnych modeli oraz do obsługi bieżących zapytań. Czyli ta wiedza nie bierze się znikąd. Te LLM-y nie są mądre, bo są mądre, tylko jakby korzystają z gigantycznych zasobów bazodanowych i są w stanie je błyskawicznie przeszukiwać i błyskawicznie łączyć te odpowiedzi i przewidywać, tak jakby robi to antycypację, co ma być, że tak powiem, ma się na naszym ekranie wyświetlić, jaki ma być, jaka ma być analiza przeprowadzona. Więc jak na to spojrzymy w ten sposób, tak, musimy mieć świadomość, czym to karmimy, czyli z czego właśnie w tym momencie świadomie rozumiemy, że to już nie jest poufne, że to już nie jest tajne, ale to też nie zapędzajmy się. Jak mówimy na przykład o firmie, nie wiem, 10-osobowej firmie, która obsługuje jakiś tam proces albo ma jakąś usługę, no to nie jest tak, że oni są w stanie ujawnić coś na skalę globalnej innowacji, którą w tym momencie jakby wrzucą w tego LLM-a i jakby się podzielą ze światem super pomysłem. Zazwyczaj dla nich to będzie po prostu świetna pomoc, żeby optymalizować się do wyższego standardu niż są obecnie, bo będą podpowiedzi, będzie zaczerpnięcie wiedzy ze świata, szybsza agregacja tej wiedzy dla takiej firmy, więc to też nie jest tak, że każdy... To bardzo trzeba tak na zasadzie oceniać jednostkowo. Na zasadzie per decyzja włożę to i zapytam. Trzeba każdą tę decyzję sobie ocenić na zasadzie, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Nie wiem, potrzebujemy porady na temat tego, nie wiem, mamy jakieś objawy u dziecka, nie wiem, wysypkę, coś tam. Stwierdzimy, że nie wiem, termin u lekarza jest za 3 dni, jakby no, dziecko już dzisiaj by potrzebowało tej pomocy. Na SOR to tam 10 godzin czekania, więc wrzucimy zapytanie. To nic złego. To nie jest nic złego, że to zapytanie wrzucimy. Może nie wrzucajmy zdjęcia dziecka. Może
1: PESEL-u.
0: To nie jest PESEL-u. Może to nie są najsensowniejsze w tym momencie rozwiązania, ale możemy tak jakby szukać też takich porad. Nie jest tak, że zachęcam nie korzystać z lekarzy. Natomiast uważam, że jakby bardzo dużo wiedzy jesteśmy w stanie zaczerpnąć samodzielnie z własnego fotela w domu, ale musimy mieć świadomość tego, co udostępniamy. Jeżeli przykładowo udostępniamy nasze dane osobowe, no to nie dziwmy się, co się potem będzie działo. Ale to jest jeszcze inna rzecz. Bardzo często LLM-y znajdują, w ogóle algorytmy sztucznej inteligencji, znajdują na przykład luki w zabezpieczenia i je ujawniają. I jeżeli ujawnią je nam, to jeszcze pół biedy. A jak je ujawnią światu, no to stajemy się niesamowicie narażeni na wycieki danych, które już idą wtedy w znacznie poważniejsze szkody, bo na przykład dane klientów, historia zakupów, imiona, nazwiska, adresy, PESEL-e, nie wiem, końcówki danych kart czy kont bankowych i nagle się okazuje, że no, wtedy ujawniamy gigantyczną bazę danych, która jest świetna na przykład dla oszustów, żeby oni ją wzięli, zaczęli dzwonić, że mają świetną propozycję, że dzwonią z banku z propozycją pożyczki, tylko że nigdy nie byli z banku.
1: I tutaj pojawia się problem również podejścia do sztucznej inteligencji. Ktoś kiedyś powiedział, że taki agent sztucznej inteligencji w firmie może być świetnym pracownikiem. W niektórych kwestiach może nawet tego pracownika zastąpić.

0: albo wyręczyć, albo wspomóc cały dział w jakimś projekcie. Ale jeżeli mu nadamy taką cechę pracownika, to musimy mieć świadomość, że nigdy nie podpiszemy z nim umowy o poufności. Że to jest taki pracownik, który ma nieograniczoną ilość czasu i może pracować dla naszej konkurencji. Ba, dla kilkuset podmiotów z naszej konkurencji. I wszystko, co mu powiemy, on nie zachowa dla siebie. On to poda dalej. I tutaj zaczynają się poważne problemy związane z tym, jak do tej sztucznej inteligencji powinniśmy podchodzić.
1: To ja powiem jeszcze jedną dodatkowo przerażającą rzecz. Nie tylko sztuczna inteligencja, ale również hardware, który nas otacza, ma niesamowicie dużo cech. Przykładowo możemy kupić kamerę i jak wejdziemy w software tej kamery, ta jakaś taka tania, niedroga kamera z Chin, to zobaczymy, że ma przygotowany system do wysyłania miniatur zdjęć na serwer w Chinach. I wtedy, jak pomyślimy sobie o tym, że na poziomie domowym laika nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować i sprawdzić, dopiero to wychodzi przy takim głębszym badaniu sprzętowym, no to dopiero wtedy to wiemy. A tych sprzętów, tych opcji tysiące są. Mamy dziesiątki już obecnie, nie wiem, pralki, lodówki są takie, które już wymagają od nas bardzo często aplikacji. Internet rzeczy, żeby to obsłużyć. Więc otoczyliśmy się urządzeniami, które wykradają po kawałeczku, po cząsteczce naszą prywatność, właśnie nasze dane. I to zarówno na poziomie firmowym, na poziomie prywatnym, na poziomie rodzinnym, na poziomie informacji o zdrowiu. To zrobiliśmy sami sobie. To sobie zrobiliśmy sami, bo było wygodniej, bo jest łatwiej, bo się lista zakupów pojawi na tej lodówce, bo w tym momencie szybciej mi przetłumaczy maile od klientów. Notabene razem z danymi na przykład i orderami, które ci klienci gdzieś tam składają. Więc na pewno jest tak, że nieświadomie bardzo korzystamy. I poziom wiedzy takiej nie aplikacyjno-użytkowej, tylko takiego zrozumienia, co my robimy i jakimi danymi się posługujemy, jakie danymi obracamy, jest za niski. To zdecydowanie jest za niski, bo interesuje nas bardziej cel, jakim jest wygoda, niż to, co dla tego celu poświęcamy. Ale może tak po prostu musi być. Może to jest kolejny nasz krok ewolucyjny, że tak właśnie go przekraczamy, że godzimy się na to świadomie jako społeczeństwa i coś, co się stanie masą, no to stanie się standardem i standardem stanie się brak tej poufności, brak tej informacji, a tylko najwięksi będą w stanie sobie pozwolić na prywatność.
0: Trudno się z tym nie zgodzić, bo faktycznie świat zmierza w tamtym kierunku, ale może kilka takich protipów, porad dla osób, które korzystają ze sztucznej inteligencji i wydaje im się, że potrafią napisać całkiem niezłego prompta i już posiedli umiejętności obcowania właśnie z AI, a tutaj się okazuje, że pierwszy taki najczęstszy błąd. Nie zawsze robimy Ctrl-C i nie zawsze Ctrl-V i już od razu w AI. Sprawdzajmy, co tak naprawdę wkopiowujemy. Bo jeżeli na przykład wkopiujemy wyniki swoich własnych badań, to przez przypadek zaznaczając wszystko, podamy swój PESEL, swój adres i jeszcze link do historii choroby.
1: Dokładnie. I wtedy nie do końca mamy panowanie nad tym, gdzie to się odłożyło i kto będzie w stanie zasięgnąć tego zbioru danowego. Może ktoś jakby nie wyszukiwał informacji stricte o nas, to dostanie odpowiedź z LLM-a z naszym PESEL-em. Albo może z naszym adresem, jak powiemy, że potrzebujemy wysłać list do pana redaktora. No i w tym momencie pan redaktor kiedyś wrzucił, że tak powiem, właśnie te dane szersze. I nagle się okaże, że sztuczna inteligencja ustali te dane. I na przykład nie akurat w danej iteracji nie będzie bezpiecznika personalnego, które gdzieś tam obecnie jest próba taka, żeby te bezpieczniki personalne były, no i jednak poda ten adres. No i wtedy co? Adres prywatny staje się publicznym. Więc jakby no dużo takiego ryzyka jest i na pewno świadomość tego, co robimy, żebyśmy rozumieli, że to, co się dzieje na naszym komputerze, nie jest na naszym komputerze. Dzieje się w globalnym obszarze serwerowym. Czyli, że to, co świadomie tam włożymy, to wkładamy to do większego zbiornika. Mimo, że my też z tego zbiornika czerpiemy wielkimi chochlami, wielkimi łóżkami oczywiście, to miejmy po prostu za każdym razem tą świadomość, że nasz ruch, nasze działanie będzie miało jakąś konsekwencję. I ta konsekwencja może być szkodliwa, może być nieszkodliwa, może być nieistotna. Ale zastanówmy się nad tym, co robimy,

0: po co to robimy i czy tak właśnie to musimy robić, czy może jednak to trochę dołóżmy większej tej staranności. Nie zaznaczajmy na przykład obszarów z informacjami krytycznymi, w sensie takimi, które jednoznacznie nas na przykład identyfikują. Nie wiem, nie zaznaczajmy informacji albo nie przyznawajmy się do jakichś tam pomysłów, które nazwijmy to są może nie najszczególniejszego zachowania, tak? I myślmy o tym, co po prostu robimy. I to jest jakby... Sztuczna inteligencja nie zwalnia nas samych z myślenia o tym, jak z niej korzystamy, a niestety dla większości osób to jest takie, o super, to teraz podyktuję głosówkę, to mi to wszystko zrobi, wszystkie dane i przekopiuję i w ogóle. No, dużej liczbie miejsc oczywiście to pomoże i to bardzo pomoże, ale miejmy świadomość za każdym razem, jak to robimy, zanim klikniemy ten Enter, co tam włożyliśmy. I jak to z tego może potem wynikać?
1: No i też warto pochylić się nad konsekwencjami takiego działania, bo ja wiem, że prawo nie zawsze nadąża za postępem technologicznym, no ale mamy słynne RODO, które stało się zmartwieniem setek tysięcy przedsiębiorców po całej serii wycieków. Ale okazuje się, że to RODO możemy w prosty sposób złamać, tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, po prostu wkopiowując na przykład umowę albo ofertę jakiejś osoby, czy CV, bo takie rzeczy też się zdarzają w różnych działaniach HR i my zupełnie nieświadomie łamiemy przepisy. To od dzisiaj już świadomie, drodzy państwo, bo o tym powiedzieliśmy.
0: Dokładnie, to jest świadomie. Natomiast to jest tak, że to było łamane od lat. To jest jakby...
1: Marne pocieszenie.
0: Znaczy, marne pocieszenie, tylko bardziej spójrzmy na to, że agregacja i aprecjacja tych danych personalnych, która następuje, potrzebujemy mieć danych klientów, potrzebujemy mieć właśnie te zgody, że mogliśmy to przetwarzać, na przykład czyjeś dane, to też powoduje, że mamy no, dużą wrażliwość, że te zbiory bazodanowe są obecnie jeszcze łatwiejsze do złamania, bo obecnie z dobrymi algorytmami sztucznej inteligencji łatwiej jest też amatorom szturmować bazę danych i zdobywać je. Bo to też o tym pamiętajmy, że to jest również, że to nie jest tylko pomoc, to też również czasami może być miecz.
1: Opowiadając o sobie wiele sztucznej inteligencji, łatwiej narażamy się na scam, na działania oszustów, hakerów. No bo jeżeli haker wie na przykład, że mamy problemy finansowe albo szukamy finansowania na budowę wymarzonego domu, no to też znajdzie sposób, aby dotrzeć do nas i wykorzystać te narzędzia najbardziej niebezpieczne, czyli socjotechniczne, aby się dobrać do naszego portfela.
0: Tak, i też pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy, bo oczywiście to jest kwestia taka, że te dane gdzieś są odkładane, można z nich korzystać, lepsza statystycznie baza informacyjna o potencjalnych ofiarach na scam istnieje, ale również, jakkolwiek to zabrzmi, my traktujemy, znaczy nie my, w sensie duża część społeczeństwa traktuje różnego rodzaju LLM-y jak pamiętniczki, z którymi się dzielą swoimi problemami, pomysłami, rozmawiają z nim. I wystarczy, że stracimy to jedno hasło do tego konta. Tego, które mamy na przykład na jakimś jednym z tych najbardziej popularnych LLM-ów. I nagle ktoś dostaje dostęp do wszystkich naszych informacji. I to jest dopiero jakby, tak jakbyśmy mieli prowadzili pamiętnik online. Mhm.
1: I brzmi to naprawdę niebezpiecznie też w przełożeniu na język firmowy, bo jest teraz taka moda na AI, wykorzystujemy AI wszędzie, gdzie się da, pojawiają się pomysły nawet, jak AI mocniej zatrudnić w naszej firmie, aby ta sztuczna inteligencja pomagała nam zdobywać nowych klientów, aby ta sztuczna inteligencja pomogła nam napisać strategię na przykład pozyskania nowego kluczowego klienta, wygrać jakiś przetarg i nagle się okazuje, że co, że ten pamiętniczek biznesowy w rękach naszej konkurencji może okazać się absolutną katastrofą dla naszego biznesu.
0: Tak, no czy dopóki to jeszcze jest tak, że tworzymy kreatywnie nowe jakieś rozwiązania, no to jeszcze, znaczy nowe rozwiązania, w sensie aplikujemy właśnie prośby o, nie wiem, o złożenie przetargu, o oferty i tak dalej, to dopóki jeszcze przetarg się toczy, no to oczywiście fatalnie, bo konkurencja poznaje strategię na przetarg, ceny i wszystkie inne rzeczy. Ale no, jeżeli chodzi o kwestie związane z nowymi obszarami biznesowymi, z nowymi działaniami albo z ofensywą prawną, na przykład, którą chcemy gdzieś tam przeprowadzić względem konkurenta, no to skutki mogą być fatalne oczywiście dla organizacji, już nie mówiąc o kwestii prowadzenia jakiegokolwiek R&D w oparciu o publiczne LLM-y, a nie tylko wykorzystywanie

0: wykorzystując przetwarzanie jakichś poszczególnych fragmentów, tak żeby nigdy całość tam nie trafiła.
1: Są LLM-y, które posiadają już jasno postawione granice. Są takie bezpieczniki, że jeżeli ten LLM stwierdzi, że pisze do niego osoba nieletnia i zadaje pytanie, w którym zawiera jakieś wrażliwe dane dotyczące, nie wiem, swojej

0: powinniśmy wsiadać za kółko i prowadzić samochodu. Ale nie jest tak, że mamy automatycznie w każdym jednym samochodzie sprawdzenie trzeźwości czy nietrzeźwości kierowcy. Mimo, że to technicznie jest możliwe, to nie jest problemem. I tak samo tutaj, no nie da się wszyć każdego ograniczenia, które powinno gdzieś tam się może znaleźć, to wszycie tych ograniczeń spowodowałoby to, że znalazłyby się sposoby na obejście tego ograniczenia i tak przełamanie tego zabezpieczenia, zadanie pytania w inny sposób przy formułowaniu szyku zdania i nagle się okazuje, że to trochę inne pytanie, więc już nie zostało przewidziane jako bariera i ogranicznik, więc nie zastąpi nic zdrowego rozsądku, myślenia, szkoleń również na temat tego, tej świadomości, co my podajemy, w jaki sposób podajemy. Jeżeli to będziemy mieć na dobrym poziomie, no to będziemy w miarę bezpiecznie. I to też nie jest tak, że należy nie używać. Należy używać, na potęgę należy używać. Tyle, że po prostu ze świadomością. Coś się oddaje, coś się dostaje.
1: I na koniec Unia Europejska, która chwali się wszem i wobec, że jest pierwszym obszarem, na którym zaczyna obowiązywać, czy zaczął obowiązywać specjalny akt prawdy, AI Act. Ale niektórzy mówią, zaraz, ale to jest świetne rozwiązanie, ale na 2022 rok na przykład, że dzisiaj już jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Zgadza się pan z tym, że teraz nadążyć za tymi zmianami to jest praktycznie niemożliwe?
0: Nie całkiem, ponieważ uważam, że akurat pewne reguły i wyznaczniki prawa, czy wyznaczniki standardów mogą być niezmienne od technologii. Technologia może hasać po ogromnych obszarach i rozwijać się, natomiast pewne ograniczniki, które będą w nią zaszyte prawnie, w zasadzie nie wyjeżdżaj poza to miejsce i nie wyjeżdżaj poza tamto miejsce, będą ogranicznikami, które spowodują, że jest to w jakiś sposób ukierunkowany ruch i jakaś jest też próba ochrony tego indywidualnego obywatela Unii Europejskiej. I zresztą przepisy unijne już nie pierwszy raz są czasami pionierskimi, wyprzedzającymi resztę świata i śmiejemy się z nich na samym wejściu, bo wydają się nam niedorzeczne, przestarzałe, blokujące. A potem reszta świata tworzy swoje prawodawstwo bazujące bardzo często na tym, co powstało w Unii jako pewien standard w danym obszarze. Więc ja myślę, że tutaj to oczywiście będzie wymagało zmian, bo to jest obszar, do którego nikt jeszcze wcześniej się nie zabierał z takim pietyzmem, bo to gigantyczny obszar i wyzwanie. Natomiast no też ja nie jestem aż takim sceptykiem co do przepisów ograniczających i do przepisów regulujących w tym obszarze, bo one są też potrzebne. Na koniec dnia traktujemy ludzi z, no, nazwijmy to, z większą troskliwością, że mogą sami nie wiedzieć niektórych rzeczy. Przykładowo mamy datę przydatności do spożycia na produktach spożywczych, a przecież jak otworzymy, to wiemy, czy dobry, czy niedobry, tak? Ale jakoś wszywamy te daty po to, że badamy to, określamy to, tak żeby ludzie się na przykład nie zatruli, bo to byłby problem społeczny, że ludzie się zatruwają produktami kupionymi w sklepie. I podobnie jest tak samo, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i różnego rodzaju algorytmy i procesowanie tego. Po to są wszywane pewne ograniczniki, żeby ludzie się też samoświadomie, właściwie nieświadomie nie zatruli.
1: Ja jestem ciekawy, kiedy na koniec audycji będzie w dobrym tonie powiedzieć: audycja powstała bez udziału sztucznej inteligencji. Ale ta audycja naprawdę powstała bez udziału sztucznej inteligencji w studiu Polskiego Radia 24, w którym gościliśmy pana Andrzeja Burksa, prezesa spółki Cygnis i eksperta od DeepTech, jak słyszeliśmy również od AI. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Również bardzo dziękuję.
1: To był magazyn Saldo Extra. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo Extra. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelita.

0: Ibes An Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: I od razu przenosimy się na konferencję rzeczniczki MSWiA Karoliny Gałeckiej.
2: Wszyscy?
3: Redakcja na raz.
4: Panie poseł.
2: Polsat, TVN, publiczna. Zaczynamy? Dzień dobry, witam Państwa na tym takim szybkim, południowym, niedzielnym briefingu. Rzeczniczka pana ministra Kierwińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Karolina Gałecka, Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka. Zaczniemy od tego, że pani rzecznik przekaże Państwu informację, później ja tę informację uzupełnię, a następnie przejdziemy do pytań. Pani rzecznik, bardzo proszę.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Tak jak wiecie, przygotowaliśmy krótki briefing dla Was i informacje. Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych przekazaliśmy Wam informacje za pomocą jednej z platform społecznościowych. W związku z tym chcieliśmy się z Wami spotkać, żeby przekazać krótkie informacje, bo wiemy, że zainteresowanie z wiadomych względów tą sprawą jest dość duże. Chciałam oczywiście potwierdzić i poinformować, że zgłoszenie zostało przesłane dzisiaj. To zgłoszenie o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska, także wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji. Wpłynęło na skrzynkę, podkreślam, dzisiaj. W związku z tym niezwłocznie zarówno minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, jak również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili zwołanie spotkania. Na tym spotkaniu, tak jak już informowaliśmy, były służby podległe MSWiA, policja, jak i również SOP, ale także funkcjonariusze ABW. To spotkanie było zorganizowane na godzinę 11, o czym na tym spotkaniu była mowa. Co więcej, na tym spotkaniu zostało ustalone, o tym już Jacek Państwu przekaże.
2: Było spotkanie, tak jak pani rzecznik powiedziała, odbyło się tuż po godzinie 11 w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Centrum Antyterrorystycznym. Byli tam funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, byli funkcjonariusze SOP-u i byli oczywiście policjanci. Proszę Państwa, sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie. Wiem, że na wielu antenach wielu pseudoekspertów wypowiada się dzisiaj z niedowierzaniem, dlaczego o tym poinformowaliśmy. Dlatego, że sprawa, podkreślam, jest śmiertelnie poważna. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok coraz więcej różnych pogróżek czy gruźb wpływa do policji, do SOP-u, do służb dotyczące Polski, Polaków. W tym momencie mówimy o pogróżkach skierowanych.

0: wobec najważniejszych osób w państwie. O gruszkach dotyczących bezpieczeństwa, życia premiera i wicepremiera. Te sygnały wpłynęły, tak jak pani rzecznik powiedziała, najpierw do służby ochrony państwa. To oni pierwsi weryfikują te informacje. Zebrane informacje przekazują do policji. Policja swoimi źródłami, swoimi kanałami bardziej próbuje to wyjaśnić, zweryfikować i uprawdopodobnić. Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych gruźb. Dlatego też nasi ministrowie, minister Kierwiński i pan minister Tomasz Siemoniak uznali, że w tym momencie niezbędne jest połączenie tych sił i w centrum antyterrorystycznym spotkali się funkcjonariusze. Oni tam ustalili dzisiaj, to spotkanie właśnie się skończyło, ustalili dalsze czynności, które będą podejmować w tej bardzo poważnej sprawie policjanci czy funkcjonariusze SOP-u. Sprawę traktujemy niezmiernie, wręcz śmiertelnie poważnie. Radykalizacja młodzieży, o której w ostatnim tygodniu tak dużo mówimy, radykalizacja osób dorosłych, różnego rodzaju pogróżki, które są, potem okazują się na przykład głupimi żartami, ale w tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych gruźb. Dlatego funkcjonariusze teraz nad tym pracują.
1: Panie rzeczniku, pan mówi o dużym prawdopodobieństwie. To dlaczego premier wszedł tutaj na tę odprawę na piechotę z rezydencji i jeszcze z nami też rozmawiał? No, czy to nie jest też jakby trochę takie, nie wiem, no,
0: nieodpowiedzialne? Pani redaktor, więc chronologicznie podejdźmy do tego. Wpływa informacja, te informacje są przez cały czas weryfikowane, tak jak w tym wypadku. Na początek Służba Ochrony Państwa powiadamiają później policję. Dopiero teraz, jak się zebrali funkcjonariusze w Centrum Antyterrorystycznym i zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne. Dlatego nie mam takiej informacji. Ja państwu mówię, jakie czynności teraz podejmują służby mundurowe i służby specjalne.
2: Czy nie wie pan, czy premier powiedział?
0: No nie mam takiej informacji.
3: Proszę Państwa, dokończmy to, co chcielibyśmy Państwu przekazać. Proszę pamiętać, że tak jak powiedział Jacek, ja mogę też do tego się dołączyć. Ta informacja została podana w związku z tym, że profesjonalizm polega na tym, aby informować Państwa dziennikarzy o informacjach, które posiadamy, oczywiście w określonym zakresie. Z wiadomych względów, które są dla Państwa na pewno oczywiste i zrozumiałe, nie możemy podać wszystkich informacji ze względu na to, że sprawa jest w toku. Natomiast chcieliśmy, abyście Państwo byli poinformowani, a nie dowiadywali się z innych niesprawdzonych źródeł. Chcieliśmy podać Państwu pierwsi taką informację, to co możemy powiedzieć, to co jest sprawdzone, to co jest rzeczywiście faktem, tak abyście Państwo mogli rzetelnie o tym fakcie informować, a nie dowiadywać się z niesprawdzonych źródeł.
0: Dlatego zdecydowaliśmy się dać ten komunikat, bo już ta informacja zaczęła krążyć w przestrzeni czy medialnej, czy w przestrzeni społecznej. Dlatego zdecydowaliśmy się upublicznić, że takie spotkanie o godzinie 11 w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego się odbędzie i o tym uznaliśmy, że powinniśmy państwa, czy za pośrednictwem państwa powiadomić Polaków, powiadomić społeczeństwo, dlatego żeby ta informacja potem jak kula śnieżna czy kula śniegowa nie chodziła gdzieś, czy nie były jakiekolwiek spekulacje. Sprawa jest bardzo poważna. Zresztą do wszystkich pogróżek, czy dotyczy to Polaków, czy dotyczy to dzieci, czy dotyczy to, tak jak w tym wypadku, najważniejszych osób w państwie, podchodzimy i służby podchodzą w sposób profesjonalny i bardzo poważny. Ta informacja jest na tyle poważna i wiarygodna, że zdecydowaliśmy się o tym Państwu teraz tę informację przekazać.
3: Jeszcze jedna rzecz. Motywem też podania tej informacji Państwu jest wszystko to, co, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, ale również pamiętajcie Państwo, że jesteśmy w sytuacji, gdzie w zeszłym tygodniu mieliśmy tragiczne zdarzenia w szkołach. Również w zeszłym tygodniu były różnego rodzaju informacje podawane przez niektóre redakcje, ale także sieć opanowała duża histeria. W związku z tym chcemy przekazywać Państwu informacje i

0: chcemy, żebyście czerpali informacje ze sprawdzonych rządowych źródeł, a nie czerpali wiedzę tylko z sieci. To jest motywem tego, że zdecydowaliśmy się podać tą informację publicznie i chcieliśmy, żeby ona wypłynęła ze strony instytucji rządowych, a nie z innych insynuacji i plotek.
1: Służby teraz pracują, służby pracują. Jestem przekonany, że o efektach pracy służb też niebawem państwa będziemy mogli poinformować. Wracając do pana premiera, przecież pan premier tutaj przyszedł z ochroną, był z ochroną, z pełną ochroną, była tutaj ochrona, więc ja też nie widzę żadnego problemu.
2: Gdzie te informacje wcześniej były, tak pan mówił, że się pojawiały nieoficjalnie?
1: Proszę państwa, jest system powiadamiania. To nie są jakieś przypadki. Jest system powiadamiania. Informacje przychodzą do służb z różnych kanałów. Z mediów, ze źródeł medialnych, z mediów społecznościowych, czy też po prostu zdobywane są przez funkcjonariuszy w sposób operacyjny. Służba Ochrony Państwa, Policja, służba specjalna, jaką jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działa całodobowo. Funkcjonariusze przez cały czas te informacje zbierają i weryfikują.
3: Czy sprawca... Rozmawiamy o tym przypadku, czy to był mail, czy to jaka była forma wysunięcia tych groźb? Jakie to były groźby? Kto je przedstawił? Dorosły? Dziecko?
1: Informacje wpłynęły bezpośrednio do Służby Ochrony Państwa. Czy Służba Ochrony Państwa, funkcjonariusze zdobyli tą informację? Na tym etapie nie mogę mówić o szczegółach.
0: Zresztą
1: wiadomych. Poczekajcie. Nie przekrzykujmy się.
4: Panie doktorze.
5: Jaką drogą, skoro to i tak trąsą?
3: Ja dopytuję, czy to było dziecko, czy to był dorosły, czy to był mail, czy to był SMS. Cokolwiek.
2: Czy to było ustalenie służb, czy to była informacja,
1: służba wpłynęła do służby? Informacja wpłynęła do służby ochrony państwa.
0: Do służby ochrony państwa. Służba ochrony państwa przekazała tą informację do policji.
3: Cały czas mówicie tę informację.
0: Informację mailową.
3: Mailową?
0: Tak, informację mailową.
3: To dorosły?
6: Czy autor został już ustalony?
0: Na tym etapie nie możemy informować, czy to jest osoba dorosła, czy jest to nieletnia osoba. W momencie posiadania kolejnych informacji dotyczących osoby, która wysłała tą informację, będziemy państwa informować.
2: To była anonimowa informacja? Czy ktoś się podpisał?
1: Proszę państwa, to jest... My jako rzecznicy nie znamy szczegółów. Zrozumcie państwo, nad tym pracują funkcjonariusze, którzy mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Oni, gdy takie informacje wpływają, a tych informacji wpływa dziesiątki, jak nie setki, każdego dnia, oni mają narzędzia, tak jak podkreślam, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, żeby to zweryfikować i bardziej lub mniej uprawdopodobnić. Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. My możemy państwu przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tę sprawę wyjaśnią do końca.
2: Czy mogą państwo powiedzieć, co uprawdopodobnia tutaj
5: że ta sytuacja na tle tych setek innych, o których mówiliśmy?
1: Opieramy się na doświadczeniach funkcjonariuszy. To oni, jeśli robią to praktycznie codziennie, oni potrafią oddzielić ziarno od plew, informację fake newsową, informację, która może wydawać się jakimś żartem, ale też są bardzo mocno razem przygotowani, przeszkoleni na to, żeby wyłapywać informacje, które stanowią naprawdę realne zagrożenie.
2: To jest
1: na tym etapie.
2: To zgłoszenie mówi o jakiejś formie zamachu?
1: To
2: osoba jest znana, jeśli chodzi o informującego.
1: Funkcjonariusze mają teraz dużo informacji na ten temat, ale ja tych informacji państwu nie mogę przekazać. Jest to rzeczą naturalną, że przecież jeśli oni dążą do tego, żeby ustalić, zatrzymać i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości sprawcę, to takich informacji na tym etapie państwu przekazywać nie możemy.
2: Czy wiemy coś więcej o formie, w jakiej miał ten zamach się odbyć, przebiec?
6: Jaka była treść tego zgłoszenia?
1: My, jako rzecznicy, takiej informacji nie posiadamy. Służby mają pełną wiedzę na ten temat i na tym etapie o szczegółach państwu mówić nie mogę. Jestem przekonany,
3: jaka forma groźby,
1: panie redaktorze, panie redaktorze, dlatego że państwo też dzwoniliście do mnie i pytaliście, na jakim etapie teraz jesteśmy, po to, żeby wszystkim jasno wyjaśnić tą sytuację, genezę, o której, czy kiedy te informacje przyszły, co teraz robią funkcjonariusze. Następne informacje, kto to jest, czym się kierował, jakie miał możliwości, to z pewnością zostanie przekazane państwu dopiero o tym, jak sprawca zostanie
0: zarzucony. Panie redaktorze, po to jest...

0: Jest to, chwileczkę. Po to jest to spotkanie z państwem, ponieważ mieliśmy bardzo dużo telefonów i po to jest to spotkanie, żeby niektóre redakcje nie snuły różnych teorii, nie podgrzewały atmosfery, ponieważ sytuacja owszem jest poważna. Tak jak pan wie, w zeszłym tygodniu mieliśmy ataki, w tym atak śmiertelny w szkole, co spowodowało niepokój i wiele emocji wśród rodziców, uczniów i dyrekcji. I odpowiedzialny rząd, tak jak my tutaj stoimy, informuje, kontaktuje się z państwem, przekazujemy informacje na tym etapie na tyle, na ile możemy państwu przekazać i na tyle, na ile możemy wam w tym momencie przekazać.
1: Panie, jeszcze tylko dopowiem jedną rzecz. Proszę państwa, wy dzwonialiście do mnie i do pani rzecznik od samego rana, czekaliście na informacje. Obiecaliśmy, że wszystkie informacje, które będziemy mogli państwu przekazać, jednakowo traktując wszystkie media, przekażemy w tym samym czasie. Tyle mieliśmy państwu do przekazania i tyle, nie będziemy teraz spekulować, co będzie dalej.
2: Premier i wicepremier będą mieli dodatkową ochronę.
1: Pytanie do SOP-u.
3: A dlaczego ta wiadomość wpłynęła do osoby planującej zamach, czy SOP dostał informację?
0: Proszę państwa, my nie znikamy. To jest briefing, gdzie przekazaliśmy państwu te informacje, które mogliśmy i które posiadamy. Jeżeli będą kolejne informacje i będziemy mogli je przekazać, obiecujemy, że niezwłocznie je przekażemy.
1: A wiecie, że jesteśmy dla was dostępni. Dobrego popołudnia. Przekażemy wszystkie informacje, które będziemy mogli... O bezpieczeństwo pana premiera dba służba ochrony państwa. Są to funkcjonariusze profesjonalni. Na pewno zadbają o to, żeby pan premier był bezpieczny. Dobrego popołudnia i być może do zobaczenia. Dzięki serdecznie.
4: To było spotkanie z mediami po zakończonym w Centrum Antyterrorystycznym ABW spotkaniu. Rzecznicy MSWiA Karolina Gałecka i ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński potwierdzili informację, że dziś wpłynęły pogróżki dotyczące możliwego zamachu na premiera Tuska i wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Służby pracują i jak słyszeliśmy, sprawa jest traktowana, tu cytat, śmiertelnie, poważnie, koniec cytatu, 16 minut po 13.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
4: Do spraw krajowych dziś oczywiście jeszcze będziemy wracali, ale sporo dzieje się też na świecie, o czym opowie państwu Marcin Pośpiech. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się nisko. Tak jest, będziemy w Hiszpanii, tam protesty młodych, którzy domagają się zmian na rynku mieszkaniowym, ale protesty także, jak wiemy, we Francji. Tu także młodzi chcą poprawy warunków nauki w szkołach. Zapytamy także o rozmowy handlowe na linii Pekin-Bruksela. Czy Europie za sprawą Chin i chińskiej nadwyżki handlowej grozi dezindustrializacja?
5: Świat 24.
7: Nie żyje Marii Carmen Abascal, 87-letnia kobieta, której eksmisja z mieszkania w Madrycie doprowadziła do protestów i która stała się symbolem kryzysu mieszkaniowego w kraju. W odpowiedzi na społeczne niezadowolenie premier Pedro Sánchez ogłosił pakiet zmian, które miałyby poprawić sytuację na hiszpańskim rynku nieruchomości. Propozycja upadła jednak w Kortezach, w związku z tym 29 listopada w Hiszpanii odbędą się przyspieszone wybory. Jak wygląda sytuacja na hiszpańskim rynku nieruchomości i jakie są przewidywania przed listopadowym głosowaniem? O to zapytamy już niebawem. We Francji nie kończą się protesty licealistów, którzy domagają się poprawy warunków nauczania. Pierwsze efekty już są. Rząd zdecydował o wysłaniu do szkół dodatkowych 3000 nauczycieli. Czy będą kolejne kroki, jak protest młodych wpłynie na politykę? Porozmawiamy też o trudnych negocjacjach handlowych Unii Europejskiej z Chinami. Czy Pekin ograniczy ogromną nadwyżkę handlową z Europą, która grozi dezindustrializacją państw Unii? Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
5: Świat 24.
7: Ale na początek Hiszpania, w której protesty związane z sytuacją na rynku mieszkaniowym. Te protesty jeszcze się nasiliły po tym, jak w środę zmarła 87-letnia Marii Carmen Abascal, która 23 września została eksmitowana z mieszkania w centrum Madrytu, w którym mieszkała 70 lat. Kobiecie nowy właściciel budynku, w którym znajdowało się to mieszkanie, znacząco podniósł czynsz. Sprawa ma także oczywiście poważne konsekwencje polityczne. Premier kraju Pedro Sánchez ogłosił, że w związku z odrzuceniem przez Kortezy jego pomysłów zmian w kraju pod koniec listopada odbędą się przyspieszone wybory. No i o tym wszystkim teraz porozmawiamy z iberystą z Uniwersytetu Łódzkiego, profesorem Stanisławem Kosmenką. Dzień dobry, witam pana.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Przedstawiciel Związku Lokatorów Madrytu, przekazując protestującym informacje o śmierci Marii Carmen Abascal, stwierdził, że tu cytat, punkt zwrotny w historii Hiszpanii nastąpił. Pojawiły się także głosy, że to nie jest zwykła śmierć.

0: Śmierć, ale morderstwo. Tutaj dodajmy, Mari Carmen Abascal nie była właścicielką tego mieszkania, z którego została eksmitowana. Ona to mieszkanie wynajmowała przez 70 lat. No i od czasu, kiedy w 2018 roku firma Urba Gestion kupiła ten lokal, jej czynsz wzrósł z 500 do 2650 euro. Panie profesorze, co dzieje się na hiszpańskim rynku nieruchomości?
1: No rzeczywiście tytułem wstępu powiem, że to smutne i tragiczne wydarzenie dolało przysłowiowej oliwy do ognia. Hiszpania doświadcza politycznego i społecznego trzęsienia ziemi. No rzeczywiście te turbulencje w tym roku Hiszpanii nie omijają. Mam na myśli to, co działo się w Ceucie latem. Teraz ta fala protestu. Rzeczywiście ludzie mają dosyć. Ludzie wyszli na ulicę, no, był takim kamyczkiem przysłowiowym, który uruchomił lawinę. Było to, o czym powiedział pan redaktor. Rzeczywiście wiele osób, i to nie tylko młodych, ale w każdym wieku, ma dosyć tej sytuacji, która się dzieje na rynku nieruchomości. W ogóle to dotyczy kryzysu mieszkaniowego. Mieszkań buduje się mało. Bardzo dużo jest tutaj działań o charakterze spekulacyjnym. Duże przedsiębiorstwa, fundusze, tak zwane sępy, wykupują mieszkania, potem windują ceny. Stąd ta inicjatywa rządu Pedro Sancheza szła w kierunku jakiegoś ustabilizowania, unormowania tej sytuacji. No, niemniej została odrzucona i to doprowadziło do erupcji tej fali protestów oczywiście.
0: Panie profesorze, to od razu dopytam, a dlaczego te jego propozycje upadły?
1: Nie była... Gabinet Sancheza nie był w stanie przekonać do tego projektu innych partii. No, były odrzucone głosami opozycji, także katalońskich separatystów, ale przede wszystkim prawicy tutaj. Pedro Sanchez od lat wykonuje taką swoistą ekwilibrystykę polityczną i wyszedł obronną ręką z niejednego kryzysu. Natomiast brakuje mu często instrumentów, czy to nacisku politycznego, czy po prostu przekonania innych partii do swoich pomysłów. No tutaj ja jeszcze dodam do wcześniejszego wątku, że ten boom spekulacyjny mieszkaniowy też jest związany z wykupywaniem mieszkań pod wynajem krótkoterminowy. Tutaj mam na myśli kwestię turystyki, która chociaż, jak doskonale wiemy, z jednej strony jest błogosławieństwem i stanowi ogromnie ważne ogniwo dla gospodarki hiszpańskiej, tak też z drugiej strony można powiedzieć, że jest przekleństwem z perspektywy życia mieszkańców wielu miast, no dość wspomnieć tutaj Barcelonę i nie tylko, gdzie po prostu trudno jest żyć, gdzie ceny mieszkań, nabycia nieruchomości, ale także wynajmu są windowane, są niezwykle wysokie. To też dotyczy sytuacji ludzi młodych i trudności z usamodzielnieniem się, ze startem w dorosłość. Coraz dłużej mieszkają na garnuszku rodziców, nie stać ich na wynajem, nie mówiąc o kupnie mieszkań. To opóźnia też decyzję, to też ma znaczenie z perspektywy decyzji o założeniu rodziny, o posiadaniu dzieci. No to jest cały szereg, panie redaktorze, tutaj elementów, które się ze sobą wiążą.
0: No właśnie,
1: wracając do gabinetu Sancheza i do sytuacji Sancheza. Jak powiedziałem, Sanchez potrafił na przestrzeni ostatnich lat wyjść obronną ręką z wielu kryzysów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że jakkolwiek to była taka próba ucieczki do przodu teraz z kwestią tych wyborów, myślę, że jednak to będzie kosztowało go polityczną głowę.
0: No właśnie, powiedział pan o tych warunkach i tej niemożliwości dla wielu młodych ludzi, aby kupić mieszkanie, czy w ogóle, nie tylko osób wchodzących chociażby na rynek pracy. Sprawdziłem, w Madrycie obecnie średnia cena za metr to jest 6,5 tysiąca euro, więc około 28 tysięcy złotych. W Barcelonie trochę taniej, 5,5 tysiąca euro, ale nadal to jest 24 tysiące przeciętnie za metr trzeba zapłacić. Jak to ma się do zarobków?
1: No, oczywiście te

0: Zarobki i ceny nieruchomości kształtują się rozmaicie w zależności od regionu Hiszpanii, od miasta. Czy jeżeli bierzemy pod uwagę przykład Madrytu, Barcelony, Sewilli, Kordoby, te ceny są wysokie. Natomiast jeżeli chodzi o mniejsze miejscowości, wiadomo, że one są niższe. Natomiast oczywiście kwestia możliwości rozwoju, poszukiwania pracy, lepszej edukacji przyciąga do dużych miast osoby z mniejszych miejscowości. Także to też plus oczywiście kwestia też napływu osób spoza Hiszpanii, migrantów. To też wszystko sprawia, że te ceny gwałtownie w ostatnich latach wzrosły. Z drugiej strony ten wzrost gospodarczy Hiszpanii nie przełożył się na taką realną poprawę warunków życia en bloc populacji społeczeństwa. No często mówimy tutaj o sytuacji, kiedy 40% dochodów jest przeznaczanych na utrzymanie w sensie wynajmu, czynszu, spłaty kredytu albo i więcej nawet. Więc dla osób średnio i mało zarabiających ta sytuacja jest nie do zniesienia. Stąd te protesty wielu organizacji, wielu środowisk nie tylko politycznych, ale też związków zawodowych, osób młodych, które przetaczają się już od szeregu dni przez Hiszpanię, przez wiele hiszpańskich miast.
1: Jak się zdaje, ten problem będzie się tylko pogłębiał. Według Banku Hiszpanii na rynku obecnie brakuje około 700 tysięcy lokali, a do 2028 roku to ma być już około miliona. Pytanie, czemu Pedro Sanchez zdecydował się na te przyspieszone wybory? Jaka w pana ocenie za tym stoi polityczna kalkulacja? Czy to chodzi o to, żeby przekierować uwagę Hiszpanów na rynek nieruchomości, na te problemy i odwrócić uwagę chociażby od skandali korupcyjnych, czy od tego, co dzieje się w Ceucie? No i też na ile w pana ocenie jest to ryzykowna taktyka czy strategia, biorąc pod uwagę, że Sanchez rządzi 7 lat w Hiszpanii i jak się zdaje, to w warunkach demokracji to dość długo, by podobne problemy rozwiązywać.
0: Ta strategia jest ryzykowna. No Pedro Sanchez na pewno zna sondaże. Te sondaże już od dawna są nieubłagane. Ostatnie sondaże wyborcze wskazują, że Pedro Sanchez może liczyć na nieco ponad 27% poparcia. Na pierwszym miejscu jest Partido Popular, czyli Partia Ludowa. To jest ponad 31%. A na trzecim miejscu Partia Vox, radykalna prawica, której poparcie sytuuje się w granicach około 19%. Co nie trzeba być tutaj biegłym w matematyce, żeby policzyć, że to daje ponad 50% poparcia, jeżeli takie oczywiście te sondaże znajdą odzwierciedlenie przy urnach wyborczych, dla hiszpańskiej prawicy. Więc to jest, tak jak powiedziałem, w moim przekonaniu taki ruch, takie postawienie wszystko na jedną kartę, bo z jednej strony Pedro Sanchez stara się prowadzić narrację i taki też jest przekaz z jego obozu, że to jest, że to prawica blokuje, prawda, że rząd ma pomysł, ma projekty, próbował wziąć pod parasol ochronny najemców, jakoś uregulować ten rynek nieruchomości, podjąć działania wymierzone w spekulacje na rynku nieruchomości i te projekty były utrącone. I to, co się teraz dzieje, to jest tak naprawdę wina opozycji. Ale czy ta strategia okaże się efektywna? Szczerze wątpię, bo to też się... Wiele tutaj jest czynników i tego zmęczenia też społecznego rządami Sancheza, różnych problemów właśnie. Pan redaktor wymienił problem korupcji. To zresztą nie jest tylko problem znamienny dla hiszpańskiej lewicy, ale też no, przypomnijmy sobie, w jakich okolicznościach Pedro Sanchez obejmował władzę. Ta korupcja była ogromnym problemem też dla partii ludowej w minionej dekadzie. Kwestia migracji. To wszystko są ogromne problemy, które ja myślę, że nie jest w stanie teraz Pedro Sanchez odwrócić tych społecznych nastrojów i powiedzieć, oto mam projekt, mam plan, żeby ten palący problem nieruchomości rozwiązać.
1: Panie profesorze, to też jest pytanie, jak te propozycje Pedro Sancheza generalnie przez Hiszpanów są odbierane.

0: No bo mamy protesty głównie młodych osób, które nie mogą sobie pozwolić na zakup mieszkania, szczególnie jeżeli chodzi o Barcelonę czy Madryt. No ale po drugiej stronie mamy także właścicieli mieszkań, którzy być może takich rozwiązań się obawiają i według badań, według statystyk 8% hiszpańskich mieszkań, te mieszkania należą do tych funduszy inwestycyjnych, a reszta to są mieszkania, których posiadaczami są po prostu prywatne osoby, prywatni Hiszpanie, którzy kupowali lokale w ramach inwestycji, tak, czy też zabezpieczenia swoich rodzin.
1: Tak, te fundusze, te drapieżne fundusze, fundusze sępy, używam takiego określenia, bo ono jest w języku hiszpańskim, tłumacząc dosłownie, tak to by było i ono jest, one są zresztą szczególnie tutaj celem ataków i krytyki. To jest tak, jak pan redaktor powiedział, tylko pewien procent tego i pewien aspekt tego problemu. I rzeczywiście tutaj zresztą te argumenty podnosi hiszpańska prawica, że przecież trzeba wziąć też pod parasol ochronny właścicieli mieszkań, którzy często też na przestrzeni lat mieli problemy z dzikimi lokatorami, których nie można było usunąć, eksmitować. Nieruchomości były zajmowane, więc to tutaj nie ma czarno-białych często scenariuszy czy kategorii rozwiązania tego problemu. Obie strony mają swoje argumenty. Oczywiście ten przypadek, który uruchomił tę lawinę, jest szczególnie bolesny, szczególnie drastyczny, tym bardziej, że zakończył się śmiercią tej starszej pani. Natomiast wiele było też takich przypadków, że właściciele byli de facto pozbawiani swoich nieruchomości przez osoby, które mieszkały tam, nie płaciły czynszu, nie, bezprawnie je zajmowały, więc tutaj oś krytyki ze strony opozycji biegnie w tym kierunku, że te rozwiązania są doraźne, że one tylko maskują, przykrywają problem, że one nie wprowadzają kompleksowych rozwiązań, które by ustabilizowały ten rynek nieruchomości. Że należy większy impet, większe środki przeznaczyć na budowę mieszkalnictwa.
0: Panie profesorze, według tych sondaży, o których powiedzieliśmy, hiszpańska centroprawica, więc Partia Ludowa, Partido Popular i skrajnie prawicowa partia Vox są na dobrej drodze do zdobycia łącznie większości parlamentarnej w przedterminowych wyborach, które przypomnę 29 listopada. Partido Popular i Vox rządzą obecnie w koalicji w 4 hiszpańskich regionach. Czy tę sytuację możemy tak 1:1 przełożyć na poziom centralny? Tutaj ta koalicja jest możliwa?
1: Nie wykluczam jej. Wedle mojej opinii ona jest wysoce prawdopodobna. Jeżeli te sondaże, mówiąc potocznie, jeżeli te partie dowiozą to poparcie do wyborów, to jakby będzie to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie na hiszpańskiej scenie politycznej. No, jeszcze jest trochę czasu, ale tego czasu jest coraz mniej. Jeżeli nic się nie zmieni, spodziewam się rządu Partii Ludowej i Partii Vox.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Iberysta z Uniwersytetu Łódzkiego, Stanisław Kosmenka. Profesor Stanisław Kosmenka był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Świat 24.
0: Jak wiemy, niespokojnie nadal nie tylko w Hiszpanii, ale także we Francji. Młodzi na wtorek zapowiedzieli kolejną ogólnokrajową falę protestów. Nie zmieniają się także postulaty manifestantów. To jest więcej nauczycieli, mniejsze klasy, remonty zaniedbanych szkół i poprawa warunków nauki. Rząd obiecuje odpowiedzieć na problemy szkół. Konkrety mają pojawić się do końca tego miesiąca, ale władze znajdują się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej. Francuski dług sięga około 120% PKB, a to szczególnie niebezpieczne połączenie. Z jednej strony ulica domaga się większych wydatków, podczas gdy rynki finansowe oczekują od Paryża radykalnych cięć. Do wyborów prezydenckich tymczasem pozostało zaledwie kilka miesięcy. A zatem czy to początek większego kryzysu, który może zdefiniować francuską politykę w najbliższym czasie? Tak mówi analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
3: Jest to jeden z wielu symptomów głębokiego kryzysu społecznego, w którym pogrążone jest francuskie społeczeństwo. Też pewnej takiej skłonności do przemocy części młodych ludzi. Częściowo są to młodzi ludzie z przedmieść, a więc o nieuprzywilejowanej sytuacji, ale gwałtowne protesty dotyczą też szkół dość prestiżowych, gdzie część młodzieży reprezentuje radykalne lewicowe poglądy i pewną gotowość właśnie do działań gwałtownych. Jest to symptom polaryzacji, która dotyczy bardzo wiele zachodnich społeczeństw, w tym francuskie. To jest podzielone na trzy takie nienawidzące.

0: domagające się plemienia, plemię prawicowe, domagające się głębokich zmian w polityce wewnętrznej, dyscypliny, porządku, ograniczenia migracji i twarzą tego plemienia jest Marine Le Pen. Plemię lewicowe pod bardzo dużym wpływem radykalnej lewicy, Jean-Luc Mélenchona, który nie waha się zawierać taktycznych sojuszy na przykład ze środowiskami muzułmańskimi, kwestionującymi francuski model laickości, i trochę pogubione plemię centrowe, którego twarzą był Emmanuel Macron, ale Macron kończy swoją drugą kadencję w przyszłym roku i nie może już ponownie zostać prezydentem.
1: Na ile te postulaty zgłaszane przez licealistów, przez te młode osoby są w pana ocenie uzasadnione?
0: No, częściowo one są oczywiście uzasadnione. Są też symptomem głębszego kryzysu francuskiej edukacji, pewnej nierówności, która tam istnieje. Są licea prestiżowe, które dają przepustkę do dobrych studiów, a następnie do elity społecznej francuskiej. I są licea niedoinwestowane, licea na prowincji, na przedmieściach, w których panuje przemoc, handel narkotykami, które są przechowalnią dla młodzieży, przed którą nie ma żadnej jasnej przyszłości. Natomiast te działania, które rząd podejmuje, wymuszone są oczywiście złą sytuacją budżetową, dużym zadłużeniem. No i tak się składa, że raczej za czasów prezydentury Macrona przekłada się te ciężary właśnie na funkcjonowanie systemu społecznego, po to, żeby unikać nakładania dodatkowych podatków.
1: Mówimy o protestach licealistów, a patrząc na to, co się dzieje na ulicach, także na te dane mówiące o setkach rannych żandarmów, policjantów, także uczestników protestu, niekiedy to są ciężkie obrażenia, także patrząc na te ogromne zniszczenia materialne, no to widzimy tak naprawdę wojnę na ulicach francuskich miast. Czy ta sytuacja wymknęła się spod kontroli? No i jak to w ogóle możliwe?
0: No oczywiście ona wymknęła się spod kontroli, chociaż raczej nie będzie trwała długo. Myślę, że za miesiąc, dwa już nikt nie będzie pamiętał o tych gwałtownych protestach. Przemoc na ulicach też nie jest niczym nowym we Francji. Już w czasach międzywojennych dochodziło tam do bardzo gwałtownych starć zwolenników lewicy z zwolennikami prawicy. Podobnie jest w Polsce wówczas w tamtym okresie. Również w okresie powojennym słynne protesty 1968 roku, wcześniej przeciwko wojnie w Wietnamie, rozmaite protesty na tle społecznym. Tym, co jest nowe, no to jest bardzo duży udział czynnika imigranckiego oraz to, co, o czym informuje nas chociażby francuska policja, kontakty pomiędzy prowodyrami, organizatorami protestów, a środowiskami zbliżonymi do skrajnie lewicowej partii Jean-Luc Mélenchona.
1: No właśnie, jak to, co dzieje się teraz na francuskich ulicach, wpłynie na politykę lub też kto najbardziej korzysta na tej sytuacji obecnie?
0: No wydaje mi się, że Marine Le Pen, gdyż ona od dawna podnosi te problemy, które we francuskiej debacie jeszcze do niedawna były zamilczane, to znaczy przemocy, narkotyków, niekontrolowanej migracji, skutków braku integracji części osób o backgroundzie imigranckim w społeczeństwie francuskim. Jednocześnie Marine Le Pen reprezentuje podejście mocno socjalne. Ona sprzeciwia się takim cięciom budżetowym, które dotykają warstwy nieuprzywilejowane, a z drugiej strony zwraca uwagę na bardzo rozbuchane wydatki francuskiego państwa, kierowane na przykład w kierunku do migrantów. No, beneficjentem może się także okazać Mélenchon, który jakby formatuje tę partię w kierunku takiego stronnictwa buntu wszystkich tych środowisk, które są głęboko niezadowolone sytuacją społeczną, nierównościami, które wiążą swoją upośledzoną sytuację społeczną ze swoim pochodzeniem. Bardzo wielu migrantów, ludzi z pochodzeniem migranckim, ale już posiadającym obywatelstwo francuskie, głosuje na partię Mélenchona. Partia Mélenchona jest także preferowanym ugrupowaniem muzułmanów francuskich. Około 70% francuskich muzułmanów głosuje na partię Mélenchona. Tworzy się więc tutaj taki bardzo niebezpieczne starcie kulturowe radykalnej prawicy i radykalnej lewicy, która obejmuje również właśnie te środowiska imigranckie.
1: A co na ten temat do powiedzenia ma polityczny mainstream we Francji? Czy ma jakieś recepty, jakieś postulaty, czy też propozycje rozwiązań, aby do takich sytuacji, no, dramatycznych zupełnie nie dochodziło?
0: No, mainstream jest w tej chwili głęboko podzielony. Macron jest już prezydentem, politykiem odchodzącym. Rząd ma słabą legitymację polityczną i społeczną. Nie ma, w większości musi walczyć o przegłosowywanie kolejnych ustaw w parlamencie. Nie ma większości. Inne recepty proponuje ta tradycyjna golistowska prawica, która no, jest taką partią

0: prawa i porządku, ale z drugiej strony także bardzo liberalnej polityki gospodarczej. Trochę inne recepty ma środowisko Macrona, które też jest wewnętrznie podzielone. Tam jest w tej chwili dwóch potencjalnych kandydatów na prezydenta, którzy sobie nawzajem odbierają głosy. Bardziej lewicowy Gabriel Attal, bardziej prawicowy Edouard Philippe. A jeszcze inne recepty ma umiarkowana lewica, czyli socjaliści, zieloni, którzy również mają bardzo wielu wodzów i niewielkie poparcie społeczne. I to kakofonia sprawia, że najbardziej słyszalne są głosy radykalne z prawej i z lewej strony. To władza zawsze na tego typu protesty odpowiada przemocą policji, ale także no, ostatecznie idzie na pewne ustępstwa po to, żeby uspokoić nastroje społeczne i tak prawdopodobnie będzie i teraz.
1: Powiedział pan o tej przemocy policji, to od razu dopytam, czy te oskarżenia o wyjątkową brutalność francuskiej policji, które przy okazji różnych protestów powracają, także w tym przypadku te oskarżenia są. Czy one są uzasadnione?
0: One częściowo są uzasadnione. Rzeczywiście to oddziały interwencyjne we Francji się nie patyczkują, ale jest to też związane z bardzo dużym poziomem przemocy z drugiej strony i z ogromnym napięciem, w jakim francuscy policjanci pełniący funkcję, służbę w tych newralgicznych miejscach, takich jak przedmieścia wielkich miast, zwłaszcza na południu, na północy kraju i w Paryżu żyją. To znaczy oni pełniąc swoją codzienną służbę narażają swoje życie i zdrowie ze względu na wysoki poziom przestępczości, który tam panuje. No i to budzi taką wzajemną animozję, która niestety w takich momentach buntu społecznego kulminuje przemocą z obydwu stron.
1: Protesty młodych nałożyły się na debatę o fatalnym stanie finansów publicznych Francji, czy też budżetu Francji. Poziom zadłużenia państwa bije rekordy, to jest około 120% PKB. Koszt obsługi długu jest najwyższy od 2008 roku. Pytając wprost, czy Francję da się zreformować?
0: No politycznie jest tu osiągnięcie jakiegoś kompromisu bardzo trudne, gdyż bardzo różne grupy społeczne mają różne interesy. Francja to jest wciąż bajecznie bogaty kraj, w którym jest bardzo wielu bogatych ludzi, rentierów żyjących ze swojego dochodu pasywnego i w interesie nie jest zwiększanie na przykład obciążeń podatkowych albo sięganie właśnie po to przez wiele wieków skumulowane bogactwo, w tym państwie jest i to nas odróżnia od Francji w dużej mierze, ale z drugiej strony jest coraz większe kohorty, coraz większe grupy społeczne, które są nieuprzywilejowane i których resentyment w stosunku do tego państwa rośnie. I to jakby jest takim niezbyt pozytywnym symptomem wobec tego, co się wydarzy w kwietniu, w maju przyszłego roku, kiedy dojdzie do wyborów prezydenckich.
1: No to jeszcze właśnie zapytam o te reformy, bo to chyba nie ulega wątpliwości, że takie reformy we Francji są koniecznością. Pytanie o samych Francuzów. Czy oni są gotowi na pewne także finansowe wyrzeczenia? No bo to pewnie będzie się z tym wiązało.
0: My są bardzo podzieleni. Wyborcy Marine Le Pen mówią, że trzeba odebrać pieniądze imigrantom, trzeba ograniczyć na przykład pomoc rozwojową dla dalekich krajów, trzeba zmniejszyć zaangażowanie w pomoc dla Ukrainy, a zamiast za to przesunąć te pieniądze na załatanie dziury budżetowej i nieograniczanie też zasiłków socjalnych dla Francuzów. Marine Le Pen ma przedstawić swój pomysł załatania dziury budżetowej. Chce proponować 50 miliardów euro oszczędności, które nie odbiją się na zwykłych Francuzach. Zupełnie inne pomysły ma lewica. Lewica chce zdecydowanego zwiększenia opodatkowania najbogatszych, tych warstw, które we Francji posiadają duże majątki, a pomiędzy nimi było zawsze środowisko Macrona, które konsekwentnie odmawiało nakładania dużych podatków, które stopniowo ograniczało francuską sferę socjalną. Macron podniósł wiek emerytalny i za to zapłacił bardzo dużą cenę polityczną, ale z drugiej strony w momentach kryzysu, na które w ostatnich latach napotykaliśmy, czyli najpierw kryzys covidowy, a potem kryzys związany z wojną, to jednak to państwo bardzo energicznie interweniowało i wydawało na to dziesiątki, setki miliardów euro i to jest przyczyną także tak dramatycznego zwiększenia deficytu i długu publicznego we Francji.
1: W przyszłym roku wybory prezydenckie. we Francji. Kto ma największe szanse na zwycięstwo, na wzięcie władzy, na przejęcie władzy?
0: No w tej chwili Marine Le Pen. To są pierwsze wybory prezydenckie, w których ona w ogóle ma matematyczne szanse wygrania. To znaczy są grupy społeczne, które w drugiej turze gotowe są traktować ją jako mniejsze zło. Na pewno w starciu z Jean-Lucem Mélenchonem, jeżeli on

0: by się dostał do drugiej tury, to wydaje się, że tutaj zwycięstwo Marine Le Pen jest przesądzone, ale także jest wielu wyborców dawniej klasycznej prawicy, a może nawet obozu Macrona, którzy uważają, że problemy w Francji nawarstwiły się do tego stopnia, że potrzebny jest bardziej radykalny wybór. Doszło też do pewnego sojuszu części środowiska Marine Le Pen z tą prawym skrzydłem tej prawicy golistowskiej. Takim politykiem w sojuszu z Marine Le Pen jest Eric Ciotti z Nicei, który przerzuca trochę wyborców tradycyjnej prawicy w kierunku Marine Le Pen. Wydaje się, że jedynym politykiem, który mógłby z Marine Le Pen w drugiej turze wygrać, jest Edouard Philippe, były premier Francji, pierwszy premier Macrona, który jest dość popularnym politykiem o obliczu centroprawicowym. Pytanie tylko, czy dostanie się do drugiej tury, czy będzie on jedynym kandydatem obozu Macrona, bo jest jeszcze ten wcześniej wspomniany Gabriel Attal. Coraz częściej mówi się o tym, że druga tura mogłaby się odbyć pomiędzy Marine Le Pen a Jean-Luc'iem Mélenchonem. Ten scenariusz jest możliwy, gdyby to nie Filip reprezentował skrzydło, znaczy stronnictwo Macrona, tylko Gabriel Attal, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jest to scenariusz mniej prawdopodobny, choć takie wydarzenia jak obecnie zwiększają prawdopodobieństwo takiej właśnie polaryzacji między skrajną lewicą a skrajną prawicą.
1: Mówił analityk Ośrodka Studiów Wschodnich dr Łukasz Maślanka.
2: Świat 24.
1: Teraz w programie o porozumieniu handlowym Unii Europejskiej z Chinami. Jak przekazał unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič, Chiny zobowiązały się do ograniczenia eksportu samochodów hybrydowych do Unii Europejskiej o połowę. Porozumienie ma zostać przedyskutowane jeszcze w czwartek na szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. A już teraz z nami dr Adrian Brona z Zakładu Chin Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana.
3: Dzień dobry.
1: Dzienny deficyt w handlu państw Unii Europejskiej z Chinami wynosi obecnie około miliarda euro. Tyle każdego dnia kupujemy więcej od Chin niż do państwa środka sprzedajemy. Jak pan ocenia to porozumienie? Czy to może być przełom i też szansa na zatrzymanie procesu, który prowadzi wprost do dezindustrializacji Europy? A co za tym idzie chociażby do utraty miejsc pracy? Pamiętamy ostatnio chociażby Volkswagen ogłosił, że musi zwolnić w swoich niemieckich zakładach 100 tysięcy osób.
3: W moim przekonaniu to porozumienie z jednej strony jest zbyt małe, żeby ograniczyć straty, które przemysł Unii Europejskiej ma w handlu z Chinami, ale też jest porozumieniem zbyt późno wdrażanym. Gdy popatrzymy na drugi blok handlowy, czyli państwo, które ma duży problem z deficytem w handlu z Chinami, Stany Zjednoczone, tam widzieliśmy działania w samej branży motoryzacyjnej już w 2018 roku. Od 2024 roku mamy nałożone 100% cło na import samochodów elektrycznych i hybryd z Chin. W Unii zaczęliśmy działać dopiero w 2024 roku. Najpierw cło od 7 do 30 kilku procent producenta na samochody tylko elektryczne. Teraz zaczynamy mówić o hybrydach, ale tak na dobrą sprawę te działania są spóźnione. Już trudno będzie z jednej strony tak na dobrą sprawę powstrzymać import chińskich samochodów do Unii i myślę, że to porozumienie jest takim porozumieniem na miękko. Znaczy my tutaj nie widzimy żadnego konkretnego mechanizmu, który miałby być uruchomiony, gdyby rzeczywiście duża ilość produkcji motoryzacyjnej z Chin przyjeżdżała do Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest to porozumienie, które tylko i wyłącznie dotyczy handlu bilateralnego Unii z Chinami, natomiast nie rozwiązuje tych problemów gospodarczych, które prowadzą do wypychania przedsiębiorstw unijnych z rynków trzecich, czy to w Azji, czy to w Afryce, czy to w Ameryce Południowej. Także moim zdaniem tutaj liderzy unijni, którzy się za kilka dni spotkają, będą mieli trudny orzech do odgryzienia, bo z jednej strony mamy pewne porozumienie, ale z drugiej strony moim zdaniem ono jest niezbyt dostatecznie daleko idące.
1: Komisarz Maroš Šefčovič wspomniany, to jest komisarz do spraw handlu Unii Europejskiej, mówi, że to dopiero pierwszy krok. Pan mówi, że to krok, który jest być może zbyt małym krokiem i do tego następuje bardzo późno, chociażby w stosunku do tego, co wcześniej robiły Stany Zjednoczone. Pytanie, czy też ze strony Chin nie jest to po prostu gra na czas i przewlekanie całej sprawy, bo czemu właściwie Chińczycy mieliby zgodzić się na ustępstwa w relacjach z Unią Europejską?
3: Zdecydowanie. Gdy sobie spojrzymy na politykę gospodarczą Chin z ostatnich kilku lat, to ona ewidentnie jest nastawiona na jeden silnik. Znaczy tym silnikiem

0: jest maksymalizowanie produkcji, a z powodu niskiej konsumpcji wewnętrznej ta produkcja wypycha na zagranicę. I na dobrą sprawę zaczyna dominować w Chinach taka narracja, że my jako państwo, jako gospodarka musimy się stać niezbędni dla świata. Więc musimy mieć taki poziom uzależnienia innych rynków od siebie, aby one nie mogły przeciwdziałać. I w pewnych sektorach to rzeczywiście widzimy. To znaczy mamy sprawę metali ziem rzadkich, które są niezbędne w nowoczesnym przemyśle, które tak na dobrą sprawę, ta branża jest zdominowana przez Chiny, jeżeli chodzi o wydobycie, a jeszcze bardziej, jeżeli chodzi o ich przetwarzanie. I tak na dobrą sprawę, zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska są w tym jednym konkretnym przypadku uzależnione od Chin. I mamy jeszcze kilka innych takich branż. Natomiast strategią chińską jest, aby w większej ilości gałęzi gospodarki takie uzależnienie zbudować. I tutaj widzimy, że Chińczycy będą starali się przedłużać te negocjacje jak najbardziej, aby po prostu siłą rozpędu niejako stać się zbyt ważnym rynkiem dla Unii Europejskiej, zbyt ważnym nie z perspektywy zysków, które Unia Europejska, które unijne firmy, te polskie firmy uzyskują na tym rynku, ale z perspektywy, że no, my będziemy uzależnieni od importu z Chin. Więc tutaj rzeczywiście Chiny grają na czas. Moim zdaniem to jest bardzo dobrze widoczne. Wcześniej w tym roku wiosną mieliśmy komunikat ze strony Komisji Europejskiej, że do października będą musiały zostać poczynione konkretne postępy, które doprowadzą do zmiany w relacjach handlowych. Po tym spotkaniu takich postępów nie widzimy i no, nie dziwiłbym się, gdyby ich nie było nawet w najbliższych kilkunastu miesiącach.
1: Pytanie, panie doktorze, jakie w dłoniach karty ma Unia Europejska, bo powiedział pan, że wcześniej Stany Zjednoczone zaczęły nakładać cła na produkty importowane z Chin. To zaczął Donald Trump, potem kontynuował Joe Biden. No i teraz mamy tą kolejną odsłonę trudnych relacji handlowych między Waszyngtonem a Pekinem. Pytanie, czy Europa jest na tyle silna i na tyle niezależna, żeby zagrać podobnie, bo powiedział pan o metalach ziem rzadkich i to uzależnienie, jak się zdaje, europejskie, ono wynosi około 85%, a jak wiemy, że bez metali ziem rzadkich wybudowanie czegokolwiek, nowoczesnego samochodu, nowoczesnego samolotu, czołgu, czegokolwiek, czego potrzebujemy tutaj na starym kontynencie, jest właściwie niemożliwe.
0: Prawda. Chiny nie są łatwym partnerem w takiej sytuacji i nie oczekujmy się. Działania, które zarówno Unia Europejska podejmuje, jak i wcześniej Stany Zjednoczone zaczęły podejmować, one i tak były spóźnione o przynajmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście lat. Natomiast musimy zwrócić uwagę na to, że Chiny, które, tak jak już wspomniałem, sytuacja wewnętrzna, gospodarcza nie jest najlepsza. Jeden z tych mechanizmów, które nadal napędza chińską gospodarkę, to jest eksport na zewnątrz. Unia Europejska odpowiada za 1/3 nadwyżki handlowej Chin. I tak na dobrą sprawę, gdyby zacząć przymykać rynek europejski, to bardzo duża liczba chińskich przedsiębiorstw popadłaby w problemy związane z niemożliwością sprzedania swoich produktów za granicę. Więc tak na dobrą sprawę, to co możemy robić w Unii Europejskiej, to niejako używać tej karty, której Chiny przez dekady używały. Chiny zachęcały do inwestowania u siebie, a także do otwartości gospodarczej państwa zachodnie, mówiąc, że mają do zaoferowania duży rynek wewnętrzny. I z tego dużego rynku wewnętrznego no, dla państw zachodnich różne były korzyści. Natomiast teraz sytuacja się odwróciła. Teraz jak na pewno sprawę, to Chiny potrzebują rynku zbytu dla swojej produkcji i tutaj rzeczywiście możemy w jakiś sposób zadziałać, nakładając czy to cła na całą gamę produktów, takie przekrojowe, czy na konkretne sektory, które nas najbardziej interesują. Natomiast nie oszukujmy się, to nie jest tak, że w Pekinie mogą kompletnie lekceważyć stanowisko Brukseli, zwłaszcza jeżeli mamy teraz sytuację polityczną w Unii Europejskiej taką, że Niemcy, które przez wiele lat oponowały bardziej protekcjonalistycznej polityce unijnej, teraz jednak przychodzą w stronę wsparcia dla takiej polityki. Więc jest dobry klimat polityczny w Europie, żeby przeciwdziałać zalewowi towarów z Chin. I tak na dobrą sprawę, jeżeli w tej sytuacji liderzy unijni, czy to z Komisji Europejskiej, czy to z poszczególnych państw członkowskich, nie wykorzystają tej sytuacji, to tak na dobrą sprawę być może stracą jedyną taką szansę w najbliższych latach.

Mówi pan, że Europa powinna przyciągać inwestycje, także więcej sprzedawać, eksportować, no ale to wymagałoby poprawy konkurencyjności. Zdaje się, 2 lata temu mieliśmy taki głośny raport Mario.

0: Pamiętajmy, że tam jest cały szereg czynników uzależnionych od polityki Pekinu. Mówiliśmy już wcześniej o polityce gospodarczej chińskiej, która jest nastawiona na maksymalizację inwestycji w sektor przemysłowy kosztem chociażby konsumpcji wewnętrznej. Mamy tak na dobrą sprawę przez wiele lat utrzymywaną politykę protekcjonalistyczną nie na zasadzie wysokich ceł nakładanych na swoich partnerów, ale na zasadzie używania całej masy różnych pozataryfowych barier, różnych administracyjnych obostrzeń, przez które trudno było cokolwiek wwieźć do Chin. Mamy problem nieuwolnionego kursu juana, który powoduje, że ta waluta jest zaniżona według różnych szacunków od kilku do kilkunastu procent w stosunku do euro i dolara. Czyli mamy kilka czynników, które powodują, że przemysł chiński jest bardziej konkurencyjny, ale często są to czynniki, które są niejako sterowane odgórnie przez Pekin i są pochodną polityki gospodarczej tam przyjętej. I w tym kontekście możemy rzeczywiście z Pekinem negocjować, no bo jeżeli Pekin nie będzie chciał grać według reguł Światowej Organizacji Handlu i na przykład likwidować pozataryfowych barier, czy chociażby uelastycznić kursu juana, no to wtedy my jako Unia Europejska też mamy pewne prawo do działania.
1: Panie doktorze, jeszcze na koniec zerknąłem do danych. Jak się okazuje, od początku roku do września tego roku eksport samochodów hybrydowych z Chin do Unii Europejskiej wzrosło 86%, tymczasem ceny chińskich samochodów w tym czasie spadły o 20%. Czy Chiny mają gdzie przekierować te strumienie swojej produkcji, gdyby faktycznie to porozumienie tak miałoby wyglądać, czyli Chiny miałyby ograniczyć eksport samochodów hybrydowych do Unii Europejskiej w najbliższym czasie? Króciutko poproszę, bo już niestety czas nam się kończy.
0: Bardzo trudno będzie to zrobić chińskim producentom, zwłaszcza, że rynek Stanów Zjednoczonych też jest zamknięty, a na wielu rynkach afrykańskich czy azjatyckich, mimo że te samochody chińskie są w dosyć atrakcyjnych cenach, nawet bardzo atrakcyjnych cenach, to trudno byłoby tak czy siak znaleźć konsumentów.
1: Tu musimy postawić kropkę. Bardzo panu dziękuję. Dr Adrian Brona z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Kłaniam się, bardzo dziękuję. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przecen na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy. Najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz.
12: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
13: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
14: O najgorętszych premierach nagradzanych.

0: świetnych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sprawa jest bardzo poważna. Było duże prawdopodobieństwo zamachu na premiera i szefa MON-u. Areszty i nadzór kuratorski. Chodzi o zatrzymanych w sprawie ataków w szkołach. U papieża wykryto w płucu guzek. Leon XIV podda się wkrótce operacji. Minęła godzina 14. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Służby badają, kto wysłał mail zawierający groźbę zamachu na premiera oraz wicepremiera, szefa MON-u. Kiedy on wpłynął i na jaką skrzynkę? O tym poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Zgłoszenie zostało przesłane dzisiaj. To zgłoszenie o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska, także wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji. Wpłynęło na skrzynkę, podkreślam, dzisiaj. W związku z tym niezwłocznie zarówno minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, jak również minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak polecili zwołanie spotkania.
1: Było duże prawdopodobieństwo spełnienia tych groźb, tak mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Mówimy o dużym prawdopodobieństwie spełnienia tych groźb. Dlatego też nasi ministrowie, minister Kierwiński i pan minister Tomasz Siemoniak, uznali, że w tym momencie niezbędne jest połączenie tych sił i w centrum antyterrorystycznym spotkali się funkcjonariusze. Oni tam ustalili dzisiaj, to spotkanie właśnie się skończyło, ustalili dalsze czynności, które będą podejmować w tej bardzo poważnej sprawie policjanci czy funkcjonariusze SOP-u. Sprawę traktujemy niezmiernie, wręcz śmiertelnie poważnie. Radykalizacja młodzieży, o której w ostatnim tygodniu tak dużo mówimy, radykalizacja osób dorosłych, różnego rodzaju pogróżki, które są, potem okazują się na przykład głupimi żartami, ale w tym wypadku mówimy o dużym prawdopodobieństwie faktycznie spełnienia tych groźb. Dlatego funkcjonariusze teraz nad tym pracują.
1: Premier Donald Tusk pracuje normalnie, tak zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak podkreśla, informacja o możliwym zamachu była, tu cytat, wyjątkowo niepokojąca. Nie żyje mężczyzna, którego policjanci postrzelili w Nowym Sączu. Przed południem 41-latek chodził po mieście z nożem w ręku. Patrol wezwali świadkowie. Mężczyzna nie reagował na wezwania policji. Jeden z funkcjonariuszy użył wobec niego tasera. To rodzaj paralizatora, ale 41-latek nie został obezwładniony i ruszył w stronę policjantów, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów, dlatego też policjant, drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej. Padło kilka strzałów, ten człowiek został przetransportowany do szpitala w Nowym Sączu, skąd otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł.
1: Okoliczności policyjnej interwencji wyjaśni postępowanie wewnętrzne w policji. Funkcjonariusze poszukują świadków tego zdarzenia. Ponad 270 zdarzeń związanych z bezpieczeństwem w szkołach odnotowała w ostatnich dniach policja. Wszczęła 105 postępowań karnych. W 46 przypadkach przekazała materiały do sądów rodzinnych, poinformował komendant główny policji. Marek Boroń mówił o tym podczas odprawy z premierem i ministrami. Jak przekazał, w sprawach dotyczących ataków

0: ataków m.in. w Ostrołęce i Sierpcu. Część zatrzymanych trafiła do aresztu tymczasowego. Inne osoby objęto nadzorem kuratora lub skierowano na obserwację psychiatryczną. Funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 niebezpiecznych przedmiotów, przekazał szef policji.
1: To są noże, maczety, pistolety na kulki, butelki z benzyną, zaostrzone przedmioty, śrubokręty, młotki. Takie przedmioty młodzież próbowała wnosić do szkoły, więc my temu wszystkiemu przeciwdziałamy.
0: W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. Jutro o bezpieczeństwo w szkołach będzie dbało 20 tysięcy policjantów. Papieża Leona XIV czeka operacja, ma do niej dojść w najbliższych dniach. Jak przekazał papież, wykryto u niego guzek w płucu. Jest on w fazie początkowej. Papież mówił po popołudniowej modlitwie Anioł Pański, że lekarze zdecydowali, iż konieczna jest operacja. 71-letni papież poprosił wiernych o modlitwę w jego intencji. 26 raz w kościołach w całym kraju obchodzony jest Dzień Papieski. Tradycyjnie organizowana jest kwesta na rzecz uzdolnionej młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Jak otrzymane stypendium wpływa na edukację młodych osób? Oto nasz reporter pytał po mszy świętej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
2: Jednak to stypendium i fundacja pomaga na wielu płaszczyznach, ale też właśnie upewniła mnie w tym, że to, że pochodzę z małej miejscowości, nie oznacza, że nie mogę studiować w większym mieście jak inni.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wypłaca stypendia naukowe. Do tej pory skorzystało z nich ponad 10 tysięcy młodych osób. Na koniec o tym, że można pisać jak Michał Anioł. Powstała czcionka inspirowana pismem renesansowego artysty. Nosi nazwę Michelangelus i jest dostępna bezpłatnie. Można ją pobrać i wykorzystać we własnych dokumentach.
3: Czcionkę zaprojektowało studio Gusto na zamówienie Watykańskiej Fabryki Świętego Piotra we współpracy z Microsoftem. Projektanci przeanalizowali oryginalne rękopisy, listy i podpisy Michała Anioła, a potem przenieśli charakterystyczne cechy jego pisma do cyfrowego kroju. Chodziło o to, by stworzyć czcionkę, która nawiąże do jego stylu i pozostanie czytelna. Michelangelus obejmuje ponad 500 znaków i jest dostępna w czterech odmianach – zwykłej, pochyłej, pogrubionej i pogrubionej pochyłej. Pod koniec roku ma również trafić do aplikacji Microsoft 365. Projekt powstał z okazji 400. rocznicy konsekracji Bazyliki Świętego Piotra w Watykanie, która przypada 18 listopada.
0: Te informacje zebrała w Rzymie Aleksandra Nietopiel.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na przemian chmury, ale także większe przejaśnienia i rozpogodzenia może popadać przelotny deszcz na termometrach od 11 do 16 stopni.
4: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
6: 7 minut po godzinie 14. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielę, dziś 11 dzień października. Sporo informacji niepokojących dziś, sporo informacji niepokojących pojawiało się też w ostatnich dniach. Więc teraz, żeby chociaż na chwilę odsunąć ciemne myśli, zabieramy Państwa w plener do Węgrowa. Węgrów to jest niepozorne 12-tysięczne miasto w województwie mazowieckim. Dlaczego warto to miejsce odwiedzić? Dlaczego? Dlatego, że Węgrów, wydaje się być miejscowością nieoczywistą. To właśnie tam, patrząc na ponad 400-letnie lustro, można poznać swoją przyszłość. Są też inne ciekawostki, o których opowie Beata Głozak z Radia dla Ciebie.
4: Powtórka programu.
7: Piękne, nieznane.
8: Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam do Węgrowa, żałuję, że tam nie mieszkam. Zieleń, niskie zabudowania dają mi poczucie spokoju i kameralności. Dziesiątki zabytków budują poczucie wspólnoty i ciekawości historii. I to nie tylko samego miasta, ale i całego kraju, bo Węgrów, o czym się Państwo przekonają, idealnie pokazuje, jak bardzo przeszłość Polski jest niejednoznaczna i barwna. Miasto, które prawa miejskie nabyło w 1441 roku, jest jednym z najstarszych miast obecnego województwa mazowieckiego. To gratka dla regionalizacji. specjalistów, historyków sztuki i przyrodników. Ja chcę nawet wierzyć, że Węgrów odwiedził sam Napoleon.

0: Leon Bonaparte, bo to, że był Stanisław August Poniatowski, to wiedzą wszyscy.
1: Nazywam się Barbara Grzeszek, jestem przewodnikiem turystycznym, opowiadam o Węgrowie.
0: Co jest takiego ciekawego w Węgrowie, że akurat patrząc na Mazowsze, to możemy zaprosić właśnie do Węgrowa?
1: Węgrów leży na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Liwiec jest tą granicą. Mamy miasteczko małe, ale z długą historią, bo prawa miejskie Węgrów ma już od 1441 roku.
0: Węgrów jest tak naprawdę w oryginale, w bardzo dużej części pozostał w oryginale. To chyba też wyróżnia Węgrów na tle innych miejscowości.
1: Najstarszym zabytkiem, a w zasadzie tylko fragmentem, jest bazylika mniejsza, która jest przy rynku głównym.
0: Na którym teraz sobie spokojnie siedzimy i obserwujemy właśnie tę bazylikę. Tak.
1: I pozostałością z pierwszego kościoła, który tutaj był pobudowany w 1414 roku, oczywiście gotycki, no już 600-letni, zostały tylko i wyłącznie dwie wieże boczne, w których jest wkomponowany kościół barokowy, który był budowany 300 lat temu. No i lustro Twardowskiego.
0: No właśnie chciałam o tym lustrze Twardowskiego, bo to jest jeden z takich ciekawszych przedmiotów, jeden z ciekawszych zabytków, które można zobaczyć.
1: Ono ponad 200 lat wisi w bazylice mniejszej, w zakrystii, wysoko nad drzwiami. To nie jest typowe lustro, bo jest to lustro alchemika Jana Twardowskiego. Jest to postać historyczna. Był alchemikiem w średniowieczu. To lustro jest oryginalne. Jest to stop około tam 6 metali, srebro, cyna, antymon. No w każdym razie ten stop ma taką właściwość, że jak się poleruje go, to do 6 metrów można widzieć swoje odbicie. Kiedyś któryś z wikarych lubił się w nim przeglądać, a to lustro ma taką moc, że albo można widzieć w nim swoje odbicie, albo twarz pięknej kobiety, albo twarz czarta. W którymś momencie ukazała się tam twarz czarta, wikary się przestraszczył, rzucił kluczami i powstała taka ryska. To lustro słynie też z przepowiadania przyszłości.
0: Też ma swoją tradycję związaną z Napoleonem, ale to tutaj...
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie w 1812 roku, kiedy wojska napoleońskie szły przez Węgrów na Moskwę, wprawdzie nie planowali, ale tak wyszło, Napoleon przysłał tutaj adiutanta, żeby zobaczył przyszłość, żeby zobaczył to zwycięstwo ich nad Rosją. No ale niestety, to co zobaczył ten adiutant, czyli tych przemarzniętych, skulonych żołnierzy w odwrocie, bardzo mu się nie spodobało. Uderzył rękojeścią szabli i tam jest taka bardzo duża rysa na tym lustrze. No ale niestety okazało się, że
0: lustro przepowiedziało.
1: Tak, przepowiedziało. Niestety prawdę, bo to niby zwycięstwo, ale przegrane. Tutaj mamy po tej stronie kolejny ciekawy obiekt. Jest to dawna karczma, dawny zajazd. Zajazd pocztowy, ale i zajazd dla wszystkich gości. Między innymi króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, który tędy jechał z Warszawy do Wilna. W tym zajeździe nocowało bardzo wiele osób. Czy Napoleon? Możemy mówić różne rzeczy.
0: Ale fajnie myśleć, że Napoleon nocował.
1: Tak, tak.
0: Czy jest właśnie gdzieś miejsce, w którym na pewno Napoleon spędził jakiś czas?
1: Ja tego nie wiem. Że byli tutaj żołnierze napoleońscy, to do niedawna mieliśmy ławkę w kościele, na której był wyryty imię, nazwisko i data. Lipiec 1812 rok, jednego z żołnierzy napoleońskich. Także skoro był tam żołnierz, to być może...
0: Że i Napoleon. Ta historia jest naprawdę wspaniała. Oczywiście, no to jest niewielkie miasto, można je zwiedzić w jeden dzień, ale można się napawać tą atmosferą tutaj.
1: Tak, można jak najbardziej. I współczesną również, bo jest wiele miejsc, do których warto zajrzeć. Mamy fajne kawiarenki. Dookoła rynku, restauracyjki również, w których możemy skosztować różne przysmaki i te dawne i te współczesne.
2: Marek Sobisz, dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie.
0: Gdzie my jesteśmy? Co to jest za budynek?
2: Centrum Dialogu Kultur, 300-letni, zrewitalizowany, dawny klasztor.
0: Węgrów to jest jedno z najstarszych miast na Mazowszu, takie kameralne. Mamy 12 tysięcy mieszkańców. Gdyby pan, panie dyrektorze, mógł powiedzieć, co może przyciągnąć do Węgrowa, to co to jest w tym momencie?
2: To, co my dzisiaj w Węgrowie mamy, to przede wszystkim dwa przepiękne, barokowe kompleksy. Czyli tutaj mamy poreformacki zespół zabudowań, gdzie znajduje się obecnie Centrum Dialogu Kultur XVIII-wieczne.
0: W którym teraz jesteśmy i jesteśmy tutaj w tych podziemiach. Budynek został kilka lat temu odrestaurowany, odremontowany. Mamy piękny, wspaniały, oszklony wirydarz. A drugie miejsce?
2: To jest węgrowska bazylika z freskami Michała Anioła Poloniego i oczywiście ze słynnym, czarodziejskim lustrem Twardowskiego. Świętej pamięci profesor Mariusz Karpowicz, historyk sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, mówił, że Węgrów jest przykładem baroku europejskiego, że to jest perełka wśród baroku europejskiego. Przepiękne freski Michała Anioła Poloniego. Przychodząc tutaj do tych węgrowskich podziemi, niejako jakbyśmy odrobinkę cofnęli.

0: cofnęli się w czasie, bo te dzisiejsze podziemia, gdzie się aktualnie znajduje ekspozycja muzealna poświęcona historii Węgrowa, jego wielokulturowości, no to kiedyś pełniła funkcję piwnicy klasztornej. I tutaj prawdopodobnie no, zakonnicy przetrzymywali różnego rodzaju artykuły spożywcze, tak można powiedzieć, bo tu niezależnie od pory roku jest stała temperatura, czy plus 30, czy minus 30, tutaj jest około 8 stopni przez cały rok. Te piwnice klasztorne właśnie one jakby mogą odkryć przed turystami z Mazowsza, czy też z całej Polski właśnie tą dosyć ciekawą, intrygującą, interesującą historię, blisko sześciowiekową historię tego miasteczka, ponieważ Węgrowie na przestrzeni tych minionych sześciu wieków żyli mieszkańcy różnych wyznań. Tu mieszkali katolicy, tu mieszkali protestanci, prawosławni, jak również społeczność żydowska. A co więcej, nawet Węgrowie pomieszkiwali Szkoci.
1: Tak, kupcy szkoccy.
0: Tak, w XVII wieku akurat to za sprawą Bogusława Radziwiłła. On był właścicielem Węgrowa, zresztą wtedy też Węgrów bardzo mocno się rozwinął za jego, można powiedzieć, czasów czy rządów i nawet dwóch Szkotów. W XVII wieku Węgrowie było burmistrzami, więc to też ten fakt pokazuje, że Węgrów to było miasto otwarte na drugiego człowieka i nie patrzyło się na to, nie wiem, jakiego czy on jest wyznania, czy jakiej narodowości, ale tutaj znajdowali po prostu dobre miejsce do życia wyznawcy różnych wyznań.
1: Przejdźmy sobie teraz tutaj po tych wystawach, bo te wystawy oczywiście można oglądać. W których godzinach i kiedy?
0: Nasza ekspozycja jest otwarta od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17. W niedzielę i święta od 12.30 do 15.30. Wstęp jest bezpłatny.
1: Co my tutaj mamy? Co my tutaj widzimy?
0: Teraz przed naszymi oczami jest takie miejsce poświęcone Janowi Dobrogostowi Krasińskiemu. Był właścicielem Węgrowa i on w Węgrowie ufundował te dwa zabytkowe kompleksy sakralne. Ta ekspozycja została właśnie tak zaplanowana, podzielona na strefy, każda ze stref oddzielnej religii, oddzielnej kulturze, właśnie żeby pokazać, jak każda z nich co wniosła w rozwój Węgrowa.
1: Nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale można było usłyszeć nutę szkocką, no bo tak jak powiedzieliśmy, byli tu kupcy szkoccy.
0: Tak, zgadza się, no bo to jest też, że Węgrów mógł się rozwijać, przede wszystkim też z jego wymiaru, że leżał na dwóch szlakach handlowych.
1: W tym klasztorze, w którym teraz się znajdujemy, można też nocować. I co jest bardzo ważne, ja pamiętam materiały, kiedy okazywało się, że nagle podczas remontu tego budynku znajdowano zabytkowe freski, a przecież tamtych fresków miało nie być. I to wszystko jest w tym budynku, prawda?
0: Dokładnie. Jakby centrum to nie jest tylko miejsce, gdzie są organizowane jakieś wydarzenia edukacyjne, kulturalne, ale też no, w tym zrewitalizowanym dawnym klasztorze są miejsca noclegowe. Mamy blisko 60 miejsc. To tak, tutaj można przyjechać, można przenocować.
1: W zabytkowych pomieszczeniach?
0: Dokładnie, tak, w 300-letnich zabytkowych pomieszczeniach z klimatem. No i poza tym, tak jak szliśmy, uwagę przykuło pani redaktor, schody, 300-letnie oryginalne schody, to też jednak ma swój klimat, ma swój charakter. No i to wszystko składa się na to, że to, o czym mówiliśmy na początku, że Węgrów, mimo tego, że jest malutkim miasteczkiem, ale posiada swój charakter, swój klimat i może naprawdę niejednego słuchacza zaskoczyć, kiedy on zechce tutaj przyjechać do Węgrowa na wschodnim Mazowszu.
2: Roman Postek, kustosz ekspozycji muzealnej Węgrów, miasto wielu kultur i religii w dawnym klasztorze w Węgrowie.
1: I historyk sztuki?
2: Historyk sztuki.
1: Czy to prawda, że warto przyjechać do Węgrowa bez względu na to, z którego regionu Polski pochodzimy?
2: Pozbywając się sentymentów lokalnych, jako historyk sztuki mogę stwierdzić, że warto, bo dysponujemy dziełami klasy europejskiej. To nie jest przesada. No, skąd się to wzięło? Historię tworzą ludzie, a pościelem Węgrowa był Jan Dobrogost Krasiński. Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce na przełomie XVII-XVIII wieku. Człowiek obdarzony wybitnym smakiem estetycznym, no i znawca sztuki europejskiej. Jego interesowali tylko najlepsi. Więc jeżeli zatrudniał, to Tylmana von Gameren, najlepszego architekta wtedy w Polsce, Michała Anioła Polonego, kolejna gwiazda, tym razem malarska, Andreasa Schlitera. No, był to nie tylko najlepszy rzeźbiarz w Polsce, ale w północnej Europie w tym czasie. I tak mogę wyliczać. Naprawdę, to jest długa lista, a efekty można oglądać w postaci dwóch kościołów. Jest to bazylika mniejsza przy rynku, kościół dawniej gotycki, spalony przez Szwedów w 1703 roku i odbudowany z funduszy Jana Dobrogosta Krasińskiego. Wyszyńskiego w 1711 roku. No i zespół poreformacki. Imponująca budowla, dość powiedzieć, że było więcej cegły w całym powiecie węgierskim w XVII wieku.
1: I to jest to miejsce, w którym teraz się znajdujemy i które sobie przeszliśmy z panem Markiem Sobiszem, panem dyrektorem jakby w muzeum i w podziemiach. To są takie dwa miejsca, które w Węgrowie koniecznie trzeba zobaczyć.
2: Węgrów to jest miasto wielokulturowe, trzeba o tym pamiętać.

0: Mieliśmy tutaj bardzo mocną grupę protestantów i to nie tylko z Polski, ale również emigrantów zarobkowych z Niemiec, były takie czasy. I co ciekawe, Szkotów. Mieliśmy, można było spotkać panów w kiltach w XVII i do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy wrócili do Szkocji, kiedy skończyły się te wojny domowe, przez które wyjechali. Także było to bardzo bawne środowisko. Przecież tutaj mieliśmy również dzielnicę żydowską. Także ci wszyscy ludzie ubrani w swoje stroje, szlachta miała piękne stroje, Szkoci, Żydzi, Rusini, mieliśmy też dzielnicę prawosławną. No mieliśmy też faktorię kupców gdańskich. To proszę sobie wyobrazić takich ludzi jak z Rembrandta w tych kapeluszach, czarnych krezach, tak jak wyglądają na tych holenderskich płótnach. Oni też tutaj się pojawiali. Także było to bardzo ciekawe środowisko i zostało do tej pory sporo zabytków aż do naszych czasów. Najbliższe otoczenie Węgrowa też jest warte odwiedzenia.
1: No i mamy jeszcze oczywiście bardzo ważne wydarzenie. Bitwa pod Węgrowem, polskie Termopile. O tym wydarzeniu pisano wiersze.
0: To jest najbardziej znany fakt historii Węgrowa. Najbardziej rozpowszechniony i Węgrów był rzeczywiście na ustach całej Europy. No bo to Dawid i Goliat, który może Dawid nie pokonał Goliata, tak jak to było w Biblii, ale dał mu dobrze popalić.
1: Ale nie na darmo mówimy, że to są polskie Termopile.
0: Co zrobiło takie wrażenie? Węgrów był otoczony, armie, oddziały rosyjskie szły z trzech stron. Była to placówka nie do utrzymania, trzeba było się wycofać. No i ktoś musiał osłonić odwrót. I wtedy 400 kosynierów na ochotnika zaatakowała armaty. W tym czasie 3000 ludzi, główna grupa, opuściła bezpiecznie teren. W tej walce różne są wersje. Niektórych zdobyli armaty, w nich Rosjanie udało im się uciec, ale w każdym razie rejterowali. Dali czas na ucieczkę. Zginęło 66 ludzi w tej bitwie. No i to jest właśnie taka sytuacja, która zaprzeczyła propagandzie carskiej, która nie pisała inaczej o powstańcach jak bandyci, a dowódców jako hersztów określała. Bandyci tak się zachowują, oni działają dla zysku. A tutaj było poświęcenie własnego życia dla towarzyszy broni. I można mówić o jakichś zapalczywych młodzieńcach. Jak się popatrzy po spisie ludzie, którzy wtedy zginęli, to byli ojcowie rodzin najczęściej. Ludzie o stabilizowanej pozycji, którzy mieli co tracić. No ale nie zawahali się. Wzięli kos i poszli. I to zrobiło takie wrażenie, że rzeczywiście po raz pierwszy użyto określenia polskie Termopile. Właśnie użył tego Auguste Barbier, członek Akademii Francuskiej, więc postać nie byle jaka, który napisał wielką odę na cześć tych, którzy jak synowie Leonidasa rzucili się i tam zginęli za ojczyznę i za swoich towarzyszy. Węgrowianie bardzo celebrowali pamięć o powstańcach, nawet w czasach, kiedy było zakazane, na ich mogile. 66, których znaleziono na polu bitwy, właśnie w tym starciu pod armatami, zostali pochowani od razu po bojowisku i tam stawiali krzyże, które były niszczone przez carskich, przeważnie żandarmów. Ale kiedy na te tereny weszli Niemcy, nie przeszkadzało im, że Polacy chcą uczcić jakich aktualnego przeciwnika, więc można było pomyśleć o budowie pomnika i zbudowano bardzo oryginalny pomnik, który był jednocześnie ofiarą z własnej pracy i wysiłku, bo ludzie w niedzielę ciągnęli głaz, który ważył około 10 ton, w sposób, jaki używano do budowy piramid, po prostu po okrąglakach na czymś rodzaju sań. I trwało to 8 miesięcy. No i to jest też wielki sukces, bo u nas to nie problem zrobić coś na hura, rzucamy się i robimy w 5 minut. Ale tutaj to był systematyczny wysiłek przez 8 miesięcy w każdą niedzielę po sumie. Także ludzie zapisywali się, żeby mieć ten zaszczyt, żeby ciągnąć ten pomnik. No i jest właśnie taki ogromny głaz na mogile powstańców i wykonany też nie przez byle kogo pomnik, bo przez Bolesława Sipiewskiego, który wykonał pomnik Matka i Serce Syna na Rosie, czyli Maria z Bilewiczów, Matka Piłsudskiego i Serce Marszałka. Także to jest ten właśnie warsztat, który wykonał ten monument na grobie powstańców. Jest on przy gościńcu Niepodległości, nomen omen, który prowadzi z Węgrowa do Siedlec. A u nas w naszym klasztorze jest też cała ekspozycja poświęcona bitwie. Mamy tu amunicję, którą znaleźliśmy na pobojowisku. Broń używaną przez powstańców, słynne kosy, repliki mundurów, także pamięć twarzy i co roku spotykamy się w rocznicę bitwy pod pomnikiem.
2: Małgorzata Rozpara, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgrowie.
1: Biblioteki, która ma wspaniałą historię, jeżeli chodzi o budynek, w którym się znajduje, ponieważ znajduje się w Domu Gdańskim, który ma ponad 300-letnią historię. Więc jesteśmy teraz w podziemiach tego budynku. Panuje atmosfera taka podziemna, można powiedzieć.
2: Tak, przyjemny zapach.
1: Przyjemny zapach historii, zapach historii.
2: Tak, wilgoci i kurzu. Faktycznie biblioteka ma bardzo dobrą lokalizację i zajmuje zabytkowy lokal. Myślę, że najpiękniejszą kamienicę na węgrowskim rynku, która od razu rzuca się w oczy. Budynek był niegdyś faktorią kupiecką. Przez 200 lat był własnością prywatną. Mieściły się tutaj gabinety lekarskie i sławna apteka.
1: Oprócz tego, tak jak powiedziała pani, możemy sobie wypożyczyć tutaj książki, co się robi w bibliotece, to można też zwiedzić, bo ten budynek jest otwarty w godzinach funkcjonowania biblioteki i można sobie przyjść, można sobie zobaczyć historię Węgrowa tak naprawdę, bo jesteśmy

0: Teraz w pomieszczeniu, w którym znajdują się artefakty odkryte podczas remontu rynku mariackiego, który miał miejsce kilka lat temu, ponad 10. No i tam znaleziono podpiwniczenie zabytkowego ratusza.
1: Artefakty, które zostały wówczas wykopane, trafiły do naszych zbiorów. To przede wszystkim monety, pieczęci, plomby różnego rodzaju, ceramika, przedmioty codziennego użytku. Kilka lat później kolekcja została wzbogacona o nowe eksponaty, które zostały wykopane w czasie rewitalizacji okolicznych ulic.
0: To znaczy, że tak naprawdę centrum Węgrowa jest bardzo historyczne. Cały czas znajdują się jakieś ciekawe zabytki pod ulicami, czyli cały czas ta historia Węgrowa jest odkrywana i cały czas się o niej dowiadujemy. Co możemy znaleźć tutaj? Bo pani powiedziała o tych monetach, ale tutaj też są jakieś cegły. Czy tutaj są oryginały?
1: Tak, to są wszystko oryginały. To jest odrestaurowana waga typu gdańskiego. Nawiązuje do właśnie rynku miejskiego i do będącego kiedyś ratusza, który został spalony w czasie potopu szwedzkiego. Mamy kule armatnie, macewa. Tutaj mamy ceramikę najróżniejszą, piece kaflowe, szkło. I proszę zwrócić uwagę, że to jest takie iryzujące.
0: Co to jest ta kłoda?
1: Sterylna. To jest wytłoczone w środku belka, która spełniała funkcję rynny i to zostało odnalezione właśnie na tej ulicy Narutowicza. Inną część eksponatów stanowią guziki i przedmioty codziennego użytku.
0: Można pokazać mieszkańcom, ale też i gościom, jak wyglądała historia Węgrowa.
1: Tutaj mamy też taką ciekawą sprawę. To są szklane negatywy z pracowni Altera Spielmana, który był węgrowskim fotografem w okresie początku XX wieku. Prowadził działalność fotograficzną do 50. lat. Był żydowskiego pochodzenia. Całej jego rodzinie udało się przeżyć Holokaust. I gdy emigrował do Izraela, jego dom został sprzedany z całym wyposażeniem. I proszę sobie wyobrazić, że kilka lat temu rodzina, która kupiła ten dom współcześnie, odnalazła szklane negatywy w rynnie. I trafiła do nas kolekcja początkowo pierwszych 100 negatywów. One są pięknie zachowane. Udało nam się je wywołać. Możemy odczytać przecież postaci, jeśli ktoś odnajdzie swojego krewnego. No, piękna rzecz. I ta pierwsza transza, którą eksponujemy, była przechowywana w rynnach. Natomiast później remont dalej się posuwał i kolejną część tych szklanych negatywów odnaleziono w ścianie. I ona również do nas trafiła. A tutaj mamy taką ciekawostkę dla dzieci, które nas odwiedzają. Zrekonstruowany stempel miejski, nawiązujący do najstarszego stempla miejskiego.
0: I tutaj mamy
1: panoramę bitwy pod Węgrowem.
0: No właśnie.
1: Która odbyła się 3.
0: Polskie Termopile.
1: Tego, tak. Polskie Termopile, 1863 rok. I widzimy atak na armatę. Zapraszam do takiej części, która została otwarta w tym roku. Wystawa poświęcona historii książki i drukarstwa w Węgrowie. Z odrestaurowanym, największą atrakcją tej wystawy jest współcześnie wykonany tłok drukarski Gutenberga. Z matrycą, może zaprezentuję jak to działa. Smarujemy matrycę tuszem i rozwałkowujemy to wałkiem. Zakrywamy, dosuwamy, dociskamy i wychodzi nam wydrukowana kartka. Myślę, że takie historyczne ksero.
0: I tak się właśnie produkowało książki.
1: I
0: proszę
1: tak się
0: sobie właśnie.
1: Książki. No, teraz jeszcze zapraszam panią tutaj do tkactwa.
0: Ja to od razu bym chciała to na ścianę, ale mąż by mnie zabił.
1: Posiadamy też tę część kolekcji, tkanina ludowa, tkaniny jeszcze wykonane przez siostrę Dominikę Bujnowską oraz jej uczennice. To są prace wykonane w Węgrowie i tę piękną tkaninę rozpoczęła zakonnica, skrytka, siostra Dominika Bujnowska. Przerobiła z takiej typowej kapy, którą kiedyś zakrywano łóżko, zrobiła obraz. Zawsze coś na tym i obrazie coś się dzieje i zawsze tematyka i związana była z wsią.
0: A jakby tego wszystkiego, proszę państwa, było mało, to należy wspomnieć, że właśnie w Węgrowie działa jedna z ostatnich tradycyjnych ludwisarni w kraju. To odlewnia dzwonów braci Kruszewskich, która kultywuje to rzemiosło od połowy XIX wieku. I teraz rodzynek, to właśnie ta odlewnia wykonała dzwony zegarowe do nowego zegara na Zamku Królewskim w Warszawie. Beata Głozak, Polskie Radio RDC.
2: Piękne, nieznane. Powtórka programu. Reklama. A teraz w RTV Euro.

0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka ZOO.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
13: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
14: Ukraina, Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
13: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
15: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
13: Autopromocja. Polskie Radio 24.
16: Słowem wszystko.
17: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24 w niedzielne popołudnie, a my wracamy do pilnej narady w Centrum Antyterrorystycznym ABW, która odbyła się dziś około godziny 11. Nastąpił początek. W tle możliwe zamachy na premiera i szefa MON. W siedzibie Agencji Bezpieczeństwa odbyła się narada po tym, jak do policji dotarły informacje o możliwych zamachach na wspomnianych polityków. Informacje o zamachach dostała Służba Ochrony Państwa. Były bardzo prawdopodobne, powiedział rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński w trakcie spotkania z mediami. Na briefingu prasowym po naradzie była nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry, Agnieszko.
18: Dzień dobry, witam ponownie.
17: Wielu rzeczy nie usłyszeliśmy w czasie tej konferencji. Informacje były dość skąpe. Czy wiemy cokolwiek o ewentualnym sprawcy, o ewentualnych sprawcach? Co dalej będą robiły służby i czy premier i wicepremier będą mieli wzmocnioną ochronę?
18: No, sporo pytań zadałeś. My też te pytania próbowaliśmy zadawać w trakcie tego briefingu, o którym, Kubo, opowiedziałeś. No, wiemy, że informacje o tych możliwych zamachach na

0: premiera i szefa resortu obrony dotarła do Służby Ochrony Państwa mailem i SOP od razu nadał bieg tej sprawie. No a teraz oczywiście te już wszystkie poszczególne wątki tej sprawy bada policja. Nie wiemy za to, czy sprawcę lub sprawców potencjalnych zamachów namierzono, czy to był dorosły, czy dziecko, a o takie pytania kilka razy padały w trakcie tego briefingu. Ani też nie wiemy tego, jaką formę miał przyjąć ten potencjalny zamach. Dlaczego? To wszystko wyjaśniał nam rzecznik ministra koordynatora Jacek Dobrzyński.
1: My jako rzecznicy nie znamy szczegółów. Zrozumcie państwo, nad tym pracują funkcjonariusze, którzy mają wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Oni, gdy takie informacje wpływają, a tych informacji wpływa dziesiątki, jak nie setki każdego dnia, oni mają narzędzia, tak jak podkreślam, wiedzę, doświadczenie, umiejętności, żeby to zweryfikować i bardziej lub mniej uprawdopodobnić. Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. My możemy państwu przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie.
0: I ta informacja, którą dostały służby, czy to Służba Ochrony Państwa, czy potem policja, bo przejęła te wszystkie informacje od SOP-u, jest traktowana śmiertelnie poważnie, dodawał Jacek Dobrzyński, a rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka tłumaczyła też nam, dlaczego spotkali się rzecznicy służb dzisiaj z nami, choć tak niewiele mieli nam do przekazania.
2: Profesjonalizm polega na tym, aby informować państwa dziennikarzy o informacjach, które posiadamy, oczywiście w określonym zakresie. Z wiadomych względów, które są dla państwa na pewno oczywiste i zrozumiałe, nie możemy podać wszystkich informacji ze względu na to, że sprawa jest w toku. Natomiast chcieliśmy, abyście państwo byli poinformowani, a nie dowiadywali się z innych niesprawdzonych źródeł. Chcieliśmy podać państwu pierwsi taką informację, to co możemy powiedzieć, to co jest sprawdzone, to co jest rzeczywiście faktem, tak abyście państwo mogli rzetelnie o tym fakcie informować, a nie dowiadywać się z niesprawdzonych źródeł.
0: Ciekawym wątkiem w całej tej sprawie i tutaj też wracam do twojego pytania, Kubo, czyli o to, co teraz może się zadziać, jeżeli chodzi chociażby o ochronę, tę osobistą ochronę, czy premiera, czy wicepremiera, szefa resortu obrony. No bo ciekawym wątkiem w całej tej sprawie, jak popatrzymy chronologicznie, jak te wszystkie wydarzenia dzisiaj się układały od samego rana, jest fakt, że informacje o tym możliwym zamachu na premiera, na szefa rządu, Donald Tusk dostał około godziny 7 rano, już o tym wiedział, a tak naprawdę o 8.15 mniej więcej, jak ja tutaj już stałam z wozem satelitarnym i czekałam na tę specjalną odprawę ze służbami, która, jak zresztą informowaliśmy na naszej antenie, była poświęcona bezpieczeństwu w szkołach, premier przyszedł ze swojej rezydencji na ulicy Parkowej do kancelarii premiera pieszo, w towarzystwie oczywiście swoich najbliższych ochroniarzy, no ale jednak pieszo, ja i też jeszcze dwie inne dziennikarki podeszłyśmy do premiera, przywitałyśmy się z nim, ja nawet zadawałam pytanie, po co jest to dzisiejsze spotkanie, czy jest też efektem tego, że wczoraj chociażby na Mińskiej mieliśmy do czynienia z atakiem 21-letniej młodej dziewczyny, nożowniczki, która raniła 3 postronne osoby w szkole, która tam się przy ulicy Mińskiej 25 na Pradze Południe w Warszawie znajduje. No i tutaj na te... Zasugerowałam rzecznikowi ministra koordynatora Jackowi Dobrzyńskiemu, czy w związku z tym, no właśnie, premier zachował się trochę nieodpowiedzialnie, albo trochę zbagatelizował to zagrożenie, albo po prostu na tyle ono jest jednak mimo wszystko już opanowane przez służby, że może premier chodzić na piechotę. No tutaj Jacek Dobrzyński odsyłał nas dziennikarzy do SOP-u, bo tak naprawdę Służba Ochrony Państwa wie najlepiej, jakie też podejmować działania, żeby premier był bezpieczny. No zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijało. Na pewno mamy zapewnienie, że jeszcze być może dzisiaj MSWiA i też policja przekażą dodatkowe informacje, jeżeli będą oczywiście one nadawały się do przekazania opinii publicznej. Zobaczymy też, jak jutro będzie chociażby wyglądał cały dzień premiera i wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. Wiemy przecież, że będą obaj tylko w różnych godzinach. Premier będzie rano, wicepremier Kośniak-Kamysz po południu w jednej z warszawskich dzielnic, trochę takiej na obrzeżach, bym powiedziała, stolicy, na ważnym bardzo wydarzeniu Warsaw Security Forum. Tam będzie zresztą śmietanka nie tylko rządów, przedstawicieli rządu polskiego, ale też z Unii Europejskiej, przedstawiciele NATO, przedstawiciele poszczególnych rządów europejskich państw. No zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Sama jestem bardzo ciekawa. Od rana będę też pewnie te nowe informacje zbierała dla państwa.
3: A my dzisiejszej konferencji słuchaliśmy, słyszeliśmy też twoje pytanie i zastanawiam się, czy odpowiedź cię usatysfakcjonowała.
0: No z jednej strony tak, ale z drugiej strony jednak no, kolejne pytania rodzą się właśnie chociażby o to,

0: czy wobec tego, jeżeli to wszystko jest opanowane, no to czy rzeczywiście sens był informować w takim bardzo lakonicznym też przecież stwierdzeniem w mediach społecznościowych? Rzecznik Jacek Dobrzyński w którymś momencie, odchodząc nieco od nas, powiedział, że no chcieliśmy też przeciąć wszelkie spekulacje, bo gdzieś docierało do nas informacje, że zaczyna krążyć jakaś niepotwierdzona wiadomość w internecie, czyli no tak naprawdę w tym miejscu, które jest trudne do opanowania, jak wiemy przecież w sieci chociażby, bo dzisiaj na tej odprawie, o której wspominałam chwilę temu, tej porannej, przecież było o tym mówione, że trzy różne grupy już są wyselekcjonowane tej młodzieży, która po tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, no radykalizuje się, fascynuje się przemocą, skrzykuje się w sieci, no więc rzeczywiście, no być może trzeba rzeczywiście chuchać na zimne, ale przecież też pamiętamy z kolei, bo wiele razy na ten temat też chociażby specjaliści naszej antenie mówili, już na koniec, Kubo, bo pewnie muszę kończyć, tak, że przecież czy premier, czy wicepremier, czy inne ważne osoby w państwie bardzo często dostają różnego rodzaju pogróżki i one są nieujawniane.
1: I z tymi pytaniami zwrócimy się do naszego kolejnego gościa. Tobie bardzo dziękuję. Agnieszka Drążkiewicz, do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: Jest z nami dr Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: Chciałbym rozpocząć właśnie od dzisiejszej pilnej narady i od konferencji, która odbyła się po tej naradzie. W tle ewentualne zamachy czy pogróżki skierowane wobec premiera i wobec szefa MON-u. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA, stwierdziła, że profesjonalizm polega na tym, żeby dziennikarze dostawali informacje z pierwszej ręki i od pewnego źródła, czyli w tym wypadku od przedstawicieli ministerstw. Natomiast faktycznie nie wiemy nic. Jak obchodzić się z tego rodzaju informacjami, pana zdaniem?
3: Rzeczywiście profesjonalizm polega na tym, żeby otrzymywać informacje z pierwszego źródła, ale co ważne, co pan redaktor powiedział, żeby otrzymać informacje, a nie słowa, które powodują, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi. I dzisiaj tych pytań pozostaje cały czas bardzo wiele. Dla mnie ta sytuacja jest bardzo zastanawiająca i czekam na jej rozwiązanie, na finał tego wszystkiego, bo z jednej strony dostaliśmy bardzo lakoniczny komunikat z samego rana i ja rozumiem, że rzecznicy podali coś, czego służby od nich oczekują, bo taka jest rola rzeczników. Natomiast no, mogę sobie tylko i wyłącznie myśleć, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy służby chcą wywołać pewne działanie, czyli określona służba, która zdecydowała się na to, żeby upublicznić tego typu informacje, oczekuje na określone działanie, ewentualnie sprawcy, osób podejrzanych, po to, żeby można było pewne informacje zweryfikować albo w określonej sytuacji danego człowieka zatrzymać. Bo informacji na temat zagrożenia, na temat różnego rodzaju gróźb związanych z osobami najważniejszymi w państwie, do tej pory było w naszym państwie naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale po raz pierwszy widzę taką sytuację, kiedy to informuje się przed zatrzymaniem sprawców takich gróźb. Zazwyczaj, kiedy dowiadywaliśmy się o tego typu sytuacjach, to rzecznicy mówili i o samej sytuacji, i o tym, że zatrzymano osoby, które groziły. Czy to w sposób realny, czy w sposób związany z jakimś żartem, ale groziły osobom pełniącym najważniejsze funkcje w naszym państwie. No bo jeżeli jest to sytuacja cały czas w miarę hipotetyczna i możemy mówić tylko i wyłącznie o możliwości zagrożenia, no to państwo mają temat, państwo mają o czym mówić dzisiaj, a trochę niepotrzebne to było.
1: No właśnie, też kaliber tych informacji, czy właściwie tych nieinformacji jest poważny, bo nie chodzi o to, że premier nie pojawi się na konferencji prasowej, bo ma katar, tylko słyszymy o, no właśnie, pytanie, zapowiedzi, groźbach, które miałyby dotyczyć przyszłości, czy ewentualnych informacjach, które odnoszą się do przeszłości, a odnoszą się do ewentualnego zamachu na najważniejszych polityków w państwie, bo to i premier, i jeden z wicepremierów. Te informacje zostają podane w dość szczególnym kontekście po kilku ostatnich dniach, kiedy dochodziło do dramatycznych wydarzeń w szkołach i nie tylko. Jak to może wpłynąć na odbiór społeczny?
3: Wtedy, kiedy podaje nam się informację, że ta sytuacja jest niezmiernie poważna i ona wymaga współdziałania służb, wymaga współpracy służb, to ja to rozumiem.

0: Uważam, że każda taka sytuacja musi być wyjaśniona i rzeczywiście wymaga ona współpracy służb. Natomiast cały czas do tej pory nie mam wiedzy albo nie potrafię zrozumieć, dlaczego informowana jest o tym opinia publiczna. Czy to pomoże, czy też nie pomoże służbom. Ja wiem, że my chcemy wiedzieć jak najwięcej, natomiast w przypadku działania służb bardzo często potrzebny jest ten spokój ich funkcjonowania. I niejednokrotnie w trakcie swojej pracy spotykałem się również z tym, że my mogliśmy informować, ale dopiero wtedy, kiedy sprawca był zatrzymany. Wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że nikomu nic nie grozi, tak aby służby mogły w spokoju działać. Chyba, że dotyczyło to takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście służby nastawione były na to, by wywołać pewną reakcję ze strony osób, które już były przez służby obserwowane, które były podejrzewane przez służby i wtedy tak naprawdę komunikat rzeczników prasowych był traktowany jako pewne narzędzie pomocne w zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za dany czyn.
1: Czyli więc chodziło o to, żeby sprowokować jakiś ruch.
0: Tak jest, żeby sprowokować jakiś ruch, żeby sprowokować odpowiednie zachowanie, które w normalnych warunkach by nie zaistniało, a tak potencjalny sprawca rzeczywiście potwierdza swoją motywację, potwierdza swoje działanie. Czasami tak bywało. Natomiast zazwyczaj w takich sytuacjach do tej pory, zazwyczaj we wszystkich tego typu sytuacjach do tej pory, w których mieliśmy do czynienia, jeszcze raz powiem, służby informowały dopiero wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia już z osobami zatrzymanymi i kiedy sytuacja już była w pełni jasna. Bo no, jeśli mamy do czynienia z poważną sytuacją, to trzeba jak najszybciej dotrzeć do osób, które groziły, jak najszybciej zneutralizować to zagrożenie, które występuje wobec osób najważniejszych w naszym państwie.
1: Jak wspomniałem, te dzisiejsze informacje pojawiają się w dość szczególnym kontekście, kiedy to informowaliśmy o serii brutalnych ataków w szkołach i nie tylko. Powróciła dyskusja dotycząca nowelizacji ustawy o usługach cyfrowych. Rządzący twierdzą, że jest ona konieczna. Nie wiadomo, jak zareaguje prezydent. Nawet gdyby taką ustawę podpisał, to zanim wejdzie w życie, minie jeszcze trochę czasu. A ja zastanawiam się, jak poradzić sobie w tej sytuacji już teraz, nie czekając na taką czy inną ustawę.
0: Ta sytuacja, która zaistniała te 3, 2, 1 dzień temu, to sytuacja, która wymaga działań w różnych obszarach. I te, o których pan wspominał, są również niezmiernie ważne. My nie mamy zbyt dużo czasu, ale powinniśmy uporządkować to pod względem właśnie tego, z jakimi treściami młodzi ludzie spotykają się w internecie, jak zablokować możliwość właśnie kontaktu ich z treściami, które skutkują takim, a nie innym zachowaniem. Proszę zobaczyć, młody człowiek, to jest ta sytuacja, kiedy zginęła 37-latka. Młody człowiek, 15-letni, zakłada kask z kamerą po to, żeby wejść do szkoły, dokonuje ataku, który jeden z tych ataków kończy się zabójstwem, nagrywa to wszystko, bądź też robi streaming, bo tego jeszcze nie wiemy, i traktuje wszystko to jak element gry komputerowej. Więc dzisiaj ten internet, który wydawał nam się być dobrodziejstwem naszych czasów, no być może okaże się w sporej mierze przekleństwem, a my musimy pewne treści, które są dostępne dla młodego człowieka dzisiaj bez problemu, musimy jednak ograniczyć. I ta ustawa uważam, że będzie bardzo pomocna przy tego typu zachowaniach. Wieloobszarowo, czyli z jednej strony mamy do czynienia z regulacją internetu, z drugiej strony z zobowiązaniem administratorów różnego rodzaju aplikacji społecznościowych do tego, żeby jednak powstrzymać propagowanie tego typu materiałów. Kolejny obszar to jest obszar związany ze szkołą i edukacją dzieci. Mówienia im o tym, że żartowanie z tematów związanych z bezpieczeństwem zawsze kończy się konsekwencjami negatywnymi dla tego człowieka. Kolejny obszar to jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów w ich pozycji w sytuacji, kiedy informują o zagrożeniach ze strony konkretnego młodego człowieka, bo dziś niestety często jest tak, że w przypadku takiej skargi, takiej uwagi zwróconej innym służbom na temat zagrożenia tego młodego człowieka, dyrektor albo nauczyciele spotykają się z reakcją ze strony rodziców, którzy piszą skargi na takiego dyrektora, na takich czy na takich

0: i nauczycieli sprowadzają różnego rodzaju kontrole na daną placówkę i ci ludzie niejednokrotnie zastanawiają się, czy mają informować, czy nie mają informować. Więc my wszyscy musimy dzisiaj wywołać pewne mechanizmy, które będą sprzyjały temu, żeby młody człowiek nie zechciał sobie żartować, żeby ten młody człowiek chciał poinformować o swoich obawach, chciał rozmawiać z kimś w momencie, kiedy przyjdzie mu do głowy tego typu negatywne zachowanie i co ważne, odcięcie tego młodego człowieka od treści, które są dla niego nieprzeznaczone, a które powodują, że myli mu się w głowie rzeczywistość od tej fikcji internetowej.
1: Ale też zastanawiam się, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy dorosłych, rodziców, nauczycieli, o których pan wspomniał, opiekunów osób niepełnoletnich. Co powinno być pierwszym krokiem, pierwszą reakcją? Rozmowa?
0: Rozmowa. Rozmowa, panie redaktorze, to co pan powiedział. Rozmowa, dlatego że, proszę zobaczyć, dla mnie takim szczególnym obrazem tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, był wywiad z dyrektorem szkoły, gdzie doszło do tego śmiertelnego ataku, kiedy to młody, 15-letni chłopak najpierw atakuje, a w momencie, kiedy zostaje obezwładniony przez dyrektora, mówi do niego słowa: przytul mnie, albo chcę, żeby mnie ktoś przytulił. Młody człowiek, który jest totalnie niezaopiekowany. Proszę zobaczyć też, że we wszystkich tych sytuacjach możemy mówić o pewnych sygnałach dawanych przez tych młodych ludzi. Sygnałach, które docierają do społeczeństwa, które świadczą o tym, że coś z tym młodym człowiekiem dzieje się nie tak. Jeśli te sygnały były odpowiednio odczytane i dotarły one chociażby do policji, to policja była w stanie wyprzedzić działania, zatrzymać osobę, dotrzeć do niej i doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z atakiem. Jeśli zostało to zbagatelizowane, wtedy mamy do czynienia z realnym problemem, a ten realny problem to są osoby ranne albo, co jeszcze gorsze, niestety osoby zabite.
1: Zastanawiam się też jeszcze, pozostając przy kwestii dorosłych, jak pozbyć się takiego uczucia, które gdzieś tam jednak z tyłu głowy się pojawia, takiej rodzącej się paniki, że przecież jutro, pojutrze moje dziecko musi pójść do szkoły i w jaki sposób mogę zagwarantować mu bezpieczeństwo?
0: Niestety, póki nie będziemy mieli odpowiedzi ze strony państwa, w tym momencie ze strony służb na temat tego, czy możemy te zdarzenia wiązać, z czego one się wywodzą, z czym mieliśmy tak naprawdę do czynienia, to niestety ta obawa cały czas u rodziców, dzieci posyłających, dzieci, które są posyłane do szkoły, cały czas ta obawa pozostanie. I ona będzie jeszcze w poniedziałek, będzie we wtorek, będziemy widzieć więcej patroli policyjnych w okolicach szkół, no ale chcielibyśmy normalizacji tej sytuacji, bo nie jest czymś normalnym, że przed szkołą przez cały czas, przez czas trwania zajęć stoi policja, czy też policjanci, którzy wchodzą do placówki. Dla policji jest to olbrzymia praca w tym momencie, żeby być przy tych ponad 20 kilku tysiącach szkół, żeby być przy przedszkolach, żeby interweniować w każdej sytuacji. Bo szkoła ma zajmować się przede wszystkim uczeniem i z pewnością nie jest to miejsce, w którym mamy się obawiać o bezpieczeństwo dzieci, które tam są. A dzisiaj jeszcze podejrzewam, że w głowie rodziców, opiekunów dzieci te wątpliwości, o których pan redaktor mówi, nie zostały wcale rozwiane. Więc my wszyscy powinniśmy jak najszybciej dostać informację, czy te ataki można w jakikolwiek sposób łączyć. Czy one mają pewien mianownik, coś wspólnego, co by świadczyło o tym, że mamy do czynienia z jakąś próbą wpłynięcia na tych młodych ludzi i czy jesteśmy w stanie tym ludziom zapewnić w pełni bezpieczeństwo, czy jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować problem, zagrożenie i to zagrożenie wyeliminować. To są pytania, które z nami jeszcze na najbliższe dni zostają.
1: W ostatnich dniach policjanci skontrolowali 64 tysiące szkół. Policja zatrzymała 117 młodych ludzi w związku z groźbami wobec uczniów i wobec nauczycieli. Czy to jest tak, że nagle dostrzegamy te groźby, bo one się pojawiły ni stąd, ni zowąd? Czy może po prostu wcześniej one jakoś umykały naszej uwadze?
0: Ja podejrzewam, że wobec tych sytuacji, które zaistniały w ostatnich dniach, większy nacisk kładziemy na różnego rodzaju wypowiedzi, słowa, które są wypowiadane, które są wpisywane w internecie do innych i rzeczywiście patrzymy przez szkło powiększające na tego typu problem, co jest normalne. Oczywiście normalnym jest także to, że

W momencie, kiedy mówi się o takim zagrożeniu, w następnych dniach pojawia się większa liczba informacji o nim, bo to jest chociażby naśladownictwo. To jest żartowanie sobie z tego tematu, który...

0: kiedy to użycie pewnych słów związanych chociażby z bombą, z zamachem terrorystycznym, z atakiem, wiąże się z tym, że jest natychmiastowa reakcja i personelu lotniczego, i służb, i taka osoba nie leci, jest zatrzymana i no, wyjaśnia się całą tę sprawę, ale wiąże się to z daleko idącymi konsekwencjami, to my dzisiaj musimy nauczyć młodych ludzi do tego, że takich słów po pierwsze nie używamy, bo to nie jest żartowanie, a jeżeli ktoś takich słów używa, to jest bardzo poważna sytuacja i każda taka sytuacja musi zostać zgłoszona policji, by ta mogła jak najszybciej zweryfikować, czy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, czy z żartem, a tak naprawdę na końcu chodzi o to, czy komuś rzeczywiście coś grozi, czy też nie. Ale te działania muszą być wtedy podjęte przez policję.
1: Tu i ówdzie pojawiają się komentarze, że młodzi ludzie się radykalizują. Ja uważam, że nie się, bo nie spadli z księżyca, tylko ktoś ich w ten świat wprowadził i przy tym wprowadzaniu najwyraźniej popełnił błędy. Mam na myśli dorosłych. Jak ważny jest przykład, który idzie od dorosłych, bo niestety wielu nam zdarza się czasem wypowiedzieć się bez szacunku o innych ludziach. To jeszcze krótko, ale spuentujmy.
0: Ja się w pełni z panem zgadzam. Te sytuacje, z którymi mamy do czynienia w tej chwili w wykonaniu młodych ludzi, to są zaniedbania nas dorosłych wobec tych młodych ludzi. To jest brak opieki nad tym młodym człowiekiem, brak rozmowy z tym młodym człowiekiem, brak zainteresowania, albo też myślenie o tym, że internet zapełni to, czego nie zapełni, czego nie da dorosły człowiek.
1: A dzisiaj wiemy, zobaczyć, że nie, że to absolutnie
0: temu młodemu człowiekowi kupujemy gry komputerowe, gdzie on strzela, gdzie on zabija i śmierć staje się dla niego normalna. Ten człowiek, młody człowiek wchodzi w internet, gdzie ogląda obrazy, które nie powinny nigdy być w jego świadomości. Więc to my dorośli musimy zapewnić, żeby tego człowieka odizolować od takich treści i dać mu wsparcie, rozmowę. I myślę, że takiej sytuacji wtedy nie będzie.
1: Doktor Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Azja. Kontynent, na którym spotykają się wielkie ambicje, pieniądze, nowe technologie i polityka, która coraz mocniej wpływa na cały świat. Co dzieje się dziś w Chinach, na Tajwanie, Indiach, Japonii czy Korei Południowej? Jak zmienia się układ sił między największymi azjatyckimi mocarstwami? I dlaczego to, co wydarza się tysiące kilometrów od Europy, może mieć bezpośrednie znaczenie także dla nas? Zapraszam w niedzielę, tuż po godzinie 16 na audycję Wiek Azji. Tomasz Sajewicz.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby mówią o potencjalnym zamachu na premiera i szefa MON. Informacje w tej sprawie policja otrzymała dziś rano. W szkołach w całej Polsce trwają wzmożone kontrole. To po serii ataków nożowników. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać po północy. Minęła godzina 15. Radosław Siennicki, dzień dobry. Służby poinformowały o potencjalnym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. Traktujemy tę sprawę śmiertelnie poważnie, powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak dodał, informacje na temat zagrożenia przekazano opinii publicznej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
2: Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. My możemy Państwu przekazać to, co nam przekazały służby na tym etapie. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tą sprawę wyjaśnią do końca.
1: Rzeczniczka MSWiA Dorota Gałecka powiedziała, że sytuację potraktowano bardzo poważnie ze względu na kontekst wydarzenia.
3: Sytuacja owszem jest poważna. W zeszłym tygodniu mieliśmy ataki, w tym atak śmiertelny w szkole, co spowodowało niepokój i wiele emocji wśród rodziców, uczniów i dyrekcji. I odpowiedzialny rząd, tak jak my tutaj stoimy, informuje na tym etapie na tyle, na ile możemy Państwu przekazać.
1: Mail o zagrożeniu wobec premiera i wicepremiera rano wpłynął do Służby Ochrony Państwa. Nie podano żadnych szczegółów. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w TVN24, że ten sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu. Policja kontynuuje wzmożone kontrole w szkołach w całej Polsce. To po serii ataków nożowników, do których doszło w tym tygodniu. Bezpieczeństwa przy pracujących dziś placówkach oświatowych pilnuje około 10 tysięcy funkcjonariuszy. Podobne siły zostaną skierowane także jutro, poinformował premier Donald Tusk. Jak dodał, w wyniku dotychczasowych działań policji zatrzymano ponad 100 młodych osób, które posiadały niebezpieczne narzędzia i szerzyły groźby wobec rówieśników. Więcej na ten temat Agnieszka Drążkiewicz.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział dalsze kontrole w szkołach i monitorowanie sytuacji w sieci. Przyznał, że niestety wydarzenia z ubiegłego tygodnia pokazują groźną społeczną chorobę – fascynację przemocą.
5: Wracam się do wszystkich o taką dobrą współpracę ze służbami, z policją w celu uniemożliwienia, żeby ta choroba społeczna, jaka się szerzy, czyli fascynacja przemocą, żeby ona w jak najmniejszym stopniu dotykała naszych dzieci.
4: Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński opisał trzy grupy, które zidentyfikowały służby, a które są bardziej aktywne po wydarzeniach z ostatnich dni.
6: Pierwsza grupa to osoby o wyraźnej fascynacji ideologią faszystowską. Druga to osoby zafascynowane światem gier komputerowych i czerpiące też z tego świata inspiracji.
4: Trzecia grupa to młodzież, czasem nawet dziesięciolatkowie, która uruchomiła się po zdarzeniach z ubiegłego tygodnia, pokazując swoją fascynację przemocą. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
1: Mieszkańcy Krakowa idą do urn. W mieście trwa druga tura wyborów prezydenckich. O stanowisko walczą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak na razie głosowanie przebiega spokojnie i bez incydentów, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
7: Nie zaistniała żadna sytuacja powodująca, że to głosowanie trzeba będzie przedłużyć. Nie ma też żadnych doniesień o tym, że trzeba będzie przerwać albo odroczyć na dzień kolejny. Ustawa takie opcje przewiduje.
1: Lokale wyborcze będą czynne do 21. Ostateczne wyniki wyborów powinny być znane po północy. Policjanci wyjaśniają okoliczności potrącenia 11-latka w Bielsku Białej. Doszło do niego wczoraj po południu. Sprawca miał najpierw doprowadzić do dwóch kolizji, po czym wjechać w grupę bawiących się dzieci. Te, widząc nadjeżdżający pojazd, rozbiegły się. Uciec nie udało się jedynie 11-latkowi na hulajnodze, mówi rzecznik Bielskiej Komendy Sławomir Kocur.
8: Chłopiec został przewieziony lotniczym pogotowiem ratunkowym do Katowic, do szpitala w Ligocie. Kierujący okazał się osobą nietrzeźwą. To 26-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów.
1: Mężczyzna miał w organizmie 2 promile alkoholu. O jego przyszłości zadecyduje sąd. 48 uczestników, w tym 8 Polaków, bierze udział w pierwszym etapie konkursu wieniawskiego, najstarszego spośród istniejących konkursów skrzypcowych na świecie. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że dla wielu muzyków udział w tym konkursie to spełnienie marzeń, a dla jury ogromne wyzwanie.
9: Wszystkie dzieci marzą.

0: Jak będę wygrywał konkursy, jak będę najlepszy, to może zakwalifikuję się kiedyś do konkursu Chopinowskiego czy konkursu Wieniawskiego. No i tutaj mamy ten moment. Oni się zakwalifikowali, oni wszyscy są świetni. Odpowiedzialne jury jest kolosalna, żeby dostrzec to, czego szukamy, czyli perfekcję.
1: Rywalizacji skrzypków można posłuchać m.in. w Radiowej Dwójce.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwe burze, a lokalnie opady krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach pada śnieg. Na termometrach od 11 do 15 stopni Celsjusza.
2: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra, w kilku miejscach dobra. Ponad połowa prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. Sieć nie jest przeciążona.
2: Klimat. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: 6 minut po godzinie 15. Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie w imieniu całego zespołu. Za kilka chwil, jak zwykle w niedzielę o tej porze, zabierzemy Państwa do teatru, ale nie po to, żeby omijać rzeczywistość. Wręcz przeciwnie, dziś zastanowimy się, czy teatr może pomagać w regulowaniu emocji.
3: W repertuarze.
5: Dzień dobry, Martyna Podolska. Witam Państwa serdecznie. Przed nami nasza audycja teatralna w repertuarze w Polskim Radiu 24, jak zwykle w niedzielę o tej porze. Ja, zajmując się sztuką od lat, szeroko pojętą sztuką, ale zwłaszcza teatrem, głęboko wierzę w to, że teatr może zmieniać świat, bo może zmieniać człowieka. Pytanie, czy w dobie dzisiejszych problemów, z którymi zmagają się młodzi ludzie, teatr może być pomocny. Między innymi o to będę pytać już siedzącą w naszym studiu Dorotę Kowalkowską. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Czyli dyrektorkę artystyczną Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak dzisiaj, ale od lat edukatorkę teatralną związaną z wieloma tak naprawdę teatrami, instytucjami. Chciałabym, żebyśmy jednak zaczęły, Doroto, zanim o programie zbliżającego się festiwalu, bo już od piątku ten festiwal będzie się odbywał na mapie teatralnej Warszawy i mam nadzieję, że nam poopowiadasz o programie, o tych nowościach i o spektaklach, które specjalnie na ten czas przyjadą. Ale no nie możemy nie odnieść się do tego, co wydarzyło się w tym tygodniu i co się w ogóle wydarza. Młodzi ludzie szukają jakiegoś zrozumienia, szukają jakiejś pomocy, nie otrzymują jej na czas. Pytanie, czy szukają, pytanie, czy o niej opowiadają. Uważasz, że teatr może być pomocny, może nie w tak drastycznych sprawach, o których mówiliśmy, oczywiście Państwu informowaliśmy o tym, co się wydarzyło, ale w ogóle może być pomocny młodemu odbiorcy, młodemu człowiekowi w jakiejś regulacji emocji?
6: Jestem o tym przekonana też jako osoba, która jako nastolatka trafiła do teatru, do grupy młodzieżowej i wtedy odkryłam nie tylko to, czym może być teatr, ale też czym może być taka alternatywna grupa, zespół, który nie jest przestrzenią szkoły, sprawdzianu, domem, ale jest takim miejscem, gdzie można razem coś tworzyć, czasami się do siebie też przytulić albo do jakiejś książki, której się nie znało, w innych okolicznościach i warunkach, przede wszystkim w takich, które stawiają każdą osobę z osobna, jako indywidualność, jako ważną jednostkę, ale też, które uczą tego, co to znaczy być w grupie i w ogóle dlaczego relacje w zespole są takie ważne. Dlatego mam takie przekonanie, że teatr może być bardzo wzmacniający, nie tylko w oglądaniu go, ale też w byciu w nim i nie zawsze to oznacza bycie na scenie czy jakieś próby aktorskie, ale bycie po prostu w zespole, czasami pisanie, czasami po prostu bycie przy grupie. Trochę też jak sport, który jest grą zespołową. Myślę, że to jest bardzo potrzebne, bo wydarzenia, które mają miejsce w Polsce i o których mówimy w ostatnich dniach, którymi też zajmują się specjaliści, i myślę, że tutaj im

0: pole psychologom, socjologom, pedagogom, dyrektorom szkół i tak dalej, pokazują, że jesteśmy w jakimś na pewno bardzo trudnym momencie wszyscy jako społeczeństwo. I też, że mamy być może bardzo dużo do zobaczenia i zweryfikowania w naszych relacjach też dzieci, młodzież, dorośli. Jesteśmy wszyscy też w, może to truizm, ale w tak galopującej i zmieniającej się rzeczywistości, która nas przerasta. I myślę, że to też jest taka przestrzeń dla teatru, w którym czasami można zwolnić, zatrzymać się i zadać sobie pytanie, na które na przykład nie ma w tym galopie czasu.
1: Mówisz o uczestniczeniu w życiu teatralnym, czyli o grupach teatralnych, o teatrach amatorskich, które działają i przy domach kultury, i w szkołach, i w wielu innych, przy innych instytucjach kultury. I to jest bardzo ważne. Ja sama wywodzę się z teatrów amatorskich i wiem, jaki to miało gigantyczny wpływ nie tylko na moje pasjonowanie się sztuką czy teatrem, ale także i na te różne aspekty psychologiczne w trakcie dorastania. Ale z drugiej strony też myślę, że mówimy o oglądaniu spektakli, o chodzeniu do teatru i z rodzicami, i z bliskimi, i też w grupie młodych ludzi. A tu służą pomocą, już od kilku lat obserwujemy, że prawie w każdym teatrze w Polsce wzrosła rola i znaczenie edukatorów, tych działów edukacji, pedagogów teatru, z czego się cieszymy, bo tu ważna jest później rozmowa, warsztat, który jest przeprowadzany po obejrzanym spektaklu. I właśnie myślę, że ta rozmowa, to spotkanie z drugim człowiekiem w tej danej grupie też właśnie może być pomocne. Właśnie też w sprawie wyjaśniania tej rzeczywistości, komentowania, regulowania tych emocji.
0: Głęboko wierzę w to, co mówisz, i myślę, że jako festiwal, jako osoby tworzące ten festiwal, też staramy się budować taką przestrzeń do rozmowy. Nie chcemy, żeby festiwal był po prostu przeglądem spektakli, tylko żeby był też taką platformą spotkania. Stąd między innymi KDR-y, czyli Klub Dobrej Rozmowy. Klub Dobrej Rozmowy, które realizujemy właściwie po każdym spektaklu, prowadzone przez pedagogzkę pedagogów teatru, które pozwalają na to, żeby jeszcze w tym doświadczeniu spektaklu pobyć, żeby podjąć rozmowę o tym, czego spektakl dotyczył, ale też samej formy, ale przede wszystkim, żeby jeszcze zostać na chwilę w teatrze razem, też w takim gronie międzypokoleniowym, z bliskimi lub obcymi dorosłymi, których perspektywa może być nowa, i żeby jeszcze sobie dać właśnie chwilę na to, żeby pogadać o tym, co obejrzeliśmy, co w nas to uruchomiło, jakie emocje to do nas budza. Myślałam sobie dzisiaj bardzo dużo też o spektaklu między innymi Masara w reżyserii Roberta Jarosza ze Śląskiego Teatru Ateneum, który pokazujemy, który jest tak blisko, myślę, tematu odczucia, poczucia wykluczenia z grupy, podejmuje temat hejtu. Myślałam o spektaklu Masz 12 lat i prze Teatru Współczesnego w Szczecinie w reżyserii Agaty Biziuk, który będziemy prezentować. Dwa bardzo różne w formie też spektakle skierowane do osób nastoletnich.
1: Bo to przedstawienie Agaty Biziuk jest zrealizowane w formie silent disco.
0: Tak, i to jest wyjątkowa forma, bo tekst Mariusza Gołosza, który miał wiele realizacji już w Polsce i cieszy się dużą popularnością, tutaj zyskuje taką formę szczególną. I można przeżyć ten spektakl bardzo indywidualnie i intymnie właśnie przez tę formę silent disco. Bo z jednej strony jesteśmy w grupie dość kameralnej, bo ten spektakl mieści maksymalnie 80 osób. Ale wszystko, co wypowiadają aktorzy, aktorka, słyszymy na słuchawkach. I to powoduje, że inaczej przeżywa się ten spektakl. Oglądałam ten spektakl właśnie z grupą młodzieży i obserwowałam, co się dzieje na ich twarzach i też co się we mnie dzieje w trakcie tego oglądania. Jest to wyjątkowe doświadczenie.
1: Ja dzisiaj, jadąc do radia na naszą audycję, rozmawiałam z takim panem kierowcą, który w krótki sposób skomentował to, co się dzieje wśród młodych ludzi. Powiedział, no tak, no to jest to właśnie bezstresowe wychowanie i to właśnie są tego skutki. A my teraz chciałybyśmy, myślę, przywołać postać Janusza Korczaka, którego doceniacie, i jego rolę i znaczenie, który, jak

0: doskonale myślę, że państwo wiedzą, upodmiotował dzieci i walczył z tym i bardzo chciał, żeby dzieci były traktowane na równi z dorosłymi. Wy świętujecie swój jubileusz w tym roku, 30-lecie i działacie zgodnie z tą myślą, z myślą korczakowską.
1: Tak, to się nie zmienia od początku festiwalu, czyli od 30 lat, od momentu, kiedy ten festiwal założyła Halina Machulska i kiedy on właśnie za patrona obrał Janusza Korczaka, nie tylko wybitnego lekarza, pedagoga, ale myślę sobie, że także artystę, pisarza i myślę, że to połączenie jest bardzo ważne. Festiwal nosi nazwę Korczak Dzisiaj i to jest dla mnie bardzo ważne, dla myślę całego naszego zespołu, bo jest takim filtrem czytającym też pedagogikę i wartości Janusza Korczaka przez to, co się dzieje dzisiaj w świecie, przez współczesność. Bliskie jest mi takie pytanie, które stawia między innymi Marek Michalak, gdzie dzisiaj byłby Janusz Korczak? No i to jest też takie pytanie, które myślę możemy sobie postawić. Na pewno byłby bardzo blisko dzieci, zastanawiałby się, na czym to wychowanie polega. I myślę, że to, o czym mówimy, o tych relacjach, o które też na przykład w szkole jest trudno. Dzisiaj słuchałam takiego reportażu też rano, w którym wypowiadał się specjalista zajmujący się, badający relacje też młodzieży, zwłaszcza w szkołach, i mówił o tym, że to, co się bardzo zmienia, to, że dzieci i młodzież mają coraz mniejszy kontakt między sobą, że te relacje się rozluźniają. Ale trochę
0: to też odbiegłam. Nie odbiegłaś, dlatego że to jest też kolejny aspekt, o którym chciałabym pogadać, bo wasz festiwal jest skierowany właśnie do tego młodego, najmniejszego odbiorcy, dzieci, ale także i właśnie do młodzieży. I staracie się przedstawiać od lat w programie festiwalu, ściągać przedstawienia skierowane i dla jednych, i dla drugich. I może też ja myślę o tym, że właśnie gdzieś taka się wytworzyła duża granica pomiędzy dziećmi a młodzieżą i to też może być jakiś problem, że dzieci bardzo szybko w dzisiejszym świecie dorastają i szybko stają się nie młodzieżą, tylko już dorosłymi i stąd potem może, to jest jakaś moja teza, tak naprawdę na gorąco teraz powiedziana, może stąd pojawiają się te różne problemy emocjonalne, bo kto z nas, dorosłych w dzisiejszym świecie, czasem nie jest pogubiony, ale wy staracie się właśnie zróżnicować ten program, tak by i zapraszać młodszych i nieco starszych i żeby łączyć.
1: Tak, od lat i także w tym roku mamy propozycje dla osób w różnym wieku, bo mamy i spektakl, który jest dla widzów najmłodszych, ale też dla osób z różnorodnymi potrzebami, czyli bardzo, bardzo z rzeszowskiej maski. Mamy spektakle dla widzów w wieku przedszkolnym, między innymi widzę tutaj coś innego, grupy Sticky Fingers Club i Stowarzyszenia On Off. Mamy dużo propozycji dla osób w wieku szkolnym, ale też 5 propozycji dla osób nastoletnich, o które zawsze staramy się dbać, dlatego że ta propozycja dla nich repertuarowa nie jest aż taka szeroka w polskich teatrach, więc to jest też taki nasz priorytet, żeby o tej grupie pamiętać i żeby właściwie o nią zadbać programowo.
0: Chociaż na szczęście to też się już zaczęło zmieniać, że coraz częściej czy więcej powstaje takich spektakli.
1: Tak, od kilku lat, tak. Myślę, że tak na pewno mocno w ciągu ostatniej dekady to się bardzo zmieniło. Chociaż też tak faluje, bo są takie właśnie sezony, które pamiętają, w których tych propozycji jest więcej i sezony, w których jest mniej. Ale oczywiście dbamy też jako środowisko teatralne o tę grupę. My też pokazujemy spektakl Teatru Ochoty, Masz coś w zębach. Jest to spektakl, który będziemy pokazywać pierwszego dnia festiwalu. I spektakl, który właśnie jest propozycją teatru, który od roku definiowany jest i programowany jako teatr dla młodzieży. Natomiast nam zależy także na tym, żeby to był festiwal, w którym także mogą znaleźć dla siebie miejsce dorośli. I przychodząc ze swoimi dziećmi i tymi młodszymi i nastoletnimi, dorastającymi, ale też indywidualnie. I myślę, że takim spektaklem, który bardzo do tego zaprasza, jest na przykład Power Play z TR Warszawa w reżyserii Samary Hersz, spektakl, którego jesteśmy partnerem.

0: który podejmuje ten temat sprawczości dzieci, wpływu, ale też w ogóle takiej przestrzeni władzy osób niedorosłych na sztukę także. Spektakl inspirowany Królem Maciusiem Janusza Korczaka i taki spektakl, który też uruchamia pomysł na tegoroczną edycję zatytułowaną Let Us Play, czyli pozwólcie nam właśnie bawić się, grać, rządzić, ustalać reguły. Ta wieloznaczność słowa play nas prowadzi i przyglądamy się temu. Jest też wiele propozycji z tak zwanej kategorii All Ages, kategorii dla osób w różnym wieku i dlatego bardzo zachęcam też dorosłych i chcę to podbić do tego, żeby przyjść z dziećmi, ale też indywidualnie czasami spojrzeć na ten nasz program jako program dla osób w bardzo różnym wieku i taki program, który też pozwala dorosłym trochę się zatrzymać, ale też znaleźć swoją przestrzeń zabawy, frajdy, poobserwować kunszt, wirtuozerię artystów na przykład nowocyrkowych, artystów z pola tańca, nowej choreografii i po prostu też poczuć taką wielką frajdę, trochę taką też dziecięcą z bycia w teatrze.
1: To też jest ta kwestia, odnosząc się do waszego hasła przewodniego tego tegorocznej odsłony festiwalu, że dzieci potrafią się bawić i potem przychodzi ten moment już rzucania tej zabawy i wchodzenia w etapy dorosłości i już nie ma tej zabawy. A przecież my też dorośli potrzebujemy czasem takiej życiowej frajdy i czerpania z danego momentu, z danej chwili wszystkiego, co najlepsze, co sprawia nam radość, co niekoniecznie musi być w 100% pozytywne, bo może dawać też i głębokie poruszenie czy refleksje, ale jednak pozostaje w takiej przestrzeni zabawy, trochę fantazji, trochę rozrywki. Wy na swojej stronie przywołujecie, cytujecie Korczaka, który napisał: należy pamiętać, że bawią się nie tylko dzieci, ale i dorośli. I później jeszcze: nie należy wstydzić się zabawy, nie ma zabaw dziecinnych. Bo to jest dodatek do życia, ta zabawa?
0: Może kwintesencja.
1: Może kwintesencja.
0: Myślę, że bardzo ważna i fundamentalna jego część. Taka, która pozwala na chwilę wyjść z porządku codzienności, która rozwija fantazję, która też pomaga zanurkować w sobie i zobaczyć, co mnie kręci, co mnie bawi, co mnie uruchamia, co rozwibrowuje moją głowę. Zabawa i indywidualna, ale i grupowa. Jak się czuję w grupie, z kim się czuję dobrze, jakie mam moce, jak się czuję w ogóle, na jakiej pozycji w tej zabawie, na przykład zespołowej. Ale też taka zabawa, która pozwala na pewną formę czasami buntu, brawury, ale też takiego czerpania frajdy. Myślę sobie, że może też być żywiołem, ale no też jakąś taką przestrzenią negocjowania pewnych reguł społecznych na przykład.
1: Od 16?
0: Od 16 do 24, tak.
1: Spektakle grane są dwukrotnie, a nawet trzykrotnie.
0: Tak, niektóre spektakle gramy trzykrotnie. Zawsze gramy w ciągu dnia i gramy wieczorem, bo zależy nam na tym, żeby można było zobaczyć spektakl tak, jak się chce, czyli albo indywidualnie, albo z rodziną, ale też może ze swoją grupą rówieśniczą. I mamy takie spektakle, między innymi właśnie Masara, Bibuła w Tapczanie, POV. Właściwie każdy spektakl można także zobaczyć ze swoją klasą na przykład. I też do takich wyjść grupowych zachęcam. Może właśnie też w tym momencie
1: I później porozmawiać. Mhm. 14 w sumie jest? 14?
0: 14, 9 polskich, w tym 8 konkursowych, 4 z Belgii.
1: Bo... No właśnie, i tu przechodzimy do tego tematu. Wczoraj w Teatrze Narodowym odbyła się premiera Orestei w reżyserii Belga, Flamanda, Luca Percevala, ale wam ta Belgia w tym roku też będzie wybrzmiewać i to mocno, bo to właśnie ten kraj jest takim patronem honorowym, właśnie nawet nie wiem jak nazwać.
0: Takim naszym... powiedziałabym bohaterem, no może właśnie, gościem specjalnym.
1: Gościem specjalnym,
0: może tak. To jest piąta edycja, kiedy realizujemy tak zwany fokus. Zaczęło się od edycji polsko-ukraińsko-białoruskiej, a w tym roku Belgia, czyli kraj, który, ośmielę się powiedzieć, nadaje ton, jeśli chodzi o rozwój sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży, który uwielbia negocjować różne granice i który jest też bardzo różnorodny, zarówno jeśli chodzi też o te części,

0: część flamandzką, z której wywodzi się Luc Perceval, a część francuskojęzyczną. I my mamy 4 propozycje w tym roku, 2 z części flamandzkiej i 2 z części francuskojęzycznej.
1: I co to będą za przedstawienia?
0: Wszystkie przedstawienia będą z nurtu teatru albo tańca, albo nowego cyrku.
1: No właśnie czytałam, że i akrobatyka, i nowy cyrk, i wielość form, czyli to, co młody widz pragnie. Atrakcyjność formy.
0: Tak, wielka atrakcyjność, spektakle bez słów, bardzo różne, ale właśnie połączone tym, że prowadzi nas ciało albo ciała, prowadzi nas ruch, który opowiada swoją historię. Zaczynamy od spektaklu W, czyli podwójne ty, grupy B-flat, grupy, która jest już znana w Polsce. Zresztą rok temu ten spektakl był pokazywany na wspaniałym festiwalu Dzieci Nada we Wrocławiu. I my pokazujemy go na naszym festiwalu. Bardzo chcieliśmy, żeby też warszawska publiczność miała okazję zobaczyć tę perłę, bo myślę, że to taki spektakl, który niesie wielką frajdę i taką radochę po prostu bycia w teatrze i łączy z jednej strony wirtuozerię akrobatyczną i muzyczną, bo performerzy, którzy grają w tym spektaklu, jednocześnie wykonując różne akrobacje, grają na żywo na instrumentach i robią rzeczy niebywałe. A z drugiej strony, gdzieś pod spodem też opowiadają trochę o takim spojrzeniu na siebie. Ten spektakl widownia ogląda podzielona na dwie grupy. Scena jest przedzielona cienką ścianką i jedna część widowni widzi to, co się dzieje po jednej stronie ściany, a druga po drugiej. Więc wszyscy oglądamy 2 różne spektakle w tym samym czasie, a później dzieje się coś też niezwykłego, ale nie będę wszystkiego zdradzać. Trzeba obejrzeć. Ale to nie jedyna propozycja z Belgii, bo poza tym gościmy grupę Niage z Brukseli, która pierwszy raz będzie w Polsce ze spektaklem dla nastolatków, wyjątkowym, bo takich propozycji ściśle tanecznych właśnie dla osób nastoletnich brakuje. I to jest trochę też taki mój postulat, żeby wzmacniać ten nurt tańca dla nastolatków. Spektakl pod tytułem Zbyt często się zapalam. O tym, co się dzieje w ciele, jak to się wyraża, jak dorastanie się wyraża w ciele. Bardzo abstrakcyjny, a jednocześnie opowiadający właśnie historię zmian, które są też trudne, ale fascynujące. Tej przemiany albo nie przemiany, no bo tak mówię trochę... Właśnie myślę, że o takim procesie bardziej niż przemianie. I jeszcze 2 tytuły, czyli spektakl Souvenir Shop, sklep z pamiątkami z Bronx, czyli takiej kultowej sceny dla dzieci i młodzieży w Belgii i w Europie. Także spektakl taneczny, który pokazuje, jakie cuda można zrobić z pamiątkami z muzeów różnych sztuki i z wycieczek. Piękna opowieść. A kończymy przegląd belgijskich przedstawień no, rzeczą magiczną, czyli Wszystko albo nic grupy Si Modogrosso i jeden żongler właściwie powiedziałabym, że no, wytwarza jakąś magię używając różnych obiektów, uruchamiając cyrk przedmiotów, jak sam mówi, i przede wszystkim bawiąc się siłą światła i ciemności. Piękny spektakl, bardzo poetycki, wyjątkowy. Dla dzieci jest takim zaproszeniem tego, wow, jak to może powstawać, jak to się dzieje na scenie. A dla dorosłych niesie też taką wypowieść o czasie, o przemijaniu, o tym, co to znaczy, że w pewnym momencie jest więcej światła, mniej, coś gaśnie. Bardzo przejmujący, piękny spektakl właśnie dla obu grup.
1: Ale niech ten wasz festiwal i ta odsłona będzie dawała dużo światła, pomimo tych różnych tematów, o których będziecie opowiadać i ze sceny, i w rozmowach, i tych rozmowach z publicznością, i rozmowach kuluarowych. 30-lecie, zatem wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki.
1: I prosimy o więcej. Myślę, że będziecie mieć pole do pracy nad nowymi odsłonami tego festiwalu, a my oczywiście powracajmy i do teatru, i powracajmy do myśli korczakowskiej, jakże ważnej dzisiaj. Dorota Kowalkowska, Martyna Podolska, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj.
2: W repertuarze.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2490.

0: 99 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Panie Pascalu.
8: Tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym. Taniej aż o 500 zł.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
10: Autopromocja. Polskie Radio 24.
12: Słowem wszystko.
13: 32 minuty po godzinie 15. W Krakowie trwa druga tura wyborów prezydenta miasta. Lokale otwarto dziś punktualnie o godzinie 7. Dotąd głosowanie przebiegało spokojnie. Jak wygląda teraz, to pytanie do Anny Orzeł. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Nic się nie zmieniło. Tłumów nie ma, ale też lokale wyborcze nie świecą pustkami. Zainteresowanie jest raczej umiarkowane. Głosowanie przebiega spokojnie. W komisjach nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów, a drobne nieporozumienia, tak jak 2 tygodnie temu, wyjaśniano od ręki na miejscu. Miejska Komisja Wyborcza nie zbiera cząstkowych danych, dlatego jaka była frekwencja, dowiemy się dopiero podczas ogłaszania oficjalnych wyników wyborów, a te poznamy nad ranem, przewiduje szefowa delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Barbara Golanko.
15: Czekamy tak naprawdę do zakończenia liczenia głosów w ostatniej komisji obwodowej. Wyniki te wtedy są przekazywane do Miejskiej Komisji Wyborczej, która to komisja sporządzi ten ostateczny protokół. Natomiast zachęcam, jeżeli Państwo są zainteresowani, do śledzenia wyników tych cząstkowych na stronie wybory.gov.pl. Tam będą się pojawiać te dane w systemie informatycznym. Natomiast oficjalnie wynik wyborów to protokół Miejskiej Komisji Wyborczej, który to protokół będzie prezentował przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej. Miejmy nadzieję, że w czasie podobnym albo i wcześniej niż w przypadku pierwszej tury.
14: Miejmy nadzieję, że wcześniej, bo 2 tygodnie temu wyniki poznaliśmy około 4 rano, tuż po północy. Pozostały tylko 2 komisje, ale okazało się, że są problemy z liczeniem. Potem z ponownym pojawieniem się członków w komisjach trzeba było te głosy przeliczać, podpisywać. Także wyniki poznaliśmy naprawdę późno. Zgodnie z procedurą tak będzie i tym razem. Protokół musi zostać umieszczony w miejscu publicznym, czyli na tablicy w magistracie. A co się stanie, jeśli okaże się, że oboje kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów? Jest specjalna procedura, tłumaczy przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl.
16: Co może być, jeżeli byłby remis? Ustawodawca nawet takie przypadki przewiduje. Wówczas po pierwsze sprawdzamy, w których obwodowych komisjach było najwięcej zwycięstw, a w ostateczności jest nawet losowanie przewidziane, ale to chyba są sytuacje, które nie wystąpią. Po tych wynikach naszych wyborów zacznie biec ten termin 14 dni na wnoszenie protestów wyborczych.
14: Jeśli nic się nie wydarzy, głosowanie zakończy się o 21:00.
13: A sporo lokali znalazło się na trasie półmaratonu.

0: maratonu. Czy to doprowadziło do jakichś komplikacji wyborczo-maratońskich?
1: Nie, nie było specjalnych problemów, dlatego że to, że będą utrudnienia, mieszkańcy Krakowa wiedzieli dużo wcześniej, w związku z tym tak planowali sobie wizyty w komisjach wyborczych, żeby nie było kolizji. A maratończycy biegli szybko, także spokojnie, wszyscy dali radę. Oni dotarli na metę, a wyborcy dotarli do lokali wyborczych.
0: Tak jak wspomniałaś, głosowanie w Krakowie potrwa do godziny 21, a po 21 na naszej antenie specjalny wieczór poświęcony dzisiejszym wyborom w Krakowie. Anna Orzeł, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: Tymczasem w studiu pojawiła się Paulina Adamczyk, matchmakerka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry bardzo.
0: Cóż to za zajęcie? Proszę wyjaśnić. Kim jest matchmakerka?
3: Matchmakerka to tak naprawdę swatka. W sensie ja obie te nazwy wymieniam, czy używam wymiennie, no bo każda ma swoje plusy i minusy. Swatkę wszyscy rozumieją, natomiast trochę się kojarzy z takim old schoolem, z zamierzchłymi czasami. Mhm. Natomiast matchmakerka...
0: No to brzmi światowo.
3: Brzmi światowo, pokazuje też takie trochę nowoczesne podejście do tego łączenia ludzi w pary. No ale jednak jest słowem z angielskiego, co nie wszyscy lubią, plus nie wszyscy jeszcze rozumieją to słowo.
0: Rozmawiamy dzisiaj ze swatką, z matchmakerką, bo 11 dzień października to dzień dziewczyny. W związku z tym postanowiliśmy porozmawiać o tym, czy, a jeśli tak, to jak zmieniło się podejście dziewczyn, tych młodszych i tych nieco starszych, do miłości, do randkowania i do związków. Czy pani ma dużo pracy?
3: Teraz się zaczyna to rozkręcać ze względu na to, że nadchodzi jednak, czy jest już jesień, nadchodzi zima i widać takie rozpędzenie trochę tego tematu, no bo nadchodzi ten czas, kiedy jest zimno, kiedy trzeba kocyk, kiedy też nadchodzi Sylwester, podsumowanie roku, kiedy znowu się nic relacyjnie nie zmieniło, ale jeszcze jest czas, żeby to nadrobić.
0: Czy to znaczy, że relacje odbywają się sezonowo, czy toczą się sezonowo, związane są z porami roku?
3: Sądzę, że poszukiwanie partnera, jakby podejmowanie tego tematu, tak. Gdzieś nawet czytałam informację, że najwięcej logowań, nie wiem czy w Tinderze, czy w innej aplikacji randkowej, największa liczba logowań jednego dnia właśnie było chyba 1 stycznia.
0: Pytałem, czy pani ma dużo pracy, bo wydawało mi się, że w trzeciej dekadzie XXI stulecia właściwie wszystko można już załatwić z pomocą telefonu komórkowego.
3: I tak, i nie. W sensie wszystko ma swój koszt. I to, co aplikacje randkowe zrobiły fenomenalnie, najlepiej chyba ze wszystkich możliwych sposobów na znalezienie swojej drugiej połówki, to jest to, że zebrały w jednym miejscu bardzo dużo osób, które są wolne, bądź deklarują się jako wolne, bo tam różne historie krążą. Natomiast jest to oczywiście jakimś kosztem, kosztem użytkownika, który po pierwsze musi spędzić dużo czasu na tym swajpowaniu, potem na tych urywających się czatach i tak dalej. Tym bardziej, że tam wielu informacji nie ma w tych profilach, więc trzeba się jakby samemu podjąć ten wysiłek odfiltrowania. A do tego, o czym się mniej mówi, ale takiej trochę kosztem również takiej naszej energii, bo jeśli już rozpoczynamy 20 czatów, 10 się urywa, potem dużo osób, w szczególności mężczyzn, narzeka na to, żeby tą rozmowę prowadzić, bo jakby kobieta tylko oczekuje uwagi, a nie chce się zaangażować, no to to wszystko sprawia, że my się trochę męczymy tym randkowaniem internetowym i też często zniechęcamy jeszcze bardziej do drugiej płci.
0: Wspomniała pani, że tego rodzaju aplikacje zrobiły dużo dobrego. Zastanawiam się, czy na pewno, bo przecież sensem dla firmy jest to, żeby użytkownik związał się z taką czy inną aplikacją na jak najdłużej. A gdyby działało to skutecznie i każda kolejna osoba znajdowała dość szybko drugą połówkę, to firma nie miałaby zysku. Mhm. No więc być może chodzi o to, żeby szukać i nie znajdować.
3: Ja bym powiedziała, że te dwa efekty, to jest moja teoria, że te dwa efekty się mniej więcej wyrównują. No bo też widać po statystykach, że bardzo dużo par jednak poznało się online, czy dzięki aplikacjom randkowym. Ja, jeśli chodzi o to zjawisko, że mamy coraz mniej par, jakby ta singloza się rozkręca i mamy coraz więcej osób, które jakby żyją samodzielnie, ja bym to raczej przypisywała zmianom społecznym w szczególności, albo głównie, bardziej niż aplikacjom randkowym.
0: No to przyjrzyjmy się tym zmianom. Jakie są te najważniejsze?
3: Ja bym powiedziała, że to jakby przyczyny, dla których wchodzimy w relacje tych, nie wiem, 20, 30, 50 lat temu.

0: w dużej mierze wchodziliśmy w relacje, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo mamy tych 20-25 lat. No i jeśli nie chcemy, tu już przejaskrawiam i diabolizuję, nie chcemy przynieść wstydu rodzinie, nie chcemy zmarnować naszego życia, to już czas się z kimś związać. Teraz już nie ma takiego przymusu społecznego.
1: Ale też taki był schemat społeczny, po prostu. Tak. To był jakiś normalny, oczywisty, oczekiwany, niezaskakujący etap w życiu.
0: Dokładnie tak. A teraz jakby jest, raz, że to już nie jest wymagany model, dwa, że kobiety, no w ostatnich latach bardzo dużo zainwestowano uwagi, czasu, pieniędzy w to, żebyśmy się wyemancypowały, stały się samodzielne i super, natomiast no w międzyczasie trochę zaniedbano kwestię mężczyzn, żeby również w tych nowych realiach się odnaleźli. Jest jeszcze jedna kwestia. Jak kiedyś był jeden oczywisty model, czyli mam 20-25 lat, znajduję sobie partnera, potem od razu w niedługim czasie pojawiają się dzieci, to było takie bardzo oczywiste, więc w pewnym przejaskrawieniu mogliśmy wybierać ze wszystkich osób, bo wszyscy mieli takie same plany. W tym momencie są różne podejścia. Jedni nie chcą mieć wcale dzieci, jedni chcą wcześniej, drudzy później. Więc chociażby przez ten jeden aspekt już zmniejsza się pula osób, z którymi możemy wybierać, bo musimy się chociażby pod tym względem dogadać. A są jeszcze inne czynniki, na przykład na co chcemy poświęcać pieniądze, które zarabiamy. Czy na doświadczenia, czy na inwestowanie w doświadczenia, czy na konsumpcję. Więc tu jest dużo zmiennych, nie masz jednego modelu, więc ciężej nam jest znaleźć tą osobę, która chce dzielić ten sam model życia co my.
1: Bo to się wszystko komplikuje. O tym, jak się w tym gąszczu odnaleźć, jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale wspomniała pani o pewnej presji. Kiedyś to często była ciocia, babcia, prababcia, która na spotkaniu rodzinnym pytała, a kiedy w końcu znajdziesz chłopaka? A kiedy w końcu pojawią się dzieci albo wnuki. Czy aby nie jest tak, że dziś te funkcje dawnej prababci przejęły influencerki, które wywołują innego rodzaju, ale jednak też presję?
0: Jakiego rodzaju? Bo
1: musisz być piękna, musisz być światowa, musisz zrobić niesamowitą karierę.
0: Sądzę, że coś w tym jest, natomiast ja do końca nie spostrzegam tego negatywnie pod tym względem, że jest też dużo influencerek, które również pokazują, żeby dbać o to, jak jesteśmy traktowani, nie pozwalać na przekraczanie swoich granic i tak dalej. Więc znowu ja uważam, że te efekty się nakładają. Tutaj niestety ja nie lubię być stronnicza, ale w tym jednym temacie będę stronnicza. No ja uważam, że bardzo duży problem wynika znowu z tego, że kobiety, my się wyemancypowałyśmy, a panowie nie zostali dostosowani do, nie dostosowali się do tej zmiany społecznej i dlatego żyjemy jako kobiety i mężczyźni w dwóch różnych światach.
1: Za chwilę do tego przejdziemy, bo to jest bardzo ciekawy wątek, ale wracając jeszcze na chwilę do presji, chodziło mi o to, że roztacza się wokół taki obraz bajkowego świata i bajkowego życia. A gdybyśmy porozmawiali zupełnie szczerze, to doszlibyśmy dość szybko do wniosku, że życie to wszystko inne niż bajka. Czasem bywa trudno, czasem pojawiają się problemy finansowe, czasem pojawiają się problemy emocjonalne. To jest normalny element życia. Zawsze był, jest i zawsze będzie.
0: Znaczy, tak, na pewno sądzę, że to po jakiejś części no, również wpływa. No, social media bardzo wpływają. Ja bym mnie osobiście jakby dotyka i zauważam jeszcze inny aspekt, takiej znowu polaryzacji między kobietami i mężczyznami. Tego, jak dużo jest tego narzekania. To również ze strony influencerek, na tych mężczyzn, jacy są okropni. I też ze strony mężczyzn, ze strony kobiet.
1: Bardzo modne się to stało, tak.
0: Tak. Więc tutaj faktycznie pod tym względem, nie szłabym w to piękno tak bardzo, ale bardziej w to narzekanie na płeć przeciwną.
1: Wspomniała pani, że panowie albo spora część mężczyzn pewną zmianę przegapiła, nie zdążyła się do niej, albo nie chciała, albo nie umiała się do niej dopasować. Do jakiej konkretnie zmiany? Co panowie przegapili?
0: Znaczy, ja zacznę od tego, że ja nie chcę, żeby to brzmiało jako jakieś moje wywyższanie się, czy jakby wywyższająca się opinia. Ja uważam w ogóle, że to jest problem systemowy. Bo jeśli powiemy o jednym czy drugim mężczyźnie, że no, użyję takiego popularnego stwierdzenia, że jest nieporadny, no to możemy powiedzieć o jednostkach, ale jeśli mówimy o zjawisku, które zaraz opiszę jakby na konkretnych danych tak naprawdę, to ciężko mówić tutaj o niezaradności jakiejś grupy społecznej, tylko o tym, że system trochę niestety nas nakierował w tą stronę. I sądzę, że takim najbardziej wyraźnym czynnikiem jest coś, po czym można to opisać,

0: To jest wskaźnik wykształcenia, ponieważ w tym momencie w grupie wiekowej 25-34 co druga kobieta ma wyższe wykształcenie i jedynie co trzeci mężczyzna. I ja wiem, że to można spłycić do tego, że co warte są studia takie, takie i takie względem mężczyzny, który ma fach w ręku. Natomiast jeśli my sobie porównamy grupę osób, które jakby mają wyższe wykształcenie względem tej, które nie mają, to widać tam różnice w zarobkach, widać tam różnice w długości życia, w latach przeżytych w zdrowiu, więc jest jednak... To nie chodzi tylko o wykształcenie.
1: Pociąga ze sobą pewne skutki, oczywiście,
0: tak,
1: że tak.
0: Tak, tak, tak.
1: No tak, ale trudno chyba jednak stwierdzić, że panowie założyli sobie, że od tego momentu będą leniwi, im się nie chce, bo wszystko powinni od życia dostawać. Więc gdzieś po drodze został popełniony błąd, a on chyba jest jeszcze utrwalany przez to narzekanie, bo chyba zbyt często jednak traktujemy relacje między płciami jako jakiś wyścig. Ktoś musi wygrać, ktoś musi być na górze, ktoś na dole, a to jest kompletnie bez sensu, prowadzi donikąd.
0: Tak, tak. Jakby, żeby relacja mogła funkcjonować dobrze, musimy wychodzić i trwać w pozycji, w której oboje jesteśmy sobie równi. I faktycznie jest takie podejście u niektórych, że my się nawzajem będziemy prześcigiwać. No a jeśli, znowu ja teraz przejaskrawie uproszczę, no jeśli widzimy, jeśli kobieta widzi, że ona już jest z góry na górze, to ona też nie za bardzo, to jest taki paradoks, że jeśli widzimy, że na kogoś z góry, to my też stracimy szacunek do tej osoby. Więc czasami po prostu nie chcemy wchodzić w tę relację, albo chcemy wejść, ale tylko na krótko. Mhm.
1: Czy w związku z tą zmianą, o której pani wspomniała, z tym, że kobiety się wyemancypowały, co pociąga za sobą konkretne skutki, ta zmiana przyniosła też zmianę oczekiwań wobec mężczyzn? Wyemancypowane kobiety szukają kogoś zupełnie innego niż jeszcze 30, 40, 50 lat temu?
0: Tak. Sądzę, że tak, no bo kiedyś jakby takim głównym czynnikiem było to, żeby mężczyzna jakby był zaradny życiowo i jakby zapewnił byt tej rodzinie. No przejaskrawiam, ale to było widoczne. Teraz to już nie jest tak bardzo konieczne, no bo kobiety już potrafią zarobić na swoje życie. Natomiast tu jest też taka ciekawa niespójność i taki widać wpływ takiego wdruku kulturowego, który mamy. Bo z jednej strony my kobiety już potrafimy na siebie zarobić. W ogóle w tym momencie różnica w płacach między kobietami i mężczyznami to jest tylko 4%. Więc jakby ten mit o mężczyznach, którzy zarabiają dużo więcej od kobiet, to już się troszkę staje zaszłością. My, mimo to, że zarabiamy porównywalnie z mężczyznami, dalej oczekujemy od mężczyzn, że to oni będą w cudzysłowie, przejaskrawiam, znowu za wszystko płacili. No bo taki jest wdruk kulturowy, ale on jest trochę nieuczciwy względem tych zmian, które się zadziały w naszym świecie
1: ostatnio.
0: Jeśli
1: równość, to równość. Przypomniały mi się właśnie badania prowadzone między innymi przez socjolożkę Dorotę Perytiatkowicz. Panie pytane, czy chciałyby być niezależne finansowo, czy chciałyby zarabiać pieniądze własne, odpowiadają oczywiście gremialnie, że tak.
0: Tak.
1: Natomiast pytane, czy wzięłyby na siebie ciężar utrzymywania na przykład męża, partnera, rodziny, odpowiadają, że tak, ale ten odsetek jest dużo, dużo, dużo niższy.
0: Tak, jest to mój taki ulubiony przykład, że my z jednej strony jako kobiety chcemy zarabiać tyle samo, co mężczyźni, ale z drugiej strony mój mężczyzna to musi zarabiać więcej ode mnie, co na poziomie agregatu to po prostu nie może się zrealizować. To są sprzeczne oczekiwania.
1: Kogo zatem szukają te osoby, te panie, które zgłaszają się do pani?
0: Ja sądzę, znaczy dla mnie taką bardzo fajną konkluzją jest to, że niezależnie od płci my tak naprawdę takim fundamentem jest to samo. Mianowicie poczucie jakby szacunku do, jakby od drugiej osoby i do drugiej osoby, lojalność, uczciwość, odpowiedzialność. To jest podstawa i to w ogóle ja zawsze podkreślam, bo bardzo nie lubię takiego stawiania w kontrze, że kobiety i mężczyźni my jesteśmy inni. My w większości jesteśmy tacy sami i powinniśmy na siebie patrzeć bardziej przychylnie. Natomiast potem już jakby ponad tym fundamentem pojawiają się różnice. I taką na tym drugim poziomie, jeśli chodzi o te najczęstsze czynniki, które przyciągają uwagę kobiet wśród moich jakby klientek, bo to jakby analizuję te dane, to jest coś takiego, co ja określam potrzebą fascynacji mężczyzną. Żeby ten mężczyzna był zaradny, miał pasję, ambicje, żeby no, on to budziło tą fascynację ze strony kobiety. Później wchodzi w kwestia takiej bezpieczeństwa emocjonalnego. To jest coś, co u mężczyzn jest

0: wyżej, czyli jakby dla nich to jest ważniejsza potrzeba. Chodzi o taką troskę, uważność. No i moja interpretacja jest taka, że my kobiety potrafimy to sobie same zorganizować, dlatego u nas to jest dopiero na trzeciej pozycji, a u panów jest na drugiej pozycji.
1: No tak, panowie i emocje to jest temat, który przysparza cały czas pewnych problemów, chociaż już o tym wiemy na szczęście i też są podejmowane różnego rodzaju działania, żeby w tej sferze jakoś lepiej sobie radzić. Czy jest tak, że sukces zawodowy znacząco przekłada się na funkcjonowanie w relacjach? Mówię o perspektywie kobiet.
0: Ja sądzę, że to bardzo wpływa na to, czy ta relacja się pojawi, czy nie, bo żeby relacja mogła dobrze funkcjonować, to musi być wspólny styl życia, wizja życia i postawa życiowa. A w związku z tymi zmianami, o których rozmawialiśmy przed chwilą, no ten styl życia kobiet i mężczyzn i ta wizja życia i ta postawa życiowa, ona się rozjeżdża. Oczywiście teraz mówię na poziomie jakby znowu całego społeczeństwa. Więc po prostu jest to trudniejsze niż było kiedyś, znaleźć osobę, z którymi no będzie spójność w tych aspektach.
1: Tych modeli jest całe mnóstwo. Oczekiwań też dużo. Możliwości bez liku, to się zaczyna chyba robić Mission Impossible. Spotkać dwie osoby, które na wielu poziomach ze sobą by się zgadzały.
0: Czy nie impossible, na szczęście, bo są nawet, no ja też z nami przyczyniłam się do kilku takich historii, że takie rzeczy się dzieją, natomiast jest to na pewno o wiele trudniejsze. Jest taka bardzo głośna książka sprzed bodajże roku czy dwóch profesora Szendlaka, Miłość nie istnieje. No i ona faktycznie niesie taką przerażającą tezę i ona jest moim zdaniem na poziomie znowu społeczeństwa prawdziwa, jeśli chodzi o jakiś taki trend i statystyki. Natomiast na poziomie jednostek na szczęście te historie dalej się zdarzają.
1: To jest książka, jeśli dobrze pamiętam, która rozprawia się z mitem miłości romantycznej.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, tylko czy my tacy świadomi, tacy wyemancypowani, tacy nowoczesni jesteśmy szczęśliwsi?
0: Ja uważam, że jesteśmy podobnie szczęśliwi, natomiast na takim wyższym poziomie świadomości, bo bardziej zwracamy uwagę na to, żeby się otaczać ludźmi, przy których nam lepiej. Nie akceptujemy wielu czasami patologicznych zjawisk, więc uważam, że tak. Natomiast z drugiej strony, jeśli weźmiemy takie osoby, nie wiem, no taką historię sprzed, nie wiem, kilkudziesięciu lat, że kobieta jakby znosiła, nie wiem, przemoc ze strony mężczyzny, ona często sobie mówiła, że ona jest wartościowa i że to jest to, co ona robi, jest właściwe i ona w pewnym sensie jakieś takie, no może trochę dziwne, ale poczucie szczęścia z tego czerpała bardziej, no bo ona wiedziała, że robi tą właściwą rzecz, to nadawało tego sensu. Więc ja bym powiedziała, że jesteśmy bardziej szczęśliwi, a nawet jeśli porównywalnie, to na wyższym poziomie świadomości tego, co jest dla nas dobre.
1: Rośnie poziom świadomości, rośnie też nasza stopa życiowa. Czy w związku z tym nie zdarza się jednak tak, że nasze oczekiwania też rosną czasem do pułapu nieosiągalnego? Ten mężczyzna, czy ta kobieta poszukiwana, poszukiwany ma być tak perfekcyjna, że właściwie trzeba by go szukać chyba w Hollywood.
0: Trochę tak jest często. Znaczy, ja to widzę tak. Tutaj trzeba rozdzielić dwie, a może trzy kwestie. Jedna z nich jest to, że faktycznie jakby dużo się mówi o roszczeniowości kobiet. I zdarza mi się to obserwować. Może
1: dobrze,
0: nie tyle
1: że pani to powiedziała.
0: Tak. Tak, ja się nie boję takich rzeczy mówić. I może nie tyle wśród moich klientek, bo ja jednak, każda swatka przyciąga pewnego rodzaju typ osobowości, więc u mnie tego aż tak bardzo nie obserwuję. Natomiast no, gdzieś tam przeglądam social media, no to widać taką, czy jak rozmawiam z mężczyznami, widać taką roszczeniowość kobiet. Po czym odróżnić roszczeniowość od zdrowych oczekiwań? Po tym, co ta kobieta chce dać w zamian. Czy ona chce dać jakiś ekwiwalent tego, co chce uzyskać od mężczyzny? Jeśli kobieta ma tylko oczekiwania, masz robić to, to, to i to i nie widać tam jakiejś chęci okazania troski, tylko albo będę cię akceptować, bądź będę tobą gardzić, a nie ma takiej opcji. No, przejaskrawiam trochę znowu, ale są takie historie.
1: Do tego stopnia posunięte?
0: No. No. Więc tu jest jedna kwestia tego, że te kobiety czasami są po prostu no są roszczeniowe, bo nie chcą dać czegoś, nie są w stanie, po prostu uważają, że okej, jestem piękna, jestem wartościowa, kropka, mi się dużo należy, tak? Więc to jest

jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że te oczekiwania, no teraz ja właśnie zauważyłam, że dużo takich oczekiwań, jakie są wobec tej drugiej osoby, one de facto nie są wobec drugiej osoby, tylko są wobec związku i są zdrowymi oczekiwaniami. Żeby mężczyzna

0: na spotkanie. Paulina Adamczyk, matchmakerka, dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję również.
0: A my wracamy jednak do spraw mniej przyjemnych. Po atakach w szkołach na Mazowszu w internecie pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o kolejnych planowanych napaściach. Władze apelują, by nie ulegać dezinformacji i nie rozpowszechniać niesprawdzonych ostrzeżeń. Pogłoskom i reakcji służb przyjrzał się Witold Banach.
2: Sprawdzam to.
3: Po ostatnich tragicznych wydarzeniach, między innymi w Szkole Podwyżkowym i w Ostrołęce, internet zalała fala wiadomości o potencjalnych kolejnych atakach w szkołach. TV Republika, podbijając atmosferę strachu, pisała na pasku, by w piątek nie posyłać dzieci do szkół, bo zamachowcy grożą zamordowaniem 60 dzieci. Na te siejące niepokój fejki natychmiast zareagowało MSWiA, mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
4: Przypominamy, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Pamiętajmy o tym, aby nie ulegać dezinformacji, aby nie powielać postów, informacji, treści niesprawdzonych.
3: A w związku z pojawieniem się fali fejków dotyczących agresji w szkole, do działania przystąpiły również Służba Kontrwywiadu Wojskowego i Wojska Cyberprzestrzeni. Dlaczego, wyjaśnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Bo wczorajszy wieczór to była poważna akcja dezinformacyjna, która miała na pewno na celu wzbudzenie paniki. To jest w jakimś scenariuszu i to teraz potwierdza też Służba Kontrwywiadu Wojskowego, inne służby specjalne, służby cywilne. Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii działania Federacji Rosyjskiej.
3: Jednocześnie MSWiA przypomina, jeśli jesteś w miejscu, gdzie pojawił się uzbrojony napastnik, jeśli możesz, uciekaj, ostrzeż innych i dzwoń na numer 112. Więcej informacji przygotowanych przez zespół Sprawdzam To znajdą Państwo na polskieradio24.pl.
6: Polskie Radio 24.
7: Słowem wszystko.
6: Reklama.
8: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
9: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby otrzymały informacje o potencjalnym zamachu na premiera oraz szefa MON. Sprawę śledzi nasz reporter. Szef rządu rozmawiał telefonicznie z prezydentem Ukrainy. Zapewnił go o pełnym wsparciu. 20 osób przystąpiło do strajku głodowego w szpitalu w Sanoku. Pracownicy domagają się odwołania dyrektorki placówki. Minęła godzina 16. Radosław Siennicki, zapraszam. Służby badają informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Groźby zostały przesłane mailem do Służby Ochrony Państwa. Sprawę wyjaśnia policja. Z nami w studiu nasz reporter Jan Oleński, który śledzi tę sprawę. Witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co obecnie wiadomo o działaniach funkcjonariuszy?
2: Na razie nowych ustaleń nie ma, jak powiedziałem.

0: Powiedział mi pół godziny temu rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Policja cały czas pracuje nad sprawą, a o wynikach swoich działań poinformuje, gdy tylko pojawią się nowe informacje. Wiadomo, że groźby trafiły dziś rano do Służby Ochrony Państwa, która następnie przekazała je policji.
1: Ta informacja, która wpłynęła, jest bardzo poważna, uprawdopodobniona bardzo mocno przez funkcjonariuszy, którzy tym się zajmują. Funkcjonariusze, szczególnie policji, teraz nad tą sprawą pracują. Jestem przekonany, że tę sprawę wyjaśnią do końca.
0: W związku z groźbami dziś odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, SOP i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ustalono dalsze działania służb. Nie ujawniono treści gróźb ani informacji o ich autorze. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewnia, że premier Donald Tusk, mimo zagrożenia, pracuje normalnie.
2: Informacje o potencjalnym zamachu na premiera oraz szefa MON zebrał Jan Olencki. Bardzo dziękujemy. Premier Donald Tusk rozmawiał dziś telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisał szef rządu w mediach społecznościowych, jest absolutnie przekonany, że nikt i nic nie zdoła złamać Ukrainy i jej prezydenta w walce z rosyjską agresją. Premier zapewnił też ukraińskiego prezydenta, że może liczyć na pełne wsparcie Polski i Europy dla ukraińskiego narodu. Jutro w Warszawie rozpocznie się dwudniowa konferencja Warsaw Security Forum. Wezmą w niej udział politycy, dowódcy wojskowi i eksperci z państw NATO. W planach są wystąpienia premiera Tuska i prezydenta Zełenskiego, a także m.in. szefów rządów Norwegii i Litwy. Dziś w Warszawie odbywa się Forum Wolnej Rosji. Opozycjoniści, którzy wzięli udział w spotkaniu, mówią, że Władimir Putin może odtrąbić małe zwycięstwo. W ich ocenie Kreml wykorzysta decyzję Donalda Trumpa o czasowym zniesieniu sankcji na rosyjską ropę jako pretekst do eskalacji wojny z Ukrainą. A więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
3: Rosyjski opozycjonista, były członek Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej Gennady Gudkow nazwał Donalda Trumpa sojusznikiem Putina i wrogiem Ukrainy. W jego ocenie decyzja Trumpa o odblokowaniu eksportu rosyjskiej ropy i gotowość wpuszczenia surowca na rynek Stanów Zjednoczonych to sprzeniewierzenie się wartościom, które są podstawą amerykańskiej i europejskiej demokracji. Z takiego obrotu spraw Putin nie tylko się cieszy, ale już podjął wewnętrzne działania, powiedział polskiemu radiu Gudkow. On zwołał spotkanie na Kremlu i powiedział, przecież mówiłem, że oni się ugną i że Trump jest nasz. Sądzę, że właśnie takimi słowami zwrócił się do swoich współpracowników, podkreślając, że ograł wszystkich. Decyzji Donalda Trumpa w sprawie ropy towarzyszył również apel do prezydenta Ukrainy o powstrzymanie się od uderzeń w rosyjskie rafinerie. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Kijów może się na to zgodzić pod warunkiem, iż Moskwa przestanie niszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
2: Pracownicy szpitala w Sanoku kontynuują strajk głodowy. Dziś przystąpiły do niego kolejne osoby. Łącznie jest ich już 20. Jutro mają się odbyć rozmowy protestujących i dyrekcji szpitala. Na spotkanie zaprosił ich starosta sanocki. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sowicka mówi o obawach protestujących.
4: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przyzwykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
2: Związkowcy chcą odwołania dyrektorki szpitala. Zarzucają jej niedostateczną komunikację w sprawie restrukturyzacji placówki. Dyrektorka nie zgadza się z tymi zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowę. Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów i mieszkańców.
5: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
6: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
7: Takie akcje są bardzo potrzebne.
8: Zdecydowanie.
5: Nasze roczniki 7, 9, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci.
9: Jak my im nie pokażemy, tak, jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
2: Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie sezonu pasterskiego. Na koniec jeszcze alert RCB dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Jak czytamy, od 12 do 16 października na terenie Mazowsza odbędzie się ćwiczenie Syrena 26 z wykorzystaniem syren alarmowych. RCB apeluje o zachowanie spokoju.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: całym kraju sporo chmur i przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwe burze, a lokalnie opady krupy śnieżnej. Wysoko w Tatrach pada śnieg. Termometry pokazują od 11 do 15 stopni Celsjusza.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: 6 minut po godzinie 16. Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu całego popołudniowego zespołu. Teraz czas na sprawy międzynarodowe. Często w tym kontekście pojawiają się Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja, a Indie, drodzy Państwo. Rola tego państwa w ostatnich latach wzrosła bardzo wyraźnie, a Indie najwyraźniej mają apetyt na więcej.
4: Wiek Azji.

0: Wiekazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest doktor habilitowany Adam Burakowski, były ambasador Polski w Indiach, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, a co dla nas jest niezwykle ważne, po pierwsze wieloletni pracownik Polskiego Radia, który odpowiadał w Polskim Radio za współpracę międzynarodową, więc ta droga dyplomatyczna niejako naturalnie wychodziła z tego miejsca, w którym tą dzisiejszą rozmowę nagrywamy, a jeszcze ważniejsze dla mnie, dla Państwa jest fakt, że Adam Burakowski jest autorem pozycji Trzecia Potęga Świata. Czy Indie staną się światowym supermocarstwem? I to jest pytanie, które niejednokrotnie przecież wybrzmiewa w różnych, na różnych forach geopolitycznych. Jest to pytanie, z kim grać w tej geopolitycznej grze. Pytanie także niezwykle aktualne dla naszego kraju, bo tak jak Państwo wiecie z wieku Azji, już niedługo do Indii właśnie uda się premier Donald Tusk. Czy Indie rzeczywiście zmierzają w stronę statusu trzeciej potęgi świata? Czy jest to droga, czy marzenia Indii?
1: Jest to zarówno droga, jak i marzenia. Natomiast zależy, jak na to spojrzymy. Indie są tak dużym krajem, największym na świecie ludnościowo, że zależy, gdzie przyłożymy oko, to taki obraz dostrzeżemy. Jeżeli przyłożymy oko właśnie na tym miejscu, o którym przed chwilą powiedziałem, to znaczy Indie są na pierwszym miejscu pod względem liczby ludności. I ich przewaga nad Chinami rośnie. Przyrost naturalny w Indiach powoli się obniża, ale nadal liczba ludności wzrasta, podczas gdy w Chinach spada. Pod tym względem Indie są na pierwszym miejscu. Ale jeżeli zobaczymy na zupełnie inną kategorię, czyli na przykład medale na mistrzostwach olimpijskich.
0: Na no to dla wielu naszych słuchaczy czy główna kategoria nawet tego, czy państwo jest potęgą, czy nie.
1: No to tutaj będziemy mówili o 58. potędze świata i państwie, które mając prawie 1,5 miliarda obywateli, lokuje się między Słowacją a Słowenią w tej kategorii. Jeżeli spojrzymy na PKB per capita, to on też nie będzie to trzecia potęga świata. Natomiast jeżeli spojrzymy na PKB ogólne, to będzie to trzecia potęga świata już za 2-3 lata, bo wtedy właśnie Indie prześcigną Niemcy i to się wydarzy na pewno. To znaczy Indie rosną szybko i mają większy generalnie potencjał dalszego wzrostu niż wspomniane przeze mnie Niemcy, a także inne państwa, które znajdują się w tym peletonie, który próbuje dołączyć do numeru 1, czyli Stany Zjednoczone, i numeru 2, czyli Chiny. W tym peletonie oprócz wspomnianych Niemiec znajduje się również Japonia, Wielka Brytania, Francja i częściowo też Włochy. Indie w tym właśnie wspomnianym przeze mnie peletonie powoli zdobywają coraz większą pozycję i warto też powiedzieć, że my tu mówimy o trzeciej potędze świata. Indie doskonale zdają sobie sprawę, że konkurencja z Stanami Zjednoczonymi czy Chinami obecnie leży zdecydowanie poza ich zasięgiem i takich ambicji nie mają na najbliższe lata, ale to nie znaczy, że nie mają ich na dalsze lata. Otóż ich rządowy instytut Niti Aayog, który jest takim powiedzmy zapleczem intelektualnym rządu, ogłosił program.

0: który zakłada, że do 2047 roku Indie potroją wręcz swoje PKB, a nawet więcej, że oni dojdą do takiego momentu, w jakim obecnie jest USA. To jest rzeczywiście bardzo ambitny program.
1: Zdradzę Państwu, że na okładce książki Adama Burakowskiego Trzecia Potęga Świata, czy Indie staną się światowym mocarstwem, są trzy pionki, gdzie są oczywiście Chiny, Stany Zjednoczone i Indie. I chyba właśnie o tym porozmawiajmy, bo to jest niezwykle ciekawe, jak Chiny odnajdują się, jak Indie, przepraszam, odnajdują się właśnie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Zacznę od takiego pytania najbliższego nam wszystkim. Czy strategiczne partnerstwo Indii z USA oznacza też, że to będzie też stopniowe odchodzenie władz od relacji z Rosją, które też dla nas są niezrozumiałe często, kiedy słyszymy chociażby o tym, jak Indie wzmocniły zakupy rosyjskiej ropy naftowej od czasu pełnoskalowej agresji na Ukrainę?
0: Stosunki z Rosją, bo może od tego zacznę, Indii są i będą dobre. Może tak, były, są i będą dobre. To zaczęło się tak naprawdę na dużą skalę od czasów jeszcze sowieckich. Szczególnie Indira Gandhi tutaj się przyczyniła do zbliżenia Indii ze Związkiem Sowieckim. Potem to było kontynuowane i do dzisiaj Indie uważają Rosję za bardzo ważnego partnera, od którego są mocno uzależnione, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy. Chociaż starają się zmniejszyć to uzależnienie i od którego na bardzo dużą skalę kupują ropę od czasu, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę i straciła w związku z tym dużą część rynków zbytu i zaczęła ich szukać, znalazła je w Indiach. Natomiast dlaczego Indie nie chcą potępić Rosji? Otóż oprócz tego, co już powiedziałem, bardzo ważna jest percepcja i z punktu widzenia Indii, powiedzmy sobie tak, czy Polska jakby powinna myśleć o stosunkach z Wielką Brytanią czy Francją przez pryzmat tego, co kiedyś te dwa państwa robiły w swoich koloniach? Nikt tak w Polsce nie myśli. Tak samo w Indiach nie myśli się o tym, co Rosja kiedyś zrobiła, prawda? A nawet co robi teraz?
1: No, to jest jednak bardzo ryzykowna teza i taki konstrukt, moim zdaniem, powiedziałbym, bo no, w obecna mamy jednak za swoją wschodnią granicą wojnę i ja rozumiem, że z punktu widzenia Indii, tak jak i z punktu widzenia Chin, to jest nawet dla społeczeństw obydwu państw temat o wiele odleglejszy niż dla nas, no ale tutaj jest wyraźnie agresor i poszkodowany.
0: Tak, dla nas.
1: Ja mówię, z naszego punktu widzenia.
0: To nie jest tak, że ja ich staram się usprawiedliwić. Tłumaczę, jak oni myślą. To jest zupełnie co innego.
1: A to wyjaśnimy tak, to właśnie. Tak. Że to jest, bo to bardzo ważne jest wyjaśnienie, że tłumaczymy, jak oni myślą.
0: Tłumaczymy, jak oni myślą. Oni myślą w ten sposób. Rosja jest ich partnerem, ale Ukraina też jest ich partnerem. Oni nie chcą, żeby ta wojna się toczyła. Natomiast wiedzą, że ona się toczy i starają się po prostu znaleźć swoje miejsce w tym. Rosja u nich ma, cieszy się dobrym wizerunkiem. Po prostu. I musimy z tym żyć. My jako
1: tak,
0: Polacy,
1: jak i w Chinach.
0: Europejczycy. Tak, tak, po prostu.
1: Tylko, że wobec Chin mamy stosunek bardziej krytyczny, biorąc pod uwagę jakby naturę chińskiej władzy, zagrożenia wynikające z rozwoju chińskiej armii, a wobec Indii wydaje mi się, że jest więcej ciepła oczekiwań właśnie współpracy w myśleniu o tym partnerze.
0: To powiem tutaj, dlaczego tak się dzieje. Bo Indie podjęły strategiczną decyzję o zacieśnieniu współpracy z Unią Europejską, handlowej. Otóż w listopadzie tego roku zostanie podpisane porozumienie o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a Indiami i to porozumienie będzie największym otwarciem indyjskiego rynku w ogóle w historii niepodległych Indii od 1947 roku. A z drugiej strony my też się otworzymy na nich. I to porozumienie jest analizowane przez rządy i kręgi biznesowe wielu państw, w tym Polski, pod takim kątem właśnie, co my z tego będziemy mieli, jakie są dla nas szanse, jakie są zagrożenia. Bo to jest porozumienie, które otwiera nasz rynek na 93% indyjskich produktów. Będzie miało cła obniżone albo do zera, albo do bardzo niskiej kwoty. I 96% produktów z Unii Europejskiej w Indiach. Rolnictwo będzie wyjęte z tego porozumienia, oprócz produktów, które nie są produkowane w Europie, takie jak mango i nie są produkowane w Indiach.

0: lub na małą skalę, takie jak jabłka, które są dla Polski ważne.
1: Niezwykle.
0: Tak, w Indiach produkuje się jabłka, ale nie na dużą skalę i sezon produkcji jest inny niż w Europie, więc to nie jest bezpośrednia konkurencja, więc dlatego też my staramy się tę szansę wykorzystać. A ich stosunki z Rosją i warto wiedzieć, że wszystkie państwa zachodnie, w tym Polska oczywiście, jakby nie przechodzi do tego nad tym do porządku dziennego. No, my cały czas jakby podkreślamy swoje stanowisko w tej sprawie, natomiast rozumiemy, że z ich punktu widzenia świat jest bardziej skomplikowany. To znaczy, że skoro im to nie przeszkadza, to nam do pewnego stopnia, znaczy musimy zaakceptować to, że oni będą jednak z Rosją cały czas blisko współpracować, ale w sektorach, gdzie no, nie produkujemy ropy, a Rosjanie tak, prawda? Oraz w sektorach, gdzie możemy konkurować i to robimy, czyli w sektorze zbrojeniowym. To znaczy, jeżeli tutaj spojrzymy na to, w jakim stopniu indyjska armia była uzależniona od rosyjskiego sprzętu, czy nawet sowieckiego, bądź postsowieckiego, a jak jest teraz, to rzeczywiście firmy europejskie, szczególnie francuskie, wypychają bardzo powoli, bo w Indiach w ogóle nic się nie dzieje szybko. To jest za duży kraj, żeby tam się działo coś szybko.
1: Śmieję tutaj, się teraz oczywiście. No,
0: znaczy sądzę, że znasz to z doświadczeń tak, z Chinami, tak? Tak, prawda, tak.
1: Że... Wydaje mi się, że w Indiach to jeszcze te młyny różnego typu mielą jeszcze wolniej niż w Chinach.
0: Tak,
1: administracyjne
0: bo tam... Właśnie, bo te młyny w Indiach to jest kraj demokratyczny i prawda, każdy ma swój młyn i sobie nim mieli i on one wszystkie w związku z tym operują wolniej niż by to można się spodziewać po mniejszym państwie. Po prostu bardzo skomplikowany mechanizm. Więc generalnie uzależnienie Indii od rosyjskiego uzbrojenia się zmniejsza właśnie dzięki temu, że państwa europejskie stwierdziły, że zamiast ograniczać się do potępiania Indii za to, że oni nie potępili Rosji, powinni też po prostu oferować coś, co Indie chcą kupować i jakby metodami rynkowymi tak naprawdę wypychać powoli Rosję z tego rynku.
1: Zadaję ci te pytania właśnie po to, bo rozumiem, że także w książce tłumaczysz, w jaki sposób Indie myślą, w jaki sposób podchodzą do tej sprawy. No oczywiście kwestia wojny na Ukrainie jest taką dla nas w tej chwili coraz ważniejszą, jak się okazuje, te ostatnie tygodnie informacje. W tym kontekście zadam ci też pytanie, jak twoim zdaniem wojna na Ukrainie zmieniła pozycję Indii wobec USA i państw europejskich? Czy to też miało wpływ? To trochę wynika z tego, co do tej pory powiedziałeś.
0: Może zacznę od tego, co na początku tutaj mówiłeś, to znaczy, że staram się tłumaczyć, jak Indie myślą. Dokładnie o tym jest ta książka. To znaczy, nie tylko w tej konkretnej sprawie, ale w też bardzo wielu innych. Dużą uwagę poświęciłem temu, żeby pokazać, jak działają firmy indyjskie. Na jakich zasadach to działa, jak generalnie oni podchodzą właśnie do prowadzenia biznesu, do relacji w pracy, do tego, jak zbudowane jest to społeczeństwo, co w związku z tym można oczekiwać, jak powinniśmy odczytywać sygnały, które oni do nas wysyłają, a także jakie sygnały my powinniśmy wysyłać, żeby oni nas dobrze odczytali. W tym kontekście oczekiwanie, że Indie potępią Rosję jest niesłuszne, natomiast czego można oczekiwać?
1: Czy nie wydarzy się to? Oczekiwania to jest kwestia jakby oceny, czy są słuszne, czy nie, ale to się nie wydarzy.
0: Tak, to się po prostu nie wydarzy. To się po prostu nie wydarzy. Natomiast co się może wydarzać i rzeczywiście wydarza się od czasu do czasu. Ostatnio na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku, no premier Modi jednak publicznie powiedział Putinowi, że żeby zakończył tę wojnę. Tak? To są oczywiście gesty dyplomatyczne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wszyscy wiedzą doskonale. I Indie nie chcą, żeby ta wojna się toczyła, ale z drugiej strony no, nie chcą tracić dobrych relacji z Rosją. I po raz kolejny powtarzam, nie mówię tego po to, żeby kogokolwiek to usprawiedliwiać, tylko po to, żeby go zrozumieć.
1: I o tym jest ta książka. Jak twoim zdaniem wygląda ta rywalizacja chińsko-indyjska, jeśli jeśli chodzi o prymat państw globalnego południa, bo w tej chwili oczywiście globalne południe, jeden z głównych tematów geopolitycznych, coś, taki konik chińskiej dyplomacji. Chiny praktycznie na każdym forum międzynarodowym mówią, wytykając Zachodowi właśnie wspomniany przez ciebie kolonializm, te wszystkie grzechy świata zachodniego, mówiąc o tym, że teraz czas na kraje globalnego południa, ale pod przewodnictwem Chin. Trudno sobie to wyobrazić, bo globalne

0: na południe, to także Indie.
1: To rzeczywiście jest pewne pole rywalizacji między tymi państwami. W ogóle stosunki indyjsko-chińskie można by porównać do stosunków francusko-brytyjskich, z tym, że są one dłuższe o dobrych kilka tysięcy lat, bo po pierwsze, a po drugie jednak granica między nimi to nie jest wąski kanał La Manche, tylko masywne Himalaje, prawda? Jest tu mocna rywalizacja na wielu polach i globalne południe jest jednym z tych obszarów, gdzie taka rywalizacja następuje. Może zacznę od tego, gdzie Indie są mocniejsze, bo zawsze tak mówimy, że Chiny, prawda, mocne państwo, działa, wiadomo, tak, ale jednak jest pewne pole, którego Indie tak łatwo nie oddadzą, to jest soft power. To znaczy indyjski soft power od starożytności był silny, również w Chinach, prawda, no mówię tutaj o pewnych trendach kulturowych, religijnych i tak dalej. I dzisiaj też tak jest. To znaczy porównajmy sukcesy kina indyjskiego i chińskiego na świecie, prawda? No i chińskie kino oczywiście to wiesz lepiej niż ja.
2: Hinduska kultura jest bardziej jednak kolorowa, tak, powiedziałbym przemawiająca do gustów egzotycznych, nie lubię tego słowa, ale jednak zachodniego odbiorcy.
1: Znaczy ja mówię to o globalnym południu. Na globalnym południu kino indyjskie w niektórych miejscach z dużym sukcesem, niektórych z mniejszym rywalizuje z kinem amerykańskim. Kino chińskie bywa obecne, ale raczej we własnym regionie, prawda? W Afryce go raczej nie spotkamy. Natomiast indyjskie jak najbardziej, w Ameryce Południowej też. Muzyka, pewna filozofia życiowa, której jedną z personifikacji jest yoga. Więc na tym polu rzeczywiście Indie właściwie nawet może i wygrywają tę relację z Chinami, natomiast we wszystkich innych niespecjalnie. Jeśli chodzi o sprawy ekonomiczne, to jest jakby oczywiste, ale też narzucanie standardów w technologii. Tutaj z Chinami szans Indie nie mają, bo po prostu Chiny, jak wiemy, narzucają pewne rozwiązania, standardy, też działają ich firmy, prawda, naprawdę silne na całym świecie. Indie tutaj są dużo słabsze. Indie w ogóle nie mają jakichś takich swoich naprawdę rozpoznawalnych firm. Jest dosłownie kilka, których to rozpoznawalność, codzienny kontakt nasz z nimi nie jest aż tak duży. To mówię tutaj o firmie Tata, Reliance i tak dalej.
2: To są firmy globalnie znane.
1: Tak, znane, ale jednak każdy użytkownik będzie miał raczej do czynienia z firmami innych państw. Nazwy firm chińskich są łatwiejsze do zapamiętania, bo częściej się z nimi po prostu spotykamy.
2: No, ale
1: bo
2: też są bardziej obecne i ta ekspansywność chińska ma chyba dłuższą historię niż ekspansywność indyjska i też w takich sektorach, które są związane z życiem codziennym, bardziej w Europie przynajmniej, bo koncern Tata to chyba wciąż jednak kojarzy się no, w najlepszym razie z samochodami, tak? A przecież to jest ogromny konglomerat. Co jest wobec tego tym indyjskim motorem wzrostu? Jeśli nie są to technologie przyszłości, jeśli nie będą to półprzewodniki, w czym Indie są na tyle konkurencyjne, że wybiją się do tej no, jednak ogromnej stawki trzech najpotężniejszych?
1: Usługi i sektor IT. Nierozumiany jednak jako narzucanie standardów czy jakaś najwyższej klasy produkcja. To jest po prostu średnia produkcja skierowana do średnich odbiorców. I to jest coś, na czym rzeczywiście Indie tutaj się wybijają. Indie rozumieją swoje miejsce w tym szeregu. Wiedzą, że nie są w stanie na przykład w dziedzinie AI konkurować ani z Chinami, ani ze Stanami Zjednoczonymi. Doskonale wiedzą, że są poza... W związku z tym starają się wymyślić coś, w jakiś sposób zaadaptować istniejące już rozwiązania albo stworzyć coś, czego nie stworzą ani jedni, ani drudzy. Czyli ani Amerykanie, ani Chińczycy. I największy indyjski AI, nie wiem, czy zgadniesz, czym się zajmuje. Czymś, co w Chinach też jest popularne, czyli astrologią. To jest największy indyjski AI, który po prostu oferuje tego
2: przewiduje
1: typu...
2: przyszłość.
1: Tak, przewiduje przyszłość na wszystkie możliwe sposoby, na wszystkie możliwe sposoby.
2: W Singapurze jest bardzo ciekawy model AI, o tym czytałem niedawno, o tym, że pan właśnie wróżbita wprowadził do, bo oczywiście to, na czymś musi bazować, wprowadził do bazy danych swoje 30 lat pracy i odczytał odczytywania przyszłości. No i teraz to się staje popularnym programem.
1: Tak, oni po prostu mają, oferują wszystkie możliwe systemy astrologiczne.
2: No ale tym świata nie podbiją.
1: Nie, bo to jest rynek wewnętrzny. I drugi, no powiedzmy, że poważniejszy jednak projekt, ale mniejszy, ale z kolei rządowy, to jest językowy. Bo oni mają tyle tych języków w tych Indiach, prawda? I docelowo ma to doprowadzić do tego, że

0: urzędnik będzie w stanie za pomocą właśnie urządzenia AI po prostu rozmawiać z każdym obywatelem w jego własnym języku, tłumaczyć dokumenty i tak dalej. I to rzeczywiście jest udany projekt. Natomiast no, porównajmy to jednak z czołowymi projektami amerykańskimi bądź chińskimi. To są raczej projekty użytkowe, tak? Też mają rozwiązać konkretny problem, a nie wyznaczające standardy.
1: Napisałeś mi w pięknej dedykacji w pamiątkę spotkania w Katmandu. Ja w kontekście Katmandu, gdzie w ubiegłym roku doszło do zmian władzy, kiedy Gen Z wyszło na ulicę i powiedziało dość. Oczywiście wszyscy patrzymy też w stronę Indii pod tym względem. Może nie jeden do jednego bezpośrednio porównująca sytuację, ale w końcu Indie mają jedną z najmłodszych populacji na świecie. No i mają ruch karaluchów. No ile to jest siła, która może jeszcze bardziej niż do tej pory zmienić oblicze tego państwa?
0: W tej książce analizuję mocne i słabe strony Indii. Uważam system szkolnictwa wyższego w Indiach za najsłabszą stronę, albo prawie najsłabszą. Podobnie uważają ci właśnie młodzi, o których mówiłeś. Mediana wieku w Indiach 29 lat, w Polsce 43 dla porównania. To są po prostu setki milionów młodych ludzi, którzy chcą się uczyć i chcą wejść na rynek pracy. Podczas gdy dobrych uniwersytetów w Indiach jest mało. Żeby tam się dostać, może nie wiem, czy możesz wiedzieć, jaki jest procent tych, co się dostają na dobre uniwersytety, z tych, co kandydują. 1%.
1: No tak, i biorąc pod uwagę to, jaki jest pęd do nauki jednak. No właśnie, tak. I zarówno w Chinach, jak i w Indiach.
0: Także na najlepsze uniwersytety 1% się dostaje, a 99% się nie dostaje, pomimo tego, że ich rodziny inwestowały bardzo dużo w naukę swoich dzieci, prawda? Na gorsze oczywiście łatwiej jest się dostać, ale mimo wszystko system indyjski nie jest w stanie wykształcić tych wszystkich ludzi, którzy chcą się uczyć, a poza tym rośnie bezrobocie. I bezrobocie jest bardzo ściśle skorelowane z wykształceniem. To znaczy analfabeci, których tam nadal jest około 20%, oni mają najmniejszy problem z zatrudnieniem. To znaczy praca dla ich szuka. Po prostu. Pomimo tego, że to nie jest dobra praca, wiadomo, tak? To jest praca fizyczna, nie wymagająca kwalifikacji, ale ci ludzie nie mają żadnych problemów. I później to po szkole to już jest trudniej znaleźć pracę, a wśród absolwentów szkół wyższych 30% bezrobotnych. To jest ogromna rzeczywiście rzecz, która rodzi frustrację i niezadowolenie w całym społeczeństwie, bo warto powiedzieć, i to jest kolejna rzecz, o której dużo piszę w tej książce, to znaczy, że Indie są społeczeństwem rodzinnym. Tam całe rodziny myślą, prawda, działają razem i tak dalej, więc jeżeli ktoś jest młody, a w każdej rodzinie jest ktoś młody, to cała rodzina ma problem, więc wszyscy mają problem. I w związku z tym Indie znajdują się w tym momencie, kiedy mogą wykorzystać swoją dywidendę demograficzną, wynikającą właśnie z niskiej mediany wieku i dużej liczby osób w wieku produkcyjnym, albo mogą tę szansę stracić. W związku z tym w Indiach zostaną przeprowadzone ogromne reformy systemu edukacji, z których jako Polska możemy skorzystać w ten sposób, żeby nakręcić właśnie współpracę w dziedzinie badań i rozwoju z państwem, które jest nastawione na współpracę między innymi właśnie z nami.
1: Ostatnie pytanie już tak na szybko. Jest tam trochę dyplomatycznego twojego insajdu w tej książce?
0: Niezbyt wiele. Niezbyt wiele, bo to nie są moje wspomnienia, że tak powiem. Cytuję kilka ciekawych uwag. Że najciekawszą uwagę to jeszcze jak byłem naukowcem, zanim poszedłem do dyplomacji, bo teraz znowu jestem naukowcem i znowu robię badania naukowe. Otóż zawarłem tam taką tezę, którą wygłosił pewien wybitny naprawdę indyjski politolog. Jak spytałem się go, co sądzi o Polsce, więc on powiedział tak, że generalnie polityka zagraniczna w Indiach nie jest gorącym tematem. W obrębie polityki zagranicznej Europa nie jest gorącym tematem, a w obrębie Europy Polska nie jest gorącym tematem. I warto to wiedzieć.
1: Czyli jesteśmy na trzykrotnie przegranej pozycji,
0: ale to było już dawno. A teraz Europa stała się jednak dosyć gorącym tematem polityki zagranicznej i powinniśmy ten moment wykorzystać.
1: I gościem audycji Wiekazji był Adam Burakowski, autor książki Trzecia Potęga Świata, czy Indie staną się światowym mocarstwem. Książka dopiero co wchodzi na rynek i ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, które w tym sezonie, proszę państwa, ma naprawdę bardzo dobrych autorów. Polecam udać się na ich stronę internetową. Dziękuję ci, Adamie, za wizytę w studio.
0: Dziękuję i dziękuję państwu.

0: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
10: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
9: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
10: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
9: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
10: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
9: i Michał Strzałkowski.
8: Autopromocja.
11: 33 minuty po godzinie 16.
8: Komentarz.
11: Do dyskusji toczącej się od dłuższego czasu, chociaż można odnieść wrażenie, że dyskusja dotycząca lalki, kolejnych adaptacji tego tekstu nieco przygasa. Ale był moment, że człowiek z przestrachem zaglądał do lodówki, bo była szansa, że wyjdzie z niej albo pan Maślona, albo pan Kawalski, odpowiedzialni za te najnowsze adaptacje. Z nami jest Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczki oraz słuchaczy Polskiego Radia 24.
11: Panie redaktorze, czy ta dyskusja, która przetoczyła się przez Polskę, to była dyskusja jak każda inna? Bo te wcześniejsze lalki też wywoływały spory.
12: No tak, ale nie mieliśmy do tej pory sytuacji, żeby aż dwie lalki pojawiły się w zasadzie w tym samym czasie, jedna na wielkim, druga na małym ekranie, i reprezentowały skrajnie inne podejście do materiału źródłowego, czyli do kultowej, bądź co bądź, powieści Bolesława Prusa.
11: O różnicach za chwilę powiemy więcej, ale czy ten spór pokazuje przy okazji siłę i znaczenie prozy Bolesława Prusa?
12: No, bez dwóch zdań. Szczerze mówiąc, w mojej świadomości lalka zawsze jawiła się mimo wszystko trochę jako zmora licealistów zastanawiających się, czy aby na maturze przypadkiem nie pojawi się jakiś temat związany z Izabelą Łęcką i Stanisławem Wokulskim albo jeszcze Ignacym Rzeckim. A tu okazuje się jednak, że książka Prusa bardzo szczególne miejsce zajmuje w sercach Polek i Polaków. Każdy ma swoją wizję tego, jak powinni wyglądać bohaterowie, jak powinni się zachowywać, jak w zasadzie można podchodzić do prozy Prusa, zwłaszcza, że to tutaj i twórcy Netflixowej adaptacji, i twórcy kinowej wersji zaproponowali zupełnie różne podejścia. Z jednej strony mamy w zasadzie remiks Prusa, wariacje, powiedziałbym Prus a la Quentin Tarantino, a z drugiej strony jednak podejście wierniejsze, bardziej konserwatywne, takie, które raczej nikogo ma nie oburzyć.
11: Mnie się wydawało, że maturzyści bardziej się bali nad Niemnem albo na Cej Dni, ale może to jest kwestia generacyjna. Pytałem o siłę tekstu, bo być może jest też tak, że my już teraz właściwie spieramy się mechanicznie, automatycznie o wszystko.
12: Może tak być.

0: Chociaż gdybyśmy się mieli spierać tylko i wyłącznie o to, jak powinno się adaptować Prusa, to bylibyśmy bardzo szczęśliwym krajem.
1: To prawda, to prawda. Pan wspomniał, że to są bardzo różne podejścia do tekstu źródłowego, tak to nazwijmy, ale są złośliwi, którzy pytają, po co w ogóle tego rodzaju adaptacje dziś produkować?
0: A dlaczego nie? Dlaczego Brytyjczycy potrafią non-stop produkować coraz to nowe adaptacje Jane Austen, a kiedy u nas nagle wraca się do lalki, która, przypomnijmy, ostatni raz została zekranizowana pół wieku temu w postaci serialu telewizyjnego w reżyserii Ryszarda Bera, nagle podnosi się larum. Popkultura ma to do siebie, a myślę, że lalkę możemy zakwalifikować jako część popkultury, to, że podlega nieustannemu recyklingowi. Oczywiście to rzucanie cytat po tym, że każde pokolenie powinno mieć swoją lalkę, jest banałem, ale trochę tak jest. No, jakby te ważne teksty kultury mają to do siebie, że powinny powracać w nowych interpretacjach i być interpretowane przez coraz to nowe pokolenia, żebyśmy sprawdzali, jakby, czy ten tekst jeszcze cały czas żyje, czy rezonuje z nami, w jaki sposób, czy można wyciągnąć z niego coś nowego. A jeżeli jeszcze to spotyka się z oddźwiękiem, no to świadczy o tym, że udało się trafić. Właśnie w tę książkę warto było przenieść na ekran.
1: Tych adaptacji rzeczywiście było kilka. Film z roku 68, potem serial, to 10 lat później. Był też musical, to rok 2010. I teraz mamy serial i film. Do tego jeszcze oczywiście najróżniejsze adaptacje filmowe. No to ja wracam jednak z uporem maniaka do pytania, po co? Po co został nakręcony serial, który do Prusa, do jego lalki odwołuje się, no, co najmniej luźno?
0: No nie wiem, być może po to, żeby zdobyć sobie widownię. Co ciekawe, pierwotnie ta nowa Netflixowa lalka miała być bardzo współcześnionym tworem. Miała się rozgrywać tu i teraz, miały być w niej telefony komórkowe, social media, ale na pewnym etapie jednak producenci, scenarzyści doszli do wniosku, że jednak wracają do XIX wieku, chociaż ten XIX wiek, no, jest bardzo umowny. No, ewidentnie chodziło o to, żeby przyciągnąć widownię. A skoro jakby tutaj ta dyskusja narodowa wręcz, no, jak z czasów Potopu, czy Daniel Gryski jest właściwym odtwórcą do roli Kmicica, ożywa na nowo, świadczy o tym, że producenci strzelili tutaj w dziesiątkę. Lalka żyje, lalka cały czas wzbudza emocje, lalka przyciąga widownię przez ekrany i zachęca do tego, żeby subskrybować serwis streamingowy i przedłużać go na kolejny miesiąc.
1: No to wariant pytania, po co numer dwa? Po co kręcić film, który bardzo, ale to bardzo wiernie oddaje pierwowzór, no i tym samym ląduje gdzieś w okolicach lalki z 1968, oczywiście przy wszystkich różnicach technicznych i obsadowych?
0: No tutaj odpowiedzi mogą być dwie. Jeżeli zacznę cytować producenta, pana Radka Drabika, to powiem, że chciał przede wszystkim na nowo poczuć oddech epiki w polskim kinie. Chciał stworzyć widowisko, które będzie międzypokoleniowym pomostem i przyciągnie ludzi na przed ekrany kin, co jest, przypomnijmy, coraz dzisiaj trudniejsze. Coraz trudniej jest poderwać widzów sprzed kanapy, żeby zostawili telefony, telewizory, komputery i wybrali się podziwiać coś wspólnie na wielkim ekranie. Więc to jest ta wersja bardziej idealistyczna, a ta wersja bardziej cyniczna jest taka, że dla pieniędzy, oczywiście, że tak. Nowa lalka kosztowała podobno krocie ponad 60 milionów złotych, co pozycjonuje ją wśród najbardziej kosztownych polskich filmów po 1989 roku, więc wiadomo, że musi się zwrócić i tych widzów musi być dużo. No nie wiem, zastanawiam się w ogóle, czy ona się może zwrócić w ogóle w dystrybucji kinowej, czy musiałby pójść 10 milionów osób, żeby lalka się zwróciła, ale być może jakby różnego rodzaju umowy z telewizjami, platformami streamingowymi, licencje i tak dalej sprawią, że producent na pewno wyjdzie na swoje. Poza tym to będzie taki film, który będzie można oglądać co roku, w każde święta, obok Znachora, wspomnianego już Potopu, nad Niemnem to może nie, ale jest parę takich tytułów, które wiernie przyciągają widownię rok w rok.
1: Myśli pan, że lalka kiedyś zdetronizuje Kevina?
0: Ale zastanówmy się, w jakie święta można by w takim razie ją puszczać. No Kevin jakby tutaj jest niezagrożony. We wrześniu już nawet był ostatnio grany, ale wiadomo, grudzień należy do Kevina. No jest Wielkanoc, może Święto Zmarłych, może Walentynki dla wszystkich ze złamanym sercem. Lalka w sam raz.
1: Albo Święto Narodowe, Święto Niepodległości na przykład w listopadzie.
0: No, na pewno do wyboru, się do znajdą. Koloru.
1: Tak, te dyskusje dotyczące powstających produkcji toczyły się od kilku już miesięcy, kiedy tylko pojawiły się zapowiedzi, że lalek będzie więcej niż jedna. Pan się spodziewał, że to doprowadzi do takiej

0: Można się było tego spodziewać, patrząc na to, jak wiele dyskusji trwało w internecie. A propos obsady chociażby obydwu dzieł. Zastanawiano się, kto bardziej przypomina Wokulskiego. Czy Tomasz Szuchart, czy jednak Marcin Dorociński? Która z aktorek spełnia to wyobrażenie Izabeli Łęckiej? Czy Marek Kondrat nie jest za stary do roli Ignacego Rzyckiego, który, przypomnijmy, w książce ma chyba raptem ze 3 lata więcej niż Wokulski. No więc... Internet pokazał, że ta dyskusja będzie, a jeszcze jakby ułożenie tych premier, kiedy lalka serialowa trafia na ekrany 2 tygodnie przed lalką kinową. Ja się zastanawiałem w ogóle, czy to wpłynie na box office filmu, czy jak ludzie obejrzą sobie film na małym ekranie, to jeszcze im się będzie chciało podnieść i obejrzeć go w kinie. No, na razie wyniki box office'u wskazują, że tak, po 10 dniach od premiery film ma 1 000 000 widzów, no ale tak jak powiedziałem, tych widzów musi być znacznie, znacznie więcej, aby producent znalazł się nad kreską.
1: Chociaż ten 1 000 000 to cały czas jest bardzo dobry wynik. Za chwilę porozmawiamy o plusach i minusach, ale zastanawiam się, co udało się osiągnąć twórcom serialu, bo Paweł Maślona stwierdził, że właściwie chcieli wrzucić w tekst Prusa granat i zobaczyć, co z tej opowieści zostanie. Co zostało?
0: Wydaje mi się, że zostali bohaterowie, zostali główne wątki, ale tak jak wspomniałem już wcześniej, no ta lalka Netflixowa jest bardziej remiksem, aniżeli adaptacją. Ona bierze postaci, bierze nitki fabularne i potem zaczyna się nimi bawić. I oczywiście części widzów i krytyków takie podejście się podoba. Świadczy o tym, że rzeczywiście tekst Prusa jest ciągle żywy. A część twierdzi, że jest to z jednej strony świętokradztwo, a z drugiej strony po prostu skok na kasę, kiedy bierzemy znany tytuł i na jego bazie tworzymy historię, która nie ma nic wspólnego z literackim pierwowzorem.
1: No rzeczywiście, możemy chyba założyć, że serial pod tytułem Lalka będzie cieszył się większym wzięciem, niż gdyby nazywał się na przykład Izabela, Ona albo Wokulski.
0: No myślę sobie też, że i producenci, platforma streamingowa liczyli na to, że serial być może będzie rezonował trochę bardziej z międzynarodową publicznością. To też widać chociażby po jakim całym tle historyczno-społecznym, jakie zarysowuje ten serial, a w zasadzie jakiego nie zarysowuje. Bo ta Polska, Warszawa pod zaborami, no w zasadzie jest krainą bez szerokości geograficznej, która mogłaby być osadzona absolutnie wszędzie. Myślę, że tutaj takie odniesienia i tytuły jak Bridgertonowie, no w jakiś sposób też pewnie były źródłem inspiracji. No ale jak widać jednak Polska dalej górą i tutaj lalka żyje. Wszędzie indziej serial raczej przeszedł bez echa.
1: No właśnie, może to się jeszcze zmieni, może są jakieś szanse na oddźwięk międzynarodowy, ale...
0: Trudno mi to sobie wyobrazić, przepraszam, że się wetnę, no ale żyjemy po prostu w epoce zalewu, kiedy praktycznie co tydzień dostajemy kilka nowych seriali, więc jeżeli to się nie udało od razu, to wątpię, żeby nagle zagraniczna widownia po miesiącu na przykład odkryła polską lalkę.
1: No dobrze, skupmy się przez chwilę na plusach, co się udało w lalce serialowej, co się udało w filmie.
0: No myślę sobie, że wartością i filmu, i serialu są z pewnością aktorzy, którzy znoszą scenariusze obydwu przedsięwzięć ponad przeciętność. Ja lubię tutaj i duet Tomasz Szuchart, Sandra Drzymalska, i duet Marcin Dorociński oraz Marek Kondrat. W przypadku Kamili Urzędowskiej, no tak jak wielu widzów, mam pewne zastrzeżenia, ale może się mylę. No i to zdecydowanie na plus. Ale z drugiej strony przyznaję tak zupełnie szczerze, że oglądając serial i oglądając film, miałem takie poczucie, czy mnie to obchodzi, czy ja angażuję się w ogóle w jakikolwiek sposób w tę smutną historię miłosną. Przyznaję, że do końca nie. Więc no, nie jestem ani fanem lalki filmowej, ani serialowej, natomiast to podziwiam fakt, że jednak udało się taką dyskusję zbudować.
1: Proszę pana, jeżeli pana nieszczęśliwa miłość nie porusza, to nie wiem, co by to mogło być.
0: No ale to też pokazuje, czy twórcy rzeczywiście tę nieszczęśliwą miłość potrafią pokazać w taki sposób, żeby jednak to serce drgało, żeby jednak łzy wzruszenia albo bezsilności no, płynęły obficie. A tutaj miałem takie poczucie, że to oglądam po prostu jedno i drugie na zimno. Ale tak jak mówię, aktorzy naprawdę wnoszą szlachetność do filmu i serialu.
1: Ale jak rozumiem, już powoli przechodzimy do kategorii minusy. Co się zatem nie udało na początek serial?
0: Na początek serial, no ja mam wrażenie, że to jest po prostu tak naprawdę gonienie po prostu, cały czas po prostu, gonienie za atrakcjami,

0: gonienie za tym, żeby było głośno, żeby momentami było wulgarnie, żeby był eksces. Ale pytanie, no co się za tym kryje? Czy jest coś więcej? Czy rzeczywiście twórcy mają jakiś pomysł na tego Prusa? Tutaj nie do końca jestem przekonany. W przypadku filmu mam poczucie, że ile pierwsza połowa, no nawet nie pierwsza połowa, pierwsza godzina jest całkiem niezła i dosyć klarowna. Wokulski wraca do Warszawy, obłowił się, teraz chce podbić serce Łęckiej. Pojawia się pani Melton i zaczyna się od swego rodzaju taka komedia kostiumowo-romantyczna. To nam nie działa, ale mam wrażenie, że od połowy ten film się zaczyna sypać, wątki się rozjeżdżają. Kiedy jeszcze Wokulski udaje się do Paryża i nagle Warszawa i większość bohaterów znika na jakieś kilkanaście minut, to się zastanawiam, po co to w zasadzie wszystko, czy ten wątek jakby coś wnosi do historii, czy jakoś ją rozwija, działa dramaturgicznie. No tutaj ewidentnie coś na montażowni się nie udało, ale patrzę na oceny na Filmwebie i widzę, że kinowa lalka zachwyca wszystkich, oceny 7,7. Krytycy pieją, że taki piękny, tradycyjny film, że lepiej to oglądać niż nasze patusiarskie, przepraszam za kolokwializm, produkcje rozrywkowe. No dobrze, no co kto lubi.
1: Czy pana oburzyły wulgaryzmy w lalce serialowej?
0: Nie, nie oburzyły mnie. Raczej oburzyło mnie to, jak niewiele ta historia we mnie zostawiła. No, przyznaję, że miałem okazję obejrzeć ten serial no, na kilka miesięcy przed premierą, w zasadzie ciągiem. Wszystkie odcinki naprawdę jakby co chwilę myślałem, że to już, to jest ten moment, kiedy nagle się zaangażuję, kiedy nagle zacznę przeżywać i że będzie świetnie, a potem po prostu nagle się okazywało, że jakoś tak i temperatura emocji, wydarzeń po prostu spadała poniżej zera i myślałem sobie do brzegu, niech to się już skończy.
1: Mnie, przyznaję, też nie oburzyły, tym bardziej, że w pierwszym lepszym tramwaju można usłyszeć dużo gorsze określenia, a poza tym twórcy zadali sobie trud, żeby wulgaryzmy w lalce zabrzmiały, nazwijmy to w miarę wykwintnie. Tylko zastanawiam się, czemu taki zabieg miałby służyć? Po co to?
0: No może żeby przybliżyć lalkę do współczesnego widza, chociaż to jest też ciekawe. Widziałem w mediach społecznościowych jeden ze znajomych postanowił sprawdzić, jak został przetłumaczony, no już kultowy cytat o bursuczym.
1: No tak.
0: Tutaj postawię trzy kropki. I okazuje się, że tak naprawdę trudno było tłumaczom zagranicznym w języku angielskim, w niemieckim, francuskim znaleźć określenie, które rzeczywiście oddawałoby polski oryginał. I wcale te tłumaczenia nie były aż takie wulgarne. No więc myślę sobie, że z jednej strony eksces, a z drugiej strony właśnie próba przybliżenia, pokazania, że lalka może być taka mięsista, wybuchowa i może być taka jak my dzisiaj. To nie jest tylko jakieś takie dzieło z muzeum, ale coś, co potrafi rezonować ze współczesną widownią.
1: A pan z punktu widzenia krytyka ma wrażenie, że wulgaryzmy włożone w usta postaci ubranych w XIX-wieczne stroje jakoś zbliżają je do widowni?
0: No to wszystko po prostu zależy od tego, czy to działa. Po raz kolejny powtórzę, dla mnie to nie zadziałało. No. Jeżeli nie udaje się zbudować historii, która w jakiś sposób sprawia, że kibicujemy bohaterom, chcemy za nimi podążać, no to po co to wszystko? W serialowej lalce nie ma ani jednej sympatycznej postaci. Wszyscy są bez mała odpychający. Jeżeli taki był zabieg, no w porządku, nie wiem, czy umiał służyć. Tak czy inaczej sprawia to, że lalkę ogląda się na chłodno. Przepraszam, ja oglądałem na chłodno. Mhm.
1: A w lalce telewizyjnej, w lalce, przepraszam, kinowej?
0: No, to tam akurat wulgaryzmów nie ma.
1: Tak, ale chodzi mi o plejadę aktorską i o to, na ile te postaci są sympatyczne, na ile niekoniecznie. Jak tu zostały rozłożone proporcje?
0: No, wydaje mi się, że w Wokulski w wykonaniu Marcina Dorocińskiego jest znacznie bardziej sympatyczny niż ten z literackiego pierwowzoru. No, Marcin Dorociński nasącza tę postać swoim markowym ciepłem, szlachetnością, że nawet kiedy widzimy, jak po prostu wydaje te pieniądze, nie wiadomo po co, jak wikła się no, w sytuacje, które go poniżają i tak jesteśmy cały czas po jego stronie. To samo w przypadku Rzeckiego, który jest po prostu oddanym przyjacielem, mniej zrzędliwy niż ja mam na przykład takie skojarzenie. Jeszcze gra go Marek Kondrat, wracający przed kamerę po ponad 20 latach. No to są takie postacie, z którymi się trzyma i chce się trzymać i liczymy, że mimo wszystko uda im się.
1: Jeden z polskich reżyserów filmowych zażartował.

0: że taka, a nie inna obsada może trochę zaważyć na wiarygodności filmu, no bo jak się nie zakochać w Marcinie Drocińskim?
1: No więc właśnie o tym mówię. Marcin Dorociński no jest jednym z czołowych polskich leading menów. Ma to wszystko. Ma talent, charyzmę, oczywiście urodę odpowiednią do grania bohatera romantycznego, nawet tragicznie romantycznego. No myślę sobie, że ta propozycja zagrania w Lalce no była dla niego przygodą i dużym wyróżnieniem.
0: Wspomniał pan, że serial z szerszym rezonansem poza granicami Polski się nie spotkał. W przypadku filmu może być trochę inaczej, czy raczej będzie podobnie?
1: Nie spodziewałbym się. Myślę, że świat ma swoje superprodukcje. Hollywood nie ustaje w dostarczaniu eskapistycznych widowisk za wywrotkę dolarów. Jeżeli porównamy sobie budżet Odysei albo Spidermana, które kosztowały no, w okolicach miliarda złotych, no to ta nasza lalka z 60 paroma milionami to jednak jest ubogi krewny.
0: Ale może właśnie to jest taki czas, kiedy potrzebujemy kina sympatycznego, kina takiego, które nas nie atakuje mnóstwem efektów, mnóstwem bodźców, takiego filmu, który można spokojnie obejrzeć, trochę się przy nim wzruszyć, chociaż, jak pan wspomniał, panu się nie udało.
1: No to, tak jak mówię, jest to idealny film, jak widać, który będzie można pokazywać co święta na różnych kanałach w telewizji. Natomiast jeżeli chodzi o sukces poza granicami kraju, myślę, że nawet producent specjalnie jakby tego się nie spodziewa. Chodzi o to, żeby podbić serca polskiej publiczności.
0: No właśnie, a okazuje się, że mamy dwie lalki, bo mamy dwie Polski? Dla każdej Polski po jednej lalce?
1: Wow! Jakie pytanie z tezą.
0: Biorę pana pod włos.
1: Nie, nie wydaje mi się. Polska jest jedna, wszyscy mają jakiś stosunek do lalki i nie wydaje mi się, żeby ta lalka Netflixowa była być może dla młodszej publiczności bardziej liberalnej, a ta druga dla bardziej konserwatywnej. Myślę, że obydwie są dla wszystkich, tylko różne emocje wzbudzają.
0: Wspomnieliśmy, że adaptacji na przestrzeni ostatnich dekad było kilka. Ma pan wrażenie, że ten tekst jeszcze będzie żył i że być może, kiedy już będziemy na emeryturze, to znów znajdą się reżyserzy, którzy, albo reżyserki, które znów po ten tekst sięgną?
1: Kto wie, przyszłość jest nieodgadniona, ale myślę sobie, że jest jeszcze bardzo dużo lektur szkolnych, które czekają na ekranizację albo podobną adaptację. Przypomnijmy, że Netflix już szykuje nową wersję Nocy i Dni. I uwaga, uwaga, kto zagra tam Bogumiła?
0: Nie przygotowałem się do rozmowy, nie wiem.
1: Tomasz Szuchart. Czyli najpierw...
0: Szok, niedowierzanie.
1: Dokładnie, Szokart, dokładnie. Tomasz Szokart najpierw wciela się Wokulskiego, za chwilę będzie Bogumiłem razem z Jaśminą Polak, która wcieli się w jego ukochaną żonę. Więc tak, no, Netflix ewidentnie odkrył, że warto ekranizować polskie lektury, bo to się sprawdza.
0: Pod warunkiem oczywiście, że odpowiednio skrojony jest tekst na potrzeby publiczności. Pan użył słowa lektura. Ja nie jestem pewien, czy to lalce służy.
1: To znaczy?
0: Wspomniał pan, że sporo jeszcze jest lektur do sfilmowania. Wydaje mi się, że lalka jednak jest tak potężnym tekstem, że nie obrzucałbym go inwektywą lektura.
1: No nie, raczej chodzi mi o fakt, iż jest to książka powszechnie znana, także właśnie za sprawą polskiej edukacji. No, czy jest pan sobie w stanie wybrać na przykład nową wersję Krzyżaków? No przecież też już w zasadzie jeszcze więcej czasu upłynęło, od kiedy mieliśmy ekranizację, który to był 60, 62 rok, wersja Aleksandra Forda. Myślę sobie, że historia Zbyszka z Bogdańca i Agienki no, zasługuje na ponowne opowiedzenie przy pomocy współczesnych środków kinowych. Aczkolwiek no, wydaje mi się, że to bardziej może być produkcja telewizyjna, że jednak za amerykańskie środki można by to nakręcić z odpowiednim rozmachem i oddać sprawiedliwość też, a być może warto stworzyć wariację dzieła Henryka Sienkiewicza.
0: Kiedy patrzy pan na listę tych adaptacji lalki, które już powstały, to najcieplej myśli pan o której?
1: Lubię chyba najbardziej tę pierwszą wersję w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa, chociaż wiem, że ona też wzbudzała spore emocje wśród widzów i krytyków.
0: Serial został przyjęty lepiej, ten po 10 latach nakręcony.
1: Tak, serial był bardziej zachowawczy i znacznie wierniejszy powieściowej literatury.

Twitterze. Haas jednak wybrał sobie po prostu niektóre elementy książki, które go najbardziej interesowały. Co ciekawe, w zasadzie tam nie ma też jakiejś opowieści o nieszczęśliwej miłości.

0: preferencje, no to każdy już musi sam zdecydować, czy woli wybrać się do kina, czy obejrzeć serial, a może warto połączyć jedno z drugim i wyciągnąć jakieś wnioski. Bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Filmwebu.
1: Kłaniam się nisko.
0: Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Za niespełna 3 minuty będzie 17.
2: Reklama.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
8: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
7: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
8: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
7: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
8: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
7: i na polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który miał planować zamach na premiera i szefa MON. Poinformował o tym szef MSWiA. Donald Trump informuje o energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Wołodymyr Zełenski odpowiada, że nic o tym nie wie. U papieża wykryto niewielkiego guza w płucu. W przyszłym tygodniu przejdzie operację. Minęła godzina 17. Radosław Siennicki, zapraszam. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję. Poinformował o tym szef MSWiA Marcin Kierwiński. Doniesienia o potencjalnym zamachu na premiera oraz szefa MON pojawiły się dzisiaj. Groźby zostały przesłane mailem do Służby Ochrony Państwa. Wczesnym popołudniem w tej sprawie odbyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na razie nie wiemy, kim jest zatrzymany mężczyzna, ani jaką formę miał przyjąć potencjalny zamach. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował o energetycznym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Ze skutkiem natychmiastowym w wojnie między Kijowem a Moskwą obowiązuje rozejm w sferze energetycznej, napisał Trump na platformie Truth Social. Jak dodał, obie strony wyraziły na to zgodę. Jak natomiast przyznał prezydent Ukrainy, doniesienia te są dla niego nowością. Wcześniej Wołodymyr Zełenski powiedział telewizji ABC, że jeśli Władimir Putin zgodzi się na 60-dniowe zawieszenie broni, może zorganizować wybory na Ukrainie. Zadeklarował też, że Kijów jest gotowy wstrzymać ataki na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, jeśli Rosja przestanie

0: nie atakować ukraińską infrastrukturę energetyczną. Kreml na razie nie wydał komentarza w tej sprawie. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pojawił się w delegaturze ABW w Łodzi w sprawie oskarżeń wysuwanych wobec niego przez byłe współpracownice. Zarzucają mu one m.in. stosowanie przemocy. Politykowi Koalicji Obywatelskiej towarzyszył detektyw Krzysztof Rutkowski, który poinformował, że na jedną z kobiet zostało złożone zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze. A więcej na ten temat Jakub Jędrzejewski.
1: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka Policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Komisja śledcza do spraw Pegasusa odsłoni karty. Jutro w Sejmie przedstawi jawną część raportu podsumowującego 2-letnie prace. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
3: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
2: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szroty z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
4: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję.
2: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Kolejny atak na lotnisko w Rijadzie w Arabii Saudyjskiej. Na port spadł niezidentyfikowany pocisk. Poinformowała o tym międzynarodowa koalicja walcząca z jemeńskimi rebeliantami Huti. Na razie nie wiadomo, jakie są skutki. Wczoraj na terminale lotniska spadła rakieta. Zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wśród ofiar są Saudyjczycy, a także obywatele Bangladeszu, Stanów Zjednoczonych, Syrii i Jordanii. Ataku dokonali Huti. Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiego guza w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Niedawno, podczas badań kontrolnych, lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. Operacja odbędzie się w rzymskim szpitalu Gemelli, a hospitalizacja papieża ma trwać około tygodnia.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy na południu i wschodzie mało chmur i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. W rejonie wybrzeża niewykluczone także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem porywisty.
5: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
7: Niedziela, 11 dzień października, jest 6 minut po 17.
8: Prawdziwe Niemcy.
7: Jakub Kukla, witam Państwa serdecznie. Prawdziwe Niemcy to audycja, w której będziemy się przyglądać polityce, historii i kulturze naszych zachodnich sąsiadów. Będziemy przyglądać się krajowi, który przez długi czas uchodził za zasobny, stabilny, przewidywalny, być może nawet trochę nudny. Ostatnie lata pokazują, że Republika Federalna się zmienia. Warto się tej ewolucji przyglądać, ale żeby ją lepiej zrozumieć, trzeba znać mechanizmy, które napędzają naszych zachodnich sąsiadów. Na początek bierzemy się za Borys Niedźwiedzie.

0: Niemcy ciągle protestują. A gdzie Tomasz Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego.
1: Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. W pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
2: Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu.
3: Między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie.
4: W ostatnich dekadach relacje Berlina i Moskwy opierały się na bliskiej współpracy gospodarczej, co ostatecznie doprowadziło do uzależnienia się Niemiec od rosyjskich surowców energetycznych. Rosyjski atak na Ukrainę i presja międzynarodowa zmusiły rząd federalny do gwałtownego zerwania z tą polityką. To z kolei doprowadziło do kryzysu. Ale współpraca i fascynacja, dodajmy, wzajemna, to fenomen, który wykracza poza powojenne kontakty gospodarcze. Zresztą w naszej części Europy przekonaliśmy się nieraz, że kooperacja niemiecko-rosyjska miewa daleko idące skutki.
1: Faktycznie wychodzą one poza relacje czysto polityczne i gospodarcze, tylko też mają swoją własną historię intelektualną.
4: Patryk Szostak, rzecznik berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.
1: Na przykład jak pomyślimy nawet o kilku czołowych, najbardziej znanych niemieckich myślicielach i filozofach, to jakby jak oni sobie wyobrażali Rosję, bardzo dużo mówi o tych relacjach. Fryderyk Nietzsche widział w Rosji mocarstwo zdolne do cierpliwości, trwania i realizacji dalekosiężnych celów. I przeciwstawiał to takiemu, on to nazwał, rozdrobnieniu i takiej nerwowości Europy. Niedawno do kin wszedł film Ojczyzna o Manie, przy czym to już jest ten Thomas Mann po pewnej ewolucji intelektualnej, po tym jak zaczął wierzyć w demokrację. A na przykład w jednej z jego słynnych książek, czyli Rozważaniach człowieka apolitycznego, oddawał się rozważaniom o tym, jak to Niemców i Rosjan łączy głęboka kultura i przeciwstawiał to takiej racjonalistycznej cywilizacji Anglii, Francji i Ameryki.
4: Młody Tomasz Mann będzie duchowym patronem dzisiejszej opowieści. Pisarz, którego w swoim nowym filmie sportretował Paweł Pawlikowski, to człowiek po głębokiej przemianie, orędownik demokracji, ale młody Mann widział Niemcy jako kraj rebelii.
0: Naród, który ciągle jest zaangażowany w protest.
4: Profesor Wojciech Kunicki, germanista i tłumacz z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Protestuje przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu, swoją reformacją, czyli przeciwko Kościołowi rzymskokatolickiemu. Następnie protestuje jako państwo Bismarcka przeciwko tym porządkom, które stworzyła Wielka Rewolucja Francuska i które stworzyła Grand Nation na kontynencie. Bismarck to jest drugi Luther. Ma również sobie coś z Goethego i z Fryderyka Wielkiego, oczywiście, to jest jasne jak słońce, prawda, że to jest ten syntetyzujący dzieje niemieckie mąż stanu z jednej strony. Z drugiej strony filozofią Nietzschego właśnie protestuje przeciwko utartym pojęciom, przeciwko dotychczasowej moralności mieszczańskiej. Niemcy ciągle protestują. A gdzie Tomasz Mann znajduje potwierdzenie tego, że są nacją protestującą, nacją protestu? Ano u wielkiego pisarza rosyjskiego Dostojewskiego. I tutaj dochodzimy do wielkiej fascynacji, największej fascynacji Tomasza Manna, mianowicie fascynacji świętą literaturą rosyjską. Jak to powiedział Tonio Kreger, cytuję tutaj Tonio Kregera.
4: Można zaryzykować stwierdzenie, że Mann był wręcz rusofilem?
0: Ale naturalnie, że tak. Oczywiście, że był rusofilem.
4: Z czego ta fascynacja wynikała? Skąd ona się brała?
0: Ona się brała przede wszystkim z czynników kulturalnych. Rosja fascynuje swoją kulturą. No, tego nie da się zaprzeczyć. Fascynuje swoją kulturą, swoimi wielkimi postaciami, wielką literaturą. Niezależnie od tego, czy ci pisarze byli imperialistami, a w większości wypadków właśnie nimi byli, czy nie byli imperialistami. Przede wszystkim fascynuje czytaną literaturą i fascynuje również, w wypadku Niemiec akurat, pewną bliskością mentalną, nazwijmy to. Ta bliskość mentalna wynika przede wszystkim z tego, że Rosja również jest tym czynnikiem, który stara się zanegować do dzisiaj Europę. Podobnie jak Niemcy tę Europę negowali, podobnie jak Niemcy nie chcieli do tej pory z wielką trudnością włączają się w ten porządek atlantycko-europejski. Oni czerpali bezpośrednio z Dostojewskiego. Przypominam, że w Niemczech ukazała się słynna edycja, która była redagowana przez takiego bardzo

0: ważnego autora rewolucji konserwatywnej, Müllera van den Broecka. I tamte przekłady Dostojewskiego do dziś są obecne w kulturze niemieckiej. Natomiast rewolucyjni konserwatyści, w tym Thomas Mann, w takim tekście Russische Antologie, antologia rosyjska, nawiązuje bardzo wyraźnie do tego, co Dostojewski powiedział w swojej słynnej mowie na cześć Puszkina, tak zwany Puszkinrede, prawda, jak to się w Niemczech określało. Czyli jest to właściwie nurt myślowy, który absolutnie odpowiadał no, tej idei konserwatyzmu rewolucyjnego i u wszystkich ludzi tego pokroju, czy to będzie Ernst Jünger, czy Ernst Nikisch, czy Friedrich Georg Jünger, czy to będzie Wilhelm Stapel, odnajdziemy tą fascynację Rosją, nawet jeżeli tej Rosji w ogóle nie znali.
1: Bardzo często Rosja jest no, z jednej strony pokazywana jako taki dziki, też trochę barbarzyński kraj, ale właśnie dzięki temu nieskażony takim zepsuciem na modłę zachodnią. I pod tym kątem wielu niemieckich myślicieli właśnie sądziło, że istnieje pewnego rodzaju wspólnota duchowa między Niemcami i Rosjanami.
2: To jest też związane z ich powiązaniami w poprzednich stuleciach.
3: Dr Marzenna Gusfeter, politolożka, ekspertka Visegrad Insight i Team Europe Direct.
2: Różnymi powiązaniami i arystokratycznymi, kulturowymi, wojskowymi. No to były no jednak dwa mocarstwa, tak, które na tym samym poziomie, jak równy z równym rozmawiają. W Rosji jest też silnie zakorzeniony taki podziw i respekt wobec Niemców, wobec niemieckiej gospodarki, wobec tego, co jest made in Germany, wobec niemieckiej myśli technicznej i solidności niemieckiej. A z drugiej strony to już rozpoczęło się na przykład od pewnego takiego zachwytu Rosją ze strony Tomasza Manna, ze strony Rilkego, którzy podkreślali, że między Rosją a Niemcami jest pewna taka specyficzna nuta porozumienia, że są to państwa, które są i narody, które są bardzo kulturowo bliskie sobie, co wynikało również z tego, że na przykład Tomasz Mann był bardzo krytycznie nastawiony do tego, co się działo w ówczesnych latach w Anglii, we Francji, czyli budowa demokracji, budowa liberalizmu. On jakby czuł, że Rosja to jest jeszcze ten stary świat, którego trzeba bronić. I jeśli chodzi o na przykład o Dostojewskiego, o Tolstoja, to on się jakby, Tomasz Mann też pławił w tej rosyjskości, w ich mistycyzmie.
1: Przed 45 rokiem, no to właściwie Niemcy nie widziały się jako część Zachodu, no bo właśnie sądziły, że ten Zachód to jest taki właśnie bardzo racjonalistyczny, materialistyczny, a Niemcy się widziały jako taki kanał pośredni pomiędzy Rosją a Zachodem. No w pewnym sensie bardziej ucywilizowany niż Rosja, ale bardziej uduchowiony niż Zachód.
3: To pokazuje, jak długą drogę przeszły Niemcy w kierunku Zachodu. Czy ostatecznie i definitywnie tam dotarły? Czy może jednak ślady fascynacji Rosją cały czas powracają? Między innymi o tym rozmawiałem już po wydarzeniach z lutego 2022 roku z dziennikarzem Richardem Erzingerem.
4: Es gibt natürlich in Deutschland eine lange Geschichte der Verklärung der russischen Kultur.
3: Historia kreowania pozytywnego wizerunku Rosji jest w Niemczech długa. Rosyjska dusza, głębia, rozmach i tak dalej. I w zasadzie rzadko zadawano sobie pytanie, na ile ta idealizowana kultura podszyta była imperializmem. I na ile kultura była wykorzystywana, żeby odwrócić uwagę od agresywnej polityki. To jest dobry moment, żeby krytycznie przyjrzeć się temu idealizowanemu, romantyzowanemu wizerunkowi Rosji, żeby zapytać, co nas właściwie od stuleci fascynuje i czy fakt, że Dostojewski był znakomitym pisarzem, jest usprawiedliwieniem dla jego nacjonalistycznej, wielkoruskiej postawy. Oczywiście nie twierdzę, że nie należy czytać Dostojewskiego, nie w tym rzecz, ale musimy rozprawić się z mitem Rosji, bo między innymi on sprawił, że w ostatnich dwóch, trzech dekadach tak łatwo przychodziło usprawiedliwianie kooperacji, a może wręcz kolaboracji z Putinem. Ta wspaniała, cudowna Rosja, z jednej strony trochę surowa i prymitywna, dlatego nie można mieć pretensji, że czasem bywa brutalna, z drugiej tak głęboka, szczera, nieskalana i autentyczna. Ten obraz jest żywy co najmniej od początku XIX wieku. W początkach XX stulecia ten obraz został wzmocniony.

0: zaistniony. Bolszewik nacjonalista van den Broek, a nawet Mann twierdzili, że narody rosyjski i niemiecki to pokrewne dusze, bo oba są przecież tak głębokie i niezużyte, gdy tymczasem ci wstrętni Francuzi i Anglosasi tkwią po uszy w przebrzydłym materializmie. To myślenie odgrywa do dziś pewną rolę, dlatego warto byłoby z tym schematem się rozprawić.
1: Oberflächlichen plumpen Materialismus stecken, ja, und diese Dinge spielen immer noch eine große Rolle bis heute, und deswegen wäre das die Stunde einer Aufarbeitung.

0: Oczywiście II wojna światowa przyniosła głęboką zmianę. Współpracę zakończył krwawy konflikt, a fascynacja przerodziła się w strach.
1: Wojnę, jaką Niemcy prowadziły po akcji Barbarossa, no to się, prawda, nazywa mianem Vernichtungskrieg, czyli taką wojną niszczycielską, brutalną, no, kojarzącą się z oblężeniem Leningradu, bitwą o Stalingrad. Chociaż oczywiście z polskiego punktu widzenia to określenie może też czasami być problematyczne, bo ono jednak też niejako opiera się na takim wyłączeniu tych pierwszych dwóch lat II wojny światowej i okupacji Polski w tym czasie wraz z inteligenzacją i też mianem jak najbardziej wojny niszczycielskiej. Ale mówimy tu o takiej klasycznej percepcji niemieckiej. To oczywiście oznaczało nie tylko bardzo brutalną wojnę, ale też oczywiście zmiana takiej propagandy. Tak, to była istotna zmiana. Potem nastąpił rok 45 i zimna wojna, która wprowadziła jeszcze kolejny nowy etap tych relacji.
0: Sytuacja się skomplikowała. Na mapie Europy pojawiły się dwa państwa niemieckie. Każde z powodów politycznych zupełnie inaczej musiało układać się z Moskwą. Dwustronna relacja zmieniła się w skomplikowany trójkąt.
2: Po wojnie były miliony niemieckich więźniów w Związku Radzieckim i trzeba powiedzieć, że jako pierwszy to był Adenauer, który na ten temat z Rosjanami rozmawiał i w wyniku tego duża część Niemców została i później w latach następnych była z powrotem wypuszczana do RFN-u. Jest zresztą wiele filmów pokazujących te dramaty, kiedy na przykład w niemieckiej rodzinie ojciec zaginął gdzieś na wschodzie. Nie ma go przez lata i wraca do tego RFN-u, jest rok, nie wiem, 55 na przykład, tak? Jak nie może zapomnieć tego, także ten dramat również jeńców wojennych w Związku Radzieckim jest bardzo, bardzo też obecny w niemieckiej świadomości, aczkolwiek dla obecnej generacji to już jest bardzo dawna historia.
1: NRD po prostu było państwem satelickim ZSRR. I też takim, powiedziałbym, oddanym krajem satelickim, w tym sensie, że w Polsce oczywiście była też postać Bolesława Bieruta, który był takim też wzorcowym, oddanym stalinistą. No ale jak pomyślimy na przykład o Gomułce, to jest to przynajmniej postać znacznie bardziej skomplikowana. I w Polsce na przykład jednak miał miejsce polski październik, prawda, i pewnego rodzaju faza liberalizacji, czy nawet destalinizacji pewnego rodzaju. W NRD-owskiej prasie Entstalinisierung, czyli destalinizacja, była uważana za największe zło. Niedawno ukazały się wspomnienia Egona Kręce, ostatniego de facto przywódcy NRD. Tam opisuje, w jaki sposób NRD bardzo niechętnie reagowało właściwie na pierestrojkę i na założenia Gorbaczowa. Oczywiście RFN z kolei stało się państwem Zachodu, znaczy takim, co chyba w Polsce też nie zawsze w pełni rozumiemy. Amerykanie w pewnym momencie zaczęli wręcz RFN traktować jako taki swój własny wielki sukces, dlatego że RFN stało się państwem zachodnim, kapitalistycznym, demokratycznym. Jest taki też po prostu w tej klasycznej elicie amerykańskiej bardzo silny sentyment do RFN, dzięki temu, że właśnie RFN się traktuje jako taki po prostu ogromny sukces polityki powojennej Stanów Zjednoczonych. No ale też tutaj trzeba dodać taką rzecz, że również ta polityka wobec ZSRR prowadzona przez RFN, no też przechodziła przez różne fazy. To się już nawet zaczyna u Adenauera, no bo przecież w latach 50.

0: pierwszej połowie, no to Stalin zaproponował zjednoczenie Niemiec w zamian za ich domniemaną neutralność polityczną. Adenauer odrzucił wówczas ten pomysł. Uznał, że po jednak doświadczeniach III Rzeszy, Hitlera, NSDAP, II wojny światowej i Holokaustu najważniejsze jest uzachodnienie Niemiec, znaczy spowodowanie, że przede wszystkim Niemcy staną się stabilną zachodnią demokracją i że ta demokracja będzie chroniona przez wojska zachodnioamerykańskie i przez sojusz prozachodni, proamerykański. No a później no to mamy też jeszcze oczywiście okres, który chyba szczególnie dzisiaj stał się na nowo przedmiotem kontrowersji czy interpretacji i sporów, czyli Ostpolitik.
1: Koncepcja, której zdeformowana wersja doprowadziła nas, Europejczyków, do punktu, w którym jesteśmy dziś. Ale w czasach kanclerza Willego Brandta idea Ostpolitik przyniosła ważne zmiany także dla Polski.
2: Willy Brandt należał do tej grupy w SPD, która był przede wszystkim miała swoją własną historię antyfaszystowską. Sam aktywnie uczestniczył w ruchu oporu przeciwko Hitlerowi i uznał, że no, trzeba w jakiś sposób szukać przełamania tego klimatu zimnej wojny, która no bardzo rozdzielała Europę. I oczywiście jego głównym zamiarem było nawiązanie kontaktów ze Związkiem Radzieckim. To była wtedy taka motywacja polityczna, żeby doprowadzić do zmian poprzez nawiązanie handlowych interesów i powiązań. No i dopiero jakby po tym, jak udało mu się nawiązać te kontakty ze Związkiem Radzieckim, no to wtedy to było też zielone światło, żeby doprowadzić do normalizacji z Polską. Brandt oczywiście bardzo naraził się podpisaniem układu w grudniu 70 roku o uznaniu granicy na Odrzejnysie i normalizacji stosunków. I w Bundestagu było przecież bardzo wiele osób, które były temu przeciwne. No i dopiero później zostało to jakby jednoznacznie uznane w 91 roku, jak był ten polsko-niemiecki układ graniczny.

Pamiętam, gdy mieszkałam w RFN-ie w latach 70., to był taki pieśniarz Iwan Rebrow, to był oczywiście pseudonim, był Niemiec, ale on był bardzo popularny, ponieważ on te różne rosyjskie piosenki takie śpiewał i te tańce i był tak ubrany jak taki kozak. No i Niemcy w ten takt, to może im trochę takie marsze pruskie też przypominało, no to klaskali, lubili to, później no w NRD to oczywiście też dalej przetrwało nawet do dzisiaj, że w restauracji nadal serwowana jest solianka i klaskają, jeżeli coś rosyjskiego usłyszą. To jest jakby dla nich takie dopełnienie, że oni są tacy uporządkowani, pracowici, a Rosjanie dodają im tego szerokiego gestu, tego zadumania się w tym, czym jest wszechświat, czym jest ludzkość. Stąd też można powiedzieć, że tutaj jest pewna bliskość, która przetrwała do dzisiaj. Oczywiście to się w Niemczech później po powstaniu RFN-u bardzo, bardzo zmieniło, bo na przykład tacy pisarze jak Heinrich Böll bardzo silnie wspierali rosyjskich dysydentów, prawda? Czyli jak na przykład Sołżenicyna czy innych, czyli to jest jakby ta świadomość tego, czym jest Rosja, prawda, czy stalinowska była, czy później, no to to jednak w RFN-ie było bardzo mocno obserwowane i te ruchy dysydentów no, były bardzo też wspierane przez RFN, już nie mówiąc o tym, że późniejsi dysydenci byli tam też i leczeni i dostawali prawo pobytu. To było zupełnie inaczej niż w byłej NRD, w której po prostu w ogóle nie można było mówić o tym, co to były łagry, co to byli dysydenci, jakie zbrodnie popełniał Stalin. I była też różnica tego typu, że w NRD ludzie z dnia na dzień przez to, że jakby stali po stronie, czy zostali zmuszeni,

0: żeby stać po stronie Związku Radzieckiego, jakby wszyscy z dnia na dzień stali się niby antyfaszystami, tak? I zostali jakby uwolnieni od wszelkich zbrodni narodu niemieckiego, mimo że historycy, którzy później przeprowadzali wywiady z ludźmi z NRD, dotarli do tego, że również wiele osób, które było zatrudnionych przez reżim Hitlera, pracowało później na przykład w zakładach chemicznych Leuna w NRD, także potajemnie, pod dywanem, również oni z wielu hitlerowców korzystali, jeśli chodzi o swoje interesy gospodarcze.
1: Była wielka, wielka nadzieja ze strony Rosjan, że współpraca z Niemcami doprowadzi do rosyjskiego wpływu na Unię Europejską.
2: Cornelius Ochman, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
1: Budowa Nord Streamu, relacje Putin, Schröder i tak dalej owocowały w społeczeństwie rosyjskim oczekiwaniem, że Niemcy w Unii Europejskiej te interesy Rosji będą reprezentować. I tutaj po roku 2014 również się sytuacja zmieniła. Rosjanie do dziś uważają, większości Rosjan do dziś uważa, że Ukraina czy Białoruś to jest część imperialnej Rosji. I dlatego Rosjanie podchodzą dzisiaj do Europejczyków, przede wszystkim do Niemców, bardzo krytycznie.

0: Bismarck był w końcu konsulem w Petersburgu, nie? Rosyjska gospodarka, rosyjska armia wieku XIX, początku wieku XX, to byli niemieccy arystokraci i to ma wpływ. Nie? No oczywiście, że II wojna światowa tutaj zmieniła trochę spojrzenie, ale później wiara w hasło Wandel durch Handel, czyli przemiany przez gospodarkę i tak dalej, to istniało i miało szerokie poparcie w Niemczech. No potem Gorbaczow, Gorbimania w Niemczech. To oczywiście, że to miało wpływ i skutki, ale sytuacja się zmienia. Mamy rok 26 i tutaj co najmniej od 10 lat obraz Rosji w Niemczech się zmienia, a badania socjologiczne pokazują, że Niemcy w większości tak samo boją się agresji Rosji jak Polacy i inni ludzie w Europie.
1: Niemniej cały czas obecna jest frakcja w życiu publicznym, która powtarza, że trzeba wrócić do rozmów, że nie można ograniczać się wyłącznie do działań militarnych. Przecież istnieje jeszcze inna Rosja, twierdzą. Otóż nie. A kultura nie jest żadnym pomostem, bo używana jest przez autorytarny rząd do siania propagandy. Ignorowanie tego faktu to naiwność. Wręcz niewiarygodnym symbolem tej naiwności jest miejscowość Mulino w obwodzie Niżno-Nowogrodzkim. Między innymi o tym, co działo się na tamtejszym poligonie i jaki udział miał w tym niemiecki przemysł zbrojeniowy, opowiemy Państwu w kolejnej audycji.
2: Prawdziwe Niemcy. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: reklamie. Polskie Radio 24.
1: Słowem wszystko.
2: 32 minuty po godzinie 17. W studiu jest Jan Oleński. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wracamy do informacji, którą podawaliśmy niedawno. Policja zatrzymała mężczyznę podejrzewanego o kierowanie gruźb wobec premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Według szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego mężczyzna planował atak na premiera. Służby od rana badały informacje o możliwym zamachu, a ich pracę śledziłeś od paru godzin. Co wiadomo o zatrzymaniu?
4: Chwilę temu rozmawiałem z rzeczniczką MSWiA i ona przekazała mi, że mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na miejscu cały czas trwają teraz czynności służb, ale nie wiadomo, kim jest zatrzymany, a może po prostu służby na razie nie chcą tej informacji upublicznić i nie ujawniono także szczegółów dotyczących gruźb. O zatrzymaniu poinformował najpierw na portalu X minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, szef MSWiA, a także w ślad za nim później premier Donald Tusk podziękowali policjantom za szybkie i zdecydowane działania. Przypomnijmy, że dzisiaj rano do Służby Ochrony Państwa trafiła wiadomość mailowa dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza. Informacje przekazano od razu policji, a o godzinie 11 zorganizowano pilne spotkanie przedstawicieli policji, SOP i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań tych służb.
5: Mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
4: Wcześniej rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński podkreślał, że zagrożenie jest traktowane śmiertelnie poważnie. Według niego istniało duże prawdopodobieństwo spełnienia gruźb, które znalazły się w mailu. Rzecznik rządu Adam Szłapka zapewniał natomiast, że premier Donald Tusk, mimo otrzymanych gruźb, kontynuował pracę normalnie.
2: Dziś służby miały sporo pracy. Rano premier spotkał się z ministrami i szefami służb w sprawie bezpieczeństwa w szkołach po ostatnich brutalnych atakach. Co dziś udało się w czasie tej odprawy ustalić?
4: Przede wszystkim zapowiedziano utrzymanie wzmożonych kontroli policyjnych, które będą prowadzone także jutro. Premier Donald Tusk podkreślał, że chodzi nie tylko o zapobieganie kolejnym atakom, ale także o uspokojenie atmosfery po ostatnich tragicznych wydarzeniach.
6: Dzisiaj są kontrole, niektóre szkoły są z różnych powodów w niedzielę także czynne i okolice szkół. Dzisiaj 10 tysięcy funkcjonariuszek i funkcjonariuszy będzie pilnowało bezpieczeństwa w szkołach i oczywiście będziemy kontynuować nasze prace także w kolejnych dniach, a więc poniedziałek również będzie pod takim policyjnym okiem.
4: Podczas porannej odprawy przedstawiono także najnowsze statystyki. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o zatrzymaniu 117 osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. To głównie młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Policja odnotowała też 275 incydentów dotyczących bezpieczeństwa szkół. Funkcjonariusze zabezpieczyli 110 niebezpiecznych przedmiotów, w tym noże, maczety i butelki z benzyną. Premier zaznaczył, że nie ma obecnie sygnałów wskazujących na zorganizowaną akcję przemocy. Zwrócił jednak uwagę na rosnącą fascynację przemocą i radykalizację części młodych ludzi. Służby monitorują również internet. Jak przekazał wicepremier Krzysztof Gawkowski, zablokowano konta gloryfikujące sprawcę czwartkowego ataku. W działania zaangażowane są także ABW, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości i NASK. I jeszcze jedna ważna informacja dla rodziców. W piątek zajęcia zawiesiło 59 szkół. Jutro nie odbędą się one już tylko w 9 placówkach na terenie miasta i gminy Wyszków.
2: Czekamy na dalsze szczegóły, a dotychczasowe działania służb podsumował Jan Oleński. Bardzo dziękuję.
4: Dziękuję.
0: Komentarz.
2: Jest z nami Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Witam panią bardzo serdecznie. Przyglądamy się temu, co dzieje się dzisiaj. Dzieje się sporo, mimo że niedziela. Mogłoby się wydawać, że to będzie spokojny weekend. Wręcz przeciwnie. Jak pani ocenia te sekwencje wydarzeń, której byliśmy świadkami? O godzinie 7 SOP dostaje informację o planowanym ataku, planowanym zamachu na premiera i na wicepremiera. Przed godziną 8 premier pieszo udaje się na odprawę z ministrami. Potem pilne zebranie w sprawie

0: sprawie gróźb. Później konferencja prasowa i około godziny 15 otrzymujemy informację, że domniemany sprawca czy potencjalny sprawca został zatrzymany.
1: Najpierw zastanówmy się może nad tym, co to właściwie dla nas znaczy, że dostajemy takie informacje i w ostatnim czasie mam wrażenie, że sekwencja zdarzeń, no, łącząc te zdarzenia w szkołach, taki chaos, który mam wrażenie, że jest nam tak powoli zaszczepiony i bardzo chętnie rozkręcany przez internet. Więc wydaje mi się, że najpierw się trzeba zastanowić nad tym właściwie, czy te zdarzenia należy łączyć, jeżeli tak, to w jaki sposób. Bardzo dużo jest niewiadomych i to jest główny problem, bo za każdym razem, kiedy takie zdarzenia mają miejsce, w naturalny sposób szukamy odpowiedzi, a jeżeli w tych historiach są luki, no a siłą rzeczy są, bo to są zdarzenia, które dopiero są badane przez służby, no to jest, mamy taką tendencję do tego, żeby te luki wypełniać najróżniejszymi teoriami. No i tutaj taki apel, żeby spróbować się powstrzymać, mimo wszystko mieć zaufanie do służb, no bo teraz to jest dla nas krytyczne, żeby to zaufanie do państwa i do instytucji państwa było. Jeżeli chodzi o sam dzisiejszy poranek, no to muszę przyznać, że tu jestem trochę zdziwiona, bo jeżeli premier dostaje bardzo poważne informacje o tym, że jest planowany jakiś zamach, czy istnieje groźba realna, że do zamachu na niego dojdzie, dostajemy też takie informacje przed tym, jak sprawca zostaje zatrzymany, a jednocześnie, no właśnie, mamy ten obrazek premiera, który piechotą idzie do KPRM-u, no to niezależnie od tego, ja rozumiem, że tam odbyła się jakaś narada i służby cały czas to wszystko monitorowały, niemniej jednak no, dla nas jako dla obywateli, którzy obserwują tę sytuację, no jest to trochę dziwne, tak? Z jednej strony słyszymy, że to są bardzo... zagrożenie jest bardzo... Całkowicie. No, zagrożenie jest bardzo poważne, jednocześnie premier spaceruje do pracy. No, jeżeli państwo i rząd apeluje do nas, żeby wykonywać polecenia służb co do joty, żeby w tej sytuacji no właśnie takiego rozchwiania naszego państwa, który jestem przekonana o tym głęboko, no głównie jest wychodzi z zewnątrz, tak, to co się u nas dzieje. No i mamy ten obrazek tego premiera, który właśnie idzie na piechotę mimo wszystkich tych informacji, które my dostajemy. No to właśnie ta niespójność to wykonanie tego spaceru przez premiera wydaje mi się być, lekko mówiąc, nieodpowiedzialne, bo to też jest komunikat dla nas, tak? To też jest informacja dla nas, że no nawet premier nie do końca poważnie to traktuje, albo przynajmniej takie wrażenie sprawia, mimo tego, że informacje dostajemy inne. No, całe szczęście, ja się bardzo cieszę, że się udało w miarę sprawnie tego człowieka zatrzymać. No i cóż, czekamy na kolejne informacje.
0: Tak, autora gruźb udało się zatrzymać, czekamy na więcej szczegółów, a poza tym w ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli. To jest efekt tytanicznej pracy policjantów. Czy to jakoś panią uspokaja, te dwie informacje, że służby państwowe zadziałały?
1: Jednocześnie uspokaja i martwi, bo myślę sobie, że w przypadku tych szkół musiało dojść do serii tragedii, tak? Do dwóch bardzo poważnych ataków, w których mieliśmy rannych i ofiary śmiertelne. I to był dopiero taki bodziec, żeby się tą sprawą zająć i żeby w ogóle się zacząć z powrotem zastanawiać nad tym, czy dzieci w szkołach naszych są bezpieczne, tak? A do tego dochodzą elementy właśnie związane z wojną hybrydową. Ja tutaj też nie chcę państwa straszyć ani spekulować, natomiast trzeba mieć taką świadomość i nie są to wyssane z palca informacje, bo o takich przypadkach też mówiła już Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, że Rosjanie prowadzą najróżniejszego rodzaju rekrutacje przez internet. Nie mówię, nie chciałabym łączyć tych spraw, bo tak jak mówię, to byłaby czysta spekulacja w tym momencie. Niemniej jednak, no nie możemy wykluczyć, że jakiś element tutaj takiej inspiracji zewnętrznej mógł nastąpić. A jeżeli nie, to że na pewno Rosjanie z tego chaosu powstałego będą korzystali. Czy to właśnie przez internet podjudzając kolejne teorie spiskowe, czy to właśnie poprzez dezinformację. No też sami widzimy, że ciężko jest nam z tym walczyć. Tak, no tutaj reakcja w szkołach była tak różna i tak... Właśnie, niektórzy dyrektorzy namawiali wręcz, żeby dzieci się w szkole pojawiły, inne szkoły były zamykane. Widać, że mamy problem w sferze informacyjnej, żeby tę wojnę hybrydową wygrywać. Tak? No to pani

0: technika, która powstaje właściwie z jakichś strzępków informacji, potrafi naprawdę sparaliżować nam na, jak się okazuje, nawet na kilka dni część państwa.
1: Tak, kłopot między innymi polega na tym, że internetu nie wyłączymy. Stąd też podejmowane są kolejne próby zapanowania nad sytuacją. Sejm uchwalił w tym tygodniu ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Ta nowelizacja to jest odpowiedź na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej właśnie sprawie. Spodziewa się pani, że mimo tragicznych wydarzeń, bolesnych wydarzeń ostatnich dni, dojdzie niestety znów do rytualnej, nie powiem dyskusji, tylko wymiany opinii?
0: Do wymiany opinii na pewno dojdzie. Pytanie, czy prezydent, jaką decyzję podejmie prezydent. W ostatnim czasie udało się. Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy, wydaje się, którą rząd stosunkowo się chwali, mówiąc o tym, że właśnie zmuszono prezydenta, postawiono prezydenta pod ścianą. I ustawa została podpisana. Ja nie wiem, czy w tym przypadku uda się...
1: Ten odbiór wyzyski koncernów paliwowych,
0: o to pani chodzi. Przepraszam, oczywiście tak, o windfall tax chodzi. No ale udało się to właśnie poprzez taką presję społeczną, tak, poprzez to, że prawdopodobnie prezydent poczuł, że jego wyborcy też na tych stacjach benzynowych cierpią i że on sam może na tym stracić. Pytanie, czy przy takiej presji społecznej, jaką mamy teraz w związku z tymi zdarzeniami ostatnimi w szkołach, czy to będzie wystarczająco i czy ten czas między zdarzeniem a tym momentem, jak ta ustawa trafi do prezydenta, będzie wystarczający, żeby ta presja społeczna na tyle narosła, żeby prezydent właśnie po prostu tą ustawę podpisał. Natomiast nie jestem przekonana, że do tego dojdzie. No, obawiam się, że czeka nas kolejna walka o wprowadzenie tych przepisów w życie. No cóż, no, miejmy nadzieję, że w tej sprawie się prezydent zachowa odpowiedzialnie. Wiadomo też, że koalicja rządząca zdarza im się zaszywać pewnego rodzaju przepisy w ustawach, które składają później na biurko prezydenta. Natomiast ta sprawa jest na tyle ważna, że mam nadzieję, że tutaj nawet jeżeli do tego dojdzie, to prezydent nie znajdzie powodu, żeby tę ustawę znowu zawetować.
1: Chociaż opozycja już mówi o ewentualnej cenzurze czy o zakusach, żeby takową w internecie wprowadzić. Załóżmy teoretycznie, hipotetycznie, że ta ustawa rzeczywiście wejdzie w życie. Na ile to rzeczywiście pomoże zapanować nad sytuacją, a na ile to jest po prostu takie najszybsze i najprostsze rozwiązanie, które wymagałoby jednak potem wielu innych działań?
0: Panie redaktorze, ja mam wrażenie, że to jest na tyle złożony problem, że oczywiście nie rozwiążemy go jedną ustawą. Nie znaczy to przy tym, że ta ustawa nie jest ważna. Nie znaczy to, że nie daje nam bardzo ważnych narzędzi do kontrolowania tego, co się w internecie dzieje. Bo nie wiem, czy na ile my sobie z tego zdajemy sprawę, ale faktycznie jest tak, że część internetu, na przykład ta część związana z grami, jest dla dużej części rodziców w ogóle nieznaną przestrzenią. Tak? Jest coś, w czym oni się nie potrafią poruszać. Jednocześnie do tego dochodzi właśnie brak kontroli państwa nad tym. Więc jeżeli damy państwu narzędzia do tego, żeby w sposób sensowny było w stanie kontrolować te treści, a wiemy, i to nie jest żadne odkrycie i żadna nowość, że internet jest pełen przemocy. No i właśnie w związku z tym uważam, że powinniśmy mieć narzędzia do tego, żeby móc to kontrolować. Z drugą stroną i drugim dużym problemem jest kwestia tego, w jaki sposób szkoły reagują na te problemy, w jaki sposób szkoły z dziećmi rozmawiają na temat tej przemocy, która się pojawia w internecie. Czy mamy wystarczającą ilość psychologów, czy mamy wystarczającą ilość psychiatrów dziecięcych? To wszystko są pytania, na które musimy znaleźć odpowiedź. I w tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że sama ustawa do tych problemów nie rozwiąże. Da nam narzędzia, ale problem pozostanie bardzo duży i wydaje mi się, że musimy go zacząć rozwiązywać właśnie systemowo, ale wielopoziomowo, nie tylko z jednej strony. Sam nadzór i sama kontrola niczego nie zmienią.
1: Tak, wspomniała pani słusznie, że internet jest pełen przemocy, ale przecież i w filmach pojawia się sporo przemocy. Jakoś tak się dzieje, że chętniej oglądamy negatywnych bohaterów na ekranie niż tych dobrotliwych i pozytywnych. To leży gdzieś chyba głęboko ukryte w ludzkiej naturze, ale żeby daleko nie szukać, także świat dorosłych, między innymi świat polityki, pełen jest przykładów, które godne naśladowania.

0: nie są. Zastanawiam się, na ile ta przemoc werbalna, bo tak to możemy chyba wprost nazwać, różnego rodzaju personalne wycieczki, obelżywe komentarze czy szyderstwa pomiędzy politykami wpływają na ogólny klimat w kraju i na ile jednak te wydarzenia powinny też być jakimś sygnałem ostrzegawczym albo dzwonkiem alarmowym.
1: Z całą pewnością, panie redaktorze, wpływają, dlatego że to w dużej mierze politycy wyznaczają nam poziom tej dyskusji publicznej. Jeżeli oni z jednej i z drugiej strony właściwie jestem zdania oczywiście, że to ta prawa strona jest dużo bardziej nastawiona na rozkręcanie emocji, to negatywnych emocji, ale uważam, że niestety znaleźliśmy się w takim miejscu, że dla obu stron naszego sporu politycznego ta polaryzacja jest na rękę. Rozkręcenie tych emocji maksymalnie powoduje, że ludzie przestają się zastanawiać, racjonalnie myśleć, do której partii jest im naprawdę najbliżej, a zaczynają reagować emocjonalnie. No i ja się obawiam, że właśnie zaczynamy obserwować tego skutki, bo ta debata od wielu lat się tylko i wyłącznie, tak jak pan słusznie zauważył, zaostrza. No i widzimy to, wydaje mi się, że dobrą taką kalką i dobrym zwierciadłem tej naszej debaty jest portal X, no, na którym, jak wszyscy wiemy, dzieją się rzeczy najróżniejsze. No do tego dochodzi też ten aspekt, że dużo łatwiej jest wyrażać agresję, kiedy jest się anonimowym. No i to też jest bardzo dobrze opisany i zbadany proceder. No ale tak, podsumowując, obawiam się, że to ma duże znaczenie, a jednocześnie jest rozkręcanie tych emocji jest na tyle skuteczne politycznie, że mam taką obawę, że nasi politycy nie będą chcieli z tej metody zrezygnować.
0: Tym bardziej, że za mniej więcej rok odbędą się wybory parlamentarne, co oznacza wzrost napięcia przed tymi wyborami. No cóż, myślę, że łatwo nie będzie. Ale jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, wyobraża pani sobie, że w najbliższym czasie będziemy dyskutować o dostępie do broni, bo taką dyskusję sugerował prezydent Nawrocki.
1: Panie redaktorze, po tym tygodniu, który się dzisiaj szczęśliwie kończy, wydaje mi się, że rozmowa o łatwiejszym dostępie do broni palnej byłaby szaleństwem. Ja rozumiem, z czego się to bierze, rozumiem obawy związane z zagrożeniem zewnętrznym, natomiast musimy też sobie zdawać sprawę z tego, że świat się bardzo zmienił. No i właśnie, nasi adwersarze mogą do nas docierać też wewnętrznie poprzez takie rodzaje najróżniejszych działań hybrydowych. Tym właśnie taką destabilizację, tak wewnętrzną, szukanie jakichś podatnych jednostek, które będą chciały, czy będą gotowe z różnych przyczyn zaprowadzić, czy próbować prowadzić jakieś akcje sabotażowe. No dlatego ja jestem akurat, no, myślę, że ostrą przeciwniczką tego pomysłu. Nie mówiąc już o tym, że no właśnie, no świat się zglobalizował. Widzimy, że te tak zwane samotne wilki, których działania obserwowaliśmy przez lata w Stanach Zjednoczonych, zaczynają się pojawiać też u nas. Niezależnie od tego, czym są motywowane te akty przemocy, to jednak one się zaczynają pojawiać, więc no, nie trzeba być geniuszem, żeby pomyśleć, że jak się do tego doda broń palną, to może się skończyć 15 ofiarami, a nie jedną. Tak?
0: Tak, tak, to prawda. Oby się pani myliła. Oby to się nie zdarzyło. Jeszcze jeden temat, który zszedł na margines siłą rzeczy, ale być może będzie miał jakieś skutki polityczne i o to chciałbym zapytać. Cytat: dla mnie ważne jest to, co będzie działo się za tymi drzwiami, a nie przed kamerami. Koniec cytatu. To słowa Michała Kołodziejczaka, który tak stawił się przed siedzibą ABW. Jeszcze jeden cytat: poseł nie stosował żadnej agresji wobec kobiet. To z kolei mówił reprezentujący zawieszonego w prawach członka klubu parlamentarnego Krzysztof Rutkowski. Czy myśli pani, że sprawa Michała Kołodziejczaka będzie miała jakiś dalszy ciąg polityczny?
1: Na pewno będzie miała, dlatego że to jest niezależnie od tego, jaki będzie finał tej sprawy, zakładam, że ona się skończy przed sądem. I niezależnie od tego, jakie są fakty, bo tego na ten moment nie chciałabym tutaj wyrokować, bo faktycznie ta sprawa musi zostać zbadana. Natomiast jeżeli pojawiają się tego rodzaju oskarżenia i one padają pod adresem posła Koalicji Obywatelskiej, no to będzie już któryś tego typu wypadek w ciągu kilku miesięcy. Tak, no, mamy słynną historię z

0: z lekarzem ze Szpitala Południowego, który też był działaczem Koalicji Obywatelskiej. Mamy i też poprzednie historie z poprzednich miesięcy, więc ja myślę, że tutaj opozycja na pewno nie da nam zapomnieć o tej historii związanej z Michałem Kołodziejczakiem i na pewno będzie ten temat podgrzewać. Ja uważam, że on musi zostać zbadany. Nie możemy takich rzeczy zamiatać pod dywan. Oczywiście no, człowiek jest niewinny, dopóki się mu winy nie udowodni. Natomiast uważam, że jeżeli takie oskarżenia są, pojawiły się też jakieś nagrania, to po prostu bezapelacyjnie trzeba tę sprawę bardzo dokładnie zbadać. No i cóż, wracamy do punktu wyjścia, trzeba pozostać cierpliwym i starać się tutaj nie dopowiadać sobie tego, czego jeszcze nie wiemy.
1: To jeszcze jedna kwestia na koniec. Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że jego ugrupowanie chce zdynamizować pracę nad projektem ustawy znoszącej dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. No może nie tyle chce zdynamizować, co życzyłoby sobie zdynamizowania tych prac i przy okazji jeszcze powiedział, że w przypadku braku poparcia dla tej zmiany PSL zaproponuje limit 2 kadencji dla posłów i senatorów. W jakich kategoriach rozpatrywać tego rodzaju wystąpienia?
0: Przepraszam, ja się tu zaśmiałam, bo to brzmi troszeczkę jak taka próba szantażu posłów. Dosyć wzruszająca. No to dla mnie ta sprawa jest oczywista. Polskie Stronnictwo Ludowe mierzy się cały czas z potężnym kryzysem. Tym sondażem wygląda nie najlepiej, ale nie jest też tajemnicą, że PSL jest taką formacją, która ma bardzo dobrze zbudowane i mocne doły. No i teraz chodzi o to, żeby te doły zostały na miejscu, to znaczy, żeby nie były wymienione. Wielu działaczy PSL-u w regionach to są samorządowcy, którzy te stanowiska zajmują od wielu lat. No i można powiedzieć, że jest to niejako taki core tej partii. Ona istnieje właśnie dzięki temu, czy dalej ma możliwość funkcjonowania, dlatego że ci samorządowcy tam wykonują tytaniczną pracę dla tej partii. No, przy wyborach jest jak jest, ale zawsze jakimś sposobem udaje im się ten próg przekroczyć. No i teraz jeżeli ta dwukadencyjność nie zostanie zniesiona, no to po prostu wszyscy ci, czy znaczna część z tych działaczy PSL-u będzie się musiała ze stanowiskiem pożegnać. A co za tym idzie, stracą wpływy, stracą możliwość bezpośredniej pracy z wyborcami, no i tak dalej, i tak dalej. Więc to dla PSL-u akurat ta sprawa to jest trochę być albo nie być. Prace nad tą ustawą trwają od bardzo, bardzo dawna. PSL właściwie miało przygotowaną, tylko przez dłuższy czas no nie mógł się dogadać z koalicjantami. Teraz widać, że już Władysław Kosiniak-Kamysz czuje, że zaczyna dochodzić do ściany. Ja też wiem, że no właśnie, że te doły, ci samorządowcy też cały czas apelują i proszą o to, żeby tej dwukadencyjności się pozbyć. No bo wiedzą, że po prostu niestety ona im, te nowe przepisy im zaszkodzą. A w koalicji też co do tego zgody nie ma. No, Polska 2050 wiem, że nie popiera tego pomysłu. Koalicja Obywatelska rozumiem, że jest gotowa się zgodzić, żeby, mówiąc w cudzysłowie, zrobić przyjemność koalicjantowi. No ale nie jest to taka prosta sprawa, a dla PSL-u jest to no, kwestia egzystencjalna.
1: Może swoją drogą Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację, stwierdzając, zacznijcie od siebie, dlaczego miałaby dotyczyć dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a nie na przykład posłów i senatorów, ale odpowiedź na to pytanie musimy już zostawić na inną okazję. Bardzo pani dziękuję, Daria Al-Szehabi, dziennik Gazeta Prawna. Dobrego dnia. I dobrego wieczoru, to już życzenia dla Pawła Wojewódki.
2: A dziękuję serdecznie, dobry wieczór.
1: Co się wydarzy po godzinie 18?
2: Ej, to ja powiem, co się wydarzy po godzinie 21, bo to jest dzisiaj clou programu.
1: Dowiemy się, jak się mają sprawy w Krakowie.
2: W Królewskim Mieście. Oczywiście. Zobaczymy, kto wygra wybory. Prawdopodobnie zobaczymy, dlatego że ostatecznie wyniki mogą nie być natychmiastowe.
1: Ale pojawią się szacunki.
2: Zobaczymy. Teraz trwa w dalszym ciągu cisza wyborcza. wyklucza, więc nic nie możemy kompletnie mówić do 21.
1: Poza tym, że jest takie miasto jak Kraków.
2: Tak, jest i to królewskie. I Wawel w Krakowie jest, i smog wawelski. To możemy.

0: mówić.
1: I smog.
0: Smog. Oj, mniej teraz, mniej, no bo nie wolno palić węglem, drewnem i tak dalej, więc jest rzeczywiście łatwiej się oddycha w Krakowie.
1: Ale nie samym Krakowem człowiek żyje. Co jeszcze się wydarzy dziś wieczorem?
0: Jeszcze dziś wieczorem wydarzy się oczywiście.

0: Zostaje z Państwem Paweł Wojewódka, a my już się żegnamy. Dziękujemy serdecznie i życzymy pięknej, spokojnej końcówki niedzieli. Spokojnego dnia. Do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier dziękuje policjantom, którzy zatrzymali niedoszłego zamachowca. Mężczyzna groził atakiem na szefa rządu oraz szefa MON. 5 zarzutów usłyszała nożowniczka, która zaatakowała wczoraj w szkole w Warszawie. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. Wstępne wyniki poznamy za nieco ponad 3 godziny. Minęła godzina 18. Radosław Siennicki, zapraszam. Mężczyzna, który groził i planował atak na premiera, został zatrzymany. Poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Donald Tusk podziękował policjantom za szybkie i zdecydowane działanie. Zgłoszenie w sprawie planowanego zamachu na premiera oraz szefa MON zostało odebrane przez służby w nocy. Trafiło na skrzynkę Służby Ochrony Państwa. Według nieoficjalnych informacji mediów, autor maila nie był zamachowcem, ale znał jego plany. O potencjalny zamach i o to, dlaczego służby informowały o nim jeszcze przed ujęciem sprawcy, zapytaliśmy eksperta do spraw bezpieczeństwa Mariusza Sokołowskiego. Gość Polskiego Radia 24 odpowiedział, że komunikat mógł być narzędziem mającym sprowokować podejrzanego.
2: Mogę sobie tylko i wyłącznie myśleć, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy służby chcą wywołać pewne działanie po to, żeby można było pewne informacje zweryfikować albo w określonej sytuacji danego człowieka zatrzymać.
1: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński powiedział, że takich gruźb pojawia się coraz więcej. Podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Są zarzuty dla 21-letniej nożowniczki, która zaatakowała wczoraj w szkole policjalnej w Warszawie. Kobieta odpowie za usiłowanie zabójstwa 3 osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki oraz groźby karalne. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Do zdarzenia doszło wczoraj po godzinie 12. Kobieta zaatakowała w pobliżu sekretariatu szkoły policjalnej przy ulicy Mińskiej w Warszawie. Raniła 3 kobiety. Jedna z nich z ranami ciętymi trafiła do szpitala, 2 pozostałe zostały opatrzone na miejscu. Ofiary i napastniczka nie znały się. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta. W drugiej turze wyborów rywalizują ze sobą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Wielu wyborców, którzy udali się do urn, mówi, że jest to dla nich spełnienie obywatelskiego obowiązku.
3: Od 2 tygodni już

0: Czekamy.
1: Jesteśmy obywatelkami Krakowa i wydaje mi się, że powinniśmy głosować. Byłam w pierwszej, teraz w drugiej, także...
2: Zawsze chodzimy na wybory, chodzimy, to jest nasz obowiązek. Bardzo dobrze, że możemy uczestniczyć.
3: No i brawo, że chodzimy na wybory, że możemy chodzić na wybory.
4: Lokale wyborcze będą otwarte do 21. O tej porze zostaną opublikowane pierwsze sondaże wyborcze, a oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po północy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że jest gotowy zorganizować wybory na Ukrainie. Warunkiem jest jednak zgoda Kremla na 60-dniowe zawieszenie broni. To reakcja na wczorajszą wypowiedź amerykańskiego prezydenta, który zarzucił Zełenskiemu, że mimo jego próśb atakuje rosyjskie rafinerie naftowe. Wołodymyr Zełenski podkreślał w telewizji ABC, że żeby przeprowadzić na Ukrainie wybory, należy zapewnić bezpieczeństwo. Oczywiście to Ukraińcy zdecydują, kiedy przeprowadzić wybory, w jaki sposób je zorganizować i kogo wybrać. Jeśli jednak mam odpowiedzieć na to pytanie, wiem, że Putin bardzo chce zmiany prezydenta Ukrainy. Rozumiem to. Jeśli prezydent Trump rzeczywiście chce, aby podczas wyborów doszło do jakichś zmian, proszę, niech przekaże Putinowi, dajcie nam 2 miesiące, 60 dni całkowitego zawieszenia broni, a my zorganizujemy wybory. Oczywiście będziemy gotowi zaakceptować każdy wybór naszych obywateli. Donald Trump przekazał dziś, że wynegocjował rozejm energetyczny między Ukrainą a Rosją. Zaskoczone tymi doniesieniami są zarówno Kijów, jak i Moskwa. Wołodymyr Zełenski przyznał, że jest to dla niego nowość. Rosyjska agencja państwowa Interfax napisała, że Donald Trump już przekazywał podobne informacje, które w konsekwencji nie do końca odpowiadały rzeczywistości. Choć do świąt jeszcze ponad 2 miesiące, branża turystyczna już przygotowuje się na przyjęcie gości. Andrzejki, Boże Narodzenie, a następnie Sylwester przeciągają z roku na rok coraz więcej osób, które nie chcą spędzać tych dni w domu. Jak mówi Łukasz Lewa z Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, goście już pytają o rezerwacje.
5: Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie właśnie na te święta. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje... Natomiast ostateczne rezerwacje, takie pewne, już przyjdą w połowie listopada.
4: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Za udział w balu sylwestrowym w hotelu nad Bałtykiem musimy zapłacić ponad 1000 zł.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Na południu i wschodzie kraju noc będzie całkiem pogodna. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przelotne opady deszczu. W rejonie wybrzeża niewykluczone także burze, a lokalnie opady krupy śnieżnej. Termometry pokażą od 3 do 7 stopni Celsjusza.
6: Klimat.
4: Jakość powietrza w całej Polsce jest bardzo dobra. Nieco ponad 30% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Sieć nie jest przeciążona. Na całym wybrzeżu obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wezbraniem stanów wody. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
6: Klimat.
7: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 18. Paweł Wojewódka, jeszcze raz dobry wieczór Państwu i od razu reklamuję tuż po godzinie 21:00 specjalne wydanie dotyczące wyborów w Krakowie, wyborów prezydenckich. Na razie trwa cisza nocna, cisza wyborcza, przepraszam bardzo, nie wiem, bo w nocy będziemy mówili na ten temat. Trwa cisza wyborcza, ale tuż po 21:00 będziemy Państwu dokładnie relacjonować to, co w Krakowie się wydarzyło i komentować, co wydarzyć się może. A zaczynamy od polskich komedii sensacyjnych. No, Komisarz Ryba to mój ulubieniec.
7: Radio Podcast.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Chciałem Babania jako film kryminalny. No on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
11: Świetnie pomyślane. Tylko, że mu nie wyszło.
10: W sumie to on zrobił seksmisję. Moim zdaniem, że Olo tam mu dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek.
12: Nie, nie,

0: może być prawda.
1: Jak chcesz, ale czara to jest Rybiński. Mm-hmm. Nie, Stanisław Tym. Mm-hmm. I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, a że te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o drugiej w nocy.
2: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
1: Może podobno psy były przerażone i w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
2: Chwilerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
1: A tak nie jest?
2: No jest,
1: a,
2: właśnie. No właśnie.
3: Możemy mieć niezły klos.
1: Żeby to nikt nic nie umie i robimy tak, jakby nikt nic nie umiał.
2: I tak wyszło.
1: I tak wyszło.
4: Kultowe polskie komedie.
2: Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w wideopodcaście Kultowe polskie komedie lat 90. i 2000. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a ze mną jest dziś wyjątkowy gość, Juliusz Machulski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Witam serdecznie, autor kultowych filmów właśnie z lat 70., 80., 90., 2000., Wabank, Seksmisja, Killer, Superprodukcja i wiele, wiele innych, o których dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Ja powiem panu, że wychowałem się na tych kultowych
1: polskich
2: komediach.
1: Ja się nie dziwię, pan jest młodszy ode mnie.
2: Troszeczkę tak. I wydaje mi się, że jest pan jednym z najlepszych polskich reżyserów. To zdecydowanie, jeżeli chodzi o komedię, Stanisław Bereja i Juliusz Machulski. Także...
1: Miałem szczęście poznać pana Stanisława jeszcze.
2: Tak?
1: Tak, na festiwalu w Karlowych Warach. I tam chcieli mi dać nagrodę jakąś, to jury socjalistyczne, wówczas to był 82 rok. I nie dali, ponieważ wiedzieli, że dostałem wcześniej w Manili już na Filipinach nagrodę za debiut, więc nie dali mi za debiut. Dali mi jakąś tam nagrodę ZMS-u ich niego, takich Związku Młodzieży Socjalistycznej, jakiś kryształ dostałem. Mhm. A Bareja siedział przy stoliku i mówi, ja powiem panu tak, ja kiedyś biegałem dosyć dobrze i tam był taki bieg dla 16-latków, a ja nie miałem jeszcze skończonych 16 lat, ale biegłem i wygrałem ten bieg, ale ktoś, i się pochwaliłem, że nie mam skończonych 16, a wygrałem. Oni powiedzieli, a to musimy cię zdyskwalifikować. Nie należy się chwalić tym, co nie trzeba. Czasem trzeba mniej mówić niż się wie. Więc to zapamiętałem od pana Stanisława. Tak, że no tak, ja lubię jego komedię. Rzeczywiście, bo to jest takie bez kompleksu robione i bez taryfy ulgowej. Bardzo, bardzo wiele mówiąc o tym kraju. Wiele więcej niż niektóre obyczajowe filmy.
2: Mm-hmm, tak. I mimo upływu lat te filmy cały czas są chętnie oglądane, podobnie jak pana również filmy.
1: Tym bardziej się cieszę. No, ja stałem się filmowcem, dlatego że lubiłem chodzić do kina. Jakby to wyszło z kinomaństwa, ponieważ to mi największej radości sprawiało. Nic dziwnego, bo to były czasy PRL-owskie, lata 60, 70, ale już 60 jako takie starsze dziecko już chodziłem. I tak, to mi wolałem to, co w kinie, niż to, co za oknem było. No a komedia jest takim jakby łącznikiem między dobrym samopoczuciem autorów i widza, który jak odnajdzie jakieś swoje cechy w tym, co mu się opowiada i swoje poczucie humoru, to ma wielką satysfakcję. Czy to jest komedia polska, francuska, amerykańska, czeska? Ja myślę, że komedia przez to jest szlachetnym takim gatunkiem, że jest pozytywna. Że jest pozytywna. Zawsze jak to kogoś się zmusza do śmiechu, znaczy zmusza w sensie powoduje śmiech, to jest lepiej niż nie, no i zwłaszcza w komedii. Są komedie, które nie są śmieszne też. Założone jako komedie, tak. A nie są śmieszne. Ale tak bywa w każdym zawodzie.
2: Wydaje mi się, że w komedii najważniejsze jest, i to o to pana chciałem zapytać, dobra historia, błyskotliwe dialogi, ale też aktorzy.
1: Generalnie to jest przepis na każdy dobry film. Scenariusz, dialogi, które się pamięta, no bo czy sceny, które się pamięta, no i aktorzy, którzy to niosą, bo nawet dobry scenariusz z dobrymi dialogami powiedziany nie tak, jak trzeba, a bywają takie miscasting, to się nazywa. To się zdarza w filmach często. No może w polskich bardziej niż zagranicznych, tego co mi się wydaje, że szczególnie ostatnio tak jest, że się trochę obsadza po kliknięciu w internecie aktorów, a nie z psychofizycznych cech. Mm-hmm. Ale odchodząc od tego, rzeczywiście scenariusz jest chyba najważniejszy.

0: Jeszcze raz, szczególnie w komedii musi być precyzyjny, no bo tam no, to tak jak w teatrze farsa jest takim najtrudniejszym gatunkiem do wystawienia, ponieważ tam, to, tam jest tempo, tam się ważne jest, że ktoś jak zamyka drzwi, to ten drugi musi wejść, a jak w filmie, w sztuce psychologicznej, nawet jak się aktor zapomni tekstu, co podejdzie do kulisy, sufler mu podpowie, on powie coś, to powie, ale genialną pauzę zrobił. No w komedii to się nie udaje.
1: Nie będzie, tak.
0: Komedia się nie udaje. Znaczy w filmie to i tak jest, jest potem montaż, jest łatwiej, ale generalnie...
1: Ale trzeba mieć co zmontować zresztą.
0: No więc właśnie, jak się nie nakręci dobrze, to nie ma co montaż wszystkiego nie, dużo może uratować, ale nie wszystko. Ja lubię, te moje komedie się zrobiły tak trochę psim swędem, jak to się mówi, bo ja chciałem opowiadać jakąś historię. One zawsze były gdzieś śmieszne, ale trudno powiedzieć, że pisałem Babanię jako film kryminalny. No on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
1: I pan zawsze o tym świecie opowiada, w każdym z tych filmów. Zaraz do tego przejdziemy.
0: Przy okazji, tak.
1: Tak. O tym zmieniającym się też świecie.
0: No bo ja, czasy się zmieniają, no bo kręcimy w różnych czasach. Aczkolwiek często wracam, uciekam w kostium. Znaczy, może nie tak często ostatnio, bo jest to coraz drożej. Kosztuje film, ale na początku w ogóle uciekałem od rzeczywistości tej PRL-owskiej. I to mi się udało do końca komunizmu.
1: O Jerzego Sztura chciałem zapytać, bo mówiłem o aktorach i on był, wiem, że dla pana ważny, nawet pan mówił, że to więcej niż aktor.
0: No tak, bo to jest więcej niż aktor. Był po pierwsze więcej niż aktor w sensie ilości zawodów, które miał, wykonywał, bo był i reżyserem, i scenarzystą, i wykładowcą w szkołach filmowych, wykładowcą w zagranicznych szkołach, włoskich szczególnie. Grał w poliglota, bo grał po włosku, potrafił zagrać monodram kontrabasisty półtorej godziny po włosku. To jest coś wspaniałego. Ale ja miałem też na myśli to, że na ekranie on miał coś więcej niż tylko wypełniał tą postać napisaną przez scenarzystę. On tyle dodawał do roli, że to właśnie było coś, to była osobna twórczość. Scenariusz był tylko taką obietnicą postaci. No to ja pamiętam za każdym razem. No, w sumie to on zrobił Seks Misję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek. Mało tego, on niektóre rzeczy wymyślał na planie też.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
3: I ty to mówisz? Wstawaj!
2: Nie wstanę! Tak będę leżał!
0: Ale była taka atmosfera, było to... Były inne sceny, które pozwalały na tego typu popuszczenie sobie wodzów fantazji i dowcipu. Także myśmy się świetnie rozumieli. Także to też miało wpływ na jego stosunek do tego, co grał, do mnie. I generalnie my na tej samej jakby częstotliwości je nadawaliśmy. I to właśnie było fantastyczne. No to są tacy aktorzy, którzy dodają coś jeszcze. To nie tylko odtwarzają postać, a coś dodają. Zwłaszcza jak są dobrze obsadzeni. I Jerzy to miał. I to szkoda, że go nie ma. No.
4: Poznajesz mnie? To ja. Zenek.
2: No, na klina, masz córy jerozolimskie. Na gazele, na łanie swój. Nie budźcie ze snu.
1: Tak, tą energię i tę pasję na pewno widać, Jerzego Sztura rzeczywiście w Seks Misji, ale też w Killerze, do którego chciałem przejść. No jest świetny tam w tym.
0: No tam to jest epizod, no ale...
1: Ale jest epizod mały, tak, oczywiście, ale widoczny i taki charakterystyczny i zapamiętywalny.
5: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
1: No, ale tam jest inny bohater, inna postać, inny aktor, Cezary Pazura.
0: Tak.
1: On powiedział z kolei, że był pan był dla niego jak drugi ojciec.
0: Doprawdy?
1: Tak.
0: No to nie, rzeczywiście mój ojciec to był dla niego jak ojciec, co prawda, bo on wyłuskał go tam wśród studentów szkoły łódzkiej, dał mu pracę w Teatrze Ochoty i tam on nawet przez jakiś czas chyba mieszkał w teatrze, bo nie był zamiany. To były jeszcze czasy, czy nie można było wynająć mieszkanie, nie można było dostać pracy, nie będąc zameldowanym, a nie można było być zameldowanym, nie mając etatu. Jest to taki paragraf 22. Także mój ojciec mu bardzo pomógł, on to zresztą docenia cały czas i ja dlatego też mu jestem wdzięczny i mam do niego specjalny stosunek, do Czarka. Tak, to były w ogóle te

0: jak czasami z niektórymi rektorami mam więzi prawie rodzinne, ponieważ nie tylko dlatego tak długo przebywamy razem, ale jest coś, co nas łączy na poziomie takiego człowieko-ludzkim, no, że podobne żarty nas bawią, podobne rzeczy nas interesują poza robieniem filmów i śmieszą, czy irytują. I to jest, mógłbym wymieniać, no, taki jest też Robert Więckiewicz, no, z którym teraz zrobiliśmy kolejny film. I wielu innych. Rzadko jest ktoś, kogo bym obsadził, a potem bym go nie chciał obsadzić drugi raz.
1: Mhm. Nazywam się Jerzy Killer i zawodem jestem taksówkarzem.
2: Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer. I jesteś killer!
3: I rzeczywiście jest tak, że Cezary Pazura zagrał perfekcyjnie Jurka Killera, ale podobno miał go grać ktoś inny.
0: No były takie głupie. To ja mam takie czasem
3: pomysły.
0: Znaczy takie pomysły. Na szczęście mam żonę, która ma trzeźwy osąd. I ja myślałem, że pierwsze co mi wpadło, jak przeczytałem scenariusz Piotrka Wereśniaka, ja wiedziałem, że to trzeba poprawić scenariusz, ale to było normalne. Natomiast to może być, no, Czarek Pazura. Mówi, nie, ale Czarek Pazura to taka oczywistość. To może... Ja wtedy zaczynał, raczkował talent... Jak on ma na...
3: Szymon Majewski.
0: Mm-hmm. On miał, tam była jakiś taki program telewizyjny, gdzie on jakieś takie głupie wynalazki przynosił.
4: No tak, stało się. Tutaj takie, prawda, było nieporozumienie pewnego aktora, bardzo rozśmieszyło to, że za siedmioma górami. Po prostu dawno tej bajki nie słyszał, ewentualnie może twierdzić, że to jest sprawa nietypowa, że raczej siedem gór nie może tak być. Przyzwyczajony może był do tego, że gór jest osiem albo sześć, po prostu inne bajki babcia mu czytała.
0: I on mnie bardzo śmieszył. Ja mówię, to jest taki gościu, który być może ma, może on, bo to taki jest właśnie na jakby everyman, który jest, fajnie się na niego patrzy, ma coś zabawnego, autentycznego. No i zrobiliśmy próby Szymonowi. Czułem, nie chciałem go wpuścić na minę, bo widziałem, że to jest za trudna rola, żeby tak nie mając w ogóle zaplecza takiego aktorskiego, formacji takiej aktorskiej, żeby sobie zdał z tym radę. Ale zatrudniłem go w mniejsze rulce.
5: Cześć, killer. Jak tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz.
0: Natomiast wróciłem do Czarka. Przepraszając go, że mówię, że powinienem wcześniej do siebie z tym przyjść. Ale właśnie Ewa, moja żona, zwróciła mi uwagę, że to jest że Czarek. I potem powiedziała, a Siara to jest Rewiński. Ja mówię, nie, Rewiński to jest za wprost. Rewiński jest za wprost. Mówię, no jak chcesz, ale Siara to jest Rewiński. Mhm. Ja mówię, nie, Stanisław Tym.
6: Ja? Dlaczego?
0: I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, że wtedy byliśmy na pan i wysłałem mu scenariusz, powiedział, tak, świetnie, robimy. Ale to był taki aktor z dezynwolturą, tak, tylko szaławiła. I dwa tygodnie przedtem mi odzwonił, że no niestety, kochany, nie mogę, bo coś tam mam. I to było, no, wracamy do Rewińskiego.
5: Memory, fine. Siara i wszystko jasne.
0: Także to było, ale dlaczego tak? Bo to było pod dobrą gwiazdą. Jeżeli film jest pod dobrą gwiazdą, ja to tak nazywam, to się wszystko udaje. A czasem jest tak, że jest wszystko po gruzie, po prostu, że nie wiem co się, nie wiem jak się przygotować, wszystko się nie uda. Tak jak ja miałem ze Szwadronem na przykład, ale to nie była komedia, może za karę miałem tak. Że nie robię komedii, to...
3: A co to znaczy, to pod dobrą gwiazdą?
0: Pod dobrą gwiazdą, także no właśnie takie... Coś, co mogło być błędem nagle, no bo gdyby na przykład Stanisław Tym się zgodził, to na pewno nie byłoby to... No, na pewno by sobie dał radę, tylko to by nie było to, co zrobił Rewiński. Czy jak... Podobno, że nawet jak się chce popełnić błąd, to sytuacja nie pozwala na to, no, w tym sensie, że wszystko się tak układa jak trzeba, że nikt nie choruje, że pogoda jest po naszej stronie, to znaczy, że nie ma przeciwności losu.
3: I przy Killerze tak było rzeczywiście, że wszystko szło sprawnie?
0: Bardzo. Mimo, że mieliśmy tam kilka takich dni wietrznych i nieprzyjemnych, tego nie widać. Na ekranie ja wiem, bo tam on ledwo wychodzi z tej taksówki czy Czarek, bo taki był wiatr. Naprawdę, to był jakiś szkwał.
7: O sobie tylko tyle, wiem co za ile.

0: I to, ale to są drobiazgi. Natomiast rzeczywiście to robiliśmy dosyć szybko. Nie mieliśmy za dużo pieniędzy na pierwszego killera, bo tak to było na zasadzie, no spróbujcie. I no i jak potem się okazało, to trafiło, a jeszcze duch czasu był właśnie, trzeba trafić w ducha czasu. To były te czasy, kiedy już się uporaliśmy z mafią, z biznesmenami w tych białych skarpetkach. Ale jeszcze to gdzieś tam, gdzieś to pokutowało taki, no ten archetyp nie został jakby sfilmowany, nie został gdzieś opowiedziany, że raczej był taki archetyp, że twardy człowiek Bogusław Linda, którym tam jak się rozbiera, żeby objąć kobietę, to mu wylatują łuski od kałasznikowa za koszuli. I to było już, coraz bardziej tego polskie gangsterskie filmy robiły się autokarykaturą.
1: Tak, bo to był już 97 rok, to psy rok, na początku.
0: Tak, to już były psy dwa, tak. Już było, no, dużo rzeczy takich było. I być może widzowie też mieli z tym zmęczenie, albo każdy się widzieli, no dobra, to już to wiemy, a teraz, aha, w tę stronę teraz jedzie, dobra, no nie wiem. Myślę, że to też jest właśnie duch czasu, tak jak duch czasu był przeciwko Szwadronowi, który nie jest komedią w ogóle, ale który kiedy inaczej zrobiony, w innych momencie może by też się spotkał z lepszym odbiorem, aczkolwiek nie uważam, że film by był taki sam, tylko o to chodzi, że film jest taki sam zawsze, ale... Trafia albo nie trafia.
1: No ale właśnie tutaj w Killerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
0: A tak nie jest?
1: No jest właśnie.
0: No właśnie.
2: Zamiast tamtego Killera, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. Bo Killerów dwóch nam nie potrzeba. Dobry plan?
3: To jest mój plan, Siara.
1: Ale to jest zabawne.
0: Ale to jest zabawne i to jest pomysł. To trzeba oddać Piotrkowi Wereśniakowi. On to wymyślił za postaci. Dwa bieguny, tak, które działają fantastycznie do dziś. No już może ci gangsterzy są, nie nazywają się gangsterami, tylko tam ci, co właściwie to siedzą głównie, większość, ale ten połączenie tego biznesu z takim szarą strefą, to nazwijmy, no było powszechne i to było taki świeży jeszcze ten kapitalizm był, bo ile to było, 8 lat dopiero, nie, po wolności tej takiej, po gospodarce rynkowej. No to się wszystko tak fajnie złożyło, gdzieś podświadomie, czy ja nie myślałem, że jaki zrobić film, żeby objąć duch naszych czasów, żeby to jakoś obrazować. Kino, jak mówi mój bohater w superprodukcji, powstało jako rozrywka dla analfabetów, czyli coś wizualnego, gdzie nie trzeba było znać liter, no bo to emigranci napędzili boom na kino, jak Louis B. Mayer, który pracował, zbierał złom, jako tam przedsiębiorcą w złomie, jak zobaczył, że w czasie kryzysu jedyne kolejki, jakie stoją do czegoś, do jakiegoś, na ulicy zobaczył kolejki, to są kolejki do kin. Znaczy do na Nickelodeon to się nazywało. I powiedział, i zostawił ten złom, mówi, co tu zrobić, żeby wejść w to, no bo to tak było, taki był, akurat to się zbiegło z tym wielkim taką emigracją, falą emigracji, którzy potrzebowali jakiejś rozrywki takiej powszechnej, jak kino to im dało.
1: Tak.
0: Kino
1: tak.
0: To im dało, a potem z tego się zrobiło, no, też jest tak zwane kino artystyczne, które, najlepiej, żeby to połączyć, tak jak w Ojcu Chrzestnym to jest, czy na Apokalipsie, czasie Apokalipsy, czy no nie wiem, nawet w Żądle, bo to też jest kino artystyczne, mimo że to było chyba jedna z ostatnich komedii, która dostała Oscara w ogóle. A może nie, może się mylę. No krótko mówiąc tak, amerykańskie kino, gdyby nie amerykańskie kino, pewnie nie zostałbym filmowcem.
1: No,
0: na pewno.
1: Tak.
0: No, ale to podstawy polskiego kina nie, wtedy. Wtedy. Chociaż, no ja później zobaczyłem Munka i takie rzeczy, ale tak, a może, nie wiadomo. Nie wiadomo, ale wydaje mi się, że na pewno łatwiej zacząłem, bo ja już jako dzieciak widziałem, że to mnie kręci bardzo.
4: You talking to me? You're talking to me. Fuck!
5: Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś.
1: No właśnie, w tej scenie, co ty wiesz o zabijaniu, to nie tylko do Bogusława Lindy, ale też mi się wydaje, że do Roberta De Niro trochę też. Na pewno jest.
0: A mu tak super, że tam był Leon,
1: tak,
0: Zawodowiec.
1: No, tak, chciałem Jean Reno.
0: Ikoniczne rzeczy, ikoniczne postaci. Znowu, jak nam się jakieś filmy podobają, to my nie pamiętamy już całego filmu. My pamiętamy sceny z niektórych filmów. Tak. Im więcej scen z jakiegoś filmu pamiętamy, tym bardziej ten film zrobił na nas wrażenie. No ja jestem pewien, no.
1: A jaką scenę pan zapamiętał z Killera, taka, z która pan z panem jest do dzisiaj?
0: Nieoczekiwana, taka, co się...

0: mojego killera?
1: Tak.
0: No ale to ja je wszystkie wymyślałem.
1: Wiem, ale taka, która przychodzi panu pierwsza na myśl.
0: Wiem. Znaczy może nie, to nie jest, ale ta scena, jestem z niej dumny, to, bo tego nie widziałem nigdzie. Jak usypiamy siarę, potem się coś dzieje innego i wracamy, go odsypiamy, budzimy i on myśli, że to się nic nie stało, a w tym czasie się bardzo dużo zostało dla akcji. Tośmy z Ryśkiem wymyślili dobrze, żeby ten znaleźć ten, chyba chodziło o banknot wtedy. Mm-hmm. Ale krótko mówiąc, taki scen nie widziałem, no więc zawsze trzeba szukać czegoś nowego.
1: Niesamowite jest to, że te sceny są dzisiaj często komentowane, też stały się memami, na przykład pieniądze na waciki, prawda? Słynna scena z killerem
0: To jest wkład mojej żony
1: figurą.
0: W dialogi kinematografii polskiej, ponieważ ona to rzuciła na planie, będąc jako kostiumograf. My się zastanawiali, co takiego trywialnego, banalnego może być. Ja myślę, może waciki. No i to poszło. Kaśka figura to podchwyciła. No i zostało.
2: A kupuj sobie kosmetyków.
3: Killer, $300?
2: No.
3: Co ja sobie za to kupię? Waciki.
0: Mój szwagier wymyślił słowo debeścia, które ja użyłem w drugim killerze. Tego nie było wcześniej. Że są debeściaki teraz, no więc... Ja lubię takie słowotwórstwo dziwne. No to się zapamiętuje, no pewnie. Ale to też zależy od aktorów. Gdyby kto inny to powiedział, może by było inaczej. Mm-hmm, też to jest... Także Jurek Szturg umiał wszystko powiedzieć. Każdy dowcip. Ja mu powiedziałem, powiedz coś tam, on... Powiedziałem, no jak nie smakuje ci, to powiedz, że nie przy jedzeniu, jak była kocham. No i on to tak powiedział, że wiemy, o co chodzi dzisiaj.
4: Dziewicze jaja w macicy. Mechanicznie. Jajo, o jajo.
5: Nie przyjedzenie, nie. Boga kocham, no.
1: I Kasia figura chyba również.
0: Kasia figura to również. No, ważne jest, żeby wybrać właściwych aktorów do właściwych ról. Bo jak się źle obsadzi, to się robi, to znowu z tą myślą się podzielę filmową, że jak kogoś się źle obsadzi, to się robi podwójny błąd, bo po pierwsze to nie działa ta postać, a dwa, że na pewno gdzieś jest aktor, który w tym czasie był na przykład bezrobotny albo robił co innego, a powinien to grać, więc szkoda.
1: Tak. To wróćmy do tych filmów właśnie, bo 95 rok, potem 97 Killer, potem Killerów dwóch, no i potem 2001 rok, Pieniądze to nie wszystko. Tak zresztą mówi jeden z bohaterów pana filmu, a drugi odpowiada, że każdy bogaty tak mówi. I że tak naprawdę pieniądze to wszystko. I o to w tym filmie chodzi.
0: On mówi, ale wszystko bez pieniędzy i tutaj jest niecenzuralne słowo. Tak. To jest mój film, ponieważ ja chciałem bardzo zrobić według scenariusza Jarosława Sokoła. On to napisał. Ja tam bardzo mało zmieniłem, bo to rzadko mi się to zdarza. To co ja wymyśliłem, to były te sceny z tymi wilczymi dołami, bo wydawało mi się, że niemożliwe, żeby ci najemnicy, ci bandziory nie pokonali tych naszych wieśniaków, więc chciałem dodać im coś, jakąś specjalną broń i wymyśliłem, że są te wilcze doły. Ale tak, to wszystko jest dziełem Jarka i też aktorzy, Marek Kondrat, to jest jego jedna z lepszych ról, moim zdaniem.
1: Tak, też tak, zgadzam się.
0: Ale przecież dołożyli tam i Tomek Sapryk,
1: Stanisława Celińska.
0: I Stasia dostawała nagrody wielokrotnie za to.
6: W jakim przedziale mieszczą się pana dochody? Między 1000 a 2000 zł? Między 2000 a 4000? Czy powyżej 4000 zł?
7: Jakich dochodów? 4 lata jest na bezrobociu, bez zasiłku.
1: No więc Marek Kondrat jest w tej głównej roli, rzeczywiście jako jeden z wiodących bohaterów tego filmu, no ale Stanisława Celińska też, w ogóle genialnych aktorów tam pan zebrał na tym planie.
0: No, to była też taka ładna rola dla Hani Mikuć, z którą się znamy jeszcze ze szkoły, a to ona nie miała szczęścia do... No, zagrała kilka fajnych ról.
1: Mm-hmm. Ale to jest jakaś taka, że zapamiętuje się.
0: To jest taka
1: ta relacja
0: siłaczka,
1: z bohaterem, tak. Marka Kondrata, tak. Jest niesamowita i to od początku do końca tego filmu.
0: No, więc właśnie.
1: Jeżeli ktoś widział. No, ale tam oprócz aktorów rolę drugoplanową grają też rajstopy. Bo one są niezwykle ważne w tym filmie. Od początku.
8: Nie mogę, jak go kocham, obrzydliwy jestem.
9: Nakładaj, nie jest tak źle.
10: Patrzcie się!
9: Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz. Rozetnę, Ala, co?
10: Ani mi się

0: zawiódł.
1: Bo przecież o to chodzi, o porwanie, zamknięcie tego bohatera i zmuszenie go do zarobienia pieniędzy na interesie, który miał zamknąć. Który
2: no najpierw za niego są okup, ale...
1: Jeszcze okup, tak.
2: Ale żona i jej brat, czyli szwagier, nie chcą się na to zgodzić. Więc no musi, on musi jakoś się wykupić inaczej z tego. No to bardzo zabawne było to, co Jarek Sokół wymyślił. Ja się cieszę, że to zrobiliśmy, mimo że w pewnym momencie już tak jeździliśmy tam, to miesiąc to trwały zdjęcia. Jeździliśmy wprawdzie, to jest w filmie, to jest PGR gdzieś tam na ziemiach zachodnich, gdzieś tam pod Szczecinem. Oczywiście tego nie było naprawdę, tak? Myśmy jeździli pod Warszawę do PGR-u.
1: A gdzie to kręciliście?
2: Gdzieś na wiosce, gdzieś tam za Konstancinem jeszcze trochę, niedaleko Warszawy. I ja sobie usłyszałem takie poważne, takie podstawowe zdanie, że film jest sztuką miejską. Ja mówię, co ja tu robię na wsi? No, to jest prawda, sztuką miejską jest film. Pieniądze są bardzo filmowe. To Amerykanie tak mówią, że to jest... No, ale były też filmy fantastyczne, które się działy na wsi, więc nawet w Polsce, nie? Ci wszyscy sami swoi i tak dalej.
1: Tak.
2: Pamiętam, że tam się to z radością to kręciliśmy, bo to było coś innego. Po Killerze chciałem się tak jakby trochę przestawić na inne tory, komediowe, ale no trochę inaczej. Coś mnie ujmowało mnie w tym... wprawdzie ten film się nie przyjął, nie spotkał z jakimś takim wielkim... tam nie było jakiegoś takiego sukcesu kasowego. Może Marek Koterski mówił, że to taki... Jak ktoś robi owsi za szypy Mondeo, ja wtedy Mondeo jeździłem, to wszyscy uważają,
1: to nie rozumie,
2: to
1: tak?
2: Nie rozumie, że to jest nie, to tak nie może być. Trzeba być, nie wiem, no, trzeba być mieszkać na wsi, żeby robić owsi. No nie, trzeba mieszkać na Marsie, żeby robić o Marsjanach. No, krótko mówiąc, ja wolę ten film bardziej mi się on podoba, niż się spotkał chyba z publicznością.
1: Ale mi się wydaje, że teraz jak jest pokazywany gdzieś w telewizji czy w streamingu, no jednak jest dosyć ciepły, taki swojski w tym przekazie.
2: To jest taki Frank Capra trochę.
1: Tak,
2: filmowy.
1: I też to ukazanie tej społeczności wiejskiej, kontra miejska właśnie, no bo ten
2: tak.
1: Bohater grany przez Marka Konrada, no on jest z miasta, tak, on tak. Jest tak. I też ten grany przez Englerta, tak? Chyba ten, który...
2: Nie, tam grał, tego złego brata grał Andrzej Hyra.
1: Andrzej Hyra, tak, przez Andrzeja Hyra, no to oni są jakby z miasta i to jest pokazane też w stroju, w tym jak oni się też wypowiadają. Ale ta wieś jest pokazana całkiem, wydaje mi się, że tak ciepło właśnie, czuło.
2: No, tak inaczej to nie było sensu. No. Inaczej nie było sensu.
1: Ale też o to chodzi trochę w tym filmie, żeby pokazać te
2: zmiany, tak, tak. Że są ci wykluczeni, którzy są fajni. Tylko są, no, bo coś za dużo spadło na nich naraz. No to,
1: i ta zmiana też tego bohatera, że na początku on w ogóle nie chce z nimi tam przebywać.
2: Chce
1: uciec. Później uznaje, że to, co jest tam i te relacje międzyludzkie, które są między nimi, są lepsze, ważniejsze, znaczy takie bliższe może, nie ważniejsze, tylko bliższe.
2: To
1: on tak sobie to tłumaczy i jakby też zmienia go to w jakiś sposób jako człowieka. I to też ten film o tym opowiada właśnie. O tym, że te pieniądze nie dają wszystkiego, bo nie wszystko można za te pieniądze kupić. Przyjaźń, miłość. Więc jest więcej
2: oczywiście,
1: w tym
2: są
1: filmie.
2: Takie prawdy ponadczasowe, które się tutaj świetnie sprawdzają, ale też nie, aktorstwo jest, no to oni
1: no
2: są
1: jest,
2: zabawne.
1: Jest tyle tak. Śmiesznych tych scen zabawnych strasznie.
2: I te typy są śmieszne. I ja starałem się znaczy to była jakaś taka... to nie chciałem, żeby to była karykatura. To raczej miało być taki jakby to powiedzieć, synteza pewnych typów na wsi, czy tak, tak no, jak my sobie wyobrażamy, tak jak są pewne karykatury tych miejskich, które uosabia właśnie Andrzej Hyra, czy jego żona w tym filmie, to też jest pewien stereotyp. I tam były takie stereotypy, ale one przebijały przez nie człowieczeństwo, tak jak Stasia Celińska przede wszystkim, ale też ci towarzyszący jej i Czarek Kosiński.
1: Tak.
2: I
1: cała reszta rzeczywiście.
2: Cała reszta.
1: Tak. I też ten... wydaje mi się, że...
2: Sylwek Maciejewski. Sylwek Maciejewski, który grał Maślankę. Tak. To oni zrobili że ich lubimy, że oni są... No tak. Tak. Aczkolwiek no, film robił Mieszczuk, tego się nie da ukryć. Aczkolwiek spędziłem jako dziecko ileś tam wakacji.

0: pracy na wsi, także znam wszystkie te zabudowania gospodarcze i zapachy, spanie w słomie, wszystko mam to za sobą. Mhm.
1: Tak, tam też zbieranie jagód, jakiś słoik.
0: Zbieranie jagód, grzybów. Tak, to było fantastyczne. Pasienie krów i tak dalej.
1: Tak, ta Miła tam jest, tak?
0: Miła, tak, która uciekła z transportu.
1: Tak, dokładnie. No a potem był film Superprodukcja. No tak. I o to chciałem zapytać, jaka historia stoi za tym filmem, bo to z kolei takie 8,5, jak Felliniego opowieść, trochę tylko, że opowieść o branży filmowej w Polsce.
0: No tak, tam...
1: Co było podstawą tego filmu?
0: Mój ojciec, który jeździł po kraju bardzo często i pociągami, tam spotykał ludzi, a jego zaczepiali, no bo był lubianym aktorem. I opowiadali mu różne tam swoje historie. Jak się dowiedzieli, że ja prowadzę studio, to każdy chciał wyprodukować film. I tam któregoś dnia mi przeprowadził takiego biznesmena, który chciał wyprodukować film i dałby pieniądze na film pod warunkiem, że jego ukochana zagra jakąś główną rolę. To by do tego akurat nie doszło, nawet do tych próbnych zdjęć, bo jak on się dowiedział, ile film kosztuje, to się wycofał.
1: Ile to trzeba zapłacić?
0: Ile trzeba było, bez pewności, czy się to zwróci.
1: Czy to będzie superprodukcja?
0: Janek nie miał, mój ojciec, nie miał biznesowego podejścia, bo nie wytłumaczył zawczasu, czym to się je i na czym to polega, więc niepotrzebne te spotkania były. Ale zostało mi takie pomysł wtedy, że a co by było, gdyby taki producent, rzeczywiście taki biznesmen, szemrany czy nie, czy tak jak u mnie w filmie to był jednak gangster, świetnie zagrany przez Piotra Franceskiego, to jakby to doszło do skutku i taka jego narzeczona, ukochana miałaby zagrać. A mało tego, ponieważ krytycy filmowi zawsze wszystko najlepiej wiedzą, bo umieją każdy film rozebrać na kawałki, powiedzieć, co jest źle, to on sobie pomyślał, prostolinijnie, tenże gościu, gangster, że w takim razie, jak on to wszystko wie, no to on to zrobi najlepiej.
2: Panowie, jak mówię, to tylko pierwsza wersja! Ja poprawię!
3: No nada ma być pierwszoną wdową! Po bezrobotnym górniku i umrzeć przy porodzie!
0: No i dawaj go tutaj. Niech krytyk reżyseruje to, co zawsze mu się wydawało takie proste i że on by to zrobił lepiej, no to niech robi.
1: Ale najpierw musi scenariusz napisać.
0: No, ale wszystko musi zrobić, ale jak on umie, jak on to wie, no to musi wszystko zrobić, jak skrytykował scenariusz. Znaczy, wie, jak scenariusz wygląda. Krytykuje jak reżyseria, to wie, jak to na to wygląda. No i od tego pomysłu wyszedłem. Zaprosiłem Jarka Sokoła, ponieważ wtedy po tym byliśmy zadowoleni bardzo z tych pieniędzy, zanim wszystko. I razem napisaliśmy właśnie superprodukcję. I pani i Donatę, jego ukochaną, zagrała fantastycznie Ania Przybylska. Ta sama przyjemność była z nią pracować. Cieszę się, że udało się przynajmniej raz, no bo ona bardzo szybko odeszła i to jest niebywałe w ogóle.
3: Więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Pamiętaj, że się puściłaś, no!
4: Bardzo przepraszam, babko, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw.
0: To były fajne momenty. No, trochę, może to, ten temat, może ja mam do dzisiaj takie... poczucie, że to nie do końca ja wykorzystałem to, ale...
1: Ale dlaczego?
0: Nie wiem, że nie mogłem bardziej coś tam jeszcze, ale ja już miałem pomysł na Vinci i chciałem ten film szybko skończyć i zrobić Vinci, bo tamto mi wpadło też gdzieś, jak jechałem gdzieś z Ameryki po jakichś pokazach, ale z tą myśmy się strasznie bawili z Edwardem Kłosińskim, który robił zdjęcia, bo to była wtedy moda na te wszystkie efekty specjalne tam, że to były zwolnione tempo, albo właśnie przyspieszone, albo właśnie podzielony obraz, to Guy Ritchie to robił i inni, no to wcześniej robił Kubrick nawet, ale wydawało mi się, ja tego nie lubię w filmie, żeby było jasne. Dlatego tego jest mnóstwo w tym, żeby tego montażu takiego, o tak, bo po prostu nie znoszę czegoś tego. To jest opowiadanie o swoim talencie, a nie o historii w jakimś sensie. Także tam dużo wtedy pracowałem z Orką i też Tomasz Bagiński, który potem dostał nominację do Oscara, to robił różne tam efekty specjalne, te figurki, które tam się zamieniają. Ten, jak on nam się nazywa, ten Janek Drzazga się zamienia w subsoli.
5: Ty będziesz reżyserem.
0: Krótko mówiąc, to była zabawa taka filmowo

0: filmowa.
1: A te historie, które się pojawiają, to ile ich było z, rzeczywiście z branży wziętych, takich z rzeczywistości, z tego, co pan przeżył, albo były jakieś takie, opowieści?
0: To były też jakieś syntezy różnych sytuacji. No wtedy powstawał Quo Vadis, jak wiemy. Okazało się, że...
1: Najdroższa polska produkcja.
0: No do dziś, bo Chopin jest chyba tańszy.
1: Drugi.
0: I powstawał, tam się różne plotki chodziły, że to spalili dekoracje po to, żeby tam coś zahachmęcić. I tak dalej, i tak dalej. I weszli też prywatni producenci do gry. To się zaczęło właśnie z gospodarką rynkową, że zaczęli wspomagać, już nie mówię o jakichś takich firmach wielkich jak banki, czy jakieś instytucje państwowe, które tam się dokładały do różnych takich, nie wiem, kto tam był, wtedy już było po Ogniem i Mieczem. No ale tego typu rzeczy, więc wydawało mi się, że idąc już tak ekstremalnie, że ten bogaty człowiek to musi być gangster, a ten nic nie umie, ten biedny krytyk, a dziewczyna jest drewniana, czyli ta Donata, więc a zdolna scenarzystka jest pomijana, ponieważ nie ma siły przebicia, jest tylko, no ale na niej się wszystko opiera. To grała Magda Szejbal. No, ale Rafał Kulikowski też tam takiego zagrał, też takiego pierdołowatego krytyka, który na zewnątrz się obnosi z takim beserwiseryzmem, że wszystko wie lepiej. Natomiast jak przyjdzie co do czego, no bo to jest trudne, robienie filmu to krytycy o tym nie wiedzą. To trzeba przejść przez cały, znaczy nie trzeba, bo to nie jest obowiązkowe, ale nie mają takiej wyobraźni, że jak już się zrobi film, oczywiście on często nie wychodzi, ale żaden, ale to nie jest łatwa, jest łatwa praca i to nie jest, i każdy film się robi, żeby był najlepszym filmem, a przynajmniej ja tak uważam, ja tak staram się robić, żeby ten był najlepszy, jaki zrobiłem, ale czasem to po prostu nie ma takiego materiału, czasem coś nie wyjdzie, a czasem jest po prostu inna, coś się staje takiego po drodze, bo jest bardzo dużo po drodze, bardzo dużo się dzieje zawsze, jak się robi film. Więc coś
1: ale
0: takiego...
1: tym filmem superprodukcja wrzucił pan bombę trochę do tak? swojego podwórka. No,
0: nie czułem tego wybuchu.
1: Jaki był odbiór?
0: Może bomba nie wybuchła. No, bali się na początku, że co to będzie, co to będzie. No nie, coś tam się poobrażali na mnie, szczególnie z ekipy Quo Vadis.
2: Ile pan ma zamiar przeznaczyć pieniążków na ten film?
3: A ile kosztował ten polski Titanic ostatnio?
2: Quo Vadis. 20 milionów.
3: I czego?
2: 20 milionów dolarów, oczywiście.
3: A amerykański Titanic ile kosztował?
2: 200 milionów dolarów.
3: No tyle chyba nam nie potrzeba. Dam 1/4.
4: Mój medyceuszu, złoty.
3: Nie trzeba.
0: Nie, to było nawet trochę na wesoło, to było jednak mimo wszystko. Ale ostatnio miałem takie spotkanie ze studentami w filmoznawstwa, chyba to się nazywa, na Uniwersytecie Łódzkim. I to jest ich ulubiony film. Oni to analizują, studiują.
1: Bo to jest o nich.
0: Ale też miałem pytanie, które trochę mnie tak zastanowiło, ale po tych różnych ostatnio wydarzeniach zmieniania prezesa stowarzyszenia i tak dalej, ktoś mi stał, taki młody student, dosyć sympatyczny, i mówi, proszę mi powiedzieć, czy w tym środowisku filmowym są jakieś osoby uczciwe? Mówię, no jest trochę. Prawdopodobnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo mi się wydawało to... Nie spodziewałem się tego pytania, ale z czegoś to się wzięło. Także mam nadzieję, że teraz...
1: Po oglądaniu superprodukcji.
0: Może po oglądaniu superprodukcji, nie tylko, ale teraz ja jestem w tym zarządzie stowarzyszenia i oczyszczamy się z tych rzeczy, które były nadużyciem, nieważne, to jest osobna rozmowa.
1: Tak, ale mówił pan już właśnie, zaczął mówić o Vinci, to chciałem jeszcze o Vinci porozmawiać, bo to rzeczywiście jest ważny też film, komedia kryminalna z kolei, no i teraz, tam był 2004 rok, a teraz 2025, Vinci 2, ale wróćmy na chwilę do tamtego momentu, bo wspomniał pan, że przy superprodukcji myślał pan o już realizacji Vinci.
0: Już miałem, tak, już miałem pomysł, nie miałem scenariusza, ale miałem już pomysł o takiej kradzieży, która nie będzie kradzieżą, a tak, ja natknąłem się, wracając chyba ze Stanów na artykuł gdzieś w samolocie, w jakiejś prasie, że o kradzieży Mony Lizy w 1912 roku, że to jakiś pracownik włoski, pracownik Luwru, który wtedy było łatwo, nie było zabezpieczeń, to tam przenosili obrazy, zabrał to do Mediolanu, powiedział, to musi wrócić do Włoch. I to tam za 2 lata to się kotłowało, aż, aż...

0: Odnaleziono go, złapano i to wróciło. Ale do dziś nie wiem, czy to jest, czy to jest oryginał. Czy w międzyczasie ktoś nie zrobił, jak ja przynajmniej mam taki... No, to była okazja. No i, od tego to się zaczęło. No i potem tak zacząłem to budować powolutku. Najpierw poszedłem, że to ma być taki wabank 3, czyli tak sobie myślałem, jakby wziąć tego Kwintę i Duńczyka, tylko no starsi panowie i oni coś tak. Ale jak zacząłem to kombinować, jak oni jeżdżą z tej Warszawy do Krakowa, to powiedziałem, po pierwsze, dlaczego to nie może się dziać w Krakowie, a po drugie, oni są chyba już za starzy do takiego skoku. No i odbudziłem wszystkich i się pojawił Cuma.
1: Co ty kombinujesz, Cuma?
2: Słucham?
1: Dlaczego nie siedzisz we więzieniu?
2: No, w zasadzie to siedzę, tylko mam przerwę w odbywaniu kary i grzecznie melduję się na każde wezwanie.
3: Co ma grane przez Roberta, więc...
0: To też nie było, a nie miał grać go Robert. Nie wiem, kto miał go grać, ale dla Roberta miałem rolę Werbusa, bo ja Roberta znałem już tam z kilku... On tam w superprodukcji zagrał jakąś rolkę w Pieniądzach, tam wszystko, w takim spektaklu teatralnym, 19 południk. Więc ja go znałem już i bardzo chciałem, żeby coś mu napisać. Tylko mówię, no to on takiego Werbusa zagra, co nie pamięta twarzy. I nawet mu to powiedziałem chyba na planie jakiejś wcześniejszej rzeczy, superprodukcji. Ale potem tak mówię, kto ten tylko Cumę może zagrać? Mówię, przecież to jest idealny, jest Robert, co ja będę szukał? I go zaprosiłem do studia i mówię, masz tutaj scenariusz, przeczytaj sobie, to jest Cuma, to jest twoja rola. I on teraz opowiada jako anegdoty też, że jadę sobie tym tramwajem i patrzę, a mówię, ten Cuma jest na każdej stronie. Ja mówię, to chyba jest główna rola. Ja dzwonię do niego, Julek, mówi, ty się nie pomyliłeś, to jest główna rola. Ja mówię, no tak, to jest dla ciebie. Więc tak to było. Ale ja wierzyłem w niego, bo jak go zobaczyłem pierwszy raz jeszcze przed zdjęciami do Pieniędzy to nie wszystko. Wierzyłem, że to jest aktor z potencjałem. On miał coś takiego w oczach inteligentnego i no, jak wiemy, się sprawdziło. Co nie mówię, ja myślę, że on by zrobił karierę tak człowiek, no może ja przyspieszyłem to trochę, bo to rzeczywiście to ta rola jego w Vinci, razem zresztą z Borysem Szycem, który się dopiero też zapowiadał.
3: Zaczynał dopiero.
0: Nie! Ale ja go wypatrzyłem, on mi się bardzo podobał w Przedwiośniu u Filipa Bajona. To myślałem, jak gdyby taki, bo to był główny bohater, to ja bym za nim szedł. Ten Mateusz nie do końca chyba się sprawdził, tak mi się wydaje, Damiński. Ale krótko mówiąc, no ci dwaj byli kompletnie nieznani. Do tego jeszcze doszedł Marcin Dorociński, który... I powtórzę tyle po raz setny to, co powiedział mój ojciec, wchodząc na próbę czytaną scenariusza, się rozejrzał. Tak. No bo właśnie i mówi, tu kogo nie znam, tylko na mnie nie przyjdą do kina. Tak. A tam była i właśnie Kamila Bar i Dorota Kolak, no i wielu innych.
3: No i okazało się, że też właśnie dzięki temu filmowi zdobyli popularność.
0: Ja myślę, że ta kariera i tak by się jakoś ich zaczęła, ale tu się jakoś może przyspieszyła. No i ponieważ oni mają tą wdzięczność i lubią ten film tak samo jak ja, nie było problemu, żeby ich namówić do zrobienia po 20 latach. Te 20 lat ma dodatkową wartość, znaczy ten czas, bo coś stało z nimi. Gdyśmy zaczęli liczyć, to tam 7 aktorów, którzy grali w pierwszym filmie, już go ich nie ma, więc...
3: Między innymi pana ojciec.
0: Tak, no i Mieczysław Grąbka, który grał fantastyczną rolę Grubego, który czytał scenariusz Vinci 2 i miał w nim grać, tylko... Odszedł w trakcie przygotowań i musieliśmy z Robertem, bo ja z nim pisałem scenariusz, z Robertem Rynckiewiczem, wymyśliliśmy rolę Chudego, który był takim, no, pomocnikiem Grubego w domu. On nie występuje w pierwszej części, ale się mówi o tym. Więc to trzeba się radzić wtedy, no ale to są smutne momenty. I dobrze, że ten film powstał. Może jakby powstał wcześniej, to by był inny, a tak jest akurat. Jak kręciliśmy, to było 20 lat równo. Teraz już jest 21, jak wyszedł przed na ekran.
3: Pamięta pan zabawne momenty z planu, z tamtej pierwszej części?
0: Zabawne momenty, które nie było w scenariuszu?
3: Tak, albo jakieś przygody, które się wydarzyły. Ta realizacja w Krakowie, podobnie zresztą jak tego filmu.
0: Nie, tam się... Nie, to jest paradoks, bo, ale ja mówię, już mówiłem wcześniej, że komedia jest taką precyzyjną jakby formą, takim precyzyjnym gatunkiem, że tam nie ma czasu na dodatkowe my się tak nie bawimy, jak wszyscy myślą, że to ja se robią. Nie, to trzeba nakręcić tyle ujęć, tyle ustawień kamery. To jest bardzo, musimy być zdyscyplinowani i to jest... czasami się śmiejemy, jak wyszło ujęcie, czy jak jest, ale nie pamiętam jakichś takich rzeczy, które byłyby... nie, tak jak się wydarzyło teraz, że obudzili

0: Mieliśmy pół Krakowa na moście.
1: Właśnie, to teraz,
0: to mieliśmy w tym.
1: To znaczy?
0: No tam są te wybuchy na moście, jak już ktoś widział film, o co chodzi, to wie. I to się musiało dziać w nocy, ale przesunęło nam się to w czasie. Miało się to dziać o 11 w nocy, do 11 w każdym razie. Mieliśmy takie, taką obietnicę złożyliśmy miastu. W międzyczasie tam był jakiś jeszcze maraton wcześniej. No, krótko mówiąc, weszliśmy później na ten most i to się wszystko zaczęło przesuwać. Także te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
1: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
0: Może podobno psy były przerażone i tam w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
1: Trzeba zobaczyć film, żeby wiedzieć,
0: ale
1: co chodzi.
0: Ja mówię zawsze, nie można upiec, nie można zrobić omletu nie tłukąc jajek. Mhm. Przeprosiliśmy Kraków, psom kupiliśmy ileś tam ton karmy, żeby do tych schroniska zwierząt. No a to było niezbędne. Jak ktoś widział film, to wie, że to było niezbędne i to musiała być noc, także żadna godzina tak naprawdę nie była fajna.
1: Warto zobaczyć na pewno ten film, a nie tylko dla tej sceny, też dla tych aktorów, którzy powracają, ale też dla tych nowych, którzy są w tym filmie. A ja na koniec chciałem się pana zapytać, czy powstanie Killer 3?
0: Dobre pytanie, ponieważ już tam jakieś pismaki, znaczy, przepraszam bardzo za to słowo, piszące o filmie, już mi to imputują, że już przygotowuje, że już nie mają pomysłu, a Machulski robi... Jest chęć producentów generalnie. Ja z góry powiedziałem, że ja tego nie będę reżyserował. Mogę służyć radą, taką opieką, doradztwem, czy tam executive producer, jak to się mówi, ale uważam, że to powinien zrobić ktoś nowy, młody, ponieważ też dużo czasu minęło, nawet więcej niż przy Vinci i dużo aktorów już nie ma z tamtych takich wiodących, no nie ma Siary, nie ma Wąskiego, nie ma Ryby. I to by trzeba na nowo napisać, prace trwają, być może to powstanie, tylko że ja będę
1: doradzę
0: trybem, a nie będę tym jakby zawiadującym generalnie. Jeśli to powstanie, bo to jest trudne, to jest wyzwanie trudne, nie powiem, że niewykonalne, natomiast ja nie mam, mnie to, tak jak i Vinci 2 mnie inspirował i dał taką, mi taką ostrogę, mówił, a zaraz wymyślę coś. To tu nie mam takiego, być może dlatego, że to nie był mój pomysł, że to był pomysł Piotrka Bereśniaka, więc też nie mam takiego imperatywu, ale też mi się wydaje, że no, trzeba dać szansę młodym. Mm-hmm. A potem trochę ja już się chcę wycofywać, bo to jest strasznie ciężka praca fizyczna również i też, więc już trochę tak jestem w sytuacji cumy w Vinci 2, że chciałbym się to co mówi Duńczyk w Abanku. No krótko mówiąc, z wiekiem rośnie popyt na święty spokój.
1: No to tego świętego spokoju panu życzę, ale też liczę,
0: ja
1: że
0: mam.
1: Jeszcze, no właśnie, więc nie
0: dziękuję
1: trzeba,
0: bardzo, dziękuję bardzo.
1: Ale liczę też jeszcze na coś filmowego z pana
0: strony. Ja teraz
1: zacząłem
0: pisać książki, powieści.
1: No właśnie, to możemy...
0: To mi daje dużo satysfakcji.
1: To możemy sięgnąć po te książki,
0: zachęcam. Już napisałem, będę pisał trzecią, już mam podpisaną umowę. Pierwsze są Wisząca Małpa i Nikczemny Narrator dzieje się w środowisku filmowym, kryminał, czego nie było jeszcze w Polsce.
1: Czyli można i poczytać, i obejrzeć, zapraszam.
0: Ja jestem opowiadaczem historii, no, no i to, bardziej wolę pisać niż reżyserować chyba nawet.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję serdecznie.
1: Juliusz Machulski, Marcin Radomski, dziękujemy bardzo. Dzięki. Zapraszamy na kultowe polskie komedie. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
8: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman

N. Applebaum, Iwan Krastew, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyska.

0: Wydłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Po reklamie. Autopromocja.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Policja zatrzymała mężczyznę, który planował zamach na premiera i szefa MON. Funkcjonariusze przeszukują jego mieszkanie. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta. Głosowanie przebiega bez zakłóceń. Wojsko pracuje nad aplikacją mającą pomóc żołnierzom w kryzysie zdrowia psychicznego. Pilotaż planowany jest na przyszły rok. Minęła godzina 19. Radosław Siennicki, zapraszam. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał grozić zamachem na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka poinformowała Polskie Radio, że zatrzymanie jest efektem skoordynowanych działań służb.
2: W tym momencie trwają czynności służb. Na miejscu mężczyzna został zatrzymany we własnym mieszkaniu. Na chwilę obecną nie informujemy o szczegółach, kim jest mężczyzna. Potwierdzamy, że został zatrzymany, że trwają czynności na miejscu. Po weryfikacji przez policję na pewno albo policja, albo my będziemy również informować, kim jest mężczyzna.
1: Informacja o możliwym zamachu trafiła dziś rano mailem do Służby Ochrony Państwa, która przekazała ją policji. Według służb groźby były wiarygodne i istniało duże prawdopodobieństwo ich spełnienia. Premier Donald Tusk i szef MSWiA Marcin Kierwiński podziękowali służbom za szybkie i sprawne działania. W przyszłym tygodniu do prezydenta trafi ustawa pozwalająca na blokowanie nielegalnych treści w internecie. We wtorek nad przepisami, które uchwalił Sejm, będzie pracował Senat. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.
3: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
4: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
3: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
5: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przed Senat.
3: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
6: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
3: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Bez zakłóceń przebiega druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd rywalizują Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Lokale wyborcze zostaną zamknięte o 21:00, a następnie rozpocznie się liczenie głosów. Wynik zostanie ogłoszony najprawdopodobniej około 2:00 w nocy, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl.
7: W zasadniczej części to te same osoby robią, więc już mają jeden raz przerobione to, więc nie powtarzają się te błędy, które czasem się zdarzały w pierwszej turze. No i w tej pierwszej turze musieliśmy tam odsyłać po jakiś dodatkowy podpis czy jakąś dodatkową kartę protokołu niewydrukowaną. No i to z tego też wynikało taki dłuższy czas. No i też mieliśmy większą liczbę kandydatów, więc to samo liczenie mogło trwać też dłużej. Więc w chwili obecnej no to zakładamy, że może być to po prostu szybciej.
1: Krakowska policja odnotowała dziś tylko jeden incydent. Nieznany sprawca na osiedlu Oświecenia zerwał 11 plakatów wyborczych. Prezydent Stanów Zjednoczonych ogłosił w internecie, że Rosja i Ukraina porozumiały się w sprawie energetycznego rozejmu. Donald Trump napisał o tym na platformie

0: metrów social. Tymi doniesieniami zaskoczeni są politycy i dziennikarze, zarówno w Kijowie, jak i w Moskwie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
1: Wołodymyr Zełenski przyznał, że energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą ogłoszone przez Donalda Trumpa jest dla niego nowością. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli Rosjanie zgodzą się na rozejm energetyczny, Ukraina również się zgodzi. Rosyjska agencja państwowa Interfax napisała w komentarzu do informacji na ten temat, że Donald Trump już przekazywał podobne informacje, które w konsekwencji nie do końca odpowiadały rzeczywistości. Rosyjski opozycjonista związany z rosyjskimi żołnierzami walczącymi pod ukraińskimi sztandarami Aleksandr Typunow powiedział Polskiemu Radiu, że niezależnie od tego, co się dzieje na linii Moskwa-Waszyngton, najważniejsze jest wspieranie Ukrainy w walce z Rosją. Według niego żaden rozejm nie będzie trwały, dopóki w Moskwie funkcjonuje reżim Władimira Putina. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: Wojsko pracuje nad aplikacją wspierającą żołnierzy w kryzysie zdrowia psychicznego. Rozwiązanie powstaje przy współpracy z lekarzami i ratownikami medycznymi. Docelowo będzie to system wspomagany przez Centrum Telemonitoringu, w którym dyżurować będą specjaliści z dziedzin psychiatrii i psychologii, powiedział Adrian Szulczyński z grupy Casus BTL, która pracuje nad projektem.
2: Nie będzie to narzędzie, które zastępuje decyzji lekarza, nie będzie to narzędzie, które ma definiować problem, tylko ma to być narzędzie, które na co dzień pomaga żołnierzowi w radzeniu sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach, a personelowi medycznemu ma pomagać odpowiednią interwencję przeprowadzoną w odpowiednim czasie.
0: Wersja pilotażowa ma być gotowa w pierwszej połowie przyszłego roku. Sam pilotaż zostanie przeprowadzony w wybranej jednostce wojskowej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na południu i wschodzie kraju noc będzie całkiem pogodna. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przelotne opady deszczu. W rejonie wybrzeża niewykluczone także burze, a lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura wyniesie od 3 do 7 stopni Celsjusza.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 19.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: Do rozmowy zaprosiliśmy pana profesora Włodzimierza Batuga, historyka, amerykanistę, wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
6: Dobry wieczór.
5: Panie profesorze, zaskakujące informacje. Rozejm energetyczny ogłosił prezydent Donald Trump. Wielce zdziwiony prezydent Ukrainy, no właściwie zdziwiony jest tak naprawdę ową informacją, bo właściwie nie wiem, co mam powiedzieć, dlatego że żadnych informacji poza tym nie podano. Strona rosyjska też na ten temat się nic nie wypowiedziała. To jak z tym rozejmem, panie profesorze? Jak pan to ocenia, znając prezydenta Trumpa?
6: Nigdy go nie widziałem.
5: Nie, no w telewizji pan widział, prawda? Osobiście pan nie widział.
6: Trudno powiedzieć, żebym go znał, ale nie tylko Zełenski jest zaskoczony. Myślę, że spora część opinii publicznej jest zaskoczona. Dziennikarze, politycy i wszyscy są zaskoczeni. Aczkolwiek to jest w stylu prezydenta, powiedziałbym, żeby zaskakiwać tego typu wiadomościami. I chyba najbardziej zaskoczona była delegacja ukraińska, która miała się spotkać z Amerykanami w Miami. I to było bardzo krótkie spotkanie i ja przypuszczam, że oni tam się dowiedzieli, że jakaś umowa między Rosją a Stanami Zjednoczonymi miała miejsce.
5: No i delegacja już jest w odwrocie, bo wraca do Kijowa z powrotem.
6: No właśnie. I oczywiście wygląda na to, że zostali tam zaproszeni tylko po to, żeby im to zakomunikować. Więc przypuszczam, że Rosjanie z Amerykanami rozmawiali trochę wcześniej i faktycznie takie jakieś umowy na ten temat były, czy rozmowy były, toczyły się. Zwłaszcza, że prezydent na swoim profilu w True Social powiedział, że jest to taka jakby wstępna umowa dotycząca zakupu tej ropy, no a potem od przyszłego roku te dostawy mają być większe.
5: No właśnie, panie profesorze, najbardziej zaskakująca rzecz to w pewien sposób zerwanie koalicji sankcyjnej państw demokratycznych, dlatego że prezydent Trump ogłosił, że dla szczęścia amerykańskich rolników, farmerów, hodowców bydła i

0: trackerów, czyli tych jeżdżących wielkimi amerykańskimi ciężarówkami, podpisuje umowę z Rosją i Rosja będzie dostarczała diesla na teren Stanów Zjednoczonych. No, najpierw niewielka ilość, pozwalająca na kilkudniowe wręcz utrzymanie amerykańskiego zapotrzebowania na diesla, czyli na olej napędowy, no a potem to bardzo zwiększające się, no i szok wszędzie, i w Stanach Zjednoczonych, o tym za chwilę, ale szok w Europie, no i przede wszystkim szok na Ukrainie.
1: No szok w Europie z tego względu, że uważano, że Stany Zjednoczone do tej pory, mimo jakiejś wstrzemięźliwości, jednak stoją po stronie Zachodu czy NATO i tak jak mogą NATO wspomagają, ale jednocześnie okazało się, że i Unia Europejska kupuje po cichu od Rosjan ropę naftową, więc te sankcje, mimo 24 chyba pakietów różnego rodzaju restrykcji handlowych, nie są wcale takie szczelne i gdzieś znajdują się zawsze jakieś przecieki, którymi Rosja może coś sprzedać. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście Stany Zjednoczone mają wybory te wewnętrzne do kongresu za chwilę i tutaj z całą pewnością jest kontekst, o którym pan wspomniał zresztą, jest kontekst wewnętrzny, bo prezydent nie może powiedzieć albo dać do zrozumienia, że nie interesuje go los farmera, czy producenta żywności, czy w ogóle Amerykanina, no bo trzeba wytłumaczyć, dlaczego ceny ropy tak bardzo poszły w górę.
0: No i znalazł prezydent Trump tego winnego, czyli prezydenta Załęskiego i Ukrainę, która nie chce, prawda, podpisać porozumienia pokojowego z Rosją na warunkach Rosji.
1: No ale to są dwie kwestie. Jedną kwestią to jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, czy Środkowym Wschodzie właściwie, w cieśninie Ormus, tam gdzie Stany Zjednoczone uwikłały się w mało zrozumiałą dla kogokolwiek wojnę z Iranem. I to podnosi cenę ropy, ponieważ ruch przez cieśninę Ormus jest ograniczony, a Iran całkiem skutecznie punktuje tankowce amerykańskie, czy tankowce, które próbują jakoś prześliznąć się przez tę blokadę. No a z drugiej strony ta fala ataków rosyjskich, ukraińskich na rafinerie rosyjskie też się do podniesienia ceny ropy przyczynia. Do tego jeszcze pewnie tak jak w Polsce jest kwestia relacji dolara do złotego. No i to wszystko powoduje, że cena faktycznie idzie w górę. Przy czym tutaj no, mnie się wydaje, że większą winę za wysoką cenę ropy ponosi właśnie ta chaotyczna polityka amerykańska wobec Iranu niż ataki ukraińskie na rafinerie w Rosji. To nie jest bez znaczenia i w pewnym sensie jedno na drugie się nakłada i dodaje do siebie, ale uważam, że większy problem to jest jednak Ormus niż ataki na rafinerię w Rosji.
0: Panie profesorze, chyba też dodać należy, że ta infrastruktura przerobu ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, ze względu na to, że ten konflikt się rozwinął i Iran atakował również instalacje naftowe państw, które posiadają ropę, to tamte instalacje zostały częściowo naruszone i one też mają ograniczoną możliwości produkcyjne.
1: Tak,
0: produkcyjne. Zwłaszcza oleju napędowego. I to też chyba w tym jest problem, dlatego że tego po prostu oleju napędowego nie ma.
1: Znaczy jest, tylko że nie można go wyeksportować. Tak, i to jest taka sytuacja, która przypomina mi trochę pierwszy i drugi kryzys naftowy, jak nazywano te raptowne wzrosty ceny ropy w 1973 i w 1979 roku, to znaczy po wojnie Jom Kippur i po rewolucji islamskiej w Iranie. I skutki tych kryzysów były bardzo poważne dla gospodarki światowej. I tutaj trzeba, proszę zwrócić uwagę na to, że wtedy znaleziono alternatywne źródło ropy, to znaczy z Morza Północnego. I Zachód, Anglia, Norwegia, Holandia miała alternatywne źródła ropy. W tej sytuacji, gdyby alternatywnym źródłem ropy była ropa rosyjska, no to pewnie cena tej ropy z Bliskiego Wschodu byłaby niższa. No a tak te podstawy.

0: ci podstawowi producenci ropy, nie mówię o Wenezueli, bo to jest daleko i bardzo droga do rafinacji ropa, to powoduje wszystko, że ta cena jest potwornie wysoka.
1: No i mamy pewien problem, dlatego że niektórzy komentatorzy już ostrzegali przed Donaldem Trumpem, że Donald Trump ze względu na swoją specyficzną niestabilność polityczną, tak elegancko ktoś powiedział, niestabilność polityczna, może w pewnym momencie po prostu absolutnie zmienić zdanie. I przecież te słowa, które padają w stosunku do prezydenta Zełenskiego i w stosunku do całej Ukrainy, mogą wskazywać na to, że jeżeli dojdzie do porozumienia z Putinem w różnych sprawach, na przykład dotyczących Europy Środkowo-Wschodniej, to już padło takie zdanie, które słyszałem, cytowałem zresztą wczoraj, że za wagon złota być może jest gotów odstąpić od pewnych zobowiązań militarnych wobec niektórych państw europejskich.
0: No wie pan, ale wojna na Ukrainie jest obciążeniem dla Stanów Zjednoczonych, ponieważ Europa Wschodnia nie jest priorytetem dla Ameryki. Ameryka ma cztery zasadnicze takie geostrategiczne priorytety. Pierwszy to jest Ameryka Środkowa i Południowa, czyli tak zwana zachodnia półkula. Drugi, i tu może być, tu się może coś zmieniać w zależności od sytuacji, to jest Iran, trzeci to Chiny, a dopiero czwarta Europa. I widać wyraźnie, że prezydent Stanów Zjednoczonych próbuje się z tej wojny wymiksować, no ale różnego rodzaju naciski na niego, to lobby militarno-przemysłowe plus lobby polityczne powoduje, że Amerykanie nie są w stanie się z tego tak do końca wymiksować i wyraźnie próbują przerzucić ciężar tej wojny na kraje europejskie.
1: No już, już przerzucili, bo decyzją prezydenta Trumpa to tak naprawdę kraje europejskie są, finansują uzbrojenie kupowane w Stanach Zjednoczonych na rzecz Ukrainy.
0: No tak, ale Stany Zjednoczone dostarczają z kolei podstawowych informacji zwiadu radioelektronicznego, oglądają tę wojnę. Przecież to wszystko odbywa się z RFN, z tej wielkiej amerykańskiej bazy wojskowej w Wiesbaden. I stamtąd tak naprawdę ma miejsce dowodzenie w stroną ukraińską w wojnie z Rosją. Więc nawiasem mówiąc, oblicza się, że cała pomoc amerykańska udzielona Ukrainie sięga 20 miliardów dolarów. Więc to są ogromne sumy. Tutaj jest jeszcze taka kwestia, że okazuje się, że te uderzenia rosyjskie na Ukrainę były o wiele bardziej bolesne i precyzyjne niż się spodziewano. I Ukraina zaczęła ponosić potężne straty, jeśli chodzi o infrastrukturę. I coś trzeba z tym zrobić. Ja mam takie wrażenie, że po stronie NATO zapanował pewien lęk. Może nie panika, ale pewien lęk, że Rosja, chociaż walczy z 32 krajami, jednak no, skutecznie to robi. A te uderzenia naprawdę Ukrainę bolą. I to już, niech pan zwróci uwagę, te uderzenia nie są w stronę takich celów jak na początku wojny, czyli gdzieś tu blisko frontu, tylko to są uderzenia sięgające bardzo głęboko. Gdzieś w okolicach Lwowa,
1: Stanisławowa, czyli Iwano-Frankiwska.
0: Tak. Uderzenia w infrastrukturę, w mosty, w linie kolejowe. Do tej pory tego nie robiono. No w tej chwili Rosja, wydaje mi się, idzie po prostu na całość i stąd ta decyzja prezydenta Rosji, prezydenta Stanów Zjednoczonych o nawiązaniu stosunków gospodarczych, powiedzmy. To oczywiście nie są stosunki gospodarcze, tylko to jest bardziej sygnał polityczny, bo znaczenie gospodarcze zakupu czy sprzedaży tej ropy jest po prostu minimalne. To jest dobre, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych, bo są wybory. To jest korzystne dla Rosji, ponieważ pokazuje, że te mocarstwa mimo wszystko są w stanie ze sobą współpracować. No a trudno się dziwić Zełenskiemu, że ma poczucie bycia zdradzonym, czy oszukanym, czy w każdym razie wystawionym do wiatru.
1: Panie profesorze, właśnie mam przed wzrokiem wypowiedź Borisa Johnsona, byłego premiera Zjednoczonego Królestwa, który powiedział, że Ukraińcy walczą o życie, a mimo to Biały Dom najwyraźniej jest zdecydowany zmusić amerykańskich kierowców do finansowania rzezi Putina. To bardzo ostre słowa, ale też trzeba zauważyć, że niektórzy kongresmeni

0: Kongresmeni i senatorowie amerykańscy już teraz występują z inicjatywą, która ma zablokować możliwość zakupu przez Donalda Trumpa tego diesla na rzecz Stanów Zjednoczonych. No i tam już jakieś ponadpartyjne porozumienie, czyli demokraci razem z republikanami szykują.
1: No, dwie rzeczy znowu. Pierwsza jest taka, że Boris Johnson, ja bym na jego miejscu jednak się nie odzywał, mówiąc wprost, ponieważ on odpowiada za to, że Rosja i Ukraina nie zawarły żadnego porozumienia w 2022 roku, które było bardzo blisko. A przecież to Johnson pojechał do Kijowa, kiedy te ustalenia najpierw w Mińsku, a potem w Stambule miały miejsce i rozmowy trwające między Rosją a Ukrainą zostały zerwane. Druga sprawa to są ci senatorowie czy jacyś politycy amerykańscy, którzy też pewnie mają w tym jakiś interes, żeby ta wojna trwała. Albo w ich okręgu wyborczym jest jakaś fabryka z broni, albo coś tam wysyłają. No tutaj jest ewidentnie moim zdaniem duży nacisk lobby wojskowego, które chce, żeby ta wojna się toczyła. Trzecia sprawa jest szersza. NATO zaangażowało się w tę wojnę tak daleko i tak głęboko, że po prostu nie wyobraża sobie przegranej, bo to jest potężny cios w wiarygodność Paktu Północnoatlantyckiego. I dlatego ta wojna będzie trwała niestety.
0: Panie profesorze, tylko problem polega na tym, że propozycje padają różne, bo propozycja ze strony prezydenta Zełenskiego jest taka, jeszcze sformułowana przed informacją, którą wygłosił Donald Trump w sprawie tego porozumienia zawieszenia broni dotyczącego energetyki, żeby doszło do zawieszenia broni na 60 dni i w ciągu tych 60 dni prezydent Zełenski zobowiązał się, żeby przeprowadzono wybory na Ukrainie, no bo zarzut ze strony i rosyjskiej, to jest właśnie przedziwne, i amerykańskiej pada, że prezydent Zełenski no jest takim dziwnym prezydentem, który za długo tym prezydentem jest i nie ma demokracji na Ukrainie i tak dalej. No, kraj w stanie wojny, no trudno rzeczywiście z tym dyskutować. No a czy pan sądzi, że w ogóle strona rosyjska poważnie podchodzi do tego typu propozycji? Znaczy, poczynak go poznacie prawdopodobnie dzisiaj w nocy, czy w dalszym ciągu drony i rakiety i bomby kierowane będą leciały na przykład w kierunku Kijowa.
1: Wie pan, strona rosyjska jest głęboko nieufna, albo mówiąc wprost, nie wierzy ani Amerykanom, ani Paktowi Północnoatlantyckiemu, ponieważ ma poczucie oszukania. I z tego względu jest cały czas i konsekwentnie przez Rosję stawiany warunek neutralizacji Ukrainy, a przede wszystkim zawarcia takiego układu pokojowego, który byłby nienaruszalny i który nie groziłby zerwaniem tego układu.
0: A to jest możliwe, panie profesorze, czy to jest możliwe, bo wchodzenie w jakiekolwiek komeraże z Rosją najczęściej kończą się dla państw, które wchodzą w takie układy, źle. To pokazuje historia.
1: A jakiś przykład mógłby pan podać?
0: No chociażby przykład, proszę pana, Finlandia swego czasu, Rosja, prawda, pakty o nieagresji, a wojna zimowa była.
1: No ale w 1948 roku Finlandia ogłosiła się krajem neutralnym i Związek Radziecki nie miał żadnych pretensji terytorialnych do Finlandii, prawda?
0: Tak, ale zabierając Finlandii dużą część terytorium wcześniej, panie profesorze.
1: No zgoda, ale, ale w żaden sposób nie naruszył neutralności Finlandii, a nie odwrotnie. Podobnie było w Austrii.
0: No tak, wie pan, Austria o tyle w lepszej sytuacji, że nieco dalej od Rosji, prawda?
1: No ale pół Austrii było zajęte.
0: Pół Austrii, zgadza się. Ale Finlandia, no, mając tak długą granicę, a wszyscy tajemnicą Poliszynela było w tamtych czasach, że na terenie Finlandii służby rosyjskie hulały okrutnie.
1: No, podobnie jak i myślę służby typu CIA, więc to był jednak kraj blisko leżący Rosji. To zawsze było interesujące, co się tam dzieje. Filmy nawet kręcono w Helsinkach, które zgadza udawały Leningrad, prawda?
0: Zgadza się.
1: No ale wracając do pańskiego pytania, to wie pan, Rosja po prostu uważa,

0: że jakiekolwiek zawieszenie broni nie jest wiążące i w każdej chwili można je zerwać. Pod byle jakim pretekstem. I obojętnie, kto je zerwie, czy Rosja je zerwie, czy Ukraina je zerwie, to ono zostanie zerwane. I Rosja uważa, że Ukraina w ciągu 2 miesięcy, czy w ciągu jakiegoś czasu, przez który to zawieszenie broni miałoby obowiązywać, po prostu wzmocni się wojskowo. I z tego względu nigdy się na takie warunki nie zgodzi.
1: No tak, to jest ten rodzaj, mógłby to spowodować. Z drugiej zaś strony, czy sądzi pan, że taka możliwość rzeczywiście istnieje, że Rosja by się, znaczy, że Ukraina by się tak wzmocniła wojskowo, że to byłoby niebezpieczne dla strony rosyjskiej?
0: Trudno mi powiedzieć, ale tego rozejmu musiałby ktoś pilnować. I jakieś siły rozejmowe na przykład. I kto miałby to robić?
1: No tak.
0: Rosjanie uważają po prostu, że rozejm to jest jakaś tylna furtka do wprowadzenia tam wojsk natowskich. I te rozmowy dotyczące rozejmu toczyły się przecież ze 2-3 lata temu. I one upadły. Dokładnie z tego powodu, o którym powiedziałem. Po tej pierwszej chyba nieudanej ofensywie ukraińskiej wtedy też zaczęto mówić o rozejmie i Rosja odrzucała ten argument, uważając, że po pierwsze linia frontu jest za długa i ile wojska trzeba, żeby pilnować tak długą linię frontu. Po drugie, jakie miałyby być tego warunki. No i po trzecie, obawiano się wciąż zerwania tego rozejmu. I Rosja po prostu jest tak nieufna i tak zafascynowana wojną, że nie zgodzi się na tego typu rozwiązania w ogóle.
1: Panie profesorze, a to jest rozpatrywane od czasu do czasu, to wraca. Czy w dalszym ciągu ta tak mocna propaganda wewnętrzna rosyjska, ona przynosi efekty, z której władze Rosji, czyli Putin i jego najbliższe otoczenie, są zadowoleni i bo utrzymują społeczeństwo rosyjskie w przeświadczeniu, że obecna władza ma rację, bo Rosja walczy o swoje istnienie.
0: No Rosja tak uważa. Rosja uważa, że rozszerzanie NATO na wschód, bo to jest przyczyna wojny, to jest zagrożenie dla przyszłości Rosji. I uważam, że to jest argument, zawsze strach był takim argumentem, który scalał społeczeństwa. Nawiasem mówiąc, po naszej stronie, że tak powiem, mamy identyczną argumentację i też cały czas posługujemy się argumentem strachu, że Rosja zajmie Ukrainę, a potem to nie wiadomo co. Więc to jest po prostu zawsze czynnik mobilizujący, niezależnie od tego, po której stronie stoimy.
1: No tak, faktycznie, panie profesorze, to jest pewien problem. Dobrze, ale wróćmy wobec tego na chwilę do państw europejskich. Do państw europejskich. Jak to wygląda od strony państw europejskich? Czy w dalszym ciągu ta pomoc będzie realizowana? Bo ostatnio Słowacja, no jak gdyby zaczęła się zbliżać do Rosji, jakieś porozumienie wojskowe?
0: Wie pan, ja myślę, że główną siłą, która w Europie ma takie prowojenne bardzo tendencje, to jest Wielka Brytania. I z tej strony będziemy mieli cały czas duży nacisk, żeby ta wojna trwała. Ja czasem oglądam na Instagramie jakieś rolki z The Timesa. Czasem coś się wyświetli z jakichś... To jest taki oficjalny kanał brytyjskich sił zbrojnych, które też dużo mówią o tej wojnie. A Wielka Brytania od mniej więcej 20 lat XIX wieku jest przekonana o tym, że Rosja zagraża, zwłaszcza Bliskiemu Wschodowi. No i stąd się właśnie te rzeczy biorą. Druga rzecz, myślę, tutaj w Europie będą wybory wewnętrzne. To znaczy bardzo podgrzały nastroje do zwycięstwa AfD w Niemczech. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja we Francji i uważam, że wojna będzie argumentem, który miałby mobilizować społeczeństwa, żeby nadal głosować na obecnie rządzącą ekipę. To odnosi się bardzo do Niemiec. do kanclerza Merca, który no jednak dwie porażki dość bolesne poniósł, prawda?
1: Tak, w wyborach regionalnych, co tak, prawda, ale to pokazuje pewien kierunek, no co prawda...

0: Dotyczy to landów wschodnich, które są i w dalszym ciągu, jak to niektórzy mówią, specyficzne w porównaniu z innymi częściami, tymi zachodnimi częściami. No ale to nie jest dobry prognostyk, mimo wszystko.
1: To nie jest dobry prognostyk, zwłaszcza, że na razie społeczeństwa zachodniej Europy, tak samo jak i nasze, tej wojny bezpośrednio nie odczuwają. Anglia jest daleko, Francja jest daleko, Hiszpania, Portugalia, to nie ma nawet co mówić.
0: No Anglia, ten krążownik, czy właściwie, no tak, super krążownik.
1: I tutaj nie ma takiego bezpośredniego zagrożenia. Nawiasem mówiąc, podobnie ze Stanami Zjednoczonymi. A co się stanie, kiedy Rosja na przykład zaatakuje Berlin? No to oczywiście będziemy mieli trzecią wojnę światową, ale jaka będzie reakcja społeczna na to? Dopóki się nie ponosi żadnych kosztów tej wojny, to można ją popierać. Natomiast w momencie, kiedy się zacznie ponosić bezpośrednio, to myślę, że nastroje mogą się zmienić. Dlatego myślę, że Zachód Europy stara się tak manipulować i tak kształtować obraz tej wojny, żeby stwarzać wrażenie, że my nie ponosimy kosztów tej wojny, a wszystkie te koszty ponosi Ukraina. I stąd, dlatego to jest takie jakby odwrócenie sytuacji. Rosja uważa, że Ukraina atakuje nią, czyli Rosję, a Ukraina uważa, że to Rosja atakuje Ukrainę. I dopóki ten konflikt będzie trwał na takiej linii, i dopóki będzie to tak przedstawiane, a społeczeństwa zachodnie nie będą odczuwały tego bezpośrednio, no to klimat jak gdyby, czy takie nastroje można przedłużać, może nie w nieskończoność, ale można jeszcze przedłużać. Jeśli chodzi o Niemcy, to też niech pan zwróci uwagę, że no, faktycznie to AfD wygrało raczej w dawnym NRD. Ale jakie są nastroje w Republice Federalnej? Jakie są nastroje we Francji, gdzie przechodzą? Tam ja odnoszę takie wrażenie, że tam jednak społeczeństwa bardziej interesują się same sobą, czyli tym, co się dzieje wewnętrznie, a w mniejszym stopniu Ukrainą. I to jest taka sytuacja, że to elity polityczne te wojny cały czas toczą. Natomiast fala zamieszek licealistów we Francji wcale nie wskazuje na to, że poparcie dla Ukrainy jest bardzo duże.
0: Panie profesorze, coś jest na rzeczy, dlatego że ja pamiętam z lat 80., jak mieszkałem we Francji. Mieszkałem w takim miejscu, gdzie było wielu Europejczyków i Amerykanów, bo na południu Francji, i rozmawialiśmy właśnie o sytuacji, jak to jest z tą żelazną kurtyną i czym jest Rosja. Proszę mi wierzyć, moi rozmówcy nie bardzo potrafili zrozumieć, jak tłumaczyłem im, czym jest Rosja, że w pewnym momencie Rosję tylko i wyłącznie może zatrzymać, dlatego że jak dotrą do Portugalii, to dalej nie będą mogli wędrować już. A powiedziałem, że bardzo chętnie by to zrobili, zwłaszcza w tamtych czasach, biorąc pod uwagę to, ile dobra można byłoby po drodze pozbierać. Co zresztą pokazała agresja na Ukrainę. Ile dobra było zbierane na początku tej agresji przez wojska rosyjskie.
1: No tak, rzeczywiście takie jest nasze postrzeganie Rosji jako bezpośredniego sąsiada, ale państwa
0: i nasze doświadczenia, panie profesorze, wielowiekowe i różne, no prawda, to
1: zgoda, no ale na przykład Austria, która trochę jest dalej, już inaczej na to patrzy, prawda?
0: Chociaż niektóre Austriaczki urodzone w latach 20. i wcześniej ubiegłego wieku po tej okupacji rosyjskiej, no niezbyt to miło wspominały, tak samo Niemki na terenie Niemiec, nie mówiąc już o terenach naszych, polskich, które dostały, zwłaszcza tych takich na północy, które zostały dotknięte właśnie przez armię rosyjską i co tam się działo, wiemy bardzo dobrze.
1: No ale to już jest rzecz, która przeszła i raczej nie mamy na to wpływu. Możemy.
0: No, ale zgodzi się pan, że doktryna wojskowa rosyjska, ta dotycząca, prawda, zastraszania społeczeństw przy pomocy przemocy, gwałtu, ekstremalnej przemocy, obowiązuje do tej pory, bo to chociażby pokazały zdarzenia na terenie Ukrainy i te mordy, i te gwałty, i te straszne rzeczy, które się tam do tej pory dzieją.
1: Ja mam wrażenie, że wojna wywołuje instynkty po obu stronach. Niezależnie od tego, kto walczy, to ona całkowicie zmienia punkt widzenia stron walczących.

0: Przewodniczących. I może nie zabrzmi to najlepiej, ale przekonanie jest takie, że na wojnie wolno więcej, albo wojna jak gdyby kryje te rzeczy, bo jest to sytuacja nadzwyczajna i po prostu możemy to robić. Ale wolałbym nie wchodzić w te rzeczy. Dlatego,
1: znaczy,
0: że
1: na pewno wiemy jedno,
0: rozmowa.
1: Że wojna demoralizuje w sposób okrutny, straszliwy i to jest ten też między innymi strach przed zakończeniem wojny przez Rosję, bo co wtedy? Do Rosji wraca milion, ponad milion dotkniętych przez wojnę wojskowych. Powtarza się Afganistan albo powtarza się pierwsza wojna światowa, czyli rewolucja bolszewicka, bo częściowo przecież rewolucja bolszewicka wybuchła dlatego, że powróciło do domów, do matuszki Rosji miliony, prawda, zabiedzonych rosyjskich żołnierzy.
0: Ale identyczne postawy były w Ameryce po II wojnie światowej. Jak pan pamięta, zaraz po zakończeniu wojny w Europie żołnierze amerykańscy myśleli, jakby tu wrócić do domu możliwie najszybciej. I to nawet tak popularne filmy jak Kompania Braci pokazują. A z kolei w samych Stanach Zjednoczonych uważano, że napływ tych żołnierzy może być szkodliwy społecznie. To znaczy nie to, że oni tam coś wywołają, jakąś rewolucję, ale to się pojawiało i po 1917 roku, i po 1945 roku. Uważano, że tutaj trzeba tych żołnierzy jakoś zagospodarować, coś z nimi zrobić i nie pozwolić, żeby... I wtedy uważano jakiś kryzys społeczny, który gdzieś w okolicach... Rzadko się mówi o tym, mówiąc...
1: Bardzo rzadko,
0: prawdę,
1: zgadza się.
0: Że ten kryzys społeczny w jakimś stopniu będzie miał miejsce. Po wojnie wietnamskiej, proszę zobaczyć, jak źle potraktowano weteranów tej wojny, ponieważ uważano, że walczyli oni w imperialistycznym konflikcie i opuściło ich państwo i opuściło ich społeczeństwo. I to był naprawdę duży szok. Też kultura popularna pokazuje to bardzo dobrze. Mój ulubiony przykład to jest porucznik Dan z filmu Forrest Gump.
1: Tak, panie profesorze.
0: Który dopiero później, po jakimś czasie z tego problemu się wygrzebał. Albo czy urodzony 4 lipca, prawda?
1: Zgadza się.
0: No to wojna nie jest rzeczą przyjemną i to trzeba pamiętać o tym.
1: Panie profesorze, potraktujmy oczywiście, że to jako puentę, chociaż ta puenta jest ogólnie znana. Ja wiem, że wojna jest rzeczą nieprzyjemną, a wojna jest rzeczą straszliwą. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten rozejm zaproponowany przez prezydenta Trumpa. Wszyscy są nowym rozejmem zaskoczeni. Pan profesor również.
0: Ja myślę, ale musimy
1: kończyć. Proponuję, dokończymy tę sprawę przy następnej rozmowie. Pozwoli pan, panie profesorze. Profesor Włodzimierz Batuk, historyk, amerykanista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, był państwa i moim gościem.
0: Dobranoc, dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowie.

0: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, Anne Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
0: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc.
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.
9: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Jest już 41 minut po godzinie 19, a dzisiejszy dzień został zdominowany informacją, która chyba wstrząsnęła nie tylko politykami, nie tylko służbami. Chyba nas wszystkich to w pewien sposób dotknęło, bo owa informacja brzmiała w ten sposób, że zatrzymano osobę, która planowała zamach na premiera Donalda Tuska i szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. I właśnie ta sprawa wywołuje pytania o bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie oraz skuteczność działania służb. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka podkreśliła, że profesjonalizm dziennikarski wymaga rzetelnego informowania i opierania się na wiarygodnych i oficjalnych źródłach. Wobec tego my się informujemy, zawsze opieramy na wiarygodnych i oficjalnych źródłach jako medium publiczne i staramy się w takich sprawach nie epatować, a mówić to, co rzeczywiście się dzieje. I właśnie o tym, jak zapobiegać podobnym zagrożeniom, jaką rolę w takich sytuacjach odgrywa odpowiedzialny przekaz medialny, mówił na antenie Polskiego Radia 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Mariusz Sokołowski w rozmowie z Jakubem Kuklą.
11: Jak obchodzić się z tego rodzaju informacjami, pana zdaniem?
12: Rzeczywiście profesjonalizm polega na tym, żeby otrzymywać informacje z pierwszego źródła, ale co ważne, co pan redaktor powiedział, żeby otrzymać informacje, a nie słowa, które powodują, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi. I dzisiaj tych pytań pozostaje cały czas bardzo wiele. Dla mnie ta sytuacja jest bardzo zastanawiająca i czekam na jej rozwiązanie, na finał tego wszystkiego, bo z jednej strony dostaliśmy bardzo lakoniczny komunikat z samego rana i ja rozumiem, że rzecznicy podali coś, czego służby od nich oczekują, bo taka jest rola rzeczników. Natomiast mogę sobie tylko i wyłącznie myśleć, że mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy służby chcą wywołać pewne działanie, czyli określona służba, która zdecydowała się na to, żeby upublicznić tego typu informacje, oczekuje na określone działanie, ewentualnie sprawcy, osób podejrzanych, po to, żeby można było pewne informacje zweryfikować albo w określonej sytuacji danego człowieka zatrzymać. Bo informacji

0: na temat zagrożenia, na ten różnego rodzaju gruźb związanych z osobami najważniejszymi w państwie. Do tej pory było w naszym państwie naprawdę bardzo, bardzo wiele, ale po raz pierwszy widzę taką sytuację, kiedy to informuje się przed zatrzymaniem sprawców takich gruźb. Zazwyczaj, kiedy dowiadywaliśmy się o tego typu sytuacjach, to rzecznicy mówili i o samej sytuacji, i o tym, że zatrzymano osoby, które groziły, czy to w sposób realny, czy w sposób związany z jakimś żartem, ale groziły osobom pełniącym najważniejsze funkcje w naszym państwie. No bo jeżeli jest to sytuacja cały czas w miarę hipotetyczna i możemy mówić tylko i wyłącznie o możliwości zagrożenia, no to państwo mają temat, państwo mają o czym mówić dzisiaj, a trochę niepotrzebne to było.
1: No właśnie, też kaliber tych informacji, czy właściwie tych nieinformacji jest poważny, bo nie chodzi o to, że premier nie pojawi się na konferencji prasowej, bo ma katar, tylko słyszymy o, no właśnie, pytanie, zapowiedzi, groźbach, które miałyby dotyczyć przyszłości, czy ewentualnych informacjach, które odnoszą się do przeszłości, a odnoszą się do ewentualnego zamachu na najważniejszych polityków w państwie, bo to i premier, i jeden z wicepremierów. Te informacje zostają podane w dość szczególnym kontekście po kilku ostatnich dniach, kiedy dochodziło do dramatycznych wydarzeń w szkołach i nie tylko. Jak to może wpłynąć na odbiór społeczny?
0: Wtedy, kiedy podaje nam się informację, że ta sytuacja jest niezmiernie poważna i ona wymaga współdziałania służb, wymaga współpracy służb, to ja to rozumiem i uważam, że każda taka sytuacja musi być wyjaśniona i rzeczywiście wymaga ona współpracy służb. Natomiast cały czas do tej pory nie mam wiedzy albo nie potrafię zrozumieć, dlaczego informowana jest o tym opinia publiczna. Czy to pomoże, czy też nie pomoże służbom. Ja wiem, że my chcemy wiedzieć jak najwięcej, natomiast w przypadku działania służb bardzo często potrzebny jest ten spokój ich funkcjonowania. I niejednokrotnie w trakcie swojej pracy spotykałem się również z tym, że my mogliśmy informować, ale dopiero wtedy, kiedy sprawca był zatrzymany. Wtedy, kiedy wiedzieliśmy, że nikomu nic nie grozi, tak aby służby mogły w spokoju działać. Chyba że dotyczyło to takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście służby nastawione były na to, by wywołać pewną reakcję ze strony osób, które już były przez służby obserwowane, które były podejrzewane przez służby i wtedy tak naprawdę komunikat rzeczników prasowych był traktowany jako pewne narzędzie pomocne w zatrzymaniu osób odpowiedzialnych za dany czyn.
1: Czyli chodziło o to, żeby sprowokować jakiś ruch.
0: Tak jest, żeby sprowokować jakiś ruch, żeby sprowokować odpowiednie zachowanie, które w normalnych warunkach by nie zaistniało, a tak potencjalny sprawca rzeczywiście potwierdza swoją motywację, potwierdza swoje działanie. Czasami tak bywało. Natomiast zazwyczaj w takich sytuacjach do tej pory, zazwyczaj we wszystkich tego typu sytuacjach do tej pory, w których mieliśmy do czynienia, jeszcze raz powiem, służby informowały dopiero wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia już z osobami zatrzymanymi i kiedy sytuacja już była w pełni jasna. Bo no, jeśli mamy do czynienia z poważną sytuacją, to trzeba jak najszybciej dotrzeć do osób, które groziły, jak najszybciej zneutralizować to zagrożenie, które występuje wobec osób najważniejszych w naszym państwie.
1: Jak wspomniałem, te dzisiejsze informacje pojawiają się w dość szczególnym kontekście, kiedy to informowaliśmy o serii brutalnych ataków w szkołach i nie tylko. Powróciła dyskusja dotycząca nowelizacji ustawy o usługach cyfrowych. Rządzący twierdzą, że jest ona konieczna. Nie wiadomo, jak zareaguje prezydent. Nawet gdyby taką ustawę podpisał, to zanim wejdzie w życie, minie jeszcze trochę czasu, a ja zastanawiam się, jak poradzić sobie w tej sytuacji już teraz, nie czekając na taką czy inną ustawę.
0: Ta sytuacja, która zaistniała te 3, 2, 1 dzień temu, to sytuacja, która wymaga działań w różnych obszarach. I te, o których pan wspominał, są również niezmiernie ważne. My nie mamy zbyt dużo czasu, ale powinniśmy uporządkować to pod względem właśnie tego, z jakimi treściami młodzi ludzie spotykają się w internecie, jak zablokować możliwość właśnie kontaktu ich z treściami, które skutkują takim, a nie innym zachowaniem. Proszę zobaczyć, młody człowiek, to jest ta sytuacja, kiedy zginęła 37-latka. Młody człowiek, 15

0: Letni zakłada kask z kamerą po to, żeby wejść do szkoły, dokonuje ataku, który jeden z tych ataków kończy się zabójstwem, nagrywa to wszystko, bądź też robi streaming, bo tego jeszcze nie wiemy, i traktuje wszystko to jak element gry komputerowej. Więc dzisiaj ten internet, który wydawał nam się być dobrodziejstwem naszych czasów, no być może okaże się w sporej mierze przekleństwem, a my musimy pewne treści, które są dostępne dla młodego człowieka dzisiaj bez problemu, musimy jednak ograniczyć. I ta ustawa uważam, że będzie bardzo pomocna przy tego typu zachowaniach. Wieloobszarowo, czyli z jednej strony mamy do czynienia z regulacją internetu, z drugiej strony z zobowiązaniem administratorów różnego rodzaju aplikacji społecznościowych do tego, żeby jednak powstrzymać propagowanie tego typu materiałów. Kolejny obszar to jest obszar związany ze szkołą i edukacją dzieci, mówienia im o tym, że żartowanie z tematów związanych z bezpieczeństwem zawsze kończy się konsekwencjami nie negatywnymi dla tego człowieka. Kolejny obszar to jest wsparcie nauczycieli i dyrektorów w ich pozycji w sytuacji, kiedy informują o zagrożeniach ze strony konkretnego młodego człowieka, bo dziś niestety często jest tak, że w przypadku takiej skargi, takiej uwagi zwróconej innym służbom na temat zagrożenia tego młodego człowieka, dyrektor albo nauczyciele spotykają się z reakcją ze strony rodziców, którzy piszą skargi na takiego dyrektora, na takich nauczycieli, sprowadzają różnego rodzaju kontrole na daną placówkę, i ci ludzie niejednokrotnie zastanawiają się, czy mają informować, czy nie mają informować. Więc my wszyscy musimy dzisiaj wywołać pewne mechanizmy, które będą sprzyjały temu, żeby młody człowiek nie zechciał sobie żartować, żeby ten młody człowiek chciał poinformować o swoich obawach, chciał rozmawiać z kimś w momencie, kiedy przyjdzie mu do głowy tego typu negatywne zachowanie. I co ważne, odcięcie tego młodego człowieka od treści, które są dla niego nieprzeznaczone, a które powodują, że myli mu się w głowie rzeczywistość od tej fikcji internetowej.
1: Ale też zastanawiam się, jak ta sytuacja wygląda z perspektywy dorosłych, rodziców, nauczycieli, o których pan wspomniał, opiekunów osób niepełnoletnich. Co powinno być pierwszym krokiem, pierwszą reakcją? Rozmowa?
0: Rozmowa, panie redaktorze, to co pan powiedział. Rozmowa, dlatego że, proszę zobaczyć, dla mnie takim szczególnym obrazem tych wszystkich wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dni, był wywiad z dyrektorem szkoły, gdzie doszło do tego śmiertelnego ataku, kiedy to młody, 15-letni chłopak najpierw atakuje, a w momencie, kiedy zostaje obezwładniony przez dyrektora, mówi do niego słowa: przytul mnie, albo chcę, żeby mnie ktoś przytulił. Młody człowiek, który jest totalnie niezaopiekowany. Proszę zobaczyć też, że we wszystkich tych sytuacjach możemy mówić o pewnych sygnałach dawanych przez tych młodych ludzi. Sygnałach, które docierają do społeczeństwa, które świadczą o tym, że coś z tym młodym człowiekiem dzieje się nie tak. Jeśli te sygnały były odpowiednio odczytane i dotarły one chociażby do policji, to policja była w stanie wyprzedzić działania, zatrzymać osobę, dotrzeć do niej i doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy nie mamy do czynienia z atakiem. Jeśli zostało to zbagatelizowane, wtedy mamy do czynienia z realnym problemem, a ten realny problem to są osoby ranne albo, co jeszcze gorsze, niestety osoby zabite.
1: Zastanawiam się też jeszcze, pozostając przy kwestii dorosłych, jak pozbyć się takiego uczucia, które gdzieś tam jednak z tyłu głowy się pojawia, takiej rodzącej się paniki, że przecież jutro, pojutrze moje dziecko musi pójść do szkoły i w jaki sposób mogę zagwarantować mu bezpieczeństwo?
0: Niestety, póki nie będziemy mieli odpowiedzi ze strony państwa, w tym momencie ze strony służb, na temat tego, czy możemy te zdarzenia wiązać, z czego one się wywodzą, z czym mieliśmy tak naprawdę do czynienia, to niestety ta obawa cały czas u rodziców dzieci posyłających, dzieci, które są posyłane do szkoły, cały czas ta obawa pozostanie. I ona będzie jeszcze w poniedziałek, będzie we wtorek, będziemy widzieć więcej patroli policyjnych w okolicach szkół, no ale chcielibyśmy normalizacji tej sytuacji, bo nie jest czymś normalnym, że przed szkołą przez czas trwania zajęć stoi policja, czy też policjanci, którzy wchodzą do placówki. Dla policji jest to olbrzymia praca w tym momencie, żeby być przy tych ponad 20

0: kilku tysiącach szkół, żeby być przy przedszkolach, żeby interweniować w każdej sytuacji, bo szkoła ma zajmować się przede wszystkim uczeniem i z pewnością nie jest to miejsce, w którym mamy się obawiać o bezpieczeństwo dzieci, które tam są. A dzisiaj jeszcze podejrzewam, że w głowie rodziców, opiekunów dzieci te wątpliwości, o których pan redaktor mówi, nie zostały wcale rozwiane. Więc my wszyscy powinniśmy jak najszybciej dostać informacje, czy te ataki można w jakikolwiek sposób łączyć, czy one mają pewien mianownik, coś wspólnego, co by świadczyło o tym, że mamy do czynienia z jakąś próbą wpłynięcia na tych młodych ludzi i czy jesteśmy w stanie tym ludziom zapewnić w pełni bezpieczeństwo, czy jesteśmy w stanie szybko zidentyfikować problem, zagrożenie i to zagrożenie wyeliminować. To są pytania, które z nami jeszcze na najbliższe dni zostają.
1: W ostatnich dniach policjanci skontrolowali 64 tysiące szkół. Policja zatrzymała 117 młodych ludzi w związku z groźbami wobec uczniów i wobec nauczycieli. Czy to jest tak, że nagle dostrzegamy te groźby, bo one się pojawiły ni stąd, ni zowąd? Czy może po prostu wcześniej one jakoś umykały naszej uwadze?
0: Ja podejrzewam, że wobec tych sytuacji, które zaistniały w ostatnich dniach, większy nacisk kładziemy na różnego rodzaju wypowiedzi, słowa, które są wypowiadane, które są wpisywane w internecie do innych i rzeczywiście patrzymy przez szkło powiększające na tego typu problem, co jest normalne. Oczywiście normalnym jest także to, że w momencie, kiedy mówi się o takim zagrożeniu, w następnych dniach pojawia się większa liczba informacji o nim, bo to jest chociażby naśladownictwo. Po prostu to jest żartowanie sobie z tego tematu, kiedy u wielu młodych ludzi pojawia się takie przeświadczenie, że przecież to jest żart i nic mi za to nie grozi. My musimy podjąć działania, które już są, uważam, że one są już prowadzone, ale musimy je wzmocnić. Działania, które przekonają tych młodych ludzi do tego, że o bezpieczeństwie nie żartujemy. Że pewne słowa wypowiedziane wobec kolegi, koleżanki w szkole, wobec nauczyciela, pewne słowa napisane w internecie do innych osób będą kończyły się reakcją ze strony służb i będą kończyły się odpowiedzialnością. Trochę tak, jak to jest na lotniskach, kiedy to użycie pewnych słów związanych chociażby z bombą, z zamachem terrorystycznym, z atakiem, wiąże się z tym, że jest natychmiastowa reakcja i personelu lotniczego, i służb, i taka osoba nie leci, jest zatrzymana i no, wyjaśnia się całą tę sprawę, ale wiąże się to z daleko idącymi konsekwencjami, to my dzisiaj musimy nauczyć młodych ludzi do tego, że takich słów po pierwsze nie używamy, bo to nie jest żartowanie, a jeżeli ktoś takich słów używa, to jest bardzo poważna sytuacja i każda taka sytuacja musi zostać zgłoszona policji, by ta mogła jak najszybciej zweryfikować, czy mamy do czynienia z realnym zagrożeniem, czy z żartem, a tak naprawdę na końcu chodzi o to, czy komuś rzeczywiście coś grozi, czy też nie. Ale te działania muszą być wtedy podjęte przez policję.
1: Tu i ówdzie pojawiają się komentarze, że młodzi ludzie się radykalizują. Ja uważam, że nie się, bo nie spadli z księżyca, tylko ktoś ich w ten świat wprowadził i przy tym wprowadzaniu najwyraźniej popełnił błędy. Mam na myśli dorosłych. Jak ważny jest przykład, który idzie od dorosłych, bo niestety wielu nam zdarza się czasem wypowiedzieć się bez szacunku o innych ludziach. To jeszcze krótko. Spuentujmy.
0: Ja się w pełni z panem zgadzam. Te sytuacje, z którymi mamy do czynienia w tej chwili w wykonaniu młodych ludzi, to są zaniedbania nas dorosłych wobec tych młodych ludzi. To jest brak opieki nad tym młodym człowiekiem, brak rozmowy z tym młodym człowiekiem, brak zainteresowania, albo też myślenie o tym, że internet zapełni to, czego nie zapełni, czego nie da dorosły człowiek.
1: A dziś już wiemy, że nie, że to absolutnie nie
0: działa. Temu młodemu człowiekowi kupujemy gry komputerowe, gdzie on strzela, gdzie on zabija i śmierć staje się dla niego normalna. Ten człowiek, młody człowiek wchodzi w internet, gdzie ogląda obrazy, które nie powinny nigdy być w jego świadomości. Więc to my dorośli musimy zapewnić, żeby tego człowieka odizolować od takich treści i dać mu wsparcie, rozmowę i myślę, że takiej sytuacji wtedy nie będzie.
2: Z doktorem Mariuszem Sokołowskim, ekspertem do spraw bezpieczeństwa, rozmawiał Jakub Kukla.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Do 21 mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta. Druga tura głosowania przebiega spokojnie. Szefowa Komisji Europejskiej murem za Wołodymirem Zełenskim o poparciu zapewniła po wczorajszych słowach Donalda Trumpa. Protest głodowy w sanockim szpitalu jutro ma dojść do rozmów związkowców i dyrekcji. Minęła godzina 20. Michał Przerwa, zapraszam. Mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta miasta i mają na to jeszcze niespełna godzinę. Druga tura wyborów przebiega spokojnie, doszło jedynie do kilku incydentów, które nie zakłóciły głosowania. Nieporozumienia wyjaśniono na miejscu w komisjach, dlatego nie było konieczności przerywania procedury. Oznacza to, jak mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl, że lokale zostaną zamknięte zgodnie z planem.
2: Do nas nie dotarły jakieś informacje o tym, żeby czas pracy tych obwodowych komisji zostanie przedłużony lub dojdzie do jakiejś przerwy, więc komisje najprawdopodobniej zakończą pracę o 21:00, wtedy zaczną liczenie głosów, no i będą je przekazywać protokoły sukcesywnie do nas. Będziemy to sumować i około 2-3 w nocy podamy wynik wyborów.
1: W Krakowie uprawnionych do głosowania jest prawie 600 tysięcy ludzi. Przewodnicząca Komisji Europejskiej dołączyła do przywódców Zachodu i wyraziła poparcie dla prezydenta Ukrainy. Ursula von der Leyen poinformowała o tym na portalu X po rozmowie z Wołodymirem Zełenskim. Prezydent Donald Trump mówił wczoraj wieczorem, że Ukraina potrzebuje nowego przywódcy i obarczył Zełenskiego odpowiedzialnością za toczącą się wojnę i wysokie ceny paliw.
3: Pełne poparcie dla prezydenta Zełenskiego, który stoi na czele walki o wolność swojego narodu, napisała szefowa komisji, wyrażając także solidarność z Ukraińcami. Podkreśliła, że wojna weszła w nową, bardziej ponurą fazę, że Rosja zatrzymana na polu bitwy atakuje cywilów daleko za liniami frontu. Ursula von der Leyen poinformowała, że Ukraina będzie jednym z tematów dwudniowego unijnego szczytu w Brukseli, który rozpoczyna się w najbliższy czwartek. Dyskusja ma dotyczyć potrzeb finansowych Ukrainy na nadchodzący rok. Przewodnicząca komisji zapowiedziała też, że Unia przeznaczy dodatkowe fundusze na drony i pociski, by wzmocnić obronę Ukrainy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Jutro mają odbyć się rozmowy protestujących związkowców i dyrekcji szpitala w Sanoku. Na spotkanie zaprosił ich starosta sanocki. W szpitalu od czwartkowego popołudnia trwa protest głodowy. Przystąpiły do niego 4 osoby, dziś głodujących jest 20. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka mówi o obawach protestujących.
4: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umowy o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
1: Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołania dyrektorki. Zarzucają jej niedostateczną ich zdaniem komunikację w sprawie restrukturyzacji placówki. Violetta Kasperska nie zgadza się z tymi zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowę. Przez lata ich znaczenie stanowiło zagadkę. Okazało się, że tajemnicze inskrypcje na zamku w Złoczowie pod Lwowem to fragment wiersza Jana Kochanowskiego. W ich rozszyfrowaniu pomogło wykorzystanie sztucznej inteligencji.
5: Dwa kilkutonowe głazy przywieziono na zamek w Złoczowie w obwodzie lwowskim w latach 90. ubiegłego wieku. Pochodziły z lasu we wsi Nowosiłki, także w obwodzie lwowskim. Wyryte na nich zdobienia, ale też neogotyckie litery wskazywały na to, że pochodzą z XIX wieku. Litery przedzielone kropkami nie układały się w konkretne słowa. Po wykorzystaniu technologii AI okazało się, że napis to 4 wersy renesansowego trenu 12 Jana Kochanowskiego, stworzonego przez poetę po śmierci córki. Wiersz umieszczony na głazach najprawdopodobniej jako epitafium. Kamienie z zaszyfrowanym trenem są więc nagrobkiem lub mogiłą symboliczną. Kto i kogo w ten sposób starał się upamiętnić, wciąż jednak pozostaje tajemnicą. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Na 20-lecie Warszawskiego Domu Spotkań z Historią dwie wystawy poświęcone latom 80. Pierwsza pod tytułem Lata 80. Patrzą na nas opowiada o życiu kobiet w Polsce w okresie, który rozpoczął się kryzysem ekonomicznym i społeczno-politycznym, a zakończył transformacją ustrojową. Druga wystawa

0: Dawa, meluzyny z wielkiej płyty Muzyka i moda w latach 80. to opowieść o Korze, Majce Jeżowskiej, Annie Jurksztowicz, Wandzie Kwietniewskiej, Małgorzacie Ostrowskiej i Izabeli Trojanowskiej. Kobietach, które swoim wizerunkiem przełamywały zasady schyłku PRL-u. Jej kuratorka Karolina Sulej zwraca uwagę na specyficzny PRL-owski feminizm.
1: I taka niezależność, taki rodzaj odporności, który ukształtował nie tylko naszą politykę per se, ale też właśnie naszą popkulturę. Czyli te wszystkie opowieści o tym, że dziewczyny już nie chcą być Juliami, że nie chcą tylko romantycznej miłości, że chcą mieć prawo do decydowania o sobie, że ten przemysł muzyczny zdominowany przez mężczyzn musi je wpuścić, one chcą rozbijać te szklane sufity. Tyle historii w jednym i że one teraz po 40 latach mogą być wreszcie opowiedziane, bo wreszcie uczymy się, że historia Polski jest też historia popkultury.
0: Wystawą towarzyszy Festiwal Bohaterek, który potrwa do 18 października.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro będzie pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie przelotny deszcz. Chłodniej niż dziś, od 10 do 13 stopni.
3: W Polskim Radiu 24.
4: Na zegarze jest już 6 minut po godzinie 20. No tak, proszę Państwa, sport to dżentelmeni. Sport to fair play. Sport to działanie takie, żeby być uczciwym. A co się dzieje, kiedy zabraknie uczciwości, przyzwoitości i fair play? O tym przez chwilę już będziemy mówili.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Witają Państwa Filip Jastrzębski
2: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: Przed nami kolejna podróż do świata futbolu, no ale no nie mamy wyjścia, skoro życie samo pisze nam scenariusze. Tematem dzisiejszego odcinka będzie skandal wokół Manchesteru City.
2: I wcale nie jestem pewny, czy to będzie audycja o futbolu. Strategia arabskich szejków, realpolitik brytyjskiego premiera i wołanie zwykłych kibiców o sprawiedliwość. Mam wrażenie, że w tym temacie świat przegląda się jeszcze bardziej niż w jakichkolwiek innych.
1: Dlaczego Manchester City pozwolił sobie na grę na finansowym dopingu? Jak wygląda ten mechanizm? No i co grozi obywatelom z Manchesteru? Na te pytania za chwilę odpowie nasz gość, ale najpierw w temat wprowadzi nas Grzegorz Nowaczyk.
3: Afera związana z Manchesterem City ciągnie się niczym postępowanie w polskich sądach. Wszystko zaczęło się już w listopadzie 2018 roku. Wtedy to wyciekły maile pracowników klubu, a swoje śledztwa w sprawie naruszenia zasad finansowego fair play wszczęły UEFA i Premier League. Dużo szybciej ze sprawą uporała się UEFA, która w lutym 2020 roku ukarała Manchester City 2-letnim wykluczeniem ze swoich rozgrywek oraz grzywną w wysokości 30 milionów euro. Jednak już 5 miesięcy później Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie uchylił decyzję o wykluczeniu oraz zmniejszył karę finansową z 30 do 10 milionów euro. W lutym 2023 roku swoje zarzuty przedstawiła Premier League. Chodzi o ponad 100 naruszeń, takich jak ukrywanie źródeł przychodów oraz prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów. Po ponad 3 latach Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny niemal wszystkich zarzucanych naruszeń, a o wysokości kary ma zadecydować oddzielna, niezależna komisja. Wszystkie te przewinienia wydarzyły się w latach 2009-2018. Nie przez przypadek w 2008 roku kontrolę nad klubem przejęli inwestorzy ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Od tamtej pory klub, który swoje ostatnie sukcesy odnosił w latach 70. poprzedniego stulecia, stał się najbardziej dominującym zespołem w Anglii. Manchester City zatrudniał najlepszych zawodników i trenerów. Manchester City jest still alive here. Balotelli, Aguero! Wraz z nowymi właścicielami rozpoczął się piękny sen, triumf w Lidze Mistrzów, 8 tytułów mistrzowskich.

0: w Anglii oraz kilka krajowych pucharów i pucharów ligi. Teraz głównie od Premier League zależy, czy ten sen przerodzi się w koszmar, czy może pieniądze i zastępy prawników ponownie zwyciężą.
1: Gościem audycji Sport Wyjaśnia Świat jest Jakub Krupa, dziennikarz, korespondent Guardiana, który spróbuje nam i Państwu wytłumaczyć ten cały skandal wokół Manchesteru City. Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Mój radiowy partner to również człowiek pochłonięty Premier League i Ligą Angielską, futbolem w Anglii, więc postaramy się to wspólnie jakoś wszystko słuchaczom wyjaśnić, bo chciałbym, abyście panowie wspólnymi siłami wytłumaczyli nam genezę problemu i uzmysłowili, jak poważny jest to problem, bo na pierwszy rzut oka kibic piłkarski słyszy Manchester City, pieniądze i tak naprawdę myśli, że to może nie być wielka sprawa.
2: Powodzenia, Michał.
3: Powodzenia, Kuba. Bo ja mam poczucie, że te historie możemy zacząć opowiadać od kompletnie różnych stron i jedna z tych stron to jest strona czysto kibicowska, takiego spojrzenia, nie wiem, rozmawia sobie dwóch kibiców, jeden kibicuje Fulham, a drugi Tottenhamowi i zaczyna się zastanawiać, czy gdyby nie te wszystkie pieniądze, które szejkowie wpompowali w Manchester City, hierarchie ligowe wyglądałyby kompletnie inaczej, ale to chyba właśnie nie jest ta perspektywa, bo myślę, że równie dobrze możemy opowiadać o światowym porządku, międzynarodowym interesach szejków, używać takich pojęć jak sports washing czy soft power. No i mówić o kłopotach, jakie ma dzisiaj brytyjski premier. No i spróbujmy to teraz ogarnąć. Powodzenia, Kuba.
2: Bez presji, prawda? Rzeczywiście jest to sytuacja, w której jak rzadko te kompletnie różne porządki się zderzają. Także w tym sensie, że kiedy myślimy dzisiaj o kibicach Manchesteru City, którzy zastanawiają się, czy poprzednich 10 lat ich życia i emocje, które przeżywali na stadionie i to, jak przeżywali to z rodziną, jak jeździli za tą drużyną po całym świecie, czy to wszystko było kłamstwem. Dlatego jest tak różne od tego, o czym rozmawiamy dzisiaj, kiedy mówimy o prawie międzynarodowym, prawie finansowym, o relacjach między poszczególnymi państwami, o tym, jak to, co to mówi o samej Wielkiej Brytanii, o jej relacji z Premier League jako tym produktem eksportowym. I pod tym względem sytuacja, w której mówimy o wieloletnich złamaniach zasad Premier League dotyczących finansowania klubów piłkarskich i o szczegółach tego, co dokładnie Manchester City miało robić według komisji, możemy powiedzieć sobie za chwilę, ale kiedy mierzymy się z tymi zarzutami dotyczącymi błędnego finansowania, naruszania zasad gry, naruszania rywalizacji sportowej przez wiele, wiele lat wpływając na wyniki ligi w kolejnych latach, w tym wielokrotnie na to, kto był mistrzem, kto był wicemistrzem, kto kwalifikował się do europejskich pucharów i tu wiem, że Michał ma powody, żeby czuć się szczególnie poszkodowanym. To wszystko sprawia, że ta dyskusja, która zazwyczaj jednak staramy się, żeby dotyczyła tylko tych 22 facetów biegających za piłką po Zielonej Murawie, staje się nagle dyskusją o czymś znacznie, znacznie szerszym. Myślę, że także dlatego jest tak skomplikowana, do wytłumaczenia dokładnie o co chodzi, no bo mało kto na szczęście interesuje się na tyle przepisami dotyczącymi finansowania klubów piłkarskich, a jednocześnie na tyle tak skomplikowana i ciekawa, bo mówi nam o tym świecie coś znacznie szerszego.
3: Bogaci w tym świecie mogą więcej, tak? Świat futbolowy jest takim światem, w którym najbogatsze kluby rządzą, a jednak okazuje się, tak laik może być zdziwiony, że istnieją w nim takie przepisy, takie regulacje i takie reguły, które to boisko mają wyrównać, żeby te biedniejsze nie miały pod górkę.
2: No i nie da się, ja powiem szczerze, że jako ktoś, kto mieszka w Wielkiej Brytanii od kilkunastu lat, pamiętam, że jak zaczynałem się integrować, że tak powiem, z tym moim nową ojczyzną, to jedna z porad, które usłyszałem od kogoś, jako taka główna zasada życia publicznego w Wielkiej Brytanii była don't take the piss, czyli jakby nie przeginaj, nie rób sobie jaj z nas wszystkich. I mam wrażenie, że ta granica, czym jest robienie sobie jaj w kontekście pompowania dziwnych pieniędzy w klubie piłkarskie, przez lata była zacierana i wiemy o tych dyskusjach na przykład dotyczących Chelsea za Romana Abramowicza i tak jak później zdecydowano w ramach sankcji po inwazji Rosji na Ukrainę ten klub mu zabrać. A czym innym jest to, że ktoś przychodzi z workami pełnymi pieniędzmi, które pompuje w klub przez jakieś, jak to określiła komisja, fałszywe, ukryte, nie w pełni deklarowane kontrakty sponsorskie przez powiązane swoje spółki, które płacą jakąś część kwoty, drugą część kwoty dopłaca właściciel przez jakieś skomplikowane struktury, które mają ukryć, skąd te pieniądze pochodzą, a jednocześnie dawać im

0: materiał czy siłę, żeby na rynku transferowym, żeby nagle podbijać całą angielską ligę. I stąd mam wrażenie, że znowu wracamy do tego, co mówiłeś wcześniej o tym, że bogatym wolno więcej. Bogatym wolno więcej, ale jednak jest jakaś granica. I w tym przypadku mam wrażenie, że wszystkie inne kluby, w tym te największe kluby w historii angielskiej piłki, które patrzyły na to, jak klub, który wtedy, nie dzisiaj, trochę znikąd zaczyna ich wyprzedzać absolutnie we wszystkim, włącznie w, na przykład w kwestiach takich jak przychody sponsorskie, przychody komercyjne ze sprzedaży praw, ze sprzedaży umów z innymi partnerami przez jakieś spółki w innym kraju, które w ogóle niejednokrotnie nie mają jakiejś swojej specjalnej obecności w Wielkiej Brytanii, czyli krótko mówiąc nie mają specjalnego interesu, żeby tego typu kontrakty realizować, to wszystko sprawiło, że ktoś spojrzył, mówi, nie no, teraz to robią sobie już z nas jaja, teraz to jest przesada. I to jest o tyle ciekawe, że ta dyskusja na ten temat w tym momencie skupia się w naturalny sposób na Manchesterze City, na konsekwencjach tego, co się wydarzyło. Natomiast mam wrażenie, że w mniejszym stopniu zdecydowanie jest ze znacznie mniejszymi konsekwencjami sportowymi, dotyczy szeregu różnych klubów angielskich, więc mam wrażenie, że dla niemałej grupy, czy to także Fulham, które też miało tego typu sponsorów, który jest moim klubem, mam wrażenie, że w tym sensie ten moment jest takim dla wielu kibiców długo wyczekiwanym momentem katarzis i próby oczyszczenia tego wszystkiego, bo ludzie mieli poczucie, że ta geopolityka, inwestycje międzynarodowe, wielkie pieniądze, wielkie inwestycje szejków, którzy pojawiają się na meczu raz w trakcie całego swojego związku z danym klubem, to wszystko gdzieś zabierało im tą grę, zabierało im to coś, co miało być tą grą ludu, jaką jest piłka nożna dla Wielkiej Brytanii. I mam wrażenie, że to jest kolejny aspekt tego wszystkiego, czyli A, nieregularności finansowe, B, relacje między państwami, też takie społeczne poczucie, że teraz to przegięli.
1: Upraszczając nieco i do ogółu to sprowadzając, generalnie od strony technicznej chodzi o to, że każdy klub ma jakiś limit, jeśli chodzi o pieniądze, który właściciel może wpompować w tę organizację. Jeśli przekracza się ten limit i udaje się, że te pieniądze są rzekomo od sponsora, no to gra się nie fair i tutaj mówimy o tym finansowym dopingu. Czy to tak właśnie wygląda?
2: To były pieniądze, które rzekomo były sponsora, faktycznie płynęły od państwa, od właściciela, który był, tak się składa, jednym z równocześnie zasiadającym na bardzo wielu stołkach. Znaczy, jeśli sponsorem są linie lotnicze Emiratów Arabskich, a właścicielem klubu jest jeden z członków najwyższych władz, brat prezydenta, wiceprezydent, wicepremier, który także właściwie te linie lotnicze kontroluje, no to, to właśnie, skąd te pieniądze płyną? Myślę, że to jest jedno ze źródeł fałszu czy przekrętu, który dzięki działalności dziennikarzy śledczych, hakerskiej wręcz, udało się nieco odsłonić.
1: No dobrze, ale też jeszcze jedna sprawa. Pytanie, czy dla kibica ma to znaczenie? Skąd są to pieniądze?
0: Pytanie, czy dla kibica City, czy dla kibica innych drużyn? Myślę, że dla kibica City pewnie nie, bo dopóki widzi sukces na Morawie, przecież widzieliśmy wielokrotnie tych transparenty, że dziękujemy ci, Szejku Mansur, dziękujemy właścicielom, dziękujemy tym wszystkim, którzy nas wspierają. Nawet w trakcie tego sporu z Premier League, który ciągnie się przecież od wielu lat, wielokrotnie też wywieszali transparenty odnoszące się do tego, wręcz wyśmiewające trochę ten spór prawny z Premier League, czy popierające swojego głównego prawnika w tym sporze z Premier League.
2: Jednego z czołowych brytyjskich prawników.
0: Przyjmuje też swoją drogą gigantyczne pieniądze za tą obronę oczywiście. I dla nich pewnie miało to mniejsze znaczenie. Dla całej reszty ligi, tak jak powiedziałem, to było w szczególności klubów, które w wyniku tej działalności przez szereg lat traciły mistrzostwa, traciły kwalifikacje do Ligi Mistrzów, traciły kwalifikacje do europejskich pucharów, spadały z ligi, jak na przykład Blackpool. Dla nich to jest trochę kwestia znacznie bardziej fundamentalna, w sensie dla nich to nie jest, że to jest fanaberia i kto zna, żeby ściągnie bogatszego właściciela i bogatszego tatusia, który dorzuci trochę pieniędzy. Dla nich to jest z perspektywy takiej emocjonalnej, no ktoś tam próbuje oszukiwać w naszą ulubioną grę z perspektywy prawa konkurencji. Jest to nieuczciwa konkurencja i naruszanie integralności całych rozgrywek. I jakby granie w tą piłkę w ten sposób nie ma sensu, bo jeżeli wy możecie robić wszystko, a my musimy się trzymać tego, że naszym sponsorem jest lokalny dealer rozbitego Forda, którego ktoś sprzedał na rondzie, no to jakby trochę nie mamy szansy z wami nigdy konkurować. W związku z czym pod tym względem mam wrażenie, że ta dyskusja znowu wraca do korzeni tego, czym jest i dla kogo jest piłka nożna w tym momencie. I także dlatego tak bardzo rezonuje emocjonalnie z brytyjską, nie tylko brytyjską opinią publiczną, bo stawką tego całego sporu prawnego, który jest skomplikowany i to wiemy z tej opinii,

0: komisji, która została powołana do badania tej sprawy, że sam spis treści zeznań i dyskusji, które toczyli przez kilka lat, ma 750 stron. Cała dokumentacja idzie w dziesiątki tysięcy stron i oczywiście po obu stronach dziesiątki prawników, którzy na to patrzyli. To myślę, że dla większości kibiców aż tak nie jest interesujące. Dla nich jest jednak ten fundamentalne poczucie nieuczciwości, bycia oszukanym, że kiedy ja patrzyłem na trybunach, na to, co się dzieje. I ja to widziałem wtedy, że oni mają trochę za dużo tych piłkarzy, że kupują trochę ich z miejsc, gdzie ja nie bardzo wiem, skąd oni mają pieniądze. A wy wszyscy tego nie widzieliście i teraz 12 lat później musimy się nad tym zastanawiać. To jest kwestia znacznie bardziej fundamentalna.
1: Wszyscy to widzieli oczywiście, tylko mieli właśnie takie poczucie, że można wolno więcej albo, że trudno tutaj złapać za rękę. Dopiero dzięki właśnie włamowi na konta klubowe.
0: Bardzo filmowemu Błomowi.
1: No właśnie, jeden z dyrektorów Manchesteru City dostaje maila, który wydaje się być mailem pochodzącym z centrali UEFA i ściąga jakiś plik, który no, doprowadza do przejęcia serwerów, zhakowania serwerów, na których są dokumenty, na których są maile, z których no właśnie czarno na białym widać, jak bardzo to jest przekręcone. Kluby się umówiły co do pewnych reguł. Kluby tworzące Premier League umówiły się na przykład, że ich działalność ma być zbilansowana w jakiś sposób, że jeśli płacisz, znaczy jeśli ze swojej działalności w danym roku masz stratę, to nie możesz jej mieć przez kilka lat z rzędów. Musisz ją na przykład zmniejszać, wyprzedając swoich najlepszych zawodników. City tymczasem, no właśnie, wpompowywało te lewe pieniądze w taki sposób, że gdyby te pieniądze ująć, przynosiłoby de facto straty. Należałoby im te punkty odejmować. Należałoby ich zmusić do tego, żeby tych piłkarzy nie kupowali, nie płacili im takich bajecznych pensji i tak dalej, i tak dalej.
2: Czyli pieniędzmi z nieba milionów zasypywali po prostu dziury, które powstawały, dzięki czemu mogli tworzyć następne dziury i dalej je zakopywać.
1: Tak jest, a przy tym, że mówimy o inwestycji strategicznej tak naprawdę, o próbie zmiany wizerunku państwa Zjednoczonych Emiratów Arabskich, o próbie ich umoszczenia się także w Wielkiej Brytanii, no to mówimy o operacji, która nie polega tylko na tym, że kupujesz sobie tych najlepszych piłkarzy i najlepszego trenera świata, ale że tworzysz metodycznie bardzo akademię piłkarską, że produkuje ta akademia w ciągu tych następnych lat znakomitych zupełnie zawodników, których już eksportuje. Manchester City ma, hipotetycznie możemy się zastanawiać, że będzie karana jakimś zakazem transferów. Oni nie potrzebują robić transferów. Oni transfery już mają do przodu nakupione i zdolną młodzież, która jest w stanie wskoczyć na to miejsce. Te inwestycje zmieniły też realnie obraz tego miasta, zaniedbanych jego wschodnich dzielnic. No i tu się zaczyna robić jeszcze ciekawiej, bo zaczynamy mówić o wielkiej, największej angielskiej polityce.
0: Zdecydowanie tak, no bo teraz pamiętajmy, kto jest w tym momencie premierem Wielkiej Brytanii, to stosunkowo niedawno jest to Andy Burnham, były burmistrz, no właśnie, Manchesteru, który w tych swoich latach zarządzania tym miastem powoływał się na ideologię manchesteryzmu, czyli właśnie takie dbanie o rozbudowę, także przez przyciąganie zewnętrznych inwestycji z innych państw, w tym oczywiście z Emiratów, które z którymi miało dobre relacje wynikające właśnie z właścicielstwa Manchesteru City. No i teraz te wszystkie dyskusje, na czym te relacje dokładne Burnhama z tym krajem polegały, dlaczego on teraz na przykład, kiedy pytany jest tą sprawę, mówi, że byłby bardzo zaniepokojony, gdyby stawiano pod znakiem zapytania dalszą obecność Emiratów w City. Komentarze, które są natychmiast krytykowane przez kibiców, przez inne kluby, które mówią, że to jest ingerencja polityczna w ten proces. No, tak jak wspomniałem wcześniej, mam wrażenie, że dla Wielkiej Brytanii to jest taki trochę szerszy moment jakiegoś takiego kolektywnego zastanowienia się nad kierunkiem politycznym od wielu, wielu lat, kiedy Wielka Brytania przyciągała różnego rodzaju inwestycje z państw, z którymi może jej wartości czy stosunek do państwa prawa delikatnie mówiąc, może być lekko odmienny. I zawsze uważano, że no, jest to element tej globalnej Wielkiej Brytanii, ekspansji, przyciąga oczywiście, że Londyn, globalny kapitał, wszyscy chcemy w tym brać udział. Natomiast nagle okazuje się, że w wielu elementach, nie tylko w tym, ale w tym skupiamy się na Emiratach i na tych związkach.

0: protestach, że to wszystko jest obarczone jakimiś kosztami politycznymi, gospodarczymi, czy na przykład tego, że ukochana gra, czy ukochana dyscyplina sportu, na jaką patrzy twój naród, nagle jest rozgrywana w sposób, który jest niezgodny z jej jakby fundamentalnymi zasadami. I pod tym względem ta cała dyskusja teraz i patrząca na Burnama i na związki z Emiratami, które też widzimy po reakcji na tą samą sprawę, na to śledztwo, że jak donosiły media, grożą wycofaniem dalszych inwestycji z Wielkiej Brytanii, Etihad, wspomniana przez ciebie linia lotnicza, więc też uważaj, co mówisz, grozi pozwami dla Wielkiej Brytanii, dla Premier League za naruszenie ich dobrego imienia. Więc pojawiają się nagle takie zachowania, które w brytyjskim kontekście są trudne do zrozumienia, natomiast oczywiście Wielka Brytania, tak jak powiedziałem, ma też historię brania tych pieniędzy z różnych dziwnych miejsc, także na przykład z Rosji i tego typu sporów. I za chwilę będziemy mieli pewnie w tej sprawie test, na ile brytyjskie zasady przygotowane na brytyjskie potrzeby są w stanie poradzić sobie z sytuacją, gdzie druga strona myśli, że to inny sposób. I tak jak tutaj, gdzie cały czas City i właściciele i osoby powiązane z klubem mówią wprost o tym, że my jesteśmy niewinni, mamy na to dowody, po prostu one nie są uznawane, będziemy walczyć przez wszystkie możliwe instancje i przedłużać ten proces, ile się da w nieskończoność, a wiemy, że mają na to środki, żeby tą taką walkę toczyć, czy z Premier League, czy z innymi podmiotami. Na ile ten cały system jest gotowy na tego typu obstrukcyjne, czy wręcz celowo niechętne zachowania, a już wiemy w tym momencie z tego śledztwa Premier League, że klub przez komisję, która badała, niezależną komisję Premier League, która badała tą całą sprawę, już uznano, że szereg przedstawicieli klubu składało błędne zeznania, nie udzielało pełnych odpowiedzi, zacierało ślady, nie pomagali z dotarciem do kluczowych dokumentów, więc to wszystko są rzeczy, z którymi procesowo czysto będzie trzeba się też zmierzyć w kontekście tego, jak sobie z tym wszystkim poradzić, biorąc pod uwagę te wszystkie konsekwencje, tak jak mówiłem, sportowe, polityczne, geopolityczne i handlowe.
1: No i właśnie teraz możemy powiedzieć tak, że przecież politycy wszyscy kłamią. Nie mówią prawdy, utrudniają, chowają dokumenty i tak dalej. Taka jest reguła świata, w którym funkcjonujemy. Mamy co do tego milczącą zgodę. Polityka jest również taką przestrzenią, w której trzeba zawierać trudne kompromisy. Premier Wielkiej Brytanii rzeczywiście, można by od niego słusznie oczekiwać, że będzie dbał o to, żeby powstał na przykład ten naukowo-technologiczny klaster Oxford-Cambridge, Brytyjska Dolina Krzemowa, dzięki pieniądzom ze Zjednoczonych Emiratów. To są słuszne racje. Po drugiej stronie jest coś, co weryfikuje się, czy przelicza na pieniądze dużo trudniej. Jakaś tradycja, jakieś poczucie dobra kulturowego, którym jest, jak ty mówisz, Kuba, nasz sport.
0: Absolutnie tak. No i znowu te wszystkie konkurujące ze sobą interesy będą pewnie w tej dyskusji się pojawiały, bo niewątpliwie prawnicy Emiratów czy prawnicy Manchester City będą te wszystkie argumenty podnosili. Już teraz słyszeliśmy właśnie to, o czym ty wspominałeś, te inwestycje w regenerację wschodniego Manchesteru, że no przecież no tak, no tutaj to City, to tam jakieś tam inwestycje, coś tam, ale przecież pobudowali te mieszkania, tu nic nie było, a teraz nagle miasto się pięknie rozwija, no i przecież panie Burnham, pan pierwszy w tym brał udział i pan to widział, że to wszystko się dzieje, a teraz jak to tak? No więc jakby tego to jest tak złożona sprawa. Mam wrażenie, że jak często, i zresztą o tym jest przecież wasza audycja, opowiada nam to historię znacznie szerszą niż ta, która, kiedy spojrzymy tak na nagłówek w gazecie, że coś tam Manchester City, jakieś punkty, jakieś coś tam nieprawidłowości. Dobra, zdarza się w każdej dyscyplinie. Ale kiedy zaczniemy grzebać w tym wszystkim i patrzeć na każde kolejne pytanie, które się pojawia wokół tej sprawy, jak sobie z tym poradzić, także to, jaką karę ewentualnie Manchesterowi City wymierzyć, to samo w sobie filozoficznie jest fascynującym pytaniem, bo pytanie, które pojawi się po stronie Premier League, będzie, co możemy teraz z tym zrobić? Czyli dorzucamy to złamanie zasad, czy zostawiamy, no bo jednak fajnie, że oni są i przynoszą nam duże pieniądze, ale musimy im zaszkodzić w jakiś inny sposób, zabrać im punkty przez ileś tam lat, pozbawić ich. W jaki sposób w ogóle wymierzyć, skwantyfikować szkody przez te 10 lat, które wydarzyły się na boisku, i to, jak to ładnie ujmowały brytyjskie media o tym, że kibice widzieli co innego, przeżywali co innego albo nie przeżywali czegoś i nagle naście lat później czytają, rozładowując zmywarkę, że tutaj te wyniki to w sumie może będą zupełnie inne. Czy należy przyznać komuś innemu te tytuły mistrzowskie, czy kwestionowane przez City i jakieś tam szkody finansowe po stronie innych klubów, czy zostawić je puste i po prostu uznać, że w tej gablotce te sezony się nie wydarzyły. W jaki sposób tym wszystkim zarządzić? A pamiętajmy, że sama Premier League dla Wielkiej Brytanii abstrahując od tego, że jest fajną rozrywką dla kibiców i dla tych, którzy go oglądają, jest też gigantycznym produktem

0: handlowo-turystycznym, na który przyjeżdża ponad 1 milion ludzi rocznie z zagranicy, spędzają wiele dni w tych okresach, szczególnie w tych okresach, gdzie mniej się dzieje w Wielkiej Brytanii, czyli poza tym szczytem sezonu turystycznego, kiedy nie wiem, w październiku, listopadzie, kiedy większość ludzi może nie chcieć koniecznie przyjechać do Wielkiej Brytanii, przyjeżdżają na mecze. I znowu, to może, czy to, co zrobimy teraz, może zaszkodzić wizerunkowi tej ligi? To może być postrzegane jako rozgrywana w nieuczciwy sposób, a może właśnie powinniśmy jak najmocniej w nich uderzyć, żeby im pokazać, że my o to dbamy bardziej. Która z tych opcji jest lepsza? To wszystko znowu sprawia, że pojawiają się kompletnie nowe pytania w tej całej dyskusji.
1: No właśnie, bo kara ma to do siebie i pełni taką funkcję, że ma być nieuchronna i dotkliwa i odstraszać od popełnienia następców. Jaka kara taka najbardziej dotkliwa jest możliwa, waszym zdaniem, jeśli chodzi o Manchester City? Bo odjęcie kilku punktów, to co Michał mówił, Manchester City ma tylu zawodników i tyle zrobionych transferów, że nie zrobi na nikim wrażenia. Degradowali nie tak dawno przecież we Włoszech za aferę korupcyjną. Więc degradacja byłaby taką dotkliwą karą, czy to też nie zrobiłoby wielkiego wrażenia?
2: No to jest niesamowicie złożone, właśnie znowu złożone. Będziemy komplikować, myślę, no bo kto ma ponieść karę? Jeśli klub zostanie zdegradowany, no to świat jest taki, na tym polega, że cała masa ludzi, którzy go obsługują na poziomie drużyny Premier League, stadionu, mediów, no całej masy takich egzystencjalnych kwestii umożliwiających bieżące funkcjonowanie, setki ludzi.
1: Zwykłych stracić, ludzi, nie tych miliarderów, tylko zwykłych ludzi.
2: Mogą stracić pracę. To jest bardzo dotkliwa kara, ale nie dla szejka, być może dla jego wizerunku takiego publicznego, chociaż umówmy się, jest zbyt potężny może, żeby to odczuć, ale właśnie dla takich naprawdę Bogu duchach winnych ludzi. Ja w ogóle nie mówię o kibicach. Mówię o ludziach zatrudnionych przez organizację, która okazała się, przecież oni tego nie wiedzieli, że była, że
0: no tak, ale
2: fałszywa
0: z drugiej strony lata. Michał, z drugiej strony Michał, spójrz, jak inne kluby musiały podejmować trudne decyzje, w tym ich pracownicy, czy osoby powiązane z tymi klubami, mierząc się z konsekwencjami tego, co City robiło, bo to oznaczało, że ich kluby nie wypadały tak dobrze. Dla mnie zawsze takim symbolicznym przykładem, który był straszny w sumie, bo w trakcie pandemii pamiętam, że Arsenal zwolnił człowieka, maskotkę klubu, bo uznał, że skoro mecze się nie odbywają, to ten dinozaurus, który chodzi z tym dinozaurem Arsenalu, to jego trzeba zwolnić, bo tu się nic nie dzieje, to on nie ma sensu, że dostał o pieniądze, bo tutaj też meczów nie ma w tym momencie. I to są pytania, z którymi inne kluby się mierzyły w momentach trudnych, a Manchester City według tego, co mówi komisja, po prostu miał zawsze jakieś takie zabezpieczenie czy poczucie, że my to sobie jakoś z tym wszystkim poradzimy. Więc ten wpływ, jakkolwiek absolutnie sympatyzuje z ludźmi, nie wiem, w stołówce w Manchester City albo gdzieś tam w klubie, którzy wydają bilety, jest znacznie szerszy, już nie mówiąc o tej gospodarce wokół. Także tutaj nie bez powodu cię zaczepiam, no bo wiem, że w tych sezonach kilkukrotnie Tottenham tracił szansę na grę w Lidze Mistrzów i gdyby nie Manchester City, ich osiągnięcie i tak dalej, to mogło być inaczej. Być może dzisiaj północna część Londynu wyglądałaby trochę inaczej. W związku z czym te wszystkie pytania właśnie takie warunkowe, a co gdyby, przez tyle czasu, przez tyle lat sprawiają, że jakiekolwiek rozstrzygnięcie tej dyskusji, rozstrzygnięcie tego, co dalej z tym wszystkim zrobić, wydaje się takie, żeby było zadowalające dla wszystkich, wydaje się praktycznie niemożliwe.
2: No więc istnieje odpowiedź marzycieli, którzy mówią na przykład, zwróćmy ten klub kibicom, czyli zmuśmy szejka. Przepisy Premier League teoretycznie na to pozwalają, to byłaby atomowa absolutnie opcja, ale zmuśmy szejka, tak jak zmusiliśmy Romana Abramowicza, żeby sprzedał klub, żeby go oddał.
1: No ale kto to kupi i za ile?
2: No właśnie, no to jest, ale no to marzyciel powie, niech to kupi brytyjski rząd, a potem odda ludziom. Mówię, to jest odpowiedź marzyciela, ale dotykamy naprawdę takich moralnych kwestii. To, co mówi Kuba o tym wymazaniu tytułów, napisał to bliski nam obu Jonathan Wilson na łamach Guardiana, rzucił tę propozycję, niech to będzie memento, niech to będzie przestroga, co jesteśmy w stanie zrobić z naszym najcenniejszym, mówi jak kibic, tak, dobrem, skarbem, ale też kulturowym skarbem, kiedy zaczynamy myśleć o nim jako o produkcie na sprzedaż. Niech to będzie memento. W tych latach nie było mistrzostwa. Bardzo wiele

0: drużyn pewnie są tacy, na pewno są, wiemy o tym, że są kluby, które już zastrzegły, że będą skarżyć ewentualnie Manchester City o odszkodowania ewentualne za te wszystkie lata, w których one poniosły wymierne straty w tym wymiarze, o którym Kuba wspomniał. Ale rzeczywiście, najprościej rzecz ujmując, dotkliwość tej kary powinna polegać, bo skala naruszeń i skala kar, które już były stosowane w przeszłości. Manchester Evertonowi nie spięły się finanse. Wspominam też nazwę tego klubu, dlatego że karnecistą jego jest premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham wspomniany. Evertonowi odjęto punkty za rzeczy bez mała, znaczy no o skali nieporównywalnej. No nie spiął im się budżet. Musieli na gwałt wyprzedawać swoich najlepszych piłkarzy pogrążając się, jakby zmniejszając swoje szanse na futbolowy sukces. No to w porównaniu z tym, co można zrobić z Manchesterem City, no oczywiście co najmniej zdegradować, a być może usunąć ze struktur ligowych. No i to rodzi kolejne pytania, nie tylko właśnie implikacje takie międzynarodowe, co zrobią wtedy Zjednoczone Emiraty Arabskie, co, jak będą wyglądały boje prawne i tak dalej, ale to jest też to pytanie, które pewnie będzie sobie zadawało, musi sobie zadawać Premier League, co jest z punktu widzenia jej interesu komercyjnego, praw telewizyjnych, praw reklamowych i tak dalej, co tutaj się bardziej kalkuluje i opłaca, czy to, że po boiskach i w tych transmisjach w piku ich są pokazywani najlepsi piłkarze świata, Erling Haaland, Rodri, wygrywający jakieś, Rodri już odszedł, ale prawda, złotą piłkę dostał jako gracz Manchesteru City, czy może to poczucie, że klub skalany wieloletnim oszustwem tak naprawdę wizerunkowi tych rozgrywek szkodzi, że ci oglądający w telewizji i przyjeżdżający na stadiony kibice zastanawiają się, czy nie chcą mieć poczucia, że uczestniczą w czymś fejkowym.
1: Czyli rozumiem, że mówisz o tym, żeby zacząć od jakichś najniższych szczebli, tak jak Glasgow Rangers parę lat temu, u nas na polskim podwórku Polonia Warszawa, Łódzki Klub Sportowy Ruch Chorzów, te kluby musiały zaczynać od czwartej ligi.
0: Ja nie mam na tyle śmiałości, żeby to sobie wyobrazić. Ty, Kuba, masz?
2: Jako kibic to bardzo bym chciał, tylko że żeby tak się wydarzyło, nie ukrywam. Natomiast też mam świadomość, jak bardzo skomplikowane jest to logistycznie. Premier League, czyli najwyższa liga angielska, jest osobną spółką od pozostałych lig pod nią, w związku z czym przesuwanie klubów pomiędzy tymi rozgrywkami wcale nie jest takie proste. Do tego, jeśli przesuniemy Manchester City na przykład do Ligue 2, czyli czwartej ligi angielskiej, no to w naturalny sposób musimy się liczyć z tym, że pozbawiamy inne kluby szansy na awans z tej ligi. Przynajmniej przez jeden sezon, bo musimy się liczyć z tym, że oni będą chcieli wrócić jak najszybciej. Tak, po drodze prawa telewizyjne tej ligi wzrosną. Będziemy mieli nowe Rexą w niższych ligach, które będzie wzbudzało gigantyczne zainteresowanie. Kto wie, może Pep Guardiola wróciłby, żeby poprowadzić klub z powrotem na wyżyny angielskiego w futbolu. Ale gdzieś mam poczucie, że to może nie do końca jest uczciwe wobec tych innych klubów, które są niżej, to też nie byłoby w porządku. Zrzucanie ich jeszcze niżej do lig podwórkowych, do tych tak zwanych non-league football, byłoby piękne. Ja bym był przeszczęśliwym człowiekiem, natomiast czy to jest realne? Pewnie nie. Czy taki Premier League będzie myślał o jakiejś formie kompromisu, czy na przykład tak, dobrze, zostawmy ich w tej lidze, ale pozbawmy ich realnie szans na wygrywanie tej ligi przez ileś lat, na przykład odejmując im po 40 punktów w każdym sezonie, tak żeby musieli być w środku tabeli, może nawet w gorszym sezonie, jeśli potracą piłkarzy, będą musieli walczyć o utrzymanie. To wydaje mi się z punktu takiego pragmatyzmu bardziej przekonujące. Z drugiej strony wtedy wyobrażam sobie, że ta kibicowska część mniej, kibicowska część Wielkiej Brytanii powie, że wracając do otwartej naszej pierwszej rozmowy na temat tego, jaka jest główna zasada życia w Wielkiej Brytanii, że ktoś robi sobie z nich jaja, że to jednak jest kwestia tego, że finanse i korzyści komercyjne przeważają nad tą wartością, jaka jest integralność rozgrywek czy uczciwość tych rozgrywek, i że to nie powinno w ten sposób wyglądać. Więc wymierzenie tej kary i znowu jakby jakakolwiek forma kwantyfikacji tego, jak tą karę ująć, wydaje mi się być praktycznie niemożliwa. Tak nawet mówię, nawet z mojej perspektywy jakoś, kto jest kibicem, moje serce mówi jedno, moja głowa mówi co innego, a wiem, że jedno i drugie było

0: pewnie gigantycznie krytykowane przez Manchester City albo przez innych, więc dobrych rozwiązań tu nie ma, ale to wydaje mi się być najbardziej oczywiste. A, potencjalne usunięcie z ligi i tej sposobów na to jest parę. Regularne odejmowanie dużej ilości punktów przez ileś lat, tak żeby powstrzymać ich przed wygrywaniem ligi, awansowaniem do Pucharów Europejskich, czy jakiejkolwiek formy odzyskania tych pieniędzy w krótkiej perspektywie czasowej. Bany transferowe, nakazanie jakiejś formy kompensaty wobec niższych rozgrywek, niższych klas rozgrywkowych. Wydaje się, że tych opcji jest wiele, ale no to będzie zdanie na kolejne miesiące, kiedy wiemy, że Manchester City złożyło wniosek o apelację od tej podstawowej decyzji komisji Premier League. Wiemy, że będzie dyskusja na temat tych zdanych damages, czyli właśnie co oni, jaka powinna być dla nich teraz kara, od której też pewnie będzie można się odwołać. Więc obawiam się, że to wszystko potrwa jeszcze jakiś czas i to znowu też będzie, mam wrażenie, pobudzało to poczucie wśród części kibiców, że jeżeli masz wystarczająco dużo pieniędzy i determinacji, to jesteś w stanie ten proces opóźnić dość długo, co znowu dla samej i piłki nożnej, i dla Premier League będzie bardzo bolesne. A już w ostatnich latach, i o tym wielokrotnie rozmawialiśmy z Michałem wcześniej, czy tu, czy w innych miejscach, rośnie wśród Brytyjczyków przekonanie, że ta Premier League to stała się takim trochę taką ligą na własnych zasadach, która trochę już sama w sobie jest degeneracją, czy jakimś wypaczeniem tych zasad tego, czym powinna być piłkarz. Od lat kibice tych największych klubów odchodzą od nich na rzecz klubów z niższych rozgrywek. I jeśli znowu to rozstrzygnięcie w tej sprawie nie będzie dla nich satysfakcjonujące, mogę sobie wyobrazić, że ten proces tylko przyspieszy. Więc stawka, umówmy się, nie jest mała, bo jest nią przyszłość gospodarcza i jest w relacji handlowych Wielkiej Brytanii z innymi państwami, w tym jednym z głównych swoich partnerów handlowych. Integralność czy przyszłość najważniejszej dyscypliny sportowej w kraju, przyszłość polityczna premiera Wielkiej Brytanii. Więc jeśli myślimy o dobrym thrillerze, to mówię, ten nagłówek piłkarski może jest taki mało i ekscytujący, ale to wszystko pod tym naprawdę da nam dużo powodów do przyglądania się tej sprawie bardzo uważnie.
1: Jest coś fascynującego, myślę, w tym, bo to też w Wielkiej Brytanii zasadą bycia Brytyjczykiem, tak rozumiem, jest śmianie się z bycia Brytyjczykiem też. Znaczy cały ten banter, który towarzyszy wielkim tradycjom i strukturom. Ale myślę, że trzeba powiedzieć, że jest coś imponującego w tym, że werdykt jakiejś niezależnej komisji, złożonej z kilku nieznanych nam w ogóle z nazwiska osób. Nie wiemy, kto to jest, nie wiemy, kto w imieniu Premier League podejmuje tę drastyczną decyzję, jest jednak generalnie przyjęty z poczuciem, tak było. Oczywiście wyjąwszy sam Manchester City, ale myślę, że
0: no właśnie,
1: wszyscy, którzy... Tak, ale no to złodziej zawsze się będzie upierał, że to nie on.
0: Prosisz się.
1: Nie wybieram się skorzystać z tych linii.
0: Ale niewątpliwie tak. W sensie sam fakt, że nawet na tej skróconej wersji decyzji, którą widzieliśmy, która ma 40 stron, nawet nazwiska prawników reprezentujących strony, już nie samej komisji, nazwiska prawników reprezentujących strony zostały wymazane. Pośrednio z obawy o to, że mogą padać ofiarami jakiegoś hejtu ze względu na gigantyczne zaangażowanie emocjonalne po wszystkich stronach tej debaty. Wiemy, jakie firmy brały w tym udział, natomiast nie wiemy dokładnie, co prawnicy. Wiemy część prawników, tak jak wspomniany wcześniej Lord Panik, no to wiemy z racji tego, że sami gdzieś tam to wspominali, czy to gdzieś się pojawiało. Mówię, w pewnym sensie to jest bardzo reprezentatywne dla takiego szerszego problemu Wielkiej Brytanii odnajdywania się w tych relacjach globalnych i relacji z partnerami, którzy mają zupełnie inne podejście do tych spraw, jak na przykład praworządność, czy jak due process, który jest wymagany w tego typu sprawie, czy to, że jakieś tłumaczenie nie jest może przyjmowane, jest ktoś inny, kto ma odwagę powiedzieć ci, hej, to w sumie to się nie trzyma kupy, to my nie jesteśmy przekonani, że to w ten sposób działało. Bo bardzo ciekawym elementem jest to, że szereg argumentów wysuwanych przez Manchester City, ta komisja trzyosobowa Premier League odrzuca i mówi, że na przykład wydaje nam się po analizie wszystkich dokumentów i wszystkich zeznań, które dostaliśmy, że to zostało wymyślone po fakcie. Że po fakcie ktoś tam próbuje wcisnąć coś jako wytłumaczenie tego, dlaczego to zrobili w taki czy inny sposób, wiedząc, przed czym się muszą teraz bronić. Natomiast oryginalnie mając zupełnie inne intencje. Znowu, można sobie wyobrazić, że w jakimkolwiek procesie apelacji czy odwołania tego typu stwierdzenia, czy wnioski, czy konkluzje tej komisji będą kwestionowane przez prawników City i zobaczymy.

0: czym to się skończy. Ja nie zdziwiłbym się, to jest taka moja trochę ambitna przepowiednia na temat tego, co może się wydarzyć, że to może się też skończyć jakąś formą ugody, której wszystkie strony, a przecież Premier League to są wszystkie kluby Premier League zasadniczo, uznają, że ustaliliśmy publicznie, jak duży jest problem i będzie trzeba się jakoś dogadać co do tego, co robimy z tym dalej, bo przeciągające się latami batalie prawne też myślę, że nie są w interesie obu stron. Znowu to oczywiście budzi pytanie, o co mówiłem wcześniej, czyli czy taki przeciętny kibic to przyjmie taki jakiś formę dogadania się z Manchesterem City. Pewnie jestem sobie w stanie wyobrazić co najmniej kilka klubów, które tego by nie przyjęły. Natomiast cała ta dyskusja, myślę, w następnych tygodniach, miesiącach, a na pewno wszyscy chcieliby, żeby została zakończona przed końcem sezonu Premier League, sprawia, że mam wrażenie, ten sezon też, mimo że co do tego sezonu, przynajmniej na razie, tutaj stawiam duży znak zapytania, nie ma wątpliwości dotyczących kwestii finansowych na boisku żadnego z klubów, to jest cały czas to, że nie patrzymy trochę na murawa, patrzymy na to, co dzieje się gdzieś indziej. W tych posiedzeniach komisji to będziemy patrzyć przez kolejne miesiące. Manchester City jest na czele tabeli ligowej, ma wielki mecz za kilka dni, będzie miał kolejne mecze w lidze ze swoimi kluczowymi rywalami, a my jednak cały czas będziemy patrzyli na to, co się dzieje na Morawie, z takim poczuciem, że to jeszcze się zobaczy, co tu się wydarzy. Pod tym względem trochę mi to przypomina, paradoksalnie, bo sytuacja jest oczywiście inna, ale Polskę i lata 90., gdzie nigdy nie do końca było wiadomo, jak ta liga się kończy. I tego typu szkoda wyrządzana Premier League, marce Premier League, która jest sprzedawana za grube miliony, miliardy rocznie, no jest czymś, czego pewnie wszystkie strony wolałyby uniknąć.
1: Kluby, cały czas to powtarzamy, są poszkodowane. Mówię o innych klubach niż Manchester City. Natomiast czy w interesie klubów jest to, żeby Manchester City został zdegradowany, żeby no, de facto odszedł z tej ligi i nie dawał już takiego gigantycznego poziomu biznesowego, PR-owego Premier League? Czy rzeczywiście inne kluby mogą życzyć sobie pozostania Manchesteru City, a jednocześnie psioczyć na tych złych obywateli?
2: Ja mam takie poczucie, że to pytanie znowu zależy kogo zapytać i też kto ma jakie podejście do tego swojego klubu. Właściciel klubu, który nie awansując do Ligi Mistrzów, bo wyprzedził go Manchester City, stracił na tym kilkadziesiąt milionów funtów bardzo ważnych w budżecie.
1: Ale może stracić jeszcze więcej bez Manchester
2: City. Musi być wściekły. No nie, chyba nie aż takie skale, nie wiem.
0: Wydaje mi się, że większość klubów będzie jednak chciała ukarania przykładnego Manchesteru City. Mimo tego, że przecież wiemy, że te inne kluby też często mają swoich właścicieli w dziwnych miejscach świata, to nie są już te czasy, kiedy właścicielem był właściciel lokalnej myjni samochodowej, który bardzo kochał klub od dziecka i zawsze chodził tam ze swoim tatą. Te czasy już przepadły, niestety. To często są, coraz częściej są biznesmeni, nie zawsze, czy nawet częściej niż rzadziej spoza Wielkiej Brytanii. Natomiast jednak idea, że ten charakter rozgrywek musi być chroniony, że musimy mieć wszyscy przekonani, że to wszystko jest czyste, że to nie może się powtórzyć, krótko mówiąc. Wydaje mi się, że dla większości klubów będzie decydujące. Natomiast wtedy pojawia się pytanie, co z nimi zrobić. Jeśli wyrzucisz z tego Premier League, to w jakiś sposób, nie wiem, czy blokujemy ich powrót na jakiś czas, czy... I te wszystkie takie praktyczne konsekwencje tego, co dalej, sprawiają, że przewidzenie tego, co mogłoby się tu wydarzyć, jest praktycznie niemożliwe. Natomiast z perspektywy właściciela klubu myślę, że utrata wpływów jakichś finansowych i powiem inaczej, to o czym wspomniałem też wcześniej, to gdyby Manchester City dalej był w tej lidze i z dużymi szansami na Mistrzostwa Anglii w następnych 2, 3, 5 latach, myślę, że byłoby dla tej ligi, dla jej popularności, dla jej oglądalności na świecie potencjalnie bardziej szkodliwa. Bo ludzie mieliby poczucie, że biorą udział w czymś, co jest jakąś formą skamu, czy jakiegoś takiego spektaklu, który na końcu jest uczciwy, który sprawia, że oni nie czują, że to jest to. Jedna rzecz ją dodam tylko, bo ja w przeciwieństwie do Michała się boję trochę pozwów, że Manchester City zaprzecza wszystkim oskarżeniom pod swoim adresem, planuje apelację i planuje zmierzyć się z tym aż do samego końca, zapewniając, że ma dokumenty i dowody, które sprawiają, że oni wszyscy mają rację, a my wszyscy się tylko tutaj spiskujemy przeciwko nim.
2: Dobrze, mogę powiedzieć, że niczego nie przesądzam, ale muszę też powiedzieć o tym, że jak czytam o podwójnej umowie trenera Manchesteru City Roberto Manciniego, który dostaje tam, nie wiem, z klubu powiedzmy 1,5 miliona funtów, a drugie 1,5 miliona funtów dostaje za pracę konsultanta maleńkiego klubiku w Abu Zabi, no to wydaje mi się obraza zdrowego rozsądku, czyli żeby zacytować ciebie, Kuba,

0: ktoś sobie robi z nas jaja. Kibic we mnie kocha ten strach, który sobie wyobrażam wśród tych władców i możnych Manchesteru City, nawet jeśli robią dobrą minę do złej gry. Kibic we mnie też, muszę powiedzieć, mierzy się z czymś takim jak dziedzictwo Pepa Guardioli. Myśmy jednak przez te wszystkie lata, objęte zarzutami nieprawidłowości są pierwsze dwa lata pobytu Guardioli w City. Większość dotyczy czasu wcześniejszego, ale również ten doskonały trener, ikona taktycznego świata, który wynosił ten futbol City na niebotyczne poziomy, no też mierzy się z jakimś nieprzyjemnym pytaniem. Trener Manchesteru City, były Pep Guardiola, pytanie też dlaczego odszedł tego lata, wielokrotnie bardzo chętnie wypowiadał się publicznie na tematy pozafutbolowe. Moralizował, można powiedzieć, nie wiem, w sprawie ludobójstwa w Gazie, dzieci palestyńskich cierpiących i tak dalej, i tak dalej.
1: Ale Katalonii też.
0: Tak, w tej sprawie, w tej konkretnej sprawie stoi murem za swoimi byłymi pracodawcami. Czy to jego dziedzictwo wspaniałego futbolu, podkreślam, jest skalane?
1: Ja myślę, że nie ma wątpliwości, że tak. W sensie na poziomie intelektualnym oczywiście mniej. Nic tego nie zabierze, że miał pomysły, których nie mieli ludzie wcześniej, wprowadzał jej i zmienił tak, nawet na najniższych poziomach angielskiej piłki się gra dzisiaj w ten sport. Natomiast nie zmienia faktu też, że był od środka, musiał pytać o to wszystko, musiał coś wiedzieć, musiał coś słyszeć. Jednak nawet teraz po tej oryginalnej decyzji komisji, którą Manchester City uparcie nazywa opinią komisji, a nie decyzją komisji, Pep Guardiola też publikuje oświadczenie, w którym mówi: mój właściciel, mój klub, ja wszystkich ich popieram. Słyszymy teraz, że ma się też pojawić na najbliższym meczu Manchester City domowym, żeby pokazać swoje wsparcie do właścicieli. Nie da się ukryć, że on nie w sensie bezpośrednim, znowu mówię to tak, że ze względów prawnych, ale w sensie takim szerszym, ideowym, jest jego ocena, jego dziedzictwa i jego historii w Manchester City jest nieuniknie związana z tym, czym się zakończy ta sprawa. Mówiłeś też, że to jest tylko początek. Ta dalsza część historii Manchesteru City też jeszcze nie jest nigdzie powiedziane, że nigdy nie będzie zbadana jakoś bliżej przez komisję czy przez innych, czy tak samo jak w przypadku innych klubów, na podstawie tego, co udało im się ustalić tutaj, no bo oczywiście pytanie jest to wszystko, co tutaj uznała komisja, kiedy to się skończyło i tego też na razie do końca mam wrażenie, że nie wiemy. Natomiast w kontekście Pepa Guardioli mam wrażenie, że absolutnie tak, te pytania będą za nim podążać gdziekolwiek on też pójdzie, jeśli jako trener zdecyduje się podjąć gdziekolwiek nową pracę, to nie da się ukryć, że a też mów, już wchodząc trochę w szczegóły, ale też inne osoby, które odgrywały kluczowe role w Manchester City, dalej odgrywają kluczowe role w Manchester City. To są osoby związane z Guardiolą, które on zna, które znał już wcześniej z Barcelony, więc jakby to powiązania także osobiste sugerują, że cały czas podkreślając, jak to się ładnie mówi, on the advice of my council, że on nie wiedział, co się mogło dziać, jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale był na tyle blisko, że mógł te pytania zadać. I nawet jeśli nie wiedział, co się wydarzyło, a jeśli tych pytań nie zadał, to samo to już stawia nam duży znak zapytania na temat tego, jakim geniuszem piłkarskim nie tyle na Murawie, co poza nią jest Pep Guardiola.
0: Jak widać, idziemy w takie naprawdę fundamentalne kwestie. Nie wiem, przypomina mi się film z Klausem Mario Brandauerem, Mefisto, genialnym dyrygencie, który jednak służył nazistom swoim wielkim, niewątpliwym talentem. Fundamentalne pytania się tu zadaje.
1: Mi się cały czas, przyznam, przypomina ten jednak film, który wiem, że też oglądałeś, czyli tutaj pod słowem Damned United o Leeds. Cudowny film, zupełnie inny kontekst, ale jest tam taka piękna scena, kiedy nowy trener przychodzi i mówi, że wszystko, co osiągnęliście w swojej dotychczasowej karierze, osiągnęliście oszustwami, możecie wyrzucić swoje medale, wyrzucić to wszystko do sypu na śmieci. Dla mnie jesteście nikim. I mam wrażenie, że niewypowiedziany sposób, ale część brytyjskiej opinii publicznej piłkarskiej, a na pewno kibiców, właśnie w ten sposób popatrzyła nagle na Manchester City, gdzie kontrast pomiędzy tym odchodzeniem Guardioli, tą taką celebracją jego wpływu na Premier League, także z kibiców innych klubów i trenerów innych klubów, gdzie jakby wszyscy odchodził wobec powszechnego szacunku do tego, co się wydarzyło, a teraz nagle kilka miesięcy później wszyscy patrzą przez pryzmat właśnie tej sceny z tego filmu, gdzie Michael Sheen, grający trenera Leeds, mówi właśnie, że to wszystko, co sobie możecie wyrzucić do sypu na śmierć.

0: Super, jesteście tyle. Mam wrażenie, że to też dobrze pokazuje, jak wiele w piłce nożnej się potrafi bardzo szybko zmienić.
1: I to wszystko pokazuje, że żyjemy w pewnej ułudzie jako kibice futbolu, a przykład Manchesteru City, myślę, dobitnie to pokazuje. Niestety czas dobiegł końca. Czekamy na ostateczne decyzje dotyczące obywateli, ale coś mi mówi, że jeszcze sobie troszeczkę poczekamy. Jakub Krupa, korespondent Guardiana, znawca piłki angielskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
1: I my dziękujemy za uwagę.
2: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski.
3: Sport wyjaśnia świat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: A czas płynie nieubłaganie, 55 minut po godzinie 20, proszę państwa. A w Krakowie, w Krakowie nie pada deszcz, proszę państwa. A w Krakowie w dalszym ciągu trwają wybory, które zakończą się dokładnie za 4 minuty i 30 sekund. A my już teraz zapraszamy na wydanie specjalne Polskiego Radia 24, w którym będziemy komentować przebieg głosowania i jego polityczne reperkusje. Naszymi gośćmi w pierwszej części będą profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog i wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie oraz SGGW, a także profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej. No, oczywiście będziemy się łączyć na gorąco z naszymi reporterami, którzy śledzą bardzo bacznie wydarzenia w sztabach wyborczych kandydatów. No i wtedy dowiemy się tuż po 21, kto prawdopodobnie zwyciężył, bo ostateczne wyniki mogą być ogłoszone dopiero około godziny 24. A po godzinie 22 do rozmowy zaprosiliśmy Ester Flinger, publicystkę Rzeczpospolitej oraz doktora Wojciecha Mincewicza, socjologa i politologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No już za kilka minut zapraszamy na serwis informacyjny i być może już te pierwsze informacje zostaną podane. A tuż po nim wrócimy do państwa z debatą w ramach naszego wydania specjalnego. Zapraszamy, naprawdę będzie ciekawie.

0: Nowy laptop Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: U ciebie praca w grupach też bywa wyzwaniem?
6: Zdarza się. Czasami naprawdę trudno dzieciom współpracować.
5: Dlatego ja zgłoszę nas do Mega Misji.
6: To ten bezpłatny program Fundacji Orange?
5: Tak, dla szkół i przedszkoli. Dzięki niemu będę mogła ćwiczyć z dziećmi współpracę, empatię i krytyczne myślenie. To ważne kompetencje w świecie pełnym ekranów.
6: O, a w klasach 1-3 też podstawy higieny cyfrowej. Brzmi dobrze. Gdzie się zgłosić?
5: Na www.fundacja.orange.pl/megamisja do 28 kwietnia.
6: To działam.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
8: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
7: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
8: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
7: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
8: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
7: i na polskieradio.pl.
8: Zapraszamy
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.

0: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa. Z badania Exit Poll Ipsos dla TVN24, Polsatu i TVP wynika, że zdobył 61% poparcia, a jego kontrkandydatka Monika Piątkowska 39%. Druga tura wyborów uzupełniających przebiegła bez większych zakłóceń. Jak mówił przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, komisje kończą pracę o czasie, czyli o 21:00, a następnie rozpoczną liczenie głosów. Wynik zostanie ogłoszony około 2:00 w nocy. Krzysztof Dyl zaznacza, że liczenie powinno być tym razem sprawniejsze.
1: W zasadniczej części to te same osoby robią, więc już mają jeden raz przerobione to, więc nie powtarzają się te błędy, które czasem się zdarzały w pierwszej turze. No i w tej pierwszej turze musieliśmy tam odsyłać po jakiś dodatkowy podpis, czy jakąś dodatkową kartę protokołu niewydrukowaną. No i z tego też wynikało taki dłuższy czas. No i też mieliśmy większą liczbę kandydatów, więc to samo liczenie mogło trwać też dłużej. Więc w chwili obecnej no to zakładamy, że może być to po prostu szybciej.
0: Krakowska policja odnotowała tylko jeden incydent. Nieznany sprawca na osiedlu Oświecenia zerwał 11 plakatów wyborczych. Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zgłoszenie dotyczące planowanego zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza wpłynęło do służb w nocy. Marcin Kierwiński przekazał w TVP Info, że informacja o zagrożeniu życiu obu polityków została przekazana Służbie Ochrony Państwa przez jednego z informatorów.
2: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładne informacje, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa. I zobaczymy w tym sensie, że po czynnościach procesowych zobaczymy, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
0: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił, że takich gruźb pojawia się coraz więcej. Podkreślił, że służby traktują tę sprawę bardzo poważnie. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekazał w TVN24, że dzisiejszy sygnał był bardziej niepokojący niż poprzednie tego typu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Arabii Saudyjskiej. Poziom ostrzeżenia dla tego kraju podniesiono do najwyższego 4 stopnia. Powodem jest pogarszająca się sytuacja bezpieczeństwa oraz częstsze ostrzały terytorium Arabii Saudyjskiej przez jemeńskich rebeliantów Huti. We wczorajszym ataku na lotnisko w Rijadzie zginęło 12 osób, a ponad 300 zostało rannych. Według MSZ-u celem ataków są przede wszystkim porty lotnicze i infrastruktura krytyczna. Resort ostrzega przed możliwością dalszej eskalacji działań zbrojnych. Przez Zakopane przeszedł pierwszy jesienny redyk. Bacowie i Juchasi przeprowadzili setki owiec z Bacówki w Kuźnicach na Bachlecki Wierch. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy turystów i mieszkańców. Każda ulica na trasie była wypełniona. Redyk spodobał się turystom, a mieszkańcy cieszyli się, że pasterska tradycja jest podtrzymywana.
3: Bardzo mało naszej tradycji, w ogóle polskiej tradycji, stało starej tradycji, takiej kulturowej. Zanika gwara.
4: Górale też narzekają, że to powoli zanika. Tak jak powiedzieli, za 20 lat nie będzie tu już nic.
5: Takie akcje są bardzo potrzebne.
6: Zdecydowanie.
3: Nasze roczniki 79, 80 jeszcze pamiętają, ale takie nasze dzieci.
7: Jak my im nie pokażemy, jak żyć, no to zaniknie. Tak jak nasi ojcowie, nasi dziadkowie nam pokazywali, jak żyć, jak kultywować tą tradycję.
0: Takiego zainteresowania nie spodziewali się nawet sami pasterze. Owce dwukrotnie zboczyły z trasy, opowiadał Baca Wojciech Staszel, syn prowadzącego stado Andrzeja. Jesienny redyk oznacza powrót owiec z wypasu i zakończenie sezonu pasterskiego. Choć do świąt jeszcze ponad 2 miesiące, branża turystyczna już przygotowuje się na przyjęcie gości. Andrzejki, Boże Narodzenie i następnie Sylwester przyciągają z roku na rok coraz więcej gości, którzy nie chcą spędzać tych dni w domu. Jak mówi wiceprezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Łukasz Lewa, goście już pytają o rezerwację.
8: Już widzę, że każdy dział hotelowy, marketingowy i sprzedażowy pracuje bardzo mocno nad ofertą świąteczną, sylwestrową, jak i również nad Andrzejkami. Andrzejki są ponad 2 miesiące w sprzedaży w hotelach naszych tutaj w Świnoujściu i widzimy bardzo dużo zainteresowanie właśnie na te święta. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, Sylwester raczkuje, natomiast ostateczne rezerwacje takie pewne już przyjdą w połowie listopada.
0: Ceny pobytów andrzejkowych zaczynają się od około 600 zł za osobę. Bal sylwestrowy w hotelu nad Bałtykiem to wydatek ponad 1000 zł za osobę.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jutro pochmurno z przejaśnieniami, miejscami spadnie przelotny deszcz. Chłodniej niż dziś, od 10 do 13 stopni.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra, jedynie w Krotoszynie umiarkowana. W tej

0: W chwili 32% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Klimat. Wydanie specjalne.
2: 6 minut po godzinie 21 rozpoczynamy wydanie specjalne, wydanie warszawsko-krakowskie. Co prawda, proszę Państwa, w Warszawie wychodzi się na dwór, w Krakowie wychodzi się na pole, ale wszystko już jest jasne. Krakowianie wybrali. Łukasz Gibała otrzymał według sondaży 61% głosów, a Monika Piątkowska 39% głosów. To są oczywiście dane szacunkowe exit polu. Ostateczne wyniki prawdopodobnie już takie absolutnie potwierdzone będą koło godziny 24. No i będziemy przez najbliższe minuty, a właściwie godziny, komentować, opowiadać i pokazywać, co stało się w królewskim mieście Krakowie. A w warszawskim studiu Polskiego Radia dwóch panów profesorów. Pan profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, wykładowca akademicki Katedra Socjologii Problemów Społecznych Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. I zaraz się połączymy również z panem profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem Katedra Polityki Publicznej Szkoły Głównej Handlowej. Ale na razie mamy problem, ale problemu nie mamy z panem profesorem Bartoszem Łukaszewskim. Panie profesorze, jak pan ocenia te wyniki?
3: Dzień dobry Państwu, serdecznie witam. Jeśli chodzi o wyniki, one są wręcz zaskakująco optymistyczne dla Łukasza Gibały i zaskakująco niskie, jeśli chodzi o Monikę Piątkowską. Można by powiedzieć, że w przypadku kandydatki Koalicji Obywatelskiej to jest tak gorzka gorycz porażki wyborczej, jak gorzka kawa przede mną, ale bardzo smaczna, tylko że mi kawa smakuje gorzka, a sądzę, że ta porażka...
2: Ale pan chciał owej gorzkiej kawy.
3: Sam ale ja chciałem, otóż tak, to. I mi smakuje, natomiast nie sądzę, aby Koalicji Obywatelskiej smakował dzisiejszy wieczór, bo to oznacza, że no niestety częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich. 61% jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, a jednocześnie wyniki sondażu z dnia wczorajszego. 58% Polaków uważa, że obecny rząd nie jest w stanie rozwiązać problemów gospodarczych. Kraków jest specyficzny, o tym będziemy rozmawiać, no ale są tu pewne korelacje już widoczne.
2: No i mamy już połączenie, pewne połączenie z panem profesorem Andrzejem Zybałą, politologiem Katedra Polityki Publicznej Szkoła Główna Handlowa. Panie profesorze, jak pan ocenia owe wyniki wyborcze w królewskim mieście Krakowie? Łukasz Gibała 61% głosów, Monika Piątkowska 39%.
4: No cóż, jest to wyraźny wynik, wyraźna preferencja Krakowian na rzecz Łukasza Gibały. No to jest to pytanie, czy co to oznacza w sensie partii, roli partii. Czy to było odrzucenie kandydatki, która jest powiązana z partią polityczną i właśnie wskazanie na kogoś, kto no, przynajmniej obecnie nie jest zaangażowany w politykę na wyższym szczeblu ogólnokrajowym. Wydaje mi się, że nad tym trzeba się jeszcze zastanowić. To niekoniecznie jest takie jasne. No, na pewno w jakiejś mierze Krakowianie woleli kogoś nie uwikłanego w krajową politykę. Na pewno Gibale służyło to, że jego kandydatka jest powiązana z partią rządzącą, co do której no, pewnie część przynajmniej wyborców może mieć zastrzeżenia za różne działania podjęte, czy też działania, które nie zostały podjęte, a były oczekiwane. Druga rzecz to jest frekwencja. Prawie 45%. To nie jest za wysoko, jeśli by się to potwierdziło. No to też oznacza, że spora część mieszkańców pozostała w domach. No i to też trudno powiedzieć, czy to jest o

0: oznaka aprobaty czy dezaprobaty dla tej polityki, dla rządzących. No raczej ci, którzy byliby zdecydowani popierać kandydatkę rządową, to pewnie by poszli do głosowania, natomiast no, tak duża część nie poszła, więc być może to taki jest jakaś kolejna forma dezaprobaty wobec rządzących.
1: Ale panowie, przenieśmy się wobec tego do Krakowa i no, prawdopodobny, a właściwie to prawdopodobieństwo jest bardzo prawdopodobne, zwycięzca tych wyborów Łukasz Gibała.

Moi drodzy, musimy jeszcze poczekać na oficjalne dane, które będą wkrótce spływały z Państwowej Komisji Wyborczej, ale coraz więcej wskazuje, że 11 października 2026 roku to jest ten dzień, który zostanie zapamiętany jako dzień, kiedy po 24 latach krakowianie odzyskali swoje miasto!

Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oddali na mnie głos za okazane zaufanie. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierali mnie w trakcie tej kampanii. Członkom mojego sztabu wyborczego, moim współpracownikom, ale też wszystkim tym, którzy na mieście rozdawali moje ulotki, rozwieszali moje plakaty i moje banery. Oraz wreszcie wszystkim tym, których w czasie tej kampanii spotkałem na ulicy i którzy wsparli mnie po prostu dobrym słowem. Bardzo serdecznie wam dziękuję. A szczególne podziękowania chciałam skierować do mojej partnerki, Adrianny, za to, że cały czas mnie wspierała, za to, że cały czas przy mnie stała. Bardzo ci, Ada, dziękuję, bo wiem, jak cię to kosztowało. Zapraszam cię tutaj.

0: Ale szanowni państwo, chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do lokalu wyborczego i oddali głos na moją kontrkandydatkę. Wybory właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta.
1: No właśnie. No i pierwsze przemówienie. I właściwie sobie myślę, że warto byłoby zaprezentować, co powiedziała, niektórzy mówią, wielka przegrana, Monika Piątkowska. Halo? A w sztabie Moniki Piątkowskiej jest Anna Orzeł?
2: Nie, jestem w sztabie
1: Łukasza Gibały. Przepraszam.
2: Dlatego się zawiesiłam.
1: Ja też się zawiesiłem. Bardzo przepraszam. Nastąpiło małe nieporozumienie. Jesteś w sztabie Łukasza.
2: Ale jesteśmy już wszyscy na swoich miejscach.
1: Jesteśmy spokojnie. Tak, już jesteśmy wszyscy na swoich miejscach. No i co się dzieje, powiedz.
2: No wygląda na to, że to będzie bardzo długi wieczór wyborczy, bo przyszło mnóstwo osób, współpracownicy, ci, którzy wspierali kandydata podczas kampanii wyborczej. Jest tłoczno, jest głośno, jest radośnie. Oni celebrują ten sukces, to zwycięstwo, bo w przypadku Łukasza Gibały można powiedzieć, że nie do trzech, do czterech razy sztuka. To jest jego czwarty, czy to był jego czwarty start w wyborach na prezydenta Krakowa. I tym razem, no, z całą pewnością, nie, może nie z całą pewnością, bo to będziemy wiedzieć nad ranem, ale z wielkim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tym razem wyścig zakończył się sukcesem. Dlatego

0: Tutaj jest ten wynik, który się pojawił, nieoficjalne dane, spotkały się z entuzjazmem, aplauzem, burzą braw. No i ta atmosfera radości towarzyszyć będzie pewnie wszystkim tu zebranym jeszcze długo. No od jutra trzeba będzie wziąć się już do pracy.
1: Słyszałem w tle takie okrzyki. Nie Warszawa, tu jest Kraków.
0: Tak jest, no zresztą sam kandydat mówił o tym, że to jest taki moment, kiedy trzeba brać sprawy we własne ręce. Mieszkańcy takich miast jak Kraków, ale wspomniał też o Częstochowie, w której będzie referendum, powinni brać sprawy we własne ręce i powinni decydować o losach swoich miast. On zresztą też przedstawiał się jako kandydat niezależny w przeciwieństwie do Moniki Piątkowskiej. Także jakby na tym zbudował całą swoją kampanijną, wyborczą narrację i dziś ją wieczorem, w sztabie ją po prostu powtórzył.
1: A w sztabie Anna Orzeł, w sztabie oczywiście Łukasza Gibały, prawdopodobnie
0: tak
1: zwycięzcy tego biegu po prezydenturę miasta
0: Krakowa.
1: Potwierdzimy nad ranem.
0: Tak jest.
1: Dziękuję ci bardzo serdecznie.
0: Dziękuję.
1: A my wracamy do studia i do komentarzy dotyczących właśnie tego prawdopodobnie zwycięstwa Łukasza Gibały. Co panowie profesorowie sądzą o haśle "Nie Warszawa, tu jest Kraków"? Profesor Andrzej Zybała.
2: No tak, to było dosyć specyficzne. To jest też to, jak profilował swoją kampanię Łukasz Gibała, podkreślając, że jego kampania nie jest jakąś wypadkową polityki ogólnokrajowej, czy jego polityka nie jest uwarunkowana w żaden sposób Warszawą, politykami warszawskimi, ogólnokrajowymi właśnie, tylko to, co jest jego troską i to, wokół czego będzie jego polityka, to jest Kraków, to jest to miasto, ci mieszkańcy. No i też ten jego slogan, że to jest powrót miasta, że mieszkańcy odzyskują miasto. No, to ładnie brzmi, jakkolwiek no, trzeba do takich haseł podchodzić sceptycznie czy krytycznie. To nie jest tak, że mieszkańcy rządzą. Jakkolwiek mamy demokrację oczywiście, ale później w praktyce rządzenia to jest tak, że liderzy, włodarze reprezentują określone grupy mieszkańców, których faworyzują w trakcie swojego rządzenia, podejmując takie czy inne decyzje. To są zwykle, czy wręcz zawsze decyzje, które są zorientowane na interes takiej czy innej grupy. Co do Łukasza Gibały, nie mamy jasności do końca, jaki jest jego profil programowy. Nie chcę powiedzieć, czy ideologiczne. On miał dosyć taką złożoną karierę polityczną wcześniej. Był i w Platformie Obywatelskiej, czyli partii liberalnej, prorynkowej silnie. Później Ruch Palikota, partia z kolei bardzo lewicowa, przynajmniej w tym programie, w tej sferze niegospodarczej, a takiej światopoglądowej. Z programu jego nie można niczego wyczytać, co by mogło wskazywać na to, jakie polityki miejskie zacznie, w jaki sposób planuje je prowadzić. Zapisy w jego programie są bardzo ogólnikowe i w zasadzie niczego nie mówią, prawda, jaką politykę zdrowia by chciał prowadzić szpitalami miejskimi, czy politykę mieszkalnictwa. Także to jest duża niewiadoma, jakkolwiek to nie jest tak, że to jest specyfika tego polityka. Tak zazwyczaj te kampanie są formułowane, że są bardzo ogólnikowe. Natomiast no, zaletą tego, że kiedy jest wybierany kandydat partyjny, czy to PiS-u, czy Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, no to mniej więcej wiemy, czego się spodziewać, bo znamy program tych partii, generalny, ogólnokrajowy program i zazwyczaj włodarze z tych partii stosują jakąś tam wypadkową tych programów ogólnopolskich. Teraz w przypadku Łukasza Gibały niewiele wiemy.

0: I profesor Bartosz Łukaszewski, panie profesorze.
1: Rzeczywiście niewiele wiemy, dlatego że kampania bardzo udana. Ja często bywam w Krakowie z racji wiadomych działań akademickich i muszę powiedzieć, że Kraków, przynajmniej jego centralna i południowa część, był absolutnie oblepiony plakatami Łukasza Gibały. Pod względem kampanii to takiej drapieżnej gorilla marketingu, jak to się zwykło nazywać po amerykańsku, kampania została poprowadzona świetnie, a narracyjnie trzeba też zwrócić uwagę na to, że jest to bardzo udana również gra na stereotypach krakowsko-warszawskich. Tu jest Kraków, nie Warszawa, również dlatego, że w Warszawie kampania referendalna zakończyła się fiaskiem, natomiast w Krakowie ona doprowadziła do szeregu kolejnych wydarzeń i te następstwa dzisiaj nas tutaj sprowadziły i dzisiaj o tym rozmawiamy.
0: Ale zgodzi się pan ze mną, że ta kampania referendalna w Krakowie miała potężny sponsoring finansowy. No, wyszło na to, że jednak w dużej części finansowany przez Łukasza Gibałę.
1: O ile jednak w Warszawie arogancja jest czymś całkowicie oczywistym, co wynika z zaszłości historycznych, to w Krakowie jakakolwiek arogancja władzy będzie od razu i brak pokory względem elektoratu będzie od razu punktowany. No i tak skończyła się prezydentura prezydenta Miszalskiego. Ja tylko zwróciłbym uwagę, że tu rzeczywiście pojawiają się również pewne sprzeczności, jeśli chodzi o samego za moment najprawdopodobniej prezydenta Gibałę, dlatego że przytaczając jeszcze pewne fakty z biografii, on współpracował również z Klubem Jagiellońskim, czyli z takim zapleczem krakowskiego społecznego konserwatyzmu, a w jego wypowiedzi dzisiejszej pojawiła się partnerka, a nie żona, co znowu jest pewnym okrągłym stwierdzeniem, tak żeby nie urazić nikogo, kto może ma bardziej liberalne przekonania.
0: Czyli gra na wielu fortepianach?
1: Zdecydowanie tak. Mam przed sobą znakomitą pozycję wydaną niedawno we Włoszech, Ora dei Predatori, a to oznacza czas drapieżników, czyli drapieżnikiem dzisiaj najprawdopodobniej w polityce nie będzie już ten, kto szybko wygrywa, a następnie wypuszcza ofiarę, tylko ten, kto potrafi do skutku upolować.
0: No dobrze, to wobec tego oczywiście, że to nie jest badanie reprezentatywne i to w ogóle nie jest badanie, ale czy można powiedzieć, że przykład krakowski przy specyfice samego miasta pokazuje to, że partie polityczne mogą być w odwrocie, że partie polityczne nie uzyskują aplauzu społecznego na poziomie samorządów?
1: Przykład krakowski pokazuje, że wielu mieszkańców zaczyna myśleć o samorządzie w sposób całkowicie zdrowy i dla polityki publicznej szeroko pojętej zdecydowanie funkcjonalny, to znaczy myślą o tym, że to właśnie osoby pochodzące z danego terenu powinny zarządzać danym terenem.
0: Panie profesorze, Andrzej Zybała.
2: Mamy trend od pewnego czasu, że te dwie największe partie cieszą się poparciem coraz mniejszej części społeczeństwa. Jakkolwiek ten podział polaryzacyjny pozostaje w tym sensie, że po stronie prawicy PiS już nie jest tą, przestaje być dominującą formacją, ale prawica wciąż jest silna, bo kiedy dodamy PiS do Konfederacji, to tak to się, to wciąż te dwa bloki polaryzujące się odgrywają kluczową rolę w polityce. Natomiast czy w samorządach ma miejsce proces odpartyjniania, czyli wychodzenia z tej polaryzacji na poziomie, która jest na poziomie ogólnokrajowym, to trudno jeszcze osądzić, bo w wielu miastach rządzą, w wielu dużych miastach metropolitarnych rządzą wciąż politycy z partii ogólnokrajowych. No to dominuje tutaj Koalicja Obywatelska. W Krakowie to chyba jest taki teraz najbardziej wyraźny to zjawisko odpartyjnienia, ale czy to się, czy w kolejnych wyborach samorządowych, które będą to będzie teren w innym kierunku do odpartyjnienia, to nie jest przesądzone. Wydaje mi się, że tu się dużo zmienić. Być może część mieszkańców dużych miast, bo na tych bym się skupił, ma chęć wyjść z tego duopolu ogólnopolskich partii, ale to nie jest łatwe ze względów technicznych. Dzisiaj polityka

0: również na szczeblu dużych miast wymaga potężnych pieniędzy. Takie pieniądze są w ręku największych partii. Tu w Krakowie akurat był taki przypadek, że znalazł się człowiek zdeterminowany, żeby zostać prezydentem, a jednocześnie w kieszeni dużo pieniędzy, których nie wahał się wydawać. Tak jak tu pan profesor też podawał, że ta kampania była bardzo intensywna, to wszystko kosztuje. On zainwestował w politykę. To też tak brzmi, może troszeczkę wydawać się niebezpiecznym zjawiskiem, no ale tak już jest, więc nie wiadomo, co będzie się działo w tych wyborach samorządowych za 2 lata. Wcale nie jestem przekonany, że dojdzie do powtórzenia takiego fenomenu Krakowa.
1: Ale wobec tego posłuchajmy Moniki Piątkowskiej, przypomnijmy, to kontrkandydatka na stanowisko prezydenta Krakowa, Łukasza Gibały. Monika Piątkowska otrzymała 39% głosów, Łukasz Gibała otrzymał 61% głosów, a Monika Piątkowska jest senatorem Koalicji Obywatelskiej. Przez lata pracowała w samorządzie krakowskim, to też warto dodać, czyli to nie była osoba nazywana spadochroniarką, ale wobec tego Monika Piątkowska.
2: Wielkie podziękowania, kochani, dla premiera polskiego rządu, dla Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie premierze, że pan mi zaufał. Serdecznie dziękuję wicepremierowi polskiego rządu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bardzo dziękuję. Kochani, i dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa. Kochani, bardzo wam dziękuję. To był wyjątkowy czas. Ja nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto. I za to bardzo serdecznie dziękuję. To był dobry czas, to był owocny czas i mam nadzieję, że kolejne miesiące będą również owocne. Kochani, a teraz do kontrkandydata, do Łukasza Gibały. Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś 4 razy, ta czwarta okazała się udana. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. Chciałabym, aby Kraków był rzeczywiście dla jego mieszkańców, żebyś tą obietnicę zrealizował, a my będziemy czuwali nad tym, żeby tak było.
1: I była to Monika Piątkowska, która otrzymała w wyborach w krakowskich 39% głosów. Przypomnijmy, Łukasz Gibała otrzymał 61%, a biorą państwo udział w specjalnym wydaniu Polskiego Radia 24. Moimi gośćmi są profesorowie Bartosz Łukaszewski i profesor Andrzej Zybała. No dobrze. Wobec tego, jak panowie oceniają wystąpienie pani senator Moniki Piątkowskiej? Tutaj to odniesienie do rządu było dość dziwne, zwłaszcza w przypadku wyborów samorządowych, bo przypomnijmy, prezydent Królewskiego Miasta Krakowa to samorządowiec, a nie władza rządowa. Profesor Andrzej Zybała.
0: No, rzeczywiście dosyć zadziwiające wystąpienie. Przywołanie faktu, że Kraków odwiedzali politycy rządowi, to nie jest nic bardzo wyjątkowego. Tym bardziej, że ci politycy ogólnokrajowi rządowi nie zapewnili jej elekcji. No, co tutaj ma do rzeczy?

0: jakby w ogóle ten fakt. Szkoda, że nie, jakby nie przeanalizowała swojego programu, może nie powtórzyła jakichś wartości, które jej towarzyszyły w zdecydowaniu się na kandydowanie. Wydaje się, że tak próbowała się tutaj profilować jako przyszła polityczka krakowska. No być może, nie wiem, w wyborach senackich to będzie miało znaczenie, pokazywanie się jako część obozu rządowego. No to jest takie, takie płytkie, bez jakichś znaczeń, które powinny paść w takiej właśnie sytuacji. No zapowiedziała, nie wiem, coś, co można nazwać twardą opozycją wobec prezydenta Krakowa, ale jednocześnie nie jest przecież w Radzie w Radzie Miasta. No cóż, pokazuje tutaj swoje cechy i być może pokazała takie cechy, które rzeczywiście krakowianie, czy znaczna część krakowian dostrzegła i które nie przekonywały krakowian do tego, żeby poprzeć tę kandydaturę.
1: I pan profesor Bartosz Łukaszewski.
2: Choć jestem socjologiem, wypowiem się delikatnie bardziej politologicznie. Otóż to jest typowa logika działacza partii politycznej. Ten, kto przegrywa, ten traci po pierwsze pozycję, ten traci również zaufanie swojego zaplecza, bo zaplecze polityczne trzeba obsługiwać i interesy tego zaplecza. Kto przegrywa, ten ma mniejsze możliwości i mniejsze zasoby. Ja odczytuję to zatem jako bardzo defensywną wypowiedź kogoś, kto próbuje podtrzymać swoją pozycję w partii politycznej poprzez wskazywanie głośnych nazwisk rzeczywiście udzielających wsparcia. No niemniej jednak chciałbym, żeby ktokolwiek spróbował pokazać mi, profesorowi Zybale, komukolwiek, kto nas dzisiaj słucha, sytuację, w której sama wizyta i postawienie stopy znanego polityka w danym mieście zmieniło życie mieszkańców na lepsze. Kraków ma swoje potężne problemy, jeśli chodzi o zadłużenie. Kraków ma swoje potężne problemy, jeśli chodzi o politykę miejską, przede wszystkim w kontekście komunikacji. I krakowianie o tym rozmawiali, rozmawiają na ulicach, w gabinetach, w szkołach, w pracach wszelakich. Tu nie było najmniejszego zresztą odniesienia do samych problemów, do programu. Nie było nawet stereotypowego hasła, takiego jak u Łukasza Gibały, najprawdopodobniej za moment prezydenta Krakowa. A w związku z tym, no można powiedzieć, że rytuałom partyjnym stało się zadość, tyle że to zupełnie nie powiązane z jakimkolwiek miastem, powiązane tylko z partią.
1: No wobec tego przenieśmy się do Krakowa. W Krakowie jest Mariusz Pieśniewski, jest w sztabie wyborczym Moniki Piątkowskiej. No i właściwie dobry wieczór.
3: Dobry wieczór,
1: Mariusz.
3: Tak.
1: No i jak atmosfera, rozumiem, nosy na kwintę spuszczone?
3: No nie do końca, przynajmniej wielu tych polityków, działaczy lokalnych podkreśla, że no, wygranej nie ma, ale są z tego jakieś plusy, ale o tym za chwilę. Natomiast faktycznie tu w momencie ogłoszenia tych sondażowych wyników wyborów ten entuzjazm na twarzach obecnych przynajmniej można było zaobserwować na chwilę zgasł, chociaż za chwilę rozległy się też okrzyki wsparcia Monika prawie jak 2 tygodnie temu, kiedy kandydatka wspierana przez KO i PSL dostała się do drugiej tury. A senator Monika Piątkowska dziękowała w przemówieniu swoim współpracownikom i wyborcom, zapowiedziała tak, że dalsze starania na rzecz Krakowa i regionu, pogratulowała też swojemu przeciwnikowi Łukaszowi Gibale, ale jednocześnie zapowiedziała.
4: Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce.
3: Wśród osób, którym Monika Piątkowska dziękowała dzisiaj, jeśli chodzi o nazwiska, no to pojawiły się nazwiska zarówno premiera, jak i wicepremiera.
4: Wielkie podziękowania, kochani, dla premiera polskiego rządu, dla Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie premierze, że pan mi zaufał. Serdecznie dziękuję wicepremierowi polskiego rządu, Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bardzo dziękuję, kochani. I dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa. Kochani,

0: bardzo wam dziękuję. To był wyjątkowy czas. Ja nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto.
1: No tak, w ostatnich miesiącach rzeczywiście takich odwiedzin było bardzo dużo, no ale dzisiaj, jeśli chodzi o sam sztab i o wieczór wyborczy Moniki Piątkowskiej, to tych nazwisk z najwyższego topu Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej i PSL raczej trudno się było dopatrywać, a też jeden z parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej, kiedy wszedł na salę, rozejrzał się wokół, no tak próbował po angielsku z imprezy się wymknąć, chociaż za chwilę się zmitygował i stwierdził, że no dobrze, zostanę, zobaczę, co przyniesie ten wieczór. Ale na zakończenie tego przemówienia właśnie senator KO zwróciła się, wprawdzie nie mówiąc tego wprost, ale wciąż w wyborczym duchu, o kolejne wysiłki na rzecz partii.
0: I was bardzo proszę, od poniedziałku, wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy dla naszego miasta, dla regionu. Nie zwalniamy, kochani, tempa. Nie zwalniamy. Jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę, wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Jedna pięść i do przodu. Bardzo dziękuję. Kochani, wiem to, że Koalicja Obywatelska potrafi wygrywać wybory.
1: No, wprawdzie politycy popierający senator KO starają się nie mówić o porażce, ale o pracy, jaką włożyli w ostatnie tygodnie. Szczególnie szef sztabu Moniki Piątkowskiej Piotr Moskała mówił mi, że ta kampania nie była czasem straconym.
2: Jesteśmy w permanentnej kampanii, za rok wybory, za 2,5 roku wybory. Absolutnie, kampania teraz będzie trwała cały czas, więc myślę, że czas, który ostatnie miesiące nie zostały w żaden sposób zmarnowane, absolutnie, wręcz przeciwnie. Udało nam się dużo w naszym mieście zbudować, dużo środowisk nas wsparło. Dzięki temu dużo lepiej wiemy, mamy zdiagnozowane oczekiwania mieszkańców, więc ja myślę, że to absolutnie był pozytywny czas.
1: No wprawdzie niektórzy zwolennicy Moniki Piątkowskiej, którzy tutaj jeszcze pozostają na sali, no mają jeszcze jakąś małą nadzieję, że sondaże może nie są dokładne, może jeszcze coś w nocy się zmieni, no ale trzeba przyznać, że przy takim sondażowym wyniku to chyba trudno oczekiwać o tak dużą pomyłkę sondażowni. Natomiast jeśli chodzi o pełne wyniki wyborów, to Miejska Komisja Wyborcza przedstawi je, podobnie jak było to 2 tygodnie temu, prawdopodobnie późno w nocy.
3: Mariuszu, bardzo ci serdecznie dziękuję. Mariusz Wieśniewski, który odwiedził lokal, w którym Monika Piątkowska no, przeżywa swoje, no chyba niepowodzenie samorządowe. Dobrze, wracamy wobec tego do studia w Warszawie. Panowie profesorowie Bartosz Łukaszewski i profesor Andrzej Zybała. Ja jeszcze chciałbym zapytać panów o program, bo tak naprawdę my niewiele dowiedzieliśmy się od kandydatów na temat programu. Były enuncjacje dotyczące metra ewentualnego w Krakowie, co dla zwłaszcza Krakowa jest rzeczą, jak mówią Krakusy, niektóre rzeczą bardzo istotną, bo być może rozładuje korki krakowskie słynne. No i rzecz się rozbijała również o tak zwane strefy czystego powietrza i tam, gdzie tylko mogą jeździć samochody o odpowiednim euro, czyli samochody nie dymiące i samochody względnie nowe. I oto tak naprawdę w pierwszej części referendalnej i zapowiedziach referendum to chyba o to poszło. Pan profesor Andrzej Zybała.
4: Tak, wiele przekazów właśnie wskazywały na to, że kwestia strefy czystego transportu, że to miało znaczenie, bo to dla tej dezaprobaty mieszkańców Krakowa wobec prezydenta Miszalskiego, no to jest realne ograniczenie dla części mieszkańców Krakowa, właścicieli samochodów. No wiemy, że dla wielu osób to jest samochód, musi pozostać podstawowym środkiem transportu. Z uwagi na niesprawność często transportu publicznego, ale z drugiej strony też kwestia biletu 20-minutowego, który od drugiego

0: marca został no jakby ograniczony, stał się 15-minutowym biletem. To też jest znaczne ograniczenie dla prawdopodobnie znacznej części mieszkańców, że mogą mniej jechać czy na krótszych odcinkach, muszą kupować dłuższe bilety, droższe. Także to były no, takie zadziwiające w sumie działania prezydenta Miszalskiego, takie, który pewnie nie wyczuł pewnej granicy, która istnieje w realizacji określonych działań publicznych, działań pewnie zmotywowanych pewnym dobrem publicznym, bo czystością powietrza, z drugiej strony budżetem transportu publicznego, ale jednak w polityce liczy się to, żeby gdzieś te możliwości działania dobrze oszacować i sprofilować tak, żeby no, zrealizować cele finansowe, ale jednocześnie nie ograniczyć możliwości czy mobilności w tym wypadku mieszkańców. Także no to była istotna rzecz, tak jak się wydaje. I to bardzo zmobilizowało mieszkańców Krakowa. No, wykorzystał to też Łukasz Gibała do podjęcia akcji, która okazała się sukcesem. No, także no, pan prezydent Miszalski tutaj nie okazał odpowiedniej zręczności w działaniach publicznych.
1: I pan profesor Bartosz Łukaszewski. Panie profesorze, te dwa, właściwie trzy, transport publiczny, ceny biletów, strefa czystego powietrza, czystego transportu, no i to metro, które jest zapowiadane. Niektórzy protestują przeciwko budowie, niektórzy mówią, że to rzecz warta grzechu.
2: Bardzo ciężko będzie zbudować metro w Krakowie, który przesycony jest przede wszystkim ciężkimi dłońmi konserwatora zabytków. No, nie będzie łatwo. Myślę, że to byłaby droga przez mękę, aczkolwiek być może tak, być może warto. Niemniej ja zachęcam do odwiedzin Krakowa i zweryfikowania również tego, że tam specyficznie Wisła płynie. Ona płynie trochę prościej w Warszawie. W Krakowie jest to mocno pokręcone, mówiąc kolokwialnie. Natomiast jeśli chodzi o ów program i o te czynniki, które zdecydowały, moim zdaniem dodajmy jeszcze czwarty. To znaczy o tym mówiła przede wszystkim kandydatka Razem, Aleksandra Owca, która mówiła o czym? Ona mówiła o kwestii odzyskania centrum Krakowa dla mieszkańców, bo centrum Krakowa jest dzisiaj zdominowane przez krótkie pokoje na wynajem, jeśli chodzi o możliwość szybkiego przespania się w Krakowie, zwiedzenia. Jest tam bardzo dużo hoteli tak zwanych ze śniadaniem. Kraków, jeśli chodzi o centrum, powoli zaczyna przypominać miasto hotelowe, a niekoniecznie miasto dla mieszkańców. I powiem tylko, że po tej zmianie wspomnianej przez pana profesora, bilet 15-minutowy jednorazowy w Krakowie kosztuje 4,40 zł. No więc jest najdroższym ewidentnie przeliczniku na czas przejazdu biletem w Polsce. Natomiast cóż, powiem jeszcze tylko, odnosząc się do głosu ze sztabu senatorki KO, że oczywiście tak, 2% to jest dużo, bo pewna tendencja została zapoczątkowana wygraną kandydatki Razem nad Lewicą jako taką i kandydatką Lewicy, ale 22% no to już jest zdecydowanie więcej i taki błąd oszacowania raczej możliwy nie jest. Byłby to największy błąd oszacowania w badaniu sondażowym w historii wykonywania badań sondażowych.
1: A ja jeszcze na chwilę do pieniędzy, panowie, wrócę, bo tutaj padają propozycje w Krakowie, żeby opłata dla turysty, który będzie nocował w Krakowie, maksymalnie na przykład wynosiła 20 zł. No, niby jednostkowo 20 zł, nie są to bardzo duże pieniądze, ale jeżeli policzymy to na przykład 5 dni w Krakowie, no plus do tego hotel, a w Krakowie hotele no do najtańszych nie należą, więc no właśnie, czy to jest realne, żeby samorządowcy, bo to Łukasz Gibała też na ten temat się wypowiadał, żeby samorządowcy, a dokładnie Rada Krakowa wprowadziła tak wysokie opłaty lokalne. Profesor Bartosz Łukaszewski.
2: Jest to jak najbardziej możliwe. Jak najbardziej możliwe, bo popatrzmy sobie na miasta turystyczne, a Kraków niewątpliwie miastem turystycznym jest i miastem turystycznym będzie.
1: W związku z tym, światowego znaczenia.
2: Otóż to. No więc kiedy popatrzymy na Rzym, kiedy

0: popatrzymy na Mediolan, kiedy popatrzymy na Paryż, kiedy popatrzymy na Londyn i spróbujmy wynająć w jakikolwiek sposób, czy na miejscu, czy przez popularne aplikacje, pokój hotelowy i wtedy będziemy wiedzieli, że zawsze właściwie doliczana jest tam tego typu opłata. Myślę, że jak najbardziej w Krakowie niczego by to nie zmieniło, patrząc również na to, że turyści zagraniczni stanowią bardzo dużą część zysku z turystyki. Nie będzie to problemem dla przyjeżdżających do Krakowa Anglików masowo, aby zapłacić kilka funtów więcej.
1: I profesor Andrzej Zybała. Panie profesorze, 20 zł za noc spędzoną w Krakowie, nie za hotel, a opłata miejska.
2: No, ja myślę, że to byłoby dobre źródło dochodów budżetu miejskiego, który no, jest napiętym dosyć budżetem. Natomiast w zakresie najmu krótkoterminowego, tak, ja myślę, że tutaj pewne rozstrzygnięcia zapadają wyżej. To znaczy, z tym, że nie jestem pewny, czy to jest na poziomie projektów wciąż, czy to już zostało uchwalone. Nie, to chyba nie jest jeszcze uchwalone. W każdym razie...
1: To jeszcze tutaj, nie, jeszcze tej ustawy nie ma, tak.
2: Tej ustawy nie ma. Znaczy nie, jest projekt ustawy i nie wiem, czy Sejm czasem tego nie przygłosował już. Natomiast na pewno prezydent tego jeszcze nie miał na biurku. Czyli to byłoby to rozstrzygnięcie, że władze miejskie mają duże możliwości jakby regulowania tego zjawiska najmu krótkoterminowego, a w zasadzie wspólnoty mieszkaniowe. Natomiast no, narzucenie dodatkowych opłat z tytułu zamieszkania dla turystów, to ja sądzę, że to jest dobry pomysł. No, władze miasta szukają pieniędzy na bardzo ważne cele publiczne i to jest dobre źródło. Oczywiście podnosi koszty, ale to nie są kwoty, które są w stanie zablokować czy ograniczyć turystykę. Natomiast trzeba sobie uzmysłowić, jakie potężne są wyzwania stojące przed władzami dużych miast w zakresie takich zjawisk jak opieka długoterminowa, jak mieszkalnictwo komunalne, rozwój transportu publicznego jeszcze. No po prostu władze miasta powinny podejmować takie twarde decyzje.
1: A właśnie przed chwilą gościem w TVP Info był były prezydent i to ten prezydent, który najdłużej piastował urząd prezydenta Krakowa, bo w latach 2002-2024, pan profesor Jacek Majchrowski. Wobec tego posłuchajmy, jak się pan profesor Majchrowski odnosi do planów prezydenta Łukasza Gibały, zwłaszcza w tym aspekcie posprzątania w mieście.
3: Panie, pan Miszalski też tak mówił, że trzeba sprzątać. Nie bardzo, oprócz tego, że chodził z mopem po urzędzie, to nie bardzo miał co sprzątać, bo są pewne procedury, są pewne elementy kontroli. Tu nie ma co sprzątać. Tu można robić co innego niż robił poprzednik. Inaczej niż robił poprzednik. Tu do sprzątania jest firma, która jest wynajęta.
1: No może co do tego sprzątania, to Łukaszowi Gibale w czasie kampanii wyborczej chodziło o to, że posprząta w mieście, czyli w pewien sposób no, zmieni ludzi na różnych stanowiskach, bo zarzutem również Łukasza Gibały do poprzedników było to, że bardzo, bardzo wielu urzędników to byli urzędnicy z różnego rodzaju nadania, a tutaj będzie się liczyło tylko i wyłącznie kompetencje. No i Łukasz Gibała chce przejrzeć wszystkie stanowiska i zatrudnić na stanowiskach nowych ludzi z kompetencjami. Pan profesor Andrzej Zybała. Panie profesorze, to każda władza marzy o kadrze, o tych kadrach, jak to mówił klasyk, najważniejsze są kadry, które będą bardzo kompetentne. Czy to jest na poziomie samorządowym, nawet tak dużego samorządu, jak samorząd krakowski, znalezienie takiej armii różnych ludzi, którzy są kompetentni? I teraz nasuwa się pytanie,

0: czy ci, którzy do tej pory rządzili Krakowem, to są urzędnicy, wieloletni urzędnicy, to są ludzie niekompetentni.
1: No tak. No to są slogany. Politycy się posługują sloganami, muszą się posługiwać.
0: Samorządowcy też, panie profesorze?
1: Też. No to jest polityka jednak dużej skali. Jakkolwiek to jest miasto, a nie kraj, ale to jest duże miasto, to są miliony ludzi i w takiej skali też w zasadzie rządzą mechanizmy, a nie ludzie. Więc takie słowa jak, że on właśnie posprząta, że on zatrudni wreszcie kompetentnych ludzi, że będą tylko kompetencje się liczyły, to jest zapowiedź, to są slogany, to kompletnie nic nie znaczy.
0: Ale czy to może być zapowiedź cudzysłów oczywiście, tak zwanych czystek kadrowych w urzędzie miasta
1: Krakowa? Nie, panie
0: Krakowa.
1: Redaktorze, moim zdaniem to nie znaczy kompletnie nic. To nic nie oznacza, bo prawdopodobnie Łukasz Gibała może nie mieć wyobraźni, co to znaczy zarządzać administracją publiczną miasta, która liczy pewnie przynajmniej kilka tysięcy.
0: No tak, ale jest, ale panie profesorze, jest samorządowcem. No,
1: jest samorządowcem,
0: więc to,
1: ale...
0: to nie jest osoba, która trafiła w tym momencie na fotel prezydenta miasta. No,
1: tak, ale...
0: pewne doświadczenie samorządowe w dużej aglomeracji ma.
1: Tak, to, ale jako radny. Radny nie kieruje miastem. Kompetencje dzisiejszych radnych są bardzo mizerne. Oni mają możliwości kontrolne, ale nie mają sprawczych żadnych. Faktycznie, bo mamy taką silną rolę prezydenta i w zasadzie to jest taka jednoosobowa władza. Natomiast zakładam, że on ma pewną wyobraźnię instytucjonalną i te slogany, które wypowiada, to po prostu ma to charakter czysto taki marketingu politycznego i być może część wyborców właśnie lubi takie rzeczy. Natomiast jak on będzie rządził, to jest zupełnie inna rzecz i tu jest kompletna niewiadoma. Czy on sobie wyobraża, że rządzenie polega na tym, żeby przyjść z grupą tak zwanych dobrych ludzi, czyli tym, którym on ufa, czy też on rozumie, że rządzenie polega na kształtowaniu mechanizmów, które w dużej mierze, które w przeważającej mierze odpowiadają za to, w jaki sposób finalnie urzędnicy, administracja działa. To znaczy, czy on ma wyobraźnię instytucjonalną, która mu pomoże zrozumieć, jak może ukształtować mechanizmy rekrutacji do pracy w urzędach, tak żeby pozyskiwać najlepszych ludzi, rzeczywiście najlepszych ludzi. Bo być może on sobie tak myśli, jak duża część polityków, że on zna znakomitych ludzi, których zaprosi do współpracy. Oni są znakomici, bo on ich zna, bo on gdzieś tam się z nimi zetknął. Natomiast profesjonalne zarządzanie polega na tym, że on tak profiluje mechanizmy rekrutacji, tak kształtuje sito, że potrafi wyłapać najlepszych ludzi o najwyższych kompetencjach. Albo druga rzecz, ma wyobraźnię instytucjonalną, która mu podpowie, no najlepiej gdyby to było też we współpracy z ekspertami, z fachowcami, w jaki sposób promować wysokie kompetencje zawodowe tych, którzy już pracują i wdroży mechanizmy dopasowywania kompetencji do stanowisk pracy, wdroży mechanizmy podwyższania kompetencji zawodowych, żeby urzędnicy byli coraz bardziej profesjonalni. Ci, którzy pracują na różnych liniowych stanowiskach, ci, którzy w radach nadzorczych, w zarządach, masy przecież, potężnej masy spółek, miejsc. Więc to, co mówi Łukasz Gibała, po prostu nie wiemy nic, jak to miasto będzie zarządzane, czy on jest w stanie zarządzać tak dużym organizmem miejskim w sposób bardziej profesjonalny.
0: I pan profesor Bartosz Łukaszewski, panie profesorze, ze swoimi przyjdzie pan nowy prezydent.

0: Prezydent miasta Krakowa? Jak pan uważa?
1: Ależ może przyjść. Mogą na przykład wejść jako publika na Radę Miasta. Nie ma najmniejszego problemu. Mogą uczestniczyć jako obserwatorzy w pracach poszczególnych komisji i podkomisji. Ja z przerwą pięcioletnią, ale w tym momencie szósty rok zarządzam Komisją Dialogu Społecznego w jednej z warszawskich dzielnic i zdecydowanie bliski jest mi głos profesora Zybały. To nie jest kwestia wymiany bezpośredniej, tylko odpowiedniego zaprzęgnięcia do pracy, stworzenia strategii i wykorzystania tych zasobów, które już mamy. Być może często boleśnie dla owych zasobów, dlatego że mogą mieć więcej pracy. Później mogą próbować się mścić. Nie ma znaczenia. Chodzi tu o jakość życia mieszkańców. Jeśli będzie to kwestia czystek, to cóż, być może zwyczajem krakowskim można byłoby te osoby wyposażyć na przykład w maczety. Wydaje mi się, że jednak i to by nie pomogło z jednego Wisła podstawowego Kraków? Powodu. Nie wiem, bo Łukasz Gibała, jeśli chodzi o swoją przynależność kibicowską, wycofał się zdecydowanie i nie brał udziału i nie chciał zdradzić, co szczególnie w Krakowie jest specyficzne, co też no, nie budzi do końca zaufania krakowian, pomimo tego, że w większości mu zaufali. Natomiast no, przede wszystkim, żeby tworzyć czystki, trzeba mieć zasoby. A my nie wiemy, czy ów doktor filozofii jakiekolwiek zasoby personalne w tym momencie posiada.
0: No i tu padło jeszcze jedno zdanie bardzo istotne, a mianowicie następna Częstochowa. W Częstochowie też szykuje się referendum.
1: No i zobaczymy, czy będzie to obrona Częstochowy, czy będą to inne wzorce działania.
0: Profesor Andrzej Zybało, obrona Częstochowy i Kmicic?
2: No ciekawy jestem, jak tam ta historia się skończy. No prawdę mówiąc, to byłby dobry dla z perspektywy rozwoju polskiej samorządności. To są dobre przykłady, że kiedy mieszkańcy są w stanie odwołać urzędujące władze, już niezależnie od trafności oceny ich funkcjonowania, ale to są takie bodźce. Te referenda są takimi bodźcami, które
0: bodźcami demokracji, chyba, panie profesorze.
2: Tak, bodźcami demokracji, prawda?
0: I to potraktujmy, panie profesorze, jako puentę naszego dzisiejszego spotkania. Komentowali ostatnie wydarzenia krakowskie. Łukasz Gibała najprawdopodobniej został prezydentem Krakowa, uzyskał 61% głosów, Monika Piątkowska 39%. A dyskutowali u nas w studio profesor Andrzej Zybała, politolog, Katedra Polityki Publicznej SGH i profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog, wykładowca akademicki, Katedra Socjologii Problemów Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i SGGW. Dziękuję panom bardzo serdecznie. Przed nami być może obrona Częstochowy. Zobaczymy.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Igrzyska Wolności. Największy otwarty festiwal idei w Polsce. Salman Rushdie, N. Applebaum, Iwan Krastev, Andrzej Poczobut, Martyna Wojciechowska, Szymon Majewski, Michał Rusinek, Agnieszka Holland i inni. Igrzyska Wolności. Od 23 do 25 października. EC1 Łódź. Organizator Fundacja Liberté. Miasto Gospodarz Łódź. Partner strategiczny Łódzkie Centrum Wydarzeń. Bilety na igrzyskawolności.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Łukasz Gibała został nowym prezydentem Krakowa, tak wynika z badania Exit Poll. 20 tysięcy policjantów ma czuwać nad bezpieczeństwem uczniów w szkołach, zapowiada MSWiA. Rosjanie nie komentują słów prezydenta Trumpa w sprawie rozejmu z Ukraińcami, a Ukraińcy są zaskoczeni. Minęła godzina 22. Michał Przerwa, zapraszam.

Łukasz Gibała wygrał wybory na prezydenta Krakowa. Pokonał Monikę Piątkowską. Wyniki exit poll przeprowadzone dla TVN24, Polsatu i TVP opublikował i

0: owszem, i słów krytyki. Wszystkie te wasze sugestie, zarówno pozytywne, jak i negatywne, zabieram ze sobą ja i cały mój zespół do dalszej pracy w kolejnych tygodniach.
1: Socjolog profesor Bartosz Łukaszewski mówił w Polskim Radiu 24, że wynik Gibały jest zaskakująco wysoki, a rezultat Piątkowskiej powinien niepokoić jej partię, czyli Koalicję Obywatelską.
2: Częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro- albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich.
1: Politolog profesor Andrzej Zybała zwrócił uwagę w Polskim Radiu 24 na frekwencję, która wyniosła według badania Exit Poll 44,7%.
3: Prawie 45%. To nie jest za wysoko, jeśli by się to potwierdziło. No to też oznacza, że spora część mieszkańców pozostała w domach. No i to też trudno powiedzieć, czy to jest oznaka aprobaty czy dezaprobaty dla rządzących. No raczej ci, którzy byliby zdecydowani popierać kandydatkę rządową, to pewnie by poszli.
1: A wyniki wyborów powinny być znane około 2 w nocy. Ponad 20 tysięcy policjantów będzie jutro czuwać nad bezpieczeństwem w polskich szkołach. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział w TVP Info, że działania policji będą kontynuowane do czasu pełnego uspokojenia sytuacji.
4: Potrzebny jest taki jasny komunikat, że nie będzie zgody na jakiekolwiek atakowanie polskich dzieci, nie będzie zgody na taką anarchizację życia publicznego. Jesteśmy gotowi, rozmawiałem o tym i mówił o tym dzisiaj komendant Marek Boroń, że jesteśmy w stanie prowadzić tą akcję do czasu, tak jak powiedziałem, kiedy to będzie niezbędne. Te pierwsze dni pokazują, że taki poziom nienawiści i takiej mowy nienawiści jest bardzo, bardzo wysoki.
1: W ostatnich dniach policja zatrzymała 117 młodych osób w związku z kierowaniem gruźb wobec uczniów i nauczycieli. O sprawie ostatnich ataków w szkołach premier Donald Tusk rozmawiał dziś z ministrami i przedstawicielami służb. Moskwa nie skomentowała do tej pory oświadczenia Donalda Trumpa w sprawie rosyjsko-ukraińskiego rozejmu energetycznego. Oświadczeniem zaskoczeni są politycy w Kijowie. Władimir Zełenski napisał, że popiera wzajemne powstrzymanie się od ataków na infrastrukturę energetyczną i dodał, że ważne jest, aby również Rosja je poparła.
5: Jedyne odniesienie Kremla do informacji o energetycznym rozejmie to wypowiedź Dmitrija Pieskowa dla jednego z kremlowskich dziennikarzy Pawła Zarubina. Zełenski, który wpadł w panikę, raczej nie jest zdolny do podejmowania jakichś rozsądnych działań, cytują wypowiedź Pieskowa rosyjskie media. Rzecznik Kremla dodał, że gdyby Zełenski był w innym stanie, to demonstrowałby skłonność do negocjacji pokojowych, a nie prosił o broń dalekiego zasięgu, żeby atakować Rosję. Pieskow oświadczył, że z Rosją tak postępować nie należy. Ci, którzy tak postępują z Rosją, płacą odpowiednią cenę. Teraz płaci Ukraina. Po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem Donald Trump czasowo odblokował sankcje nałożone na eksport rosyjskiej ropy. Później oświadczył, że Rosja i Ukraina zgodziły się na rozejm energetyczny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Chór dziecięcy Kosy z Poznania rozbił bank nagród podczas 44. ogólnopolskiego konkursu chórów a cappella dzieci i młodzieży. W konkursie w Bydgoszczy wzięło udział 17 zespołów w 6 kategoriach. Werdykt odczytał przewodniczący jury profesor Dariusz Dyczewski.
6: Grand Prix 44. ogólnopolskiego konkursu chórów a cappella dzieci i młodzieży. Nagroda ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Pianino cyfrowe ufundowane przez ministra edukacji narodowej. Nominacja do konkursu Grand Prix Polskiej Churalistyki imienia Stefana Stuligrosza. Nominacja do udziału w bydgoskich imprezjach muzycznych otrzymuje chór Dziewczęcy Kosy z Poznania. Karolina Piotrowska-Sobczak.
7: Ileś nagród, właściwie trochę pani tak, rozbiła bank.
8: Zaskoczona jestem naprawdę tą ilością.
7: Jak się śpiewało?
8: Pięknie się śpiewało, bardzo dobra akustyka, bardzo otwarci, szczerzy ludzie wokół, także super.
9: My jesteśmy absolwentkami Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Poznaniu. Wszystkie skończyłyśmy tę szkołę i tak trzyma nas razem ta muzyka. Chyba się lubimy.
1: Ogólnopolski konkurs chórów a cappella dzieci i młodzieży ma tradycje sięgające 1971 roku.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro ma być pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami spadnie przelotny deszcz. Chłodniej niż dziś, od 10 do 13 stopni.

0: Danie specjalne.
1: 6 minut po godzinie 22, a w Krakowie już wszystko jest wiadome. No, nie ma oficjalnych potwierdzeń wyników wyborczych. Te będą gdzieś koło godziny 2 w nocy, ale okazuje się, że te wstępne szacunki mówią, że zwycięży Łukasz Gibała z wynikiem 61% głosujących. Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, uzyskała wynik 39%. Mówi się również, że frekwencja była w granicach 45%. Czyli w Krakowie wszystko już jest wiadome. A my gościmy następne osoby, które będą komentowały u nas na antenie to, co wydarzyło się w Królewskim Mieście. Zaprosiliśmy do rozmowy panią redaktor Esterę Flinger, publicystkę Rzeczpospolitą, i witam panią bardzo serdecznie.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz doktora Wojciecha Mincewicza, socjologa i politologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Witam pana doktora również.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, witam państwa.
1: Jeżeli państwo pozwolą, to zacytuję prezydenta elekta. No już prawie, jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale należy przyjąć, że jednak to jest ogromne prawdopodobieństwo, że Łukasz Gibała prezydentem zostanie. Więc Łukasz Gibała w czasie swojego wystąpienia powiedział 3 słowa. Odzyskaliśmy swoje miasto. Pani redaktor, samorządy z reguły w miastach to są ciała polityczne, ale nie tak spolityzowane jak partie polityczne w parlamencie, czy partie w Sejmie, czy partie polityczne w Senacie. Samorząd nawet tak wielkiego miasta, jakim jest Kraków, jest emanacją w pewien sposób tego układu społecznego w danym mieście.
2: Oj, ja bym była ostrożna, czy aby na pewno nie jest już tak, że samorządy nie są tak bardzo polityczne. Natomiast jedno jest pewne, tutaj w Krakowie zdecydowały potrzeby mieszkańców. I jak się okazuje, co jest bardzo banalnym stwierdzeniem, ale w każdym mieście mieszkańcy mają jakieś swoje potrzeby. Jak się okazało, w Warszawie mają inne, prawda? I dlatego fiaskiem zakończyła się próba zebrania podpisów pod referendum, które miałoby odwołać Rafała Trzaskowskiego. No więc ja myślę, że z tych wyborów w Krakowie właśnie płynie przede wszystkim taka lekcja, że to, co się liczy, to właśnie są te potrzeby mieszkańców, że w miastach może już nie mamy polaryzacji. Ja bym poszła nawet bardzo daleko, że taka polaryzacja bardzo prosta właśnie na PiS i KO, ona już po prostu nie działa i ona właściwie nie istnieje. W perspektywie wielu lat być może zobaczymy w jeszcze kilku innych miastach, że te duże partie wcale nie są bezalternatywne, zwłaszcza tutaj mówię o Koalicji Obywatelskiej. Okazało się, że rzeczywiście ta partia ma w Krakowie pewien problem. Zaspała, nie rozpoznała tych potrzeb. Ale to pewnie jeszcze będziemy dzisiaj w programie o tym rozmawiać. Byłabym jednocześnie cały czas bardzo ostrożna w przekładaniu tego, co się wydarzyło w Krakowie, na w ogóle cały kraj. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że ludzie mają swoje potrzeby i to tutaj dzisiaj zdecydowało.
1: I pan doktor Wojciech Mincewicz, pana zdaniem?
3: Ja do tego, co pani redaktor powiedziała, dodałbym może jeszcze, że oprócz potrzeb mieszkańców, które niewątpliwie zdecydowały też błędy 2,5 roku rządów Miszalskiego i koalicji, która przejęła władzę po Jacku Majchrowskim, który rządził Krakowem ponad 20 lat, i przez te 2 lata udało się roztrwonić całe poparcie, które koalicja zebrała w 2024 roku przy okazji wyborów samorządowych, które wtedy bez problemu udało się wygrać. Pan redaktor pyta o emanację układu politycznego, która miałaby być odwzorowaniem sytuacji politycznej w mieście, i o polityczność samorządów. Zależy, w jak dużym mieście. Rozmawiamy o Krakowie, czyli jednym z największych miast w Polsce, gdzie te układy ogólnopolskie, układy, które widzimy na polskiej scenie politycznej,

0: znajdują odwzorowanie nieco większe niż w tych mniejszych miejscowościach, gdzie te lokalne komitety wyborcze już od lat rządzą poszczególnymi miastami, gminami, wsiami. Jeżeli chodzi o fenomen Łukasza Gibały i o to, dlaczego wygrał kandydat, za którym nie stała żadna duża partia polityczna, to ja dzisiejsze głosowanie traktuję bardziej jako głosowanie przeciwko koalicji, a nie za Łukaszem Gibałą, chociaż temu też należy oddać stosowne miejsce, że pracował w kampanii wyborczej i w jakiś sposób przyczynił się, zapracował sobie na ten sukces. Tym niemniej zwróciłbym uwagę na specyfikę tego głosowania, bo dla mnie to głosowanie było trochę dogrywką tego, co widzieliśmy kilka tygodni temu i drugim głosowaniem referendalnym, które, tak jak powiedziałem, było wyborem za lub przeciwko Królewskiego Miasta, mieszkańcy Krakowa przy dość dużej frekwencji wyborczej wybrali opcję przeciwko KO.
1: Jeżeli jesteśmy przy polityce, to jeżeli państwo pozwolą, to Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej mówił w TVP Info, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zjednoczyli się przeciwko Monice Piątkowskiej.
2: PiS w tych wyborach dostał 17,5%. Tak zaangażowaliście się w referendum, że przynieśliście 5 tysięcy podpisów do 30 tysięcy, które zostały
3: wyborców Prawa i Sprawiedliwości
2: złożone. To, co was zjednoczyło z Łukaszem Gibałą, to program pod tytułem Byle nie Piątkowska, byle nie kandydat Koalicji Obywatelskiej.
1: No a za to Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że wyniki wyborów w Krakowie to klęska dla rządzącej koalicji.
4: Na pewno nasi wyborcy głosowali w większości na pana Łukasza Gibałę. My spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i wiemy, jak skrajnie negatywnie oceniają rządy Donalda Tuska w Polsce i jak skrajnie negatywnie oceniali rządy pana Miszalskiego tutaj w Krakowie, a pani Piątkowska miała ten układ cementować. Ona startowała właśnie po to, żeby ten układ cementować. Zresztą wystarczyło spojrzeć, kto na jej wieczorach wyborczych jest obecny, kto stoi za jej plecami.
1: No i tak, i teraz może się okazać, że politycy Prawa i Sprawiedliwości i opozycyjni politycy będą mówili, że to był rodzaj też referendum pokazującego, że obecny układ rządzący jest fatalny. Proszę, nawet w takim mieście jak w Krakowie, gdzie przez lata dzierżył władzę, przegrywa. No a za to politycy Koalicji Obywatelskiej i w ogóle koalicji rządzącej będą starali się zminimalizować te straty. No i mówić, że to zupełnie inne wybory, bo to wybory samorządowe. I co państwo na ten temat sądzą, panie doktorze Wojciech Mincewicz?
0: Jeżeli chodzi o te wypowiedzi, które słyszeliśmy i o próbę estymacji wyników krakowskich na politykę ogólnopolską, to tutaj ja zachowuję wstrzemięźliwość, tutaj ja zachowuję ostrożność w przekładaniu tych wyników jeden do jednego na sytuację ogólnopolską, sytuację w ogólnopolskiej polityce z wielu względów. Przede wszystkim z tego względu, że start Łukasza Gibały trochę zachwiał ten tradycyjny podział obserwowany na polskiej scenie politycznej. Owszem, możemy prognozować, kim byli wyborcy Łukasza Gibały, ale tych wyników na pewno nie można przenosić na ogólnopolską politykę i notowania koalicji rządzącej, koalicji obywatelskiej wraz z innymi koalicjantami skupionymi wokół koalicji 15 października. Więc tu w zakresie jednej wypowiedzi bym jednak nie estymował tych wyników na ogólnopolskie wybory. Natomiast same wypowiedzi koalicji myślę, że są łagodzeniem co najmniej wyniku Moniki Piątkowskiej, aczkolwiek należy także zastrzec, że wydaje się, że przed drugą turą koalicja zdawała sobie sprawę z niewielkich szans Moniki Piątkowskiej w tym starciu w drugiej turze wyborów. Proszę zobaczyć, że o ile przed pierwszą turą mieliśmy Donalda Tuska, który przyjechał do Krakowa, przed drugą turą takiego poparcia nie było. Jasne, w piątek wieczorem, choćby Jacek Majchrowski w nagraniu zamieszczonym na mediach społecznościowych poparł Piątkowską, poparło także kilku innych kandydatów, ale tu wsparcie z tak zwanej centrali, to nie było takie, jakiego moglibyśmy potencjalnie oczekiwać, które byłoby tą miarą, gdyby koalicja rzeczywiście wierzyła w końcowy sukces Moniki Piątkowskiej jako swojej kandydatki.
1: No tak, ale skandowano dzisiaj takie hasło,

0: W komitecie wyborczym Łukasza Gibały, nie Warszawa, tu jest Kraków, pani redaktor Estera Fliger, jeżeli mogłaby pani się odnieść do to nie Warszawa, tu jest Kraków.
1: To znaczy tak, jak powiedziałam już wcześniej, też powtarzając za moim przedmówcą, rzeczywiście ja też tutaj studzę ten entuzjazm, czy zalecam właśnie taką ostrożność. Nie uważam, żeby to były wybory, które właśnie w taki prosty sposób jeden do jednego moglibyśmy przełożyć na wybory parlamentarne w przyszłym roku. Natomiast to, co te wybory w Krakowie pokazały, to może pewne tendencje. To znaczy możemy powiedzieć, że Koalicja Obywatelska została ukarana za postawę należało się nam. Tak, po prostu musi być kandydatka KO wybrana, bo wystarczy, że jest z Koalicji Obywatelskiej. No to się okazało za mało. Pamiętamy też ten start kampanii, gdzie Donald Tusk ogłosił tę kandydatkę w Warszawie. No co nie było najbardziej fortunnym wizerunkowo ruchem. No więc to pokazuje właśnie ten problem Koalicji Obywatelskiej, który gdzieś tam może dać o sobie znać, że no za mało jest być koalicją, żeby zostać wybraną. Inna tendencja, którą nam te wybory w Krakowie pokazały, no to PiS-u nie ma. Po prostu PiS w tych wyborach, prawda, nie istniał. I dane, które są sondażowe, które spłyną do nas po 21, 97% zwolenników PiS w Krakowie, więc takich osób, które podczas wyborów parlamentarnych głosowały na PiS, no zagłosowały na Gibałę, no ale to dlatego, że nie miały te osoby na kogo innego zagłosować. PiS jest kompletnie gdzieś indziej, kompletnie pogubiony i no, jeśli PiS marzył o jakimś wielkim starciu z KO, no to póki co po prostu nie istnieje i w Krakowie sobie nie poradził, tak? Inna tendencja, którą jeszcze tutaj widzimy, proszę zobaczyć, jaką też porażkę w Krakowie poniosła Konfederacja, że nie poradziła sobie już na samym starcie z tą zbiórką podpisów, więc partia, która aspiruje, prawda, do wywracania stolika, która tyle mówi o tym, że chciałaby rządzić, że inaczej by rządziła i tak dalej, no wywraca się po prostu na starcie. No i jeszcze jedną ciekawą rzecz, którą te wybory nam pokazały, to pierwsza tura, czyli Razem, które poradziło sobie lepiej niż Nowa Lewica i to najprawdopodobniej utwierdzi Razem w takiej decyzji, by nie tworzyć listy z Nową Lewicą, tylko wystartować jednak samodzielnie. Więc w takim sensie no, pewne problemy systemowe poszczególnych partii te wybory mogą pokazywać, ale jeśli opozycja liczy na to, że Kraków będzie takim pierwszym klockiem domina, który uruchomi klęskę w przyszłym roku Koalicji Obywatelskiej, to też wcale tak być nie musi. One absolutnie nic nam nie muszą prognozować na przyszły rok, bo zdecydują pewnie zupełnie inne czynniki. To jest jeszcze z jednej strony mało czasu, a z drugiej bardzo dużo czasu. My widzimy, ile się dzieje dookoła. Ale tak, jak w soczewce pewne problemy tych partii rzeczywiście można było zobaczyć.
0: No dobrze, wobec tego mówimy cały czas o Krakowie, nie będąc w Krakowie. Ja chciałbym teraz przenieść się wobec tego do Krakowa. Anna Orzeł jest w sztabie wyborczym Łukasza Gibały. Obserwuje bacznie, co się tam dzieje. Aniu?
2: Dobry wieczór, tak, jestem i obserwuję i słucham.
0: No właśnie, i co usłyszałaś, jak troszkę emocje, chociaż pewnie nie do końca, opadły, bo Łukasz Gibała czekał, no i się doczekał za czwartym razem.
2: Dokładnie tak. Poziom tych emocji jeszcze jest bardzo wysoki. Co prawda już się przerzedziło i nie ma takiego tłumu jak na początku, ale ci, którzy zostali, dyskutują, gestykulują, widać, że długo czekali, że się cieszą. I widzą w tym zwycięstwie, jeszcze niepotwierdzonym oficjalnie, jakiś nowy początek, bo to był długi wyścig, zaczął się wiosną, najpierw referendum, potem pierwsza, a teraz druga tura wyborów na prezydenta Krakowa. Ostatecznie mieszkańcy zdecydowali, że miastem zarządzać będzie Łukasz Gibała. Dziś przy urnach poparło go 61% głosujących. Łukasz Gibała to były poseł, to radny i właśnie czterokrotny kandydat na prezydenta Krakowa popierany przez Stowarzyszenie Kraków Jest Nasz. I właśnie od takiej konkluzji, po ogłoszeniu tych nieoficjalnych wyników, zaczął dziś swoje przemówienie. Jak powiedział, 11 października to dzień, w którym krakowianie odzyskali swoje miasto. Oczywiście nie brakowało też podziękowań.
3: Chciałem też podziękować wszystkim tym, którzy dzisiaj poszli do lokalu wyborczego i oddali głos na moją kontrkandydatkę. Wybory

0: właśnie się skończyły. Odłóżmy na bok wszelkie spory. Pokażmy przed całą Polską, że pomimo tego, co nas różni, ważniejsze jest dla nas to, co nas łączy i że wspólnie potrafimy pracować na rzecz dobra naszego miasta. Jest wiele rzeczy, które trzeba naprawić. Jest wiele rzeczy, które trzeba zmienić, posprzątać, żeby znowu w Krakowie było normalnie. Ale wierzę, że wspólnie razem z wami wszystkimi damy radę.
1: Do urn poszło blisko 45% z prawie 60 tysięcy uprawnionych do głosowania.
2: No to mamy relację, dziękuję ci serdecznie, prosto ze sztabu Łukasza Gibały. Ja sądzę, że te emocje będą trwały tak naprawdę do drugiej mniej więcej, trzeciej nad ranem, kiedy już te wyniki będą oficjalne. No a od jutra, no właśnie, co od jutra? I tak myślę sobie, szanowni państwo, co od jutra, no bo tu trzeba na przykład strefę czystego transportu jakoś wyznaczyć. Tutaj trzeba zrobić porządek z biletami czasowymi, 20-minutowe, zostały zmienione na 15, należy pewne rzeczy wyprostować. No i to, co rzeczywiście w Krakowie, jak właściwie w każdym mieście wielkim w Polsce, no ogromne potrzeby, no a trochę mało pieniędzy. Jak sobie szanowny prezydent INSPE z tym da radę? No zobaczymy. Pani redaktor, jak pani uważa, jak sobie prezydent INSPE z tym wszystkim da radę? Estera Flinger.
3: Tutaj jeszcze trzeba do tych problemów, które pan redaktor wymienił, dodać, że Kraków ma duży problem, prawda, z turystami, że mieszkańcom się coraz ciężej w Krakowie funkcjonuje, żyje, że ten ruch turystyczny jest rzeczywiście bardzo, bardzo uciążliwy i to już właściwie przez cały rok, więc to też na pewno będzie bardzo duże wyzwanie. Przecież żyliśmy na tym poziomie ogólnokrajowym debatą o najmie krótkoterminowym i Kraków jest jednym z tych miast, które to dotyka w sposób absolutnie szczególny. No też jak pan redaktor zaznaczył, bardzo dużym wyzwaniem dla nowego prezydenta będzie budżet, tak? Pytanie, czy z próżnego i Salomon nie naleje. No więc to też chyba jest coś, czego wydaje mi się, że Koalicja Obywatelska się bardzo bała, że przy tym stanie finansów Krakowa, no jeśli by, prawda, ktoś z koalicji rzeczywiście wygrał te wybory, podjął tą rękawicę, no to by te problemy mogły potem koniec końców obciążać w jakiś sposób jeszcze bardziej Koalicję Obywatelską. No więc rzeczywiście szereg wyzwań przed nowym prezydentem Krakowa i na pewno też widzimy mieszkańcy, no są gotowi i rozliczać, tak, każdego kolejnego tutaj włodarza, więc no na
2: znaczy,
3: pewno
2: ta lawina rozliczeń została w pewien sposób uruchomiona w Polsce generalnie, dlatego że w wielu miastach próbowano przeprowadzać referenda z różnym skutkiem, no ale tutaj okazało się, że w tak wielkim mieście jak Kraków takie referendum można przeprowadzić, tylko szanowni państwo, to referendum kosztowało bardzo duże pieniądze i to referendum zostało zorganizowane w dużej części za pieniądze z komitetu Łukasza Gibały, co w pewnym momencie wyszło w stwierdzeniach niektórych osób, które brały po stronie Łukasza Gibały w tym udział. Panie doktorze Wojciech Mincewicz.
4: Tak, zdaje się, że referendum kosztowało ponad 2 miliony złotych. Gdzieś tam taka kwota się przewijała. W jakim kierunku będzie zmierzała polityka Łukasza Gibały, to pokażą najbliższe tygodnie i pokażą to, jak będzie chciał rządzić Gibała. Pan wśród jednych z problemów wymienił ceny biletów. Ja muszę powiedzieć, że chwilę przed pierwszą turą wyborów byłem w Krakowie na jednej z konferencji naukowych. No i już po wyjściu z pociągu spotkała mnie niespodzianka, że oto, drodzy państwo, bilet dobowy kosztuje 20 zł. Dla porównania bilet dobowy w Warszawie kosztuje 15 zł. Tak? Więc to już są jakiś rząd wielkości, na który należy zwrócić uwagę. 75-minutowy bilet w Warszawie kosztuje 4,40, 60-minutowy w Krakowie 8 zł, więc jest to jakaś miara różnicy i problemów, z którymi spotykają się zwykli mieszkańcy i między innymi przez które Łukasz Gibała Łukasz Gibała mógł wygrać, a Aleksander Miszalski został odwołany. Pani redaktor mówiła o problemach z turystami. Ja muszę powiedzieć, że wtedy nocowałem na urokliwym Kazimierzu, gdzie w nocy piątku na sobotę po prostu nie dało się spać, ponieważ dźwięk imprezy mimo zamkniętych okien dochodził do mojego okna hotelowego.

0: te problemy mieszkańców, problemy społeczne, to jest coś, co będzie pierwszym wyzwaniem, oprócz sytuacji budżetowej. Ja może do tego jeszcze pakietu problemów dorzuciłbym jeszcze jeden, związany z tym, co wybrzmiało także przed turą wyborów, czyli sytuację w Radzie Miejskiej i zdolność Łukasza Gipały do efektywnego rządzenia miastem. Ja muszę powiedzieć, że przed naszym programem spojrzałem sobie na wielkość klubów i w Radzie Miejskiej Koalicja Obywatelska ma 19 radnych, PiS ma 12, Kraków dla Mieszkańców, czyli Komitet Łukasza Gipały ma 6 radnych, 4 radnych jest z Lewicy i 2 niezależnych, w tym jedna z tych niezależnych to pani Aleksandra Owca, która startowała w tych wyborach. No, prosta kalkulacja wskazuje, że Łukaszowi Gipale trudno będzie zebrać większość w Radzie, żeby móc rządzić, żeby móc uchwalać, żeby Rada uchwalała prawo, które będzie pozwalało mu realizować jego obietnice. No, ja oczywiście jestem zwolennikiem tego, że w samorządach, szczególnie w mniejszych sytuacjach, gdy prezydent nie ma kontroli nad Radą i musi negocjować, musi się dogadywać, jest optymalna, ale w tym przypadku mam przekonanie, że Łukasz Gipała może zmierzyć się z problemem natury politycznej, czyli z ograniczonymi możliwościami w zakresie rządzenia. Tutaj dużo będzie zależało od tego, jak koalicja będzie to rozgrywała, czy będzie chciała blokować z góry wszystko to, co Gipała będzie chciał przepchnąć przez Radę Miasta i to w efekcie może dać efekt przeciwstawny, czyli odwrócić de facto patrzenie na koalicję i w 2029 roku Gipała będzie z łatwością mógł wygrać wybory, ale może także przynieść taki efekt, że Kraków zostanie politycznie zablokowany i w związku z tym przez najbliższe tygodnie będziemy widzieli przepychankę pomiędzy radnymi a nowym prezydentem.
1: Ale musimy na chwileczkę przerwać naszą rozmowę. Przypominam, Łukasz Gipała najprawdopodobniej został prezydentem królewskiego miasta Krakowa, uzyskując 61% poparcie. Za kilka minut wracamy do naszej rozmowy.
2: Reklama.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Wydanie specjalne.
1: 29 minut po godzinie 22. W Krakowie wszystko już jest jasne. Łukasz Gipała został prezydentem miasta Krakowa, otrzymując 61% głosów. Monika Piątkowska otrzymała 39% głosów i właśnie o Krakowie i o sytuacji w owym samorządzie, bo nie zapominajmy, że wybory prezydenckie w mieście Krakowie to są wybory samorządowe. I zaprosiliśmy dzisiaj panią redaktor Esterę Fliger, publicystkę Rzeczpospolitej oraz doktora Wojciecha Mincewicza, socjologa i politologa ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Szanowni państwo, dobrze. Ja celowo podkreślam, że są to wybory samorządowe, bo my chyba zapędzeni w politykę ogólnokrajową i w pewien sposób uwięzieni w tej polityce, zapominamy, że tak naprawdę miejscami, gdzie mieszkamy wszyscy, bez względu czy mieszkamy w dużym mieście, małym mieście, jeszcze mniejszym mieście czy na wsi, to tak naprawdę naszymi małymi ojczyznami czy ojczyznami rządzi samorząd. I tutaj państwo podjęliście właśnie temat dosyć istotny, a mianowicie siłę przebicia Łukasza Gipały w stosunku do Rady Miasta, bo jednak to Rada Miasta podejmuje uchwały, które są wiążące dla władzy wykonawczej, jaką jest prezydent, bo prezydent jest tak naprawdę władzą wykonawczą. I czy ta sytuacja nie spowoduje, tu już pan doktor zaczął

0: o tym mówić, nie spowoduje tego, że w pewien sposób Łukasz Gibała przy złym ułożeniu stosunków z Radą Miasta, gdzie większość mają partie, które no nie są specjalnie zainteresowane sukcesami Łukasza Gibały, no będą no w pewien sposób utrudniały, no ale będą też utrudniały swoim mieszkańcom. Pani redaktor, jak pani uważa?
1: Tak, na to się zanosi, tak. Tej Rady Miejskiej rzeczywiście nie udało się odwołać w drodze referendum. Ta rada się ostała, więc to będzie pewien hamulec dla działania Łukasza Gibały i myślę, że mieszkańcy mu nie wybaczą takiego prostego tłumaczenia, bo być może on będzie to, prawda, używał jako pewnej wymówki, tak, nie mogę zmienić nic, bo w Radzie jest taka, a nie inna sytuacja. No przecież mogliście w referendum się wypowiedzieć w taki sposób, mogło pójść więcej osób, przegłosować Radę, można było odwołać, no nie udało się. Ale myślę, że no, mieszkańcy Krakowa są zdeterminowani i raczej takich prostych wymówek tutaj kupować nie będą. Natomiast jestem bardzo ciekawa, jaki Łukasz Gibała ma na to pomysł, no bo przecież dużo obiecywał, tak? Mówił o odzyskaniu miasta dla mieszkańców. Więc no, przed nim najbliższe dni, tygodnie takiego testu, prawda? I no nie musi to być ostatnia nasza, może w ten sposób powiem, nie musi to być nasza ostatnia rozmowa o Krakowie, prawda? Czas pokaże.
0: No tak, ale tu należy się zastanowić nad tym, że po tych 36 latach istnienia samorządu w Polsce generalnie mówimy, że samorząd w Polsce się sprawdza, że to nie jest oderwane od naszego życia, naszej rzeczywistości, naszej codzienności. Że generalnie mimo wszystkich ułomności samorządów, te samorządy no, wypełniają zupełnie nieźle swoją rolę, co zresztą, przepraszam, jeżdżąc po Polsce można w różnych miejscach można stwierdzić. Panie doktorze, jak pan uważa, czy generalnie te samorządy, które działają u nas, one się sprawdzają i one jednak w większości przypadków działają na korzyść swoich wyborców, swoich obywateli, swoich współmieszkańców, swoich sąsiadów.
2: Zdecydowanie. Ja jestem fanem decentralizacji. Absolutnie przeciwko temu, żeby wszystkie decyzje były podejmowane na szczeblu centralnym. I sprawnie, dobrze działający samorząd, działający na rzecz mieszkańców, tak jak pan, panie redaktorze, podkreślił, to jest coś, co my jako obywatele, my jako mieszkańcy naszych małych ojczyzn powinniśmy w sposób szczególny cenić. Takich włodarzy tak naprawdę powinniśmy mieć na uwadze jako tych, którzy w sposób właściwy sprawują swoją funkcję, sprawują swój urząd. Więc ja jak najbardziej podpisuję się pod tezą, którą pan, panie redaktorze, wygłosił. Natomiast co do samego Krakowa i żeby nie powielać swojej wcześniejszej wypowiedzi, to ja bym tutaj podkreślił jedną rudymentalną rzecz. Jeżeli koalicja, to trochę wybrzmiewało dzisiaj w tych wypowiedziach w trakcie wieczoru wyborczego, jeżeli koalicja będzie wszystko blokowała, jeżeli będzie tą twardą opozycją wobec Łukasza Gibały, to w 2029 roku może się okazać, że koalicja nie wyciągnęła wniosków z tego, co się wydarzyło i wówczas ten wynik w Krakowie nie będzie w granicach 30%, a będzie w granicach 15%. Łukasz Gibała przez te 2,5 roku, gdzie umówmy się, nie można wiele zrobić, nie można mówić o strategicznych inwestycjach, będzie w stanie, jeżeli myśli o reelekcji, a zakładam, że myśli o reelekcji, będzie w stanie budować poparcie pod przyszłe wybory, a zarazem będzie w stanie atakować swoich oponentów politycznych, jeżeli takowi będą tą twardą opozycją wobec prezydenta, który będzie przez nich blokowany jako władza wykonawcza.
0: No i mam najnowsze dane, bo według drugiego najnowszego sondażu Latepol ogólnopolskiej grupy badawczej przeprowadzonego na zlecenie Polsat News, Łukasz Gibała uzyskał 62,1% głosów, wyprzedzając Monikę Piątkowską, która zdobyła 37,9%, no a frekwencja wyniosła 45,9%, czyli niecały punkt procentowy wyższa w

0: frekwencja jest w tym drugim badaniu. No właśnie, i teraz tak, frekwencja 45% to nie jest oszałamiająca z drugiej strony, biorąc pod uwagę, że w przedterminowych wyborach samorządowych te frekwencje nigdy nie są wysokie. Jeżeli się patrzy na mniejsze miejscowości, te frekwencje są rzeczywiście dość niskie. Pani redaktor.
1: Ja jeszcze tylko na chwilkę wrócę do tego tematu samorządu, bo oczywiście tak jak panowie mówili, no przyjęło się, że samorząd Polsce się udał, ale to z tym też właśnie bywa, prawda, różnie.
0: I nie, ja zaznaczyłem, mówimy, że generalnie to tak się udał, ale mówi się, że bywa różnie, oczywiście.
1: Tak, że bywa różnie i generalnie dzisiaj coraz więcej mówimy o tym, że to jest troszeczkę mit, że ten samorząd nam tak bardzo dobrze wyszedł. I proszę zobaczyć, chociażby sprawa Szpitala Południowego, ona miała też ten mocny komponent samorządowy, prawda? I no, samorząd jest tym takim pierwszym kontaktem właściwie z władzą mieszkańców danego miasta, miejscowości.
0: Jeżeli pani pozwoli, to nie tylko Szpital Południowy, to generalnie szpitale powiatowe w całej Polsce, które podlegają, które są samorządowe i podlegają samorządowi powiatowemu. No nie mamy tutaj dobrych doświadczeń, ale to chyba nie wynika ze słabości samorządu, a to znaczy w pewien sposób wynika ze słabości samorządu, że samorządy nie są w stanie wymusić od decydentów to piętro wyżej odpowiedniej puli pieniędzy, żeby tego typu placówki mogły pracować. Ja nie mówię o Szpitalu Południowym, ja mówię generalnie o szpitalach bo powiatowych, też samorządowych.
1: To znaczy te ostatnie miesiące, gdzie żyliśmy tą sprawą Szpitala Południowego i szpitali innych jednostkach samorządowych, to pokazały, że nie jest tylko kwestia pieniędzy, bo jednak samorządy mają wpływ na to, czy posady ciepłe mogą być apanażami dla samorządowców, prawda? Więc w tym sensie no, mieszkańcy jak na dłoni mogli zobaczyć, że często samorządowcy no, odnoszą korzyści, więc to nie była tylko kwestia pieniędzy, ale na pewno ważne jest oczywiście w tych wszystkich jednostkach samorządu dostęp do usług publicznych, on będzie coraz bardziej ważną sprawą dla Polek i Polaków. Natomiast jeszcze wracając do pytania, to jedną jeszcze rzecz zwrócę uwagę. Mamy takie dane, że 23% wyborców Koalicji Obywatelskiej, tak osób, które zagłosowały na koalicję w wyborach parlamentarnych 3 lata temu, dzisiaj zagłosowało na Gibałę. Oczywiście to jest wciąż 77% wyborców, która poparła, takie widzę dane, takie mam przed oczami, 77% wyborców Koalicji Obywatelskiej poparła Monikę Piątkowską, ale jednak 23% odpłynęło, prawda, do Łukasza Gibały i to też powinien być jakiś taki sygnał dla Koalicji Obywatelskiej. A pan redaktor pytał teraz o... proszę mi przypomnieć jeszcze.
0: Pytałem panią o samorządność w Polsku.
1: O samorządność. No właśnie, więc na pewno tutaj ten Kraków jest taką troszeczkę, może nawet, nie wiem czy czerwoną kartką, ale może żółtą, tak, że jest potrzeba zmian i skończyły się takie czasy przyjmowania wszystkiego, jakim jest i jednak tutaj nie mówię, że Kraków, za Krakowem pójdzie cała taka fala, tak, ale no jest to ciekawe oczywiście wydarzenie. I obserwujemy to, proszę zobaczyć, bo jeszcze jeden podam taki przykład. Mieliśmy w Warszawie rok temu z kolei jesienią problem z przejściem ustawy o zakazie nocnego sprzedaży alkoholu. Tak? Prezydent Rafał Trzaskowski miał swój projekt, ten projekt upadł głosami jego własnej partii. I co się potem stało? No sprawa stała się ogólnopolska. Tak? Okazało się to gigantyczny problem wizerunkowy dla Koalicji Obywatelskiej, no bo jednak większość mieszkańców Warszawy taki zakaz chciało poprzeć, tak?
0: No bo wynika to z tych parlamentarzystów, sobie... I poparli
1: oczywiście,
0: teraz
1: to koniec
0: parlamentarzyści
1: końców.
0: W koniec końców. Dobrze.
1: Więc tak. Całą nam tą rozmowę ta klamra spina, że ludzie chcą dobrej jakości życia w miastach, w małych miejscowościach i to jest bardzo ważne.
0: To wobec tego posłuchajmy Moniki Piątkowskiej, wielkiej przegranej tych wyborów. Posłuchajmy, co powiedziała swoim sztabie wyborczym.
2: Wielkie podziękowania, kochani, dla premiera polskiego rządu, dla Donalda Tuska. Bardzo dziękuję, panie premierze, że pan mi zaufał.

0: Serdecznie dziękuję wicepremierowi polskiego rządu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Bardzo dziękuję. Kochani, i dziękuję wszystkim przedstawicielom polskiego rządu, którzy w czasie tej kampanii przyjechali do Krakowa. Kochani, bardzo wam dziękuję. To był wyjątkowy czas. Ja nie pamiętam, kochani, takiego czasu, żeby tak wiele osób z rządu odwiedziło w ostatnich miesiącach jakiegokolwiek rządu nasze miasto. I za to bardzo serdecznie dziękuję. To był dobry czas, to był owocny czas i mam nadzieję, że kolejne miesiące będą również owocne. Kochani, a teraz do kontrkandydata, do Łukasza Gibały. Łukasz, gratuluję ci wygranych wyborów. Wszystko wskazuje na to, że będziesz prezydentem naszego miasta. Startowałeś cztery razy, ta czwarta okazała się udana. I chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Zarówno ja, jak i członkowie Koalicji Obywatelskiej będziemy bardzo bacznie przyglądać się, czy twoje hasło, czy twoja obietnica Kraków dla mieszkańców jest prawdziwa. Każdego dnia będziemy czuwać nad interesem naszego miasta. Życzę ci powodzenia, życzę ci sukcesów, bo dobrze życzę naszemu miastu, bo kocham nasze miasto, ale równocześnie mówię ci bardzo twardo, będę patrzyła na ręce. Chciałabym, aby Kraków był rzeczywiście dla jego mieszkańców, żebyś tą obietnicę zrealizował, a my będziemy czuwali nad tym, żeby tak było.
1: No właśnie, to już zapowiadana kontrola w partii politycznej w pewien sposób, no bo to jest jednak układ polityczny i teraz tak, partia polityczna, która będzie kontrolowała samorząd, ten rol przecież w pomyśle na Polskę samorządną to było odłączenie samorządności od polityki, o czym zresztą państwo mówicie. No a tutaj słowa, które mogą wskazywać na to, że polityka wejdzie znowu do samorządów. Pani redaktor.
2: To ja bym zaczęła od tego, że to jest bardzo słaba przemowa pani Moniki Piątkowskiej. To znaczy to jak zaczęła, prawda? Nie zaczęła od podziękowań dla mieszkańców. Dla mieszkańców, którzy poszli zagłosować, którzy się zaangażowali, dla których to miasto jest ważne i ich potrzeby. To po pierwsze. Po drugie, ten konfrontacyjny ton, czyli to wszystko, o czym mówiliśmy przed chwileczką, że ona nie powiedziała, że gratuluje i okej, będzie gotowa do współpracy, aby pomóc rozwiązać problemy mieszkańców Krakowa. No tylko od razu poszła w ten taki charakterystyczny dla Koalicji Obywatelskiej, dla jej żelaznego elektoratu ton rozliczeń po prostu, co wiemy, że nie działa na dłuższą metę. Więc myślę, że ta przemowa pokazuje, dlaczego Monika Piątkowska przegrała te wybory. Po prostu bardzo jak na dłoni widzimy w tych jej słowach, w konstrukcji tego przemówienia. Tam nie było nic o mieszkańcach. Ona tylko potwierdziła taką swoją rolę kandydatki przywiezionej właściwie w teczce. To, że znalazła przestrzeń na to, by dziękować, od tego zaczęła. Tak, Donaldowi Tuskowi, Władysławowi Kosiniakowi, Kamyszowi. No, brzmiało to po prostu bardzo, bardzo, bardzo źle. Nic o mieszkańcach, nic o jakiejś gotowości do współpracy, do rozwiązań problemów. Także no źle to wygląda, źle to było słychać wszystko.
1: Panie doktorze Wojciech Mincewicz.
3: Zdecydowanie zgadzam się z panią redaktor i to też przykuło moją uwagę, słuchając wieczoru wyborczego, jak pani Monika Piątkowska zaczęła swoją przemowę i do kogo adresowała podziękowania. Owszem, to były osoby, które nominowały ją do startu, natomiast myślę, że nie jest to najbardziej trafne, szczególnie w takim dumnym mieście jak Kraków. Pan redaktor przytaczał to, co skandowano na wieczorze wyborczym Łukasza Gibały, odnośnie hasła, które były związane de facto z tożsamością Krakowa, więc myślę, że koalicja tutaj nie odrobiła lekcji, a precyzyjnie pani Piątkowska nie do końca odrobiła lekcję z tego, co się stało. Cała frekwencja w tych wyborach pokazuje także, że 45,9, to co pan redaktor wskazywał, pokazuje także, że mieszkańcy chcieli tej zmiany i byli zdeterminowani do tego, żeby pójść. Ja nie do końca bym klasyfikował, że to jest dość słaba frekwencja na wybory prezydenckie.
1: No jak na wybory.

0: Wybory samorządowe w połowie kadencji to nie jest zły wynik.
1: Dokładnie, bo w drugiej turze, tak dla porównania, żebyśmy mieli w 2024 roku, w drugiej turze średnia frekwencja w Polsce była około 44%, a w pierwszej turze nam wynosiła 52% niespełna procent. Dla porównania Zabrze, gdzie kilka tygodni, te kilka miesięcy temu były wybory, to było coś koło 27-28%, więc sami mieszkańcy pokazali, że ta partyjność nie do końca im odpowiada, a ten lokalny kandydat, który odwoływał się do tych wartości krakowskich, do tego ducha tożsamości krakowskiego, jak się wydaje, lepiej adresował swój przekaz związany z samym efektem tożsamościowym, jeżeli chodzi o Kraków. I to, co pani Piątkowska powiedziała, zdefiniując swoją rolę po wyborach jako polityka centralnego, który miałby kontrolować, który miałby być tym politykiem, który gdzieś z poziomu wiejskiej patrzy na to, co dzieje się w samorządzie i czuwać de facto nad gibałą, to nie jest do końca tym, czego myślę, że mieszkańcy Krakowa oczekiwaliby od przegranej w tej drugiej turze wyborów. Myślę, że te słowa nie do końca prawidłowo pozwalają zdefiniować rolę przegranego w drugiej turze w nowym rozdaniu politycznym. Myślę, że zarówno mieszkańcy, jak i my bardziej oczekiwalibyśmy współpracy i chęci współdziałania i załatwiania spraw krakowskich gdzieś tam na szczeblu wiejskiej, na szczeblu senatu.
0: No tak, ale Łukasz Gibała się nie może wyprzeć rzeczy, które robił. To nie jest oczywiście krytyka. Przecież był radnym małopolskim. Był posłem z ramienia Platformy Obywatelskiej przez pewien czas. Jego wuj Jarosław Gowin był na czele tej listy z Krakowa. I Łukasz Gibała w pewnym momencie stwierdził, że nie po drodze mu z Platformą Obywatelską, ponieważ nie realizuje wszystkich jego pomysłów, a miał tych pomysłów sporo. Pamiętam to jeszcze, kiedy prowadziłem audycje polityczne w Jedynce, bywał naszym gościem. I wtedy Łukasz Gibała rzeczywiście zrezygnował z bycia w Platformie Obywatelskiej, ale był w ruchu Palikota. Więc to ten życiorys polityczny jest dosyć ciekawy. Pani redaktor.
2: No rzeczywiście to by wskazywało na taki charakter antysystemowy w jakimś sensie tego kandydata, tak? To by jest taka tendencja, prawda, do wybierania może kandydatów właśnie spoza systemu, na tym przecież gdzieś w mniejszych miejscowościach szczególnie, ale nie w dużych miastach, tylko w mniejszych, na tym gdzieś tam Konfederacja odnosi jakiś sukces, więc no byłoby to pierwsze takie duże miasto, gdzie ten rys antysystemowy nam się tak bardzo wybija na pierwszy plan. No ale tak jak mówię, to tutaj zweryfikują po prostu jego działania i też przede wszystkim najważniejsze, to zweryfikują mieszkańcy Krakowa, czy oni potrzebują takiego właśnie antysystemu, czy raczej naprawy tego, co jest.
0: A co państwo sądzą o referendach w różnych miastach, które mają miejsce? Od malusieńkich miast, malusieńkich gmin, po te ogromne, takim na przykład jak Kraków. Czy to jest to, że my zrozumieliśmy, na czym polega demokracja, że jeżeli już wiemy, że coś nam nie odpowiada, że ten włodarz, te władze miejskie, ta rada no, nie wypełnia naszych marzeń, bo tam mieszkamy, prawda? To należy te osoby zmienić, a jedynym sposobem na zmiany, no to jest przeprowadzenie referendum, bo te referenda różnie się kończyły. Znam takie z podwarszawskiej gminy, które kończyły się, były 3 z rzędu i kończyły się niczym. Panie doktorze.
1: Czy my lepiej rozumiemy swoją rolę? Bardzo bym chciał tak myśleć, panie redaktorze, że jest to związane z budowaniem świadomości obywatelskiej na tym szczeblu lokalnym, na tym szczeblu samorządowym. Myślę, że szukanie generalnego klucza, jeżeli chodzi o referenda, które odbywają się i które będą się jeszcze prawdopodobnie odbywały do 29 roku bieżącej kadencji samorządu, może być trudne, ponieważ należałoby

0: analizować uwarunkowania w danej gminie, w danym mieście. Natomiast sama idea referendum i kontroli obywateli nad swoimi przedstawicielami w samorządzie jest tym elementem budowania tej Polski samorządnej i jest elementem budowania tej naszej małej ojczyzny, w której, tak jak wcześniej ustaliliśmy, przyszło nam żyć, przyszło nam funkcjonować. Myślę, że sama idea odwoływania, sama idea kontroli w ten sposób naszych włodarzy jest czymś, nad czym, w jakim kierunku powinniśmy także edukować naszych obywateli, ale równolegle powinniśmy zastanowić się nad tym, czy te uwarunkowania obecne związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum są efektywne i dają zamierzony efekt. To podnosi między innymi Kukiz w debacie ogólnopolskiej. Ja osobiście bym był przeciwny obniżenia do jakichś śmiesznych wartości, progów referendalnych, ale myślę, że obecne wartości trochę hamują tą ideę samorządności i tą ideę samostanowienia na poziomie lokalnym, na poziomie samorządowym wśród poszczególnych Polaków. Aczkolwiek zauważalne jest to, że w ostatnim okresie wzrosła liczba inicjatyw referendalnych. Niektórzy tutaj starają się to wiązać z aktywnością ogólnopolską partii opozycyjnych. Ja nie mam na to dowodów i nie chcę tutaj jednoznacznie rozstrzygać, natomiast myślę, że partie polityczne dostrzegają to, że referenda i działania na tym najniższym poziomie naszych ojczyzn mogą być skutecznym narzędziem uprawiania polityki ogólnopolskiej.
1: I pani redaktor Estera Fliger, jak pani uważa, czy referenda jest to rzeczywiście pokazanie tego, że polska demokracja samorządowa, że Polska samorządna ma się dobrze?
2: Myślę, że do pewnego stopnia, znaczy tak, odpowiem w ten sposób, chciałabym, tak, tak jak pan doktor, też chciałabym, żeby tak po prostu było, ale tak jak też powiedziałam wcześniej, to jest jakaś taka jaskółka, która no, prawda, może wiosny nie czyni, ale no, pokazuje, że no, Polacy są gotowi do wprowadzania zmian, czy do domagania się tych zmian, że to już nie jest tak, że rządzi sobie, prawda, jakiś samorządowiec bardzo wiele lat i na tym po prostu poprzestają mieszkańcy ze swoimi oczekiwaniami, że dzisiaj każdy samorządowiec raczej może mieć gdzieś tam z tyłu głowy, że no a może jednak Janusz Widelec tutaj coś się nie spodoba mieszkańcom i jednak się wydarzy, ale ja myślę też, że to wszystko nam pokazuje, jak się Polska będzie zmieniać, że jeśli Polska się będzie zmieniać, to oddolnie, że też nie będą to takie zmiany, które my zobaczymy w ciągu roku, dwóch lat, trzech, ale raczej w takiej perspektywie dłuższej, wielu lat, a może nawet dekady. To znaczy skończą się też takie miejsca, gdzie te największe partie, zwłaszcza tutaj Koalicja Obywatelska w dużych miastach, pozostanie bezalternatywna, bo są wciąż takie miejsca, nie wiem, Łódź, Warszawa, tak, gdzie po prostu koalicja wygrywa tylko dlatego, że jest Koalicją Obywatelską, ale w tej perspektywie, no takie naprawdę tutaj ostrożnie szacuję, kilku lat, dekady, no to będzie nam się ta Polska zmieniać i to będzie za mało, trzeba będzie mieszkać coś proponować, właśnie to lepsze jakościowe życie w tej jednostce samorządu, a nie tylko szyld partyjny.
1: No i powtórzmy wobec tego, Łukasz Gibała wygrywa wybory w Krakowie. Łukasz Gibała zostaje prezydentem miasta Krakowa. Za czwartym razem, cztery razy próbował, no i za czwartym razem okazało się, że jest to próba udana rzeczywiście, bo mieszkańcy Królewskiego Miasta stwierdzili, że jest lepszym kandydatem niż Monika Piątkowska. No i mamy nowego prezydenta Krakowa. A już na sam koniec, co państwo, bardzo króciutko, bo tak po 30 sekund, życzą nowemu prezydentowi tego drugiego co do wielkości miasta w Polsce? Pani Moni, pani Estero.
2: To trudne pytanie. Ja mu życzę tego, żeby sprawił, że mieszkańcom będzie się w Krakowie po prostu żyło lepiej, że życzę mu takiej roztropności kierowania się tym,

0: dobrem właśnie mieszkańców miasta, ale też otwartości na współpracę, bo to też myślę, że od niego będzie też sporo zależało, jak się w tej Radzie Miejskiej wszystko poukłada. Pomysłowości, roztropności, o, może takich życzeń.
1: Panie Wojciechu, a pan?
2: Żeby kierował się dobrem mieszkańców, a nie myślał o swoich planach politycznych i marzeniach politycznych na przyszłość i żeby te 2,5 roku było okresem, gdzie w Krakowie będzie spokojniej.
1: Och, miejmy nadzieję, że zwłaszcza na rynku głównym, żeby było spokojniej wieczorami, chociaż podobno spokojniej się ostatnio zrobiło, jak alkohol jest sprzedawany tylko do godziny 22. Dziękuję Państwu serdecznie. Było to specjalne wydanie w Polskim Radiu 24 dotyczące krakowskich wyborów. Przypomnijmy, Łukasz Gibała został prezydentem miasta Krakowa, a w naszej rozmowie uczestniczyli pani redaktor Estera Flinger, publicystka Rzeczpospolitej oraz dr Wojciech Mincewicz, socjolog i politolog ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Bardzo Państwu
2: dziękuję.
1: Serdecznie, serdecznie
0: dziękujemy.
1: Dziękuję
0: dobranoc.
1: Za wspólny wieczór. Dziękuję serdecznie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
8: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
7: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
8: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
7: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
8: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19.05
7: i na polskieradio.pl.
8: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
8: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23. Michał Przerwa. Dobry wieczór. Niedzielną sumę wydarzeń zaczniemy od wyborczego rozstrzygnięcia w Krakowie. Miasto ma nowego prezydenta, a został nim Łukasz Gibała. Za chwilę relacje ze sztabów kandydatów i komentarze ekspertów. Powiemy też o udaremnionym zamachu na premiera i o tym, że papież przejdzie wkrótce operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Kraków zdecydował Łukasz Gibała nowym prezydentem miasta. Już teraz przenosimy się do sztabu zwycięzcy tych wyborów. Tam jest nasza reporterka Anna Orzeł. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powiedz, jaka była reakcja sztabu po ogłoszeniu wyników i co nowy prezydent mówił swoim wyborcom?
2: No, szalona radość, entuzjazm, okrzyki, oklaski. Po prostu wszyscy spodziewali się, ale z wielką radością przyjęli te wstępne, nieoficjalne wyniki, a te oficjalne poznamy za 3, może 4 godziny, ale z przekonaniem.

Wykonaniem, no właśnie graniczącym z pewnością można powiedzieć, że Krakowem będzie rządził Łukasz Gibała, który w drugiej turze pokonał Monikę Piątkowską. Przyszły prezydent mówił, że jest to szczególny dzień. 11 października to jest dniem, kiedy krakowianie odzyskują swoje miasto. W kampanii, kiedy kandydat

0: Generalnie porządkowanie pewnych rzeczy, tak żeby ten urząd zaczął efektywniej działać. To jest początek wszystkiego. To jest na pewno na takie pierwsze dni, tygodnie, pewnie niestety nawet kadencji największe wyzwanie.
1: Dzisiaj radość, wręcz euforia, entuzjazm. A jutro rano?
0: A jutro rano 6:45 na Rondzie Mogilskim. Dziękujemy mieszkańcom za wszystkie głosy, za wsparcie, za tą całą energię, którą nam przez całą kampanię dawali.
1: Będą obważanki?
0: Będą obważanki, dokładnie tak. To już jest chyba symbol Krakowa, którego nie może zabraknąć, więc jak najbardziej będziemy my i obważanki.
1: W sztabie jeszcze jest tłoczno, jeszcze jest gwarno, ale kandydat, przepraszam, już przyszły prezydent Krakowa opuścił to miejsce, dlatego że tak jak Państwo słyszeli, od rana będzie ściskał ręce i będzie dziękował.
2: O nastrojach, pierwszych reakcjach i deklaracjach nowego prezydenta Krakowa mówiła nasza reporterka Anna Orzeł. Bardzo dziękujemy za te relacje. Czas sprawdzić, jakie nastroje i wnioski płyną z obozu konkurentów. W sztabie Moniki Piątkowskiej jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Powiedz, czy czuć gorzki smak porażki?
3: Nie, bo chyba dlatego, że stoły w tej jednej z restauracji przy rynku głównym, w której jesteśmy, dosłownie wypełnione były słodkościami, a sama kandydatka dostała od współpracowników bukiet kwiatów w słodkich kolorach. Może stąd nie było tego gorzkiego posmaku. Jednak godzina 21 to dla współpracowników Moniki Piątkowskiej był bardzo trudny czas, chociaż skandujące jej imię pokazywali swoje wsparcie, a sama kandydatka dziękowała zarówno wyborcom, współpracownikom, ale też członkom rządu i mówiła, że przed jej ugrupowaniem kolejne polityczne wyzwania.
4: I was bardzo proszę, od poniedziałku wszyscy razem, każdego dnia przez najbliższy rok i później również. Ciężko pracujmy dla naszego miasta, dla regionu. Nie zwalniamy, kochani, tempa. Nie zwalniamy. Jesteśmy na biegu i na tym biegu idziemy dalej. I o to was proszę, wszystkich członków Koalicji Obywatelskiej. Jedna pięść i do przodu. Bardzo dziękuję. Kochani, wiem to, że Koalicja Obywatelska potrafi wygrywać wybory.
3: W rozmowie z dziennikarzami mówiła, że startowała w trudnej politycznie sytuacji, a mimo to udało się do siebie przekonać wielu wyborców.
5: Miałam świadomość tego, naprawdę, miałam pełną świadomość tego, że startuję w bardzo trudnym momencie, że przede mną, przed moim zespołem, przed strukturami Koalicji Obywatelskiej bardzo ciężka praca, żeby zapracować na zaufanie mieszkańców naszego miasta. Co ten wynik pokazuje? Pokazuje rzecz tak naprawdę oczywistą. Musimy pracować jeszcze więcej, jeszcze ciężej.
3: Monika Piątkowska pogratulowała też Łukaszowi Gibale zwycięstwa, ale też mówiła, że będzie mu patrzeć na ręce. Zapytałem, co to oznacza i usłyszałem, że po prostu ona nie wyjeżdża z miasta.
5: Powiedziałam, że będę zwracała uwagę i będę patrzyła na ręce nowego prezydenta miasta. Powiedział wielokrotnie, że Kraków powinien być dla mieszkańców. Zgadzam się z tym. Uważam, że był i nadal powinien być. Zadaniem moim, jak i innych parlamentarzystów z Krakowa jest przecież zwracać uwagę na to, jak pracują włodarze miasta. Ja jestem parlamentarzystką, senatorką z Krakowa. Jestem z Krakowa, zostaję w Krakowie. Będę pracować w Krakowie.
3: A współpracownicy Moniki Piątkowskiej przekonują, że udało im się uzyskać drugi wynik, a konkurencja po prawej stronie sceny politycznej nie weszła do drugiej tury, mówi szef sztabu Moniki Piątkowskiej Piotr Moskała.
6: Prawica po całości poległa w tych wyborach. Zarówno Konfederacja, która nie udało się nawet zebrać podpisów, Prawo i Sprawiedliwość też tak naprawdę historycznie zrobiło jeden z najgorszych wyników w ostatnich latach. Pani Monika Piątkowska startowała naprawdę z relatywnie niskim progiem rozpoznawalności. W pierwszych sondażach tak naprawdę wynik pani senator był na czwartym miejscu. Dziś jesteśmy w drugiej turze.
3: W sztabie Moniki Piątkowskiej już wychodzą ostatni goście i chyba nie będą raczej oczekiwać na oficjalne wyniki Miejskiej Komisji Wyborczej, które spodziewane są późno w nocy.
2: Przegrana bitwa o Kraków i reakcja sztabu Moniki Piątkowskiej, o tym mówił Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy za relację. Wyniki wyborów od pierwszych minut komentowali goście studia wyborczego Polskiego Radia 24. Na antenie analizowaliśmy zarówno sam rezultat głosowania, jak i to, co może on oznaczać dla przyszłości Krakowa. Profesor Bartosz Łukaszewski, socjolog z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, mówił, że wynik Łukasza Gibały jest zaskakująco wysoki, a rezultat Moniki Piątkowskiej powinien niepokoić jej partię, czyli Koalicję Obywatelską.
7: częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich. 61%

0: jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, a jednocześnie wyniki sondażu z dnia wczorajszego. 58% Polaków uważa, że obecny rząd nie jest w stanie rozwiązać problemów gospodarczych. Kraków jest specyficzny, no ale są tu pewne korelacje już widoczne.
1: Z kolei politolog profesor Andrzej Zybała wskazał, że dużą rolę w takim wyniku odegrała frekwencja, która wyniosła według badania Exit Poll 44,7%.
2: Prawie 45%. To nie jest za wysoko, jeśli by się to potwierdziło. No to też oznacza, że spora część mieszkańców pozostała w domach. No i to też trudno powiedzieć, czy to jest oznaka aprobaty czy dezaprobaty dla rządzących. No raczej ci, którzy byliby zdecydowani popierać kandydatkę rządową, to pewnie by poszli do głosowania. Natomiast no tak duża część nie poszła, więc być może to taki jest kolejna forma dezaprobaty wobec rządzących.
1: Podsumowując, Kraków ma nowego prezydenta, a wyborczy pojedynek dobiegł końca. Urząd obejmie Łukasz Gibała, krakowski samorządowiec, który pokonał w drugiej turze senator Koalicji Obywatelskiej popieraną przez swoją partię i PSL Monikę Piątkowską.
3: Sumę wydarzeń.
1: Groził premierowi i miał planować atak. Jest już w rękach służb. Informację potraktowano poważnie. W Centrum Antyterrorystycznym ABW zwołano dziś pilną naradę. Zagrożenie miało dotyczyć premiera Donalda Tuska oraz wicepremiera i szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Zatrzymany w związku z groźbami ataku na premiera to około 60-letni mieszkaniec Dolnego Śląska, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładne informacje, to chce takiego niecnego aktu się dopuścić. No i służby od pierwszych chwil rozpoczęły intensywną pracę, która zakończyła się zatrzymaniem tego jegomościa. I zobaczymy w tym sensie, że po czynnościach procesowych zobaczymy, jakie będą dalsze kroki w tej sprawie.
1: Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił, że takich gruźb pojawia się coraz więcej. W międzyczasie premier Donald Tusk zaapelował o większą odpowiedzialność w debacie publicznej. Podczas odprawy zwołanej dziś w związku z atakami w szkołach szef rządu odniósł się także do dyskusji wokół ustawy o bezpieczeństwie w internecie. Jak podkreślił, wszyscy, którzy zabierają głos w tej sprawie, powinni ważyć słowa i pamiętać o konsekwencjach swoich wypowiedzi.
5: Tutaj też gorący apel do wszystkich zaangażowanych w debatę publiczną, żeby nie mieszać tych dwóch porządków. Znaczy wolność słowa nie ma nic wspólnego z szerzeniem agresji, pogardy, nienawiści. Znaczy wolność słowa musi też mieć swoje granice. Podobnie przestrzegałbym przed uruchamianiem debaty o swobodnym dostępie do broni. Żyjemy w czasach, w których właśnie ta fascynacja przemocą i gotowość do szafowania i groźbami, a czasami niestety gotowość do popełniania takich czynów w połączeniu ze swobodnym dostępem do broni doprowadza do masowych tragedii w wielu miejscach na świecie. Bogu dzięki w Polsce nie mamy tego zjawiska.
1: A chodzi o ustawę o bezpieczeństwie w internecie, którą przyjął już Sejm. We wtorek dokument ma trafić pod obrady Senatu, a później na biurko prezydenta. To kolejna próba uregulowania tej kwestii. Poprzednią ustawę dotyczącą bezpieczeństwa w sieci Karol Nawrocki zawetował. Michał Fabiszewski.
6: Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna mówi, że ta ustawa pomoże zmniejszyć agresję wśród młodzieży, bo jak wyjaśnia, pozwoli ingerować w ciemną stronę internetu.
7: Trzeba wokół tego zbudować powszechne porozumienie ludzi dobrej woli, ale którzy nie łączą cenzurę z walką o bezpieczeństwo, szczególnie tych najmłodszych.
6: Tomasz Etrela z Lewicy oczekuje, że tym razem prezydent nie sięgnie po weto.
8: Apel do prezydenta Nawrockiego, żeby w tym tygodniu podpisał ustawę, która we wtorek przejdzie przez Senat.
6: Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że ustawa jest elementem gry politycznej.
9: Premier wykorzystuje tę tragedię do tego, żeby namawiać prezydenta do podpisania ustawy, która w ogóle nie dotyczy tej sytuacji.
6: Jeśli przepisy wejdą w życie, państwo zyska skuteczne narzędzia do walki z przestępczością w sieci, dezinformacją czy nielegalnym handlem poprzez szybkie blokowanie tych treści. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Treści nazistowskie, brutalne gry, a także fora i grupy skupiające osoby o radykalnych poglądach z takimi zjawiskami, zdaniem ekspertów, coraz częściej mierzy się młodzież szkolna. Taką diagnozę stawiał na antenie Polskiego Radia 24 politolog dr Paweł Ramiączek z WSB Merito.
10: Ona jest bardzo, bardzo trudna i tu nie można ukrywać, że to jest temat, który można załatwić, zrealizować, skończyć jedną ustawą czy ogólnokrajowym porozumieniem politycznym w sprawie cyberbezpieczeństwa. Mówię tutaj oczywiście o przemocy wśród młodych ludzi, która jest inspirowana przestrzenią cyfrową, czy która ma źródło przestrzeni cyfrowej.
1: Mówił dr Paweł Ramiączek, politolog. Dodajmy, że w najbliższych dniach w szkołach będą nadal obowiązywać zaostrzone środki bezpieczeństwa. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak stawił się w łódzkiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sprawa ma związek z oskarżeniami wysuwanymi w

0: wobec niego przez byłe pracownice dotyczącymi m.in. przemocy. Kołodziejczakowi towarzyszył Krzysztof Rutkowski, który poinformował, że wobec jednej z kobiet złożono zawiadomienie na policji. Szczegóły tej sprawy Jakub Jędrzejewski.
1: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Polityk zaprzecza oskarżeniom i nazywa je pomówieniami. Według doniesień medialnych dwie byłe współpracownice zarzucają Kołodziejczakowi agresję, przemoc fizyczną i groźby.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Donald Trump ogłasza energetyczne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą. Obie strony miały zgodzić się na powstrzymanie od uderzeń w infrastrukturę energetyczną. A w tle tych decyzji duże kontrowersje wokół porozumienia Donalda Trumpa i Władimira Putina w sprawie dostaw rosyjskiego oleju napędowego do Stanów Zjednoczonych. Po jego zawarciu planowany drugi dzień rozmów amerykańsko-ukraińskich został odwołany. Z Miami Jan Pachlowski.
3: Kilka godzin po tym, jak Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjski olej napędowy, Kreml poinformował, że nie dojdzie do natychmiastowego wznowienia rozmów w sprawie zakończenia wojny. Wydarzenia te sprawiły, że ukraińska delegacja rządowa skróciła swój pobyt na Florydzie i wróciła do kraju. W sobotę, krytykując Ukrainę za ataki na infrastrukturę naftową, Trump stwierdził, że powinno ona wybrać nowego prezydenta. Zelenski mógł wielokrotnie już zakończyć tę wojnę, ale nie chce. Powiedzieliśmy mu, że może robić Rosji co chce, tylko niech nie uderza w rafinerię ropy naftowej, bo tak tworzy się problem dla całego świata. Powiedzieliśmy mu, żeby nie uderzał w rafinerię, a on to dalej robi, niech przestanie. Czas już, by Ukraina miała nowego prezydenta, mówił Donald Trump, który nie obwinił Rosji za trwanie wojny. Według nieoficjalnych informacji negocjatorzy Białego Domu ostrzegli, że jeśli Ukraina nie przestanie atakować rosyjskiego sektora paliwowego, to Waszyngton wstrzyma współpracę wywiadowczą z władzami w Kijowie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Władimir Putin może ogłosić małe zwycięstwo. Tak decyzję Donalda Trumpa oceniają rosyjscy opozycjoniści, którzy spotkali się w Warszawie na Forum Wolnej Rosji. Ich zdaniem czasowe złagodzenie sankcji na rosyjską ropę Kreml może wykorzystać propagandowo, ale też jako impuls do dalszej eskalacji wojny przeciw Ukrainie. O tym, jak rosyjska opozycja odczytuje ostatnie decyzje Waszyngtonu, Maciej Jastrzębski.
4: Rosyjski opozycjonista, były członek Komisji Bezpieczeństwa Dumy Państwowej Gennady Gudkow nazwał Donalda Trumpa sojusznikiem Putina i wrogiem Ukrainy. W jego ocenie decyzja Trumpa o odblokowaniu eksportu rosyjskiej ropy i gotowość wpuszczenia surowca na rynek Stanów Zjednoczonych to sprzeniewierzenie się wartościom, które są podstawą amerykańskiej i europejskiej demokracji. Z takiego obrotu spraw Putin nie tylko się cieszy, ale już podjął wewnętrzne działania, powiedział Polskiemu Radiu Gudkow. On zwołał spotkanie na Kremlu i powiedział, przecież mu mówiłem, że oni się ugną i że Trump jest nasz. Sądzę, że właśnie takimi słowami zwrócił się do swoich współpracowników, podkreślając, że ograł wszystkich. Decyzji Donalda Trumpa w sprawie ropy towarzyszył również apel do prezydenta Ukrainy o powstrzymanie się od uderzeń w rosyjskie rafinerie. W odpowiedzi Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Kijów może się na to zgodzić pod warunkiem, iż Moskwa przestanie niszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
0: A w NATO narasta lęk przed skutecznością rosyjskich ataków. Współpraca Moskwy z Waszyngtonem jest przede wszystkim sygnałem politycznym. To opinia gościa Polskiego Radia 24, profesora Włodzimierza Batuga, amerykanisty.
5: Ta decyzja prezydenta Rosji, prezydenta Stanów Zjednoczonych o nawiązaniu stosunków gospodarczych, powiedzmy, to oczywiście nie są stosunki gospodarcze, tylko to jest bardziej sygnał polityczny, bo znaczenie gospodarcze zakupu czy sprzedaży tej ropy jest po prostu minimalne. To jest dobre, jeśli chodzi o rynek wewnętrzny w Stanach Zjednoczonych, bo są wybory. To jest korzystne dla Rosji, ponieważ pokazuje, że te mocarstwa mimo wszystko są w stanie ze sobą współpracować. No a trudno się dziwić Zełenskiemu, że ma poczucie bycia zdradzonym.
0: Mówił profesor Włodzimierz Batuk. Tragedia w brytyjskim parku dzikich zwierząt. Mężczyzna zginął po ataku tygrysa w Yorkshire Wildlife Park niedaleko Doncaster. Według policji wszedł na wybieg dla drapieżników i został śmiertelnie zaatakowany. Dziś park był zamknięty, a służby wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Policja apeluje też, by nie rozpowszechniać nagrań z tragedii, które pojawiły się w mediach społecznościowych.

0: Papież przejdzie operację usunięcia niewielkiej zmiany w płucu. Leon XIV poinformował po modlitwie Anioł Pański, że zmiana została wykryta na wczesnym etapie. Zabieg odbędzie się na początku przyszłego tygodnia. Niedawno podczas badań kontrolnych lekarze wykryli u mnie niewielką, dobrze zlokalizowaną zmianę w płucu. Została ona wykryta na bardzo wczesnym etapie i znajduje się w ograniczonym obszarze. Lekarze uznali, że wskazane jest podjęcie działania, dlatego zgodnie z ich zaleceniami zdecydowałem się na operację usunięcia zmiany. Zabieg został już zaplanowany na najbliższe dni. Dziękuję za duchowe wsparcie i polecam się waszym modlitwom. Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej Mateo Bruni poinformował, że operacja odbędzie się w rzymskim szpitalu Gemelli, a hospitalizacja papieża ma trwać około tygodnia.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policję w Nowym Sączu. 41-latek przed południem przemierzał ulicę miasta z nożem w ręce i nie reagował na wezwania policji. Patrol na miejsce został wezwany przez świadków. Jeden z funkcjonariuszy najpierw do zatrzymania mężczyzny użył tezera, czyli rodzaj paralizatora. Jednak 41-latek nie został obezwładniony i ruszył w stronę policjantów, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
2: Ten człowiek z nożem w ręce szedł w kierunku jednego z policjantów, dlatego też policjant, drugi policjant z patrolu użył wobec niego broni palnej. Padło kilka strzałów. Ten człowiek został przetransportowany do szpitala w Nowym Sączu, skąd otrzymaliśmy informację, że mężczyzna zmarł.
0: Policja prowadzi wewnętrzne postępowanie, które wyjaśni okoliczności interwencji. Poszukuje też świadków zdarzenia. Jutro mają odbyć się rozmowy protestujących związkowców i dyrekcji szpitala w Sanoku. Na spotkanie zaprosił ich starosta sanocki. W szpitalu od czwartkowego popołudnia trwa protest głodowy. Przystąpiły do niego 4 osoby, dziś głodujących jest 20. Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Małgorzata Sawicka mówi o obawach protestujących.
3: My jesteśmy informowani tylko jedynie o zamiarze rozwiązania umów o pracę. Dostajemy do skonsultowania tylko i wyłącznie tego typu dokumenty, które wynikają z kodeksu pracy. Dostaliśmy jakiś zarys właściwie na kilku slajdach programu naprawczego. Dla nas on jest kompletnie niespójny. Właściwie strona związkowa jest pomijana kompletnie. Nie ma dialogu takiego, do którego przywykliśmy i który był po prostu jakby w standardach naszego funkcjonowania w tym szpitalu.
0: Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołania dyrektorki lecznicy. Zarzucają jej niedostateczną ich zdaniem komunikację w sprawie restrukturyzacji placówki. Violetta Kasperska nie zgadza się z tymi zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowę. Jan Paweł II, uczeń, misjonarz. Pod takim hasłem w całej Polsce obchodzony był 26 Dzień Papieski. W kościołach i na ulicach prowadzone były zbiórki na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera młodych ludzi w zdobywaniu wykształcenia. Tak młodzież wspierano na pikniku rodzinnym w parafii świętego Józefa w Świdniku.
4: Za sobą koordynator Dnia Papieskiego. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to uczeń misjonarz, więc tym bardziej pasuje to do naszej koncepcji bycia w fundacji i dziękowania za to, że możemy nieść dobrą nowinę, nowinę o Janie Pawle II i możemy w ten sposób się odwdzięczać. O miłości wzywać się,
5: chwalmy, śpiewem, chwalmy, tań. Ksiądz Zdzisław Szostak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Świdniku. To rzeczywiście jest taki szczególny znak, że ojciec święty Jan Paweł II wrócił się do młodzieży, widząc w niej przyszłość i kościoła, i świata. I oni są rzeczywiście dzisiaj tym żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II.
4: Ja mam na imię Zuzanna i jestem stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia od 5 lat. Dzięki stypendium mogłam zakupić na przykład materiały, które później wykorzystuję na studiach. Też dzięki czemu mogę przygotowywać różne pomoce na zajęciach. Dzięki czemu też moja praca jest bardziej efektywna.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia wspiera ponad 2000 uczniów i studentów. To przede wszystkim uzdolniona młodzież z mniejszych miejscowości i ubogich rodzin.
1: Suma wydarzeń.
0: A na finał naszego magazynu bohaterowie, którzy mają bardzo konkretny plan na zimę, dobrze zjeść i porządnie się wyspać. Jeszcze intensywnie żerują, nabierają masę i szukają komfortowego miejsca na zimowy sen. Jak mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie, hibernacja jest już naprawdę blisko.
6: Jeżeli robi się chłodniej, temperatura spada już znacząco, jest naprawdę grubo kilka dób niższych temperatur, to wtedy jeże faktycznie zapadają w sen zimowy. Jednak nie jest do końca to tak, ponieważ one wcześniej, już teraz o tej porze bardzo dużo kręcą się i po prostu szukają sobie już miejsca.
0: A jeżeli jeże wpadną do naszego ogrodu, możemy im trochę ułatwić wejście w zimowy sen.
6: Spokojniejszej części ogrodu

0: Jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
1: Ważne jest, by uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione, na przykład widłami, czy nawet poparzone w wyniku spalania opadłych liści. A my w Polskim Radiu 24 zapewniam, do snu zimowego się nie szykujemy. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar, a ja wrócę do Państwa z najnowszymi informacjami punktualnie o północy. Michał Przerwa, do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: 23 minuty po godzinie 23 w Polskim Radiu 24. Rzeczywiście do snu zimowego się nie szykujemy. Również w Krakowie nikt do snu zimowego się nie szykuje, bo są już znane wyniki z 92% komisji. No i wynika, że Łukasz Gibała zwyciężył i zostaje prezydentem Królewskiego Miasta Krakowa. No a dzisiaj w wydaniu specjalnym komentowaliśmy owo wydarzenie. No a przed nami jeszcze bardzo ciekawa rzecz. To nie sen zimowy, a ścieżka edukacyjna. Ścieżka edukacyjna w lesie. Zapraszam.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, dzień dobry. Każda pora roku jest dobra, żeby wybrać się do lasu. Dlatego dziś na początek naszej audycji zabieram Państwa na radiowy leśny spacer Szlakiem Łosia. To nowa ścieżka edukacyjna, którą kilka dni temu otwarto w Kampinoskim Parku Narodowym. Liczy 3,5 km i łączy Centrum Edukacji przy Dyrekcji Parku w podwarszawskim Izabelinie z Leśnym Ogródkiem Botanicznym. Gotowi na spacer? Zaprasza Marta Hoppe, a naszą przewodniczką będzie Magdalena Kamińska, rzeczniczka Kampinoskiego Parku Narodowego, która przekonuje, że to niezwykłe miejsce na mapie świata.
5: Kampinoski Park Narodowy to jest taki ewenement na skalę światową. Jedyny park narodowy w Polsce, położony na województwie mazowieckim, na Mazowszu, no i graniczący bezpośrednio ze stolicą. To jest, tak jak mówię, ewenement na skalę światową. Nie spotyka się tak często, a raptem kilka razy tylko na świecie, kilka jest takich przypadków, kiedy park narodowy, a więc najwyższa forma ochrony przyrody, wyjątkowe miejsce, taka perełka przyrodnicza, graniczy z tak wielką aglomeracją, jaką jest Warszawa, więc tak na dobrą sprawę na styku wielkiego miasta, no i tej takiej przyrody, którą chronimy, właśnie jest park narodowy. I jeśli chodzi o turystów, no to rzeczywiście można tak powiedzieć, że większość tutaj osób odwiedzających park, korzystających z jego zasobów, to są właśnie mieszkańcy Warszawy. My szacujemy, że średnio odwiedza nas każdego roku około 1,5 miliona turystów i to są ludzie, którzy no, przyjeżdżają, korzystają z tej bliskości, dlatego że wystarczy komunikacją miejską 25 minut przejechać i już można wejść do Kampinoskiego Parku Narodowego.
6: No i jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, gdzie młodzież, jak może Państwo słyszą, radośnie spaceruje. Ścieżka Szlakiem Łosia, nowe miejsce, nowa atrakcja, otwarta po to, żeby przybliżyć łosia, czy żeby było więcej atrakcji w parku?
5: Raczej, żeby właśnie przybliżyć łosia, żeby mogły, mamy tutaj ścieżkę też sensoryczną, żeby mogły skorzystać z takich miejsc dzieci, dorośli, ale też osoby ze specjalnymi potrzebami, dlatego że ta ścieżka jest dostosowana do tego, żeby mogły z niej skorzystać na przykład osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, ale też osoby niedowidzące. Tutaj w bardzo bliskiej odległości mamy ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach imienia Róży Czackiej i nasze tablice, które tutaj na tej ścieżce przygotowaliśmy, mają tam tabliczki w języku Braille'a. Mogą tam z tego korzystać właśnie osoby niedowidzące, które mogą za pomocą specjalnej aplikacji odsłuchać w danych przystankach o miejscach, w którym jesteśmy, więc bardzo się właśnie z tego cieszymy i zapraszamy.
6: No i szczególnie o łosiu dowiemy się z tej ścieżki tropem łosia, bo to jest to zwierzę, które jest symbolem

0: problem kampinosu. To zwierzę, które tutaj się pojawiło, kiedyś go nie było, teraz powrócił w całkiem zacnej liczbie, więc o łosiu najwięcej informacji tutaj uzyskamy.
1: Myślę, że tak, jak najbardziej. Też zapraszam do tego, żeby odwiedzać oczywiście park, ale skoro tak mówimy, to tutaj jeszcze zachęcę, jeśli ktoś nie może na przykład przyjechać do parku, a chciałby się dowiedzieć czegoś o łosiu, to też mam okazję, to zaproszę do tego, żeby zerkać sobie na przykład na nasze profile internetowe, nasze media społecznościowe. My tam mamy dużo informacji, zamieszczamy też filmiki z fotopułapek z łosiami w roli głównej, więc są takie różne narzędzia, z których możemy korzystać i, że tak powiem, czerpać wiedzę, ale tutaj przyjeżdżając tak jak najbardziej, nawet mamy ławki takie, tutaj patrzę w tym kierunku, mamy nawet ławki na tej ścieżce szlakiem łosia, gdzie też są różne informacje, właśnie między innymi łosiu. Rzeczywiście można tą wiedzę poszerzyć dotyczącą łosia i poznać go, a jak coś poznamy, to wtedy rozumiemy, o czym mówimy i bardziej z większym szacunkiem podchodzimy do tego.
2: Bliskość stolicy to z jednej strony błogosławieństwo, z drugiej jednak przekleństwo. Tak duża liczba odwiedzających to duża presja na przyrodę. Dlatego Magdalena Kamińska przypomina o zasadach, które obowiązują w takim miejscu.
1: Park jest bardzo duży. To jest drugi co do wielkości park narodowy w Polsce po Biebrzańskim. Żeby sobie też tak wyobrazić, bo to bardzo działa na wyobraźnię, to powiem, że jest on większy od Krakowa. To wtedy wszyscy mówią, wow, ojej, taki wielki. No to ja wtedy zwykle dodaję, że tak, on jest drugi co do wielkości, jest bardzo duży, ale wszystkie parki narodowe, 23 w Polsce, zajmują tak naprawdę tylko 1% powierzchni Polski. To jest takie, no naprawdę taka perełka przyrodnicza, minimum 1%. Co to jest? Nic tak naprawdę. No i my, czyli służba Parku Narodowego, wszyscy, którzy tutaj pracujemy, którzy jesteśmy w służbie, służymy tej przyrodzie, staramy się edukować, mówić o tym, czego nie wolno, mówić o zasadach, które tutaj obowiązują i zachęcać do tego, żeby przestrzegać regulaminu parku. A regulamin parku mówi na przykład, że poruszamy się tylko i wyłącznie po szlakach pieszych, po szlakach parku. Natomiast, no, mimo że ta świadomość wzrasta, to zdarzają się takie sytuacje, kiedy, no, turyści chcą wejść gdzieś głębiej. Chcą wejść na przykład zerwać grzyby. Grzybobranie to taki sport narodowy po piłce nożnej Polaków i my bardzo lubimy grzyby zbierać. No ale z kolei tutaj kłania nam się kolejna zasada. My nie zrywamy w parkach narodowych grzybów. Nie dlatego, że mamy takie widzimisię. To jest nałożone ustawowo. To wynika z ustawy o ochronie przyrody. Bo niektórzy mówią, no dobrze, no ale jeden grzybek. Okej, ale tak jak właśnie powiedziałam, 1,5 miliona turystów i to nie jest tylko jeden grzybek. Jeśli każdy by wszedł po jednego grzybka, no to uwaga, przeważnie schodzimy wtedy ze szlaków, no więc robimy pierwsze wykroczenie, tak? Depczemy te cenności, które my, służba parku, tutaj chronimy. Płoszymy zwierzęta, czyli wracamy do tego, o czym mówiłyśmy, tak? Gdzieś w tych ostojach puszczańskich żyją łosie, żyją właśnie rysie, bo mamy tu ich kilka, żyją inne zwierzęta. Płoszymy je, tak? One mają tam swoje terytoria, rozmnażają się, na świat przychodzą młode. Cały ten ekosystem, no najlepiej, gdyby on sobie pozostał sam, bez człowieka. Bo to jest też takie ciekawe, bo my chronimy puszczę dla człowieka, ale i przed człowiekiem. Więc, no mówię, tych zasad jest tutaj dużo. Po parku oczywiście poruszamy się od świtu do zmierzchu po to, żeby dać tę przestrzeń, to bezpieczeństwo tym zwierzętom, tym mieszkańcom dzikim puszczy, żeby oni mogli odpocząć. Jest wiele takich gatunków zwierząt, które poruszają się głównie w nocy. W nocy wychodzą na żer, potrzebują tego spokoju. Więc ta edukacja jest bardzo potrzebna, ponieważ z roku na rok tych turystów, o których mówimy, liczba wzrasta. Mamy dużo ścieżek turystycznych, dydaktycznych, mamy polany wypoczynkowe, a więc można tutaj sobie wybrać taką formę spędzenia czasu, jaką my preferujemy.
2: A na najnowszą ścieżkę edukacyjną szlakiem łosia w Kampinoskim Parku Narodowym zabrały nas rzeczniczka parku Magdalena Kamińska i Marta Hoppe. Ze spaceru wracamy do szkoły, ale spokojnie, to będą bardzo ciekawe lekcje. Wraz z nowym rokiem szkolnym Fundacja Banku Ochrony Środowiska ruszyła z kolejnym sezonem projektów ekologicznych dla szkół. To m.in. projekty z zakresu zdrowego odżywiania czy transformacji energetycznej. Więcej o nich opowiedział mi Przemysław Radwan z zarządu fundacji.
3: Myślę, że jeżeli

0: I dzieci i młodzież mają zmienić stosunek do środowiska, rozumieć, co się dzieje z tym środowiskiem, to przede wszystkim muszą się nim kiedyś zachwycić. A żeby się zachwycić, to trzeba wychodzić ze szkoły. W związku z tym te nasze projekty zakładają, że trzeba wychodzić ze szkoły i jeszcze robić coś wokół szkoły. W jednym z nich zachęcamy do zaprojektowania szkolnego takiego zielonego zakątka, tradycyjnego sadu. I najlepsi mają szansę na grant, na założenie takiego sadu.
1: Jak to w takim razie działa od początku? Szkoła najpierw musi się zgłosić.
0: Tak. Szkoła na początek musi się zgłosić do jednego z naszych projektów do 21 października. Wszystkie informacje są na naszej stronie, w internecie, na Facebooku. Zarejestrować. Nauczyciel rejestruje szkołę do udziału. Wtedy ma dostęp do i materiałów edukacyjnych, i scenariuszy zajęć, które trzeba zrealizować. Jak się je zrealizuje, to składa się sprawozdania. Te sprawozdania są oceniane przez komisję sędziowską. No i ci, co najlepiej zrealizują te scenariusze, najciekawiej, najpełniej, mają szansę na otrzymanie, w zależności od programu, różnego rodzaju wsparcia. Mamy trzy projekty takie, które dzieją się w szkołach. Projekt Zdrowo Jem, Więcej Wiem, to jest dla przedszkoli i młodszych klas o żywności i o tym, jak nasze decyzje takie żywnościowe wpływają na środowisko. O tym, czy lepiej jeść jabłko, które przyjechało kilka tysięcy kilometrów, czy może 50 sadów, które są w okolicy naszej miejscowości.
1: Też w ogóle bardzo aktualny temat, bo przecież jesteśmy po reformie żywienia w szkołach, prawda, po wprowadzeniu nowych zasad w szkołach podstawowych. Przypomnijmy, że chodzi o to, że ma być raz w tygodniu posiłek na bazie roślin strączkowych, więcej dań roślinnych, mniej mięsnych, zawsze na każdym posiłku alternatywa roślinna dla uczniów, którzy są na dietach wegetariańskich, no i to obrosło rzeczywiście dyskusją o wolności żywienia i prawie do żywienia dzieci według własnych upodobań.
0: My zachęcamy nauczycieli, żeby razem z dziećmi patrzeć, skąd bierze się żywność i trochę pokazywać, co to znaczy, że po coś sięgniemy wraz z rodzicami w sklepie. Pokazujemy, że po pierwsze lepiej sięgać po to, co jest z okolic, co też wspiera po prostu lokalne gospodarstwa, produkcję rolną w Polsce, a jednocześnie nie powoduje tego śladu węglowego, czyli nie przyjechało kilkaset czy kilka tysięcy kilometrów czasem do naszych sklepów. I to jest bardzo ważne, żeby tak naprawdę dzieci rozumiały i potrafiły same decydować kiedyś, co będą jadły, jak będą jadły, co jest dobre dla środowiska, co jest dobre dla zdrowia.
1: O czym mówił Przemysław Radwan z Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Szczegóły, jak dołączyć do projektów na stronie fundacji. A dziś w audycji to wszystko. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Ja patrzę na zegar 35 minut po godzinie 23 i zastanawiam się, czy w Krakowie w dalszym ciągu w sztabie Łukasza Gibały trwa feta, bo to Łukasz Gibała wygrał wybory prezydenckie i od jutra jest prezydentem Krakowa. A my dobrnęliśmy, proszę państwa, dzisiaj do naszego końca naszego dzisiejszego wieczornego spotkania, które przygotowały Kamila Kuzar i Dominika Malkut, zrealizowali Paweł Szymankiewicz i Karol Smyk, a ja, Paweł Wojewódka, dziękuję państwu za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24. Naprawdę warto.
2: Kościół nasz powszedni.
4: Niedziela, 11 dzień października i kolejny, 26 dzień papieski. Dzisiaj właśnie mieliśmy. Agnieszka Kozłowska-Łysko, witam państwa w audycji Kościół nasz powszedni. A naszym gościem jest ksiądz Paweł Walkiewicz, wiceprzewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Witam księdza serdecznie.
5: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w ten piękny dzień papieski. Kolejny już 26, rzeczywiście.
4: Tak, już 26. Może zacznijmy od dnia wczorajszego, bo zwykle przed dniem papieskim rozdawane, wręczane są totusy, tak zwane katolickie noble. nagrody Totus Suus podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie. To statuetki w kształcie anioła wzbijającego się do lotu.

0: wręczane osobom i instytucjom, które inspirując się nauczaniem świętego Jana Pawła II w sposób szczególny przyczyniają się do budowania tej cywilizacji miłości i wręczane są w czterech dziedzinach. Najbliższa nam dziennikarzom to ta branża medialna i w tym roku kto otrzymał totusa?
1: Tak. Oczywiście wszystko to się zgadza. Tutaj no, w tym roku mamy, można powiedzieć, taki szczególny urodzaj, jeśli chodzi też właśnie o tę branżę medialną, tak jak mówi pani redaktor, bo totusa otrzymała produkcja Telewizji Polskiej, taki cykl filmów dokumentalnych Pielgrzymi Nadziei. On był związany, ten cykl, z też no, z tym, co przeżywaliśmy w zeszłym roku w kościele, z tym hasłem Pielgrzymi Nadziei. To jest taka piękna produkcja, która przybliża naprawdę no, ludzi nadziei, ludzi, którzy żyją nadzieją i tę nadzieję potrafią nieść innym. Natomiast no, myślę też, nie mogę nie wspomnieć, że w tym roku był też przyznany totus tuus specjalny dla tygodnika Niedziela, związany także, no, Niedziela, która przeżywa w tym roku no, równą, taką bardzo okrągłą, setną rocznicę no, założenia i też no, to stulecie istnienia. No wiadomo, tygodnik myślę bardzo zasłużony i znany nam, no, goszczący pewnie w naszych domach, więc jeśli chodzi o tę sferę związaną z przekazem wiadomości, no to tutaj niewątpliwie te dwa tytuły, te dwie produkcje, no czy te dwie rzeczywistości trzeba wymienić. No, poza
0: Ale
1: tym
0: zostały
1: też.
0: jeszcze nam trzy inne dziedziny, czyli osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej.
1: Tak, tutaj znowu Paweł Bębenek jest tym, który spośród nominowanych razem, no wiadomo, nominacje to jeszcze był Janusz Rosikoń i Mateusz Środoń, więc też wielcy artyści. Natomiast nagroda ta główna, totus tuus, ta statuetka, o której pani redaktor mówiła, powędrowała do pana Pawła Bębenka, no, znanego po prostu z kompozycji, które śpiewamy na mszach świętych, kiedy jesteśmy. I praktycznie z niezliczonej, bym powiedział, no, liczby warsztatów, różnych wydarzeń muzycznych, które on niestrudzenie podejmuje, także z różnymi innymi twórcami, także, no, także to jest ten kolejny, no, ta
0: Totus
1: kolejna
0: i
1: nagroda, tak.
0: jeszcze to rozpowszechnianie, propagowanie nauczania Jana Pawła II.
1: Tak, tutaj szczerze mówiąc, jakoś tak szczególnie bliska dla mnie nagroda. Ona tutaj nominowanymi byli pan profesor Jan Grossfeld, też pani profesor Milena Kindziuk. Natomiast nagrodę zdobyło małżeństwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy. No, to jest jakoś tak, mówię, szczególnie dla mnie niezwykła nagroda, z której jakoś tak się niezwykle cieszę. Myślę, że znane nazwisko, znane osoby, małżonków, którzy jakoś tak niezwykle mocno weszli w pogłębianie nauczania Kościoła, a szczególnie właśnie nauczania, które nam pozostawił święty Jan Paweł II Wielki. Jeśli chodzi o tę rzeczywistość narzeczeństwa, małżeństwa, rodziny, ochrony świętości życia, ja tak może przypomnę to pan Jacek Pulikowski bardzo często o tym mówił, że to było tak w ich życiu, że oni po ślubie jakoś bardzo długo, no całe lata czekali na to pierwsze dziecko i to się też zbiegło z początkiem pontyfikatu Jana Pawła II i z takim no, rozmyślaniem, trochę przeżywaniem tego cierpienia, też i takiej niezgody na tę sytuację, dlaczego to ich spotyka i oni tak pięknie przeżyli, no, potrafili wejść w to, jak Kościół patrzy na tajemnicę małżeństwa, na tajemnicę właśnie tego przekazywania życia w rodzinie. I wiemy, no dzisiaj są szczęśliwymi rodzicami, dziadkami. Natomiast ten ich taki no, swoisty, bym powiedział, adwent doprowadził do niezwykle pięknych owoców, bo ten namysł nad tajemnicą małżeństwa, rodzicielstwa, narzeczeństwa, on ich otworzył na takie służenie swoją wiedzą, swoim przykładem, swoim doświadczeniem naprawdę wielu rodziców.

0: rodzinom, wielu małżeństwom, wielu parom, które przygotowywały się do małżeństwa. Wystarczy, myślę, nawet po prostu wejść w internet i zobaczyć, jak wiele konferencji, książek, i oni razem, jako Jadwiga, Jacek Pulikowski, czy sam Jacek Pulikowski nam pozostawili, czy cały czas pozostawiają. Także,
1: I
0: tak to.
1: ostatnia dziedzina, promocja godności człowieka.
0: Zgadza się. To
1: Tutaj też
0: tutaj
1: było,
0: pani.
1: zawsze jest kilku nominowanych, a zwyciężył.
0: Zwyciężył, czy zwyciężyła pani profesor Krystyna de Walden-Gałuszko. To jest pewnie może człowiek mniej znany, ale niezwykle zasłużona też już i z niezwykle bogatym doświadczeniem profesor, która psychoonkologię w Polsce jakoś tak bardzo, bardzo potrafiła rozwinąć, czy nawet wprowadzić. Więc i prezes Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego, i konsultant krajowy w dziedzinie medycyny paliatywnej. Więc człowiek, który w bardzo takich trudnych sytuacjach i swoją wiedzą, i swoim oddaniem, i talentem potrafił też wielu ludziom pomóc w takich bardzo, bardzo dramatycznych sytuacjach życiowych, pomagać. Więc tutaj jak najbardziej też nagroda, myślę, ze wszech miar zasłużona, i może człowiek mniej znany, ale jeżeli ktoś, obsługuje dzisiaj, myślę, kiedy mamy jakieś szerokie kontakty, to myślę, praktycznie w każdej rodzinie jest ktoś dotknięty tutaj jakimiś rzeczywiście problemami onkologicznymi, więc na pewno zrozumiemy, że warto takich ludzi nagradzać i doceniać.
1: W tym roku hasło Dnia Papieskiego to uczeń misjonarz, czyli ten, który idzie pierwszy.
0: Tak, ten, który idzie pierwszy. Tu bym tak dopowiedział, bo uczeń misjonarz to jest też takie zaczerpnięcie, przypomnienie sobie tego, co zwłaszcza też papież Franciszek nam pozostawił, który bardzo akcentował jedność tego terminu. Zresztą to nasz arcybiskup Adrian Galbas, mówię nasz jako arcybiskup Warszawy i też nasz jako człowiek, który stoi na czele Rady Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. On bardzo na to zwraca uwagę, że nie można być prawdziwie uczniem, jeśli nie jest się misjonarzem. Prawdziwy misjonarz to jest ten, kto ma też świadomość tego, że cały czas jest uczniem tego, który prawdziwie idzie pierwszy, czyli Jezusa Chrystusa. Bo jak mamy wiarę, jeżeli idziemy za Jezusem, to mamy tę świadomość, że to On jest właśnie tym, który jest pierwszy, który jest prawdziwie tym mistrzem, tym dobrym nauczycielem. A naszą rolą to jest to, byśmy, tak jak tutaj znowu powrócę do naszego arcybiskupa, byli taką pompą ssącotłoczącą, która potrafi zasysać tę łaskę od naszego Zbawiciela, ale też ją przekazywać dalej. Na tym nasza rola polega i wtedy prawdziwie żyjemy, jeżeli ten cykl zachodzi w pełni, że potrafimy od Boga przyjmować, ale i tym się dzielić, bo
1: To
0: to w sumie też jest
1: jest
0: znak tego.
1: temat, ale Dzień Papieski ma przypominać o papieżu, o jego nauczaniu. Było takie i mówimy, czy kiedyś może mówiliśmy o pokoleniu JP2. Czy takie pokolenie dzisiaj istnieje? No bo nie oszukujmy się, dorasta to pokolenie, które Jana Pawła II zna wyłącznie z YouTube'a, TikToka, z memów, i oczywiście z opowieści rodziców, co po niektórzy. Zdaniem księdza takie pokolenie istnieje, czy takie
0: Istnieje,
1: hasło
0: to tak
1: tylko?
0: odwołam się oczywiście do tego, co jest jakoś żywe w moim sercu, w mojej pamięci. Za nami są obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, które i w lipcu były naszym udziałem, i też pielgrzymka w sierpniu na Jasną Górę z Krakowa, i we wrześniu obóz dla tych, którzy zostają, czy stali się już w tej chwili studentami, a są naszymi stypendystami. Więc naprawdę to są ludzie, którzy są otwarci na nauczanie Jana Pawła II. Natomiast też przypomniałbym tak niejako z drugiej strony to, co myślę w takiej konferencji naukowej, bardzo uważam tak błyskotliwie i jednocześnie głęboko ksiądz profesor Grzegorz Hołub zauważył, kiedy mówił o tym, że

0: Jan Paweł II był człowiekiem, który jakoś tak bardzo dobrze odpowiada naszym czasom, kiedy tak mocno się rozrastają miasta. On mówił, że to był człowiek, który niezwykle dobrze odnajdywał się w mieście. To była taka jego ciekawa uwaga. Mówił, że on na przykład bardzo zwracał uwagę na te argumenty natury rozumowej, intelektualnej w głoszeniu wiary. Mówił, że ten termin posługa myślenia, czy też zwracanie uwagi na to, by ewangelizować kulturę i przez kulturę, że to bardzo dobrze odpowiada no, tym zmaganiom, które stoją przed nami dzisiaj. No a skoro no, przed nami, no to na pewno i tutaj mamy na myśli też tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście no, nie spotkali nasze pokolenia, choćby no, no moje pokolenie miało możliwość spotykania się z Janem Pawłem II w czasie pielgrzymek do ojczyzny, ale to dziedzictwo, które nam pozostawił, jest aktualne i dla mnie no, to jest też taką radością, że no, też bym powiedział, ludzie no, prawdziwie do nauki to zauważają i potrafią tego dowodzić. Więc jak najbardziej myślę, to pokolenie Jana Pawła II no, no jest, co nie znaczy, że no nie stoimy przed jakimiś no, problemami, wyzwaniami, ale no, na tym myślę nasze życie polega, że...
1: No też samo hasło mówi misjonarz nadzieja. Misjonarz to też człowiek wyjeżdżający gdzieś daleko, a teraz to może tym terenem, największym terenem misyjnym XXI wieku jest właśnie internet. Czy zdaniem księdza Jan Paweł II odnalazłby się na TikToku, Instagramie czy YouTubie? Oczywiście nie w formie memów. Jakim językiem mówiłby tam o Bogu?
0: Myślę, że mówiłby językiem na pewno zrozumiałym, atrakcyjnym i jednocześnie bardzo też i odpowiadającym temu, co Pan Bóg chce przekazać i temu, co dzisiaj młody człowiek odczuwa, czy w ogóle człowiek odczuwa, bo przecież jak przypomnimy sobie to, jak Jan Paweł II żył, w jaki sposób działał, no to było fascynujące, że on potrafił wykorzystywać no, te środki, które posiadał i tę sytuację, którą przeżywał. No, mnie się bardzo podoba na przykład to, co mówią księża, którzy byli przy wyborze kardynała Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Rzymie, że on tam do młodych ludzi na jednej z pierwszych audiencji powiedział, no na was młodych się nigdy nie zawiodłem, że w nim... No, był taki entuzjazm i myślę, że właśnie to też cechowało Jana Pawła II, że on rzeczywiście poszukiwał nowych środków, no choćby ten termin znany nam przecież bardzo dobrze, no, nowej ewangelizacji. No to przecież na tym w zamyśle Jana Pawła II no, polegał, żeby tę Ewangelię, która jest no, jedna, ta dobra nowina, która jest, no, można powiedzieć, w najgłębszym sensie niezmienna, żeby ją głosić w sposób nowy, to znaczy atrakcyjny dla dzisiejszego, dla współczesnego człowieka. I no, także tutaj nie mam wątpliwości, że na pewno Jan Paweł II byłby tutaj bardzo sprawnym człowiekiem, który czy w internecie, czy w innych przestrzeniach medialnych by się no, potrafił poruszać.
1: Jest wiele cytatów, słów Jana Pawła II, które przypominamy, a księdza jakie najbardziej właśnie rusza, czy które księdzu towarzyszy?
0: Dla mnie to z Janem Pawłem tak bardzo osobiście kojarzy się, szczerze mówiąc, cytat, który Jan Paweł II przyjął i nie on go wymyślił, bo dla mnie jakoś tak mocno brzmi w sercu, no, w pamięci to słowo, które nam Pan Bóg zostawił w liście świętego Jana, apostoła w Nowym Testamencie. Bóg jest miłością. To Jan Paweł II to zawołanie uczynił hasłem pielgrzymki w roku 99 do naszej ojczyzny. No, dla mnie to był szczególny czas, bo wtedy Jana Pawła II spotkałem przy ołtarzu, kiedy jako kleryk Seminarium Warszawskiego służyłem do mszy świętej na placu Piłsudskiego. No i szczerze mówiąc, no pierwsze skojarzenie to jest na pewno to zdanie, które przewodziło całej pielgrzymce. Z Janem Pawłem mnie się kojarzy, no ale też i głębiej, no to z Pismem Świętym. Ale no, niewątpliwie, no nie mogę tego nie wymienić, jeżeli pani

0: i pytał o takie zdanie, no, które mnie się kojarzy z Janem Pawłem II.
1: No i jeszcze jest to nie lękajcie się, cytowane wielokrotnie, a to nie lękajcie się, powiedziane przez papieża, to chodziło o otwórzcie drzwi Chrystusowi, a nie lękajcie się dzisiaj w 2026 roku.
0: To jest niewątpliwie takie zdanie, które widzimy, że ono nawet jeszcze bardziej może nabiera swojego sensu, znaczenia, aktualności, kiedy tak myślę, patrzymy na kondycję naszą, czy społeczeństwa, czy rodziny, kiedy właśnie takiego lękania się, chciałoby się powiedzieć, jest no aż za dużo, że ludzie jakoś w takim lęku jednak się zamykają, a więc to nie lękajcie się, to bym powiedział, jest takim wołaniem Bożym do naszych czasów. Nawet poczynając od świętej Faustyny, która nam pozostawiła, czy Pan Jezus przez nią nam pozostawił, to Jezu, ufam Tobie, czy też przez różne inne objawienia. I rzeczywiście to, co Jan Paweł II przecież też. To znowu, to nie lękajcie się, to też jest powtórzeniem przecież słów Pana Jezusa powiedzianych do Jego uczniów, do Jego apostołów, więc i myślę, że to też jest taki dowód na to, jak głęboko Jan Paweł II znał człowieka, że to zdanie tak rzeczywiście potrafił wydobyć jako niezwykle ważne, bo on rzeczywiście często, zwłaszcza na przełomie tysiącleci, do niego wracał. I też w tej łacińskiej formie, duc in altum, czy tutaj też mówię o wypłyń na głębie, że no, to jedno z drugim się łączy. To myślę, nie lękanie się i to wypłynięcie na głębie. No, nie lękam się zaufać Jezusowi, więc potrafię za nim wypłynąć, potrafię za nim iść, podążać i rzeczywiście czynić swoje życie sensownym. Więc
1: A teraz,
0: tak
1: proszę
0: bym
1: księdza,
0: to widział.
1: zejdźmy na ziemię tu i teraz. Już jestem po zbiórce. Zbiórka była w niedzielę, jest po totusach. I co dalej? Kolejny dzień papieski. Przypomnijmy jeszcze może słuchaczom, tym, którzy usłyszeli pierwszy raz, czym zajmuje się fundacja i co to są za stypendia.
0: Fundacja, właśnie można by powiedzieć, zajmuje się nadzieją, takim niesieniem pięknej nadziei, myślę, pięknym młodym ludziom, którzy, tak mówiąc precyzyjnie, są po drugim semestrze klasy siódmej szkoły podstawowej aż do zakończenia studiów. Fundacja wspiera młodych ludzi z niezamożnych rodzin, którzy bardzo dobrze się uczą, angażują się w wolontariat w wymiarze no, swoich małych ojczyzn, tam gdzie żyją, w tych parafiach, w których mieszkają. I takich ludzi z niewielkich miejscowości wspieramy, po pierwsze, tak jak mówią ci starsi, programem duchowym, programem, który zapewnia im też taką dobrą formację w duchu Jana Pawła II, w duchu wartości, które on nam pozostawił i głosił. I też zajmuje się rzeczywiście fundacja no, stypendiami, które fundujemy, czy też przekazujemy tym młodym ludziom, a które mamy ze zbiórki, choćby, czy zwłaszcza w czasie Dnia Papieskiego i za te dary tutaj dziękujemy. No i rzeczywiście jest tak, że mamy w tej chwili 2000 takich młodych stypendystów. Akcenty tu się rozkładają tak po połowie. 1000 z nich to są uczniowie, a więc zwłaszcza uczniowie klas no, szkół średnich, a druga połowa no, to są studenci, którzy kontynuują studia no, na studiach dziennych no, państwowych uczelni w Polsce i realizują swoje marzenia o zdobyciu no, wymarzonego zawodu, wymarzonej wiedzy. I to jest też mówię, takie piękne, bo realizując swoje pasje, marzenia, oni też no, przyczyniają się do tego, że no, całe nasze społeczeństwo na tym się rozwija, na tym zyskuje, że po prostu przychodzą nowi nauczyciele, prawnicy, lekarze, no, inżynierowie, no, ludzie często z bardzo pasjami niezwykłymi, jak choćby badanie dna morskiego, czy wprost przeciwnie, badanie przestworzy kosmicznych. No, to są często ludzie o no, niezwykłych pasjach, już nawet z dorobkiem pewnym takim nowatorskim, którzy wprowadzają pewne usprawnienia, zwłaszcza w dziedzinach technicznych, czy też no, humaniści. No, tutaj bardzo szeroko, ile tylko jest kierunków na naszych uczelniach, no, to takie są możliwości.

0: możliwości dla naszych stypendystów. No.
1: To jeszcze
0: Tak
1: na
0: to wygląda.
1: zakończenie, znaleźć te wszystkie informacje i was można na stronie www.dzielo.pl.
0: Tak, dzieło.pl, bez oczywiście polskich znaków, to jest nasza oficjalna strona, na którą zapraszam. Tam wszelkie inne informacje i możliwości i wiadomości o nas, kim jesteśmy, jak działamy przez cały rok.
1: Dziękuję bardzo za to spotkanie. Ksiądz Paweł Walkiewicz z Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia gościł dziś w Polskim Radiu 24. Dziękuję księdzu bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże wszystkim.
1: Szczęść Boże, a ja Państwu dobrego wieczoru życzę i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.
2: Kościół nasz powszedni. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
7: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
6: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
7: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
6: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
7: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
6: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Łukasz Gibała wygrał z Moniką Piątkowską i został nowym prezydentem Krakowa. MSZ ostrzega przed podróżami do Arabii Saudyjskiej. Huti atakują lotniska. Dziś prezentacja jawnej części raportu w sprawie użycia Pegasusa. To podsumowanie 2 lat prac. Minęła północ. Michał Przerwa, zapraszam. Według danych z ponad 95% obwodów głosowania Łukasz Gibała w drugiej turze przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa zdobył około 62,3% głosów, a Monika Piątkowska miała około 37,7% poparcia. Frekwencja wyniosła około 43,8%. W sztabie zwycięzcy jest Paweł Pawlica.
2: Łukasz Gibała rozpoczął swoje przemówienie od podziękowań dla bliskich współpracowników, wolontariuszy i wyborców, ale także tych, którzy głosowali na jego kontrkandydatkę Monikę Piątkowską. Zaapelował do wszystkich o współpracę i odłożenie sporów. Jak mówił, 11 października 2026 roku będzie dla Krakowa historyczną datą.
3: Szanowni Państwo, drodzy krakowianie, wiem, że dzisiejszy dzień przejdzie do historii. I to jest nasza wspólna zasługa. Bardzo Wam dziękuję.
2: Współpracownicy Łukasza Gibały długo skandowali hasło "Tu jest Kraków, nie Warszawa". Przez prawie godzinę rozbrzmiewał tutaj zapętlony w kółko utwór "Nie przenoście nam stolicy do Krakowa" zespołu Pod Budą. Oficjalne wyniki wyborów Miejska Komisja Wyborcza ogłosi prawdopodobnie po północy. Zgodnie z przepisami zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa odbędzie się na najbliższej sesji Rady Miasta. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Marek Sowa z Koalicji Obywatelskiej mówił w TVP Info, że zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zjednoczyli się przeciw Monice Piątkowskiej.
4: PiS w tych wyborach dostał 17,5%. Tak zaangażowaliście się w referendum, że przynieśliście 5 tysięcy podpisów, to 30 tysięcy, które zostało
5: wyborców Prawa i Sprawiedliwości
4: złożone. To, co was zjednoczyło z Łukaszem Gibałą, to program pod tytułem "Byle nie Piątkowska, byle nie kandydat Koalicji Obywatelskiej".
1: Rafał Bochenek z Prawa i Sprawiedliwości uważa,

0: Uważa wynik wyborów w Krakowie za klęskę dla rządzącej koalicji.
1: Na pewno nasi wyborcy głosowali w większości na pana Łukasza Gibałę. My spotykaliśmy się, rozmawialiśmy i wiemy, jak skrajnie negatywnie oceniają rządy Donalda Tuska w Polsce i jak skrajnie negatywnie oceniali rządy pana Miszalskiego tutaj w Krakowie. A pani Piątkowska miała ten układ cementować. Ona startowała właśnie po to, żeby ten układ cementować. Zresztą

0: Mundurowi otrzymali informację o jego śmierci. Kolejny atak na lotnisko w Rijadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Damamie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej, podnosząc poziom zagrożenia do najwyższego – nie jedź.
1: Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Nie jest jeszcze znana skala wywołanych obrażeń i szkód. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Króla Halida. Jest ono zamknięte od wczorajszego ataku Hutich, w wyniku którego zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wciąż nieznany jest jeszcze poziom szkód, jaki spowodował atak Hutich na lotnisko w Damamie. W ciągu ostatniego tygodnia jemeńscy Huti atakowali saudyjskie lotniska wielokrotnie, nie tylko w Riyadzie, ale też w Dżazanie, Nadżranie i Absze. I przestrzegają przed kolejnymi atakami. Mają one być odwetem za militarne zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie. Donald Trump zapowiedział, że rozważa militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Komisja Śledcza do spraw Pegasusa odsłoni karty w Sejmie, przedstawi jawną część raportu podsumowującego dwuletnie prace.
2: Raport ma wskazywać nieprawidłowości związane z zakupem i wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Wiceszef komisji Sławomir Ćwik z klubu Centrum mówi, że dokument będzie uporządkowaniem uzyskanych informacji.
3: Co było nie tak, co jest nie tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie służb?
2: Raport będzie też zawierał kierunki przyszłych zmian. Paweł Szrot z PiS mówi, że decyzja o zakupie Pegasusa była słuszna. Po raporcie spodziewa się tylko jednego.
4: Styku konfabulacji, wymysłów i ataków politycznych na opozycję.
2: Owocem tego raportu mają być też kolejne zawiadomienia do prokuratury. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak pojawił się w delegaturze ABW w Łodzi w sprawie oskarżeń wysuwanych wobec niego przez byłe współpracownice dotyczące m.in. przemocy. Towarzyszył mu detektyw Krzysztof Rutkowski, który poinformował, że na jedną z kobiet zostało złożone zawiadomienie w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze.
5: Krzysztof Rutkowski przekazał mediom, że zawiadomienie dotyczy m.in. patostreamingu. Rzeczniczka policji w Jaworze potwierdziła, że zawiadomienie wpłynęło. Rutkowski mówił, że rozważano również zgłoszenie dotyczące zmuszania do określonego zachowania, ale Michał Kołodziejczak miał zrezygnować z takiego kroku. Detektyw zapowiedział, że może wystąpić w sprawie w charakterze świadka, ponieważ, jak twierdzi, posiada materiały związane ze sprawą. Sam Kołodziejczak nie chciał szerzej komentować oskarżeń. W niedzielę pojawił się w łódzkiej delegaturze ABW, ale nie ujawniono, jakie dokumenty i informacje przekazał. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Według doniesień medialnych dwie byłe współpracownice zarzucają mu agresję, przemoc fizyczną i groźbę.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W ciągu dnia pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami spadnie przelotny deszcz. Poniedziałek zimniejszy niż niedziela, od 10 do 13 stopni. Jest 6 minut po północy.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Radio Podcast.
8: Podcast Polskiego Radia.
9: Sęba Bagna jako film kryminalny. No, on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
10: Świetnie pomyślane. Tylko, że mu nie wyszło.
9: W sumie to on zrobił seksmisję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek.
11: Nie, nie, nie, to nie może być prawda.
9: Jak chcesz, ale czara to jest Rybiński. Nie, Stanisław Tym. I nawet doszło do tego, że ja dzwoniłem do Staszka, a że te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
12: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły cały jasne.
9: Może podobno psy były przerażone i w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
12: Chwilerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
9: A tak nie jest?
12: No jest,
9: no właśnie.
13: Możemy mieć niezły klops.
9: Żeby to nikt nic nie umie i robimy tak, jakby nikt nic nie umiał.
12: I tak wyszło.
6: Kultowe polskie komedie.
12: Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie w wideopodcaście Kultowe polskie komedie lat 90. i 2000. Przy mikrofonie Marcin Radomski, a ze mną jest dziś wyjątkowy gość, Juliusz Machulski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
12: Witam serdecznie, autor kultowych filmów właśnie z lat 70., 80., 90.

0: tych 2000-tych, Wabank, Seksmisja, Killer, Superprodukcja i wiele, wiele innych, o których dzisiaj będziemy mieli okazję porozmawiać. Ja powiem panu, że wychowałem się na tych kultowych
1: polskich komediach. Ja się nie dziwię, pan jest młodszy ode mnie.
0: Troszeczkę tak. I wydaje mi się, że jest pan jednym z najlepszych polskich reżyserów. To zdecydowanie, jeżeli chodzi o komedię. Stanisław Bereja i Juliusz Machulski. Także...
1: Miałem szczęście poznać pana Stanisława jeszcze.
0: Tak?
1: Tak, na festiwalu w Karlowych Warach. I tam chcieli mi dać nagrodę jakąś, to jury socjalistyczne, wówczas to był 82 rok. I nie dali, ponieważ wiedzieli, że dostałem wcześniej w Manili już na Filipinach nagrodę za debiut, więc nie dali mi za debiut. Dali mi jakąś tam nagrodę ZMS-u ichniego, takich Związku Młodzieży Socjalistycznej, jakiś kryształ dostałem. A Bareja siedział przy stoliku i mówi, ja powiem panu tak, ja kiedyś biegałem dosyć dobrze i tam był taki bieg dla 16-latków, a ja nie miałem jeszcze skończonych 16 lat, ale biegłem i wygrałem ten bieg, ale ktoś, i się pochwaliłem, że mam, nie mam skończonych 16, a wygrałem. Oni powiedzieli, a to musimy pana, musimy cię zdyskwalifikować. Nie należy się chwalić tym, co się, co nie trzeba. Czasem trzeba mniej mówić niż się wie. Więc to zapamiętałem od pana Stanisława. Tak, że, no tak, ja lubię jego komedię. Rzeczywiście, bo to jest takie bez kompleksu robione i bez taryfy ulgowej. Bardzo, bardzo wiele mówiące o tym kraju. Bo wiele więcej niż niektóre obyczajowe filmy.
0: Tak. I mimo upływu lat, te filmy cały czas są chętnie oglądane, podobnie jak pana również filmy.
1: Tym bardziej się cieszę. No, ja stałem się filmowcem, dlatego że lubiłem chodzić do kina. Jakby to wyszło z kinomaństwa, ponieważ to mi największej radości sprawiało. Nic dziwnego, bo to były czasy PRL-owskie, lata 60, 70, ale już 60 jako takie starsze dziecko już chodziłem. I tak, to mi wolałem to, co w kinie, niż to, co za oknem było. No a komedia jest takim jakby łącznikiem między dobrym samopoczuciem autorów i widza, który jak odnajdzie jakieś swoje cechy w tym, co mu się opowiada i swoje poczucie humoru, to ma wielką satysfakcję. Czy to jest komedia polska, francuska, amerykańska, czeska? Ja myślę, że komedia przez to jest szlachetnym takim gatunkiem, że jest pozytywna. Że jest pozytywna zawsze, jak to kogoś się zmusza do śmiechu, znaczy zmusza w sensie powoduje śmiech, to jest lepiej niż nie. No i zwłaszcza w komedii. Są komedie, które nie są śmieszne też. Założone jako komedie, tak. A nie są śmieszne. Ale tak bywa w każdym zawodzie.
0: Wydaje mi się, że w komedii najważniejsze jest, i to o to pana chciałem zapytać, dobra historia, błyskotliwe dialogi, ale też aktorzy.
1: Generalnie to jest przepis na każdy dobry film. Scenariusz, dialogi, które się pamięta, no bo czy sceny, które się pamięta, no i aktorzy, którzy to niosą, bo nawet dobry scenariusz z dobrymi dialogami powiedziany nie tak, jak trzeba, a bywają takie miscasting, to się nazywa. To się zdarza w filmach często. No może w polskich bardziej niż zagranicznych, tego co mi się wydaje, że szczególnie ostatnio tak jest, że się trochę obsadza po kliknięciu w internecie aktorów, a nie z psychofizycznych cech. Ale odchodząc od tego, rzeczywiście scenariusz jest chyba najważniejszy. No, szczególnie w komedii musi być precyzyjny, no bo tam no, to tak jak w teatrze farsa jest takim najtrudniejszym gatunkiem do wystawienia, ponieważ tam jest tempo. Ważne jest, że ktoś jak zamyka drzwi, to ten drugi musi wejść, a jak w filmie, w sztuce psychologicznej, nawet jak się aktor zapomni tekstu, co podejdzie do kulisy, sufler mu podpowie, on powie coś, to powie, ale genialną pauzę zrobił. No w komedii to się nie udaje.
0: Tak.
1: Komedia się nie udaje. Znaczy w filmie to i tak jest potem montaż, jest łatwiej, ale generalnie...
0: Ale trzeba mieć co zmontować zresztą.
1: No więc właśnie, jak się nie nakręci dobrze, to nie ma co montaż wszystkiego, dużo może uratować, ale nie wszystko. Ja lubię, te moje komedie się zrobiły tak trochę psim swędem, jak to się mówi, bo ja chciałem opowiadać jakąś historię.

0: Zawsze były gdzieś śmieszne, ale trudno powiedzieć, że pisałem Babania jako film kryminalny. No on był zabawny, no bo to z dystansem. Ja mam dystans do świata i to gdzieś się przeniosło.
1: I pan zawsze o tym świecie opowiada, w każdym z tych filmów. Zaraz do tego przejdziemy.
0: Przy okazji, tak.
1: O tym zmieniającym się też świecie.
0: No bo ja, czasy się zmieniają, no bo kręcimy w różnych czasach. Aczkolwiek często wracam, uciekam w kostium. Znaczy, może nie tak często ostatnio, bo jest to coraz drożej. Kosztuje film, ale na początku w ogóle uciekałem od rzeczywistości tej PRL-owskiej. I to mi się udało do końca komunizmu.
1: O Jerzego Sztura chciałem zapytać, bo mówiłem o aktorach i on był, wiem, że dla pana ważny, nawet pan mówił, że to więcej niż aktor.
0: No tak, bo to jest więcej niż aktor. Był po pierwsze, więcej niż aktor w sensie ilości zawodów, które miał, wykonywał, bo był i reżyserem, i scenarzystą, i wykładowcą w szkołach filmowych, wykładowcą w zagranicznych szkołach, włoskich szczególnie. Grał w poliglota, bo grał po włosku, potrafił zagrać monodram kontrabasisty półtorej godziny po włosku. To coś wspaniałego. Ale ja miałem też na myśli to, że na ekranie on miał coś więcej niż tylko wypełniał tą postać napisaną przez scenarzystę. On tyle dodawał do roli, że to właściwie było coś, to była osobna twórczość. Scenariusz był tylko taką obietnicą postaci. No to ja pamiętam za każdym razem. No, w sumie to on zrobił Seks Misję, moim zdaniem, mimo że Olo tam dzielnie partnerował, ale wszystkie dobre kwestie miał Jurek. Mało tego. On niektóre rzeczy wymyślał na planie też.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.
3: I ty to mówisz? Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał!
0: Ale była taka atmosfera, było to... Były inne sceny, które pozwalały na tego typu popuszczenie sobie wodzów. Fantazji i dowcipu, także myśmy się świetnie rozumieli, także to też miało wpływ na jego stosunek do tego, co grał, do mnie i generalnie my na tej samej jakby częstotliwości nadawaliśmy i to właśnie było fantastyczne. No to są tacy aktorzy, którzy dodają coś jeszcze, to nie tylko odtwarzają postać, a coś dodają. Zwłaszcza jak są dobrze obsadzeni. I Jerzy to miał. I to szkoda, że go nie ma. No.
4: Poznajesz mnie? To ja. Zenek.
2: Gorda Klina, masz córy jerozolimskie. Na gazele, na łanie swój. Nie budźcie ze snu.
1: Tak, tą energię i tę pasję na pewno widać, Jerzego Sztura rzeczywiście w Seks Misji, ale też w Killerze, do którego chciałem przejść. No jest świetny tam w tym.
0: No tam to jest epizod, no ale...
1: Ale jest epizod mały, tak, oczywiście, ale widoczny i taki charakterystyczny i zapamiętywalny.
5: Pomyłka. Moja żona miała na drugie pomyłkę.
1: Ale tam jest inny bohater, inna postać, inny aktor, Cezary Pazura.
0: Tak.
1: On powiedział z kolei, że był pan był dla niego jak drugi ojciec.
0: Do prawdy?
1: Tak.
0: No to nie, rzeczywiście mój ojciec to był dla niego jak ojciec, to prawda, bo on wyłuskał go tam wśród studentów szkoły łódzkiej, dał mu pracę w Teatrze Ochoty i tam on nawet przez jakiś czas chyba mieszkał w teatrze, bo nie był zameldowany. To były jeszcze czasy, czy nie można było wynająć mieszkanie, nie można było dostać pracy, nie będąc zameldowanym, a nie można było być zameldowanym, nie mając etatu. Jest to taki paragraf 22. Także mój ojciec mu bardzo pomógł, on to zresztą docenia cały czas i ja dlatego też mu jestem wdzięczny i mam do niego specjalny stosunek, do Czarka. Tak, to były w ogóle te, jak czasami z niektórymi aktorami mam więzi prawie rodzinne, ponieważ nie tylko dlatego tak długo przebywamy razem, ale jest coś nas łączy na poziomie takiego człowieko-ludzkim, no, że podobne żarty nas bawią, podobne rzeczy nas interesują poza robieniem filmów i śmieszą czy irytują. I to jest mógłbym wymieniać, no, taki jest też Robert Więckiewicz, no, z którym teraz zrobiliśmy kolejny film. I wielu innych. Rzadko jest ktoś, kogo bym obsadził, a potem bym go nie chciał obsadzić drugi raz. Mhm.

0: Nazywam się Jerzy Killer i zawód jestem taksówkarzem.
1: Ty się nazywasz Killer i masz ksywę Killer i jesteś Killer.
2: I rzeczywiście jest tak, że Cezary Pazura zagrał perfekcyjnie Jurka Killera, ale podobno miał go grać ktoś inny.
3: No były takie głupie. To ja mam takie czasem
2: zaćmienia.
3: Znaczy takie pomysły. Na szczęście mam żonę, która ma trzeźwy osąd. I ja myślałem, że pierwsze co mi wpadło, jak przeczytałem scenariusz Piotrka Wereśniaka, wiedziałem, że to trzeba poprawić scenariusz, ale to było normalne. Natomiast to może być Czarek Pazura. Mówi, nie, ale Czarek Pazura to taka oczywistość. To może... A wtedy zaczynał, raczkował talent... Jak on ma na...
2: Szymon Majewski.
3: Szymon Majewski. Mm-hmm. On miał, tam był jakiś taki program telewizyjny, gdzie on jakieś takie głupie wynalazki przynosił.
4: No tak, stało się. Tutaj takie, prawda, było nieporozumienie pewnego aktora, bardzo rozśmieszyło to, że za siedmioma górami. Po prostu dawno tej bajki nie słyszałem. Ewentualnie może twierdzić, że to jest sprawa nietypowa, że raczej siedem gór nie może tak być przyzwyczajony. Może był do tego, że gór jest osiem albo sześć. Po prostu inne bajki babcia mu czytała.
3: I on mnie bardzo śmieszył. Ja mówię, to jest taki gościu, który być może ma, może on, może, bo to taki jest właśnie na jakby everyman, który jest, fajnie się na niego patrzy, ma coś zabawnego, autentycznego. No i zrobiliśmy próby Szymonowi. Czułem i nie chciałem go wpuścić na minę, bo widziałem, że to jest za trudna rola, żeby tak nie mając w ogóle zaplecza takiego aktorskiego, formacji takiej aktorskiej, żeby sobie zdał z tym radę. Ale zatrudniłem go w mniejsze rulce.
1: Cześć, Killer. Jak tak będziesz drobił jak gejsza, to się kiedyś zabijesz.
3: Natomiast wróciłem do Czarka. Przepraszając go, że mówię, że powinienem wcześniej do ciebie z tym przyjść. Ale właśnie Ewa, moja żona, zwróciła mi uwagę, że to jest że Czarek. Potem powiedziała, a Siara to jest Rewiński. Ja mówię, nie, Rewiński, to jest za wprost. Rewiński jest za wprost. Mówię, no, jak chcesz, ale Siara to jest Rewiński. Mhm. Ja mówię, nie, Stanisław Tym.
5: Ja? Dlaczego?
3: I nawet doszło do tego, że zadzwoniłem do Staszka, jeszcze wtedy byliśmy na pan, i wysłałem mu scenariusz, powiedział, tak, świetnie, robimy. Ale to był taki aktor z dezynwolturą, tak, tylko szaławiła. I dwa tygodnie przedtem mi odzwonił, że no niestety, kochany, nie mogę, bo coś tam mam. I to było, no, wracamy do Rewińskiego.
6: Memory, fine. Siara i wszystko jasne.
3: No, to, także to było, ale dlaczego tak? Bo to było pod dobrą gwiazdą. Jeżeli film jest pod dobrą gwiazdą, ja to tak nazywam, to się wszystko udaje. A czasem jest tak, że jest wszystko po gruzie, po prostu, żeby nie wiem co się, nie wiem jak się przygotować, wszystko się nie uda. Tak jak ja miałem ze Szwadronem na przykład, to nie była komedia, może za karę miałem tak. Że nie robię komedii, to...
2: A co to znaczy to pod dobrą gwiazdą?
3: Pod dobrą gwiazdą, także no właśnie takie coś, co mogło być błędem nagle, no bo gdyby na przykład Stanisław Tym się zgodził, to na pewno nie byłoby to, no, na pewno by sobie dał radę, tylko to by nie było to, co zrobił Rewiński, czy jak... No, że nawet jak się chce popełnić błąd, to sytuacja nie pozwala na to, no, w tym sensie, że wszystko się tak układa jak trzeba, że nikt nie choruje, że pogoda jest po naszej stronie, to znaczy, że nie ma przeciwności losu.
2: I przy Killerze tak było rzeczywiście, że wszystko sprawnie?
3: Bardzo. Mimo, że tam mieliśmy tam kilka takich dni wietrznych i nieprzyjemnych, tego nie widać. Na ekranie ja wiem, bo tam on ledwo wychodzi z tej taksówki Czarek, bo taki był wiatr. Naprawdę, to był jakiś szkwał.
7: O sobie tylko tyle, wiem co za ile.
3: I to, ale to są drobiazgi. Natomiast rzeczywiście to robiliśmy dosyć szybko. Nie mieliśmy za dużo pieniędzy na pierwszego Killera, bo tak to było na zasadzie, no spróbujcie. I no i jak potem się okazało, to trafiło, a jeszcze duch czasu był właśnie, trzeba trafić w ducha czasu. To były te czasy, kiedy już się uporaliśmy z mafią, z biznesmenami w tych białych skarpetkach. Ale jeszcze to gdzieś tam, gdzieś to pokutowało taki, no ten archetyp nie został jakby

0: sfilmowany, nie został gdzieś opowiedziany. Że raczej był taki archetyp, że twardy człowiek Bogusław Linna, którym tam jak się rozbiera, żeby objąć kobietę, to mu wylatują łuski od kałasznikowa za koszuli. I to było już, coraz bardziej, te polskie gangsterskie filmy robiły się autokarykaturą.
1: Tak, bo to już 97 rok. To już psy na początku.
0: Tak, tak, już 90. były psy dwa, tak. już było dużo rzeczy takich było. I być może widzowie też mieli z tym zmęczenie, albo każdy właśnie widzieli, no dobra, to już to wiemy, a teraz, aha, w tę stronę teraz jedzie, dobra, no nie myślę, że to też jest właśnie duch czasu, tak jak duch czasu był przeciwko Szwadronowi, który nie jest komedią w ogóle, ale który kiedy inaczej zrobiony, w innym momencie może by też się spotkał z lepszym odbiorem, aczkolwiek nie uważam, film by był taki sam, tylko o to chodzi, że film jest taki sam zawsze, ale trafia albo nie trafia.
1: No ale właśnie tutaj w Killerze to okazuje się, że Siara i Lipski budują Polskę.
0: A tak nie jest?
1: No jest właśnie. No właśnie.
2: Zamiast tamtego Killera, który był naszym wrogiem, podkładamy tego, który jest naszym przyjacielem. Bo Killerów dwóch nam nie potrzeba. Dobry plan?
3: To jest mój plan, Siara.
1: Ale to jest zabawne.
0: Ale to jest zabawne i to jest pomysł, to trzeba oddać Piotrkowi Wereśniakowi, on to wymyślił za postaci, dwa bieguny, tak, które działają fantastycznie do dziś. No już może ci gangsterzy są, nie nazywają się gangsterami, tylko tam ci właściwie to siedzą głównie, większość, ale to połączenie tego biznesu z takim szarą strefą, to nazwijmy, no było powszechne i to było taki świeży jeszcze ten kapitalizm był, bo ile to było, 8 lat dopiero, nie? Po wolności tej takiej, po gospodarce rynkowej. No to się wszystko tak fajnie złożyło, gdzieś podświadomie, ja nie myślałem sobie, jaki zrobić film, żeby objąć duch naszych czasów, żeby to jakoś obrazować. Kino, jak mówi mój bohater w superprodukcji, powstało jako rozrywka dla analfabetów. Tak. Czyli coś wizualnego, gdzie nie trzeba było znać liter, no bo to emigranci napędzili boom na kino. Jak Louis B. Mayer, który pracował, zbierał złom, jako tam przedsiębiorcą w złomie, jak zobaczył, że w czasie kryzysu jedyne kolejki, jakie stoją do czegoś, do jakiegoś, na ulicy zobaczył kolejki, to są kolejki do kin. Znaczy do na Nickelodeon to się nazywało. I powiedział, i zostawił ten złom, mówi, co tu zrobić, żeby wejść w to, no bo to tak było, taki był, akurat to się zbiegło z tym wielkim taką emigracją, falą emigracji, którzy potrzebowali jakiejś rozrywki takiej powszechnej, i kino to im dało.
1: Tak.
0: Kino
1: tak.
0: im dało, a potem z tego się zrobiło, no, też jest tak zwane kino artystyczne, które najlepiej, żeby to połączyć, tak jak w Ojcu Chrzestnym to jest, czy na Apokalipsie, w czasie Apokalipsy, czy no nie wiem, nawet w Żądle, bo to też jest film artystyczny, mimo że to było chyba jeden z ostatnich komedii, która dostała Oscara w ogóle. A może nie, może się mylę. No krótko mówiąc tak, amerykańskie kino, gdyby nie amerykańskie kino, pewnie nie zostałbym filmowcem.
1: No
0: na pewno. Na to podstawie polskiego kina nie. Wtedy. Chociaż, no ja później zobaczyłem Munka i takie rzeczy, ale tak, a może, nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że na pewno łatwiej zacząłem, bo ja już jako dzieciak widziałem, że to mnie kręci bardzo.
4: You talking to me? You talking to me? Fuck!
5: Co ty wiesz o zabijaniu? Ty stara dupa jesteś.
1: No właśnie, w tej scenie, co ty wiesz o zabijaniu, to nie tylko do Bogusława Lindy, ale też mi się wydaje, że do Roberta De Niro trochę też. Na pewno jest.
0: Tam był tak super, że tam był Leon Zawodowiec.
1: Tak, no, tak. Jean Reno.
0: Ikoniczne rzeczy, ikoniczne postaci. Znowu, jak nam się jakieś filmy podobają, to my nie pamiętamy już całego filmu. My pamiętamy sceny z niektórych filmów. Tak. Im więcej scen z jakiegoś filmu pamiętamy, tym bardziej ten film zrobił na nas wrażenie. No, ja jestem pewien, no.
1: A jaką scenę pan zapamiętał z Killera, taka, z która pan z panem jest do dzisiaj?
0: Nieoczekiwana, taka, co się... Z mojego Killera?
1: Tak.
0: No, ale to ja je wszystkie wymyślałem.
1: Wiem, ale taka, która przychodzi panu pierwsza na myśl.
0: Wiem. Znaczy, może nie jest, ale ta scena, jestem z niej dumny, to, bo tego nie widziałem nigdzie, jak usypiamy Siarę, potem się coś dzieje innego i wracamy go od, od,

0: Sypiamy, budzimy i on myśli, że to się nic nie stało, a w tym czasie się bardzo dużo zostało dla akcji. Tośmy z Ryśkiem wymyślili dobrze, żeby ten znaleźć ten, chyba chodziło o banknot wtedy. Mm-hmm. Ale krótko mówiąc, taki scen nie widziałem. No więc zawsze trzeba szukać czegoś nowego.
1: Niesamowite jest to, że te sceny są dzisiaj często komentowane, też stały się memami, na przykład pieniądze na waciki, prawda? Słynna scena z killerem i z...
0: To jest wkład mojej żony w dialogi kinematografii polskiej, ponieważ ona to rzuciła na planie, będąc jako kostiumograf. Się zastanawiali, co takiego trywialnego, banalnego może być. I ona mówiła, może waciki. No i to poszło. Kaśka figura to podchwyciła. No i zostało.
2: Zakupuj sobie kosmetyków.
3: $300?
2: No.
3: Co ja sobie za to kupię? Waciki?
0: Mój szwagier wymyślił słowo debeścia, które ja użyłem w drugim killerze. Tego nie było wcześniej. Że są debeściaki teraz, no więc... Ja lubię takie słowotwórstwo dziwne. No to się zapamiętuje, no pewnie. Ale to też zależy od aktorów. Gdyby kto inny to powiedział, może by było inaczej. Mm-hmm, też to jest... Mm-hmm. Także Jurek Szturgu miał wszystko powiedzieć. Każdy dowcip. Ja mu powiedziałem, powiedz coś tam, on... Powiedziałem, no jak nie smakuje ci, to powiedz, że nie przy jedzeniu, jak była kocham. No i on to tak powiedział, że wiemy, o co chodzi dzisiaj.
4: Dziewicze jaja. W macicy. Mechanicznie. Jajo, o jajo.
5: Nie przy jedzeniu, Boga kocham, no.
1: I Kasia Figura chyba również.
0: Kasia Figura to również. Ważne jest, żeby wybrać właściwych aktorów do właściwych ról. Bo jak się źle obsadzi, to się robi, to znowu z tą myślą się podzielę filmową, że jak kogoś się źle obsadzi, to się robi podwójny błąd, bo po pierwsze to nie działa ta postać, a dwa, że na pewno gdzieś jest aktor, który w tym czasie był na przykład bezrobotny albo robił co innego, a powinien to grać, więc szkoda.
1: Tak. To wróćmy do tych filmów właśnie, bo 95 rok, potem 97 Killer, potem Killerów dwóch, no i potem 2001 rok, Pieniądze to nie wszystko. Tak zresztą mówi jeden z bohaterów pana filmu, a drugi odpowiada, że każdy bogaty tak mówi. I że tak naprawdę pieniądze to wszystko. I o to w tym filmie
0: nie,
1: chodzi.
0: On mówi, ale wszystko bez pieniędzy i tutaj jest niecenzuralne słowo. Tak. To jest mój film, ponieważ ja chciałem bardzo zrobić według scenariusza Jarosława Sokoła, on to napisał. Ja tam bardzo mało zmieniłem, bo to rzadko mi się to zdarza. To co ja wymyśliłem, to były te sceny z tymi wilczymi dołami, bo wydawało mi się, że niemożliwe, żeby ci najemnicy, ci bandziory nie pokonali tych naszych wieśniaków, więc chciałem dodać im coś, jakąś specjalną broń i wymyśliłem, że są te wilcze doły. Ale tak to wszystko jest dziełem Jarka i też aktorzy, Marek Kondrat, który się wcielił, to jest jego jedna z lepszych ról moim zdaniem.
1: Tak, też tak zgadzam się.
0: Ale przecież dołożyli tam i Tomek Sapryk,
1: Stanisława Celińska.
0: Stasia dostawała nagrody wielokrotnie za to.
6: W jakim przedziale mieszczą się pana dochody? Między 1000 a 2000 zł? Między 2000 a 4000? Czy powyżej 4000 zł?
7: Jakich dochodów? 4 lata jest na bezrobociu bez zasiłku.
1: No więc Marek Kondrat jest w tej głównej roli. Rzeczywiście jako jeden z wiodących bohaterów tego filmu, no ale Stanisława Celińska też. W ogóle genialnych aktorów tam pan zebrał na tym planie.
0: No, to była też taka ładna rola dla Hani Mikuć, którą się znam jeszcze ze szkoły, a to ona nie miała szczęścia do... No, zagrała kilka fajnych ról.
1: Mm-hmm. Ale to jest jakaś taka, że zapamiętuje się.
0: Ta relacja z bohaterem
1: Marka Kondrata jest niesamowita i to od początku do końca tego filmu.
0: No, więc właśnie.
1: Jeżeli ktoś widział. No, ale tam oprócz aktorów rolę drugoplanową grają też rajstopy. Bo one są niezwykle ważne w tym filmie. Od początku.
8: Nie mogę, jak był kocham, obrzydliwy jestem.
9: Nakładaj, nie jest tak źle.
10: Patrzcie się!
9: Nakładaj, nakładaj, mówię. Dalej. Wiesz. Rozetnę, Ala, co?
10: Ani mi się wasz nowiutki.
1: Bo przecież o to chodzi, o porwanie, zamknięcie tego bohatera i zmuszenie go do zarobienia pieniędzy na interesie, który miał zamknąć i który...
0: No najpierw, to,

0: Za niego chcą okup, ale...
1: Jeszcze okup, tak, tak.
0: Ale żona i jej brat, czyli szwagier, nie chcą się na to zgodzić, więc no musi, on musi jakoś się wykupić inaczej z tego. No, to bardzo zabawne było to, co Jarek Sokół wymyślił. Ja się cieszę, że to zrobiliśmy, mimo że w pewnym momencie już tak jeździliśmy tam, nie, to miesiąc to trwały zdjęcia, jeździliśmy wprawdzie, to jest w filmie, to jest PGR gdzieś tam w ziemiach zachodnich, gdzieś tam pod Szczecinem. Oczywiście tego nie było naprawdę, tak? Myśmy jeździli pod Warszawę do PGR-u.
1: A gdzie to kręciliście?
0: Gdzieś na wiosce jakieś, tak, gdzieś tam za Konstancinem jeszcze trochę, niedaleko Warszawy. I ja sobie usłyszałem takie poważne, takie podstawowe zdanie, że film jest sztuką miejską. Ja mówię, co ja tu robię na wsi? No, to jest prawda, że to jest sztuką miejską, jest film. Pieniądze są bardzo filmowe. To Amerykanie tak mówią, że to jest. Ale były też filmy fantastyczne, które się działy na wsi, więc nawet w Polsce, nie? Ci wszyscy sami swoi i tak dalej.
1: Tak.
0: Pamiętam, że tam się to z radością to kręciliśmy, bo to było coś innego. Po Killerze chciałem się tak jakby trochę przestawić na inne tory komediowe, ale no trochę inaczej. Coś mnie ujmowało mnie w tym. Wprawdzie ten film się nie przyjął, nie spotkał z jakimś takim wielkim. Nie było jakiegoś takiego sukcesu kasowego. Może Marek Kotelski mówił, że to taki. Jak ktoś robi owsi za szypy Mondeo, a ja wtedy Mondeo jeździłem, to wszyscy uważają,
1: to nie rozumiem,
0: to
1: tak?
0: Nie rozumiem, że to jest, nie, to tak nie może być. Trzeba być, nie wiem, no trzeba być, mieszkać na wsi, żeby robić owsi. No nie, trzeba mieszkać na Marsie, żeby robić o Marsjanach. No, krótko mówiąc, ja wolę, ja ten film bardziej mi się on podoba, niż się spotkał chyba z publicznością.
1: Ale mi się wydaje, że teraz jak jest pokazywany gdzieś w telewizji czy w streamingu, no jednak jest dosyć ciepły, taki swojski w tym przekazie.
0: To jest taki Frank Capra trochę.
1: Tak, filmowy. I też to ukazanie tej społeczności wiejskiej, kontra miejska właśnie, no bo ten
0: tak.
1: Bohater grany przez Marka Konrada, no on jest z miasta, tak, on jest, tak. I też ten grany przez Englerta, tak? Chyba ten, który
0: miał... Nie, tam grał, tego to... złego brata grał Andrzej Hyra.
1: Andrzeja Hyra, tak, przez Andrzeja Hyra, no to oni są jakby z miasta i to jest pokazane też w stroju, w tym, jak oni się też wypowiadają, ale ta wieś jest pokazana całkiem, wydaje mi się, że tak no ona ciepło jest... właśnie, czuło.
0: No, tak, inaczej to nie było sensu. No. Inaczej nie było sensu.
1: Ale też o to chodzi trochę w tym filmie, żeby pokazać te...
0: No te zmiany, tak, tak. Że są ci wykluczeni, którzy są fajni. Tylko są, no, bo coś za dużo spadło na nich naraz. No to,
1: i ta zmiana też tego bohatera, że na początku on w ogóle nie chce z nimi tam przebywać.
0: No chcę przeżyć,
1: a później uznaje, że to, co jest tam i te relacje międzyludzkie, które są między nimi, są lepsze, ważniejsze, znaczy takie bliższe może, nie ważniejsze, tylko bliższe. On tak sobie to tłumaczy i jakby też zmienia go to w jakiś sposób jako człowieka. I to też ten film o tym opowiada właśnie. O tym, że te pieniądze nie dają wszystkiego, bo nie wszystko można za te pieniądze kupić. Przyjaźń, miłość. Więc jest więcej
0: oczywiście
1: w tym
0: są
1: filmie.
0: Takie prawdy ponadczasowe, które się tutaj świetnie sprawdzają, ale też nie, aktorstwo jest, no to oni
1: no
0: są
1: jest,
0: zabawne.
1: Jest tyle śmiesznych tych scen zabawnych strasznie.
0: I te typy są śmieszne. I ja starałem się znaczy to była jakaś taka... to nie chciałem, żeby to była karykatura. To raczej miało być taki... synteza pewnych typów na wsi, czy tak, tak no, jak my sobie wyobrażamy, tak jak są pewne karykatury tych miejskie, które uosabia właśnie Andrzej Hyra, czy jego żona w tym filmie, to też jest pewien stereotyp. I tam były takie stereotypy, ale one przebijały przez nie człowieczeństwo, tak jak Stasia Celińska przede wszystkim. Ale też ci towarzyszący jej i Czarek Kosiński.
1: Tak.
0: I
1: cała reszta rzeczywiście.
0: Cała reszta.
1: Tak. I też ten wydaje mi się, że...
0: Sylwek Maciejewski.
1: Sylwek
0: Maciejewski, który grał Maślankę. Tak, tak. To oni zrobili że ich lubimy, że oni są... No tak. Tak, aczkolwiek no, film robił Mieszczuk, tego się nie da ukryć, aczkolwiek spędziłem jako dziecko ileś tam wakacji na wsi, Także znam wszystkie te zabudowania.

0: zadania gospodarcze i zapachy, spanie w słomie, wszystko ma to za sobą.
1: Tak, tam też zbieranie jagód, jakichś słoików.
0: Zbieranie jagód, grzybów. Tak, to było fantastyczne. Pasienie krów i tak dalej.
1: Tak, ta Miła tam jest, tak?
0: Miła, tak, która uciekła z transportu.
1: Tak, dokładnie. No a potem był film Superprodukcja. No tak. I o to chciałem zapytać, jaka historia stoi za tym filmem, bo to z kolei takie 8,5, jak Felliniego, opowieść trochę, tylko że opowieść o branży filmowej w Polsce.
0: No tak, tam...
1: Co było podstawą tego filmu?
0: Mój ojciec, który jeździł po kraju bardzo często, pociągami, tam spotykał ludzi, a jego zaczepiali, no bo był ulubionym aktorem. I opowiadali mu różne tam swoje historie. Jak się dowiedzieli, że ja prowadzę studio, to każdy chciał wyprodukować film. I tam któregoś dnia mi przeprowadził takiego biznesmena, który chciał wyprodukować film i dałby pieniądze na film, pod warunkiem, że jego ukochana zagra jakąś główną rolę. To by do tego akurat nie doszło, nawet do tych próbnych zdjęć, bo jak on się dowiedział, ile film kosztuje, to się wycofał.
1: Ile to trzeba ile zapłacić? Trzeba było,
0: a nie, bez pewności, czy się to zwróci.
1: Czy to będzie superprodukcja?
0: Janek nie miał, mój ojciec, nie miał biznesowego podejścia, bo nie wytłumaczył zawczasu, czym to się je i na czym to polega, więc niepotrzebne te spotkania były. Ale zostało mi takie pomysł wtedy, że a co by było, gdyby taki producent, rzeczywiście taki biznesmen, szemrany czy nie, czy tak jak u mnie w filmie to był jednak gangster, świetnie zagrany przez Piotra Franceskiego, to jakby to doszło do skutku i taka jego narzeczona, ukochana miałaby zagrać. A mało tego, ponieważ krytycy filmowi zawsze wszystko najlepiej wiedzą, bo umieją każdy film rozebrać na kawałki i powiedzieć, co jest źle, to on sobie pomyślał prosto linijnie, tenże gościu, gangster, że w takim razie, jak on to wszystko wie, no to on to zrobi najlepiej.
2: Panowie, jak mówię, to tylko pierwsza wersja! Ja poprawię!
3: Donata ma być pierwszoną wdową! Po bezrobotnym górniku i umrzeć przy porodzie!
0: No i dawaj go tutaj. Niech krytyk reżyseruje to, co zawsze mu się wydawało takie proste i że on by to zrobił lepiej, no to niech robi.
1: Ale najpierw musi scenariusz napisać.
0: No, ale wszystko musi zrobić, ale jak on umie, jak on to wie, no to musi wszystko zrobić. Jak skrytykował scenariusz, znaczy wie, jak scenariusz wygląda. Krytykuje jak reżyseruje, to wie, jak to wygląda. No i od tego pomysłu wyszedłem, zaprosiłem Jarka Sokoła, ponieważ wtedy po tym byliśmy zadowoleni bardzo z tych pieniędzy za nim wszystko i razem napisaliśmy właśnie superprodukcję. I pani i Donatę, jego ukochaną, zagrała fantastycznie Ania Przybylska. To coś, ta sama przyjemność była z nią pracować. Cieszę się, że udało się przynajmniej raz, no bo ona bardzo szybko odeszła i to jest niebywałe w ogóle.
3: Więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Pamiętaj, że się puściłaś, no!
4: Bardzo przepraszam, Bartku, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw.
0: To były fajne momenty. No, trochę, może to, ten temat, może ja mam do dzisiaj takie poczucie, że to nie do końca ja wykorzystałem to, ale...
1: Dlaczego?
0: Nie wiem. że nie mogłem bardziej coś tam jeszcze. Ale ja już miałem pomysł na Vinci i chciałem ten film szybko skończyć i zrobić Vinci. Bo tamto mi wpadło też gdzieś, jak jechałem gdzieś z Ameryki po jakichś pokazach. Ale z tą myśmy się strasznie bawili z Edwardem Kłosińskim, który robił zdjęcia, bo to była wtedy moda na te wszystkie efekty specjalne tam, że to było zwolnione tempo, albo właśnie przyspieszone, albo właśnie podzielony obraz. To Guy Ritchie to robił i inni. No to w sensie nie robił Kubrick nawet. Ale wydawało mi się, ja tego nie lubię w filmie, żeby było jasne. Dlatego tego jest mnóstwo w tym, żeby tego montażu takiego, o tak, bo po prostu nie znoszę czegoś tego. To jest opowiadanie o swoim talencie, a nie o historii w jakimś sensie. Także tam dużo wtedy pracowałem z Orką i też Tomasz Bagiński, który potem dostał nominację do Oscara, to robił różne tam efekty specjalne, te figurki, które tam się zamieniają. Ten, jak on nam się nazywa, ten Janek Drzazga się zamienia w subsoli.
5: Ty będziesz reżyserem.

0: Krótko mówiąc, to była zabawa taka filmowo-filmowa.
1: A te historie, które się pojawiają, to ile ich było z branży wziętych, takich z rzeczywistości, z tego, co pan przeżył, to, albo
0: opowieści? To były też jakieś syntezy różnych sytuacji. No wtedy powstawał Quo Vadis, jak wiemy. Okazało się, że...
1: Najdroższa polska produkcja.
0: No do dziś, bo Chopin jest chyba tańszy.
1: Drugi.
0: I powstawał, tam się różne plotki chodziły, że to spalili dekoracje po to, żeby tam coś zachęcić. I tak dalej, i tak dalej. I weszli też prywatni producenci do gry. To się zaczęło właśnie z gospodarką rynkową, że zaczęli wspomagać. Już nie mówię o jakichś takich firmach wielkich jak banki, czy jakieś instytucje państwowe, które tam się dokładały do różnych takich, nie wiem, kto tam był. Wtedy już było po Ogniem i Mieczem. No ale tego typu rzeczy. Więc wydawało mi się, że idąc już tak ekstremalnie, że ten bogaty człowiek to musi być gangster, a ten nic nie umie, ten biedny krytyk. A dziewczyna jest drewniana, czyli ta Donata, więc... A jest zdolna, jako scenarzystka jest pomijana, ponieważ nie ma siły przebicia i jest tylko, no ale na niej się wszystko opiera. To grała Magda Szejbal. No, ale Rafał Kulikowski też tam takiego zagrał, też takiego pierdołowatego krytyka, który na zewnątrz się obnosi z takim beserwiseryzmem, że wszystko wie lepiej. Natomiast jak przyjdzie co do czego, no bo to jest trudne. Robienie filmu to jest... Krytycy o tym nie wiedzą. To trzeba przejść przez cały... Znaczy nie trzeba, bo to nie jest obowiązkowe. Ale nie mają takiej wyobraźni, że jak już się zrobi film, oczywiście on często nie wychodzi, ale żaden... ale to nie jest łatwa... To nie jest łatwa praca i to nie jest... I każdy film się robi, żeby był najlepszym filmem. No, przynajmniej ja tak uważam. Ja tak staram się robić, żeby ten był najlepszy, jaki zrobiłem. Ale czasem to po prostu nie ma takiego materiału. Czasem coś nie wyjdzie, a czasem jest po prostu inna... Coś się staje takiego po drodze, bo jest bardzo dużo po drodze, bardzo dużo się dzieje zawsze, jak się robi film. Więc coś
1: ale takiego... tym filmem superprodukcja wrzucił pan bombę trochę do tak? swojego podwórka. No,
0: nie czułem tego wybuchu.
1: Jaki był odbiór?
0: Może bomba nie wybuchła. No, bali się na początku, no, co to będzie. No nie, coś tam się poobrażali na mnie, szczególnie z ekipy Quo Vadis.
2: Ile pan ma zamiar przeznaczyć pieniążków na ten film? A ile kosztował ten polski Titanic ostatnio?
3: Quo Vadis. 20 milionów.
2: I czego?
3: 20 milionów dolarów oczywiście.
2: A amerykański Titanic ile kosztował?
3: 200 milionów dolarów.
2: No tyle chyba nam nie potrzeba. Dam 1/4.
4: Mój medyceuszu, złoty.
2: Nie trzeba.
0: Nie, to było nawet trochę na wesoło, to było jednak mimo wszystko. Ale ostatnio miałem takie spotkanie ze studentami w filmoznawstwa, chyba to się nazywa, na Uniwersytecie Łódzkim. I to jest ich ulubiony film. Oni to analizują, studiują.
1: Bo to jest o nich.
0: Ale też miałem pytanie, które trochę mnie tak zastanowiło, ale po tych różnych ostatnio wydarzeniach zmieniania prezesa stowarzyszenia i tak dalej, ktoś mi stał, taki młody student, dosyć sympatyczny, i mówi, proszę mi powiedzieć, czy w tym w środowisku filmowym są jakieś osoby uczciwe? Mówię, no jest trochę. I prawdopodobnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć, bo mi się wydawało to... Nie spodziewałem się tego pytania, ale z czegoś to się wzięło. Tak. Także mam nadzieję, że teraz...
1: Po oglądaniu superprodukcji.
0: No może po oglądaniu superprodukcji, nie tylko, ale teraz ja jestem w tym zarządzie stowarzyszenia i oczyszczamy się z tych rzeczy, które były nadużyciem, nieważne, to jest osobna rozmowa.
1: Tak, ale mówił pan już właśnie, zaczął mówić o Vinci, to chciałem jeszcze o Vinci porozmawiać, bo to rzeczywiście jest ważny też film, komedia kryminalna z kolei, no i teraz tam był 2004 rok, a teraz 2025, Vinci 2, ale wróćmy na chwilę do tamtego momentu, bo wspomniał pan, że przy superprodukcji myślał pan o już realizacji Vinci.
0: Już miałem, tak, już miałem pomysł, nie miałem scenariusza, ale miałem już pomysł o takiej kradzieży, która nie będzie kradzieżą, a tak, ja natknąłem się, wracając chyba ze Stanów na artykuł gdzieś w samolocie, w jakiejś prasie, że o kradzieży Mony Lizy w 1912 roku, że to jakiś

0: pracownik, włoski pracownik Luwru, który wtedy było łatwo, nie było zabezpieczeń, to tam przenosili obrazy. Zabrał to do Mediolanu, powiedział, to musi wrócić do Włoch. I to tam za dwa lata to się kotłowało, aż odnaleziono go, złapano i to wróciło. Ale do dziś nie wiem, czy to jest, czy to jest oryginał. Czy w międzyczasie ktoś nie zrobił, jak ja przynajmniej mam taki... No, to była okazja. No i, od tego to się zaczęło. No i potem tak zacząłem to budować powolutku. Najpierw poszedłem, że to ma być taki wabank 3, czyli tak sobie myślałem, jakby wziąć tego Kwintę i Duńczyka, tylko no starsi panowie i oni coś tak. Ale jak zacząłem to kombinować, jak oni jeżdżą z tej Warszawy do Krakowa, to powiedziałem, po pierwsze, dlaczego to nie może się dziać w Krakowie, a po drugie, oni są chyba już za starzy do takiego skoku. No i odbudziłem wszystkich i się pojawił Cuma.
1: Co ty kombinujesz, Cuma?
2: Słucham?
1: Dlaczego nie siedzisz we więzieniu?
2: No, w zasadzie to siedzę, tylko mam przerwę w odbywaniu kary i grzecznie melduję się na każde wezwanie.
3: Co ma grane przez Roberta, więc...
0: To też nie było, a nie miał grać go Robert. Nie wiem, kto miał go grać, ale dla Roberta miałem rolę Werbusa, bo ja Roberta znałem już tam z kilku... On tam w superprodukcji zagrał jakąś rolkę w Pieniądzach, tam wszystko, w takim spektaklu teatralnym 19 Południk. Więc ja go znałem już i bardzo chciałem, żeby coś mu napisać. Tylko mówię, no to on takiego Werbusa zagra, co nie pamięta twarzy. I nawet mu to powiedziałem chyba na planie jakiejś wcześniejszej rzeczy, w superprodukcji. Ale potem tak mówię, kto ten tylko Cumę może zagrać? Mówię, przecież to jest idealnie, jest Robert, co ja będę szukał? I go zaprosiłem do studia i mówię, masz tutaj scenariusz, przeczytaj sobie, to jest Cuma, to jest twoja rola. I on teraz opowiada jako anegdoty też, że jadę sobie tym tramwajem i patrzę, a mówi, ten Cuma jest na każdej stronie. Ja mówię, to chyba jest główna rola. Ja dzwonię do niego, Julek, mówi, ty się nie pomyliłeś, to jest główna rola. Ja mówię, no tak, to jest dla ciebie. Więc tak to było. Ale ja wierzyłem w niego, bo jak go zobaczyłem pierwszy raz jeszcze przed zdjęciami do Pieniędzy to nie wszystko, wierzyłem, że to jest aktor z potencjałem. On miał coś takiego w oczach inteligentnego i no, jak wiemy, się sprawdziło. Co nie mówię, ja myślę, że on by zrobił karierę tak człowiek, no może ja przyspieszyłem to trochę, bo to rzeczywiście ta rola jego w Vinci, razem zresztą z Borysem Szycem, który się dopiero też zapowiadał.
3: Zaczynał dopiero.
0: Ale ja go wypatrzyłem, on mi się bardzo podobał w Przedwiośniu u Filipa Bajona. To myślałem, jak gdyby taki, bo to był główny bohater, to ja bym za nim szedł. Ten Mateusz nie do końca chyba się sprawdził, tak mi się wydaje, Damiński. Ale krótko mówiąc, no ci dwaj byli kompletnie nieznani. Do tego jeszcze doszedł Marcin Dorociński, który... I powtórzę tyle po raz setny to, co powiedział mój ojciec, wchodząc na próbę czytaną scenariusza, się rozejrzał. Tak. To był właśnie... I mówi, tu nikogo nie znam, tylko na mnie nie przyjdą do kina. Tak. A tam była i właśnie Kamila Bar, i Dorota Kolak, no i wielu innych.
3: No i okazało się, że też właśnie dzięki temu filmowi zdobyli popularność. Jak
0: ja myślę, że ta kariera i tak by się jakoś ich zaczęła, ale tu się jakoś może przyspieszyła. No i ponieważ oni mają to wdzięczność i lubią ten film tak samo jak ja, nie było problemu, żeby ich namówić do zrobienia po 20 latach. Te 20 lat ma dodatkową wartość, znaczy ten czas, bo coś stało z nimi. Kiedyśmy zaczęli liczyć, to tam 7 aktorów, którzy grali w pierwszym filmie, no, już go ich nie ma, więc...
3: Między innymi pan ojciec.
0: Tak, no i Mieczysław Grąbka, który grał fantastyczną rolę Grubego, który czytał scenariusz Vinci 2 i miał w nim grać, tylko odszedł w trakcie przygotowań i musieliśmy z Robertem, bo ja z nim pisałem scenariusz, z Robertem Rynckiewiczem, wymyślimy rolę Chudego, który był takim, no... pomocnikiem Grubego. On nie występuje w pierwszej części, ale się mówi o tym. Więc to trzeba radzić wtedy, no ale to są smutne momenty. Dobrze, że ten film powstał. Może jakby powstał wcześniej, to by był inny, a tak jest akurat. Jak kręciliśmy, to było 20 lat równo. Teraz już jest 21, jak wyszedł na ekran.
3: Pamięta pan zabawne momenty z planu, z tamtej pierwszej części?
0: Zabawne momenty, które nie było w scenariuszu?
3: Tak, albo jakieś przygody, które się wydarzyły. Ta realizacja w Krakowie, podobnie zresztą jak tego filmu.
0: Nie, tam się... Nie, to jest paradoks, bo, ale ja mówię, już mówiłem wcześniej, że komedia jest taką precyzyjną jakby formą, takim precyzyjnym gatunkiem, że tam nie ma czasu na moment, na dodatkowe... My się tak nie bawimy, jak wszyscy myślą, że...

0: jaja sobie robią. Nie, to jest, to trzeba nakręcić tyle ujęć, tyle ustawień kamery. To jest bardzo, musimy być zdyscyplinowani i to jest... czasami się śmiejemy, jak wyszło ujęcie, czy jak jest, ale nie pamiętam jakichś takich rzeczy, które byłyby... nie, tak jak się wydarzyło teraz, że obudziliśmy pół Krakowa na
1: a
0: moście.
1: Właśnie, to teraz, przy okazji dwójki.
0: Teraz tak, to mieliśmy w tym.
1: To znaczy?
0: No tam są te wybuchy na moście, jak już ktoś widział film, tak. O co chodzi, to wie. I to się musiało dziać w nocy, i, no, ale przesunęło nam się to w czasie. Miało się to dziać o 11 w nocy, do 11 w każdym razie. Mieliśmy taką obietnicę złożyliśmy miastu. W międzyczasie tam był jakiś jeszcze maraton wcześniej. No, krótko mówiąc, wyszliśmy później na ten most i to się wszystko zaczęło przesuwać. Także te wybuchy de facto się odbyły gdzieś o 2 w nocy.
1: Aha, czyli no rzeczywiście obudziły całe miasto.
0: Może podobno psy były przerażone i w ogóle mieliśmy taki hejt następnego dnia.
1: Ale, trzeba zobaczyć film, żeby wiedzieć,
0: ale
1: co chodzi.
0: Ja mówię zawsze, nie można upiec, nie można zrobić omletu nie tłukąc jajek. Mhm. Przeprosiliśmy Kraków, psom kupiliśmy ileś tam ton karmy, żeby do tych schronisk zwierząt. No, to było niezbędne. Jak ktoś widział film, to wie, że to było niezbędne i to musiała być noc, także żadna godzina tak naprawdę nie była fajna.
1: No warto zobaczyć na pewno ten film, Vinci 2, a nie tylko dla tej sceny, też dla tych aktorów, którzy powracają, ale też dla tych nowych, którzy są w tym filmie. A ja na koniec chciałem się pana zapytać, czy powstanie Killer 3?
0: Dobre pytanie, ponieważ już tam jakieś pismaki, znaczy, przepraszam bardzo za to słowo, piszące o filmie, już mi to imputują, że już przygotowuje, że już nie mają pomysłu, a Machulski robi... Jest chęć producentów generalnie. Ja z góry powiedziałem, że ja tego nie będę reżyserował. Mogę służyć radą, taką opieką, doradztwem, czy tam executive producer, jak to się mówi, ale uważam, że to powinien zrobić ktoś nowy, młody, ponieważ też dużo czasu minęło, nawet więcej niż przy Vinci i dużo aktorów już nie ma z tamtych takich wiodących. No nie ma Siary, nie ma Wąskiego, nie ma Ryby. I to by trzeba na nowo napisać, prace trwają. Być może to powstanie, tylko że ja będę
1: doradzał
0: trybem, a nie będę tym jakby zawiadującym generalnie. Jeśli to powstanie, bo to jest trudne, to jest wyzwanie trudne, nie powiem, że niewykonalne, natomiast ja nie mam, mnie to, tak jak i Vinci 2 mnie inspirował i dał mi taką ostrogę, mówię, ja zaraz wymyślę coś. To tu nie mam takiego, być może dlatego, że to nie był mój pomysł, że to był pomysł Piotrka Bereśniaka, więc też nie mam takiego imperatywu, ale też mi się wydaje, że no, trzeba dać szansę młodym. Mm-hmm. A potem trochę ja już chcę wycofywać, bo to jest strasznie ciężka praca fizyczna również i też, więc już trochę tak jestem w sytuacji cumy w Vinci 2, że chciałbym się to co mówi Duńczyk w Abanku. No krótko mówiąc, z wiekiem rośnie popyt na święty spokój.
1: No to tego świętego spokoju panu życzę, ale też liczę,
0: ja
1: że
0: mam.
1: Jeszcze, no właśnie, więc nie
0: dziękuję
1: trzeba,
0: bardzo, dziękuję bardzo.
1: Ale liczę też jeszcze na coś filmowego z pana
0: ja teraz
1: strony.
0: Zacząłem pisać książki, powieści.
1: No właśnie, to możemy...
0: To mi daje dużo satysfakcji.
1: To możemy sięgnąć po te książki, zachęcam.
0: Już napisałem, będę pisał trzecią, już mam podpisaną umowę. Pierwsze są Wisząca Małpa i Nikczemny Narrator dzieje się w środowisku filmowym, kryminał, czego nie było jeszcze w Polsce.
1: Czyli można i poczytać, i obejrzeć, zapraszamy.
0: Ja jestem opowiadaczem historii, no,
1: to, no i to,
0: bardziej wolę pisać niż reżyserować chyba nawet.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja dziękuję serdecznie.
1: Juliusz Machulski, Marcin Radomski, dziękujemy bardzo. Dzięki. Zapraszamy na kultowe polskie komedie. Do usłyszenia.
2: To był podcast Polskiego Radia.
3: Radio Podcast.
2: Powtórka programu.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stare Powązki to narodowa nekropolia. Tysiące nagrobków Polek i Polaków, którzy tworzyli naszą kulturę, naukę i wolność. Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami ratuje bezcenne zabytki tego wyjątkowego cmentarza.
2: Kwestuję dla Powązek od

0: 50 lat. Wiele nagrobków uratowano, ale jeszcze więcej jest do zrobienia.
1: Wejdź na www.komitetpowązkowski.pl i zobacz, jak wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami imienia Jerzego Waldorfa.
0: Za twój gest podziękują ci przyszłe pokolenia. Zachęcam. Olgierd Łukaszewicz, aktor.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
4: Co naprawdę dzieje się z naszą planetą?
5: Jak skutki zmiany klimatu wpływają na nasze życie, zdrowie, miasta, przyrodę?
4: I jak nasze codzienne decyzje mogą pomóc je ograniczać?
5: W audycji Zmiana klimatu szukamy odpowiedzi.
4: Rozmawiamy z naukowcami, ekspertami i ludźmi, którzy wiedzą, co dzieje się ze światem.
5: Zmiana klimatu. Słuchaj w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku o 19:05
4: i na polskieradio.pl.
5: Zapraszamy
4: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To jest radio.
1: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Olaf Warzyński. 62,16% głosów na Łukasza Gibałę, 37,84% na Monikę Piątkowską. To dane z ponad 99% obwodów głosowania w Krakowie. Gibała, samorządowiec, kandydujący z Komitetu Kraków dla Mieszkańców, został zwycięzcą drugiej tury wyborów na prezydenta stolicy Małopolski. Porażka senatorki Koalicji Obywatelskiej Moniki Piątkowskiej to skutek wspólnej mobilizacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji, uważa Marek Sowa z KO. Tak mówił o tym w TVP Info.
2: To, co was zjednoczyło z Łukaszem Gibałą, to program pod tytułem Byle nie Piątkowska, byle nie kandydat Koalicji Obywatelskiej.
1: Zdaniem Rafała Bochenka z PiSu wyniki wyborów w Krakowie to klęska rządzącej koalicji.
3: Nasi wyborcy głosowali w większości na pana Łukasza Gibałę. Skrajnie negatywnie oceniają rządy Donalda Tuska w Polsce i rządy pana Miszalskiego tutaj w Krakowie.
1: Aleksander Miszalski został w maju odwołany w referendum, dlatego konieczne były przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Zaatakował mundurowych podczas ich interwencji. Zginął od policyjnej kuli. Agresywny 44-latek z nożem, śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariuszkę w Bydgoszczy. Do zdarzenia doszło około godziny 21. Policjanci zostali wezwani do interwencji w kamienicy na osiedlu Błonie, gdzie mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń. 44-latek nie reagował na polecenia mundurowych i był agresywny. W pewnym momencie ruszył na policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc agresora. Mężczyzna zmarł później w szpitalu. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura. Kolejny atak na lotnisko w Rijadzie, a także na lotnisko w saudyjskim Dammamie nad Zatoką Perską. Polskie MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Arabii Saudyjskiej. Poziom zagrożenia podniesiono do najwyższego. Nie jedź.
4: Pocisk uderzył wieczorem w terminal pasażerski w Rijadzie, wywołując pożar. Nie jest jeszcze znana skala obrażeń i szkód. Obrona przeciwlotnicza przechwyciła kolejny pocisk manewrujący w pobliżu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Króla Halida. Jest ono zamknięte od wczorajszego ataku Hutich, w wyniku którego zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych. Wciąż nieznany jest jeszcze poziom szkód, jaki spowodował atak Hutich na lotnisko w Dammamie. W ciągu ostatniego tygodnia jemeńscy Huti atakowali saudyjskie lotniska wielokrotnie, nie tylko w Riyadzie, ale też w Dżazanie, Nadżranie i Absze. I przestrzegają przed kolejnymi atakami. Mają one być odwetem za militarne zaangażowanie Arabii Saudyjskiej w Jemenie. Wczoraj Donald Trump zapowiedział, że rozważa militarne wsparcie dla Arabii Saudyjskiej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
5: To są

0: aktualności jedynki.
1: Na dziś zaplanowano rozmowy protestujących związkowców i dyrekcji szpitala w Sanoku. Na spotkanie zaprosił ich starosta sanocki. W lecznicy od czwartkowego popołudnia trwa protest głodowy. Przystąpiły do niego 4 osoby, teraz głodujących jest już 20. Związkowcy chcą odwołania dyrektorki

0: Ta Kasperska nie zgadza się z tymi zarzutami i deklaruje, że jest otwarta na rozmowy. Jeszcze intensywnie żerują, ale już rozglądają się za miejscem, gdzie przejdą hibernację. Jeże szykują się do zimowego snu. Możemy im w tym pomóc, mówi Paulina Seweryniak z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Zwierzogród w Szczecinie.
1: W spokojniejszej części ogrodu, jeżeli mamy możliwość zostawienia trochę krzaków, trochę gałęzi, to będzie dla niego super. Możemy postawić również i budkę dla takich jeży. Ona jest naprawdę dość dobrze dostępna w różnych miejscach, ale naprawdę wystarczą po prostu gałęzie, te, które będziemy robić przycinkę jesienną z drzew, zostawić gdzieś w miejscu i tak do wiosny dać spokój temu jeżowi.
0: Eksperci apelują, by uważać przy sprzątaniu gałęzi. Do ośrodków rehabilitacji często trafiają jeże zranione na przykład widłami, czy nawet poparzone w wyniku spalania opadłych liści. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W nocy miejscami przelotnie popada, na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od 0 do 2 stopni w dolinach i kotlinach karpackich, od 3 do 7 na przeważającym obszarze i 9 stopni na wybrzeżu.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Podcast Polskiego Radia.
3: To jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie.
4: Są tacy, którzy muszą się pochwalić absolutnie wszystkim i zwrócić na siebie największą uwagę.
5: Często bywają takie tutaj pokazy na tych motorach, odpalają po prostu tłumiki, odpinają czy tam samochody. To jest totalnie uciążliwe.
4: Nieważne jak gorąco jest, nie jestem w stanie zasnąć przy otwartych oknach. Pomimo, że mam zatyczki, ja nadal w tych zatyczkach słyszę wszystko.
6: Teoretycznie nie można mieć pojazdu bez tłumika, ale w praktyce to jest w ogóle nieegzekwowane.
2: Proszę o ciszę. Podcast Polskiego Radia.
7: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Pilarska i proszę o ciszę. Tak, ten podcast powstał z frustracji. Ale w myśl zasady, by złość przekuwać w coś dobrego, postanowiłam nagłośnić ten jakże irytujący problem. Odcinek pierwszy. Głośne dni, głośne noce.
8: O, nie, taki profesjonalny.
9: Jest i on, a nawet więcej.
8: O, drugi.
9: Trzeci nawet.
8: Tak, no i nawet jeśli tam, nie wiem, próbuję czasami nagrywać i wysyłać na policję, no to często nie mam czego wysłać, no bo oni tak szybko przejeżdżają, to jest biziu. No nie da się nawet, nie da się zrobić zdjęcia rejestracji, no. Dla takich ludzi chyba jest jakieś osobne miejsce w piekle.
7: Wąska ulica, dziurawa, między blokami. Doskonałe miejsce, żeby się tak rozpędzić. Doskonałe. Kierowców głośnych motocykli i samochodów, modyfikowanych i nie trzeba szukać. Sami znajdują nas w każdym miejscu. Nawet spacerując po parku, nierzadko usłyszymy w oddali ich ryk. Ale odwiedziłam mieszkańców kilku najgłośniejszych warszawskich ulic. Tamki, Grochowskiej, Czerniakowskiej, Puławskiej, Alei Waszyngtona. Ich historie, choć różne, są też bardzo podobne. To historie o złości, bezsilności, bezradności, frustracji.
10: Cześć.
11: Cześć.
10: Chodź, chodź.
11: Chcesz kawki? A, chętnie.
6: Ja mieszkam przy jednej z najbardziej ruchliwych warszawskich ulic, przy Grochowskiej, w okolicach placu Szembeka. No i tu problem jest taki, że non-stop odbywają się wyścigi samochodowe i motorowe. od niedawna mamy tutaj radar, ale nie zauważyłam, żeby to zmieniło sytuację. No ewidentnie kierowcy traktują Grochowską na tym odcinku trochę jako wylotówkę na Lublin i w związku z tym no, odbywają się po prostu bardzo głośne wyścigi. Zresztą ci, którzy jeżdżą w tych wyścigach, usuwają tu

0: tłumiki w swoich autach czy motorach właśnie po to, żeby zaznaczyć swoją obecność. Także zwłaszcza wieczorami, powiedzmy między 22 a północą, te wyścigi są bardzo intensywne, co oczywiście słyszę przede wszystkim latem, ale zimą też. Jest to bardzo hałaśliwa ulica. No dodatkowo jeżdżą tu oczywiście pojazdy specjalne, takie jak karetki czy straż pożarna, co też wzmaga hałas. Także no, życie przy takiej ulicy jest życiem w hałasie nieustannym. No dodatkowo mamy tu tramwaj, no i nieustanny ruch samochodowy też prawidłowo jeżdżących kierowców.
1: Na Grochowską jeszcze wrócimy. Przenieśmy się tymczasem na Puławską.
2: Jedna z głównych ulic w Warszawie dla tych, którzy nie mieszkają w stolicy. No zdecydowanie taka ulica, która hałasuje bardzo, bo jest jedną długą, prostą, gdzie bez skrępowania, zwłaszcza nocą, kiedy nie działa już sygnalizacja świetlna, nie trzeba się zatrzymywać na każdym skrzyżowaniu. No to kierowcy dają upust swojej fantazji i potrafią tymi silnikami hałasować bardzo, nie licząc się z tym, że gdzieś w tych domach mieszkają ludzie, śpią małe dzieci, ktoś wrócił zmęczony po nocnej zmianie właśnie i chce nad ranem usnąć. No to jest hałas niesamowity. Prawdopodobnie da się do niego przyzwyczaić, mieszkając już kilka lat, natomiast na początki były bardzo ciężkie. Pierwsza, pamiętam, noc letnia, w której pozwoliłam sobie uchylić drzwi balkonowe i przejechał motor. No ja stałam na równe nogi, nie wiedziałam, co się dzieje. Miałam wrażenie, że przejechał mi przez środek łóżka. Byłam tak zdezorientowana, wybudzona ze snu, że naprawdę zdenerwowało mnie to bardzo. Gdzieś z tyłu głowy każdy z nas powinien mieć, czy przeszkadza swoim byciem i swoją pasją komuś innemu.
1: Z Puławskiej blisko już na Czerniakowską. Tam umówiłam się na pomiary hałasu. Alan Grinde z Fundacji Instytut Ekologii Akustycznej wykonał je na prośbę jednej z mieszkanek.
3: Już od kilku lat, wielu właściwie lat, różni mieszkańcy podejmują cały czas próby po prostu, żeby miasto nas wspomogło, jakoś postawiło nam jakieś ekrany. Dwukrotnie były pisane projekty do budżetu obywatelskiego. No ja w tym roku również zostałam odrzucona ze swoim projektem. Tutaj jest trudna sytuacja infrastrukturalna, ponieważ tam w trawniku są oczywiście jakieś rury kanalizacyjne, wodociągi i tak dalej, no ale chciałam zwęzić chodnik, który na tym odcinku jest bardzo szeroki, przynajmniej troszeczkę, żeby zrobić ekran akustyczne takie, no tutaj w ogóle zaczarował mnie Alan, jak powiedział swego czasu, że myśli o tym, chce wprowadzić do Polski taki pomysł, który jest w Danii, czyli wiklinowe ekrany akustyczne, co tutaj w tej okolicy na przykład, w ogóle to mogłoby Biuro Architektury Miasta to właściwie wziąć sobie jako takie eksperymentalne osiedle, żeby zrobić tutaj po prostu coś takiego, co byłoby nawet ciekawostką turystyczną, mam wrażenie. No i co? No i nas, cały czas nas po prostu odrzucają, ale nie poddajemy się, bo to jest tak, że nie tylko wyjść na zewnątrz, kawy napić się nie można. Przy otwartym oknie trudno funkcjonować, nawet przy zamkniętym. Czasami oczywiście, nie? Ruch jest różny. Dzisiaj powiedzmy, dzisiaj jest średni, ale też rano ciężarówki tędy przejeżdżają. Tutaj na tym odcinku to jest ograniczenie jest do 70 km na godzinę, więc którego nikt nie przestrzega, prują po prostu ile da, jak tylko można. Powiem szczerze, że ten hałas no, również dobiega tam do drugiego rzędu, na ulicę Dragonów, oczywiście w o wiele mniejszym stopniu i do części bloków tylko, no ale tutaj to ludziom współczuję. Ja tutaj mieszkałam w tym budynku, teraz mieszka tutaj też mój syn. Ja mam więcej szczęścia, bo mieszkam niby na Dragonów, ale 5, 6 rano, 5, 4:30 nawet czasami jak zaczyna się ruch ciężarówek, no to mnie już potrafi też to obudzić. No i tak jakby to, że nic się nie da z tym zrobić, to do tego stopnia dochodzi, że zaczyna się osiedle różnić, znaczy ludzie się zaczynają poróżniać między sobą, bo trochę są pretensje na przykład do spółdzielni, że nic się nie stara spółdzielnia, nic nie robi, żeby te ekrany tutaj postawić. Kurczę, naprawdę jest trudno i będziemy walczyć do układu. Powiedziano mi w pewnym momencie, że muszę tak długo chodzić za tym, aż obrzydne wszystkim do tego stopnia, że powiedzą dajcie tej babie po prostu te ekrany akustyczne, żeby mieć od niej spokój. No i tak mam zamiar chyba działać.
4: A wiemy jaki tu jest hałas? Czy to się czytuje tak na bieżąco? co my tu przekrzykujemy.
5: Okej, okay, dobra, już się jakby zapisujemy. Najgłośniej było, no to zakładam przy przejeżdżającym motorze 96,9 dB. Znaczy, no z rury już mógł mieć więcej, nie? Jakby ktoś go przyłapał. Zobaczcie, to są te dwie istotne wartości, LAF i LCPK, czyli...
4: Średnio jest około 70 cały czas tego tak, słyszalnego, LAF, czyli tak. To jest oczywiście przekroczenie.
5: Jest paręnaście decybeli różnicy. Nie?
4: To jest

0: zmaganiach, tak?
1: Tak.
0: Zapraszamy.
2: Wchodzimy na klatkę.
3: Jakbyśmy stali przy ulicy, to cały czas przekraczało normę, nie?
4: No tak.
3: No ale to trzeba zarejestrować, mieć to po prostu udokumentowane, nie?
4: Szczególnie jak jest ruch duży, natomiast jak jest luźniej, to jadą szybkiej. Robią sobie przeloty i motory teraz, no bo już jest ciepło i tak na pełny gaz dają takie samochody, które dają po prostu, jak to się mówi, popalić. No, niestety tak jest, no ale cóż.
3: No, chcemy iść dalej do miasta, bo jednak jak się zmieniają warunki, no to mogliby też zmienić warunki.
4: Warunki były inne, jak się tutaj
3: no, więc właśnie.
4: No, budowało w latach 70. i 80., a teraz jest natężenie ruchu zupełnie inne, z tego względu, że nie było trasy łazienkowskiej, więc to było co innego. A trasa łazienkowska zmieniła jeszcze. To jest to.
2: To jest to.
4: Dodatkowy ruch po prostu z góry.
5: Podobne historie mam nagrane z Poznania, Krakowa, Łodzi i wielu innych większych i mniejszych miast. Często powtarzają się w nich zdania o nieprzespanych nocach, ale też o przestraszonych zwierzętach.
6: Jako kierowca nienawidzę zimy, ale z drugiej strony jako właścicielka psa kocham zimę. Kocham zimę, bo wtedy kończy się sezon motocyklowy. To, co się zaczyna pod koniec, już czasami marca, to jest jeden wielki koszmar. Ja mieszkam przy Alei Waszyngtona, która jest dosyć dużą ulicą. Niestety to powoduje, że stanowi ona swego rodzaju autostradę do ścigania się, szczególnie wieczorem. Wydawałoby się, że takie hopki położone, spowalniające przed przejściem dla pieszych, teoretycznie powinny zlikwidować ten problem, ale okazuje się, że właśnie wieczorem, kiedy ruch jest mniejszy, a już na przykład w nocy, kiedy prawie go w ogóle nie ma, można bardzo swobodnie omijać te spowalniacze, te hopki. Nie wiem, ja mam wrażenie, że celowo nawet są podkręcane te motocykle, żeby były głośniejsze, że są żyłowane te silniki tak, żeby one robiły swego rodzaju jakieś takie wystrzały. One trochę przypominają wystrzały fajerwerków i właśnie to, co się dzieje wieczorem, czyli gdzieś od godziny pierwszej, drugiej w nocy, czyli takie buczenie, pierdzenie, jest to obrzydliwe i powiedziałabym jeszcze tak, że ja jako człowiek jestem w stanie to znieść. Ja bym to zniosła. Natomiast to, jak widzę, ile to kosztuje właśnie moje zwierzę, po prostu cierpię razem z nią, bo pies przy każdym takim wystrzale silnika, przy każdym takim głośniejszym huku, pod tym kręconym silniku, z rozbieganymi oczami, szuka miejsca po całym mieszkaniu, gdzie się może schować, jest spanikowane, wchodzi pod łóżko, trzęsie się, leki nie pomagają. I właściwie człowiek jest bezsilny, no bo cóż, jak można przyzwyczaić do takiego huku? Tym bardziej, że w ciągu dnia zwierzę przyzwyczaiło się do przejeżdżających tramwajów. Przyzwyczaiło się do normalnego ruchu samochodowego. Natomiast do tak kręconych silników i do tego typu jazdy, bo to też jest bardzo istotne, żeby to podkreślić, to jest specjalny typ jazdy, który ma sprawić, że wszyscy usłyszą wokoło, że ten człowiek jedzie. Zastanawiam się po co i dlaczego i komu to sprawia radość, ale na pewno nie mojemu zwierzęciu.
5: Ola mówi wprost.
3: No jesteśmy tym hałasem torturowani.
5: I co najważniejsze, bezradność potęguje poczucie, że tacy kierowcy są zupełnie bezkarni.
7: Wiedzą, że są bezkarni, dokładnie.
8: Uważam, że są zupełnie bezkarni. Nie widzę, żeby byli ścigani. Nie słyszę o tym, żeby byli też skazywani czy karani może za to przekraczanie prędkości, zwłaszcza w terenie zabudowanym. No przecież ja dostrzegam, że oni jeżdżą po Grochowskiej, w środku miasta, na pewno ponad 100 km na godzinę, co powinno się dla nich kończyć już za którymś razem odebraniem prawa jazdy. Ale nikt ich nie łapie. Czytałem gdzieś taki reportaż, bodaj w Wyborczej, w dużym formacie, właśnie o tych wyścigach, który sugerował, że policjanci również jeżdżą w tych wyścigach i być może jest to powód, dla którego ścigający się są bezkarni. Nie wiem, jak jest w rzeczywistości, ale mam wrażenie, że na te wyścigi, a odbywa się ich w mieście przecież bardzo dużo, to nie tylko tutaj przy Grochowskiej, że jednak policja przymyka na nie oko. Ja mam takie poczucie, że to nie jest tak, że policja nie jest w stanie dogonić ścigających się, tylko po prostu ich nie ściga. Że to jest coś, czego się w ogóle nie egzekwuje.
5: Co na to policja? Odpowiada aspirant Kamil Sobutka ze Stołecznej Komendy Policji.
9: Każde zgłoszenie, które wpływa na numer alarmowy 112, jednostkowe zgłoszenia dotyczące hałasów, mówimy tutaj też i o motocyklistach i o samochodach, o

0: osobowych, które niejednokrotnie mają poprzerabiane wydechy i generują nadmierny hałas, przeszkadzając w tym spokoju nocnym. Takie zgłoszenia do policjantów wpływają. My jesteśmy wszędzie tam, staramy się być wszędzie tam, gdzie takie zgłoszenia wpływają, lecz jak sami wiemy, to zgłoszenie jest tu i teraz, natomiast taki pojazd, motocykl, porusza się z bardzo dużą prędkością, więc tak naprawdę, jeśli nawet patrol pojawi się za 5 minut na miejscu, znając życie tego motocyklisty czy tego samochodu, już na miejscu nie będzie.
1: Nie wiem, czy policja też ma to poczucie, ale myślę, że mieszkańcy mają takie poczucie, że wobec takich kierowców jesteśmy kompletnie bezsilni.
0: Pamiętajmy też, że jest kilka zasad, jeśli chodzi o samo mierzenie hałasu. Ponieważ jest to napisane w ustawie i policjanci, którzy dokonują pomiarów takiego hałasu, motocykla czy samochodu, ten samochód, jeżeli porusza się z bardzo dużą prędkością, generuje nadmierny hałas. Natomiast jeżeli zostanie zatrzymany do kontroli i zgodnie z procedurą policjanci wykonają pomiar takiego hałasu, bardzo często się okazuje, że ten pojazd spełnia wszystkie normy. Ponieważ jest to określone w przepisach, w jaki sposób policjant ma dokonywać pomiaru tego hałasu, przy ilu obrotach policjant ma również to zrobić, więc ten hałas jest w normie spełniany. Więc
1: co tylko pokazuje, że przepisy nie przystają do rzeczywistości.
0: Na pewno motocykl, który porusza się z nadmierną prędkością, generuje dużo większy hałas niż taki, który stoi i jest w tym momencie kontrolowany przez policjanta. Ale póki są takie przepisy, które stanowią abecadło, powiedzmy, w tym momencie dla policjanta, no to do tych przepisów się musimy stosować.
1: Fakt, że rozmawiamy głównie o hałasie, ale w przypadku ścigających się mamy też do czynienia z przekroczeniem prędkości po prostu.
0: Przekraczanie dozwolonej prędkości, jak i niebezpieczne manewry są główną przyczyną zdarzeń drogowych. Policjanci oznakowani i ci policjanci w radiowozach nieoznakowanych dokonują pomiaru prędkości wszędzie tam, gdzie najczęściej do tego wykroczenia dochodzi.
1: Są takie ulice w mieście jak Tamka, Czerniakowska, Puławska, Grochowska i wiele innych, na których ten problem występuje codziennie.
0: Myślę, że wszędzie tam też będziemy mogli spotkać patrole. Natomiast zwróćmy uwagę na to, nie jesteśmy w stanie być wszędzie tam, gdzie by każdy tego chciał.
1: To w jaki sposób można działać, jeśli takiego generowanego hałasu się doświadcza?
0: Jeżeli nie dzwonimy na numer alarmowy 112, pozostaje do naszej dyspozycji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która na dzień dzisiejszy działa bardzo dobrze. Mamy możliwość w bardzo prosty sposób zaznaczenia danego zdarzenia na danym odcinku drogi, nawet na danym adresie pod wskazanym numerem. Działa to tak samo jak i mapy Google. Możemy właśnie zaznaczyć, że dochodzi do nagminnego przekraczania prędkości, do nadmiernego hałasu. W ciągu 24 godzin koordynator takiej krajowej mapy zagrożeń otrzymuje zgłoszenie u siebie i mają policjanci 7 dni na zweryfikowanie danej karty. Jeżeli dokonujemy kontroli prędkości na danym odcinku drogi, na przykład na ulicy Grochowskiej, policjanci dokonują pomiaru prędkości po raz pierwszy, dochodzi faktycznie do przekroczenia prędkości, ujawniają wykroczenie, kolejnego dnia po raz kolejny ujawniają wykroczenie, więc to może się stać również już stałym punktem dedykowanym przez na przykład naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, że właśnie w tym miejscu, o którym policjanci wcześniej na przykład nie wiedzieli, właśnie tam należy dokonywać pomiaru prędkości, gdyż Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli KMZB, została zweryfikowana pozytywnie.
1: Trudno nie odnieść wrażenia, że mieszkańcy i policja żyją w dwóch równoległych światach.
2: Nieraz, nie dwa dzwoniłam na policję, żeby zgłaszać te wyścigi, a tutaj na miejscu nigdy nie stoi drogówka. Przynajmniej nie ma jej w oznakowanych wozach. Miałam kontakt z Komendą Główną Policji, napisałam im maila na temat tych wyścigów, więc poinformowali mnie, że tutaj rzekomo stoją funkcjonariusze w nieoznakowanych wozach. W tym jednostki grupy SPID, która ma za zadanie ściganie właśnie tych, którzy organizują wyścigi, którzy ścigają się w tych wyścigach. No ale ja nie widzę tutaj żadnej poprawy.
3: Numer alarmowy, w czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry, chciałbym zgłosić przerobione, hałasujące, ścigające się samochody pod moim mieszkaniem.
3: Ale skąd pan wie, że są przerobione?
4: No bo słyszę.
3: Ale ma pan sonometr w uszach? A skąd pan wie, że się ścigają?
4: Bo jeżdżą w grupie obok siebie, grubo ponad dozwoloną prędkość.
3: Ale skąd pan może to wiedzieć? Ma pan też prędkościomierz w oczach? Dobrze, poproszę numery rejestracyjne, modele, marki, kolory tych samochodów. Proszę pana, jeżeli pan nic nie wie, to proszę nie blokować linii.
1: Wszystkie zdania zawarte w tej rolce Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mieszkańcy usłyszeli naprawdę. A ze mną w studiu są przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto.

0: Miasto jest nasze. Radna Miasta Stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście. I Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: To zacznijmy od tego, jakie emocje wam towarzyszą, kiedy dzieje się hałas. Bo mam wrażenie, że to pytanie dobrze pokazuje wpływ hałasu na ludzi.
1: Frustracja. Ogromna frustracja, że tak naprawdę nie ma osoby, instytucji, która nam pomaga w tym. To jest moje główne uczucie, bo to jest dosyć łatwa rzecz do naprawienia. W zależności oczywiście od źródła hałasu, ale dużo jest tak od ręki do realizacji, natomiast nikt nie chce tego zrobić. Poza tym oczywiście stres generalnie bardzo duży i oczywiście to są same negatywne naturalnie emocje.
2: Tak, ja też mam zestaw negatywnych emocji. To zależy od źródła i od sytuacji i odporności w danym dniu. Tak jak mieliśmy na przykład ciężki weekend po imprezie na lotnisku Babice, no to teraz odporność jest dość słaba i frustracja duża.
0: Co ciekawe, hejt spotyka ciebie, a nie tych, którzy generowali ten hałas.
2: Tak, na przykład na platformie X, no to tam po tym weekendzie wychodzę z tym, że jestem rakiem tego miasta, że mam w różny sposób wulgarny z tego miasta się usunąć, że mam się wreszcie zająć czymś sensownym. No jakby w sumie płacą mi za to, żeby właśnie zgłaszać problemy mieszkańców. Oprócz tego, że wkładam własny wysiłek w weekend na przykład, żeby zainterweniować w jakimś temacie, to jeszcze potem mam bagaż emocjonalny, z którym muszę sobie poradzić, bo po prostu ktoś wylewa na mnie tonę hejtu. No ale jakby przyzwyczailiśmy się do tego, że polityka się z tym wiąże, że każda osoba aktywna społecznie, a jeszcze nie daj Bóg, ma jakieś ideały i jakby nie chodzi o to, żeby zarobić pieniądze, tylko po prostu zrobić coś dobrego dla świata, no to poza tym musi zbudować niesamowitą odporność psychiczną na to, żeby sobie z tym hejtem i złością poradzić. Pustą zupełnie, bo to często jest hejt, który mam wrażenie w żaden sposób nie wiąże się z tematem. To znaczy, to nie są żadne sensowne rozwiązania dla problemu, tylko jakby pół Warszawy po prostu powinno się według tych ludzi wyprowadzić z Warszawy na wieś, prawda? Mhm. Mamy to zjawisko już suburbanizacji, więc dojechaliśmy rozwojowo do tego etapu i niestety jest tak, że to jest problem, za który wszyscy z naszych podatków, z naszych portfeli płacimy. No ale jakby hasło piękne, no to 1000 razy to usłyszałam w ten weekend w różnych komentarzach. No, więc tak wygląda zestaw emocji.
0: Zaprosiłam was do tego studia właśnie dlatego, że wy działacie. To znaczy mam wrażenie, że jak hałas jest tematem wciąż unikanym, udaje się, że go nie ma, tak jak przez lata było ze smogiem. Tak, wy się staracie coś zrobić, natomiast mam wrażenie, że jednak jest bardziej opór niż zrozumienie.
2: Społeczeństwo moim zdaniem bardzo mocno rozumie ten temat.
0: Ale akurat nie ci, co piszą te komentarze.
2: Też jest trochę tak, że na tych social mediach wiadomo, że to są jakieś tam mała grupa osób.
0: Tylko robi dużo hałasu, no.
2: Dokładnie, dokładnie. No i to jest po prostu nasz problem, żeby sobie z tym poradzić jakoś. Ale też powodują też to, że być może ludzie tacy zwyczajni po prostu, mieszkańcy często boją się napisać, boją się zgłosić, nie wiedzą gdzie to zgłosić, jakim coś przeszkadza. No więc my przyjęliśmy rolę takich ambasadorów i my mamy świadomość tego, że to poparcie społeczne dla zmian, dla uporządkowania tych kwestii, dla ukrócenia zjawisk, które są szkodliwe dla otoczenia, jest bardzo duże. Co potwierdził rok temu strajk, taki przemarsz, który zorganizowaliśmy i ponownie zorganizujemy. A wśród polityków, no i wśród lobbystów, czy osób, które jakby generują też trochę ten hałas, zrozumienie jest marne.
1: Myślę, że z roku na rok coraz więcej ludzi rozumie ten problem. I rzeczywiście marsz, o którym Marta wspomniała, do tego stopnia jest istotny, że ludzie się nawet upominali, co z marszem w tym roku. Więc tutaj zdecydowanie społeczeństwo jest przyjazne. W większości oczywiście, natomiast instytucje może niekoniecznie.
0: No właśnie o te instytucje chciałam zapytać. Gdzie spotykacie opór, kiedy już realnie próbujecie działać?
1: Od początku policja. To zdecydowanie ten organ, który mógłby zadziałać, a tego nie robi. I tutaj mam największe pretensje do policji, dlatego że jak jest tylko wola, czy ja nazwę to polityczną, czy wola w organie konkretnym, to się dzieje. I tutaj ewidentnie takiej woli brakuje. Ja już nawet nie dzwonię na numer alarmowy, dlatego że nie przynosi, odnieśli skutek. Nie reagowali, w związku z tym mieszkańcy wiedzą, że to nie ma najmniejszego sensu, poddali się po prostu. Jest to przykre, ale ja mówię jak jest. Szczerze, że ja osobiście nie dzwonię, ja wiem, że bardzo dużo mieszkańców już też nie liczy na policję w tym zakresie, a aktualnie to jest jedyny organ, bo nie mamy żadnej automatyzacji jak fotoradara akustyczne na ten moment, tylko policja może sonometrami na przykład takie pojazdy zabierać im dowód rejestracyjny i nie pozwalać jeździć, bo są niesprawne tak naprawdę, jeśli przekraczają normy, to policja może na przykład zakończyć głośną imprezę i tak dalej.

0: dalej. Jeżeli chodzi o co wyżej, no to fotoradary akustyczne zdecydowanie to jest to, gdzie kraje na świecie. Marta osobiście widziała takie maszyny na przykład w Nowym Jorku. Są w Paryżu, są w Rotterdamie. Jest tego, tylko trzeba chcieć faktycznie, żeby to wprowadzić do prawa. Z Ministerstwem Infrastruktury odbiliśmy się od niego parę lat, prawda? Jeżeli chodzi o ten konkretnie temat, mamy mały sukces, to jest jedna bitwa na tej długiej wojnie. Małym sukcesem jest to, że nasza petycja, którą poparło ponad 20 tysięcy ludzi w krótkim okresie i to z całej Polski, tak naprawdę małej grupy aktywistów z jednego miasta, pokazała posłom z Komisji do Spraw Petycji, że problem jest duży i wbrew negatywnej opinii ekspertów sejmowych, komisja poparła nasz projekt i przekazała dalej do Komisji Infrastruktury. Oczywiście prawdopodobnie będzie trwało to wiele lat, nim to się usystematyzuje, ale mały sukces już mamy.
1: Ale też Unia Europejska nas zmusi. Po prostu tutaj w Polsce się to nie dzieje, ale na świecie i w Unii Europejskiej to się dzieje. Po prostu co najwyżej Polska będzie na szarym końcu pewnych zmian. Rada Regionów wystosowała takie pismo w maju albo w czerwcu, nie pamiętam, do wszystkich krajów członkowskich, aby kwestie związane z hałasem były przedmiotem bardziej wzmożonych prac legislacyjnych i właśnie wypunktowano między innymi elementy maszyn pomiarowych jako formę, nad którą należy pracować. WHO razem z Unią Europejską też zwraca uwagę na to, że dostrzegają, że hałas powoduje choroby. Poza smogiem jest to najbardziej chorobotwórczy czynnik, taki środowiskowy. I nawet już nie mówią, że hałas wpływa na chorobę układu krążenia, tylko mówią o takim zespolonym zjawisku, takiej chorobie odhałasowej, można tak powiedzieć. I wyszczególniają różne czynniki, bo hałas bardzo mocno wpływa na rozwój różnych stanów depresyjnych, lękowych, te wszystkie choroby, o których już bardzo powszechnie jako Polacy mówimy, a jakoś nie wskazujemy, że oprócz tego, że jakby jemy dobrze, powietrze musi być czyste, ale też musimy móc się wyspać i generalnie nie stresować tego naszego układu nerwowego, słuchowego, bo po prostu to też wpływa na nasz stan zdrowia. Depresje, choroby neurodegeneratywne, czyli też te wszystkie, które powszechnie moim zdaniem występują w naszych rodzinach i my to po prostu widzimy i ciągle negujemy, że hałas jest jednym z tych czynników, którym musimy się zaopiekować.
2: W ogóle właściwie nie przypisujemy tego hałasowi, nie? Ale tak. Nie tylko my, no właściwie lekarze też tego nie przypisują
1: hałasowi.
2: To jest ciekawe,
1: że lekarze bardzo mało zwracają uwagę na to i co więcej Ministerstwo Zdrowia w ogóle tego problemu nie dostrzega. Ja widzę, że ewentualnie zwraca się uwagę na hałas w szkołach i to jest jakiś tam element, ale to też takie panele akustyczne zmienimy, może zróbmy jakieś miejsce wyciszenia. Ale potem nie myślimy o tym, że te dzieciaczki wychodzące z przedszkola czy szkoły, jeśli są cały czas bombardowane hałasem, to ich zdolność rozwoju, zdolność w ogóle pochłaniania informacji jest słabsza.
2: To ciekawe, bo mówicie, że politycy będą musieli się tym zająć, natomiast wydaje mi się, że na ten moment, to też widzę po odpowiedziach, które dostałam ze wszystkich ministerstw i one się od siebie przesadnie nie różnią, to znaczy nie zawierają żadnego konkretu, że wciąż jednak to nie jest temat. To jest taki rodzaj zbywania i przepychania między resortami, że na ten moment trudno uwierzyć, że to w ogóle jest dla nich temat i że oni wyczuwają ten nastrój społeczny.
1: To jest dla mnie zaskakujące, że jakby politycy nie wyczuwają, jak wielkie poparcie społeczne stoi za tym tematem, bo jeśli nawet nie interesuje ich nasze zdrowie, dobrostan i w ogóle, żeby zrobić coś dobrego dla świata, tylko głosy wyborców, no to za tym stoi ogromna grupa głosów. Więc albo lobby za tym, żeby nic nie robić w danych tematach jest tak ogromne, albo po prostu jakaś ignorancja względem tego tematu jest tak ogromna wśród polityków. Bo faktem jest, że po prostu to jest teraz rola mediów i dziękuję bardzo za ten podcast i wszystkie inne informacje dotyczące hałasu w mediach mogą tylko wymusić skupienie polityków, moim zdaniem. Dopiero kiedy jest zainteresowanie mediów, to dopiero politycy wyższych szczebli zaczynają się interesować i nagle się okazuje, że da się coś zrobić od tak.
2: A czy faktycznie zakup i postawienie tych radarów to jest tak skomplikowana sprawa? Czy realnie to jest dużo prostsze i wystarczy wola?
0: Spójrzmy na Paryż. Tam to funkcjonuje. Jeżeli coś już gdzieś funkcjonuje, to znaczy, że to się da zrobić. I ta wola polityczna, która, nie wiem, kiełkuje, mogę tak to określić, aktualnie dopiero, pokazuje, że trzeba chcieć. I jeżeli coś mamy, to wystarczy wprowadzić to

0: i naprawdę można wprowadzić to szybko i potem szybko z tego korzystać. Dlatego ta frustracja, o której ja powiedziałem na początku, bardzo mocno towarzyszy mi w całym tym procesie walki o fotoradary akustyczne w Polsce, dlatego że od samego początku wiedzieliśmy, że te urządzenia są co najmniej na etapie pilotażu w innych państwach. W międzyczasie to już trwa tyle, że one już po prostu działają.
1: I przynoszą wymierne skutki, bo są po prostu wyniki na to, nie?
0: Finansowe również.
1: I finansowe,
0: prawda? Tak. Ja tego najbardziej nie rozumiem, że w Warszawie po postawieniu jednej takiej maszyny w centrum po jednym weekendzie mielibyśmy jakieś gigantyczne środki budżetowe, uważam. Ponieważ taki, no, powiedzmy weekend, bo wtedy jest tego najwięcej, ale oczywiście absolutnie nie chodzi tylko o weekend. Cały rok oni jeżdżą przez cały tydzień, ale no, w weekendy to się jeszcze szczególnie nawarstwia. W okresie letnim jeszcze bardziej szczególnie, bo są motocykle. W związku z tym po takim jednym weekendzie, a może nawet jednym dniu, no aż chciałbym zobaczyć, ile takie nasze państwo by zarobiło na
1: może
0: mandatach.
1: Na kolejne radary by było.
0: Oj, na ile? Bo generalnie uważam, że dużo byśmy sobie kupili takich kolejnych fotoradarów akustycznych po takim jednym weekendzie w Warszawie. To jest ogromna skala.
1: Chociaż to warunek, jakiej wysokości byłyby te mandaty, bo też w tym momencie jest tak, że te kary są tak śmiesznie niskie, że są wpisane w koszt, w cudzysłowie, zabawy osób, które jeżdżą, więc to musiałoby też zacząć być dotkliwe, nie?
0: Tak, jak w Szwajcarii. Mhm. W Szwajcarii jest prawo, gdzie jeżeli ktoś umyślnie modyfikuje swój samochód, to na polskie przeliczając jest ponad 40 tysięcy złotych mandatów.
1: Wiadomo, inny kraj, inne realia, ale być może jakby u nas to było chociaż 1000.
0: Proporcjonalnie i tak dużo, prawda? Tak, tak. No.
2: Takie mandaty też sobie wpisują w koszta swojej zabawy. Tak.
0: Ale jeżeli by przejechali po kilku takich fotoradarach akustycznych w mieście, jakby było to jednorazowe, jednym miejscu, no to już byłoby dotkliwe i myślę, że taka nauczka na przyszłość by była. Dlatego tym bardziej nie rozumiem, dlaczego nasze państwo jest tak bierne w tym temacie, w związku z tym, że to są duże środki budżetowe. Czy to dla samorządu, czy to dla rządu, to jest kwestia wtórna, natomiast ten zysk gdzieś tam jest w zasięgu ręki.
1: Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy na przykład Warszawa może podjąć taką decyzję sama, że miasto postawi takie radary i nie będzie czekać, nie wiem, na decyzję Ministerstwa Infrastruktury.
2: Tak. Znaczy inaczej, nie mogłoby wlepiać mandatów, ale w Paryżu przez dłuższy czas to był pilotaż i tam bardzo pięknie Paryż współpracował razem z ministerstwami i wręcz nawet były dwie maszyny oddzielnie miejska, oddzielnie postawiona przez ministerstwo. No i też to jest ważne, że te firmy, które potencjalnie mogłyby produkować tego typu fotoradary akustyczne polskie, też muszą móc w tej przestrzeni publicznej ten sprzęt testować. Czyli jesteśmy na tym etapie. Oni mają prototypy, które mogliby wprowadzić do przestrzeni publicznej, no i potem doprecyzować, jak ta maszyna ma działać. Dlatego, że to jest kwestia fizyki, to jest kwestia ukierunkowania odpowiednio mikrofonu i kamery i sprawdzenia, jak to działa, a następnie legislacja, ale uznajmy, że kwestia budowania słowa w prawie tak, żeby to spełniało swoją całość, no to jest pewnie kwestia, nie wiem, roku, dwóch. I jeśli ten proces byłby już zapoczątkowany, to wydaje mi się, że odbiór społeczny byłby bardzo dobry. A my wciąż negujemy tą potrzebę, tak? I to jest najgorsze. I jest najlepsze w tym wszystkim to, że generalnie pomiar hałasu jest dość prostą czynnością. To znaczy, to nie jest coś, co kosztuje miliony złotych. My możemy to budować i jeśli chodzi o imprezy masowe, jeśli chodzi o hałas z samochodów, testować różne rozwiązania, dlatego że nawet jeśli w ministerstwach nie ma zrozumienia dla danego tematu, gdyż nie wiem, gdzie pracownicy tych ministerstw mieszkają, że mają tak cicho, to możemy dać dane i dowód na to. Słuchajcie, ja jako prezydent apeluję o to, żeby zmienić zapisy ustawy o imprezach masowych, dlatego że z badań wyszło nam, że ludzie mają przy elewacji 85 decybeli o godzinie w nocy o północy nie mogą spać, albo nie wiem, okna im się trzęsą i to jest twardy dowód na to, że trzeba zareagować, bo my póki co, i to też jest bardzo trudno pokazać w mediach, na przykład hałas, nie odda nam, że to nie było przesadzone albo nie sfabrykowane i tak dalej.
0: Tak, no zła i aplikacja.
2: Dochodzi do tego jeszcze to, że mamy instytucje państwowe, które powinny, tak jak nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, dbać o nasze zdrowie i dobrostan. Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska na przykład. przykład. Czy tak jak było w przypadku Wilanowa, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, czy wręcz sanepid też mógłby zlecać takie pomiary hałasów, bo miasto, samorząd nie chce. Oni uważają, że oni nie są od tego, że ich nie interesuje, że będzie głośno pod elewacją, tak? Ale też nie poinformują tych instytucji państwowych, a te instytucje, jak rozumiem,

0: pracują 8-16, no a koncerty i hałasy się odbywają zwykle wieczorem. No i mamy ten impas, czyli jakby brakuje też takiego lidera, kogoś, kto by uporządkował to, żeby te zasoby, które już posiadamy, sensownie wykorzystywać. Albo na przykład uzupełniać legislację, bo bardzo często się okazuje, że z niskimi tonami jest problem. I nie wiem, jest klimatyzator, który wydaje, czy jakaś wentylacja, która wydaje jakieś dźwięki. No i okazuje się, że na koniec specjalista mówi, ale my nie mamy legislacji dotyczącej tego zjawiska, więc państwo po prostu muszą mieszkać z tym poczuciem, że jest pan, nie wiem, na przykład niedobrze od niskich tonów, kręci się państwo w głowie, no trudno, ale muszą państwo po prostu zmienić mieszkanie co najwyżej.
1: Znowu to się wyprowadzi.
2: No, są takie samorządy w Polsce, które próbują, przynajmniej chcą.
0: Trójmiasto.
2: Dokładnie. To na przykład jest Gdynia. Prezydentka Gdyni chyba chce zakazać wjazdu motocyklom do centrum.
0: I Sopot też.
2: Tak mi się wydaje. Dlatego dla chcącego nic trudnego. Nawet przy takiej jak dzisiaj legislacji, jak ktoś chce, to robi. Niestety my w Warszawie tutaj mamy ciężej.
1: Pewnie zgodzicie się ze mną, że te modyfikowane wydechy z aut i motocykli to jest największy problem. I też pewnie
0: nawet nie są modyfikowane.
1: Albo i niemodyfikowane, najczęściej zgłaszany. Czy też słyszycie w tych rozmowach, że ludzie czują, że te osoby są zupełnie bezkarne?
2: Zupełnie bezkarne. Zupełnie bezkarne.
0: Tak.
1: Czujemy tą bezsilność, nie? Wobec
0: tak,
1: tego.
0: Taka anomia jest społeczna, takie zarzucenie wartości, norm, dochodzi do tego, tak.
2: Kiedyś policja organizowała takie akcje Ciche Miasto, żeby
1: bardzo
2: powiedzieć,
1: nimi chwalą,
2: że coś to robią, ale generalnie aktualnie to parę miesięcy już takiej akcji nawet nie było, żeby się pochwalić. Więc jeżeli takiej akcji nie było, żeby się pochwalić, to znaczy, że absolutnie nie robią na co dzień nic. Dlatego, tak jak powiedziałam, policja na ten moment jest jedyną instytucją, która cokolwiek może, więc jeżeli ona nic nie robi, to znaczy, że ci motocykliści, ci właściciele samochodów sportowych, nie tylko sportowych, oni są po prostu bezkarni.
1: Nie no, policja jest na etapie, ale proszę nam zgłaszać ulice, na których jeżdżą motocykle.
0: Tylko
1: nie?
0: Pytanie, gdzie zgłaszać, bo potem radni próbują wyciągnąć statystyki dotyczące
1: nie ma takich
0: liczby
1: statystyk,
0: zgłoszeń.
1: Też ich nie
0: tak,
1: dostałam.
0: Tak, dokładnie. Albo na przykład mówią, że na ulicy Tamka to mieli jedno zgłoszenie. Nikt w to nie uwierzy, prawda?
2: Wszyscy.
0: Pytałam komendanta stołecznego policji, czy popiera ideę fotoradarów akustycznych przed tą podkomisją w Sejmie dotyczącą petycji i on odpisał, że tak, popiera i tak samo rzecznik policji, jak się spotykamy na różnych audycjach radiowych, też zawsze mówi, że automatyzacja kontroli byłaby fantastycznym rozwiązaniem i po prostu on bardzo czeka na te rozwiązania w formie fotoradarów akustycznych.
2: No i więc podczas tego czekania nic nie robią, bo tak naprawdę po prostu czekają. Ja też oczywiście napisałem bardzo dużo pism jako i mieszkaniec, i zarząd wspólnoty. Tak, oczywiście, kontrolujemy, będziemy.
1: Często przy okazji tych ścigających się, to właściwie oba radary byłyby potrzebne, no bo tam jest też przekraczanie prędkości i bardziej pod to w tym momencie jesteśmy w stanie to podczepić, bo hałas nikogo nie obchodzi. I
2: weszły w życie.
0: Może sami się ścigają, kto to wie. To jest
1: takie
0: trochę
1: plotki
0: tak, że
1: też słyszałam.
0: Policja mogłaby postawić na stałe po prostu pojazd, który byłby trochę tak jak na przykład na Mickiewicza u pana prezesa na Żoliborzu. Zawsze stała policja, prawda? No to w ten sposób możemy przyzwyczaić kierujących, że w okolicy Tamki, przy moście Świętokrzyskim, czy na Świętokrzyskiej właśnie, policja po prostu bardzo regularnie stoi, pilnuje. Ale tego nie ma.
2: I jeszcze a propos wyścigów, to weszły w życie przepisy, które zakazują tych wyścigów, tej jazdy na jednym kole i tak dalej, i tak dalej, więc wszyscy się politycy chwalili, że to weszło w życie. No i co się wydarzyło?
1: Nic się nie wydarzyło.
2: Jak wyścigi były, tak są. Jedyną różnicą jest to, że te grupy tak bezczelnie nie umawiają się jawnie na Instagramie, nie wrzucają na relacje, że dzisiaj będziemy się ścigali w tym punkcie o tej godzinie, tylko robią to na prywatnych kanałach i to jest jedyna różnica. Chwila konsekwencji.
0: W Japonii sobie tak poradzono z wyścigami, bo to przecież jakby jest kulturowo jakby bardzo kojarzone z Japonią, prawda? Tam już ten problem nie występuje. I był taki moment, że po prostu policja wzięła się za ten temat i rozwiązała go.
1: Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Byli ze mną przedstawiciele Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, radna Miasta Stołecznego Warszawy Marta Szczepańska, autorka podcastu Hałas w Wielkim Mieście i Filip Pietrzak, koordynator Komisji do Spraw Hałasu.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Maile z pytaniami o to, jak rząd przeciwdziała hałasowi, wysłałam do kilku ministerstw. Klimatu i środowiska, zdrowia i infrastruktury. Za wprowadzenie do Polski fotoradarów akustycznych byłoby odpowiedzialne to ostatnie, ale z odpowiedzi można wnioskować, że w rzeczywistości temat ten nie jest priorytetowy.
3: Szanowna pani redaktor, wykorzystanie fotoradarów akustycznych do kontroli nadmiernego hałasu jest w obszarze zainteresowania Ministerstwa Infrastruktury. W resorcie

0: Zostały przeprowadzone wstępne analizy z uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w innych państwach, jak też możliwych sposobów wdrożenia takich urządzeń na gruncie polskiego prawa. Ministerstwo Infrastruktury planuje rozpoczęcie prac nad przygotowaniem krajowych rozwiązań w tym zakresie we współpracy z innymi resortami. Z poważaniem, Anna Szumańska, rzecznik prasowy, Biuro Komunikacji.
1: Próba dopytania o więcej szczegółów zakończyła się jeszcze mniej konkretną odpowiedzią.
2: No to jest też pytanie, czy jest wola polityczna, tak? No jeżeli rozmawiasz z ministerstwem, no to gdzieś dla nich albo istnieje ten kierunek, jako istotny kierunek polityczny, albo nie istnieje. No i być może nie istnieje jednak. Są albo ważniejsze priorytety, albo w ogóle ten temat nie jest rozważany jako priorytet. W styczniu mieliśmy tutaj śmiertelny wypadek, potrącenie dziecka, które zmarło. Niestety byłam świadkiem tego wypadku, widziałam go z okna, widziałam akcję reanimacyjną. No, było to wstrząsające.
3: A to było spowodowane szybkością?
2: Ta sprawa jeszcze jest w toku, także trudno mi jest powiedzieć, czy to było spowodowane prędkością. Wiem, że nastąpiło wymuszenie przy skręcie w lewo. Ale no, jestem ciekawa, z jaką prędkością jechał drugi samochód, który zderzył się z tym wymuszającym. Wtedy też było ślisko, to była zima, więc myślę, że to być może miało też wpływ. Ale tak czy inaczej miałam takie poczucie, że to jest kulminacja, taka tragiczna kulminacja tego, co się tutaj dzieje na tej ulicy, to znaczy no, nieustannego przekraczania prędkości. Oczywiście jestem zadowolona, że wreszcie pojawił się tu radar. Ale też widzę, że to zupełnie nie wpływa na ścigających się, to znaczy no, można dojechać do radaru no i od radaru ruszyć spiskiem opon. A mamy tu ścigających się właśnie na jednym kole motocyklistów i to jest nagminne, to nie jest tak, że zdarzyło się raz. To jest nagminne, tutaj po prostu ścigający przyjeżdżają, żeby się ścigać. No to jest przerażające i też wydaje mi się, że to jest cały czas na takiej granicy, która może doprowadzić do tragedii. No teraz fajnie słychać motocyklistów.
4: Po drodze nawet widziałyśmy dwóch tutaj.
2: Nawet
4: panów.
2: Trzech było.
4: Nawet
2: tak.
4: Trzech było, ja widziałam dwóch.
2: Oni jeszcze nie jechali tak szybko.
4: Ale i tak byli głośni.
2: Tak.
5: Miałam też taką sytuację, nianiowałam wieczorem i przez godzinę nie umiałam uśpić dziewczynki. I ona mi potem powiedziała, że ona ma już dość tych motorów, że ona chce się przeprowadzić w ogóle z tego miejsca. Nawet okno było zamknięte, ale wciąż było to słychać, no bo to tutaj było na tamce.
1: Tylko w ciągu ostatnich kilku dni widziałam na mieście wlepki z napisami: hałas głośnych wydechów to przemoc. Hałas w Warszawie zabija.
6: Bardzo ciekawe zobrazowanie tego, czy policja łapie i pilnuje tego, czy pojazdy jeżdżą ze zmodyfikowanymi wydechami. Aleja Zielenicka obstawiona policją, bo będzie koncert na Narodowym. Tuż obok radiowozu przejeżdża samochód tak, że cała ulica go słyszy. Policji nawet powieka nie drgnęła. No więc, czy to nie jest zobrazowanie bezkarności?
1: Wniosek o fotoradary akustyczne trafił do Sejmowej Komisji Infrastruktury, więc i ja trafiłam do Sejmu. Ze mną przewodniczący tej komisji, Mirosław Suchoń. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, co teraz, co zrobicie z tą petycją, bo wiem, że no, bardzo wielu osobom na tym zależy i pewnie nie bez powodu Komisja do Spraw Petycji przesunęła ją do państwa.
7: Rzeczywiście w wielu miejscach głośność jest poważnym problemem, zakłócającym normalne życie mieszkańców, zakłócającym sen. Ta petycja trafiła do Komisji Infrastruktury. Sednem tej petycji jest możliwość instalacji, szerokiej instalacji radarów akustycznych i oczywiście ta petycja będzie przedmiotem prac. Będziemy o tym rozmawiać, zapytamy ministerstwo, zapytamy Generalnego Inspektora Transportu Drogowego, ekspertów, na ile możliwe jest takie prowadzenie tego tematu, żeby rzeczywiście pomóc mieszkańcom z tym wyzwaniem.
1: Ja pytałam Ministerstwo Infrastruktury, no na razie tam nie przesadnie jest zainteresowanie tematem. Być może państwo będą trochę bardziej wpływowi, albo może ten głos mieszkańców zbiorowy będzie miał znaczenie.
7: Oczywiście to jest wyzwanie, dlatego że transport wydaje odgłos i ten odgłos jest słyszalny, ale z drugiej strony potrzebujemy transportu.
1: Tak naprawdę w tych radarach nie chodzi o to, żeby łapać zwykłych kierowców, tylko o tych, którzy jeżdżą za szybko, ścigają się, mają zmodyfikowane wydechy, czyli no tak naprawdę tych, którzy też łamią prawo, jeżeli chodzi o prędkość najczęściej.
7: I rzeczywiście to są też najczęstsze

0: takie obszary interwencji, o które proszą mieszkańcy w różnych miejscach w Polsce, gdzie kierujący pojazdami, najczęściej motorami, urządzają w środku osiedla czy na arteriach przelotowych wyścigi generujące hałas i to w sposób oczywisty zakłóca ciszę nocną, więc tutaj nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Oczywiście jest policja, bardzo często jest straż miejska i w takich sytuacjach powinny interweniować, ale jest to też obszar, który można rozważyć pod kątem instalacji właśnie takich radarów reagujących na zbyt wysoki poziom dźwięku i to będzie oczywiście również przedmiotem pewnej debaty i refleksji Komisji Infrastruktury.
1: A czy ma pan już taką wiedzę, jakie są nastroje w komisji, czy raczej zespół jest za, czy przeciw?
0: Nie ma nastroju w komisji. Mam takie doświadczenie, że oczywiście każdy wchodzi na komisję ze swoimi poglądami, natomiast od tego zapraszam ekspertów na posiedzenia komisji, dlatego zapraszamy ministerstwo, przedstawicieli różnych instytucji, żeby poznać faktyczny obraz sytuacji. Mieliśmy też taką komisję, która była poświęcona licznikom czasu na skrzyżowaniach i tutaj też były zdania podzielone, dopóki nie przeprowadzono, jeden z instytutów nie przeprowadził rzetelnych analiz i w wyniku tych analiz ta wiedza jest teraz profesjonalna i okazało się, że instalowanie tego typu sekundników na skrzyżowaniach pomaga dbać o bezpieczeństwo, ale także o to, żeby ten ruch był bardziej płynny. Ale to wiemy dopiero po przeprowadzeniu realnych, konkretnych badań przez jeden z instytutów. Myślę, że podobnie będzie w przypadku radarów akustycznych. Na pewno każdy z nas, członków komisji, wejdzie ze swoimi poglądami, ze swoją wiedzą na posiedzenie komisji, ale będziemy zachęcać ministerstwo do przeprowadzenia głębokich analiz, które no, będą te prace kierunkowały.
1: To powiedzmy jeszcze, jak może wyglądać teraz ten proces? Ile on może potrwać i co Państwo teraz w najbliższym czasie planują?
0: No tutaj dużo, jeżeli chodzi o wprowadzenie konkretnych regulacji, zależy od Ministerstwa Infrastruktury i od rządu, dlatego że to są te organy w państwie, które podejmują prace legislacyjne, mają do tego odpowiednie oprzyrządowanie, także w postaci instytutów, które mogą przygotowywać pewne normy czy konkretne techniczne rozwiązania i uwarunkowania. Rolą naszej komisji będzie zainspirowanie do takich prac. Na pewno rolą komisji będzie rozpatrzenie już gotowych projektów przepisów, jeżeli one oczywiście będą konieczne. Natomiast taka bardzo merytoryczna, konkretna, powiedziałbym techniczno-legislacyjna praca do wykonania jest po stronie odpowiednich organów państwa.
1: To jasne, ale pytam właśnie o komisję. Kiedy planują się Państwo tym zająć? Kiedy można tu liczyć na jakiś efekt tych prac?
0: To na pewno będzie druga połowa tego roku. Znajdziemy taką przestrzeń, dlatego że komisja pracuje według przyjętego harmonogramu. On jest dosyć bogaty. To są takie naprawdę bardzo, bardzo merytoryczne i konkretne posiedzenia, ale na pewno znajdziemy przestrzeń na to, żeby w drugiej połowie roku tą petycją zająć się i podjąć w tej sprawie decyzję, jeżeli taka będzie wola członków komisji, dlatego że komisja podejmuje decyzję jako ciało, kolegialnie.
1: To proszę pamiętać, że liczymy na Państwa.
0: Bardzo dziękuję i też nie uchylamy się od odpowiedzialności, wręcz przeciwnie. Natomiast to jest proces i tak jak w każdym państwie przyjmowane rozwiązania muszą mieć podstawy faktyczne, naukowe, techniczne, tak w tym przypadku myślę, że będzie podobnie, dlatego że ten proces do tej pory, o ile mi wiadomo, jeżeli chodzi o ruch drogowy, on, powiedziałbym, jest na takim etapie raczkującym.
1: A tymczasem wygląda na to, że to faktycznie Gdynia będzie pionierem zmian w Polsce.
2: No rzeczywiście Gdynia stara się tutaj kompleksowo zmierzyć z problemem hałasu w przestrzeni publicznej.
1: Opowiada rzecznik Urzędu Miasta w Gdyni Tomasz Złotoś.
2: Już wiosną prezydent Gdyni powołał zespół, który przeanalizował sytuację w różnych częściach miasta i ta analiza uwzględniła zarówno hałas wynikający z natężenia ruchu drogowego, jak i tak zwany hałas incydentalny związany między innymi z przejazdami pojazdów ze zmodyfikowanymi czy też niesprawnymi układami wydechowymi. I ten zespół opracował katalog działań, które mogą zostać wdrożone przez miasto. I ten materiał następnie został udostępniony mieszkańcom. W drugim etapie są konsultacje społeczne. Zresztą miasto już wcześniej prowadziło działania mające ograniczyć natężenia dźwięków takie jak na przykład wprowadzenie stref tempo 30, takie strefy mamy już na ponad 200 kilometrach gdyńskich ulic, czy też montowaliśmy ekrany akustyczne, ale są też

0: kolejne pomysły. Ostatnio jeden z radnych zaproponował montaż systemu monitoringu wizyjnego, który automatycznie identyfikowałby motocyklistów wjeżdżających na ulicę Świętojańską, to jedna z najważniejszych ulic w mieście. I na tej ulicy, na znacznym jej odcinku, obowiązuje zakaz wjazdu motocykli. Ten system miałby przekazywać dane policji. Ten pomysł jest obecnie przez miasto analizowany. Sprawdzamy, czy instalacja takiego systemu jest technicznie możliwa. Oszacujemy koszty jego instalacji, no i też sprawdzamy, czy wykorzystanie tych danych jest prawnie dopuszczalne, czy też możemy zgodnie z prawem takie dane policji przekazywać. No, z motocyklistami jest jeszcze tego typu problem, że motocykle, jak wiadomo, nie mają z przodu tablic rejestracyjnych, a motocyklista jest w kasku, więc ukaranie sprawcy takiego wykroczenia no, nie byłoby sprawą prostą. Niemniej jest taka interpelacja i miasto prowadzi tutaj badania, czy da się tutaj taki system wdrożyć.
1: Jeśli teraz przychodzi Wam do głowy pytanie, to co ja właściwie mogę zrobić? Odpowiada Magdalena Kozerska, prawniczka zajmująca się hałasem.
2: To jest bardzo trudne z bardzo wielu powodów. Przede wszystkim takich naszych systemowych. I rzeczywiście są przeszkody, bym powiedziała, takie trochę dziury w legislacji na dobrą sprawę. Jako zwykły człowiek zostaje nam zgłaszanie po prostu na policję i naprawdę z wytrwałością, upartością, że tak powiem, zgłaszanie na policję i ewentualnie do tych takich organów samorządowych, bo są na to środki, które można by było zastosować i ukarać takiego sprawcę. Tylko rzeczywiście problem polega na tym, że policja ma ten problem dowodowy. Myślę, że to trzeba jeszcze trochę popracować systemowo i zgłaszać na policję, to jest bardzo ważne, czy do miejskich takich organów, żeby rzeczywiście próbować poszukiwać dowodów, które by wskazywały na konkretnych sprawców, czyli na osoby, które taki pojazd prowadzą, czy ten motocykl prowadzą, żeby móc go ukarać, złapać za rękę, ten tak zwanym gorącym uczynku, co też często jest trudne, tak? No bo taka osoba rzeczywiście przygazuje nam motocyklem i zdjęcia na pewno nie zdążymy zrobić, tak? Więc można pomyśleć, właśnie to jest, mówię, tak systemowo trzeba poszukać tej ochrony, bo na przykład można było pomyśleć o kamerach, tak? Które by mogły nasze miasto wesprzeć na przykład i te kamery
3: nas czytają.
2: Tylko to
3: są działania na poziomie miejskim. A nie prywatnym.
2: Prywatnie zostaje nam tylko zgłaszanie po prostu na policję.
3: A jakie miejskie miejsca masz na myśli? Na przykład w Warszawie 19-115, tak? Czyli te takie interwencyjne.
2: Tak. No nie zapominajmy, że samorząd, czy nasza gmina, nie tylko Warszawa, ale też inne miasta czy miejscowości, one mają swoich gospodarzy. To nie jest taki byt miasto, które nie ma swojego gospodarza. Gospodarzem miasta jest samorząd, tak? No i trzeba się tam zgłosić, tak? Ma swoje obowiązki. Gmina, czy organy gminy mają, czy samorządowe w ogóle, tak ogólnie rzecz biorąc, i państwowe też, obowiązek dbania o nasze zdrowie, o to zdrowie publiczne, a tym elementem zdrowia publicznego jest cisza. Ten obowiązek dbania o nasz taki dobry i nasze zdrowie spoczywa między innymi też na organach samorządowych, czy tam na miejskich, tak? Tutaj, bo one są tymi samorządowymi organami, więc jak najbardziej trzeba to zgłaszać. Miasto jest zobowiązane do tego, żeby zadziałać, tak szczerze mówiąc. I tych, znowu, można poszukać te rozwiązania. I jest tutaj uprawnione do tego, żeby takie kamery zamontować.
1: Jeśli wciąż macie wiele pytań, to obiecuję, że w kolejnych odcinkach będą pojawiały się odpowiedzi. A do rozmowy z prawniczką jeszcze wrócimy, bo w drugim odcinku porozmawiamy o sąsiadach.
4: W punkt 6 już zaczynało się to wiercenie, gdzie tak naprawdę ktoś może jeszcze spać.
5: Już nawet kilka razy wychodziłam do ludzi i krzyczałam.
6: Hałas szurania, przesuwania mebli.
7: No ewidentny kargul z Pawlakiem odwieczny.
8: Dopiero zaczęłam krzyczeć, że proszę wyciszyć muzykę, bo inaczej wezwę policję.
4: Nie możemy się wiecznie wyprowadzać.
1: Katarzyna Pilarska, zapraszam.
9: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
10: Powtórka programu. Noc w Polskim Radiu 24. Autopromocja.
11: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.

0: Autopromocja.
1: Minęła druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Ważyński. To już pełne wyniki. Łukasz Gibała nowym prezydentem Krakowa. Państwowa Komisja Wyborcza policzyła wszystkie głosy. Kandydat Komitetu Kraków dla mieszkańców zdobył 62,12% głosów. Na popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL Monikę Piątkowską zagłosowało 37,88% wyborców. A jak wyniki wyborów oceniają eksperci? Zdaniem socjologa profesora Bartosza Łukaszewskiego wynik Gibały jest zaskakująco wysoki, a rezultat Piątkowskiej powinien niepokoić jej partię Koalicję Obywatelską.
2: Częściowo wybory w Krakowie zmieniły się w plebiscyt pro albo antyrządowy. Mamy tu pewną powtórkę z wyborów prezydenckich. 61% jeśli chodzi o Łukasza Gibałę, a jednocześnie wyniki sondażu z dnia wczorajszego. 58% Polaków uważa, że obecny rząd nie jest w stanie rozwiązać problemów gospodarczych. Kraków jest specyficzny, no ale są tu pewne korelacje już widoczne.
1: Politolog profesor Andrzej Zybała zwraca uwagę na frekwencję, która wyniosła niewiele ponad 44%.
3: To też oznacza, że spora część mieszkańców pozostała w domach. No i to też trudno powiedzieć, czy to jest oznaka aprobaty czy dezaprobaty dla rządzących. No raczej ci, którzy byliby zdecydowani popierać kandydatkę rządową, to pewnie by poszli do głosowania. Natomiast no, tak duża część nie poszła.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie odbyły się na skutek odwołania w maju referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Pięć zarzutów i areszt dla 21-latki, która w sobotę zaatakowała nożem trzy osoby w szkole policjalnej w Warszawie. Odpowie za usiłowanie zabójstwa trzech osób, naruszenie nietykalności cielesnej policjantki i groźby karalne. Napastniczka to uczennica szkoły, w której doszło do ataku. Policja sprawdza jej wcześniejszą aktywność w internecie. Podobnie jak w każdym przypadku takiego zdarzenia, powiedział rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
4: Żywo jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, jaki ślad cyfrowy każda z tych osób, a przede wszystkim sprawczyni czy sprawca każdorazowo zostawia.
1: Raniona nożem 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Nie wymagały hospitalizacji. Teraz o innej napaści z użyciem noża. Do takiego ataku doszło w szpitalu w Skarżysku Kamiennej w województwie świętokrzyskim. Napastnik to 60-letni pacjent leczony z powodu zaburzeń psychicznych. Ofiarą był pielęgniarz. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Agresor trafił do szpitala psychiatrycznego, a skarżyscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.
5: To są aktualności jedynki.
1: Wysokie ceny energii będą wśród głównych tematów szczytu Unii Europejskiej. Spotkanie liderów 27 w tym tygodniu w Brukseli. Podejmowane przez Polskę decyzje dotyczące obniżki VAT-u na paliwa, choć niezgodne z unijnym prawem, pozostaną bez konsekwencji. Komisja Europejska będzie patrzeć na to przez palcem, bo sytuacja w całej wspólnocie jest poważna.
6: Rosnące ceny energii dla gospodarstw domowych i przemysłu to obecnie jeden z najpoważniejszych problemów w Europie, podkreślają unijni dyplomaci i wskazują na lekką zmianę tonu komisji, która nie mówi już tylko o działaniach długoterminowych, czyli o odejściu od paliw kopalnych, by uniezależnić Unię od dostaw surowców. Bruksela przyznaje, że potrzebne są działania krótkoterminowe i że sytuacja w każdym kraju jest inna, a te podejmują własne decyzje. Polska już w marcu tłumaczyła komisji, że obniżony VAT